0: Ryżankowym. ONZ to teren neutralny, powiedział, podkreślając, że w związku z tym można spotkać się tam z przedstawicielami także tych krajów, z którymi niekoniecznie ma się uregulowane stosunki w innych kontekstach. Dopytywany o przebieg spotkania i o to, jakie tematy poruszono, Sikorski powiedział, że były to m.in. sytuacja na granicy, ale też sytuacja bezpieczeństwa regionalnego. Pytany, czy prosił o to, by Białoruś nie zezwalała Rosji na przelot dronów i rakiet przez jej terytorium, odparł m.in. Radosław Sikorski, dopytywany, czy to oznacza, że polski rząd uznaje reżim Aleksandra Łukaszenki, Sikorski powiedział, jako państwo uznajemy inne państwa, a nie rządy. Na pytanie, czy jest to zatem normalizacja relacji z Białorusią, powiedział, że i tu cytat, i to jest jak przebiśniak, który może zakwitnąć, jeśli aura będzie sprzyjać. Znajdziemy nowy termin na rozmowę, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz o odwołaniu przez Amerykanów jego spotkania z szefem Pentagonu. Wicepremier miał dziś rozmawiać w Waszyngtonie z Pete'em Hegsethem.
1: Wczoraj była prośba ze strony amerykańskiej z uwagi na wizytę przywódcy Chin wraz z całym otoczeniem, również z osobami odpowiedzialnymi za wojsko. Całodniowe zaangażowanie sekretarza Hegsetha. Jest prośba o zmianę tego terminu w tym momencie. Moi zastępcy, pani minister Sobkowiak-Czarnecka, pan minister Zalewski wraz z całymi zespołami już się udali do Stanów Zjednoczonych, więc będą tam prowadzić rozmowy. Znajdziemy dogodny termin. Nigdy nie miałem z tym problemu z sekretarzem Hegsethem, czy to w Stanach, czy w Polsce, czy w Brukseli, czy na szczycie w Ankarze, jak ostatnio się spotkać. Jest to kwestia przesunięcia terminu.
0: Spotkanie dotyczyć miało przygotowań do utworzenia w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Polska starzeje się najszybciej w całej Unii Europejskiej. W ciągu ostatniej dekady odsetek seniorów wzrósł u nas aż o 6%. Jak sprostać temu wyzwaniu? O tym w Toruniu będzie dyskutować ponad 1000 specjalistów na 28. Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej. Jak mówi profesor Rafał Iwański z Uniwersytetu Szczecińskiego, rozwiązania proponowane przez rząd są ciągle niewystarczające, bo za mało słucha się praktyków.
2: Staramy się edukować kolejne pokolenia ministrów, urzędników, którzy, to jest taki problem, nie chcą słuchać praktyków, nie chcą słuchać naukowców i czasami chcą wdrażać rozwiązania, które się w innych krajach nie sprawdziły, z takim uporem maniaka.
0: Wyzwaniem są też kadry i opieka nad seniorami w domach, dodaje Grażyna Śmierowska z Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej.
3: Nam wszystkim powinno zależeć na tym, żeby jednak tworzyć taki system, który będzie przyjazny, a on jest tworzony poprzez ludzi.
0: Tegoroczna konferencja skupia się na godzeniu rozwoju nowoczesnych narzędzi i technologii z poszanowaniem godności pacjenta. Potrwa do czwartku. Gdyńscy radni chcą, by turyści płacili więcej za parkowanie w mieście. Nad projektem stosownej uchwały pracują samorządowcy Koalicji Obywatelskiej, Ruchów Miejskich i Lewicy, którzy do niedawna współrządzili Gdynią. Teraz już jako opozycja proponują zmiany, które mają zasady płatnego parkowania zmienić, a samą strefę wprowadzić w XXI wiek. Radnemu Norbertowi Anisowiczowi marzą się setki kamer i tysiące czujników, które poprzez aplikację poprowadzą kierowcę do wolnego miejsca.
4: Chcielibyśmy, żeby gdyńska strefa płatnego parkowania była jedną z najnowocześniejszych w Polsce.
0: A pieniądze na to mają pochodzić od przyjezdnych, wskazuje wprost radny Tadeusz Szemiot.
5: Pomysł zasadza się na tym, że gdynianki i gdynianie będą płacili takie same stawki, jak są obecnie, natomiast wszyscy pozostali, czyli turyści, płacili stawki wyższe.
0: Pomysł, który przez koalicyjne sito się nie przebił, z pozycji opozycji zgłosić łatwiej.
5: Po prostu wracamy do tych tematów już w innej formule, ogłaszając je jako nasz wsad i nasz początek do dyskusji w Radzie Miasta Gdyni na temat strefy płatnego parkowania.
0: Ale czy z lepszym skutkiem, okaże się na sesji. Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. 1 dzień z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem. Najwięcej chmur dziś na krańcach północno-wschodnich, na krańcach zachodnich. Dziś bez opadów, a w pozostałej części kraju przelotny deszcz. Wysoko w Tatrach opady śniegu. Na termometrach dziś od 13 do 16 stopni na wschodzie, w centrum i nad morzem i od 17 do 19 na zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam w okolicach 13 stopni.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe poranne EKG, a w naszym studiu dr Monika Zima-Pariaszewska, prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Akademia Pedagogiki Specjalnej. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Sejm uchwalił ustawę o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Długo było trzeba czekać na te przepisy?
8: Około 1000 dni, a przecież miały pojawić się 100 dni od momentu rozpoczęcia kadencji obecnego parlamentu, a tak naprawdę to czekamy od roku 2012, czyli od momentu, kiedy Polska zobowiązała się do realizacji konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, artykułu 19.

0: no, ze swoich dochodów musimy tam dopisać, żeby te odsetki pokryć.
1: Czyli ten rating, od którego zaczęliśmy, ważny, deficyt budżetowy, ważny?
0: Oczywiście, bardzo ważny.
1: Dlaczego?
0: No z powodu tego deficytu w tym roku, ja mówię dalekie paralele, żeby uświadomić, z powodu tego deficytu na przykład w piątek Sejm przyjął ustawę o asystencji dla niepełnosprawnych. Podstawowe funkcje państwa, obrona narodowa, wymiar sprawiedliwości, porządek publiczny, no ale później mamy pomoc dla tych najbardziej pokrzywdzonych. Więc to stoi w pierwszym szeregu obowiązków państwa. Przełożono wejście w życie ustawy o rok.
1: Bo deficyt?
0: Bo deficyt. Podniesiono wiek tym, dla którym się ta pomoc będzie należała, z 13 do 18 lat.
1: Bo
0: ale
1: deficyt?
0: Proszę, bo deficyt. No chyba pan nie chce oskarżyć premiera, rząd i 460 posłów, którzy głosowali za brak empatii, za lekceważenie potrzeb najbardziej potrzebujących. Chyba nie chce pan powiedzieć, że oni to zrobili dlatego, że w ogóle śmieją się z tego, że ktoś takiej
1: oskarżyć.
0: Pomocy potrzebuje.
1: Przekonał mnie pan, że ten deficyt budżetowy to też ważne sformułowanie. Jeszcze mam takie jedno, które też jest ostatnio bardzo modne. Dług publiczny.
0: No to jest właśnie to, co ja mówię. W następnym roku, w 2027, mamy projekt ustawy budżetowej. Na różne rzeczy zwiększamy wydatki. No chwalimy się, że więcej będzie na to, na tamto. Tak a propos, właśnie w tym 2028, dopiero jak ma wejść to asystencja, no to będzie roczny koszt dla tych najbardziej pokrzywdzoni przez los. To będzie około 5 miliardów. A sam przyrost kosztów obsługi długu, czyli przyrost odsetek, które musimy płacić, to będzie 17 miliardów. A co to znaczy? No, ja zdaję sobie sprawę, że jak wzrosły stopy procentowe w latach 2022-2023 i 600 tysięcy kredytobiorców hipotecznych nagle musiało zacząć płacić, to byli taką silną grupą interesów, że od razu rząd powiedział, a dobrze, to nie musicie, to wam zrestrukturyzujemy, będziecie rozłożyli w czasie. Ale tak czy inaczej, to ten ból poczuli. No to teraz sobie proszę wyobrazić, że my ten ból czujemy w naszych wydatkach. 17 miliardów? No, CPN prawie roczny za te 17 miliardów można by było...
1: Tak, to właśnie 17 miliardów, dobrze, pan jakoś wyjaśnił.
0: To jest przyrost, bo koszt obsługi to będzie 107 miliardów. To będzie, no porównajmy sobie, to jest połowa rocznych wydatków, 5% PKB, połowa rocznych wydatków na obronę narodową.
1: Znowu mnie pan przekonał, że...
0: I udział tych odsetek, które idą w powietrze. Każdy, który ma kredyt, wie, co to jest. W relacji do PKB mamy najwyższy w Unii Europejskiej.
1: Znowu mnie pan przekonał, że i to sformułowanie po ratingu, deficycie, dług publiczny jest ważne. To jeszcze mam jedno. Rentowność obligacji. O tym też bardzo często w ekonomii.
0: No to jest właśnie ta stopa oprocentowania. Rentowność obligacji to to, że jak państwo idą do banku i chcą państwo złożyć wniosek o kredyt hipoteczny, no to bank mówi, wie pan co, no sorry, ale nie ma pan zdolności kredytowej, pan przyjdzie za 2 lata, jak będą niższe stopy rentowności, czytaj, jak będzie mniejszy rating, mniejsza rentowność obligacji, to pan przyjdzie, albo no ma pan zdolność kredytową, ale panu tam starczy na 2 pokoje z kuchnią 42 metry. No a jak to, 3. dziecko w drodze, no trudno, taka rentowność obligacji.
1: I to tak łatwo można przyrównać do sytuacji państwa?
0: Tak jest. To dokładnie to jest, bo to jest ściśle ze sobą skorelowane.
1: No to teraz mam nowy zestaw pytań. Po tym takim krótkim wprowadzeniu i słowniku pojęć, które podejrzewam będą jeszcze tutaj nam latały, przepraszam za to sformułowanie, po tym naszym wielkim studiu. Dzisiaj będziemy słyszeć pewnie, rozmawiając o finansach publicznych. Jaki jest stan finansów publicznych? To jest takie pytanie, na które słyszałem, czytałem, oglądałem całe lata 90. Ekonomiści, politycy, dziennikarze dyskutowali. Finanse publiczne. Wychodziła Polska z gospodarki planowanej, zbankrutowana. No, ciągle było. Exposé premierów się zaczynało od stanu finansów publicznych. Dyskusje na ten temat były. Podatki podnoszono. Stawki wprowadzano. No, właściwie państwowa kasa była przedmiotem dyskusji pogłębionych, ogólnych, ale było o niej bardzo często i bardzo długo. Potem to się trochę zmieniło, więc teraz, gdy znów te wszystkie sformułowania się pojawiają,

0: pojawiają za sprawą was, ekonomistów, bo jeszcze mniej polityków, to może odpowiedzmy sobie na kolejne takie podstawowe pytanie, jeśli da się na nie zwięźle odpowiedzieć. Jaki jest stan finansów publicznych w Polsce?
1: Zły i, co najgorsze, bardzo szybko się pogarsza.
0: A może byśmy zastosowali jeszcze bardziej obrazową jakąś ocenę. Posłuchajmy się taką skalą szkolną. I jeśli dałoby się finansom publicznym wystawić ocenę od 1 do 6, to jaką by pan dzisiaj wystawił?
1: Od 1 do 6?
0: No tak w szkole chyba jest, od 1 do 6.
1: 1.
0: A to się tak. Nie zdaje przy jedynce do tak, kolejnej
1: tak,
0: klasy.
1: Tak, tak.
0: To nasze finanse publiczne nie zdały do kolejnej klasy?
1: Nie zdały.
0: Dlaczego?
1: To zależy, co się... Dlaczego? No my już jesteśmy skazani. Już chyba nie ma takiej możliwości, na pewno nie ma możliwości odwrotu, żebyśmy przeżyli coś, co ekonomiści nazywają klifem fiskalnym. Już mówię, co to jest.
0: O, tego nie było w moim zestawie definicji. Klif fiskalny.
1: Proszę państwo,
0: coś nowego.
1: Mogą się państwo zacząć przyzwyczajać. Otóż w naszej ustawie o finansach publicznych w konstytucji jest napisane, że dług publiczny do PKB nie może być większy niż 60%. Ale tam jest gwiazdka. Definicja tego długu to będzie przyjęta w ustawie. No więc tak sobie pokombinowaliśmy w ustawie, żebyśmy 1/5 tego długu nie liczyli do długu. I normalnie, jak ekonomiści, Unia Europejska liczą nam dług, to w tym roku będzie 65% PKB. Już można powiedzieć, że przekroczyliśmy, ale według naszego sami siebie, poprzez naszych polityków, politycy siebie i nas razem oszukali, my samych siebie, że mówimy, że jest tam 50, trochę powyżej 50. W następnym roku według projektu budżetu będzie 54,8.
0: To jeszcze jest dalej poniżej 60.
1: Nie, ale ustawa o finansach publicznych mówi, że żeby nie dojść do tych 60, bo ich nie można przekroczyć, to pierwszy próg ostrożnościowy to jest 55%. I jeżeli w danym roku budżetowym się przekroczy, o tym będziemy wiedzieli w marcu, kwietniu następnego roku, jaki był deficyt w poprzednim roku, możemy przekroczyć w 2,27 bez żadnego problemu, bo to, że jest napisane na papierze
0: to co?
1: 54, to wtedy mamy... to mamy katastrofę.
0: To jest ten klif?
1: Tak, to jest ten klif. Na czym on polega?
0: Z klifu to się tak spada.
1: W następnym roku, teraz, w tych obecnych warunkach, gdybyśmy przekroczyli w roku 2,27, o czym się dowiemy w marcu 2,28, to w roku 2029, to już jest niedługo, musimy obniżyć deficyt do ponad 100 miliardów złotych. O ponad 100 miliardów złotych. Wszystkie dochody z PIT-u to jest 31 miliardów. 100 miliardów to jest suma 600-800 plus 13 i 14 emerytury razem wziętych, żebyśmy wiedzieli, co znaczy 100 miliardów.
0: Co to jeszcze jest mało, moim zdaniem?
1: Proszę?
0: To jeszcze jest mało na 100 miliardów. 800 plus 13 i 14 emerytury to jest
1: około 100. 90 parę. 60 parę plus niecałe 30. No to jeszcze możemy sobie tam coś dopełnić, prawda? Do tego. O, powiedzmy sobie, jak już chce pan do 100 miliardów, to jest 800 plus 12, 13 i babciowe. Żeby było tak. No i będziemy musieli w rok obciąć o tyle wydatki, albo w rok podnieść o tyle przychody.
0: Co jest możliwe?
1: To jest ze społecznego... A, jeszcze jedna rzecz, jak tak obetniemy, to w następnym roku, jak 2 razy 2 jest 4, mamy recesję, ujemne tempo wzrostu, wzrost
0: czyli
1: bezrobocia.
0: Jeszcze mniej przychodzi tych pieniędzy.
1: Tak jest, jeszcze mniej przychodzi tych pieniędzy. No i w następnym roku tak. To jest w ustawie. Oczywiście, ponieważ nie ma takich manipulatorów jak Polacy, to my sobie będziemy coś grzebali.
0: Proszę nie obrażać Polaków.
1: Niektórzy nam zazdroszczą tej zdolności do radzenia. My to nazywamy radzenia sobie. Polak sobie potrafi poradzić. Agencja ratingowa Moody's w piątek po 22, jak są zamknięte rynki finansowe, także w Stanach Zjednoczonych ogłasza swój zmianę ratingu, obniżyła nam o jeden rating i napisała...
0: O jeden stopień, tak.
1: Tak, o jeden stopień. Kiedy następnym razem może obniżyć? Napisała tak, uwaga, uwaga, jesteście blisko przekroczenia tego zachachmęconego po swojemu progu 55.
0: Więc jak zaczniecie manipulować...
1: Więc jak zaczniecie przy nim albo przy innych tego typu rozwiązaniach, tych progach ostrożnościowych manipulować, to wam dalej zmniejszymy. No i można powiedzieć, no nic się nie zadziało. No nic się nie zadziało, bo to, że ona zmieni, to już rynki finansowe od dawna wiedziały, dlatego że to nie było zaskoczeniem, bo jaki jest stan finansów publicznych, no to wszyscy widzą gołym okiem.
0: O, to jest świetne przecięcie naszej rozmowy. Pan użył takiego sformułowania teraz, jaki jest stan finansów publicznych, to wszyscy widzą.
1: No
0: czyli moje pytanie wcale nie było potrzebne, bo widzą rzeczywiście wszyscy.
1: No właśnie, ja źle to powiedziałem. Wszyscy widzą, widzą inwestorzy. I to też nie wszyscy. Tak? Dlaczego? Tak naprawdę to jest tak. Największym inwestorem w polski dług publiczny jest polski sektor bankowy. Banki kupują te obligacje. Ale no, kupowały. Jak zaczęły rosnąć stopy procentowe w roku 2022-2023, to jak rosną stopy procentowe rentowności obligacji, to wtedy ich wartość spada, no to na tym portfelu, a miało wiele mniejszy niż obecny, straciły ponad 20 miliardów złotych. Nie zapłakały bardzo, bo w tym samym czasie miały bardzo wysokie stopy procentowe, a nasze banki mają nadpłynność, zaraz powiem skąd ona się bierze, w związku z powyższym zarabiają ogromne pieniądze, bo polski sektor bankowy przy najmniejszym ryzyku, bo ma największy udział aktywów w postaci obligacji Skarbu Państwa i bonów pieniężnych NBP.
0: Pewny interes robią.
1: Tak jest. Mało tego. Ten interes robią na pieniądzach, który Narodowy Bank Polski w cudzysłowie drukuje i im daje.
0: Ale po co pan to teraz opowiada?
1: Jak wygląda ten mechanizm? Bo chcę powiedzieć, dlaczego mamy troszeczkę ułatwiony sposób finansowania tego deficytu. Ponieważ nie jesteśmy w strefie euro, to nie jest wina rządu, dlatego że wszystkie partie nie chcą i 60% Polaków nie chce być, a pomoc Unii Europejskiej, największa, jesteśmy krajem o największym biorcą pomocy, jest w euro. Rząd bierze te euro, no teraz znowu 44 miliardy euro dostanie w najbliższych 4,5 roku z safe, niesie do Narodowego Banku Polskiego, a Narodowy Bank Polski, żeby dać złotówki, to w cudzysłowie je drukuje. No ale nie może sobie pozwolić, żeby te dodatkowe wydrukowane zalały rynek. Raz sobie pozwolił, widzieliśmy co mieliśmy po COVID-zie. No więc je ściąga w operacjach otwartego rynku. Innymi słowy, drukuje, te pieniądze trafiają do sektora bankowego. Sektor bankowy przecież nie wie co ma, bo ma nadwyżkowe, to sobie albo kupuje bez ryzyka obligacje, no 6,2% dziesięcioletnie, albo wpłaca do Narodowego Banku Polskiego w operacjach otwartego rynku, w bonach pieniężnych.
0: Świetnie ktoś to wymyślił.
1: Świetnie to wymyślił. No i tak się interes ten kręci. Natomiast jeżeli zacznie się sytuacja pogarszać, no to przecież tam też są, przynajmniej połowa sektoru jest państwowa, ale druga połowa sektora nie jest państwowa. To są osoby, które z imienia i nazwiska zarządzają i są odpowiedzialne za to. Więc być może, że się będą wstrzymywały, żeby nie kupować następnych obligacji, jak będą widzieli, że się zbliża następny wzrost rentowności, bo będą w ten sposób generowały straty dla sektora bankowego. Ale o co
0: mi chodzi? Czyli dla swojego banku.
1: Mówiąc, że wiemy, to wiedzą ci, którzy podejmują decyzję o kupna tych obligacji.
0: Ta opowieść była po to, żeby powiedzieć, że są ludzie, którzy widzą ten stan finansów publicznych nie najlepszy, dlatego że są nim bezpośrednio zainteresowani, no bo muszą podejmować jakieś decyzje w imieniu na przykład instytucji.
1: Tak jest, w imieniu instytucji, funduszy inwestycyjnych. Dużo z nas ma obligacje w portfelach inwestycyjnych funduszy, ale przecież my nie podejmujemy tych decyzji.
0: A może by pan zechciał mi jeszcze odpowiedzieć na jedno pytanie, panie doktorze. Już pan wystawił ocenę tym finansom publicznym. Przyznaję, była zaskakująca. Jak na państwo, które codziennie zapala się światło, ludzie dostają emerytury, pieniądze, wydajemy mimo wszystko na policję. Dzisiaj się chwaliliśmy wydatkami przyszłymi na ochronę zdrowia. Pan wystawił nam jedynkę.
1: Ale
0: to dosyć
1: panie redaktorze,
0: nisko.
1: Zaraz, żeby była sprawa jasna. Nie ma takiej możliwości w Polsce, nie ma takiej możliwości, żebyśmy dokładnie wiedzieli, o czym mówimy. Niektórzy porównują do Grecji. Pamiętamy, że Polska zbankrutowała przecież po długach gierkowskich.
0: Jakiej możliwości nie ma?
1: Nie ma takiej możliwości, żeby państwo nasze zbankrutowało i żeby nie było na to wszystko pieniędzy. Dlaczego? Dlatego, że zdecydowana część długu to jest prawie 80% tego długu, jest denominowana 3/4 w złotych i inwestorami są no, polskie, nie tylko podmioty. Jak tak, no to suwerennym emitentem polskiej waluty jest kto? Narodowy Bank Polski. Polska jest suwerenem. I tak jak Grecja zbankrutowała dlatego, że nie emituje własnego pieniądza, ma euro, ale emituje Europejski Bank Centralny. Tak my nie możemy, nie ma takiej możliwości, żeby Polska ogłosiła niewypłacalność, no bo zawsze w Narodowym Banku Polskim znajdzie się prezes Adam Glapiński, który w razie czego wydrukuje pieniądze i wykupi obligacje, więc proszę się nie martwić.
0: Czyli tak. Trochę pan postraszył, że stan finansów nie jest dobry, ale też trochę uspokoił, że ma to jakieś swoje ograniczone konsekwencje.
1: Dobrze to... No tak, tylko żeby była sprawa jasna. Na pewno nie dojdzie do czegoś takiego jak bankructwo Polski, a jeżeli chodzi o zadłużenie zagraniczne...
0: Nawet o nie nie zapytałem.
1: No ja już mówię, to ono jest mniejsze niż aktywa walutowe Narodowego Banku Polskiego.
0: Cokolwiek to znaczy.
1: No to znaczy, że tam prawie 300 miliardów dolarów rezerw w Narodowym Banku Polskim to jest więcej niż zadłużenie zagraniczne Polski. A to w tej walucie możemy zbankrutować, tak. Jak Rosja zbankrutowała.
0: Stan finansów publicznych ocenił pan na bardzo niskim poziomie, jednocześnie uspokoił, że to nie oznacza, że będziemy bankrutować, ale jednocześnie dał pan taką... taką prognozę, że może się okazać, że jeśli przekroczymy normy długu, wyjaśnialiśmy, czym jest dług na początku naszego spotkania, to będziemy musieli zastosować przepisy, które sami sobie wprowadziliśmy i ograniczyć wydatki w budżecie.
1: Albo zwiększyć dochody. Bo panie redaktorze, była sprawa, bardzo często słyszę, jak ekonomiści mówią, a bo deficyt i wychodzą niektórzy politycy mówią, no ale przecież musimy się zbroić. Prawda? No oczywiście. Ja mówię, no tak.
0: To było właśnie moje pytanie, czy ten.
1: No
0: czy ten
1: to przepraszam bardzo, ale z tego powodu, z tego powodu, że państwo muszą, przecież jest oczywiste, płacić za czynsz, za ogrzewanie w zimie i kupić jedzenie, szczególnie dla dzieci, to z tego powodu jest oczywiste, że muszą się zadłużać w bankach? Ponieważ musimy się zbroić, no to z tego nic nie wie. To jeżeli oni wiedzą, że musimy się zbroić i społeczeństwo wie i to popiera i słusznie, no to musi na to płacić pieniądze. Przecież nie możemy powiedzieć, no słuchaj, no panie rektorze, ja to mogę zrobić, wie pan, no chyba pan rozumie moje potrzeby, tak? To proszę mi tutaj z portfela wyłożyć pieniądze. To pan powie, jak ty masz takie potrzeby, to sobie je finansuj. Więc ogromne wydatki...
0: Zaraz. Chce pan powiedzieć, że ten najczęstszy argument, który pojawia się w debacie publicznej, tak... Mamy rosnący dług publiczny, mamy wysoki deficyt, ale mamy też ogromne wyzwania. Ochrona zdrowia to jest nasza powinność wobec obywateli. Wspomniana przez transformacja energetyczna, ona pochłania dużo pieniędzy. I teraz sprawa egzystencjalna, jakim są wydatki na zbrojenia. Pan mówi, to jest wszystko okej.
1: Okay. Oczywiście.
0: Ale jak przekłada pan to na nasze życie, no to tak, rzeczywiście. Muszę zapłacić czynsz, muszę kupić jedzenie, co tam jeszcze trzeba zapłacić, no wszystkie inne rachunki. No,
1: ogrzewanie, prąd i tak dalej. Podstawowe funkcje życiowe muszę mieć zaspokojone. W związku z tym, przecież jestem świadomy, przecież ja nie mówię, że z powodu deficytu mamy ograniczyć wydatki na zbrojenie, na ochronę zdrowia. Ja tylko mówię, że musimy zacząć za nie płacić. Czyli... Ekonomiści mówią, że mamy za duży deficyt. Wydatki możemy sobie zostawić, tylko musimy za nie płacić. Zresztą, przepraszam bardzo, wystarczy popatrzeć na deficyt finansów publicznych Izraela. No, on ma prawie 2 razy większe wydatki na obronę narodową. Korei Południowej znacznie większe ma, na naszym poziomie, prawda? I z tego nie wynikają wcale tam takie deficyty. To znaczy, jeżeli mamy potrzeby... I my jako społeczeństwo sobie zdajemy sprawę, no to musimy finansować te potrzeby z własnych dochodów.
0: I to się tak w państwie da? Przecież niczym złym jest pożyczać pieniądze.
1: Oczywiście, że niczym złym do pewnego poziomu. Ale jeżeli nagle jest ogromne ryzyko, że może się okazać, a przecież to się może nawet za pół roku okazać.
0: Że co?
1: Że bank powie... Tak jak to się mówiło zawsze, że pan minister Rostowski mówił o wydatkach, to inwestorzy powiedzą polskiemu rządowi, który emituje obligacje, pieniędzy nie ma i nie będzie, tak jak to Rumunii powiedział 2 lata temu. I wtedy ten klif fiskalny, o którym mówię, nie wynika z realizacji ustawy, Możemy sobie nią zamanipulować. On wynika z tego, że dostaniemy klapsa po tyłku od rynków finansowych.
0: Chwila oddechu, przerwy, ale wracamy już za chwil kilka. Dyskusja o finansach publicznych? Kto by pomyślał, że trzeba o tym dyskutować, ale właśnie przez ostatnie pół godziny uzyskaliśmy takie potwierdzenie od naszego gościa, pana Bogusława Grabowskiego. Raz jeszcze dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Że jednak te finanse publiczne to są ważne. Ja będę, przepraszam za to sformułowanie, czepnę się pana.
1: Pan się czepia.
0: I będę uparcie przypominał, że pan w trakcie naszej rozmowy powiedział, że finansom publicznym, stan finansów publicznych, ocena jedynka, czyli finanse publiczne nie zdały do kolejnej klasy. Jednocześnie jak to się mówi, ostrzegł, że uspokoił, brakowało mi słówka, że nie będzie żadnego bankructwa, że nie będzie w Polsce Grecji.
1: Tak jest.
0: Tak, czyli że nie będzie takich wielkich
1: wyzwań. Żebyśmy wiedzieli, o co chodzi.
0: Ale ja chcę...
1: Grecja...
0: Czy pamięta pan, jakie pytanie obiecaliśmy naszym słuchaczkom i słuchaczom? Ja powiedziałem, że będziemy dzisiaj właściwie zaczynać i kończyć naszą rozmowę odpowiedzią na pytanie, czy jak już pan wszystko opowie o tym długu, o tych pieniądzach, które wydajemy, o tych, które być może trzeba będzie znaleźć, by oszczędzać, czy za to wszystko trzeba będzie zapłacić wyższymi podatkami. I pan tak wrzucił, no tak.
1: Oczywiście.
0: To teraz może by pan właściwie nam powiedział to, kto, w jakiej skali... według pana wyliczeń, bo to chyba nie pan będzie tę decyzję polityczną podejmował, miałby te wyższe podatki zapłacić. Pan, ja, ci, którzy nas słuchają, kto?
1: Żeby było tak, jak ludzie rozumieją.
0: My jesteśmy polski ludzie, budżet, i pan
1: tak,
0: i ja.
1: Polski budżet. 900 kilkadziesiąt miliardów wydatków, 600 kilkadziesiąt miliardów dochodów. To proszę wyobrazić. Zarabiamy 6 tysięcy co miesiąc. Wydajemy co miesiąc 9 tysięcy.
0: No właśnie, z karty kredytowej wydajemy 9. W kolejnym miesiącu z pensji spłacamy z tej karty, ale już trochę nie starcza.
1: No nie spłacamy. Jak spłacamy? Nie spłacamy.
0: Co 50 parę dni trzeba spłacić.
1: Co miesiąca zarabiamy 6 tysięcy, wydajemy 9. Jeszcze pamiętajmy o jednej rzeczy. I oprócz tego dostajemy od wujka Helmuta z Niemiec, bo to głównie Niemcy, tam 1500 zł z Unii Europejskiej. KPO, normalne fundusze spójności, a teraz jeszcze na zbrojenia.
0: No to wujek przysyła pieniądze.
1: Tak jest. No więc i my jesteśmy teraz w takim stanie, że zarabiamy 6 tysięcy, a wydajemy 8,5 co miesiąc. No i każdy mówi, uważaj.
0: My jako państwo.
1: Tak jest. Tak. Uważaj, tak dalej być nie może, tak? Już ci, co nam pożyczają, domagają się coraz więcej. My mówimy i ekonomiści mówią, że Polska ma dług publiczny do PKB 2 razy mniejszy niż we Francji. No tylko, że co z tego, jak my na koszt obsługi długu tego płacimy 2 razy więcej. To tak mniej więcej...
0: To niesprawiedliwe.
1: Tak mniej więcej sprawiedliwe.
0: Niesprawiedliwe.
1: Jak to nie?
0: Niższy dług, a więcej musimy płacić
1: jak
0: za
1: będziemy mieli taką, jak będziemy mieli poziom życia i gospodarkę jak Francja, to proszę bardzo, tak? No rozumiem, że pan mi tak wymieni 3 najbardziej znane na świecie marki i produkty polskie.
0: Z Polski? No będzie problem.
1: A Francji chyba pan by dał radę.
0: Ale ja bym, no...
1: No więc jako przykład, bo wie pan, też słyszę, że nasze PKB na mieszkańca prześcignie japońskie, to tak mniej więcej jak nasza kiełbasa prześcignie tamtą, no to ja pomijam, że o poziomie życia nie decyduje PKB. Każdy ekonomista wie, że produkt nie krajowy brutto, a narodowy brutto, a produkt narodowy brutto tym się różni od produktu krajowego, że do krajowego liczy się to, co produkują fabryki zagraniczne w Polsce, które później wywożą to, co wytworzyły te dochody i zyski w postaci dywidendy. To się odejmuje, a dochodzi się to, co polskie fabryki produkują, zysk, który polskie fabryki produkują za granicą. No więc nie trudno się domyśleć, że japońskich fabryk za granicą, no mam wymieniać marki, Toyoty, tam Mazdy i tak dalej, jest pełno wszędzie. Więc ich produkt narodowy brutto, z którego żyją i który on, a nie PKB, świadczy o poziomie życia, jest znacznie wyższy niż nas, bo oni mają większy niż produkt narodowy brutto, ale to tak...
0: Wracamy do naszego przykładu. Zarabiamy 6.
1: Tak, zarabiamy 6, wydajemy 9 z budżetu, jeszcze z Unii Europejskiej dostajemy pieniądze tam z 1500 zł. No i każdy mówi nie, już mamy, dlaczego mamy taki długi? Bo mamy, nasz dług publiczny jest po nie po 3 z kawałkiem procenty, tylko 2 razy wyższy po 6 z kawałkiem, a to się liczy. Tak naprawdę mniejsze znaczenie...
0: Zmierzamy do odpowiedzi na pytania, kto zapłaci te wyższe podatki, a, kiedy no i dlaczego.
1: I teraz tak, w związku z tym wiadomo jest, że musimy albo zamiast 6 zarabiać więcej, czyli płacić większe podatki.
0: No to się tak łatwo mówi.
1: I teraz, żeby była sprawa jasna, dlatego, że my cały czas się straszymy tymi podatkami, że będziemy płacić więcej. Oczywiście, że będziemy płacić więcej. Tylko, żebyśmy wiedzieli, jakie mamy pozycje w podatkach. Największą pozycją to jest VAT. To jest 340 miliardów.
0: Codziennie go płacę.
1: Tak jest. A ten podatek,
0: dochodowy,
1: jak ja powiedziałem, że będziemy płacili większy, to się wszyscy wystraszyli, że będą płacili większy PIT. No ci, co są, a tych jest najwięcej, ci, co są na skali podatkowej, to co roku mają coraz wyższą stopę podatkową. To chyba zdają sobie sprawę.
0: Myślę, że najlepiej sobie zdają sprawę z zamrożonego progu podatkowego i z tego, że tak naprawdę
1: tak
0: co roku płacą wyżej.
1: Nawet jak nie przekraczają, to stopa podatkowa rośnie, nawet jak nie przekraczają 120 tysięcy rocznie. To ten PIT to jest 30 miliardów. Czyli tak naprawdę ten VAT to jest 10 razy więcej niż to 30. Oczywiście, że trzeba też patrzeć się na to, a podatek CIT, ten od firm, to jest 80. Więc jeżeli będą miały być zwiększone podatki, to mamy bardzo dużo do zrobienia i do korzystania w VAT-cie. Mamy największą ilość stawek VAT, no i lekką ręką je rozdajemy. No, na przykład... co jest podstawową potrzebą życiową, tak, żeby nie płacić 23%, tylko 8%. No manikir, pedikir, ale prawda?
0: Przecież tak zwane,
1: jak ktoś pójdzie sobie tam na jakieś ostrzykanie, no to jak bez tego żyć? To musimy preferencyjne. Nie muszę przypominać, jak był wprowadzony ten podatek. No. Jako przykład. Więc mamy dużo ulg, zwolnień, wyłączeń. Musimy rozszerzyć bazę podatkową, ujednolicić stawki. Dania ma jedną stawkę, jedną jedyną. Wszystko jest po 25%. U nas ta największa jest 23%, ale mamy o wiele ulg. Zresztą jako jedyny kraj na świecie, w Europie, jak paliwa zdrożały, to myśmy sobie VAT na paliwa obniżyli z 23% do 8%. Pamiętamy, to ale się nazywało CPN.
0: Nie wolał pan płacić mniej?
1: Wie pan, i myśmy się chwalili tym, że myśmy sobie tak obniżyli, mając największy deficyt. To tak sobie pan pomyśli, co sobie ci Duńczycy myśleli o Polakach wtedy, jak się tak na nas patrzyli.
0: No ale teraz jak te paliwa są po 8-9 zł, no to człowiek sobie tak myśli, no w sumie to rzeczywiście mogliby coś zrobić.
1: Absolutnie, zdecydowanie, jak płacę ponad 2000 czynszu miesięcznie, nie na wynajem, tylko na swoje mieszkanie.
0: Też pan myśli, mogliby coś zrobić.
1: To wolałbym 200 zł płacić tu niż 40 przy tankowaniu, zresztą. Ja akurat nie wydaję nawet 200 zł, więc ja to 20 zł zyskuję, bo jak się kupuje samochód, to trzeba kupować taki, żeby nie palił dużo, tak? Jeżeli, bo wie pan, że ktoś sobie jeździ, kupuje samochód o pojemności 3 litrów, taki, który pali tam 18 albo 20 i później mówi, że mu paliwa zdrożały.
0: I dostaje też tę obniżkę paliw, to można się zastanawiać nad tym, czy jest to sprawiedliwe. A może by pan jeszcze odpowiedział na jedno pytanie i będziemy kończyć. A właściwie to, jak to się stało, że te finanse publiczne nie dostały od pana tę ocenę 1, tylko że dobrnęliśmy do takiego miejsca, że oto dziś my tu próbujemy w TOK FM od długiego czasu już prowadzić takie dyskusje z różnymi gośćmi, dziś z panem, rozmawiać o tym, no że słuchajcie, chyba jest problem i coś trzeba będzie zrobić, choć nie każdy ma gotową odpowiedź, co, ale przekonujemy się tak wspólnie, mam nadzieję, że nie unikniemy tego tematu i prawdopodobnie nie unikniemy przede wszystkim decyzji, najpierw politycznych, a potem naszych.
1: Panie redaktorze, ja mogę każdego zapewnić, za 2 lata to będzie jeden z podstawowych tematów.
0: Ja nie wiem, czy się cieszyć.
1: Za 2 lata, jak państwo sobie przypomina,
0: powinien się cieszyć, czy
1: jak
0: nie.
1: Się dzisiaj wszyscy śmieją, że Grabowski dał jedynkę, to za 2 lata sobie pomyślą, Boże, on chyba taki głupi wcale nie był.
0: Dlaczego tak jest?
1: Wie pan, to jest cała spirala populizmu. No nie dlatego socjologowie napisali na podstawie badań, a nie własnego pomysłu, że Polacy to jest społeczeństwo populizmu, dlatego że to już się stało głównie od rozpoczęcia rządów PiS-u. Tak się sami napędzamy z politykami. My, według badania opinii publicznej, ponad 70, prawie 75% uważa, że płaci za duże podatki i mniej więcej tyle samo uważa, że powinny być większe wydatki publiczne na to, na to, na tamto.
0: Widziałem taki niedoskonały, ale jednak jakiś sondaż chyba i Brisu dla Rzeczypospolitej sprzed kilku dni. Co powinien przede wszystkim zrobić rząd, aby zmniejszyć deficyt w budżecie państwa? Zmniejszyć wydatki socjalne ponad 39% ankietowanych, podwyższyć podatki prawie 20%, zmniejszyć wydatki na zbrojenia prawie 17%, pożyczać brakujące pieniądze 7%.
1: Tak, tylko że w tych 39% tam pewnie nie było rodziców dzieci, na które dostają po 800+. Tam nie było tych, co dostają. No właśnie. Czyli to jest tak,
0: podzielono ich na preferencje partyjne.
1: Naprzód bracia za wami. Albo ludzie, którzy mieszkają w mieście, mówią, no przecież na wsi nie płacą podatków dochodowych, podatek rolny to jest śmiech na sali, płacą na ochronę zdrowia 3 razy mniej niż ci, którzy są na umowach o pracę. Emerytury w 90% takich budżet pokrywa, a ci na wsi mówią na odwrót.
0: Pan
1: przecież
0: mówi
1: miasta
0: populizm,
1: powinny płacić.
0: A ja bym powiedział, a to znaczy co, że a może państwo jest za dobre? Może jest za dobre państwo, właśnie przeznacza pieniądze na 800+, 13, 14 emeryturę, wyprawkę, babciowe, obniża VAT na przykład na usługi kosmetyczne. Może państwo jest za dobre.
1: To znaczy zależy, co się rozumie, jeżeli pan uważa, że dobre państwo to jest takie, które dopłaca 40 zł do tankowania paliwa, chyba że temu, co ma Mercedesa 4,5-litrowe, to dopłaca wtedy 100 i ono jest dobre, dlatego że nie płaci na asystencję dla osób na najwyższym poziomie niepełnosprawności, a jeżeli już będzie płacił za rok, jeżeli to się nie przesunie.
0: Czy chce pan powiedzieć, że nasze państwo, mimo że wydaje tak dużo pieniędzy, jest w tym wszystkim niesprawiedliwa, tak?
1: Oczywiście. No to właśnie to, co rozumiemy za dobre.
0: Czyli za tą niesprawiedliwość przyjdzie nam zapłacić, tak?
1: Dobre państwo to na pewno nie jest takie, które jest rozrzutne, nie potrafi zarobić na swoje wydatki, nie dba o najbiedniejszych, nie dba o najbardziej pokrzywdzonych, nie potrafi świadczyć odpowiedniego poziomu usług publicznych. My wydajemy jako procent PKB więcej niż Szwecja. Szwecja wydaje 50% PKB, łączne wydatki finansów publicznych, a my 51%.
0: Pamięta
1: to proszę
0: pan,
1: sobie porównać
0: doktorze,
1: polską służbę zdrowia i polską opiekę nad starszymi od Szwecji.
0: Pamięta pan, jak wspominałem w naszej dyskusji, tak nawet z sentymentem, te lata 90., gdzie dyskutowano o finansach publicznych, bo wychodziliśmy z gospodarki planowanej, z takiego, no nawet jeśli nieformalnego, to faktycznego bankructwa i tak dalej. Ale bo ja jeszcze bym raz nawiązał do tych lat 90. Różnie one są oceniane i wielu osobom się nie udało, ale od tego bym właśnie wyszedł. To przecież po tych latach 90. później zaczęliśmy sobie mówić, że trzeba skończyć z tym, że na nic nas nie stać. Trzeba ludziom pomóc. Jedna z partii wygrała na tym wybory i to w taki, no, przytłaczający sposób, w każdym razie zapewniła sobie zdecydowaną większość w Sejmie. Na tym, że nie może być tak, że ciągle nas na nic nie stać, że musimy zawalczyć o godność, wspomóc tym, którym się nie udało i spłacić te długi wobec swoich obywateli, które zaciągnęliśmy wobec nich wcześniej. A pan teraz mówi, że to po prostu populizm.
1: Panie redaktorze, jak się uczyłem jeździć na nartach, ale każdy, kto jeździł, to wie, podstawową maksymę. Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz.
0: I jak to ma się do naszego państwa?
1: A rodzice wszyscy, ich wszyscy, którzy mają mniej lub więcej lat, mówią, nie dotykaj, bo się oparzysz. I dokładnie wiedzą, że dopóki się ktoś oparzy, to dopóty nie rozumie tego.
0: Jak to ma się do państwa?
1: Jest taka świetna scena, pokazywana chyba przynajmniej w jednym filmie Krzysztofa Zanussiego. To jest reguła, jak się zachowują ludzie. Na ławce świeżo pomalowane jest kartka. Świeżo malowane. I co drugi przechodzący dotyka palcem, sprawdza i o się pobrudzi, się denerwuje. Czas przyszedł, on jest nieuchronny i to wystąpi jak 2 razy 2 jest 4. Że się oparzymy, że się przewrócimy, że się pobrudzimy farbą. Zaręczam pana, że maksymalnie w ciągu 2 lat. Maksymalnie 3.
0: Pobrudzimy się farbą, czyli...
1: I wtedy będzie pan mnie zapraszał tutaj o wiele częściej.
0: Nawet codziennie, jeśli trzeba.
1: Tak jest, nawet codziennie. Programy ekonomiczne i publicystyka ekonomiczna wejdzie do mainstreamu we wszystkich.
0: Bo tych pieniędzy zabraknie wtedy?
1: Zabraknie pieniędzy, bo się będzie podnosiło podatki. Jak się będzie podnosiło podatki, to każdy powie, a dlaczego mnie, jak ten płaci mniej? Zacznie się mówić o przywilejach, o niesprawiedliwościach, zacznie się mówić, a dlaczego o rok 60 ponad miliardów wydajemy na 800+, ponad 60 miliardów. Ile z tych 60 miliardów idzie do ludzi, którzy zarabiają tyle, że nie muszą dostawać 800 zł na swoje dziecko? Niech to będzie 6. To nas nie stać, 6 miliardów, żeby dać asystencję dla najbardziej pokrzywdzonych przez los. Czy to jest dobre państwo? A czy my jesteśmy dobrym i empatycznym społeczeństwem? Sami sobie odpowiedzmy na pytanie.
0: To pytanie należałoby skierować do polityków.
1: Do polityków też, tylko że myśmy sami wyrobili taki mechanizm polityczny, całe społeczeństwo, że my mówimy, że politycy mają nas słuchać i robić to, co my, bo premiujemy w wyborach w kartce wyborczej nie tych, którzy są odpowiedzialni, czego my teraz wymagamy, tylko ci, którzy nam schlebiają i nam schlebiają naszym gusta i zaspokajają nasze zachcianki. Mało tego, takie...
0: To jest jeszcze pytanie, na które pan już odpowiada na pytanie, którego ja nie zadałem, ale już chyba kiedyś o tym mówiliśmy. Ja tego sformułowania bardzo często używam w tej umownie swojej publicystyce ekonomicznej. Pan to wszystko mówi, no bo pan nie kandyduje, a Donald Tusk kandyduje i żeby wygrać, to nie może tego wszystkiego powiedzieć, że jak dwa jest dwa, za dwa lata, to wam będę musiał ściąć opiekę socjalną albo podnieść podatki.
1: Ale oczywiście, dlatego mówię, że to jest, temu jest winne całe społeczeństwo. Znaczy, ja sobie nie wyobrażam, żeby teraz rząd wyszedł i powiedział, rozpoczynamy konsolidację finansów publicznych, w tym roku, w tamtym był 280, to w tym roku nie będzie 280, a 200.
0: Konsolidacja to po mojemu po prostu trochę uporządkowanie oszczędności.
1: No bo gdybyśmy to zaczęli czym wcześniej, teraz już jest ten klif przesądzony, ale gdybyśmy to zaczęli systematycznie...
0: To i ból byłby mniejszy.
1: Oczywiście, rozłożony był w czasie. Mało tego, wtedy jak będzie tąpnięcie na kilkadziesiąt miliardów w ciągu roku, to spadnie tempo wzrostu, wzrośnie bezrobocie. A tak, to byśmy mogli tego wszystkiego uniknąć. Ale proszę zwrócić uwagę, jeżeli my każemy tych polityków, którzy są odpowiedzialni, a premiujemy...
0: Każemy ich nie wybierając do Sejmu.
1: Oczywiście. A nagradzamy swoim populizmem tych, którzy schlebiają... Brednie opowiadają o finansach. No proszę sobie wyobrazić.
0: Jeśli tak się dzieje,
1: to co? Przychodzi polityk i mówi tak, tragedia w finansach publicznych, deficyt, dług, a wetuje wszystkie ustawy, które zwiększają dochody i wysyła do Sejmu projekty, które zwiększają wydatki. Nie płaćcie podatków ci, co mają dwoje dzieci, 120, drugie 120 tysięcy zwolnione. Prąd o 30% tańszy będziemy dotowali, a ludzie go głosują i jest na pierwszym miejscu wśród poziomu zaufania. No to ja mam krytykować tylko jego. Oczywiście, że go krytykuję, no bo prezydent, bo to mówię o prezydencie, jest największym szkodnikiem finansów publicznych.
0: Nakrzyczał najpierw na polityków, a potem na nas wszystkich.
1: No oczywiście.
0: Jeszcze panu powiem, używaliśmy w tych naszych pierwszych minutach naszej rozmowy, budowaliśmy sobie taki słownik, który nam się przydał w trakcie całej rozmowy. Tam, pamięta pan, odpytywałem o rating,
1: tak
0: co ważne, czyli ocenę wiarygodności. Jutro wrócimy do tego tematu po 9:00 w audycji Owczarek. Doktor Patryk Kaczmarek, ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego, będzie mówił o agencjach ratingowych i znaczeniu tego ratingu. Mam nadzieję, że dołączy pan do mnie jako słuchacz. To KFM będziemy się przysłuchiwać.
1: Mam nadzieję.
0: Jutro po 9:00.
1: Jak mi się uda przedłużyć subskrypcję.
0: Załatwimy, pomożemy. Można też radio włączyć. Bogusław Grabowski, ekonomista, bardzo częsty gość TOK FM i już się zapowiedział, że będzie coraz częściej tutaj bywał, bo coraz częściej tematy ekonomiczne będą istotnymi w debacie publicznej. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Temat wojny na Ukrainie zdominował trwającą w Nowym Jorku sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Przemawiał między innymi Donald Trump, a dziś mają rozmawiać szefowie dyplomacji USA i Rosji. Na 6 polsko-ukraińskich przejściach granicznych pojawili się żołnierze i systemy antydronowe i antyrakietowe. Rząd przyjął nowe regulacje wynagrodzenia i czasu pracy lekarzy. Minęła 4. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Zakończ wojnę. Taki komunikat w stronę Władimira Putina wygłosił prezydent USA Donald Trump, wchodząc do siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych. Amerykański przywódca przemawiał podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Poruszył m.in. temat rosyjskiej agresji na Ukrainę.
2: Ściśle współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i doprowadzimy tę sprawę do końca. Myślę, że stanie się to szybciej, niż ludzie są w stanie sobie wyobrazić. Co miesiąc ginie tam 25 tysięcy młodych ludzi. Patrzę na te zdjęcia z pola bitwy i naprawdę nie chcę już ich więcej oglądać. To straszny widok.
1: Donald Trump odniósł się także do obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Stwierdził, że stoi przed wielkim wyborem między zawarciem porozumienia a unicestwieniem Republiki Islamskiej Iranu. Amerykański przywódca wezwał także wszystkie państwa do wystąpienia z Międzynarodowego Trybunału Karnego. Donald Trump skrytykował też obecną na wydarzeniu stację CNN, która została wcześniej wykluczona przez administrację USA z relacjonowania wydarzeń w Białym Domu. Sekretarz stanu USA Marco Rubio dziś spotka się w Nowym Jorku ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem, poinformował amerykański Departament Stanu. Spotkanie na marginesie trwającej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ ma rozpocząć się około 15 czasu polskiego. Ławrow już w połowie września zapowiedział, że spotka się z Rubio. Przekazał wówczas, że będzie rozmawiał z nim o roli USA jako pośrednika w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. Dodatkowe siły wojska na polsko-ukraińskiej granicy. Jak mówił minister obrony, działania rosyjskie eskalują również wobec krajów NATO. Stąd zabezpieczenie granicy przed prowokacjami czy sabotażem. Na konferencji ministrów obrony i spraw wewnętrznych na przejściu z Ukrainą w Dorohusku była Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: O tym, że sytuacja jest poważna, świadczy między innymi to, że nas, dziennikarzy, przeszkolono. Jak mamy się zachować, gdyby nagle w czasie konferencji prasowej na przejściu granicznym pojawił się alarm. Wiedzieliśmy, gdzie mamy się schować. Nigdy wcześniej takich szkoleń tutaj nie przechodziliśmy. Wicepremier, minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz mówi wprost, sytuacja jest trudna.
4: Federacja Rosyjska eskaluje konflikt pomiędzy nie tylko już Ukrainą, ale przez wspinanie się do góry po szczeblach drabiny eskalacyjnej eskaluje konflikt z państwami NATO. Nie wykluczam zwołania kolejnego Komitetu Bezpieczeństwa w tym tygodniu.
3: Wzmocniona została granica, są systemy antyrakietowe.
4: To są zarówno systemy, które już dzisiaj możemy obserwować, przede wszystkim systemy Piorun, ale też mówimy o Patriotach, które zostały już rozstawione na terenie województwa lubelskiego.
3: Dodatkowo, po wydarzeniach z czwartku, gdy po alarmach doszło do ewakuacji części szkół, między innymi na Lubelszczyźnie, MSWiA wspólnie z MEN-em przygotowują wytyczne dla dyrektorów, jak taka ewakuacja prawidłowo powinna przebiegać. Mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
5: To chcemy zebrać wszystko w jeden dokument, żeby nie było żadnych wątpliwości w tym zakresie.
3: By nie było na przykład sytuacji, że dyrektor szkoły zamiast ewakuować dzieci, wysyła do ich rodziców informacje, by jak najszybciej zabrali je ze szkoły. Bo to kompletnie niezgodne z procedurami, a przede wszystkim w razie realnego zagrożenia z powietrza naprawdę niebezpieczne. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: Praca najwyżej na 2 etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Rząd przyjął nowe regulacje wynagrodzenia i czasu pracy lekarzy. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda nie ma obaw, że maksymalne stawki sprawią, że medycy odejdą do sektora prywatnego.
6: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie możemy zapominać, że one też stanowią element publicznego systemu ochrony zdrowia. Gwarantuje nam to, że tak naprawdę ci lekarze, również pozostały personel objęty tymi regulacjami, w systemie pozostanie.
1: Ma być też więcej kontroli, tak by sprawdzić, czy nowe przepisy faktycznie są stosowane. NFZ ma dostać pieniądze na 400 dodatkowych etatów.
6: Te etaty mają wzmocnić zdecydowanie kontrolowanie wydatkowania środków publicznych. Musimy zadbać o to, żeby środki były wydatkowane przede wszystkim na leczenie pacjenta, ale również zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1: Na ostatniej prostej skrócono czas na wprowadzenie zmian z 12 do 6 miesięcy. Sąd rejonowy regionowy w Rzeszowie nie rozstrzygnął, czy prokuratura słusznie umorzyła śledztwo w sprawie finansowania konferencji SIPAC w Jasionce. Chodzi o około 1 200 000 zł z publicznego budżetu. Rzeszowski sąd zdecydował, że zwróci się do Sądu Najwyższego o wyznaczenie do rozpoznania tego zażalenia. Inny sąd. O szczegółach Marcin Starzec.
7: Zawiadomienie złożył jeszcze w lipcu ubiegłego roku radny Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kłak. Podejrzewał przekroczenie uprawnień przez zarząd województwa przy finansowaniu konferencji SIPAC. Chodziło o około 1 200 000 zł z publicznego budżetu oraz niejasny, zdaniem radnego, udział w finansowaniu giełdy Zonda Krypto. Prokuratura sprawę umorzyła, stąd zażalenie.
8: Sąd rejonowy w Rzeszowie, opierając się o dobro polskiego wymiaru sprawiedliwości, z tym wymiaru sprawiedliwości na Podkarpaciu, postanowił skierować sprawę do Sądu Najwyższego, zbadał wszystkie przesłanki i wyznaczył inny sąd.
7: Konferencja konserwatystów SIPAC odbyła się w Jasionce tuż przed drugą turą wyborów prezydenckich, a głównym gościem był wtedy kandydat Karol Nawrocki. Marcin Starzec, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 5:00. Dzień z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem. Najwięcej chmur dziś na krańcach północno-wschodnich, na krańcach zachodnich dziś bez opadów, a w pozostałej części kraju przelotny deszcz. Wysoko w Tatrach opady śniegu. Na termometrach dziś od 13 do 16 stopni na wschodzie, w centrum i nad morzem i od 17 do 19 na zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam około 13 stopni.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
9: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek, ponieważ bardzo dużo ważnych rzeczy dzieje się na świecie. Postanowiłem, abyśmy się na niektórych z nich skoncentrowali. Przede wszystkim Xi Jinping, sekretarz generalny Komunistycznej Partii Chin i przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, wybiera się do Stanów Zjednoczonych, aby porozmawiać z prezydentem Donaldem Trumpem. A gościem programu jest pan profesor Maciej Gaca, sinolog, dyplomata z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, założyciel Instytutu Polskiego w Pekinie. Dzień dobry, panie profesorze.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
9: Jakie tematy pojawią się? Sporo mówi się o takiej gorącej linii pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Trwa wyścig także zbrojeń, ale trwa wyścig dotyczący przewagi w sztucznej inteligencji.

0: konsultacje ekspertów dotyczące kanału kryzysowego. Od 20 września mamy formalną propozycję Besenta. Od wczoraj zapowiedź dalszych rozmów Szenczen. Uwaga, za 2 miesiące. Czyli jeszcze raz, nie mamy do dwustronnie ogłoszonej, działającej gorącej linii AI. To jest jakby różnica między faktem a jakimś medialnym skutem, który z różnych stron świata zaczyna do nas trafiać. I rzeczywiście, tak jak pan powiedział, Amerykanie coraz częściej opisują AI przez analogię do broni jądrowej. Czyli, że są dwa wielkie mocarstwa, że technologia może wymknąć się spod kontroli, więc potrzebujemy zabezpieczeń, kanałów kryzysowych, jakiejś formy zamian powściągliwości. Tyle, że Chiny patrzą na sztuczną inteligencję troszeczkę jednak inaczej. Oczywiście również mówią o bezpieczeństwie kontroli, bo Xi Jinping mówił już w lipcu bardzo wyraźnie, że AI ma pozostać pod kontrolą człowieka, że potrzebne są systemy ostrzegawcze, reagowanie kryzysowego i tak dalej. Ale w chińskim myśleniu AI jest przede wszystkim częścią szerszego projektu modernizacji państwa. To jest cały czas to samo. Przemysł, energetyka, transport, produkcja, nauka, administracja, czyli dla Chińczyków nie chodzi o to, kto zbuduje najmądrzejszy model. To nie jest ten wyścig od strony chińskiej. Chodzi o to, kto potrafi te technologie włączyć do realnej gospodarki i wykorzystać w dużej skali. I to bardzo fajnie wychodzi też, jak sięgnęlibyśmy po na przykład ostatnią książkę dość poczytną Breakneck Dan Wanga, przetłumaczona chyba na polski ostatnio, na złamanie karku, jak Chiny chcą urządzić przyszłość, bo to pokazuje sposób myślenia różne państwa, czy Amerykanów, czy właśnie Chińczyków. I Chiny jako państwo inżynierskie, rzeczywiście, gdyby to przyjąć, zupełnie inaczej patrzy na wartość użytkową właśnie AI. I amerykańska debata jest niesłychanie skoncentrowana na czymś zupełnie innym. Na kolejnym modelu, czy następny GPT, czy następny Claude, albo Gemini będzie już zdolny do tego, czy do tamtego. A w Chinach to jest zupełnie inny sposób myślenia, bardziej materialny. Jak połączyć to z robotyką, jak poprawić logistykę, jak zrobić to taniej, zastosować w milionach urządzeń. Czyli jakby zupełnie inne myślenie w kategoriach przewag. I dla Chińczyków, bo to jest jakby analiza tekstów, tego co oni piszą, tego co oni mówią i tego co mówi sprawczo komunistyczna partia Chin na dzisiaj. Ale co mówią przede wszystkim ci, którzy tworzą te modele, szukają szybszej, tańszej, łatwiejszej metody przekształcenia modeli w technologię przemysłową. Czyli pytanie, kto prowadzi w AI, USA czy Chiny, jest jakby trochę źle postawione. Oczywiście, że Amerykanie mają największe zasoby obliczeniowe, lepszy dostęp do najnowocześniejszych czy najbardziej zaawansowanych chipów, no ale i potężniejsze laboratoria, no ale DeepSeek, o którym było tak strasznie głośno w zeszłym roku w lutym, pokazał, że wiele można osiągnąć przy znacznie niższym koszcie. I mamy około 10 takich teraz porównywalnych firm Chin, które strasznie ze sobą konkurują. Jakiś QN, Kimi, Minimax, Zhilpu. Czyli jakby chińska siła w tym wszystkim polega na tym, że z tych modeli chińskich można łatwo pobierać, dostosowywać i wdrażać. I teraz szerszy kontekst. Dla krajów Azji, Afryki czy Ameryki Łacińskiej może mieć większe znaczenie cena i dostępność niż to, czy model amerykański wypadał kilka czy kilkanaście procent lepiej w treście laboratoryjnym.
1: Dobrze, to jest numer jeden jak gdyby na liście. Jakie tematy podejrzewa pan będą, no właśnie pytam, będą poruszane, bo to jest trochę tak, że kiedy dochodzi do spotkania na najwyższym szczycie czy na szczycie, to przecież to nie jest tak, że wtedy przywódcy zaczynają rozmawiać i się zastanawiać co, tylko te tematy najważniejsze są przygotowywane przez zespoły po obu stronach, które są ze sobą w kontakcie. I tak. Prawda?
0: Tak, rzeczywiście no, to są długomiesięczne przygotowania, natomiast ja się trochę boję, że jakość tych przygotowań jest znacznie spada z tego względu, że zespoły różne spotykają się nieregularnie. Komunikaty amerykańskie zaczynają z administracji Donalda Trumpa znacznie wykraczać poza przyjęty pewien kod czy ton powściągliwości. A komunikaty chińskie stają się w tym momencie dużo bardziej powściągliwe. No, to jest ten przykład, który powiedziałem z AI. Wydaje mi się, że nadal rozmowa o AI będzie przynajmniej ze strony amerykańskiej, będzie bardzo silnym głównym punktem, który będzie chciała potem opinia publiczna, nie opinia publiczna, tylko będą chciały Stany Zjednoczone pokazać opinii publicznej. Bo to jest to, że no w Stanach Zjednoczonych

0: Mamy niestety w tej chwili do czynienia z jakby odwróceniem ról. Mamy tak silne parcie ze strony firm technologicznych na to, żeby jednocześnie jakby budować narrację, czy tego, co jest najważniejsze dla polityki globalnej, że nie wydaje się, żeby obecna administracja amerykańska była w stanie dać temu odpór i skupić się na rzeczach, które mogły być dla spraw dwustronnych równie ważne, czy ważniejsze. Także nadal uważam, że będzie to AI, ale to nie wynika z powagi sytuacji, tylko z zachwiania modelu przyglądania się sprawom.
1: Panie profesorze, zawsze pana o to pytam i tym razem także, szczególnie w kontekście ataku Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran, bo dopóki Stany potrząsały szabelką, to można było sobie wyobrażać, no, jak będzie wyglądała reakcja. Teraz już ponad pół roku trwa wojna w Iranie i Chiny miały masę czasu, żeby zobaczyć, jak Stany Zjednoczone operują militarnie wobec na przykład Iranu, tak? Z jednej strony mamy prezydenta, który mówi tak, już są pokonani, a jeszcze jutro ich bardziej pokonamy, a pojutrze no po prostu już takich pokonamy, że już nigdy się nie podniosą i tak dalej. Nie muszę tłumaczyć, każdy, kto to śledzi, doskonale wie. I teraz mamy kwestię Tajwanu. Z jednej strony Stany się trochę wystrzelały z różnych pocisków. Część lotniskowców przeniosła się z jednego miejsca bliżej właśnie Iranu. Czy Chiny wykorzystają to, żeby zająć Tajwan?
0: Moja pozycja pozostaje niezmienna, ale nie jest to jakiś osobisty upór. Raczej wynika z tego, że okazuje się, że nowe konflikty, każdy nowy konflikt, każda nowa wojna, która się pojawia w ostatnich dwóch, trzech, czterech latach, wskazuje na to, że to pole walki, sposób zaangażowania, ale przede wszystkim koszty realne dużo bardziej wzrastają niż wskazywały na to wcześniejsze modele. I oczywiście jest to ważne, że zbiegają się przed wizytą Xi Jinpinga jakby te dwa tematy, tak? Wojna wokół Iranu i Tajwan, ale Pekin chce przede wszystkim stabilizacji relacji z Waszyngtonem. I pytanie jest tylko, gdzie określone zostaną jakby granice, gdzie zostanie to wygrane w opinii publicznej potem, w jakim stopniu chcemy czy nie chcemy, żeby dana rzecz stanowiła elementy dyskusji, natomiast stabilizacja przede wszystkim. I w tym kontekście, że stabilizacja relacji ze Stanami jest najważniejsza dla Chin, nie wydaje mi się, żeby doszło do jakiejkolwiek eskalacji. Będą prawdopodobnie pojawić się, znaczy już może nie dzisiaj, ale w kontekście ewentualnej listopadowej, nie tego spotkania, pojawią się działania po jednej drugiej stronie. Znowu będzie być może próba manewrów takich czy innych, próba blokady wyspy w mniejszym lub większym stopniu. Natomiast to będą tylko takie akty, żeby wskazywać, to jest nasza granica, to jest nasza, natomiast na samym końcu stabilizacja i jeszcze raz stabilizacja. Chiny oczywiście konsekwentnie sprzeciwiają się sankcjom wobec Iranu. Chiny konsekwentnie uważają, że zaangażowanie państw sojuszniczych wobec Stanów Zjednoczonych w regionie w Azji Wschodniej jest daleko przekraczające to, na co w perspektywie chińskiej należy, czy można pozwolić, ale to są tylko i wyłącznie komunikaty i retoryka na rzecz i na potrzeby rynku wewnętrznego.
1: Czyli jeszcze nie teraz?
0: Nie teraz i jeszcze długo, długo nie. Myślę, że w 2027 roku będziemy się skupiać zupełnie na czym innym, głównie na upadku banki AI-owej, ale to na zupełnie inną rozmowę.
1: O, to ciekawa perspektywa, panie profesorze. I tak, jak pan słusznie zauważył, to jest temat na zupełnie inną rozmowę. Bardzo dziękuję za tę aktualizację naszej wiedzy na temat relacji amerykańsko-chińskich i na temat nadchodzącego spotkania Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem. Pan profesor Maciej Gaca, sinolog, dyplomata z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i założyciel Instytutu Polskiego w Pekinie, był gościem. To jest program Owczarek, a gościem jest pan profesor Przemysław Osiewicz, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu.
1: Rozmawialiśmy niedawno o tej wojnie, która trwa już ponad pół roku, czyli o wojnie, którą rozpoczęły Stany Zjednoczone i Izrael, atakując Iran. No i chyba każdy codziennie budząc się, no może oprócz producentów broni, ma nadzieję, że ten konflikt szybko się skończy, ale końca na razie nie widać. I szukamy, rozumiem, jakichś sygnałów, że wojna będzie się kończyła, że zbliża się ku końcowi, że zostanie zawarte jakieś porozumienie, ale tych sygnałów jest coraz mniej. Tymczasem rozpoczęła się kampania reklamowa, mobilizacyjna w Iranie. Trochę tak, jak gdyby Iran chciał powiedzieć, to będziemy teraz powoływać ludzi pod broń, będziemy jeszcze bardziej ich przygotowywać do tego, że może być trudno ekonomicznie. Dzieci niech już od małego się zapoznają z bronią i właśnie z gotowością do poświęcenia. Krótko mówiąc, jesteśmy gotowi na to, aby ten konflikt trwał. Nie ugniemy się. To taka retoryka trochę, żeby pokazać Stanom Zjednoczonym, jak wygląda pozycja Iranu, czy faktycznie jest coś na rzeczy i powinniśmy się przygotować na to, że ten konflikt jeszcze długo, długo będzie trwał.
2: No tutaj domyślam się, że pan redaktor nawiązuje do takiego pokazu siły, no nazwijmy tych wolontariuszek, wolontariuszy z ubiegłego piątku i tej takiej parady wojskowej, bo tak to trzeba by było pewnie określić w Teheranie, pokaz siły. No tak, według tych oficjalnych źródeł 300, bo to jest też ważna taka symbolika, 313 tysięcy osób, tych ochotników miało brać udział. Tutaj dlatego zwróciłem uwagę, no bo ta liczba dla szyitów jest bardzo istotna. 313 było towarzyszy imama Mahdiego, który jest w ukryciu, jest, no, który ma wrócić pewnego dnia. Więc ta symbolika gdzieś tutaj szyicka jest też istotna. Ale tutaj, panie redaktorze, uspokajam. To znaczy, oczywiście, z jednej strony możemy myśleć, i to jest oczywiście pierwsza myśl, że te działania są skierowane na zewnątrz, czyli te takie powszechne szkolenia wojskowe, czy takie w zasadzie przeszkolenie wojskowe, podstawowe, jest w Iranie organizowane już od marca. Już w marcu pojawiały się takie namioty na ulicach większych miast Iranu, w których byli na przykład instruktorzy wojskowi, albo nie tylko osoby związane z wojskiem, bo też także z logistyką, nawet gotowaniem, bo każdy się może przydać. I były takie szkolenia, tak jak obsługiwać broń krótką, długą, jak, nie wiem, kopać okopy, jak budować zapory i z czego na ulicach. Także to już się dzieje od dłuższego czasu. Natomiast faktem jest, że można się przez taką specjalną stronę zapisać i dołączyć do szeregów Basidży. Tyle tylko, że w moim przekonaniu takim prawdziwym celem tej powszechnej mobilizacji to jest ten cel wewnętrzny, czyli żeby było jak najwięcej Basidży, bo to jest ta milicja, nazwijmy to taka społeczna, która odpowiada za utrzymanie porządku, za, no krótko mówiąc, też taką prawowierność i lojalność wobec teokratycznego państwa. I to myślę, że to jest głównie pokłosie tych fal protestów i walk jeszcze ze stycznia. I tak naprawdę ta mobilizacja jest skierowana wewnątrz do takiego, nazwijmy to, wroga wewnętrznego, czyli wszystkich tych, którzy śmieliby wyjść na ulicę i protestować, czy to ze względu na trudną sytuację ekonomiczną, czy jakichkolwiek innych powodów. No to przekaz jest prosty, zobacz, ile u nas jest, nie waż się protestować.
1: A jednocześnie na arenie międzynarodowej, myślę tutaj o, no może jeszcze nie wystąpieniu, ale spotkaniu z dziennikarzami prezydenta Iranu Masuda Pezeszkiana. Iran kreuje się trochę na przywódcę, właściwie nie tylko jak gdyby w swojej sprawie, ale też w sprawie innych państw, czyli wymienia to, że bliskie jest mu to, co dzieje się między innymi w Strefie Gazy, w Palestynie, w Syrii, w Jemenie, także w Iranie oczywiście. I mówi to, jak gdyby to my stoimy na straży, tak, i nie będziemy patrzeć obojętnie na to, co się dzieje. Oczywiście wzywa Stany Zjednoczone do wycofania się z regionu, jednocześnie podkreślając, że zaufanie do ONZ-u no, wyparowało. Także w co tutaj Pezeszkian gra, jaki przekaz chciałby, żeby przedostał się No i między innymi się przedostaje ze sprawą naszej rozmowy.
2: No myślę, że tutaj takim prawdziwym celem władz Iranu, oczywiście poza utrzymaniem władzy i stanu posiadania tych osób, które są w tych elitach władzy w tym momencie, to oczywiście zakończenie wojny byłoby jak najbardziej korzystne. Oczywiście takie zakończenie na warunkach irańskich jak najbardziej pożądane. No myślę, że tutaj, panie redaktorze, moglibyśmy nawiązać do tych propozycji sprzed kilku dni przekazanych stronie amerykańskiej za pośrednictwem Kataru. Tam emisariusz z Kataru, jak już wiemy, to wiadomo, bo to jest publiczna wiadomość, że te postulaty irańskie zostały przekazane stronie amerykańskiej. Strona amerykańska się do nich nie odnosi, przynajmniej nie widziałem żadnego oficjalnego komunikatu. No, jest ciekawa rzeczywiście sytuacja związana z wyborami połówkowymi Stanów Zjednoczonych, bo śmiem twierdzić już kiedyś chyba tutaj w audycji, panie rektorze, o tym rozmawialiśmy, że moim zdaniem, tak, ale to jest tylko i właśnie moja opinia, do żadnego przełomu nie dojdzie przed wyborami połówkowymi. Dlaczego? Ponieważ nie ma takiego scenariusza, w którym można zakończyć tę wojnę, nie dając Irańczykom czegokolwiek, co zostałoby odebrane przez amerykańską opinię publiczną jako ustępstwo. Czy nie wiem, na przykład o zmrożenie aktywów w bankach, tych aktywów irańskich, nie wiem, samo pozwolenie na zniesienie blokady irańskich portów już będzie postrzegane jako ustępstwo. Czyli z jednej strony społeczeństwo amerykańskie domaga się, bo już teraz wiemy, bo widzimy w badaniach, że ponad 60% osób jest przeciwna tej wojnie i chce jej jak najszybszego zakończenia. Domyślam się, że ze względu przede wszystkim na amerykańskie standardy, niebywale wysokie ceny paliw, to jedno, ale z drugiej strony też scenariusz, w którym, nie wiem, prezydent Trump występuje i teraz mówi, że tak naprawdę to i to Iran dostanie w zamian i kończymy wojnę, przed wyborami jest to nie do przyjęcia, byłaby to bardzo ryzykowna strategia. Jego elektorat by tego nie zaakceptował i jesteśmy trochę zakładnikami właśnie tej sytuacji wyborczej, bo wierzę w to, że mam taką nadzieję. Zresztą pan prezydent Trump sam, jak wiemy, zapowiedział, że po wyborach, czy dzień po wyborach, on zakończy i wojnę w Iranie, i uwaga, też w Ukrainie. Więc jestem bardzo ciekaw, jaki miałby to być scenariusz. W zakończenie wojny w Iranie to wierzę, bo to będzie, nie chciałem tego powiedzieć, ale prostsze o wiele niż sytuacja w Ukrainie. Nieporównywalnie prostsza sytuacja, bo tutaj wszystko zależy tak naprawdę od Stanów Zjednoczonych, tak? W przypadku Ukrainy zależy też od Rosji, więc tu mamy bardzo ciekawą sytuację, ale zobaczymy, w jakim kierunku się to będzie rozwijać. Krótko mówiąc, panie redaktorze, kończąc, Iran nie zakończy tej wojny, nie uzyskując czegoś, zwłaszcza ekonomicznie, bo sytuacja jest dramatyczna i zresztą właśnie to podczas tej powszechnej mobilizacji i tej parady w piątek był bardzo wyraźny przekaz. Też prezydent mówił o tym, że jeżeli chcesz zrobić coś dla państwa, oszczędzaj wodę, oszczędzaj energię i tak dalej. Także to świadczy o tym, jak wysoki jest poziom desperacji.
1: A jednocześnie PKB Iranu zmniejszyło się, chyba około 10% szacuje się w związku właśnie z tą wojną, ale pan zawsze podkreśla, że Iran ma bardzo szeroki, powiedziałbym, próg bólu, czyli że może sobie pozwolić na jeszcze większe zaciśnięcie zębów.
2: Tak, to jest wpisane i w kulturę szyicką, ale też szerzej irańską, czyli to takie gotowość do cierpienia, do znoszenia jakichś niewygód, niedogodności. Irańczycy opanowali to w stopniu wręcz mistrzowskim przez te lata izolacji czy funkcjonowania gospodarki w takim reżimie sankcyjnym. Opracowali takie swoiste rozwiązania, bardzo wiele takich autonomicznych też, na przykład autonomiczny system bankowy, rozliczeń elektronicznych i tak dalej. To wszystko mają. Oczywiście w nieskończoność nie mogą bazować i trwać tutaj czekając nie wiadomo na co, więc to też się kiedyś skończy, ale rzeczywiście ten próg bólu jest, myślę, że o wiele wyższy niż w społeczeństwach na przykład zachodnich, czy tutaj też myślę o nas. I Irańczycy są do tego przygotowani. I to nieważne, czy ktoś jest zwolennikiem reżimu, czy też nie. Po prostu tak jest, bo sytuacja tego wymagała i nadal, jak widać, wymaga. Jest to taka też sytuacja, taka no, dramatyczna dla społeczeństwa irańskiego, bo wiele osób jest no, szczerze załamanych, jak nieraz tak no, prywatnie oczywiście gdzieś tam w rozmowach moich z Irańczykami to się przebija, że bardzo wyraźnie, no, że takie poczucie beznadziei i czekania nie wiadomo na co, na jakiś przełom, który nie następuje, jest takim bardzo powszechnym stanem.
1: Czyli czekanie na przełom po obydwu stronach, przed wyborami połówkowymi nic się nie wydarzy. Rozumiem, że przed wyborami prezydent Trump próbuje pokazać jakieś sukcesy, ale rozumiem sukcesy, które będzie można realnie zaobserwować, a nie na poziomie deklaracji. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o Iran, to deklaracji prezydenta Trumpa było no, aż nadto, dotyczących tego, że wojna już jest wygrana, że program nuklearny Iranu już jest zniszczony, no ale to jeszcze im bardziej dowalimy, jeszcze bardziej. Więc myślę, że wyborca amerykański, który tego słucha, pewnie może już nie wierzyć i nie ufać do końca prezydentowi, a raczej oczekiwać, że ta realna zmiana nastąpi na stacji benzynowej, tak, że wreszcie będzie można zatankować taniej.
2: No, nie, no to na pewno. Myślę, że tutaj to, o czym rozmawialiśmy już w poprzednich miesiącach, czyli to oczekiwanie, że wojna będzie szybka, zwycięska, uda się rzucić Iran na te przysłowiowe kolana, obalić reżim, to już po kilku dniach, bo wiadomo, że to się nie stanie. Każdy kolejny tydzień, każdy kolejny miesiąc pokazuje, że no i to jest swego rodzaju clinch, tak? Czyli Amerykanie nie mogą się wycofać z regionu, bo musieliby się po prostu zrezygnować, czyli uznać swoją porażkę. Tak naprawdę to jest nie do przyjęcia. No a z drugiej strony Iran też nie zamierza ustępować, wręcz można powiedzieć, że jeszcze usztywnił swoje stanowisko negocjacyjne w niektórych obszarach. Chociaż tutaj też, panie redaktorze, jedna taka ważna informacja z tych ostatnich dni to choćby fakt, że no, powszechnie przekazywany komunikat o tym, że Iran nie dąży do uzyskania broni jądrowej. No to się powołują oczywiście na tą słynną fatwę Alego Chameneiego i że to nigdy nie było celem. To oczywiście już zostawiamy służbom wywiadowczym, jaka jest prawda, bo myślę, że tak naprawdę nikt do końca nie wie, jakie są elementy tego wojskowego programu, bo to, że badania są prowadzone, to wszyscy wiemy. Natomiast jakie są prawdziwe cele i co jest możliwe, to tak naprawdę wiedzą tylko osoby, które są, no stricte się w tym specjalizują, ja taką osobą nie jestem. No zobaczymy, w każdym razie sytuacja politycznie jest bardzo interesująca. Znaczy interesująca pod względem badawczym, przepraszam, tak nie chciałem powiedzieć, bo jest bardzo interesująca, natomiast pod względem badawczym jest co robić.
1: Mówi pan profesor Przemysław Osiewicz, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję, panie profesorze. Owczarek, a gościem jest pan Janusz Marynowski, dyrektor Orkiestry Sinfonia Varsovia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Zwykle w tym czasie roku jesiennym startuje festiwal Szalone Dni Muzyki i także w tym roku ten festiwal wystartował, ale coś się zmienia, coś pozostaje takie same, a coś się zmienia. Zmienia się między innymi to, że przez 15 lat ten festiwal odbywał się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, a ponieważ siedziba Sinfonii Varsovii już jest prawie skończona, to w ramach też takiego dużego wydarzenia Nowe Otwarcie przenosi się, można powiedzieć, na własne, no nie powiem śmieci, dlatego że tutaj wszystko się buduje. Część już się wybudowała, ale co ja tu będę się mądrzył, pan dyrektor Janusz Marynowski za chwileczkę wszystko opowie o tej fantastycznej sali koncertowej, która no już właściwie za chwileczkę, ale już częściowo jest gotowa. Oddaję panu głos, panie dyrektorze.
3: Boże, szalone dni muzyki. Pamiętam, zawsze przychodziłem do audycji do pana redaktora opowiadać o szalonych dniach muzyki, a teraz jednak olbrzymia zmiana. Gdzie indziej, wreszcie u siebie mogę powiedzieć, bo z tej orkiestry bezdomnej od czasów chyba powstania orkiestry byliśmy bezdomną orkiestrą. Ja pamiętam, jak przyszedłem 39 lat temu jako muzyk, grając na kontrabasie. Próby odbywały się w Kinie Kultura, w Kinie Wiedza, w Teatrze Studio i wreszcie zakotwiczyli się w technikum związanym z kolejnictwem, więc to było bardzo zabawne, muszę przyznać, no, ale udało się przetrwać te 40 lat, wreszcie jesteśmy u siebie na Grochowskiej i co zrobiliśmy? Oddaliśmy do użytku dla państwa, a przykład dla siebie też, trzy wspaniale wyremontowane, zabytkowe budynki, gdzie kiedyś była siedziba Wydziału Weterynarii SGGW, a kiedyś od początku, na przełomie XIX i XX wieku, te budynki były wybudowane jako właśnie miejsce opieki nad zwierzętami, bo obok handlowano końmi, też innymi zwierzętami, a ponieważ ten koń kiedyś był takim przyrządem militarnym, więc stwierdzono, że trzeba się nim opiekować intensywniej. I stąd Wydział Weterynaryjny Uniwersytetu Warszawskiego na początku XX wieku. Ale wracając do Szalonych Dni Muzyki, okazało się, że remonty w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej nie pozwalały nam dalej organizować Szalonych Dni Muzyki w operze i dlatego przenieśliśmy się na Grochowską. Nie mamy jeszcze, i tu muszę rozczarować tych wszystkich państwa, którzy chcą przyjechać do nas i usiąść w sali na prawie 2000 miejsc. To jeszcze nie w tej sekundzie.
1: Już ta sala jest, ale bez dachu i ścian. I podłogi.
3: Wyremontowaliśmy trzy zabytkowe budynki, więc teraz już oddaliśmy do państwa użytku.
1: I można przychodzić.
3: Tak, tu już trwa ten festiwal od kilkunastu dni. W ramach festiwalu mamy 114 wydarzeń. To jest chyba dosyć dużo. Tłumy ludzi. Więc jesteśmy bardzo szczęśliwi. Ale teraz oddajemy dwie małe sale koncertowe, przestrzenie edukacyjne, małą galerię sztuki, wszystkie nasze biura, sale prób orkiestry, restauracje, kawiarni i wreszcie przestrzenie dla artystów w rezydencji, żeby mogli u nas zamieszkać na kilkanaście dni i tworzyć właśnie na Grochowskiej.
1: Czy jeżeli ktoś jest artystą, czuje się artystą w duszy, nie wiem, czy już zweryfikowanym przez minister Cienkowską, czy nie, to może na nocleg udać do państwa?
3: Z pewnością będziemy przygotowywali programy rezydencyjne, przeważnie chyba to my będziemy zapraszali takich artystów, ale oczywiście, jeżeli jest jakiś wspaniały artysta, który nie został przez nas jeszcze odkryty, to bardzo proszę o kontakt. Jesteśmy naprawdę bardzo ciekawi tych młodych artystów i wreszcie mamy przestrzenie, żeby realizować takie programy, więc mamy piękne budynki, mamy też wystawę, która prezentuje przeszłość, troszkę nawiązuje do tego, co tam swego czasu było, i przyszłość, dlatego że pokazujemy makietę akustyczną w skali 1 do 10 właśnie nowej sali koncertowej, którą zaczynamy budować za 2 miesiące, więc to już się naprawdę dzieje. Ja pamiętam, przez ostatnich chyba 13 lat opowiadałem u pana redaktora również, że kiedy zbudujemy salę koncertową, a że już jest projekt, a że już jest konkurs. A teraz okazuje się, że już przetarg rozstrzygnięty, wykonawca generalny wybrany, firma Warbut, która zbudowała kiedyś salę w Katowicach, siedzibę NOSPR czy Muzeum Sztuki Nowoczesnej, więc doświadczona firma, za sekundę z nimi będziemy umowę podpisywać, już jesteśmy na to gotowi, no i zaczynamy budować, więc jeszcze w tym roku będzie kopana wielka dziura w ziemi.
1: Szalone Dni Muzyki, ci z państwa, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, być może zwrócili uwagę, że do tego festiwalu można podejść na wiele sposobów. Jeden taki oczywisty to jest wysłuchanie całej masy fantastycznych koncertów, ale to była także okazja do tego, aby pokręcić się po zakamarkach Teatru Wielkiego Opery Narodowej, bo część tych wydarzeń odbywała się w takich nieoczywistych przestrzeniach. I myślę, że ponieważ, tak jak pan dyrektor wspomniał, na główną salę koncertową musimy jeszcze trochę poczekać, ale przyznam się, że przechodziłem niedawno z tragarzami i zerknąłem, więc są już nowe, fantastyczne przestrzenie, są odrestaurowane przestrzenie. Można ten festiwal wykorzystać także do tego, żeby zapoznać się także z przestrzeniami, żeby zobaczyć, co jest, i to robić to etapami, czyli na tym etapie patrzymy na to, co już jest gotowe, a za kilka lat, spojrzymy też na tę główną salę. Ale miejsce jest fantastyczne, muszę powiedzieć. No i to, co może też nie jest oczywiste, ale zapewniam, że Państwa zachwyci, to są te wszystkie fantastyczne rośliny, kwiaty, które otaczają siedzibę. No to człowiek czuje się po prostu jak na łące. To jest taka jesienna wyprawa gdzieś tam na takie wrzosowisko, chociaż wrzosów tam nie widziałem, ale jakoś tak mi to przyszło do głowy.
3: Maciejka została wysłana.
1: Maciejka, tak, to polski wrzos.
3: Polski wrzos. No tak, te budynki wyglądają teraz wręcz trochę sztucznie, bo są takie nowusieńkie, pięknie odrestaurowane.
1: Spoko, przykład, zaraz się graffiti pojawi, jak znam no nie,
3: błagam, nie. Fasada głównego budynku została przez nas przywrócona, zrekonstruowana na podstawie jednego zdjęcia z 1901 roku, a dlatego zrekonstruowana, ponieważ ona w latach 60-tych, 70-tych przy remontach tak dużych została skuta zupełnie na płasko, więc po prostu był taki ubogi budynek. W tej chwili wszystkie ornamenty oryginalnie, które były, zostały przywrócone i też wydaje mi się to, co bardzo istotne, pierwszy raz w historii istnienia tego kompleksu jest przestrzeń nieogrodzona, nie ma żadnej bramy, nie ma żadnych przeszkód, by do nas wejść, bo naszym zadaniem było wykreowanie nowej publicznej przestrzeni i naprawdę dla państwa, ponieważ nie kto inny, tylko mieszkańcy Warszawy zapłacili za to, bo władza tylko decyduje, gdzie przesunąć środki, a mieszkańcy za to płacą, więc to jest naprawdę dla państwa miejsce. Stąd też ta oferta w trakcie festiwalu musiała być bardzo różnorodna. W czasie pierwszego weekendu festiwalu wszystkie wydarzenia były nieodpłatne, można było przychodzić i faktycznie tłumy ludzi przerosły nasze oczekiwania. W tej chwili już trzeba zapłacić na większość wydarzeń, ale te ceny naprawdę nie są wysokie. My cały czas trzymamy się tego, że naszym obowiązkiem jest jednak likwidowanie tych barier finansowych dla mieszkańców, których nie stać na to, żeby chodzić do filharmonii czy do opery.
1: Tym bardziej, że tutaj mówimy o całej masie wydarzeń, więc jedno za drugim, jedno obok drugiego, jedno po drugim, także wybierając się, to było najpiękniejsze zawsze w festiwalu Szalone Dni Muzyki, że to nie było tak, że a dobrze, ustalamy sobie datę za 2 tygodnie, ładnie się tam ubieramy, idziemy i to jest to, tylko to się chodziło rano po to, żeby wrócić wieczorem i się krążyło od jednego wydarzenia do drugiego. Tutaj 15 minut, tu pół godzinki, tu 20, tu 40 i tak człowiek spędzał cały dzień, a potem cały weekend właśnie na festiwalu Szalone Dni Muzyki. Ale pan dyrektor zaczął mówić, ja nie elegancko przerwałem, ale no bo przypomniało mi się i już się nie mogę doczekać, bo dzisiaj festiwal Szalone Dni Muzyki startuje w ramach nowego otwarcia. Janusz Marynowski, dyrektor orkiestry Sinfonia Warszawia. Dzisiaj startują Szalone Dni Muzyki w ramach nowego otwarcia, no bo wreszcie po 15 latach tułania się na obczyźnie orkiestra Sinfonia Warszawia zaprasza do swojej siedziby, która jest w trakcie otwierania się, główna sala koncertowa, no jeszcze chwilkę to potrwa, ale już jest wiele fantastycznych przestrzeni, które można podziwiać, można odwiedzać, można się nimi cieszyć, ale można też cieszyć się muzyką i wydarzeniami.
3: Zapraszamy Państwa na koncerty, ale zapraszamy również do tego, żeby po prostu zajrzeć do naszych zakamarków i wydawało nam się to właściwym, że jak będziemy Państwa zapraszać, żeby nie pokazywać tylko pustych ścian i tak zupełnie, żeby nie było żadnego dźwięku, dlatego zaprojektowaliśmy wystawę Polifonię, tak się nazywa wystawa, bo schodzą się różne wątki tutaj. Mamy takich artystów i kompozytorów i artystów wizualnych, jak Wojtek Blecharz czy Mek Borowski, który dla nas namalował sportretową instytucję. I to jest bardzo ciekawe, przyjść do nas na drugie piętro głównego budynku i zobaczyć oryginał tego obrazu, sportretowana instytucja. Troszkę tak jakby tam się wyłania pewien chaos, ale z tego chaosu właśnie ten twórcza energia.
1: Przyznaj się, że wyłonił się chaos, ta druga część jeszcze się krystalizuje.
3: Ale zapewniam, że ona przy dłuższej obecności u nas wszystko zostaje zrozumiałe nagle i taka ciekawa rzecz chciałem Państwu powiedzieć, że przefotografowaliśmy ten obraz w bardzo dużym pomieszczeniu i w niektórych z pomieszczeń znajdują się sufity, które reprezentują ten obraz wspaniale podświetlone, więc wygląda to no naprawdę trochę jak z bajki. Więc mamy Tymka Borowskiego, Daniela Broszka, Patrycję Orzechowską, Ewę Śmigielską, czy wreszcie Zorkę Wolny, która zorganizowała bardzo ciekawe wydarzenie, wpadła na pomysł, żeby zwiedzając budynek móc spotkać muzyków i pracowników niemuzycznych i polegało to na tym, że każdy z muzyków przedstawiał swoje życie codzienne, czyli i grał, i tańczył, i nawet się dyrektor pojawił grający na koncercie pierwszy raz od 22 lat, więc to było bardzo emocjonalne.
1: To jest pana życie codzienne?
3: Tu akurat to są chyba moje sny codzienne, dlatego że bardzo tęsknię za zagraniem na kontrabasie. Więc mamy wystawę, więc oglądamy nawet niektóre przestrzenie, do których nie będzie można wchodzić już tak normalnie, jak się zakończy festiwal, ale jest to naprawdę coś bardzo, bardzo interesującego. Ale oczywiście klucz sprawy przy festiwalu to jest muzyka. Więc faktycznie dzisiaj zaczynamy już przed południem, już za sekundę. Pierwsze koncerty, wydłużyliśmy trochę ten główny trzon, czyli Szalone Dni Muzyki, wydłużyliśmy dlatego, że wreszcie mamy swoją przestrzeń, dlatego mogliśmy podjąć taką decyzję, ale też dlatego, żeby we wtorek, środę i w czwartek prezentować silniej orkiestry szkół średnich muzycznych z całej Polski. Ich przyjeżdża 9. I po to, by dać szansę uczniom ze szkół, żeby mogli przyjść ze swoimi opiekunami i posłuchać muzyki. Te koncerty się odbywają przed południami, żeby w ramach zajęć lekcyjnych. Więc jeżeli jeszcze któraś szkoła się tym nie zainteresowała, to bardzo proszę o kontakt z nami, dlatego że można w grupę zorganizowanych nawet dostać wejściówki całkowicie nieodpłatne i wtedy chyba nie jest to bardzo już skomplikowane dla szkół, żeby przyjeżdżać. Ale oczywiście też się pojawia Symfonia Wrocławia w 13 odsłonach aż symfonicznie w 13 odsłonach, a też już w ramach festiwalu Nowe Otwarcie grała orkiestra smyczkowa, grał zespół Dęty, gramy w różnych aranżacjach, by ukazać, jak bardzo jest to uniwersalny zespół ludzi i jak naprawdę są to wspaniali artyści. Wydaje mi się, że w tych przestrzeniach, gdzie jesteśmy bardzo blisko artysty, możemy wreszcie poznać tych ludzi, bo przeważnie ich widzimy na dużej scenie, z dużej odległości i nie do końca widzimy, czy na oboju gra po prostu taka osoba, czy inna. Tu wreszcie możemy spotkać tę osobę i po prostu po wysłuchaniu muzyki przyjść i porozmawiać chwilę, jak jest zbudowany ten obój, czy na inne tematy. Więc wydaje mi się, że to jest duża wartość, że mamy ze sobą kontakt, bo jednak taką ideą naszą nadrzędną tego nowego miejsca jest budowanie wspólnoty wokół piękna i wspólnoty wokół człowieka. Ja wiem, że to brzmi bardzo wysoko.
1: Trochę brzmi.
3: No dobrze, brzmi, ale to jest szczere, naprawdę szczere. Jak państwo przyjdą, to z pewnością państwo to odczują, że zależało nam bardzo na tym, żeby to było miejsce dla państwa, żeby wszyscy mogli się u nas naprawdę dobrze poczuć, bo mamy takie skomplikowane w sumie teraz czasy, kłócimy się, wojny, strzelamy do siebie w niektórych krajach. Niech to będzie bezpieczne miejsce dla wszystkich i takie przyjazne i naprawdę chwila oderwania się od bardzo skomplikowanego życia.
1: Ci, którzy przy ulicy Grochowskiej w Warszawie bywali w poprzednich latach i myślę tutaj nie o festiwalu Szalone Dni Muzyki, ale o innych wydarzeniach, które się tam działy, w namiocie, który oczywiście nazywał się dumnie i szumnie pawilon, zdaje się, z pewnością zadają sobie pytanie, to ja zadaję sobie pytanie, co się teraz stanie z tym pawilonem koncertowym, kiedy rozpocznie się budowa?
3: Przed samym rozpoczęciem budowy pierwszą właściwie aktywnością wykonawcy, generalnego wykonawcy, będzie sprzątnięcie namiotu, sprzątnięcie pawilonu, więc...
1: Czyli namiot, pawilon odchodzi już...
3: Więc w niedzielę wieczorem, w najbliższą niedzielę wieczorem to będzie taki historyczny moment, bo to będzie ostatni koncert w tym pawilonie. Już nie zobaczymy tego pawilonu, ale z tego, co słyszałem, to chyba mieszkańcy innej dzielnicy go w jakiejś chwili zobaczą, gdzie będzie zamontowany, bo naprawdę ten pawilon się bardzo sprawdził. Dla nas było to jedyne miejsce na naszym terenie, gdzie mogliśmy przedstawiać orkiestrę w składzie pełnym. Naprawdę jest to świetna konstrukcja, zamontowana olbrzymia scena na bardzo dużą symfoniczną orkiestrę z całym oprzyrządowaniem i do tego tych 450 słuchaczy spokojnie może w komforcie słuchać muzyki, więc... Ale inne przestrzenie są ciekawe, bo na przykład w budynku, w tym kiedyś była stajnia i takie audytorium drewniane dla studentów na wykłady. Teraz jest sala koncertowa na 160 miejsc. Oczywiście nie jest to dużo i najwięcej, jakbyśmy chcieli, ale jest to naprawdę wszystko bardzo przemyślane. W tym budynku, w środku budynku zbudowaliśmy drugi budynek.
1: Taka szkatułka w szkatułce.
3: Właśnie dlatego, żeby całkowicie odciąć się audialnie od ulicy, bo tam jednak bardzo duży ruch i faktycznie nic nie słychać. Wreszcie mamy salę oprzyrządowaną, żeby nagrywać dźwięk, nagrywać obraz, więc wreszcie mamy studio nagraniowe, nasze własne. To jest jednak bardzo sprawa cenna. W drugim budynku, w tym głównym budynku, najbardziej reprezentacyjnym, na drugim piętrze w auli, również mamy przygotowaną salę. Jeżeli chodzi o dźwięki, to będzie nasze drugie studio nagraniowe. Więc ja już zapraszam czasami audycję Radia Tok FM, żeby studio Radia Tok FM przeniosło się do nas na Grachowską. Dlaczego nie zrobić takiego dnia spopularyzowanie muzyki i sztuki właśnie z Grachowskiej na żywo?
1: Panie dyrektorze, pełna zgoda, przyjmuję zaproszenie i zapraszam Orkiestrę Sinfonia Warszawia tutaj do nowego studia Radia Tok FM. Dlaczego by nie zrobić jednego dnia, byście tak grali dżingle, nasze tutaj promosy różne. Nie wiem, czy się cała orkiestra zmieści, chociaż muszę przyznać, że może. Tak, podejmuje pan to wyzwanie?
3: W holu głównym, dlaczego nie?
1: Nie w holu głównym, przecież to na antenę się nie przedostanie, tylko w studio.
3: Dobrze, no w tym studiu, w którym jesteśmy, to może trio
1: mamy,
3: by się zmieściło.
1: Mamy większe, spokojnie.
3: Ale cudownie, wspaniale. No dobrze, dobrze, umawiamy się.
1: Chociaż jakiś braz by się oczywiście zmieścił.
3: Chciałem też jeszcze powiedzieć, że w drugim budynku, w którym kiedyś była sala operacyjna dużych zwierząt, również z takim audytorium wyżej umiejscowionym, żeby studenci mogli w dół spoglądać na wielki stół operacyjny z krową, czy z jakąś świnką, czy z innym zwierzakiem, tam teraz znajduje się mini galerę sztuki. Tam będziemy chcieli spotykać sztuki wizualne z muzyką, opowiadać muzyką o obrazach, żeby jakaś taka energia tutaj była dodatkowa, więc no tak, bardzo na to zależy, żeby było interesująco. I chyba jak na razie wynika to z programu naszego Festiwalu Sinfonia Wrocławia Nowe Otwarcie. Jest interesująco i przede wszystkim przedstawiamy w pewnym sensie takie próbki tego, co będzie się normalnie już regularnie działo u nas na Grachowskiej, więc sporo wydarzeń edukacyjnych, sporo zajęć z tym najmłodszym słuchaczem, zaczynając od wieku 3 miesiące, to jest chyba młody słuchacz, ale planując otwarcie sali za 5 lat, no to ten młody słuchacz będzie miał już wtedy 5 lat, a nie 3 miesiące, więc już teraz trzeba na niego intensywnie pracować.
1: Oczywiście są takie rzeczy, które będą się powtarzały i które będą trwały, ale z pewnością dwie rzeczy się nie powtórzą. Jedna już zbliża się do końca w tym sezonie. Myślę o tych wszystkich roślinach i kwiatach. Naprawdę nie wiem, jaka będzie pogoda, ale bez względu na to, jaka będzie, no to warto te wszystkie rośliny. One są niesamowite. Po prostu człowiek czuje się w środku miasta, jakby był na jakiejś fantastycznej łące. Jest spokój, cisza i ten zapach roślin i widok, one wyglądają fantastycznie, więc zanim nadejdzie zima, warto wybrać się w ogóle na przechadzkę, a można przecież to przy okazji tego wydarzenia zrobić. No i druga rzecz, która też już odchodzi na zawsze, to jest, jak rozumiem, 27 września, pożegnanie z pawilonem, czyli z namiotem. Namiotu już nie będzie, bo za chwilę rozpoczyna się budowa sali głównej, no więc rozumiem, że on gdzieś indziej wędruje, więc nie będzie uroczystego pocięcia i wręczenia użytkownikom fragmentu tego pawilonu.
3: Żeby... Nie możemy tego zrobić, co robiono z murem berlińskim, żeby sprzedawać takie małe kawałki. No tak, bo ten namiot będzie dalej używany, ale chciałem powiedzieć, że odbudowanie tych budynków, bo to właściwie była odbudowa, bo z tych głównych budynków zostały tylko ściany nośne i klatka schodowa. Odbudowanie, renowacja tych budynków absolutnie by nie była możliwa bez naszego działu inwestycyjnego, gdzie pracują naprawdę wybitni fachowcy, którzy właśnie prowadzili tę całą inwestycję i bez nich nie byłoby to możliwe i za to bardzo dziękuję. A Państwa bardzo serdecznie zapraszam na Grochowską 272.
1: W Warszawie. Szalone dni muzyki dzisiaj startują, potrwają do 27 września. I w tym dniu pożegnamy się z pawilonem, czyli z namiotem. Gościem był pan Janusz Marynowski, dyrektor Orkiestry Sinfonia Warszawia. Radosny, uśmiechnięty, no bo już na swoim i to swoje coraz piękniejsze. Na swoim oczywiście, na naszym, warszawskim, polskim, europejskim. Bardzo dziękuję.
4: To jest powtórka.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Po raz kolejny padły zapewnienia o zakończeniu wojen amerykańsko-irańskiej i rosyjsko-ukraińskiej. Donald Trump przemawiał podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Śledczy zatrzymali 17-latka podejrzanego o przygotowywanie zamachu terrorystycznego. W informacjach również o tym, jak rosnące ceny paliw wpływają na nasze plany zakupowe. Minęła piąta, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Donald Trump po raz kolejny zapowiada zakończenie wojen, zarówno tej USA z Iranem, jak i ukraińsko-rosyjskiej. Obietnicę zaprowadzenia pokoju amerykański prezydent złożył przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ-u, a jego wystąpienia wysłuchał reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Jeśli chodzi o Iran, Donald Trump rozważa dwa scenariusze. Albo zawrzeć z Teheranem umowę po listopadowych wyborach połówkowych do kongresu, albo annihilate, unicestwić Republikę Islamską i zrobić to szybko, nie dając im już nigdy szansy na zabijanie i niszczenie ludzi i krajów, zepchnąć ich do piekła, pozbawiając szans na przetrwanie. Z wystąpienia amerykańskiego prezydenta wynika także, że zakończenie wojny w Ukrainie jest już niemal pewne i to całkiem niebawem. Blisko współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i zakończymy tę wojnę szybciej niż ludzie sądzą. Przy czym, jak wyliczyły jakiś czas temu amerykańskie media, Donald Trump w czasie kampanii wyborczej i trwającej kadencji już kilkadziesiąt razy obiecywał, że zakończy wojnę w Ukrainie w ciągu 24 godzin. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
1: A ja przypomnę jeszcze, że dziś przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ ma przemawiać prezydent Karol Nawrocki. A prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że posiada dane wywiadowcze, według których Rosja przygotowuje kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Informację tę przekazał premierowi Wielkiej Brytanii Andymu Burnhamowi podczas ich rozmowy na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Wcześniej Burnham powiedział, że w rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem pojawił się m.in. temat wojny Rosji z Ukrainą i z zadowoleniem przyjął wcześniejszą deklarację Trumpa, że możliwy jest w tej sprawie postęp. Zełenski podkreślił też, że szczegółowo omówił z Burnhamem wszystko, co wiąże się z bezpieczeństwem, ochroną Ukraińców, przygotowaniami do zimy i dostępnymi możliwościami dyplomatycznymi. Wielka Brytania wcześniej zapewniła, że przeznaczy przed zimą 100 milionów funtów na pakiet sprzętu obrony powietrznej dla Ukrainy, w tym na pociski Patriot. Funkcjonariusze ABW zatrzymali 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich, podejrzanego o przygotowywanie zamachu terrorystycznego. Młody mężczyzna planował atak m.in. na szkołę oraz meczet. W jego domu znaleziono broń, materiały wybuchowe oraz nazistowską symbolikę. Radykalizacja młodych ludzi to bardzo poważny problem w naszym kraju, mówił w TOK FM Jacek Pulski z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego.
3: Radykalizacja w Polsce przez wiele lat nie była postrzegana jako wyzwanie dla służb, ale także na poziomie edukacyjnym czy takim, powiedzmy, poziomie świadomości społecznej. Te wieloletnie zaniedbania sprawiły to, że środowiska ekstremistyczne, skrajne, radykalne, rasistowskie, neonazistowskie, a także terrorystyczne czują się dość swobodnie w naszym kraju.
1: Paweł G. był aktywny w grupach na Telegramie i Discordzie. Miał tam prowadzić rozmowy na temat wcześniejszych zamachów i ich sprawców. Oprócz przygotowywania ataku terrorystycznego, młody mężczyzna jest także podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nawoływanie do nienawiści. Szkolenie z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej przeszło wczoraj ponad 100 włodarzy pomorskich miast i gmin. Eksperci z Akademii Marynarki Wojennej zorganizowali wójtom, burmistrzom i prezydentom zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczną próbę ewakuacji.
4: Realizujemy grę decyzyjną w zakresie uszkodzeń wodociągów, a także problemów związanych z ewakuacją.
5: Wygodnie sobie siedzą, garnitury marynarki, krawaty, a tutaj troszeczkę trzeba będzie też fizycznie podejść do tego zagadnienia.
6: To oczywiście już jest taki moment, kiedy trzeba przyjąć pełną odpowiedzialność i gotowość. I rzeczywiście takie szkolenia są nam niezwykle potrzebne.
7: Nie tylko my musimy być gotowi, ale również nasi mieszkańcy. Ta wiedza i te umiejętności nadal jest jeszcze dużo do zrobienia.
6: Mówimy często o ścianie wschodniej. Zapominamy o tym, że ten Królewiec jest blisko nas. Do Trójmiasta, do Pomorza, to jest rzut beretem. Jesteśmy też w takim podobnym zagrożeniu i że to jest nasze dodatkowe niebezpieczeństwo. Musimy o tym też pamiętać.
1: Mówili burmistrzowie Płocka, Hanna Pruchniewska. Gdańska i Pelplina Mirosław Chyła, a wcześniej prodziekan Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni Tomasz Kostecki i rzecznik tej uczelni Radosław Maślak. Drogie paliwa jeszcze nas nie zmusiły do poważniejszego zaciskania pasa. Polski konsument wciąż jest w całkiem niezłej formie, choć dane o sprzedaży detalicznej, które pokazują naszą skłonność do sklepowych wydatków, rosną w sierpniu wolniej niż tego spodziewali się ekonomiści. Poza wydatkami na codzienne potrzeby, takimi jak żywność i paliwo, wciąż jednak decydujemy się na większe wydatki, takie jak meble czy sprzęt do domu. Ale uważniej oglądamy każdą złotówkę, mówił w programie EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Mariusz Zielonka, ekonomista Konfederacji Lewiatan.
8: Kupujemy rozważnie. Widać tu pewien pragmatyzm w podejściu do tego, co kupujemy, jak kupujemy.
9: A mimo tych drogich paliw, czy na razie nie widać, żebyśmy z ich powodu oszczędzali na innych wydatkach?
8: Nie przekłada się to aż tak, aczkolwiek znowu te paliwa jednak mają tak zwany efekt drugiej rundy. Czyli cena paliwa zaczyna przekładać się wyraźnie na ceny innych produktów i usług.
1: Dlatego końcówka roku może być dla konsumenckich portfeli trudniejsza, zwłaszcza jeśli zmaterializuje się widmo wracających podwyżek cen żywności, dodaje ekonomista, bo dotychczas w miarę tania żywność była w naszych budżetach buforem dla rosnących cen paliw. Kolejne informacje w TOK FM o 6. Dzień z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem. Najwięcej chmur dziś na krańcach północno-wschodnich. Na krańcach zachodnich dziś bez opadów, a w pozostałej części kraju przelotny deszcz. Wysoko w Tatrach opady śniegu. Na termometrach dziś od 13 do 16 stopni na wschodzie, w centrum i nad morzem i od 17 do 19 na zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam w okolicach 13 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: 6 minut po godzinie 5. 23 września 1949 roku urodził się Bruce Springsteen. To piosenkarz, gitarzysta i kompozytor. Tutaj z utworem Dancing in the Dark. Od nas na dzień dobry dla Państwa w pierwszym programie TOK FM. Róża Rumińska, Piotr Gawroński i Maciej Jarząb czuwają nad zawartością tego programu. Audycję realizuje Livia Prądzyńska. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Dzień dobry.

0: Jest środa, to 23 września. Mamy 266 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 6.21, a zajdzie o 18.35. Imieniny obchodzą dzisiaj Antoni, Andrzej, Bogusław, Piotr, Jan, Pola, Krzysztof i Tekla. Najlepsze życzenia dla Państwa. W 1492 roku w katedrze wawelskiej odbyła się koronacja Jana I Olbrachta. 104 lata temu Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o budowie portu w Gdyni. Ćwierć wieku temu natomiast odbyły się wybory parlamentarne, w wyniku których do władzy po 4 latach wróciła koalicja SLD-PSL. A w roku 2022, to było 4 lata temu, w Warszawie zmarł Franciszek Pieczka, niezapomniany guslik z serialu Czterej Pancerni i Pies. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski chcą jak najszybciej zakończyć wojnę w Ukrainie. Obaj prezydenci rozmawiali na ten temat w Nowym Jorku przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ. I jak mówi ukraiński przywódca, nie jest to w tej chwili niemożliwe.
1: Mam nadzieję, że uda nam się zakończyć tę wojnę, a pomoże nam w tym prezydent Trump. I uważam, że należy zrobić to jak najszybciej, zanim nadejdzie zima.
0: Wołodymyr Zełenski zasugerował także, że w czasie grudniowego szczytu G20 w Miami mogłoby dojść do trójstronnego spotkania USA, Ukraina, Rosja. Ale Donald Trump raczej wykluczył obecność Władimira Putina.
1: On jest skłonny się spotkać. Mieliśmy spotkanie na Alasce i myślę, że będziemy mieć następne, ale nie w Miami. Jest chętny, by się spotkać, bo chciałby zakończyć tę wojnę.
0: Amerykański prezydent podkreślał także, że narzędziem, które ma pomóc w osiągnięciu porozumienia pokojowego, jest uchwalona niedawno przez Kongres ustawa o cłach i sankcjach na Rosję. A jeśli chodzi o sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ, o której mówimy, to po południu prezydent Karol Nawrocki ma wystąpić przed jej uczestnikami. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej. Jak zapowiedział prezydencki minister Marcin Przydacz, prezydent przedstawi w tym swoim wystąpieniu to, jak Polska widzi wyzwania i szanse stojące przed światem. Ma także poruszyć kwestię łamania prawa międzynarodowego przez państwa autorytarne. Wojsko wspólnie ze Strażą Graniczną strzeże polsko-ukraińskiej granicy. Na 6 przejściach pojawili się żołnierze i systemy antydronowe i czy też antyrakietowe. Ogłosili to na przejściu w Dorohusku ministrowie obrony i spraw wewnętrznych. Wszystko w związku z zagrożeniem ze strony Rosji. Na wschodniej granicy rozwijana jest obrona przeciw

0: lotnicza i przeciwdronowa, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Jednostki przeznaczone do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej zajmują wyznaczone przez dowódców pozycje w okolicy na przykład przejścia granicznego z rozkazami zniszczenia obcych statków powietrznych, które by zbliżały się, naruszały polską przestrzeń powietrzną.
0: O tym, że sytuacja jest poważna, świadczy między innymi to, że zanim ministrowie spotkali się z dziennikarzami, przeszkolono właśnie dziennikarzy na temat tego, jak się mają zachować w chwili ewentualnego ataku i gdzie jest schron. Wielokrotnie bywałam na granicy, szkolenie przeszłam po raz pierwszy, tak po tym wszystkim, po tym spotkaniu mówiła reporterka TOK FM Anna Gmiterek-Zabłocka. Praca najwyżej na dwa etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Rząd przyjął nowe regulacje w sprawie wynagradzania i czasu pracy lekarzy. Na ostatniej prostej skrócono czas na wprowadzenie zmian z 12 do 6 miesięcy. Pracy nad zmianami w umowach mnóstwo. Lekarze mówią, że mogą one stanowić nie tylko problem dla medyków, ale także dla pacjentów. A więcej o tych rządowych propozycjach Błażej Kulesza.
2: Ortopeda w Grójcu. 3 200 000 za rok.
3: To ma być koniec tego typu historii. Zmiany w ochronie zdrowia mają zacząć obowiązywać szybciej, aniżeli pierwotnie planowano, mówi premier Donald Tusk.
2: Postanowiliśmy z panią minister, aby w tym projekcie skrócić także ten czas przygotowania. To nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6 miesięcy.
3: 240 zł za godzinę i ani złotówki więcej. Do tego co najwyżej dwa etaty. To ma być remedium na skandal, jaki wybuchł między innymi w Szpitalu Południowym w Warszawie, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
4: Znając wynagrodzenia w innych krajach europejskich, naprawdę proponujemy dzisiaj godne warunki.
3: Ustawa zakłada maksymalną stawkę 16-krotności płacy minimalnej, co przekłada się mniej więcej na 77 tysięcy brutto.
4: Kiedy będziemy mieli do czynienia ze specjalistami, którzy na przykład wykonują operacje, transplantacje albo pełnią funkcje kierownicze.
3: Efekt może być jednak inny od zamierzonego, a ustawa może spowodować, jak sugerują to sami medycy, że w niektórych specjalizacjach lekarzy może po prostu zabraknąć, mówi Sebastian Goncerz z Porozumienia Rezydentów OZZL.
5: Ja tutaj dostrzegam taki dosyć mocny cel, żeby po prostu zmusić szpitale powiatowe do konsolidacji celem oszczędności. Tylko że taka przymusowa konsolidacja na rympał oczywiście doprowadzi do oszczędności, tylko że kosztem dostępu.
3: Jeszcze dziś projekty mają trafić do Sejmu. Zapisano w nich m.in. większą liczbę kontroli. NFZ ma dostać pieniądze na 400 etatów dla pracowników, którzy będą weryfikować placówki. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Polska starzeje się najszybciej w całej Unii Europejskiej. W ciągu ostatniej dekady odsetek seniorów wzrósł u nas aż o 6%. Jak sprostać temu wyzwaniu? O tym w Toruniu będzie dyskutować ponad 1000 specjalistów na 28. Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej. Jak mówi profesor Rafał Iwański z Uniwersytetu Szczecińskiego, rozwiązania proponowane przez rząd są ciągle niewystarczające, bo za mało słucha się praktyków.
6: Staramy się edukować kolejne pokolenia ministrów, urzędników, którzy, to jest taki problem, nie chcą słuchać praktyków, nie chcą słuchać naukowców i czasami chcą wdrażać rozwiązania, które się w innych krajach nie sprawdziły, z takim uporem maniaka.
0: Tegoroczna konferencja skupia się na godzeniu rozwoju nowoczesnych narzędzi i technologii z poszanowaniem godności pacjenta i potrwa do czwartku. Polacy, którzy wyjeżdżają na wakacje, coraz częściej dzielą urlopy na kilka krótszych wyjazdów. Z kolei podróżnicy z zagranicy coraz częściej na wypoczynek wybierają właśnie naszą ojczyznę, mówi sekretarz generalny Polskiej Izby Turystyki Paweł Radoliński. Z najnowszych danych, którymi dysponuje Izba, wynika, że nasz kraj stał się 8. najliczniej odwiedzanym w Europie, wyprzedzając m.in. Portugalię. Kto przyjeżdża do nas najczęściej i gdzie najchętniej podróżują Polacy? Na te pytania odpowiedź zna Tomasz Fęska.
7: Najliczniej Polskę odwiedzają ci, którzy mają tu najbliżej, a zatem nasi sąsiedzi, przede wszystkim Niemcy i Czesi, zwłaszcza ci drudzy, konsekwentnie przypominają sobie o tym, że Polska leży nad morzem i to właśnie język czeski słychać na wybrzeżu coraz częściej, choć wiele zależy od pory roku. Jak mówi Paweł Radoliński z Polskiej Izby Turystyki, ostatniego Sylwestra przed Pałacem Kultury w Warszawie słychać było głównie hiszpański i włoski. Pewnym wyzwaniem jest naprowadzenie cudzoziemców na mniej oczywiste miasta czy regiony.
8: Nie tylko standardowe miejsca, które są znane przez turystów zagranicznych, jak choćby Wieliczka i niestety Auschwitz. To jest też bardzo często wybierane przez gości zagranicznych jako pierwszy cel wizyty. Natomiast coraz częściej zwracamy uwagę na Podlasie, na Dolny Śląsk.
7: Poza dużymi miastami jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Gdańsk zainteresowaniem cudzoziemców cieszą się też Świnoujście i Zakopane.
8: Arabowie, przyjeżdżając do Polski, jak pada deszcz, no to my się chowamy. Oni się cieszą, że Bóg ich błogosławi.
7: Wyjeżdżając na wakacje z biurem podróży, Polacy najczęściej wybierają Turcję, doceniając według Izby Turystyki stosunek ceny do jakości. Za tydzień pobytu przeciętny Polak płaci średnio niespełna 3300 zł. 4 na 5 podróżujących sięga po formułę All Inclusive. Planując wypoczynek, coraz częściej dzielimy urlop na części.
8: Wolimy na 7-8 dni wyjechać za granicę, ale mieć kilka takich dłuższych wyjazdów, zarówno w Polsce, jak i też za granicę, ale już bardziej na własną rękę.
7: I wtedy celem podróży najczęściej są duże europejskie miasta, jak Rzym, Barcelona, Paryż, Praga i Budapeszt oraz chorwacki Zadar, ale jest też druga strona medalu. Na żaden, nawet krótki wyjazd nie zdecydował się w tym roku co trzeci obywatel naszego kraju. Zabrakło pieniędzy lub czasu. Tomasz Węskę, TOK FM.
0: Sprawdzamy jeszcze, co się dzisiaj wydarzy. W sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbędą się uroczystości z okazji 50. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników. W uroczystościach oczywiście wezmą osoby, które są związane z tym komitetem, czy też ich rodziny, albo które były związane, a także premier Donald Tusk. Teraz pytanie na pora na pytanie dla Państwa, bo mamy 20 minut po godzinie 5 i to jest czas, kiedy już powoli będziemy rozpoczynali naszą codzienną dyskusję. Otóż to pytanie brzmi tak. Czy młodzi ludzie są dzisiaj bardziej narażeni na manipulacje i radykalizację? Czy Państwo się właśnie tego obawiają, że nasza młodzież się radykalizuje? Pytamy o to w związku z tym, że zatrzymano 17-latka, który przygotowywał zamach terrorystyczny. Jeszcze o tym będziemy mówili, ale chcieliśmy ogólnie Państwa zapytać o to, jak to w naszym społeczeństwie jest. 22 44 044. Proszę już teraz do nas dzwonić.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 5 Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Ponad 200 prac trafiło do jubileuszowej 5. edycji organizowanego przez Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta konkursu z fotohutowani, mówi Paweł Kalina z ośrodka, który przyznaje, że nie ma jednego klucza do dobrego zdjęcia.
11: Mamy i fotografie budynków, i fotografie miejsc takich związanych z naturą, ale też fotografie ludzi, fotografie emocji.
10: Ogłoszenie wyników i wernisaż prac pod koniec października. Impreza będzie w pełni dostępna dla osób ze specjalnymi potrzebami. Spotkanie z pisarzami i reportażystami, rozmowa o współczesnej Rosji i Ukrainie czy dyskusja o starożytnej Grecji złożą się na trwający 17. Festiwal Literacki Zebrany w Białymstoku. Wśród zaproszonych gości są Zyta Rudzka, Zbigniew Parafianowicz i profesor Tadeusz Sławek. A w Gnieźnie jutro ruszy Festiwal Literacki Preteksty. Będą spotkania autorskie, premiera albumu fotograficznego i spektakl teatralny. To już 16. odsłona imprezy, mówi dyrektor Biblioteki Publicznej miasta Gniezna Piotr Wiśniewski.
12: Preteksty od początku były pretekstem właśnie do współpracy wielu instytucji i ludzi kultury tego miasta. Tak jest i w tym roku. Wspólnie zbudowaliśmy naprawdę ciekawy program, który jest z jednej strony przygodą z literaturą, z czymś nowym, ale z drugiej strony zaprosiliśmy do Gniezna pisarzy, pisarki, doskonale znane gnieźnieńskim czytelnikom. Także to będzie, myślę, że wielkie święto literatury.
10: Cykl wydarzeń potrwa do niedzieli. Nowe obrazy Małgorzaty Mycek, która w zeszłym roku otrzymała Grand Prix 47. Biennale Malarstwa Bielska Jesień, można oglądać w Galerii Bielskiej BWA. Wystawa Dziadostwo to pierwsza indywidualna ekspozycja artystki. To prace wykonane w technice mozaiki, rzeźby w drewnie oraz obrazy w technice tempery rzutkowej na desce.
0: Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na północnym wschodzie, w okolicach Suwałk czy też Białegostoku będzie ono duże i całkowite. A zatem tam właśnie na Podlasiu na przykład najwięcej będzie dzisiaj chmur. A na zachodzie bez opadów, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach, natomiast może padać dzisiaj śnieg. A temperatura maksymalna to od 13 do 16 stopni na wschodzie, w centrum oraz nad morzem do 17-19 stopni, tyle maksymalnie. Zobaczymy na termometrach na zachodzie.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: To jest pierwszy program Tok FM. 24 minuty po godzinie 5. Czy młodzi ludzie są dzisiaj bardziej narażeni na manipulacje i radykalizację? O to dzisiaj Państwa pytamy. Nasz numer to 22 44 044. Jako pierwszy dodzwonił się do nas, jak zwykle, tak ciśnie mi się na usta, pan Marek z Warszawy. Słuchamy pana, panie Marku.
13: No tak, dzień dobry. Udało się. Wie pan co, to jest taki jeden z tych tematów, gdzie bardzo łatwo generalizować. Ja bym chciał uniknąć tego i uniknąć też takiego często mówienia, jak to starsze pokolenia mówią o tych młodszych, że one coś robią źle. Problem jest dużo bardziej złożony, niż mogło mi się wydawać, bo odpowiedź od razu na początku powiem, dla mnie jest prosta. Tak, są zdecydowanie bardziej narażone na manipulacje z otoczenia i na manipulacje z ogólnie rozumianej sieci. To w ogromnej części wynika z tego, że właśnie w tych nowoczesnych mediach, w których młodsze pokolenia często spędzają ogromną część swojego dnia, zdominowany jest radykalny przekaz lub sfałszowana rzeczywistość. Warto zwrócić uwagę na to, że w internecie bardzo ludzie często pokazują nieprawdziwe życie, do którego potem te młodsze pokolenia chcą dążyć. Na drugim biegunie partie skrajne, bardzo często też populistyczne właśnie na wskroś, przekaz ten dają i on bardzo łatwo dociera do tych ludzi, którzy właśnie w tych mediach dużą część życia swojego spędzają. Taki klasyczny model w ogóle prowadzenia pokoleń przez starsze pokolenia za rękę po to, żeby one się rozwijały, zdobywały nowe przyczółki, żeby podbijały świat, coraz częściej umiera i dochodzi do takiej sytuacji dosyć trudnej, o której wspomniałem na początku. Co do zasady wydaje mi się, że dużo bardziej są narażone na różne takie wpływy z zewnątrz, te młodsze pokolenia. One często nie mają dystansu do tego, co przeżyli ci starsi.
0: Przepraszam, panie Marku, to jest też kwestia przynależności do grupy i potrzeby bycia w jakimiś innymi ludźmi, którzy mają określone poglądy na przykład.
13: Znaczy, to też tak samo ulega niepewnym modom czy trendom. Często jest tak, proszę zwrócić uwagę, że jeżeli czegoś nie posiadają, często właśnie młodzi ludzie nie mają czegoś, to są często wykluczani przez swoich rówieśników. To dotyczy to rzeczy wielkich, ale też rzeczy drobnych. No mówiąc krótko, wydaje mi się, że te młodsze pokolenia są bardzo narażone na wpływy w każdym obszarze. Nie mają często tego doświadczenia i tej wiedzy. To nie wynika tylko z ich wieku, ale z tego, jak bardzo dosłyszują te właśnie wszystkie przekazy, które gdzieś tam w tych mediach społecznościowych do nich docierają. Wydaje mi się, że jest to wielkie wyzwanie dla nas wszystkich, żebyśmy starali się zachować taki właściwy balans międzypokoleniowy i żebyśmy przekazywali te mądrzejsze rzeczy, dobre to rzeczy również, żeby nie kupowali po prostu tak ciemno tego wszystkiego, co otacza ich.
0: Dziękuję bardzo. To był pan Marek z Warszawy. Teraz przenosimy się na ziemię lubuską do pana Andrzeja. Panie Andrzeju, słuchamy.
14: Witam, panie redaktorze. Jak zwykle można się zgodzić z panem Markiem, który ma magiczny telefon i dzwoni jeszcze przed zadaniem pytania. Ja bym też taki chciał, ale to chyba tylko pan
0: Panie Marek Andrzeju, ma... nie jeden słuchacz, czy też nie jedna słuchaczka dzwoni przed zadaniem pytania. Czasami jak wezmę oddech, to się ten zaczynają kontrolki tutaj świecić.
14: No oczywiście, zawsze się można później dowiedzieć, jakie jest pytanie. Ale to świadczy, że audycja jest popularna i dynamiczna i ludzie się angażują, poświęcają swój czas poranny, chcą być razem, chcą być tutaj na antenie. To jest pozytywne w tych naszych porannych rozmowach, panie redaktorze, panie Wojciechu. No dobra, nasz temat. Mamy cudowną młodzież, od tego zaczniemy, bo młodzież jest zawsze cudowna. Ma swoją oczywiście naiwność, ma oczywiście swoje różne takie rzeczy, które tak kolejnemu pokoleniu wydają się dziwne. Ale ja pamiętam, jak my byliśmy oceniani przez pokolenie moich rodziców czy dziadków i tak dalej, i tak dalej. I tutaj pod tym względem nic nowego. Każda młodzież ma swoje prawa, ma swoje różne elementy i nie ma co narzekać, że za naszych czasów to było wspaniale, a teraz ta młodzież w ogóle niewychowana i niedobra i w ogóle nic nie umie i jest beznadziejna. Nie, tak nie jest. Ale jednocześnie pan Marek ma dużo racji, że wpływ social mediów, to właściwie nie są social media, no wpływ tego mikrokomputera, który...
0: Nie są ani social, ani media, panie Andrzej.
14: Tak jest, ani social, ani media. To coś, powiedzmy, jak górale nasi z Cieszyńskiego Śląska. No więc każdy nosi ten swój mikrokomputer z aplikacjami, z dostępem do świata, spędza dużo czasu. I tam niestety jest, tak jak na internecie, mnóstwo wspaniałych rzeczy, jest mnóstwo niedobrych czynników pokazujących różne nieciekawe, patologiczne sytuacje. Ale to nie tylko nasze polskie dzieciaki. To tak jest po prostu, jak patrzę na świecie, to wszędzie, gdzie jak świat i długi. Ale oczywiście politycy też lubią manipulować. Chyba co najbardziej mi ostatnio zbulwersowały te alarmy na wschodzie Polski, tak? Mhm. No i by fajna rzecz, alarm, kurczę, 4:30, budzisz się, ostrzeglicie, oczywiście nie wiesz, gdzie iść, no ale dobra, to po prostu pokazuje, że jesteśmy totalnie nieprzygotowani, gdyby naprawdę było zagrożenie, ale to jest takie manipulowanie właśnie społeczeństwem. Włączyć im alarm o 4:30. No bo
0: ten, ja bym tego... Panie Andrzeju, to tylko się odniosę. Dziękuję bardzo za to, że pan jest z nami jak co dzień, tak wcześniej, że się pan dodzwania. Tylko chciałem się do tego odnieść. Ja bym, proszę państwa, ostrożnie się odnosił do kwestii tych ostrzeżeń RCB, do tych alarmów na wschodzie, no bo w sytuacji, gdy one okazały się, znaczy gdy nie wystąpiło zagrożenie na terenie naszego kraju, to tak można sobie powiedzieć, że one są być może gdzieś tam pochopnie wysyłane, ale gdy będzie naprawdę to zagrożenie, to taka wiadomość może kogoś ochronić. Pan Sławek z Lgoty Małej, słuchamy.
15: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze, pozdrawiam serdecznie. A dwóch poprzednich moich tutaj słuchaczy podkreślają z jakiej ziemi. Podkreślę tylko, że Lgota to jest ziemię kongresówki Królestwa Polskiego, przed wojną kieleckie, później po wojnie łódzkie, teraz rubieże województwa śląskiego. Także jesteśmy tak, ale podkreślam, kongresówka i Królestwo Polskie. Wracając do tematu, chciałem powiedzieć, że jak najbardziej oczywiście media mają ogromny wpływ i tutaj się zgadzam i nie można mieć pretensji do młodzieży, do ludzi młodych, dlatego że my starsi ulegamy, mówię starsi, bo ja też mam prawie 60 lat, ulegamy mediom, jesteśmy manipulowani i jest dzisiaj tak ogromny przekaz, tak dużo mediów, tak dużo informacji, szczególnie Facebook, pokazane są różne filmy nagrywane, których tak naprawdę nie powinno być, bo one kształtują, one jakby profilują tych ludzi w sposób taki, który właśnie
0: prowokują się czasami.
15: Okazuje. Ale też jest sytuacja taka, że szkoła, tutaj bym chciał nawrócić do pewnej kwestii, z którą też jest bardzo ciekawa. Ale radio, które też bardzo słucham, to jest Radio Klasik. Tam była audycja na temat serialu Lalka. I było bardzo dużo wypowiedzi na temat tego serialu, że to niedobry, nie tego. Ja uważam, że jak najbardziej pokazanie z drugiej strony, że to nie był świat wyidealizowany, czyli ta szlachta, która się zachowywała w sposób wulgarny, powinniśmy mieć jako społeczeństwo świadomość przyjmowania, że nie byliśmy idealni. Mamy swoje grzechy. Kraj katolicki, który w zasadzie powinno być naturalne, że grzeszy, przyjmuje pokutę i tak dalej, my wbrew pozorom nie. Podam tutaj taki jeszcze jeden przykład, który się na pewno bardzo dużo osób nie spodoba, ale według mnie to jest faktem. Jeżeli my uczymy dzieci w szkole, dzieci, młodzież, że w powstaniu warszawskim uczestniczyły dzieci w wieku 13-14 lat, to myśmy się powinni wstydzić. Ludzie dorośli, którzy dopuścili do takiej rzeczy. Przecież jeżeli obcokrajowiec przyjedzie do Warszawy, nie znając naszej historii, spojrzy na ten pomnik tego powstańca, dziecka i powie, co to jest, ktoś mu powie, to są dzieci, które walczyły w Powstaniu Warszawskim. On powie, że to chory kraj jest. Jak mógł dopuścić, żeby dzieci walczyły w Powstaniu Warszawskim? To jest tak ad voce tego też nieprzygotowania naszego do tej całej sytuacji obecnej. I tego. Cały czas popełniamy te same błędy. A wracając do młodzieży, nie ma mechanizmów takich, żeby ograniczyć media i mieć ogromny wpływ na media, bo tego się nie da. Tym bardziej, że musielibyśmy wprowadzić cenzurę i tak zwaną dyktaturę w kraju. To jest w zasadzie niemożliwe. Ale możemy jako dorośli z nimi rozmawiać. Było też tutaj słowo takie, wracając do góry, że młodzież chce być akceptowana przez grupę. Myśmy też szukali akceptacji w grupie, jeżeli się taka grupa tworzyła jakaś. Grupy są naturalną rzeczą i cechą, gdzie to się odbywało i jest. Ale jako dorośli powinniśmy etap szkolnictwa, szkole nauki, kształcenia tych młodych ludzi w sposób.
0: Młodzi ludzie powinni być świadomi zagrożeń i gotowi na to, żeby sobie jakoś poradzić z nimi. Dziękuję, pan Sławek z Lgoty Małej. Pan Sławek wspomniał o cenzurze, ale ja tutaj muszę dodać, że proszę państwa, nie uważam za cenzurę ograniczenie na przykład fejkowych kont, które propagują treści, które są niezgodne z naszą konstytucją, z porządkiem prawnym i z wolnościami obywatelskimi. Więc tutaj walka z tego rodzaju zjawiskami, kontami w serwisach społecznościowych to nie jest cenzura w mojej ocenie. Pan Łukasz z Będzina, słuchamy.
16: Witam serdecznie. No ciężko troszeczkę też oceniać sytuację, jaka była prawie 100 lat temu, kiedy nie byliśmy obecni w tej sytuacji, bo chyba naprawdę ciężko byłoby każdemu się odnaleźć w czasach pierwszej i drugiej wojny światowej. A propos tematu, oczywiście nie będę oryginalny jak najbardziej. Młodzież jest podatna przez to właśnie nieszczęsne okno na świat, jakim jest internet, proszę państwa. My, młodzi, którzy jeszcze nie mieliśmy do czynienia z internetem, oglądając telewizję, słuchając radia, jednak nie mieliśmy możliwości poglądu na tak drastyczne rzeczy, niedobre rzeczy, które psują młodą głowę, przypominam młodą głowę. Jednak my starsi jesteśmy bardziej chyba odporni na to zło, ponieważ ta nasza głowa jest gdzieś wykształcona. I ta polityka skrajna, która interesuje młodych ludzi, niestety, ale wynika również z tego, że młodzi mają brak jakichś mądrych zainteresowań, mądrego hobby. Ludzie młodzi, którzy mają jakiekolwiek kompleksy, ponieważ wzorcują się na ludziach z internetu, gdzie ten wzorzec jest skrzywiony, proszę państwa. I później młody człowiek, który się w jakiś sposób chce wybić, wybija się w sposób, jak widzimy, no dosyć negatywny. No na szczęście są to jednostki, na razie jednostki, proszę państwa, także możemy mieć nadzieję, że ten internet większości ludzi pomaga, rozwija i jest używany w sposób dobry. Ale powiedziałbym, jestem za tym, aby ten internet dla młodych ludzi nie był taki dostępny, może nie, niedostępny, ale bez kontroli rodziców, proszę państwa.
0: Panie Łukaszu, to się trochę wpisuje w tę niedawną dyskusję o dostępie do różnych serwisów osób w wieku do 15, do 16 lat. Tutaj mamy 17-latka, który planował zamach na szkołę i na meczet i zaledwie chwilę wcześniej dwóch 16-latków, których aktywność tutaj też może budzić pewne podejrzenia i tutaj ma związek ze środowiskami neonazistowskimi. Czyli gdybyśmy tak ja przypuszczam, hipotetycznie, w tego rodzaju przypadkach, gdybyśmy na przykład zapanowali nad dostępem do określonych treści czy serwisów społecznościowych do 16 roku życia, to być może nie byłoby tej radykalizacji. Jak pan sądzi?
16: Ja sądzę, że możliwe, że tak, chociaż będzie ciężko to wyegzekwować, ale my rodzice, proszę państwa, dziecko w pokoju obok nie może sobie zrobić imprezki w wieku 15 lat, zaprosić kolegów, otworzyć sobie butelkę alkoholu, bo mamy nad tym kontrolę i nas to niepokoi. Ale jednak nie wiemy, co to dziecko robi w tej sieci, a są to rzeczy dużo, dużo groźniejsze dla tego młodego. Znowu przypominam, że tych dwóch 16-latków, nieszczęsny nasz rejon, tu był Sosnowiec podany, osoba również z Będzina gdzieś była tam powiązana i z Siemianowic Śląskich. Ale proszę państwa, no niestety my rodzice musimy nad tym mieć jakąś pieczę, a tutaj się znowu kłania przedmiot, który jest tak bardzo krytykowany przez prawą stronę, ponieważ zachowanie w internecie, zagrożenia w internecie były głównym programem wychowania zdrowotnego. Dobrze mówię o tym programie, który miał być o tym przedmiocie w szkole. Bo jednak prawa strona krytykuje to, cały czas nam narzuca, że to jest tylko seksualizacja socjalizacja młodych, ale dużo tam jest właśnie o tym, jak bezpiecznie poruszać się po internecie. A dzisiaj młodzi, dostając smartfona, dostając ten internet, tych niebezpieczników nie widzą. I niestety, ale to jest bardzo duże zagrożenie. I pojawiają się właśnie wzorce typu pan Breivik, który niestety, ale był wzorcem dla tego człowieka, który wiemy, co zrobił pod Oslo na wyspie Utøya, a tam było naprawdę niebezpiecznie, ponad 70 ludzi zabitych. No i niestety, młodzi biorą wzorzec nie tylko z piłkarzy i sportowców, ale niestety tak z krajnych ludzi. Pozdrawiam.
0: Dziękuję. To był pan Łukasz z Będzina. Tutaj w uzupełnieniu te dwa nowe przedmioty. Edukacja zdrowotna, edukacja medialna. W ramach tego drugiego, jak rozumiem, te treści się pojawiają, czy też mają pojawiać. Pan Zdzisław, telefon jest z Warszawy. Jeszcze tylko przypomnę numer telefonu do nas. 22 44 044. Proszę także pisać na adres pierwszy @tok.fm. Panie Zdzisławie, dzień dobry.
17: Dzień dobry. Jest takie polskie stare przysłowie: gdyby kózka nie skakała, to by muszki nie złamała. A o co? Dlaczego nawiązuję do tego przysłowia? Po tak zwanej przemianie ustrojowej, czyli kiedy skończył się w Polsce komunizm, jak określała jedna z nawiedzionych ktolek, podobno się skończył.
0: Skończył.
17: Okazało się, że wszystkie wartości, które niosła tak zwana opozycja, ta opozycja związana z patriotyzmem, kościołem, nie miały już znaczenia, bo w lukę po indoktrynacji komunistycznej czerwonej wlała się druga czerwona indoktrynacja, tylko ta zachodnia. I miała jeszcze do dyspozycji takie narzędzia jak internet. I zaczęła mieszać w głowie młodym ludziom, ile wejdzie. Młodzi ludzie zaczęli odchodzić od tradycyjnych wartości, które niesie ze sobą religia i tradycja patriotyczna. A później, no właśnie, są skutki, że pojawiają się tacy Breivikowie czy inni, bo jest to normalne. Jest to normalne, że coś takiego się pojawi. Nie chciałbym nawiązywać do historii, ale nawiążę. Skąd się wziął faszyzm w Niemczech? Nie z powietrza, nie z jakichś cudów, tylko z Republiki Weimarskiej, która też zniszczyła tradycyjne wartości i była luka, a w tą lukę weszło to, co weszło.
0: To był pan Zdzisław z Warszawy, bardzo dziękuję. I pan Zdzisław tutaj jakoś tak trochę karkołomnie wskazał źródła, czy też te okoliczności, które wpływają na te powstawanie tych radykalnych ruchów. Otóż o tych zjawiskach, których przykładem są tutaj ci nastolatkowie, to mówimy tutaj że o tym, że nam społeczeństwo, część społeczeństwa, niektóre ruchy brunatnieją. Pan Zdzisław tu wskazuje na jakby odwrotny, czy też drugi biegun ideologiczny, co wydaje mi się zupełnie nie trzymać kupy. 22 44 044, nasz numer telefonu cały czas ten właśnie dla państwa. Wracamy do dyskusji za chwilę.
18: Ratujemy dzieci, które rodzą się powyżej 23 tygodnia trwania ciąży.
19: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
18: Nasze możliwości sprzętowe pozwalają nam ratować pacjentów, którzy ważą po 300 gram, 400 gram. Traktujemy rodziców naszych pacjentów jako też część zespołu terapeutycznego.
19: No wiadomo, bałam się o życie swojego dziecka. Henio dzisiaj ma 2,5 roku. Wychodzi ze swoich powikłań, chociaż miał ich bardzo dużo, i neurologiczne, kardiologiczne.
20: Współpracujemy z naszym oddziałem neonatologicznym i te nasze dzieciaczki poradzą sobie już później.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Środa będzie dość pochmurna, umiarkowane i duże zachmurzenie w większości regionów, tylko na północnym wschodzie, w okolicach Białegostoku, będzie zachmurzenie duże albo wręcz całkowite. Na zachodzie bez opadów, a w pozostałych regionach niestety przelotne opady deszczu mogą się pojawić. W Tatrach zobaczymy opady śniegu. Od 13-16 stopni na wschodzie, w centrum oraz nad morzem, do 17-19 na zachodzie.
9: Tok FM. na każdy temat, z każdej strony.
0: Za 17 minut szósta, to jest pierwszy program TOK FM. Pytamy Państwa dzisiaj o to, czy młodzi ludzie są narażeni na manipulacje i na radykalizację. Nasz numer to 22 44 044. Pan Krzysztof telefonuje z Poznania, słuchamy.
1: A miło słyszeć. Jestem emerytowanym strażakiem. Mam pełne spektrum kontaktów z młodymi ludźmi. Gdyż ja odchodząc na emeryturę mógłbym być ojcem niektórych chłopaków, którzy służyli. I rzeczywiście widać zagubienie młodych ludzi z wartościami, wchodzenie w jakieś interakcje z jakimiś dziwnymi ideami, poglądami. Dodatkowo mam pełne spektrum też, bo mam syna, mimo że mam blisko 60 lat, mam syna nastoletniego, który widać, że rzeczywiście ma jakieś tam problemy z wartościami. Wydaje mi się, że to jest w dużym stopniu w większości sposób naszego wychowywania, który polega na mówieniu, że dziecko jest po to, żeby się uczyło, że jest po to, żeby skakało, biegało, pływało, a prawdziwych obowiązków, prawdziwego zaangażowania w życie rodziny brak, czyli wypełnienia praktycznymi, pożytecznymi rzeczami, które powinny jak gdyby być wdrażane w pewnym wieku już.
0: Panie Krzysztofie, co z tym zrobić? Znaczy, jak stworzyć taką, nie wiem, rzeczywistość dla młodych ludzi, żeby nie pobłądzili, tak tego pana, słowa każdego, użyję chociaż.
1: Tego ranka, który słucham was, właśnie o tym myślę i nie wiem. Czasami dochodzę do wniosku, że to już jest, przekroczyliśmy jakiś Rubikon, mleko się wylało i tylko pozostaje nam obserwować i dozorować, żeby nie było gorzej.
0: A panie Krzysztofie, pan rozmawia ze swoim synem?
1: Oczywiście, oczywiście.
0: I ma pan takie poczucie, że potrafi pan odpowiedzieć na jakieś jego wątpliwości, pytania, trochę mu ten... Bo jak młodzi ludzie się radykalizują, to często dlatego, że akurat trafili w miejsce, gdzie są wysłuchani, czy też są...
1: Nie chciałbym robić jak gdyby z przypadku mojego syna jakiegoś przykładu, bo on jest bardzo domowy i o radykalizacji nie ma mowy. Bardziej o czymś takim, żeby bardziej chciał wychodzić do ludzi. O czymś takim, czyli no jest manipulowany przez media. Ale chciałbym wykorzystać też moment, bo nie do końca zrozumiałem wypowiedź jednego z pierwszych panów, który mówił o walce dzieci w Powstaniu Warszawskim. Czy ja zrozumiałem, że on mówił, że on to dał jako przykład, że Polska jest chorym krajem, który wysyła dzieci na
0: wojnę? Nie. Ten słuchacz powiedział, że ktoś, kto przyjedzie do nas do kraju, zobaczy ten pomnik, ta symbolika może być dla niego niezrozumiała, bo nie będzie znał kontekstu. Ale to rzeczywiście jest trochę wątek odległy od naszego tematu.
1: Tak, dobrze, ale chodziło o to, że bardziej kraje, które walczą z dziećmi, są chore, a tak było właśnie w przypadku II wojny światowej, niż dzieci walczące z dorosłymi w obronie własnego kraju i własnego życia.
0: Dziękuję bardzo. To był pan Krzysztof z Poznania. Proszę do nas częściej dzwonić. Pan Darek ze Szczecina teraz. Słuchamy pana, panie Darku.
21: Dzień dobry, kłaniam się. No, trudno jakąś receptę znaleźć. Kiedyś było więcej młodych ludzi, no cóż, na ulicach różnej gry, bo nie było komputerów, tak? Sam pamiętam, gdy w piątej klasie z patykiem z kolegami biegaliśmy i była wojna, no tak, czy później jakieś korkowce. W kapsle się grało, bo był wyścig pokoju. Były i też jak harcerstwo, które spajało. Były pewne rzeczy, które ludzi spajały. A jeżeli co do tego pana, który mówił wcześniej, poruszył sprawę tego dziecka z bronią, powstanie warszawskie, w Szczecinie jest pomnik Petera Mansfeld-Peter, więc u Węgrzy mówią najpierw nazwisko, później imię, obok dawnego budynku konsulatu radzieckiego, bo ten człowiek młody też walczył w powstaniu węgierskim w 1956 roku. To tak na marginesie. I druga rzecz, to pewnie z tego coś wynika i też temat dla Radio Tok FM. Słyszałem rozmowę radnej Polki mieszkającej w Leknic. To jest pół godziny jazdy od centrum Szczecina. jak dużo Polaków, właśnie, bo to można było statystycznie sprawdzić, jak dużo Polaków głosowało na alternatywę Deutschland. No to jest zadziwiające. Bo skąd to się bierze, ale to pewnie...
0: W tych środowiskach prawicowych, panie Darku, są takie paradoksy. Zresztą wiceszefowa samej AfD, to jakby prywatnie jej wybory i postawa życiowa przeczy wszystkiemu, co głosi.
21: No właśnie, tak. Ale tutaj Polacy, którzy byli uchodźcami, stali się już poniekąd naszymi, to są opinia tej pani Katarzyny Wert, radnej z Legnic, i mówiła, że oni czują się już u siebie i nie chcą cudzoziemców dookoła. No i druga rzecz, że niejako zagospodarowali i są w zgodzie z Niemcami i zapomnieli o historii, i przecież Niemcy tam na wschodzie, na dawnym NRD, to mówimy na nich arbuzy. Ze zwierzchu zieloni w środku czerwoni. No, tak to wygląda. Ta ideologia komunistyczna trafiła na podatny grunt tego podporządkowania pruskiego wychowania. Tak, że to się spaja. A co by jeszcze młodym ludziom można było zrobić? No, sport w dużej mierze pomaga różnym, na przykład przestępcom. Boks pomaga wyjść. To zobaczmy naszych zawodników, niektórych w latach 60. były przypadki. Lekka atletyka.
0: Sport dużo. Może odwrócić, jakby tutaj zainteresować młodzież.
21: Nie wszystkim. Tak. Żeby i czują sobie bardzo, że są blisko.
0: Bardzo dziękuję.
21: Kłaniam się.
0: Pan Darek ze Szczecina był z nami. Niestety sami panowie dzisiaj dzwonią. To jest jeszcze ostatnia chwila, żeby to odmienić, bo jakby się pani do nas zadzwoniła, to z pewnością się znajdzie miejsce, chociaż już ostatnie głosy w dyskusji. Pan Paweł z Płocka.
2: Żałuję, że nie jestem panią, no niestety. Więc ja dosyć późno zacząłem słuchać. Jeden głos stałego korespondenta, stałego słuchacza z Warszawy zbulwersował mnie trochę. Ale powiem tak, odpowiadając na pytanie. Mianowicie twierdzę, że rozbudzone nadzieje, frustracje, populizm, łatwość, powiedzmy, dostępu do tych manipulatorów, do mediów, a ci młodzi ludzie mają ten dostęp, korzystają w sposób niekontrolowany. Te wszystkie gry głupawe, komputerowe, które no po prostu polegają właśnie na rozwijaniu postaw radykalnych, agresywnych i tak dalej. No poza tym jeszcze takie przykłady tutaj często pochwalane przez słuchacza jednego, to z Kalifornii, a to ze
0: Panie Pawle, razy... pomiędzy panem a panem Andrzejem to jest chemia naprawdę.
2: No nie, proszę pana, bo po prostu brednie ten człowiek takie gada, jak jego ten, jak ten jego, że tak powiem, bohater z Mar-a-Lago. I wie pani, stąd ci ludzie są zagubieni. Stąd się wziął faszyzm. Frustracja, populizm i plus właśnie chorzy psychicznie przywódcy. I ci młodzi ludzie potem są zagubieni.
0: Dziękuję bardzo. To był pan Paweł z Płocka. Prosimy o nieobrażanie nikogo w dyskusji, czy ktoś jest obywatelem szeregowym, tak w cudzysłowie szeregowym, czy też przywódcą światowym. Pan Adam z Wołomina, słuchamy.
4: Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich. Ja chciałem się odnieść do sytuacji, która miała miejsce 40 lat temu, jak ja byłem młodym człowiekiem. Miałem wtedy tam 15-14 lat. Więc ja wchodzę ze wsi. Jedyną rozrywką na wsi były tak zwane kluby miejskie. One były czynne do godziny 22 do 23. Tam była pani, która miała jakiś barek, coś tam takiego. Tam się wszyscy zbierali młodzi. Ale nie tylko. Byli ludzie starsi, bezrobotni, renciści, jak to w tamtych czasach było. I powiem panu jedną rzecz. Zdała się godzina 21. I wstawał taki pan, rencista, Tylus. Ja pamiętam to nazwisko do dziś. I mówił, 16 wypad. I co było? Wszyscy, którzy mieli mniej niż 16 lat,
3: szli do domu. Człowiek znikąd, ale autorytet się liczy. W tej chwili takich autorytetów już nie ma. A tak jak pan mówił tu wcześniej, obrażanie wszystkich i, dookoła i obrażanie się na wszystko, to nie ma sensu. Po prostu musimy stworzyć nowe autorytety. I wtedy młodzież za nimi pójdzie.
0: Bardzo dziękuję, to był pan Adam z Wołomina. Pan mówi o stworzeniu autorytetów, a ja bym trochę inaczej spojrzał na to i powiedziałbym tutaj o pewnej ochronie przed fałszywymi autorytetami. Pan Robert z Poznania, słuchamy.
5: Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy. Tak na wstępie nie dziwię się frustracją pana Pawła z Płocka, bo zdecydowanie takie głosy kolegi z województwa lubuskiego, kaznodziei, powodują, że możemy mieć różne przemyślenia, również negatywne. Wracając do tematu młodzieży, młodzież nie jest zła czy dobra, tak jak właśnie kolega z województwa lubuskiego sugerował, tylko jest narażona na złe i dobre emocje. Myślę, że jesteśmy podatni, my, ale też młodzież, na to, co widzimy, co czujemy, co odbieramy poprzez media przede wszystkim. I te emocje zostały wszczepione do końca dobre. Myślę, że autorytety, o których rozmawiamy już pod koniec dyskusji, są bardzo ważne. Brak tych autorytetów, tych takich wartościowych powoduje, że można radykalizować i manipulować społeczeństwem. Tak jest moje zdanie. Jeżeli autorytetem jest influencer, przestępca, jeżeli autorytetem jest jakiś polityk, szczególnie patoprawicowy, który przekazuje nie do końca rzeczywiste fakty, manipuluje właśnie różnymi faktami i sytuacjami geopolitycznymi czy gospodarczymi, a tak się dzieje, no to młodzież poprzez internet i media jest chłonna i tych rzeczy oczekuje. Jeżeli to jest podane w emocjonalny sposób, a jak wiemy jest, dociera. Dociera, robi to skutecznie. Robią to skutecznie radykaliści z różnych stron, czy z lewej, czy z prawej strony. I młodzież tego chłonie, ponieważ liczy na emocje. Jest szybki przekaz, tiktokowy przekaz, nie do końca rzetelny. Brak tych autorytetów powoduje, że faktycznie młodzież, która jest chłona tej wiedzy opartej na emocjach, jest temu poddana. Ja myślę, że też musimy wrzucić kamyczek do ogródka jednak rodziców, bo oddaliśmy trochę decyzje wychowawcze szkołom. Ten sport, który był podany jako dobry przykład, nie zawsze jest dobry, bo jak się okazuje, są środowiska, które wykorzystują sport do celów radykalizacji. Nie będę się zgłębiał, wszyscy wiemy o czym mówimy. Także sam przekaz internetowy, medialny, został zawłaszczony przez ludzi, którzy są na bazie emocji wykorzystywać to również politycznie, brak autorytetów i jednak odejście od trudu wychowawczego przez rodziców. To są według mnie te główne przyczyny, że mamy takie podejście młodzieży, a nie inne. Dziękuję bardzo. Aha, i chciałbym pozdrowić kolegę Marka z pracy. Dziękuję bardzo.
0: Przekazane pozdrowienia, znaczy poszły w eter, jak to się mówi. Dziękujemy państwu za tę całą naszą dzisiejszą dyskusję. Może państwo chcieliby nam zasugerować temat kolejnej dyskusji. pierwszy@tok.fm. Pod tym adresem można to uczynić. Pora na pierwszy dzisiaj przegląd prasy. Gazeta Wyborcza na początek i artykuł z pierwszej strony o fatalnych sondażach Trumpa. Po raz pierwszy w dziejach badań większość republikańskich wyborców ocenia negatywnie politykę prezydenta w kwestii kosztów życia. I to jest kolejne mocne ostrzeżenie dla partii przed listopadowymi wyborami do kongresu. 32% tyle osób popiera Trumpa w najnowszym sondażu. Tak niskiego wyniku nie miał on sam podczas obu swoich kadencji, ani niepopularny pod koniec rządów Joe Biden, którego pogrążyły postpandemiczna inflacja i zatajanie przed narodem problemów zdrowotnych. 35% takie poparcie miał. Wygrana demokratów pozwoliłaby im kontrolować komisję na Kapitolu i wszczynać niewygodne dla prezydenta dochodzenia. Tematem dnia w Wyborczej jest dzisiaj geopolityka i taki tytuł artykułu: nie ma nas w grze o ład po wojnie. Jeśli na Zachodzie zmieni się władza i kurek z pomocą zostanie zakręcony, mocarstwa urządzą nam pod bokiem strefę buforową. Decyzje zapadną ponad naszymi głowami. To jest rozmowa z doktorem Aleksandrem Olechem, szefem współpracy międzynarodowej Defense 24, wykładowcą na Baltic Defense College w Estonii. Ukraina miała szansę na zwycięstwo Gdyby USA i pozostali sojusznicy od początku dali Ukrainie wsparcie, jakiego udzieliła Polska, a przy tym nie nakładali kagańca zakazów i od razu pozwolili na użycie broni do rażenia celów w głębi Rosji, a nie tylko na terenie Ukrainy, wówczas sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Pozbawienie Ukrainy możliwości prowadzenia działań wyprzedzających na terytorium przeciwnika wpłynęło na konieczność przejścia do defensywy. Gdyby siły ukraińskie dysponowały zgodą na rażenie celów strategicznych, lotnisk, składów amunicji oraz infrastruktury paliwowej w głębi Rosji, mogłoby to zneutralizować rosyjski potencjał ofensywny przed jego uruchomieniem. I tutaj zarówno perspektywa europejska, perspektywa sojuszników i gdzie w tym wszystkim jest Polska. O tym dzisiaj w Gazecie Wyborczej przeczytamy. Rzeczpospolita. Putin chce postawić NATO pod ścianą. Rosja robi wszystko, by odciąć Ukrainę od dostaw. Czekają nas ataki na węzły komunikacyjne, a w końcu przesilenie. Rosja szuka punktu i momentu, który doprowadzi do masowych strat w państwach NATO. Tak mówi na łamach Rzeczpospolitej podpułkownik Maciej Korowaj, były szef wywiadu wojskowego. Teraz dziennik Gazeta Prawna, która dzisiaj podnosi temat, który to dziennik dzisiaj podnosi temat wsi, która traci poradnie POZ i lekarzy. Ubywa poradni podstawowej opieki zdrowotnej, również na terenach wykluczonych komunikacyjnie. Lekarze alarmują, że lecznice są wchłaniane przez duże sieci medyczne. Jak wynika ze sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za ubiegły rok, w ciągu ostatnich dwóch lat ubyło 248 umów podmiotów leczniczych w podstawowej opiece zdrowotnej. To zdecydowanie pogarsza dostęp do leczenia, szczególnie na wsiach, alarmuje dr Tomasz Zieliński, lekarz rodzinny, wiceprezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia, Porozumienie Zielonogórskie. Jeszcze rzut oka na dzisiejszy tygodnik powszechny, który tak jak my przed szóstą rozmawialiśmy o młodzieży, o radykalizacji, tak tutaj też o młodzieży, tylko w innym kontekście. Wasz świat nie jest nasz. Skąd miłość do Mentzena i Zandberga? Po co im wybory i państwo? Dlaczego dają się kiwać algorytmom i teoriom spiskowym? Prześwietlamy poglądy Zetek. Dlaczego młodzi Polacy wierzą w spiski i fejki, ale nie wierzą w demokrację? O tym właśnie dzisiaj. Informacje o szóstej przed nami, a po informacjach o być może nowym rozdziale w relacjach Chin z Waszyngtonem.
6: Autopromocja. Wejdźcie do kuchni, a znajdziecie tam całe biochemiczne laboratorium. W serze pracują bakterie, w kiszonkach trwa fermentacja, w miodzie rosną kryształy, a w słoiku dżemu trwa walka o wodę. W audycji Z nauką po imieniu sprawdzimy, dlaczego naukowiec podczas gotowania widzi znacznie więcej niż tylko przepis. Zapraszam dzisiaj po 10.40. Adam Mirek.
8: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: Temat wojny zdominował trwającą sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Po rozmowach przywódców USA i Ukrainy dziś szef amerykańskiej dyplomacji spotka się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem. W Nowym Jorku na mównicy pojawi się dziś również polski prezydent. Za chwilę o oczekiwaniach przed przemówieniem Karola Nawrockiego. Jest kolejny zatrzymany w sprawie afery Zonda Krypto. Kiedyś zajmował się walką z cyberprzestępczością. Jest środa, 23 września, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Potrzebujemy przywództwa prezydenta Trumpa, by wywrzeć nacisk na Rosję i wprowadzić nową dynamikę w rozmowy pokojowe, powiedział szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha po rozmowie prezydentów Ukrainy i USA. Zaznaczył, że spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem było owocne i obiecujące. Minister zaznaczył, że rozmowy dotyczyły m.in. zawieszenia broni w atakach na obiekty energetyczne. Wcześniej prezydent Ukrainy stwierdził, po rozmowie z Trumpem, że Ukraina jest gotowa na każdy format rozejmu dotyczącego ochrony systemu energetycznego, a Stany Zjednoczone przekażą odpowiednie sygnały stronie rosyjskiej.
23: Rozmawialiśmy oczywiście o tym, jak zakończyć wojnę i to jest priorytet. Jesteśmy gotowi. Nie jestem jednak pewien, czy Rosja jest na to gotowa już dzisiaj. Nie chcemy na razie wchodzić w szczegóły. Jesteśmy gotowi na zawieszenie broni w kwestiach energetycznych.
22: Zełenski wspomniał także, że Ukraina zwróciła się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o udostępnienie zimowego pakietu wsparcia dotyczącego dostaw rakiet Patriot. Sekretarz stanu USA Marco Rubio dziś spotka się w Nowym Jorku ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem, poinformował amerykański Departament Stanu. Spotkanie na marginesie trwającej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ ma rozpocząć się około 15 czasu polskiego. Ławrow już w połowie września zapowiedział, że spotka się z Rubio. Przekazał wówczas, że będzie rozmawiał z nim o roli USA jako pośrednika w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Dziś swoje przemówienie podczas debaty Generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ wygłosi również prezydent Karol Nawrocki. Przemówienie, choć jedno z wielu, może dotrzeć do przywódców wielu krajów. Dlatego rządzący w Polsce liczą na to, że prezydent dobrze wykorzysta ten moment. Maciej Kluczka.
7: To będzie już drugie wystąpienie Karola Nawrockiego na forum ONZ. Rok temu prezydent obok zagrożeń ze strony Rosji wyliczał też, jego zdaniem, błędy Unii Europejskiej. Dobrze, by dziś, w tak poważnym geopolitycznie momencie, skupił się przede wszystkim na istotnych zagrożeniach dla porządku światowego. Mówiła w poranku TOK FM posłanka Unii Centrum Aleksandra Leo.
10: Dobrze by było, gdyby takie słowa padły, bo miałam wrażenie, że już naprawdę nie musimy powtarzać, że to Rosja jest zagrożeniem, a Ukrainę trzeba wspierać, a jednak słuchając chociażby prawicowych polityków, okazuje się, że musimy powtarzać, musimy być jak zdarta płyta.
7: Kilkudniową wizytę w Stanach Zjednoczonych prezydent Nawrocki wykorzystał też do spotkania z prezydentami krajów bałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii. Maciej Kluczka, TOK FM.
22: Jest kolejny zatrzymany w sprawie Zonda Krypto. Artur K. usłyszał zarzut udziału w grupie przestępczej, pomocy w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy i prania pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa.
11: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA, który współpracował z tą firmą.
22: A mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Artur K. przed emeryturą zajmował się walką z cyberprzestępczością. Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto prowadzone jest od kwietnia. Chodzi o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień. Od sierpnia to postępowanie zostało połączone ze śledztwem związanym z zaginięciem założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy BitBay, Sylwestra Słuszka. Szef MSWiA mówił, że dochodzenie w tej sprawie jest intensywne. To nasza taktyczna zmiana. Tak o zmianie na stanowisku szefa klubu parlamentarnego Polski 2050 mówił w wywiadzie politycznym TOK FM Paweł Ślis, który pełnił tę funkcję do ubiegłego tygodnia. Jego następcą został Szymon Hołownia.
12: Szymon Hołownia był naszym założycielem, ma inną wyrazistość niż ja i na tym etapie uważam, że w klubie Szymon Hołownia jako szef klubu jest potrzebny dla Polski 2050, dla klubu Polski 2050, ale także dla Polski 2027 w najbliższych wyborach.
22: Polska 2050 szuka obecnie partnera, z którym mogłaby wystartować w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Obecnie partia w niektórych sondażach notuje poparcie nawet poniżej 1%. Ugrupowaniem nadal kieruje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która objęła przywództwo po rezygnacji Szymona Hołowni. Nowy prezydent Krakowa, którego mieszkańcy miasta wybiorą w najbliższą niedzielę na swoje działania, będzie miał tylko część kadencji. Do zrobienia wielkich inwestycji czasu będzie niewiele, ale politycznie taki urząd może ważyć znacznie więcej. Pytanie, czy ta krótka prezydentura jest bardziej szansą dla kandydatów, czy dla stojących za nimi środowisk i partii. O tym teraz Katarzyna Młynarczyk.
24: Bo nawet jeśli w tak krótkim czasie trudno będzie pokazać spektakularne efekty, można zbudować rozpoznawalność i wejść z urzędu w kolejną kampanię, mówi politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Łukasz Stach.
25: Dla kandydatów, powiedzmy, w tego drugiego szeregu, to jest doskonała okazja do autopromocji, bo czasami z osób, które były słabo rozpoznawalne, można zbudować rozpoznawalność na poziomie ogólnopolskim.
24: Ale to działa również w drugą stronę. Prezydent obejmuje urząd razem z problemami miasta, a wyborcy mogą oczekiwać efektów szybciej, niż da się je realnie osiągnąć.
25: Jeżeli ktoś ma pewien pomysł na miasto, zrealizuje nawet pewien fragment swoich obietnic, wtedy tak, może ten kapitał polityczny zbudować i to wykorzystać.
24: Taka prezydentura może stać się początkiem dłuższej politycznej kariery, ale równie dobrze sprawdzianem, który bardzo szybko wystawi kandydatowi rachunek.
22: O czym mówiła Katarzyna Młynarczyk. 7 z dużym i umiarkowanym zachmurzeniem. Najwięcej chmur dziś na krańcach północno-wschodnich. Na krańcach zachodnich dziś bez opadów, a w pozostałej części kraju przelotny deszcz. Wysoko w Tatrach spadnie śnieg. Na termometrach dziś od 13 do 16 stopni na wschodzie, w centrum i nad morzem, i od 17 do 19 na zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam około 13 stopni.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: To jest pierwszy program TOK FM. 6:08. Naszym gościem jest teraz dr Jakub Jakubowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich imienia Marka Karpia. Dzień dobry.
13: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
0: Przywódca Chin Xi Jinping przebywa w Stanach Zjednoczonych. Czy to jest nowy rozdział w relacjach Pekin-Waszyngton? Jak pan sądzi?
13: No jakby wziąć troszkę, kilka więcej miesięcy jako całość, powiedzmy od początku tego roku, to możemy mówić o nowym rozdziale, no bo proszę sobie wspomnieć, zeszły rok to były liczne wymiany ciosów, cały świat żył tym, że Ameryka się wymienia właśnie ciosami z Chinami. Od początku roku mamy względny spokój. Trump był w Pekinie na wiosnę, teraz Xi Jinping przyjeżdża do Trumpa, no i mowa jest raczej o konstruktywnej stabilności, a być może nawet o współpracy. Coś się zmieniło. Ja uważam, że to jest przejściowe zawieszenie broni, ale jednak no nie słyszymy o tym konflikcie tak dużo, jak jeszcze niedawno.
0: Ale to jest wręcz tak, że panowie sobie z dzióbków spijają?
13: No i oczywiście

0: że, czy do Trumpa w ten sposób się zwracają, no to będziemy mieli spokój, będziemy mieli spotkania, być może będziemy mieli jakąś wymianę ekonomiczną. Natomiast jeżeli przekroczone zostaną czerwone linie, głównie w odniesieniu do Tajwanu i pomocy Tajwanowi, no to wszystko się wtedy posypie. No i jak widać na razie na takich warunkach ten rozejm sobie trwa, bo Trump po prostu nie chce otwierać kolejnego frontu, a Xi Jinpingowi i Chińczykom w to graj, bo no, mogą w tym czasie ekspandować przemysłowo na całym świecie i za bardzo nikt ich nie powstrzymuje.
1: Chiny do pewnego czasu były w takim dyskursie międzynarodowym postrzegane jako państwo, które no, ma problem z poszanowaniem praw człowieka, jako państwo jednak będące, nie wiem, dyktaturą, czy no, na pewno nie państwem wolnym. Dzisiaj mniej słyszymy takich głosów. Też ma pan takie wrażenie?
0: Tak, no i moim zdaniem wynika to z tego, że niestety dla nas wszystkich, po pierwsze, Chińczycy nie czują się już tak niepewnie w odniesieniu do sytuacji wewnętrznej. Jeszcze kilkanaście lat temu na każde słowo dotyczące praw człowieka w Chinach Pekin reagował bardzo nerwowo i wręcz agresywnie. Dzisiaj tak naprawdę i tych krytyków jest mniej, ale przede wszystkim Chińczycy po prostu, no trochę spływa po nich to jak po kaczce. Dlaczego? Dlatego, że niestety ten system bardzo utwardził się w ostatniej dekadzie i wiele z tych mniejszości, jakichś w miarę autonomicznych grup, ruchów społecznych zostało przez bardzo brutalny aparat władzy po prostu zgniecione. Stąd myślę, że spada też apetyt zagranicznych liderów, żeby ten temat podnosić, bo sprawa wygląda niestety na trochę beznadziejną w tym momencie.
1: Co Chińczycy mają do załatwienia z Amerykanami?
0: Moim zdaniem przede wszystkim przedłużyć ten stan, o którym mówiliśmy. Chińczycy mają przekonanie, że karta im idzie. Trump jest skupiony na problemach wewnętrznych i Iranie, a przede wszystkim Ameryka nie jest w stanie skonsolidować, zbudować takiej globalnej antychińskiej koalicji, której Chińczycy najbardziej się boją i do której Amerykanie nas przyzwyczajali w ostatnich latach, bo dzisiaj, kiedy Trump rozmawia z Xi Jinpingiem, są miłe słowa o stabilności, podszyte oczywiście jakimś antagonizmem głębokim, no to Trump ma trochę związane ręce, bo nie będzie na przykład pomagał Japonii, która jest teraz w ogromnym konflikcie z Chinami, czy nie będzie wstawiał się za Unią Europejską, która też, przypomnijmy, tej jesieni zbiera się do wymiany ciosów w wojnie handlowej z Chińczykami. Więc im dłużej się uda utrzymać ten quasi-dialog między Chinami a Stanami, tym dłużej Chińczycy mają otwarte pole do tego, żeby wobec innych krajów, w tym amerykańskich sojuszników, no, zachowywać się dużo, dużo ostrzej. I to jest moim zdaniem ich główny cel. Po prostu przetrzymać Amerykanów w tym stanie po to, żeby móc się skupić na reszcie Zachodu.
1: A jaka jest tego cena dla Stanów Zjednoczonych, czy też dla Zachodu? Bo dla tych dobrych obrazków ze wspólnych spotkań Trump coś musi poświęcić, coś musi dać. Na przykład przymknąć oko, czy też pozwolić TikTokowi na swobodne działanie w USA, chociaż tam jest kwestia innego właściciela, zdaje się, prawda? Ale no, są podobne tutaj tego rodzaju kwestie.
0: Moim zdaniem tutaj efekt jest przede wszystkim na Azji Wschodniej, bo Chińczycy tam zachowują się coraz bardziej asertywnie. I w momencie, kiedy Xi Jinping może przyjechać do Stanów Zjednoczonych, rozmawiać z Trumpem na tematy globalne w takim klimacie G2, dwóch największych mocarstw, no dla państw i miejsc w Azji Wschodniej, Japonia, Korea, Tajwan, to jest jakby idzie o życie. No i teraz jeżeli na takim spotkaniu, a było tak na wiosnę, kiedy Trump był w Chinach, Trump potem wychodzi i zaczyna podważać to, czy Ameryka na pewno będzie w stanie zdążyć, gdyby Chińczycy poszli na wojnę. Tak było przecież z Tajwanem. Trump mówił, no tak, ale Chińczycy są 80 mil od Tajwanu, a my 9,5 tysiąca, no to aha, prawda, kto zdąży pierwszy? Tego typu w ogóle rozmowa ponad głowami bez sojuszników jest bardzo niszcząca dla wiarygodności Stanów Zjednoczonych i cały ten region dzisiaj jest pod tym kątem no, strasznie wyczulony, a Chińczycy kują żelazo póki gorące i bardzo ostro propagandowo pokazują, że zobaczcie, możemy wami handlować z Ameryką i to jest coś, co moim zdaniem jest oczywistym kosztem tutaj. Dla Stanów.
1: Chiny widzimy w takich pozytywnych obrazkach,

0: tutaj rozpowszechnianych przez turystów, którzy ten kraj odwiedzają często w jakimś kontekście na przykład nowoczesnych technologii to państwo jest pokazywane. Ale czy ono jest wciąż groźne dla porządku międzynarodowego, jak choćby jeśli chodzi o sprawę Tajwanu?
1: No zdecydowanie, to znaczy trzeba powiedzieć, że no fakt, jeśli się do Chin pojedzie, to można zobaczyć, szczególnie tam, gdzie większość turystów się kieruje, czyli do tych dużych miast we wschodnich Chinach, tam no to jest spektakularny widok rozwoju i technologii. Chiny, trzeba dodać, są bardzo zróżnicowane i jeżeli zejdzie się z tego ubitego traktu, to widać, że jest to państwo o ogromnych rozpiętościach majątkowych, ale co jest ważne, to jest to, że ten obraz pozytywny, też budowany przez influencerów, przez turystów, to jest coś, o co Pekin zabiega po to, żeby globalną opinię publiczną urabiać. To, czego nie zobaczą turyści i influencerzy, no to jest po pierwsze ten aparat państwowej represji, o którym już mówiliśmy, a po drugie to, że pod tymi uśmiechami kryje się moim zdaniem no bardzo asertywne, coraz bardziej groźne państwo. I nie trzeba daleko szukać. Dzisiaj w odniesieniu do Unii Europejskiej nas jesteśmy w sytuacji, w której Chińczycy wpisują kolejne firmy, w tym europejską zbrojeniówkę, na swoje listy sankcyjne, de facto spowalniając europejskie zbrojenia i utrudniając bronienie się przed Moskwą, którą zresztą Pekin wspiera. I z tego punktu widzenia, mimo że skryte za bardzo ogólnikowymi komunikatami politycznymi, właśnie otwierające się na świat w takim szczególnym sensie, pod tym wszystkim kryje się państwo, które przesuwa te figury po globalnej szachownicy w sposób, który jest dla ich zastanego porządku, a w szczególności dla Zachodu, bardzo, bardzo niebezpieczny.
0: A na koniec jeszcze, czy pan spodziewa się jakichś takich konkretów po tych rozmowach?
1: Jest kilka takich punktów, które są ciekawe i warto na nie spojrzeć. Przede wszystkim to jest kwestia sztucznej inteligencji. Zarówno Pekin, jak i Waszyngton nie chcą spowolnienia rozwoju AI u siebie. Boją się, że ta druga strona mogłaby na tym skorzystać. Odnoszę się do tych wezwań największych laboratoriów AI do spowolniania. Tego raczej nie będzie. Natomiast jednocześnie obie strony bardzo się boją tych incydentów związanych ze taką uciekającą z laboratoriów sztuczną inteligencją. Widzieliśmy kilka tego przykładów. No i na poziomie roboczym między Stanami a Chinami mówi się o takim czerwonym telefonie, gdyby jakiś algorytm uciekł z klatki i zaczął stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego którejkolwiek ze stron, mają się ostrzegać. To jest bardzo ciekawy element tej relacji dzisiaj. Obok tego kilka spraw związanych z handlem i z inwestycjami. Chińczycy z Amerykanami mają wyjąć z tego obszaru konfliktowego jakieś obszary gospodarki, w których nie będą się bić. Takie niekontrowersyjne, niestrategiczne. No i o tym mogą rozmawiać również teraz w czasie tego spotkania.
0: Bardzo dziękuję. Dr Jakub Jakubowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich imienia Marka Karpia, był z nami. Do usłyszenia.
1: Dziękuję.
0: Za kilka minut po informacjach będziemy pytali o to, jak sobie radzić w tym sezonie infekcyjnym.
2: Reklama.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku narastających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Tato, patrz jaki kolor!
2: Polus! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
6: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
2: O, wielka sprawa.
6: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy pierwszy i trzeci oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy drugi i trzeci. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Zarzut udziału w grupie przestępczej, pomocy w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy i prania pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa usłyszał Artur K., kolejny zatrzymany w sprawie Zonda Krypto. Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut prowadzone jest od kwietnia. Dotychczas wpłynęło w tej sprawie kilka tysięcy zawiadomień. Polskie myśliwce po raz kolejny przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IL-20. Rosyjska maszyna leciała wczoraj nad Bałtykiem 40 km od Polski. Wybrzeża. Trzeba zakończyć tę wojnę przed nadejściem zimy i mam nadzieję, że stanie się to z pomocą prezydenta USA Donalda Trumpa, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Zełański spotkał się z Trumpem w Nowym Jorku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ukraiński przywódca poinformował również, że według ukraińskich informacji wywiadowczych Rosja przygotowuje kolejny zmasowany atak na Ukrainę, a dziś w Nowym Jorku przemówienie wygłosi prezydent Karol Nawrocki. Mieszkańcy Hawajów przygotowują się na kolejne zagrożenie. Potężne El Niño napędza wyjątkowo dużą aktywność cyklonów na Pacyfiku, w tym huragan Polo, który ma najwyższą, piątą kategorię. Czas na sport w TOK FM.
12: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
13: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy do najlepszej czwórki awansowała także Francja. Biało-czerwoni zapewnili sobie prawo w grę o medale, pokonując Niemców, o czym więcej Przemysław Pozowski.
14: Polacy dołączyli do Francji, która wcześniej wygrała z Rumunią 3-0, a nasi spotkanie z Niemcami także wygrali bez straty seta. Pierwsza partia była wyrównana, bo zakończyła się wynikiem 25-23, natomiast w drugiej to była już absolutna dominacja biało-czerwonych i wynik 25-17. Trzecia partia zakończyła się dokładnie takim samym rezultatem, czyli też zwycięstwem do 17, ale tutaj niespodziewanie biało-czerwoni mieli problemy na początku. Sygnał do ataku dał jednak Wilfredo Leon i ostatecznie Polacy zamknęli ten mecz w niespełna półtorej godziny. Teraz czekają na swojego rywala, tego wyłoni spotkanie Słowenia kontra Belgia. Przemysław Pozowski, TOK FM.
13: A mecz Słowenia-Belgia dziś w Turynie o 16. Bośnia i Hercegowina, Szwecja, Rumunia i znowu Bośnia. Z tymi rywalami zmierzą się kolejno nasi piłkarze w nadchodzących meczach Ligi Narodów. Do gry gotowy jest kapitan Robert Lewandowski, który dotarł na zgrupowanie kadry, choć tym razem nie z Barcelony, a z Chicago, więc z lekkim jetlagiem.
15: Dzisiaj dobrze spałem całą noc. Wiadomo, że może z rana mój organizm jeszcze czuł, że to powinna być noc, ale teraz już jest lepiej. Zobaczymy, jak te kolejne dni, więc mam nadzieję, że dzisiejsza noc będzie również dobra i owocna, jeśli chodzi o tą jakość snu, więc no też dla mnie to jest coś nowego. Też sprawdzam, testuję, doświadczam tej zmiany czasu, tej podróży, ale na dzień dzisiejszy dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy.
13: Pierwszy jesienny mecz naszej kadry w piątek z Bośnią na Stadionie Narodowym. Tymczasem mamy kolejną zmianę bramkarza w polskim zespole. Najpierw z powodu poważnej kontuzji kolana wypadł Kamil Grabara. W jego miejsce Jan Urban powołał Bartłomieja Drągowskiego, ale ten doznał już na zgrupowaniu urazu pleców. W związku z tym do zespołu dołączy Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok, który był powołany przez Jerzego Brzęczka do młodzieżówki. Czeskie tenisistki pokonały Brytyjki 2-0 w pierwszym ćwierćfinale finałowego turnieju Billie Jean King Cup. Marii Buskowa wygrała z Sonej Kartel, a Linda Noskowa z Katie Bulter. Ich półfinałowe rywalki wyłoni mecz Kazachstanu z Hiszpanią. Kazaszki zagrają bez liderki rankingu Jeleny Rybakiny. A za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
9: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
16: Na niebie dziś sporo chmur, choć na przejaśnienia także możemy liczyć. Na zachodzie ma być najładniej, tam nie powinno padać. W pozostałej części kraju przelotny deszcz. Na termometrach od 11 stopni na Suwalszczyźnie, przez 16 w centrum do 19 na zachodzie.
17: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 24 minuty po godzinie 6. To jest pierwszy program TOK FM. Jest z nami dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
0: Panie doktorze, to na wstępie powiem tak. Przeziębienie, które trwa już tydzień czy też półtora z takimi nawrotami, już miało przejść i jednak powraca, jakaś podwyższona temperatura. Z jednej strony powód, żeby być może zostać w domu i być na zwolnieniu, ale jednak no nie jest aż tak źle i jednak człowiek czasami chce iść do tej pracy, bo może będzie następnego dnia lepiej. Brzmi znajomo?
18: Bardzo znajomo, tak. Opowiedział pan redaktor bardzo znajomą historię, która powinna się zakończyć, a w zasadzie rozpocząć wizytą u lekarza dużo wcześniej, nawet nie po półtora tygodnia czy tygodniu, ale po kilku dniach. Rozumiem, że na początku, jeżeli to jest choroba przeziębieniowa, możemy sobie pozwolić na samoleczenie, na obecność w domu. Natomiast po kilku dniach, czy temperatury, czy kaszlu, czy jakichś innych objawów, a już na pewno objawów niepokojących, powinniśmy być u lekarza.
0: Co to są objawy niepokojące?
18: No, to jest na przykład bardzo wysoka gorączka, nasilający się kaszel, który jest kaszel z okrztuszaniem dużej ilości jakiejś tam brzydkiej wydzieliny, nazwijmy to, i pacjenci wiedzą, o co chodzi. To jest oczywiście duszność, to są jakieś objawy neurologiczne, to jest na przykład omdlenie w trakcie takiej infekcji. No to są objawy, które już wskazują na to, że ten proces infekcyjny jest poważny i ta wizyta jest konieczna. Natomiast ja zawsze pacjentom mówię, nie musi być wysokiej temperatury, nie musi być nawet duszności, ale jeżeli państwo macie duży kaszel, męczący, suchy, albo mokry kaszel w ciągu całej doby i w nocy też, budzący nas czasem ze snu, no to jest powód, dla którego należy pójść. I to jest najczęstszy powód problemów, że tego typu objawy lekceważymy, a tam już nie jest infekcja, tylko na przykład zapalenie płuc.
0: A jeśli na przykład nie ma kaszlu, nie ma kataru, tylko jest wysoka temperatura, osłabienie, co to znaczy?
18: To może oczywiście różne rzeczy oznaczać. Wysoka temperatura, czy w ogóle wysoka temperatura, nie tylko w przypadkach chorób infekcyjnych, ta temperatura może być z jakichś innych powodów. Ona wymaga kontroli. W pierwszych dniach infekcji, takiej jak grypa na przykład, ta temperatura potrafi być wysoka, potrafi być taka hektyczna, potrafi być trudna do zbicia. I jest jednym z istotnych objawów takiej choroby, jaką jest grypa, jedna z najgorszych infekcji wirusowych. Natomiast no nie zawsze to muszą być infekcje dróg oddechowych, więc musimy myśleć o innych chorobach, chociażby na przykład zakorzeniu układu moczowego, więc to wymaga także, wysoka temperatura wymaga szybko wizyty u lekarza.
0: A co w tej chwili jest na topie? Jeśli chodzi o jakieś drobne ustroje, wirusy, jesteśmy kilka lat po pandemii, kiedy królował koronawirus, grypa zawsze pojawia się, gdy nadchodzi jesień.
18: Tak jest.
0: Jak to jest teraz?
18: Teraz mamy początek chorób infekcyjnych. Jeszcze nie jest może tak źle w gabinetach lekarskich, lekarzy rodzinnych szczególnie, ale mamy sytuację z zakażeń głównie choroby przeziębieniowej, czyli takiej grupy ponad 200 wirusów, które są najczęściej wirusami łagodnymi. To jest jedna grupa. Mamy już trochę angin paciorkowcowych, takiej infekcji, która wymaga leczenia tym razem antybiotykiem. I uwaga, paradoksalnie, mamy znowu trochę COVID-19. Oczywiście to już nie jest to, co było i tutaj nie mówimy tego, jak to zwykle pacjenci się boją, bo straszycie, nie straszymy. Oczywiście nigdy nie straszyliśmy, przestrzegaliśmy. Dzisiaj powody są trochę może mniej poważne do tego, żeby straszyć czy mówić o COVID-zie, ale trochę tych przypadków jest, więc on się wpisuje w obraz takiej choroby przeziębieniowej. Natomiast jest to obraz u wielu pacjentów taki różnokształtny, bym powiedział, czyli ogólnego osłabienia, zmęczenia, właśnie takiej wysokiej i niskiej temperatury. Nie, bardzo czasem taki dziwny obraz. Jeżeli mamy taką dziwną chorobę, nazwijmy to tak najprościej, już nie precyzując dokładnie, bardzo dokładnie o co chodzi, to może być COVID-19. Warto robić testy. Warto robić testy kombo w
0: korzecie.
18: One są za darmo. Samodzielnie też można zrobić, ale no, trzeba za nie zapłacić, prawda? To jest oczywiste.
0: Tak się zastanawiam, czy w ogóle można się ochronić przed tym wszystkim w ciągu sezonu. I tutaj na przykład kwestia, wiadomo, jakiejś suplementacji, witamina C, a może witamina D?
18: Panie redaktorze, no, można się ochronić. Oczywiście najlepsze są szczepienia i szczepienia przeciwko grypie, przeciwko COVID-owi. Te zresztą występują i są te szczepienia dalej, przeciwko pneumokokom, przeciwko RSV. I to są grupy, które szczególnie powinny się szczepić, to grupy osób, szczególnie starsze osoby i z wielochorobowością. Natomiast jeśli chodzi o suplementację, no pewnym mitem są bardzo duże dawki witaminy C, bardzo duże dawki witaminy C. Witamina C jest bardzo potrzebna także do układu odpornościowego, natomiast nie muszą to być dawki kosmiczne, bo one nie, mogą także nam zaszkodzić. Natomiast na pewno witamina D, która no jest taką witaminą życia, witaminą słońca, która klasyczne jej działanie jest związane oczywiście z gospodarką wapniowo-fosforanową. Państwo wiecie, osteoporoza, osteopenia, różne tam choroby kości i tak dalej. Natomiast działanie witaminy D jest na pewno wielonarządowe. Uczestniczy ona w regulacji ekspresji bardzo wielu zresztą genów. Ma bardzo duży wpływ na odporność i układ sercowo-naczyniowy. Ten wpływ jest tak, powiedziałbym, rozległy i tak skomplikowany jednak, że trwają do dzisiaj bardzo liczne prace na temat właśnie odporności witaminy D3, choroby niedokrwiennej, cukrzycy, chorób autoimmunologicznych. Natomiast jednym zdaniem można powiedzieć tak. Są nowe wytyczne dotyczące witaminy D3, wytyczne, które są opracowane zespołem pana profesora Pawła Płudowskiego, wybitnego polskiego lekarza i badacza, które precyzyjnie mówią o tym, o takich spersonalizowanych dawkach, żeby one nie były ani za duże, ani za małe, bo niedobór jest źle, jak powiedziałem już, ale nadmiar też oczywiście źle, więc spersonalizowana dawka, czyli dawka zależna od wieku, od masy ciała i od czego, proszę Państwa, od tego, czy no, bywamy na słońcu, czy nie bywamy na słońcu, co jesienią oczywiście jest w polskich warunkach raczej pytaniem czy stwierdzeniem retorycznym, żebyśmy na tym słońcu byli.
0: I więc słońce jest nie do zastąpienia.
18: Witamina D3 jak najbardziej.
0: Przez jakieś, tutaj jestem już bardzo ostrożny, bo w przypadku, nie wiem, jakichś na przykład solariów, pewnie niektóre pacjentki, klientki, czy też panowie coś takiego rozważają. Tutaj może pan do tego się odniesie. To nic nie zastąpi słońca i suplementacji, tak?
18: Tak, nic nie zastąpi słońca, suplementacji na solaria nie zalecamy, nie polecamy. Natomiast polecamy, żeby pytać o witaminę D3 swojego lekarza, także lekarza rodzinnego, lekarza prowadzącego, bo rzeczywiście witamina D3 jako ten dobry suplement, a rzadko możemy o tym tak powiedzieć, o suplementach, jest polecana przez badaczy, przez naukowców i powinna być to dawka, którą prawie jest dla każdego, a na pewno można powiedzieć, już jest dla każdego w polskich warunkach.
0: Bardzo dziękuję. Doktor Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, był z nami w pierwszym programie Tok FM. Dziękuję panu. Do usłyszenia.
18: Dziękuję bardzo. Dobrego
0: zdrowia,
18: dnia.
0: Panie doktorze.
18: Tak jest. Wszystkim nam zdrowia. Dzięki bardzo.
0: Dzięki,
18: pozdrawiam.
0: Do usłyszenia. pora na pierwszy program gospodarczy.
19: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
0: Rzeczpospolita na początek. Europa ma otworzyć drzwi chińskim autom. To tytuł z znakiem zapytania. A w artykule czytamy o tym, że chronienie rynku aut w Unii przed chińską konkurencją cłami to jest błąd, który doprowadzi tylko do wzrostu cen. Przekonuje jeden z think tanków. Polscy eksperci mówią, stawką są europejskie fabryki. Przyszłość branży motoryzacyjnej jest elektryczna, a Unia popełnia błąd w działaniach nastawionych na obronę własnego rynku. Taka właśnie teza się tutaj pojawia. W raporcie europejski sektor motoryzacyjny potrzebuje planu działania, a nie nadmiernej ochrony. Jest taka sugestia, że Unia nie powinna spowalniać elektromobilnej transformacji ani nakładać ceł na chińskie auta, czy wymagać lokalnych komponentów z Europy. Zamiast chronić producentów samochodów, ma im pomagać w dostosowaniu się do nowych warunków konkurencji. W Rzeczpospolitej także dzisiaj przeczytamy o tym, że żywności nie brakuje. Problem zaczyna się w przypadku wojny. Polska produkuje znacznie większej żywności niż potrzebuje, ale na wypadek wojny wciąż brakuje planu działania. Przetwórcy chcą wiedzieć, jaką rolę mają odegrać. Sytuacja przy granicy wciąż eskaluje. Rosjanie ostrzelali we wrześniu pociąg jadący z Kijowa do Warszawy. W ubiegłym tygodniu rosyjski dron uderzył 4 km od granicy z Polską w rejonie przejścia do Rochu z Kijagodzin. Zaś kilka dni wcześniej rosyjskie drony zaatakowały stację paliw i skład pociągu towarowego z okolicy Jagodzina, 2 km od polskiej granicy. Środki z ETS napędzają inwestycje. Budowa elektrowni jądrowej, CPK, czy też powstanie polskiego e-samochodu. To jest tylko część projektów, które zostały wsparte pieniędzmi ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Jak wynika z informacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska, do których dotarła Rzeczpospolita, w ubiegłym roku z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych osiągnięto łączny dochód w wysokości 16 miliardów złotych. Jeszcze tylko rzut oka na Gazetę Wyborczą, która dzisiaj pisze o absurdzie w 800+. ZUS przyznał 800+ Ukraińce, która zrezygnowała z pracy, aby zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem. W takich przypadkach praca zawodowa rodzica nie jest konieczna. Jednak gdy kobieta wystąpiła o 800+ na dwójkę pozostałych dzieci, ZUS odmówił wypłaty. O tym, jak zakład to tłumaczy, dzisiaj na łamach Gazety Wyborczej, rzecz jasna.
19: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
20: Autopromocja.
21: Politycy uwielbiają mówić, a ja jeszcze bardziej pytać i nie odpuszczam, dopóki nie usłyszę odpowiedzi. Partyjny przekaz dnia? To nie dla mnie i nieważne, kto siada naprzeciwko. Poranek TOK FM od 7:00. Tomasz Sekielski. Do usłyszenia.
17: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama.
23: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
24: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
23: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
25: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
26: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
25: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
27: Można podróżować drożej. Można też podróżować mądrzej. Bez prowizji banku za przewalutowanie. Z dostępem do saloników lotniskowych i wsparciem concierge. O tym, jak korzystać z możliwości karty PKO Visa Infinite, opowie Edyta Tararuj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów PKO Banku Polskiego. Już dziś w cyklu Czas, Wygoda, Spokój. Posłuchaj codziennie po 9:40 w TOK FM lub teraz na tokfm.pl. Zaprasza PKO Bank Polski.
1: Zobacz, Stasiu, soku.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: W nowej polityce. To takie polskie, mówi Marek Kondrat po latach wracający na ekran rolą w Lalce. A ponadto dystrybutory grozy. PiS kontra PiS bis. Hołownia wraca do siebie. Jak się zarabia na mredniach? Kulisy remontu kongresowej. Czy AI nas zabije? Nowa polityka już w sprzedaży i na polityka.pl.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
22: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
28: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
29: Reklama.
30: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Sekretarz stanu USA Marco Rubio dziś spotka się w Nowym Jorku ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Spotkanie odbędzie się na marginesie trwającej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ławrow już w połowie września zapowiedział, że spotka się z Rubio. Przekazał wówczas, że będzie rozmawiał z nim o roli Stanów Zjednoczonych jako pośrednika w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. A wczoraj doszło do spotkania prezydentów Ukrainy i USA. Ukraina jest gotowa na każdy format rozejmu dotyczącego ochrony systemu energetycznego, a Stany Zjednoczone przekażą odpowiednie sygnały stronie rosyjskiej, poinformował po spotkaniu Wołodymyr Zełenski. Wspomniał także, że Ukraina zwróciła się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o udostępnienie zimowego pakietu wsparcia dotyczącego dostaw rakiet Patriot. A do Nowego Jorku przyleciał także prezydent Iranu Masoud Pezeszkian. Ma dziś wygłosić przemówienie przed Zgromadzeniem Ogólnym. W czasie wizyty w USA planowane są również jego spotkania z przywódcami innych państw. Praca najwyżej na dwa etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Rząd przyjął nowe regulacje wynagrodzenia i czasu pracy lekarzy. Teraz propozycją zajmie się Sejm. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda mówi, że nie obawia się tego, by z powodu limitu zarobków medycy przechodzili do sektora prywatnego.
31: Dedykujemy to rozwiązanie nie tylko publicznym placówkom, ale również tym prywatnym, które jednak mają zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie możemy zapominać, że one też stanowią element publicznego systemu ochrony zdrowia. Gwarantuje nam to, że tak naprawdę ci lekarze, również pozostały personel objęty tymi regulacjami, w systemie pozostanie.
11: Ma być także więcej kontroli, by sprawdzić, czy nowe przepisy faktycznie są stosowane. Na ostatniej prostej skrócono czas na wprowadzenie zmian z 12 do 6 miesięcy, a więcej na ten temat w informacjach o 7. Powoli do półmetka zbliża się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wśród 16 produkcji walczących o Złote Lwy jest Dziki, Dziki Wschód, najnowszy film Jana Cholubka.
32: To jest dla mnie film w ogóle o pewnym kole zamachowym historii, która jakby wrzuca kolejne narody czy narodowości w taką spiralę agresji i nienawiści jednych do drugich. I ja tym filmem chcę jakoś uderzyć w stół i powiedzieć, że znowu jesteśmy w momencie historii, który jest niebezpieczny.
11: Oprócz filmu Cholubka o główną nagrodę festiwalu walczy m.in. Dobry Chłopiec Jana Komasy, Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej i polski kandydat do Oscara, czyli Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Festiwal w Gdyni potrwa do soboty. Pierwszy dzień kalendarzowej jesieni. 14 stopni pokażą termometry w Krakowie i Katowicach, 15 w Łodzi i Lublinie, 16 w Warszawie, 17 w Poznaniu i Gdańsku, 19 w Szczecinie. Najwięcej chmur pojawi się dziś na krańcach północno-wschodnich, na krańcach zachodnich bez opadów, a w pozostałej części kraju przelotny deszcz.
30: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Za 16 minut siódma. To jest pierwszy program TOK FM. Dr Konrad Ciesiołkiewicz, kierownik Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka, jest z nami. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: ABW zatrzymuje 17-latka, który jest podejrzewany o przygotowywanie zamachu terrorystycznego. W ciągu wcześniejszych dni z kolei okazuje się, że 16-latkowie też tutaj udzielają się w sieci i mają do czynienia właśnie z tymi skrajnie prawicowymi ruchami, czy też nazistowskimi. Co się dzieje z naszą młodzieżą?
8: No na pewno młodzież w ogromnej mierze jest dzisiaj poddana eksperymentowi w postaci funkcjonowania w nowym ekosystemie, takim ekosystemie społeczno-cyfrowym. My wszyscy w nim funkcjonujemy, ale młodzi ludzie z racji ich rozwoju, etapów rozwojowych nie są gotowi jeszcze do tego i myślę, że to jest jedna z hipotez, którą należy stawiać, że tym czynnikiem, który różnicuje młode pokolenie i tę radykalizację, nową falę radykalizacji, bo z nią mamy do czynienia, ona ma miejsce w środowisku hybrydowym, w środowisku online, no to, co właśnie różnicuje, to jest ten czynnik środowiskowy, czyli tego środowiska życia, bo media cyfrowe, w tym przypadku mam na myśli tutaj ekosystem platform społecznościowych, komunikatorów, gamingowych, platform streamingowych, jest już nie tylko dodatkiem do życia, tylko jest po prostu integralną częścią relacji społecznych i środowiska życia, w którym młodzi ludzie funkcjonują. I teraz, ono ma swoje cienie, bo oczywiście nie ma samych cieni, ale ma także cienie. I dzisiaj te cienie spędzają sen z powiek bardzo wielu instytucjom zajmującym się bezpieczeństwem. Bezpieczeństwem wewnętrznym, bezpieczeństwem społecznym, także bezpieczeństwem młodych ludzi, dlatego że to, co się dzieje w Polsce, to nie są już tylko jednostkowe jakieś przypadki, tylko są to kolejne zatrzymania bardzo, bardzo młodych ludzi pod zarzutami przygotowywania zamachów terrorystycznych, młodzieży, która jest zradykalizowana. Mówimy tu o procesie radykalizacji prowadzącym do przemocy, zagrażającym bezpieczeństwu publicznemu, który wpisuje się w to, co dzieje się dzisiaj w wielu krajach na świecie, a w ogromnej mierze w Europie. Mówię to na podstawie analiz, które też śledzimy, Europolu, koordynatora Unii Europejskiej do spraw przeciwdziałania terroryzmowi, krajowych instytucji bezpieczeństwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego także, która wypuściła kilka miesięcy temu raport, w którym także bardzo mocno sygnalizuje ten aspekt radykalizowania się młodych ludzi w kierunkach przemocowych. Więc no, jak słyszę oczywiście o kolejnych zatrzymaniach, to właśnie takie informacje przychodzą mi na myśl. Tutaj musimy sobie też jednoznacznie powiedzieć, żeby nie straszyć młodymi ludźmi. Oni są najpierw poszkodowani, a następnie wykorzystywani, używani w kierunku bycia sprawcami. W Europie, żeby też otworzyć oczy, 70% rynków przestępczych Unii Europejskiej angażuje dzisiaj młodych ludzi. Są kraje, w których nawet 10% przestępczości związane jest z młodymi ludźmi. Mamy do czynienia z zatrzymaniami również w krajach europejskich, w których dzieci oczywiście poprzez pośrednictwo bardzo wielu innych ogniw okazuje się, że realizują zadania na rzecz państw trzecich, w tym przypadku Rosji. To są zatrzymania sprzed ostatnich tygodni 11 i 15-latków w Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że funkcjonujących w sieciach tak zwanych DECOM, właśnie na platformach, wykonywali zadania, które oczywiście nieświadomie to robili, ale z tyłu były to operacje wpływu rosyjskiego.
0: Czy to jest trudne, żeby taki 17-latek znalazł grupę, na której jest faszyzm szerzony?
8: To jest banalnie proste. Niestety dzisiaj to jest banalnie proste. Algorytmy jak Kellner podają tego rodzaju treści, szczególnie grupom też podatnym, chcę powiedzieć, dlatego że ze wszystkich analiz i raportów, które widzimy, są oczywiście szczególnie podatne dzieci i młodzież. To znaczy tak, z jednej strony natura powoduje, naturalne procesy rozwojowe, że to jest grupa faktycznie najbardziej podatna na teorie spiskowe, narracje spiskowe, radykalne, dezinformacje. Druga rzecz jest taka, że są jeszcze w ramach tej grupy oczywiście osoby, które na przykład doświadczają kryzysu zdrowia psychicznego, osoby w spektrum autyzmu, osoby, które na przykład funkcjonują w grupach wsparcia nieszczęśliwej miłości. Mówię, to jest cytat z raportów też europejskich. No tutaj tutaj mamy, tutaj nawet bym zacytował, ponieważ uczestniczymy, realizujemy taką inicjatywę razem z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tym właśnie zakresie. Pułkownik Małgorzata Żuchowska, wiceszefowa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mówiła na właśnie jednej z konferencji dla funkcjonariuszy, także dla służb społecznych, że w zasadzie są takie trzy czynniki. Podatność, i to jest to środowiskowy aspekt, może być także związany właśnie z kryzysem zdrowia psychicznego. Wpływ, czyli nagle w tą pustkę, w samotność, dlatego że tym wspólnym mianownikiem dla wszystkich tych młodych ludzi jest samotność. Wchodzi narracja, wchodzą w środowiska, osoby, które podpowiadają różne rozwiązania i oczywiście daje i możliwości działania. I dzisiaj sieć daje ogromne możliwości działania.
0: Mhm. Jak to jest, że w państwie prawa możliwe jest szybkie, łatwe, bezproblemowe odnalezienie miejsca w sieci, gdzie jest szerzony faszyzm?
8: No to jest, panie redaktorze, pytanie, które już pan tutaj w studiu zadaje nie pierwszy raz.
0: Mam świadomość.
8: Nie, musimy wszyscy zadawać
0: to pytanie. Chyba trzeba wracać właśnie do tego pytania, bo tutaj mówimy o pewnych regulacjach.
8: Absolutnie.
0: W stosunku do których, nie wiem, Pałac Prezydencki na przykład ma jakieś obawy, czy też czy pan prezydent czegoś nie podpisze, albo rządzący czegoś nie uchwalą. No ale... No to jest absurdalna sytuacja.
8: No mamy do czynienia, bo wydaje mi się, że bardzo wielu z nas przerzuca odpowiedzialność na państwo, instytucje państwa. Otóż chcę powiedzieć, i tutaj musimy naprawdę bardzo głośno o tym mówić, to jest sfera wyjęta spoza zakresu dzisiaj, spoza zakresu w zasadzie możliwości działania państwa, poza działaniami operacyjnymi służb, ale ja bardziej reprezentuję służby społeczne niż służby bezpieczeństwa i chcę powiedzieć, zajmujące się bezpieczeństwem państwa, tylko bardziej właśnie służby społeczne. I tutaj w zakresie to możemy działać wyłącznie prewencyjnie, natomiast faktycznie państwo w tym zakresie nie posiada suwerenności. Chcę powiedzieć, że zawetowane wcześniej ustawy pół roku temu, akt o usługach cyfrowych, były pierwszą próbą umożliwienia państwu jakiejkolwiek ingerencji w tę sferę. I moim zdaniem należy stawiać hipotezę, która oczywiście, nie jestem tu oryginalny, ale mamy dzisiaj do czynienia z ogromnym zwrotem antydemokratycznym. On ma związek z młodymi ludźmi. Dzisiaj jest środa, ukazał się też Tygodnik Powszechny. Przemysław Wilczyński jest autorem takiej ogromnej analizy dotyczącej młodego pokolenia i ona właśnie o tym mówi. O antydemokratycznym, bardzo silnym zwrocie, który ma swoje podłoże i silnik w ekosystemie funkcjonowania młodych ludzi, którzy działają w sposób bardzo zaatomizowany. Proszę zauważyć, że radykalizacja, o której rozmawiamy, ma bardzo zatomizowany charakter. Czyli tu już nie ma takich wspólnot bezpośrednio działających w ogromnych grupach, tylko właśnie bardzo często są to osoby, które tylko za pośrednictwem sieci się znają.
0: Co pan sobie myśli, jak słyszy pan w kontekście takich funkcjonowania takich grup w internecie, że próba ich wyłączenia to jest ograniczenie wolności słowa?
8: Absolutnie. My funkcjonujemy w warunkach najbardziej cywilizowanych, mam na myśli Unię Europejską, w świecie. To jest, w zasadzie mamy też szczęście, ponieważ Unia Europejska jest akurat instytucją, Komisja Europejska próbuje humanizować tę przestrzeń i cywilizować. I chcę powiedzieć, że w takich warunkach uważam, że argumenty dotyczące jakichkolwiek działań zmierzających do ochrony grup szczególnie wrażliwych społecznie, lepszego monitoringu, wzmocnienia instytucji publicznych nie są żadną formą cenzury w moim przekonaniu i nie są po prostu uprawnione. Dlatego, że nie funkcjonujemy w warunkach państwa autorytarnego. Przepraszam, pozwolę sobie to powiedzieć. Nie funkcjonujemy w Rosji, nie funkcjonujemy dzisiaj w Chinach. My dzisiaj musimy absolutnie...
0: Niektórzy właśnie w sieci to relatywizują, ludzie potrafią na przykład napisać, a tam te różnice nie są takie.
8: To jest narracja nieadekwatna, tak. Panie redaktorze. My dzisiaj, jak Kania Dżu, potrzebujemy mądrych regulacji, bo w tym zakresie nie tylko nie mamy do czynienia z niedostatecznymi, mamy do czynienia z całkowitym brakiem. To są prawa dżungli, prawa, w których rządzi nihilizm i darwinizm społeczny i musimy zatroszczyć się o najbardziej wrażliwe grupy społeczne. Oczywiście osoby małoletnie do nich należą, ale to nie tylko osoby małoletnie.
0: Czy to jest tylko wirtualne? Pytam o to w kontekście znalezionych u 17-latka znalezionej broni, materiałów wybuchowych, jakiejś symboliki nazistowskiej, fizycznych przedmiotów.
8: Absolutnie nie. Dzisiaj funkcjonujemy w środowisku hybrydowym i my musimy się nauczyć też o nim mówić. To już nie jest dzisiaj tylko świat online, to jest środowisko hybrydowe. Funkcjonuje w jednym i w drugim, funkcjonuje w jednym czasie. I to jak na dłoni widać, jak bardzo to, ta przemoc, przygotowywanie zamachów, w tym przypadku terrorystycznego, jak często bardzo forma krzywdzenia, która jest wirtualna, ona nie ma konsekwencji wirtualnych. Ma jak najbardziej realne. My funkcjonujemy w świecie, który jest właśnie środowiskiem społeczno-cyfrowym, nie tylko cyfrowym. I wydaje mi się, że to też wymaga przekroczenia pewnej bariery mówię o społeczeństwie, o nas wszystkich, myślenia o tym, co dzieje się w sieci. To nie jest coś, co się dzieje tylko obok. To nie jest coś, co jest takie mniej ważne, drugorzędne, coś, co można sobie zlekceważyć, zignorować. No, jak na dłoni widzimy w Polsce i w innych krajach, zatrzymania osób małoletnich, często dzieci, również już niestety po aktach przemocy, jest ogromna skala dzisiaj i w zasadzie Europol nie ukrywa i mówi wprost. Wzrost skali nastąpił szczególnie po rozpoczęciu wojny w Ukrainie przez Rosję.
0: Jak pan ocenia sprawność państwa w wyłapywaniu na czas takich sytuacji, tak jak myślę ABW?
8: No, na razie z tych przykładów, które widzimy,
0: udało się.
8: Część się udało. Oczywiście, jak rozumiem, dużym sukcesem jest to, czego nie wiemy. Natomiast to, co chcę docenić, no ja po prostu uczestniczę też w inicjatywie, w której Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bierze udział i jestem tutaj po stronie tych, którzy starają się w pierwszej linii też walczyć i wspierać z punktu widzenia służb społecznych, bo wydaje mi się, że to jest w ogóle ogromne zadanie dla służb społecznych, panie redaktorze, dla nauczycieli, dla wychowawców, dla psychologów, dla pedagogów, dla pracowników socjalnych. Ponieważ ogrom pracy prewencyjnej i także takiej, powiedziałbym, wychwytywania tego rodzaju sygnałów tak naprawdę powinna być na barkach służb społecznych, bo służby państwa wkraczają dopiero w momencie, który jest już naprawdę skrajny. Natomiast to, co należy docenić, to jest raport, który kilka miesięcy temu był opublikowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, inicjatywy edukacyjne i prewencyjne, w których wprost informuje się o mechanizmach, które stały za danym przypadkiem radykalizacji, który wprost mówi się o narracjach, które są stosowane. To jest pewne nowum i uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, w zasadzie niezbędny, szczególnie w czasach wojny, proszę wybaczyć sformułowanie kognitywnej, poznawczej, wojny o nasze umysły i nie należy bać się tych słów, która jest toczona. My funkcjonujemy w czasie wojny poznawczej.
0: A gdzie są rodzice?
8: Rodzice i opiekunowie mają ogromną odpowiedzialność, ale chcę też od razu powiedzieć, ich wpływ na to, co dzieje się w tych przestrzeniach, jest bardzo ograniczony, dlatego że tak jak każdy z nas, młodzi ludzie także funkcjonują dzisiaj w sposób bardzo zindywidualizowany. Dostęp do tych treści, do aplikacji ma w zasadzie każdy. Zresztą nasz raport Internet Dzieci wykazał, że 1,5 miliona polskich dzieci poniżej 13 roku życia korzysta z aplikacji, które są przeznaczone dla osób powyżej 13 roku życia, więc my mamy dwie w ogóle różne rzeczy. Tę taką oficjalnie deklarowaną i tę, która się właśnie dzieje.
0: Biorąc pod uwagę wiek tych młodych osób, o których mówimy, tu 17, tam 16 lat, to właśnie ta granica tych 16 czy 15 lat, bo to różnie to ta granica jest stawiana, w dostępie do pewnych rzeczy, gdybyśmy to osiągnęli, to miałoby to szansę chyba tutaj zadziałać, prawda?
8: To jest dobry kierunek.
0: 16-latek bez tych doświadczeń swobodnego dostępu do treści, prawda? Mógłby...
8: Bez wątpienia tak, natomiast to jest dobry kierunek, ale to nie załatwia całej sprawy, dlatego że tak naprawdę, panie redaktorze, walka powinna toczyć się nie tyle o zakazy, co o nakazy dla instytucji i przede wszystkim dla wielkich przedsiębiorstw, żeby przestrzenie, w których funkcjonujemy, szczególnie młodzi ludzie, były przestrzeniami bezpiecznymi, a one dzisiaj dla zbyt młodych są przestrzeniem wysokiego ryzyka.
0: Bardzo dziękuję. Dr Konrad Ciesiołkiewicz, kierownik Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka, był z nami.
8: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: A już za kilka minut informacje w TOK FM, a po informacjach poranek TOK FM i Tomasz Sekielski.
9: Dzień dobry, Tomku.
0: O czym będzie dzisiaj u ciebie w programie?
9: No będzie oczywiście o tym, co najważniejsze w naszej politycznej rzeczywistości, bieżące sprawy, komentarze do tych rozmaitych wydarzeń, ale myślę, że takim tematem przewodnim będzie to, dlaczego Amerykanie w ostatniej chwili odwołali wizytę ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w Stanach Zjednoczonych. To nie jest spotykane, aby właściwie na dzień przed wylotem na tak ważne spotkania na tak wysokim poziomie te spotkania odwołano. Dlaczego tak się stało? Co to oznacza? Czy mamy tę wojnę polsko-polską przeniesioną na grunt amerykański? I czy, jak sugerują niektórzy, knowania Pałacu Prezydenckiego sprawiły, że Władysław Kosiniak-Kamysz do Stanów nie poleciał? Między innymi o tym dziś w poranku. Jeszcze tylko szybko powiem, że gośćmi będą Grzegorz Napieralski, Koalicja Obywatelska, Janusz Zemke, były wiceminister obrony, oraz Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu.
0: O tym między innymi w poranku, a my już dziękujemy państwu za pierwszy program TOK FM. Róża Rumińska, Piotr Gawroński, Maciej Jarząb, Liwia Prądzyńska i Wojciech Muzal. Dziękujemy państwu.
10: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: W nowej polityce. To takie polskie, mówi Marek Kondrat po latach wracający na ekran rolą w Lalce. A ponadto dystrybutory grozy. PiS kontra PiS bis. Hołownia wraca do siebie. Jak się zarabia na bredniach? Kulisy remontu kongresowej. Czy AI nas zabije? Nowa polityka już w sprzedaży i na polityka.pl.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: Że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
21: Zobacz, Stasiu, Sokół.
24: Gdzie? Nie widzę.
21: No tam, patrz.
24: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
21: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
29: Reklama.
30: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: O jak najszybszym zakończeniu wojny rozmawiali prezydenci Ukrainy i Stanów Zjednoczonych w Nowym Jorku przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ. Ustawami o zarobkach lekarzy za 2 tygodnie ma się zająć Sejm. Wczoraj przepisy przyjął rząd. Polscy siatkarze w półfinale Mistrzostw Europy biało-czerwoni zapewnili sobie prawo gry o medale, pokonując Niemców. Jest środa, 23 września, minuta po 7. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Donald Trump i Wołodymyr Zełenski chcą jak najszybciej zakończyć wojnę w Ukrainie. Przywódcy rozmawiali podczas sesji zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Więcej o tym spotkaniu Grzegorz Kozieł.
33: Prezydent Ukrainy stwierdził, że jest gotowy spotkać się z przywódcą Rosji w dowolnym momencie.
34: Mam nadzieję, że uda nam się zakończyć tę wojnę, a pomoże nam w tym prezydent Trump. I uważam, że należy zrobić to jak najszybciej, zanim nadejdzie zima.
33: Wołodymyr Zełenski zasugerował także, że do trójstronnego spotkania USA-Ukraina-Rosja mogłoby dojść w czasie grudniowego szczytu G20 w Miami, ale Donald Trump odparł, że nie jest to dobre miejsce.
34: On jest skłonny się spotkać. Mieliśmy spotkanie na Alasce i myślę, że będziemy mieć następne, ale nie w Miami. Jest chętny, by się spotkać, bo chciałby zakończyć tę wojnę.
33: Zełenski powiedział też, że Ukraina jest gotowa na każdy format rozejmu dotyczącego ochrony systemu energetycznego, a Stany Zjednoczone przekażą odpowiednie sygnały stronie rosyjskiej. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
11: Rząd i prezydent zapewniają, że mówią jednym głosem w sprawie stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Podczas sesji ONZ w Nowym Jorku zarówno Karol Nawrocki, jak i obecny w Ameryce wicepremier Radosław Sikorski rozmawiają ze stroną amerykańską o jak najszybszym podjęciu decyzji w tej sprawie.
35: W tej sprawie Polska działa jak jeden mąż.
36: Tutaj, jak powiedziałem na samym początku, reprezentujemy, drodzy państwo, jedną Polskę.
11: Dziś z sekretarzem obrony Pitem Hegsetem miał spotkać się szef polskiego MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Wizyta została jednak przełożona na inny termin. W Stanach Zjednoczonych trwa 6-miesięczny przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, który ma zakończyć się pod koniec roku. Według nieoficjalnych informacji część wojsk z Niemiec, Włoch i Hiszpanii może zostać przeniesiona na wschodnią flankę NATO, w tym na stałe do Polski. Pomożemy Litwie, jeśli zostanie zaatakowana przez Rosję, zapewniają ministrowie spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński i obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To potem jak premier Litwy w rozmowie z BBC powiedział, że jego kraj jest przygotowany na najgorsze i ma przygotowane plany ewakuacji ludności na wypadek działań zbrojnych.
0: My na ten temat z ministrami krajów nawet bałtyckich, ale w ogóle z krajami szeroko rozumianego Morza Bałtyckiego rozmawiamy cały czas. Wiele takich spotkań organizowaliśmy, więc jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. Tak, Polska ma takie plany.
1: Czy Polska pomoże Litwie, jeżeli doszłoby do ataku na Litwę, w ewakuacji i pomocy ludności? Tak, Polska tak, pomoże. Pomogą Polacy, pomogą instytucje państwowe. Mamy to dość dobrze przećwiczone w momencie, kiedy 3 miliony Ukraińców w ciągu kilku dni wjechało do Polski i mogliśmy liczyć przede wszystkim, za co jeszcze raz trzeba podziękować, na otwarte drzwi domów każdego z nas, ale oczywiście instytucje państwowe, pan minister ma wyznaczone jednostki, ośrodki do ewakuacji. Udzielimy pomocy.
11: Rząd zapewnia, że Polska ma ośrodki, w których w pierwszych miesiącach pełnoskalowej wojny mieszkali uchodźcy wojenni z Ukrainy i w ciągu kilkudziesięciu godzin służby są w stanie je uruchomić. Za 2 tygodnie posłowie mają zająć się ustawami o zarobkach w ochronie zdrowia, które wczoraj przyjął rząd. Lekarzy czeka praca co najwyżej na 2 etatach i za maksymalnie 77 tysięcy złotych miesięcznie. Konkursy mają być transparentne, a płace jawne. Błażej Kulesza.
4: Ortopeda w Grójcu. 3 200 000 za rok.
5: To ma być koniec tego typu historii. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, zmiany w przepisach mają obowiązywać wcześniej niż planowano.
4: To nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6 miesięcy.
5: Do przestrzegania zasad ma być zatrudniona armia urzędników.
6: Mają wzmocnić zdecydowanie kontrolowanie wydatkowania środków publicznych.
5: Mówi Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia.
6: Wspomnę tylko, że te 400 osób mamy w planach do zatrudnienia na przestrzeni też kilku lat.
5: Ale zmiany odczują też pacjenci, mówi Sebastian Goncerz z Porozumienia Rezydentów OZZL.
7: Znaleźć jakąś metodę, żeby to, co zmieniamy, odbyło się bez pogorszenia dostępu do leczenia pacjentom.
5: A to może być widoczne, zdaniem medyków, w szczególności w szpitalach powiatowych. Błażej Kulesza, TOK FM.
11: Zagramy w Mediolanie o medale. Polscy siatkarze pokonali w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Niemcy 3-0 i są coraz bliżej obrony tytułu wywalczonego 3 lata temu. W półfinale zagramy ze Słowenią lub Belgią. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
8: Polacy wygrali z Niemcami pewnie bez straty seta, ale to nie był spacerek.
9: Zdecydowanie ciężki mecz, mimo że wynik może tego nie pokazywać. Zakończyliśmy to w 3 setach dzięki dobrej naszej postawie.
8: Mówił środkowy Bartłomiej Lemański. Pierwszy set był wyrównany, Polacy wygrali do 23, a potem 2 razy do 17, choć w 3. secie musieli gonić wynik.
9: W tej końcówce tak, poszedłem na zagrywkę, cieszę się, że mogę tam narozrabiać troszkę w tej końcówce. Pakujemy się dzisiaj, jutro lecimy.
8: Polacy po 2 tygodniach w Sofii lecą teraz do Mediolanu na finałową fazę turnieju. Jest dobrze, mówi trener Nikola Grbicz.
22: Dla mnie jest najważniejsze, że jesteśmy zdrowi i gramy na poziomie, na którym gramy teraz.
8: Dziś Polacy poznają półfinałowego rywala, wyłoni go mecz Słowenii z Belgią. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
11: W kalendarzu 23 września, czyli pierwszy dzień jesieni, w tym roku początek kalendarzowej zbiegł się z astronomiczną. No to jak jesień, to najwięcej chmur dziś na krańcach północno-wschodnich, na krańcach zachodnich dziś bez opadów, a w pozostałej części kraju przelotny deszcz. Wysoko w Tatrach spadnie śnieg, a na termometrach 14 stopni maksymalnie w Krakowie i Katowicach, 15 w Łodzi i Lublinie, 16 w Warszawie, 17 w Poznaniu i Gdańsku, 19 w Szczecinie.
30: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
23: Godzina 7:07 dochodzi, już za kilkanaście sekund. Smutek mnie dopadł, bo właśnie z informacji Radia TOK FM dowiedziałem się, że oto mamy pierwszy dzień jesieni, tej kalendarzowej, ale i astronomicznej, bo w tym roku podobno się zbiegły te dwie daty. Ja się pytam, kiedy lato było? Pamiętam zimę, krótki okres słońca i za chwilę znowu deszcz i smutek. Ja się pytam, dlaczego my nie mamy słońca cały rok? Ja się pytam, dlaczego my nie mamy pogody takiej jak na południu Europy, Tylko żeby był klimat taki jak u nas, znaczy żeby nie było tak gorąco jak na południu Europy. No ja się pytam, dlaczego u nas nie rosną pomarańcze? Nie kwitną na drzewach, a nie kwitną, tylko w szklarniach. Wydawcy dzisiejszego programu, czyli Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, patrzą na mnie, jakbym zwariował. A czy wy, drodzy wydawcy, wiedzieliście, że dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni? No właśnie, zaprzeczają ruchem głowy. Wy też nie zauważyliście, kiedy było lato. Liwia Prądzyńska realizuje program. Liwia, a ty zauważyłaś, że było lato w ogóle? Też nie. Wszyscy jesteśmy jacyś tutaj smutni, nie tacy. Ja proszę rząd i to bardzo proszę, aby w tym roku przełożył jesień przynajmniej o 2 miesiące. Można. W przeciwnym wypadku uznamy tutaj wszyscy, że to wina Tuska, że już jest jesień. I tyle. Dzisiaj naszymi gośćmi będą, tak już zupełnie na poważnie, Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej, Sejmowa Komisja Zdrowia. Po 7.40 Janusz Zemke, były wiceminister obrony narodowej. Po godzinie 8 Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu Polska 2050. A po godzinie 8.20 komentatorki profesor Karolina Wigura oraz dr Agnieszka Zaremba. Przegląd prasy teraz, tradycyjnie, jak to o poranku, TOK FM. W media dużo informacji dotyczących bezpieczeństwa naszego kraju. W ostatnich dniach i tygodniach mnóstwo informacji na ten temat. Bardzo ważne, no i takie dające do myślenia wystąpienie premiera Donalda Tuska w Sejmie w zeszłym tygodniu, gdzie premier mówił o zagrożeniach, jak

środkami militarnymi, dlatego starają się odcinać Kijów od dostaw, mówi Rzeczpospolitej osoba związana ze służbami specjalnymi. W ten sposób dążą m.in. do kryzysu humanitarnego. Nieudana próba ataku na lotnisko w Lipsku w Niemczech oraz podpalenie w Skarżysku Kamiennej pokazują też, że ich celem mogą być zakłady produkujące uzbrojenie dla Ukrainy oraz centra logistyczne, dodaje ten sam rozmówca. Co się zmieniło w ostatnim czasie w podejściu Rosjan do niewypowiedzianej wojny z Zachodem? Uważają, że mają moralne prawo atakować państwa i zakłady produkujące uzbrojenie dla Ukrainy, opisuje rozmówca Rzeczpospolitej. Dlatego będą eskalować. Rosjanie szukają działań poza progiem wojny, dlatego mogą prowadzić tak zwane akcje pod obcą flagą, zwraca uwagę ekspert. Eksperci, z którymi rozmawiała Rzeczpospolita, wskazują, że Rosjanie testują artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Obecna aktywność to etap przygotowawczy, rozpoznawanie reakcji państw NATO, procedur bezpieczeństwa i odporności infrastruktury. Dziś Rosja wykorzystuje głównie lokalnych wykonawców i grupy proxy, czyli takie zastępcze, ale posiadających profesjonalne przygotowanie informacyjno-wywiadowcze. Poważniejszym sygnałem eskalacji będzie przejście do działań profesjonalnych zespołów powiązanych bezpośrednio z rosyjskimi służbami. I oczywiście ta eskalacja działa za pomocą dronów czy rakiet, mówi Grzegorz Matysiak, były wicedyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ekspert Instytutu Wschodniej Flanki. Był oficer wywiadu wojskowego, podpułkownik Maciej Korowaj, opisuje działania Kremla jako próbę znalezienia punktu bólu NATO, ponieważ w doktrynie rosyjskiej istnieje założenie, że aktor groźniejszy powinien uderzyć pierwszy. Rosja szuka punktu i momentu, który doprowadzi do masowych strat w którymś państwie NATO lub w kilku państwach. Chodzi o to, aby sojusz zareagował militarnie, bo wtedy Rosja ma siłę, żeby się przed NATO obronić. Może wykorzystać kartę nuklearną, czyli doprowadzić do czegoś na wzór kryzysu kubańskiego 2.0. Słowem, doprowadzić do rozpoczęcia realnych negocjacji. No jest niebezpiecznie i ta sytuacja jest napięta i wszyscy chyba mają takie poczucie, że coś się może już wkrótce, za chwilę wydarzyć. Tak mi się wydaje. Nie wiem jak państwo, ale ja mam takie poczucie, że ta atmosfera gęstnieje. W Rzeczpospolitej też wywiad z Ilią Ponomariowym, byłym deputowanym rosyjskiej Dumy, a od lat jednym z najbardziej ściganych przez Kreml przeciwników reżimu Putina. Pytanie Rzeczpospolitej. Ostatnio w Europie wiele słyszymy o możliwym zagrożeniu dla wschodniej flanki NATO. Myśli pan, że Rosja, wdający się przewidzieć przyszłości, może w jakikolwiek sposób uderzyć w Polskę czy państwa bałtyckie? Odpowiedź Ponomariowa. Putin nie będzie miał wyboru, zwłaszcza jeżeli nie uda mu się docisnąć Ukrainy zimą, pozbawiając Ukraińców prądu i ogrzewania. Na to dzisiaj stawia Kreml, bo na froncie nie może liczyć na sukces. Jeżeli Ukraińcy się nie poddadzą, Putin znajdzie się w podbramkowej sytuacji. Będzie szukał nowego teatru działań wojennych. Ale czy odważy się po niemal 5 latach wykańczającej wojny z Ukrainą? Odważy się, odpowiada Ponomariow, bo nie jesteście przygotowani do takiej wojny, jaką prowadzi Ukraina. Nie macie też armii dronów. W odróżnieniu od Ukrainy nie będziecie w stanie utrzymać linii frontu i stworzyć tak zwanej strefy śmierci. Później owszem, ale nie w pierwszym tygodniu wojny. Dlatego w tej sytuacji nie wykluczam uderzenia pancernego i przecięcia na przykład korytarza suwalskiego albo zajęcia jakiegoś innego kawałka terytorium. Putin nie potrzebuje zajęcia wszystkich państw bałtyckich czy wkroczenia marszem do Warszawy. Wystarczy mu stworzyć źródło napięcia na użytek propagandowy. To doprowadziłoby do wzrostu popularności Putina wewnątrz Rosji. Przekonywałby rodaków, że w ten sposób ratuje Rosję przed NATO. Wojna jest galerą Putina, do której sam siebie przykuł i już nie jest w stanie jej opuścić. Cały wywiad z Ilią Ponomariowem
byłym deputowanym rosyjskiej Dumy, dziś w Rzeczpospolitej.

0: Gazeta Wyborcza. Dlaczego Stany Zjednoczone odwołały wizytę Kosiniaka-Kamysza? Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że jako powód podają kolizję z wizytą prezydenta Chin Xi Jinpinga w USA, ale w polskim Ministerstwie Obrony reakcją było zaskoczenie, bo do wylotu była gotowa już cała delegacja. Stanęło na tym, że do USA lecą wiceministrowie Paweł Zalewski i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, piszą Agata Kondzińska i Iwona Szpala w Wyborczej. Jak mówią rozmówcy gazety, agenda rozmów pozostaje bez zmian. Spotkanie z podsekretarzem obrony USA Colbym w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Drugi temat to negocjacje dotyczące budowy centrum serwisowego pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot. Rywalem w tej drugiej kwestii są Niemcy. Tyle oficjalnie, pisze Gazeta Wyborcza. W kuluarach krążą różne teorie. Zaczął wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak. W ostatnim tygodniu w Radiu Lublin podzielił się ze słuchaczami, że do rządu dochodzą sygnały o zakulisowych działaniach polityków prawicy, którzy wysyłają emisariuszy do Stanów Zjednoczonych na rozmowy z republikanami, by opóźnić decyzję w sprawie wojskowej bazy USA w Polsce. Według tej teorii powodem miałaby być krajowa polityka. Politycy prawicy nie chcą, by rząd ogłosił sukces przed wyborami w 2027 roku. Stefaniak wezwał wszystkich polityków PiS, w tym Przemysława Czarnka, kandydata na premiera, by, jeśli to prawda, się z tego wytłumaczyli. Prawica dalej zaprzecza? Zapytał dziś w serwisie X po wieściach ze Stanów. Nikt nie odpowiedział, ale po doniesieniach z oceanu uaktywniła się prawa strona, która od lat forsuje narrację, zgodnie z którą ma monopol na relacje z obecną administracją Białego Domu. Więcej o wizycie, znaczy o tej wizycie, która nie doszła do skutku w Gazecie Wyborczej, ale też odwołaną wizytą zajmuje się na pierwszej stronie Dziennik Gazeta Prawna. Odwołanie wizyty powoduje, że na placu boju za oceanem pozostaje prezydent Karol Nawrocki. I według profesora Kazimierza Kika to nie jest przypadkowe, to jest gra Stanów Zjednoczonych obliczona na przyszłoroczne wybory parlamentarne w naszym kraju. Na tym kończymy przegląd prasy. Już za chwilę moim gościem będzie Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej. A teraz informacje TOK FM.
1: Autopromocja.
2: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
3: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
2: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
3: Pogadajmy o tym.
2: Czas rodziców, sobota po 13.
3: Ula Malko.
2: Krzysztof Horwat.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
9: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 10:25. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neosine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 7.21, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Trwa rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. W związku z tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców. Poderwane zostały także samoloty. O jak najszybszym zakończeniu wojny rozmawiali prezydenci Ukrainy i Stanów Zjednoczonych w Nowym Jorku przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wołodymyr Załański zasugerował także, że w czasie grudniowego szczytu G20 w Miami mogłaby dojść do trójstronnego spotkania USA-Ukraina-Rosja, ale Donald Trump raczej wykluczył obecność Władimira Putina. Amerykański prezydent podkreślał także, że narzędziem, które ma pomóc w osiągnięciu porozumienia pokojowego, jest uchwalona niedawno przez Kongres ustawa o cłach i sankcjach na Rosję. Podczas dzisiejszej sesji ONZ w Nowym Jorku wystąpi prezydent Karol Nawrocki. Ma mówić m.in. o konieczności powrotu do prymatu prawa międzynarodowego nad prawem siły. Głos mają zabrać także m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański i prezydent Iranu Masoud Pezeszkian. Wcześniej w kuluarach zgromadzenia ze specjalistami wysłannikiem USA Stephen Witkoffem spotkał się szef MSZ-u Iranu Abbas Araghchi. Przedłożył warunki dotyczące zakończenia wojny. Według irańskich mediów Teheran domaga się przerwania działań wojennych na wszystkich frontach osi sporu, co oznacza państwa lub organizacje będące sojusznikami Iranu. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
16: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
17: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polscy siatkarze zagrają w Mediolanie o medale Mistrzostw Europy. Wczoraj pokonali w ćwierćfinale Niemców 3-0 i pewnie awansowali do najlepszej czwórki. Wynik wskazuje na łatwe zwycięstwo, zwłaszcza, że w setach biało-czerwoni wygrywali do 23 i 2 razy do 17, ale to nie był łatwy mecz. I nie wszystko nam wychodziło, więc brawa dla moich zawodników, mówi trener Nikola Grbicz.
18: Jestem zadowolony. Oczywiście może być nie mieliśmy dużo asów, może być nie mieliśmy dużo bloków, ale dotknęliśmy bardzo dużo piłek, broniliśmy się dobrze i myślę, że mieliśmy dużo sytuacji, które zrobiliśmy sami na bloku i obronie i dlatego jestem zadowolony.
17: Polacy zagrają w półfinale ze Słowenią lub Belgią. W drugim półfinale Francja po wygranej z Rumunią 3-0 zmierzy się z Włochami lub Finlandią. Przyleciał, wyspał się i jest gotowy do gry. Robert Lewandowski na zgrupowaniu naszej kadry znów musiał odpowiadać na pytania dotyczące swojej przyszłości w reprezentacji. I po raz kolejny dał jasno do zrozumienia, że na razie nie ma zamiaru rezygnować.
19: Sam sobie zadaję pytania czasami, choć nie chcę ich zadawać za często, bo też nie ma sensu. Też jeszcze ciągle czuję się na tyle zmotywowany, żeby i tą ambicję mam, że ciągle mi się chce. Tak powtarzam wam już od jakiegoś czasu. Często chcecie tą presję na mnie wywrzeć, żebym się określił, ale ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł wam powiedzieć tu i teraz.
17: Polacy szykują się do meczów w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją i Rumunią. Z tym pierwszym rywalem pojutrze zagrają na Stadionie Narodowym. Kolejne medale Polaków na Mistrzostwach Europy w boksie, choć jeszcze nie wiadomo jakie, ale kolejne trzy Polki wywalczyły awans do półfinałów, co oznacza co najmniej brązowe krążki. Na podium staną Angelika Krzysztoforska w kategorii 48 kg, Natalia Kuczewska w kategorii 51 kg i Kinga Krówka w kategorii 65 kg. Czas na prognozę pogody w TOK FM.
16: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
15: Na niebie dziś sporo chmur, choć na przejaśnienia także możemy liczyć. Na zachodzie ma być najładniej, tam nie powinno padać. W pozostałej części kraju przelotny deszcz, a na termometrach od 11 stopni na Suwalszczyźnie, przez 16 w centrum, do 19 na zachodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Godzina 7.25, to jest środowy poranek Tok FM. Przy mikrofonie smutny Tomasz Sekielski, ponieważ dziś jest pierwszy dzień jesieni. Czy Grzegorz Napieralski, Koalicja Obywatelska, wiedział, że dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni?
20: Znaczy dla mnie jesień zaczęła się już kilka dni temu, jak zaczęło się robić zimno, deszczowo, a szczególnie ranki, które były poniżej 10 stopni. To dla mnie najtrudniejszy okres zawsze w życiu, który się zaczyna, ten szaro, buro, deszczowo, nieprzyjemnie.
0: Jak mi przypominają niektórzy, na przykład podrzucając rysunki satyryczne, idzie jesień. Już od czerwca idzie. I też słuchaczka nasza, pani Hanna, napisała do mnie, że dzień dobry, a propos dzisiejszego wstępu, dlaczego nie mamy pogody jak na południu Europy, czyli obecnie wleci upałów ponad 40 stopni, w czasie której ludzie umierają? Znak zapytania. Ja podziękuję za taką pogodę. Pani Hanno, ja wyraźnie mówiłem, że chciałbym, żeby było takie słońce jak na południu Europy, ale nie takie upały jak na południu Europy. Ja chciałbym wybierać z tego pogodowego menu tylko to, co najlepsze, a nie to, co najgorsze. Ci wszyscy, którzy chcieliby odsłuchać to, co mówiłem o jesieni, to zapraszam do naszych podcastów. Tam w podcastach, w zakładce podcasty możemy odsłuchać także poranków Tok FM.
20: A jeżeli mogę dodać, panie rektorze, to
0: oczywiście.
20: Pamiętam takie zdarzenie, kiedy była ta największa fala upałów ostatnio, to Rzym był chłodniejszy o 3 stopnie niż Warszawa.
0: No proszę.
20: Taka ciekawostka.
0: No tak, tak, ale no generalnie rzeczywiście południe Europy jest ogarnięte już przez znaczną część roku gigantycznymi upałami.
20: To prawda.
0: Braki w wodzie, gigantyczne też pożary mieliśmy w tym roku, więc powtarzam, ja chciałbym mieć słońce, ale nie do końca te temperatury tam. Dobrze, zostawmy pogodę. Smuteczek, zaczyna się jesień. Czy na poprawę nastroju obywateli ma coś koalicja rządząca? Czy pozwolicie nam grzęznąć w marazmie jesiennym? Nam, obywatelom?
20: No nie pozwolimy absolutnie, panie redaktorze.
0: No to co optymistycznego koalicja ma?
20: Bardzo dużo rzeczy optymistycznych się wydarzyło. Wczoraj pakiet ustaw zdrowotnych. Dla mnie jedna z ważniejszych informacji z rządu to, że będzie przyspieszona e-rejestracja. To moim zdaniem przy użyciu dzisiaj modeli językowych, sztucznej inteligencji bardzo mocno skróci nam kolejki, ale też będzie je tak bardzo uczciwie weryfikowało, bo to już nie będzie zapisywane na jakiś zeszyt albo z prywatnych gabinetów lekarskich, tylko będzie uczciwa rejestracja. Więc myślę, że to jest najważniejsza informacja. Powstaną też specjalne ośrodki zdrowia dotyczące chorób rzadkich i to jest coś, co my wszyscy odczuwamy, bo co chwilę słyszymy o różnego rodzaju zbiórkach na bardzo trudne choroby, które bardzo ciężko się leczy. My wprowadziliśmy chyba nasz rząd, tak myślę, ale teraz jestem przekonany, że najwięcej leków finansujemy dzisiaj na choroby rzadkie, które są naprawdę bardzo drogie. Więc to są, myślę, bardzo dobre informacje dla Polek i Polaków na tą jesienną szarugę.
0: A kiedy wejdzie w życie to ograniczenie zarobków lekarzy? Jak pan ocenia realnie? Ma pan już naprawdę wieloletnie doświadczenie parlamentarne. Mamy koniec roku, na pewno od początku roku to nie wejdzie.
20: Nie, no, tam są, myślę, że to się w Sejmie ani w Senacie nie zmieni. Tam są daty, znaczy jest miesiąc na wejście ustawy w życie, a później pół roku, żeby się szpitale, jednostki przygotowały do tego, czyli no realnie myślę, że w połowie przyszłego roku wszystko już będzie tak naprawdę transparentne, wszystko będzie już funkcjonowało bardzo dobrze i wszystkie jednostki szpitalne.
0: No dobrze, ale ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo szpitale podpisują umowy na przyszły rok, kontraktują różne usługi. No i co, ponieważ mogą się spodziewać, że wejdzie jakieś prawo, to mają kontraktować tylko do połowy roku według tych zasad, które dziś obowiązują? Czyli dając te duże pieniądze niektórym lekarzom?
20: No, po pierwsze mamy jeszcze trochę czasu do końca roku. ustawa wyszła z rządu. Więc jeżeli bardzo szybko tę ustawę przeprocedujemy, a mam nadzieję, że tak się stanie, czyli Sejm i Senat, jeszcze w październiku ona wyjdzie do podpisu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
0: To musiałoby być bardzo szybko.
20: No ale mam takie wrażenie, graniczące z pewnością, panie redaktorze, szanowni państwo, że jeżeli chodzi o te ustawy, nie będzie sporu politycznego, jeżeli chodzi o Komisję Zdrowia czy Parlament i Sejm i Senat, dlatego że każdy z nas doświadczył tego, że coś w tym systemie nie działało i to bez względu na partię polityczną. Chcę być bardzo delikatny w tej materii. Więc myślę, że tutaj nie będzie kłótni, po prostu będzie rzetelna praca. Komisja Zdrowia pokazała już wielokrotnie w tej kadencji, że i przewodnicząca tej komisji, że potrafimy sprawnie pracować, jeżeli są potrzebne szybko przepisy, więc myślę, że bardzo szybko wyjdą te przepisy. Będzie ten miesiąc przejściowy i szpitale już będą miały, na przykład, mówię teraz o szpitalach, będą miały ustawę i planując i podpisując umowy już na przyszły rok będą mogły pod nowe prawo te umowy przygotowywać.
0: Obawiam się, że może to się nie udać, bo pytanie na przykład, co zrobi prezydent według pana?
20: No ja tu jestem przekonany, że nie zawetuje tej ustawy. Znaczy, jakby zawetował, to znaczy, że naprawdę albo chce zrobić wielką krzywdę Polkom i Polakom, albo nie wiem już, co nim powoduje, jakaś niechęć, nienawiść do Narodu Polskiego. Przepraszam, że mówię tak górnolotnie, no bo dla mnie jego weta są już po prostu coraz bardziej zastanawiające, bo na początku myślałem, że to jest jakaś gra polityczna, że to jakaś próba budowania siebie samego, ale teraz to jest już tak naprawdę niszczenie bezpieczeństwa naszego, zdrowotnego, bezpieczeństwa pojętego ogólnie. Nie wiem, po prostu chyba, że działa na polecenie jakichś dziwnych sił.
0: Jakich dziwnych sił?
20: Nie wiem, po prostu nie.
0: No nie, coś pan miał z tyłu głowy, mówiąc, że prezydent działa na polecenie jakichś...
20: Już przepraszam, wycofam się z tych słów, jest poranek. Natomiast nie rozumiałbym tego, gdyby zawetował tę ustawę, tak jak niektóre inne... Znaczy ja nie wiem, jak on później spojrzy na takich wiecach starszej pani w oczy. No, na przykład nie podpisze ustawy o rejestracji, nie podpisze ustawy o jawnych zarobkach lekarzy. No,
0: to kwestii nie, to... starszej pani, to ja uważam, że starsza pani to i rejestracja to nie zawsze tam będzie.
20: No nieprawda. Znaczy nie. Ja doceniam bardzo możliwości seniorów. Nie, to... Moja mama ma skończone 83 lata i dzisiaj bardzo sprawnie posługuje się bankowością elektroniczną i tak naprawdę większość rzeczy robi w telefonie, nie chodzi już do oddziału banku. I naprawdę dzisiaj seniorzy mają dużą świadomość i potrafią z tego korzystać. I dla właśnie seniora taka e-rejestracja będzie czymś naprawdę bardzo dobrym, bo on z domu, nie dzwoniąc, nie czekając godzinami na słuchawce, tak, na linii telefonicznej, będzie mógł się zarejestrować do lekarza, bo na przykład boli go gardło albo coś się złego dzieje w jego życiu.
0: Ja chciałem jeszcze jedną rzecz tylko w kwestii tego ograniczenia zarobków lekarzy, bo to miało skończyć z patologiami i mamy taką oto sytuację, gdzie w majestacie prawa państwo legalizuje oto taki tryb pracy, że można być na dwóch pełnych etatach w dwóch różnych miejscach i to w przypadku lekarzy. Czyli ten lekarz w ogóle nie ma życia, nie sypia już i nic nie robi innego.
20: Znaczy, to ta ustawa to bardzo mocno porządkuje. Można mieć...
0: No tak, tylko zostawia jednak taką furtkę. Ja nie mówię, żeby...
20: No ale to też, panie redaktorze, szanowni państwo, to też dobrze. Jest tak, nie, dobrze, bo to warto też, po to jest radio, żeby wyjaśnić takie rzeczy. No, ja myślę, że i pan, i ja, i wiele osób, i także lekarzy, którzy mają taki zawód, bym powiedział, no niestandardowy, czyli nie 8 godzin w urzędzie od 8 do 16, my często trochę pracujemy na dwóch etatach, no bo... Ja tak samo, kończąc obrady w Sejmie, wychodząc o 18 z ostatniej, na przykład, czy 19 komisji, czasami później, często są jeszcze wieczorne programy telewizyjne, w których występujemy, to też jest taki czas, że my tego...
0: Tak, tej pracy wiem, że trochę inaczej jest pójść i powiedzieć nawet jakąś głupotę w programie publicznym.
20: No tu chodzi o bezpieczeństwo, ja rozumiem, tu chodzi o bezpieczeństwo pacjenta, dokładnie. Zgadzam się, tak, ale też te etaty są tak...
0: No nie, bo była dyskusja, że chory system polega właśnie między innymi na tym, że lekarz pracuje od świtu do świtu, i od świtu.
20: Ale
0: do
20: tego
0: świtu.
20: Już nie będzie. To już tego nie będzie.
0: No tak, bo zostanie mu całe 8 godzin poza pracą.
20: Tego już tak nie będzie. To będzie właśnie przede wszystkim bardzo dobrze uregulowane, ale z drugiej strony, co jest najważniejsze, my będziemy wszystko widzieli w systemie, co się tak naprawdę z takim lekarzem dzieje. I będziemy wiedzieli dokładnie, ile on jest pracy godzin w pracy jednej i drugiej.
0: No dobrze, zobaczymy, jak to będzie. Tylko mam jeszcze na koniec pytanie. Co się
20: ja jestem optymistą, myślę, że będzie.
0: Dobrze.
20: Mimo jesieni.
0: Pierwszego dnia jesieni proszę o dużo optymizmu. Proszę świecić tutaj słońcem.
20: Może świecić nie dam rady, ale optymizmem spróbuję zarazić.
0: Co się stało, że Władysław Kosiniak-Kamysz już spakowany, już na lotnisku z walizeczką miał lecieć do Stanów Zjednoczonych, a tutaj nagle informacja, że nie, dziękujemy.
20: Może coś się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, nie są gotowi na takie spotkanie albo coś ważniejszego. Odwoływane wizyty są częstym zjawiskiem w polityce.
0: No ale nie dzień przed wylotem.
20: Różnie się zdarza. No, też chyba to nie był dzień, tylko było trochę więcej czasu. Takie sytuacje się zdarzają. Znam sytuację, gdzie polski premier zmieniał kalendarz i nie leciał do danego kraju. Znam sytuację, gdzie premier innego kraju nie doleciał do nas, bo coś się wydarzyło. To jest normalna sytuacja w polityce międzynarodowej. Ja nie widzę w tym nic nadzwyczajnego.
0: Nie doszukuje się pan knowań Pałacu Prezydenckiego?
20: Nie. Znaczy...
0: I tutaj...
20: Gdyby tak było... Znaczy, nie doszukuje się i uważam, że tak, że Amerykanie są mądrym narodem, a po drugie my jesteśmy bardzo nie tylko ważnym sojusznikiem, ale też świetnym klientem. Więc nawet, a wiemy, że Stany Zjednoczone to też kraj, który patrzy na relacje dosyć mocno w tym kontekście gospodarczym. Więc nie sądzę, żeby to było przyczyną. Natomiast gdyby prezydent zabiegał, czy pałac prezydenta zabiegał o takie rzeczy, no to jest już moim zdaniem Trybunał Stanu. No naprawdę, przepraszam za może tu mocne słowa, ale tak, Trybunał Stanu, bo to jest działanie na naszą niekorzyść.
0: Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem w kwestii... mądrości Amerykanów, to ja powiem tylko, że to naród amerykański wybrał Donalda Trumpa. Teraz informacje. Tok FM. Wracamy zaraz po nich.
3: Autopromocja.
21: Kochamy sport.
22: Tak mocno, że chcemy więcej.
21: Żyjemy sportem.
22: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
21: Rozmawiamy o sporcie.
22: Tak, że i wy go pokochacie.
21: Jeszcze więcej sportu.
22: Od poniedziałku do piątku o 15:40.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
23: Reklama.
24: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września. Zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
25: Gabinet masażu, słucham.
26: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
25: Cześć, a co się dzieje?
26: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
25: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
26: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
25: Kochana, sam go stosuję.
27: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
28: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
29: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
28: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
30: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
31: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
32: Ty, ale akcja!
31: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
32: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
33: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, finance.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 7.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województwa lubelskiego. Poderwane zostały także wojskowe myśliwce. To w związku z trwającym rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Prezydent ma nadzieję, że dojdzie do sfinalizowania planów utworzenia w Polsce stałej bazy wojskowej USA, a jeśli tak, to zostanie ona nazwana Fortem Trumpa. Karol Nawrocki w wywiadzie dla Bloomberg Television oświadczył, że jest przekonany, iż decyzja w tej sprawie jest tylko kwestią czasu i że chciałby, aby budowa bazy została zakończona przed upływem kadencji Trumpa w 2029 roku. Dziś Nawrocki wygłosi przemówienie na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Ograniczenie zarobków lekarzy może wejść w życie realnie w połowie przyszłego roku, stwierdził w poranku TOK FM Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Zdrowia. Ustawa wyszła z rządu i w październiku ma trafić na biurko prezydenta.
7: Więc myślę, że tutaj nie będzie kłótni, po prostu będzie rzetelna praca. Komisja Zdrowia pokazała już wielokrotnie w tej kadencji, że i przewodnicząca tej komisji, że potrafimy sprawnie pracować, jeżeli są potrzebne szybko przepisy, więc myślę, że bardzo szybko wyjdą te przepisy. Będzie ten miesiąc przejściowy i szpitale już będą miały na przykład, mówię teraz o szpitalach, będą miały ustawę i planując i podpisując umowy już na przyszły rok będą mogły pod nowe prawo te umowy przygotowywać.
6: Nowe regulacje wprowadzają m.in. górne limity wynagrodzeń dla medyków. Boimy się sztucznej inteligencji. Aż 59% Polaków uważa, że ekspansja AI doprowadzi do znaczącego ubytku miejsc pracy. Nasz kraj znalazł się wśród państw najmocniej zaniepokojonych tą rewolucją, czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Dziś spodziewana rewolucja w kalendarzu, bo mamy pierwszy dzień jesieni. W tym roku ta kalendarzowa jesień zbiegła się z astronomiczną. Za nami równonoc jesienna, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze.
8: No nie, no każde pory roku muszą być, nie? Tak jak i lato, wiosna, zima. Dla mnie nie bardzo. Nie lubię szarugi, nie lubię deszczu, po prostu takiego zimna.
9: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień, czyli taką, żeby jeszcze było trochę tego lata.
6: Według prognoz MGW przez najbliższe dni utrzyma się w kraju chłodna i deszczowa pogoda. Ciepło może zrobić się w niedzielę, a w pełni słonecznie w przyszłym tygodniu. Dziś najwięcej chmur pojawi się na krańcach północno-wschodnich, na krańcach zachodnich bez opadów, a w pozostałej części kraju przelotny deszcz. 14 stopni pokażą termometry w Krakowie i Katowicach, 15 w Łodzi i Lublinie, maksymalnie 16 będzie w Warszawie, 17 w Poznaniu i Gdańsku, 19 w Szczecinie.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Godzina 7.44, to jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio Janusz Zemke, były wiceminister obrony narodowej.
11: Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam państwa.
10: Panie ministrze, mamy informacje zza oceanu. Na gościnnych występach jest tam Karol Nawrocki, prezydent Polski. Wyraził nadzieję, że dojdzie do sfinalizowania planów utworzenia w Polsce stałej bazy wojskowej USA, a jeśli tak, to zostanie ona nazwana... Jak zostanie nazwana, panie ministrze?
11: No, znając naszego prezydenta, to pewnie myślał o Forcie Trump, jak się domyślam.
10: Tak jest. Fort Trump. Czy to wystarczy, aby Donald Trump tam pocisnął wszystkich swoich współpracowników?
11: Dobrze. To zacznę od tego, że to ryzykowne bardzo, bo jeśli powstałby taki fort, czy też taka baza w Polsce, to już na pewno prezydentem będzie ktoś inny, więc bezpieczniej moim zdaniem, jeżeli już trzeba by to nazwać prezydentem, to myślę, że bezpieczniej byłoby to zawsze nazywać nazwą aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo baza powinna funkcjonować przez wiele lat i prezydentów w tym czasie będzie także wielu. Czy to wystarczy? To nie wystarczy moim zdaniem, dlatego że widać wyraźnie, że Amerykanie mają problem, jeśli chodzi o dyslokację sił w Europie. Z jednej strony mówią, że ograniczyć chcą obecność swoją na Zachodzie. Myślę tutaj głównie o Niemczech, Włoszech, Hiszpanii. Z drugiej strony przebąkują, że byłoby słuszne, i to byłoby oczywiście słuszne, powstanie takiej bazy w Polsce, ale decyzji jeszcze żadnych nie ma. Ja chcę to podkreślić z całą mocą. Poza tym, Ewan, tak się zastanawiam, co to znaczy baza i co to znaczy fort. Trzeba by więcej wiedzieć, jakie on miałby funkcje pełnić, bo...
7: No dobrze, a co jest tam potrzebne? Co potrzebowalibyśmy dostać od Amerykanów, żeby móc powiedzieć, tak, rzeczywiście jesteśmy bardziej bezpieczni?
11: No, to jest właśnie pytanie, czy to byłby fort, czy to byłaby baza przeznaczona dla lądowych wojsk przykładowo, dla jakiejś brygady pancernej, zmechanizowanej i tak dalej, czy też przykładowo miałaby charakter lotniczy, to wtedy z punktu Polski byłoby to oczywiście korzystniejsze znaczenie. Ja tylko przypomnę, że bazy przykładowo lotnicze w Ramstein, w Niemczech czy w Aviano, Nowe Włoszech, są to lotnicze amerykańskie bazy, a ponieważ my jeszcze dzisiaj mamy lotnictwo dosyć słabe, tak to sobie powiedzmy wprost, bo dopiero ta technika dociera, potrzeba nam jeszcze kilku ładnych lat, żeby lotnictwo polskie było znacznie mocniejsze niż dzisiaj, więc gdyby przykładowo w Polsce pojawiła się jakaś taka ważna jednostka o lotniczym charakterze, to byłoby to z punktu Polski i NATO na pewno bardzo potrzebne i korzystne.
7: No ale z tego, co dochodzi zza oceanu, mówię o tym, co między słowami można wyczytać w wypowiedziach amerykańskich polityków, to raczej to będą wojska lądowe.
11: No to też jeszcze to nie do końca wiadomo jakie, bo to mogą, one mogą mieć charakter bardzo różny, więc powiedział tak, na razie mamy ogólną tezę, że taka baza może w Polsce powstać. Polski rząd podchodzi do tego pozytywnie i słusznie moim zdaniem. Prezydent także. I tutaj na szczęście mamy w tym obszarze współdziałanie między prezydentem a rządem. Jak wiemy, nie są to sytuacje zbyt częste, ale w tym obszarze akurat mamy. Natomiast ja rozumiem, że teraz toczą się rozmowy, jaka to jednostka, bo moim zdaniem zdefiniowanie tego, jaki charakter miałaby ta jednostka, będzie miało wpływ na lokalizację. Ja chcę to powiedzieć to wyraźnie. Dla przykładu, jak słyszę, pojawia się czasami Powic, no to Powic jest to głównie baza o lotniczym, transportowym charakterze, prawda? Jak jakieś inne miejsce dla lądowych wojsk, bo tam są potrzebne poligony inne i tak dalej. Więc myślę, że najpierw jednak trzeba by więcej wiedzieć, jaka konkretnie jednostka, i do tego poszukać bazy, tak żeby to wojsko mogło się szkolić, bo nie chodzi tylko o to, żeby ci żołnierze gdzieś tam byli w koszarach, czy miasteczko, żeby powstało dookoła, tylko chodzi o to, żeby oni podtrzymywali zdolność bojową swoją, więc muszą mieć określone tereny, chociażby do ćwiczeń.
7: No, jest taka teoria, że tak naprawdę, jeśli chodzi o tych żołnierzy, to oni nie zmienią bilansu sił i nie przechylą na naszą szalę ewentualnego zwycięstwa, bo 10 tysięcy żołnierzy to chyba nie jest aż tak wiele, natomiast bardziej są oni, jak to się mówi, zakładnikami.
11: Tak.
7: To znaczy, dlatego Ameryka będzie nas wspierać w ewentualnym konflikcie.
11: Agresor potencjalny musi wiedzieć, że każdy atak na Polskę, Litwę czy na inne państwa tutaj z tej strony europejskiej oznacza równocześnie tego samego dnia atak na żołnierzy Stanów Zjednoczonych. I on tutaj musi mieć jasność.
7: To może nie wybrzydzajmy, jeśli o to idzie gra tak naprawdę, żeby mieć tych zakładników żywych, to nie wybrzydzajmy, czy oni czołgami, czy samolotami, tylko bierzmy, co ci Amerykanie dają.
11: To tak, ale jednak musimy mieć interes swój. No ja tak powiem, to jest taka fajna teza, nie wybrzydzajmy. Tak, odpowiem co, że tak. Jeśli chodzi przykładowo o pancerne wojska, to Polska ma je relatywnie silne i będzie miała jeszcze silniejsze. Tutaj mamy spore zakupy i dostawy już następują w tym momencie. Natomiast przykładowo, jeśli chodzi o lotnictwo, to jesteśmy słabi cały czas. Przepraszam, Polska Polska dzisiaj państwem, które ma tak naprawdę kilkadziesiąt samolotów bojowych. No, trochę mało jak na takie państwo i na zadania, które codziennie dotykają i dotyczą.
7: Na ile dni wojny by to wystarczyło? Te samoloty?
11: Tego nie wiem, wie pan, bo to jest bardziej skomplikowana sytuacja. To znaczy, to jest tak. Moim zdaniem nie da się dzisiaj na szczęście zaatakować to z zaskoczenia, dobrze? Nie da się, ponieważ
7: wywiad
11: jest...
7: Wywiad satelitarny.
11: Jest wywiad satelitarny. Ja dam taki przykład. Polska też już... ma na orbicie do satelitów kilka, więc to nie jest tak, że korzystamy tylko z wsparcia satelitarnego Stanów Zjednoczonych i te satelity pokazują z dokładnością do 25 centymetrów, więc przepraszam, nie da się zgromadzić wojska, przygotować rakiety do startu bez rozpoznania satelitarnego, radioelektronicznego i tak dalej.
7: Ja ostrzegam w tym momencie słuchaczki i słuchaczy Radia Tok FM, zastanówcie się, co robicie w swoich ogródkach działkowych, kiedy myślicie, że nikt was nie widzi.
11: No ale powiedzmy sobie, że ogródki dosiołkowe to nie jest jeszcze
7: na boku.
11: Zainteresowania wojska.
7: Staram się być dowcipnym.
11: No okej, każdy ma takie prawo.
7: Tak jest, nie każdemu wychodzi, ale ja będę próbował dalej. Proszę bardzo, panie ministrze. Tak, więc nie wydarzy się to tak, że nagle to nas zaskoczy.
11: Nie ma takiej możliwości dzisiaj, to są bajki.
7: Okej, ale co to zmienia?
11: No, to bardzo dużo zmienia, wie pan, bo ja dam taki przykład.
7: Nikt Ukrainy nie zaskoczył, Amerykanie ostrzegali,
11: dobrze, ale...
7: siły rosyjskie się zbierały, wszyscy widzieli...
11: Pan powiedział tak. O lotnictwie, dobrze?
7: No właśnie.
11: Jeżeli przykładowo wiemy, że może dojść do jakichś uderzeń w bazy, no to nie jest tak, że te samoloty tam czekają grzecznie na to, żeby ktoś się zniszczył. To wtedy jest to dyslokacja, przecież ona może dotyczyć terenu Polski, także może być poza Polską, więc także na odpowiedź, na ile to wystarczy, odpowiedzieć ja nie potrafię, bo zakładam, że, podkreślę jeszcze raz, dzisiaj przy obecnej technice nie ma ryzyka, że ktoś nas zaatakuje z zaskoczenia i że nagle się obudzimy jako państwo, którego dotknął atak.
7: Odwołana wizyta Władysława Kosiniaka-Kamysza w Stanach Zjednoczonych. Pan doszukuje się jakiegoś drugiego dna, że tak nagle...
11: Nie. Więc ja się tutaj nie doszukuję drugiego ani trzeciego dna. Są tacy, którzy tam od dołu stukają już tak, te dno. Tak. Nie. Ja się tego nie doszukuję. Wie pan, też tak, Amerykanie mają ileś wizyt. No, jeżeli mieli na szali wizytę najważniejszych osób z Chin i wizytę bardzo ważnego polityka z Polski, no to powiedziałbym, że wybór mieli zero-jedynkowy, no więc przygotowują się do rozmów z przywódcami Chin.
7: No przecież wiedzieli, że ci z Chin przylatują i ci z Polski.
11: Wiedzieli, ale
7: przylatują.
11: Wie pan, to byłby sygnał, bo to jest właśnie dosyć ciekawa sprawa. Oczywiście to wiedzieli, przygotowują się do tego, natomiast być może na agendzie pierwotnej tego spotkania z przywódcami Chin nie stawały sprawy dotyczące wojska, obronności, dobrze? I być może one się pojawiły, jakby w ostatniej fazie, bo początkowo miały to być to gospodarcze negocjacje różne tam dotyczące ceł i tak dalej. I jeżeli one się pojawiły, no to dla mnie jest rzeczą naturalną, że w tym musi brać udział sekretarz wojny, on się tak teraz nazywa Stanów Zjednoczonych.
7: Ma pan poczucie, że... Myślę tutaj o tym, co dzieje się w Ukrainie, ale też o tym takim napięciu na linii Rosja-NATO, że atmosfera gęstnieje?
11: Mam takie wrażenie, że gęstnieje ta atmosfera i mam wrażenie, że Rosjanie będą coraz aktywniej testowali spójność NATO, funkcjonowanie infrastruktury natowskiej i to, co już dzisiaj widać, będą skupiali się zwłaszcza na logistyce, bo Rosjanie dobrze wiedzą, że Ukraina walczy i może walczyć w dużym stopniu dzięki wsparciu materialnemu państw zachodnich. Na to wsparcie w większości biegnie przez teren Polski, więc będzie tutaj Rosja podejmowała bardzo różne próby, żeby te dostawy zakłócać. I tutaj się możemy spodziewać ze strony Rosji bardzo różnych działań.
7: Ataki na fabryki uzbrojenia pewnie i węzły komunikacyjne?
11: Nie zakładałbym jakichś ataków na fabryki uzbrojenia.
7: Dlaczego?
11: Dlatego, że to są cele ponieważ my też o tym wiemy, to jednak jest tam pewna zdolność do obrony. Te fabryki główne w Polsce jednak wydaje mi się, że są chronione nie najgorzej. Natomiast łatwiejsze są ataki na przykładowo kolej, na mosty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj możemy się naprawdę spodziewać zagrożeń różnych.
7: Czy to będą takie ataki, które nie będą pozostawiały wątpliwości, że to Rosja, czy raczej Rosja będzie, jak się mówi, operację pod obcą flagą, czyli na przykład będzie wynajmować Białorusinów, nie wiem, Ukraińców?
11: Rosja to tradycyjnie robi. Rosja to robi tradycyjnie. Myślę, że będzie to kontynuowała. Z takich moich analiz, obserwacji wynika, że tutaj się trochę działanie zmienia Rosji jednak, dobrze? Bo do tej pory to były takie rekrutacje do jakby jedno razowych działań, tak? Czyli, że kogoś tam, że tak powiem, zwerbowano, obiecano mu, że jak coś tam na podłoży czy podpali, to dostanie tam ileś tysięcy dolarów. Teraz są sygnały, że rosyjskie służby organizują jednak grupy, także, czyli, że już nie tylko chcą korzystać i korzystają z takich właśnie skoczków o jednorazowym charakterze, tylko wszystko wskazuje na to, że zaczynają do takich działań sabotażowych organizować się poważniej, czyli do takich działań poważniejszych. Służby to wychwytują.
7: Co my możemy jako obywatele zrobić, żeby poczuć się bezpieczniej?
11: No, jako obywatele przede wszystkim musimy przyjąć, że kwestia bezpieczeństwa to nie jest tylko kwestia wojska, policji, straży granicznej czy straży pożarnej, tylko ja uprzejmie przypominam, że Konstytucja Polska zaczyna się od takiego pierwszego, bardzo ważnego artykułu, który mówi, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich, kładę na to nacisk, obywateli. Więc inaczej mówiąc, musimy także w myśleniu swoim zmienić paradygmat pewien, który nie może polegać na tym, że ktoś to za nas zrobi, tylko że także my musimy, jeżeli coś zauważymy, że jest to niepokojące, niebezpieczne, to reagujmy, powiadamiajmy służby i nie liczmy na to, tak jak wie pan, to schrony, jak się chować. To część osób myśli, że przyjdzie żołnierz albo policja
7: i zaniesie
11: i zaprowadzi go. Tak? Jednak trzeba się samemu zorientować, co mogę jakby w otoczeniu swoim zrobić sam. I tu jest strasznie ważna odporność państwa i społeczeństwa, a nie tylko samego wojska i samych służb, bo one nie dadzą rady.
7: I w tej kwestii jeszcze dużo do zrobienia. Janusz Zemke, były wiceminister obrony narodowej. Dziękuję, panie ministrze.
11: Dziękuję także bardzo.
7: Dobrego dnia. Teraz informacje TOK FM, a zaraz po nich Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu Polska 2050.
0: Reklama.
4: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: W nowej polityce to takie polskie, mówi Marek Kondrat po latach wracający na ekran rolą w Lalce. A ponadto dystrybutory grozy, PiS kontra PiS bis. Hołownia wraca do siebie. Jak się zarabia na bredniach? Kulisy remontu kongresowej. Czy AI nas zabije? Nowa polityka już w sprzedaży i na polityka.pl.
20: O, to Skoda F. Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
21: Skoda. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Jest 8. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. To bardzo ryzykowne nazywać bazę amerykańską w Polsce imieniem Donalda Trumpa, bo jeśli powstanie taka baza, to prezydentem z pewnością będzie już ktoś inny. Mówił przed chwilą w poranku TOK FM Janusz Zamka, były wiceminister obrony. Prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla Bloomberg Television stwierdził, że ma nadzieję, iż dojdzie do sfinalizowania planów utworzenia w Polsce stałej bazy wojskowej USA. A jeśli tak, to zostanie ona nazwana Fortem Trumpa. Oświadczył, że jest przekonany, iż decyzja w tej sprawie jest tylko kwestią czasu i że chciałby, aby budowa bazy została zakończona przed upływem kadencji Trumpa w 2029 roku. Dziś Karol Nawrocki wygłosi przemówienie na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a w Nowym Jorku sekretarz stanu USA Marco Rubio spotka się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Ławrow już w połowie września zapowiedział, że spotka się z Rubio. Przekazał wówczas, że będzie rozmawiał z nim o roli Stanów Zjednoczonych jako pośrednika w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Tymczasem Rosja atakowała dziś z powietrza terytorium Ukrainy. W związku z tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województwa lubelskiego. Poderwane zostały także wojskowe myśliwce. Alarm został właśnie odwołany. Polscy siatkarze już czwarty raz z rzędu zagrają o medale Mistrzostw Europy. We wczorajszym ćwierćfinale pokonali Niemców 3-0 w Sofii. Teraz przeniosą się do Mediolanu, gdzie powalczą o obronę złota zdobytego 3 lata temu. Więcej na tok.fm.pl i sport.pl. A już teraz prognoza pogody. Najwięcej chmur pojawi się dziś na krańcach północno-wschodnich, na krańcach zachodnich bez opadów, a w pozostałej części kraju spodziewajmy się przelotnego deszczu. 14 stopni dziś maksymalnie na termometrach w Krakowie i Katowicach, 15 w Łodzi i Lublinie, 16 w Warszawie, 17 w Poznaniu i Gdańsku, 19 w Szczecinie.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Godzina 8:02, to jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu Polska 2050. Dzień dobry, panie marszałku.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
10: Dzisiaj leitmotiv poranka to jesień. Wie pan, że już mamy jesień?
11: Tak, a wczoraj był dzień bez samochodu, tak. Natomiast akurat mam pierwszą wirusówkę jesienną złapaną, więc jesień mi się kojarzy póki co dobrze, ale niech będzie piękna, złota i ciepła.
10: Można. A pan Dariusz napisał, witam, przypominam, że prowadzi pan program informacyjny, to do mnie. Aha. I niewskazane jest opowiadanie bajek o pogodzie. Dobrze, że są deszcze, bo bilans wody pitnej, a w zasadzie każdej, mamy katastrofalny. Pozdrawiam. Deka, czy ja mówiłem coś o deszczach? Ja chciałem tylko, żeby w Polsce codziennie słońce świeciło, ale może na przykład wieczorem padać deszcz, przez całą noc może padać deszcz, żeby nawadniał polską ziemię, aby stawała się żyźniejsza.
11: Ale oczywiście, wróciłem z Londynu z uroczystości 50-lecia pomnika Katyńskiego, tam przecież od wakacji deszcz nie padał i przywieźliśmy kawałek tego deszczu i Brytyjczycy się bardzo cieszyli, że angielska pogoda na chwilę w końcu wróciła, więc u nas akurat gdyby w ciągu dnia świeciło słońce, a wieczorem padało, byłoby nie okay, wiedziałbym prawda? Sprzeciwko temu.
10: Ja też nie. Więc prośba do rządu, odwołajmy jesień, przynajmniej o 2 miesiące, przesuńmy ją w czasie. Ponawiam ten apel.
11: I bez zmiany przepisów unijnych się nie da.
10: Nie da się? Bez zmiany przepisów unijnych? To może jakimś dekretem premiera. Premier wszystko przecież może w Polsce.
11: Ale to potrzebujemy chyba wsparcia Donalda Trumpa.
10: No będziemy mieli Fort Trump, to już tak na poważnie zupełnie. Prezydent ogłosił, który jest za oceanem, że No właściwie już tuż, to już jest właściwie na wyciągnięcie ręki. No i oczywiście, jeśli będzie, to będzie to Ford Trumpa. Dobry pomysł z tą nazwą? Znowu tak wracamy do jakiejś symboliki.
1: O czym myślę tak poważnie już wchodząc w temat, że bardzo istotne jest zabezpieczenie bezpieczeństwa Polski, a stacjonowanie stałe sił amerykańskich jest tego żywotnym dowodem. Nazwa jest wtórna. Wydaje się, że gdyby ode mnie to zależało, to wolałbym połączyć historycznie stacjonowanie sił amerykańskich z którymś z bohaterów polskich, który dobrze się kojarzy też z historią Stanów Zjednoczonych.
10: Kościuszko.
1: Dokładnie. No, Ford Kościuszko i by połączyło... Bardzo pięknie by wtedy połączyło nasze aspiracje polskie i szacunek Stanów Zjednoczonych, którzy do Kościuszko mają ogromny respekt i to by było coś, co by na ziemi polskiej łączyło. Natomiast jeżeli nastąpi zmiana prezydenta Trumpa, będziemy zmieniać nazwę, to trochę...
10: A jakoś by mnie nie zdziwiło. Nasz kraj uśmiechnięty, pogodny, wspaniały. Nie takie rzeczy były już u nas. Więc moglibyśmy zmieniać właściwie co 4 lata albo co 8 lat, w zależności od tego, jakby się tam utrzymywał prezydent Stanów Zjednoczonych.
1: No tak, tylko Amerykanie nie lubią zbytnio zmieniać nas. Poza ostatnią kadencją prezydenta Trumpa, który zmienia wszystko, co może nawet nazwy największych jezior. Natomiast wydaje się, że styl amerykańskich baz, które traktują jak swoistego rodzaju twierdze, które mają być wręcz historycznymi twierdzami, zdecydowanie, jeżeli już wracamy do tego wątku, Ford Kościuszko brzmiałoby dumnie.
10: Jak pan myśli, rzeczywiście to już jest tylko kwestia tam paru podpisów i przełożenia paru kartek z jednego biurka w Waszyngtonie na drugie, jeśli chodzi o tę bazę wojskową amerykańską stałą w Polsce?
1: Wszystko wskazuje na to, że jest to już kwestia szczegółów, jest to dograne. Pewnie diabeł tkwi w szczegółach, a związanych z określeniem terminu szczegółów finansowania. Pewnie wszyscy oczekujemy, i to jest chyba najważniejszy moment, kiedy Ford wstanie fizycznie, bo póki nie ma go fizycznie, to cała reszta ma naprawdę już drugorzędne znaczenie, bo oczekujemy stacjonowania. Chociaż warto powiedzieć, że pewnie chcielibyśmy i marzylibyśmy o tym, żeby Polska była tak silna, żeby już żadne wojska nie musiały u nas stacjonować, ale ten aspekt, który nie powinien nam historycznie wracać do stacjonowania wojsk radzieckich, bo to raczej była wtedy okupacja niż pomoc, to wojska amerykańskie czy też inne wojska, które u nas czasowo są z NATO, dają takie poczucie, że jesteśmy w jakiejś większej sile, a jednak tutaj sam udział Stanów Zjednoczonych jest ogromny, bo to jest mocarstwo, które również ma broń nuklearną, a zatem ktokolwiek by chciał podnieść na nas rękę, no to będzie musiał się 30 razy zastanowić.
10: Wierzy pan w rozmaite teorie spiskowe mówiące, że prezydent, jego otoczenie grają na opóźnienie decyzji amerykańskiej w sprawie Fortu Trumpa, aby obecna koalicja rządząca nie mogła się tym pochwalić w trakcie przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Myśli pan, że to w ogóle możliwe?
1: Znaczy, gdyby tak było, to by oznaczało naprawdę potężną zdradę stanu. To trzeba nazwać po imieniu, bo nie można dla żadnej idei, dla żadnego warunku politycznego szachować bezpieczeństwem Polski. Tutaj nie jesteśmy w sytuacji takiej, w której mamy informację, że wojna po sąsiedzku będzie za 10 lat, bo ta wojna już tam jest, a hybrydowo nas dotyka. To oznacza, że akurat jeżeli ktokolwiek z kancelarii prezydenta próbuje utrudnić te rozmowy, a nie wzmocnić, to byłoby to naprawdę niefortunne. Natomiast wypowiedzi samego prezydenta, który broni nawet odwołanego spotkania z udziałem ministra Kosiniaka, to wydaje się, że nie powinno mieć to miejsca.
10: A przejmuje się pan tym właśnie, że Władysław Kosiniak-Kamysz no w ostatniej chwili właściwie musiał odwołać?
1: Znaczy podchodzę do tego spokojnie. Naprawdę w dyplomacji, w tego rodzaju spotkaniach czasem zdarza się również tak, że nie musi być jakiś ogromny czynnik, który powoduje opóźnienie, ale czynnik technicznego charakteru spotkania, o czym mówił sam premier Kosiniak-Kamysz, a co też potwierdził prezydent Nawrocki, więc chciałoby się powiedzieć, że to wszystkie strony sceny politycznej polskiej akceptują to, że to miało charakter techniczny, techniczny, a nie jakikolwiek utrudniający temat spotkania.
10: Jak słuchał pan, bo pewnie pan słuchał wystąpienia premiera w zeszłym tygodniu dotyczącego naszego bezpieczeństwa i zagrożeń z zewnątrz, to myślał pan sobie, a przesadza pan premier, albo myślał pan, o cholera, będziemy mieli wojnę.
1: Nie, byłem przez 7 lat wojewodą podlaskim w rządzie premiera Donalda Tuska i wiem, że tutaj nigdy nie było szachowania tematem bezpieczeństwa. Co więcej, już wtedy jako wojewodowie, że gdzieś podgrzewali

0: wspierane przez rząd robią do tego, żeby obywatele czuli się bezpieczniejsi, ale też wydaje się, że to jest ten moment, w którym musimy postawić mocno też na edukację nas wszystkich jako obywateli, że też mamy określone obowiązki, bo nie zawsze pełna ochrona czy pełne wsparcie może dotrzeć wszędzie natychmiast, więc warto, żebyśmy się też między sobą zaczęli organizować.
1: Ja mam takie wrażenie, że te 4 lata, już ponad 4 lata, jakie upłynęły od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, a od tej wojny de facto, czyli od 2014 roku, to ile już mamy? 12 lat? A my wciąż dyskutujemy o tym samym, że musi się coś stać, że trzeba odbudować schrony, stworzyć miejsca, gdzie właśnie ludność cywilna mogłaby przy jakimś potencjalnym ataku się schronić. Mówimy o edukacji. I to są takie podstawowe rzeczy, jeśli chodzi o tą strukturę odporności społecznej na takie wydarzenia. A my kupujemy, i dobrze, ja nie twierdzę, że nie trzeba kupować, no wielki sprzęt, super, będziemy mieli uzbrojenie, a wciąż tej podstawowej pracy się nie wykonuje.
0: Znaczy, mam poczucie, że wiele rzeczy zostało zrobionych i jest robionych. Niemniej pierwszy sygnał, który powinien być dla nas wyjątkowo alarmujący, no to był już zajęcie zielonych ludzików i wejście do Donbasu. Kiedy cały świat wiedział, że to są Rosjanie. Dla Polski wtedy powinien być sygnał. Ja pamiętam ten czas, bo zaczęło się mocno wtedy wzmacnianie granicy, ale potem popadliśmy jako Polska w taki uspokajający charakter, że nic nam nie grozi. Pojawił się kryzys migracyjno-humanitarny na pograniczu polsko-białoruskim. To był taki drugi jasny sygnał, że zbliża się coś trudnego, co będzie Polskę atakowało. Nie zdaliśmy tego egzaminu na pograniczu, bo zarówno z punktu widzenia humanitarnego, jak i zabezpieczeń dopiero teraz uszczelnienie granicy powoduje, że ten ruch migracyjny przesunął się właściwie na Litwę, ale jednocześnie do czego zmierzam, to do tego, żeby powiedzieć, były sygnały wcześniej od Amerykanów, z naszego wywiadu i tak jak nie było przygotowania się na wsparcie granicy polsko-białoruskiej, na budowanie chociażby dla ośrodków dla cudzoziemców, żeby ich przyjąć. Były informacje o tym wtedy już i to mamy co najmniej 8-10 lat wstecz, kiedy budowanie obrony cywilnej powinno być po prostu intensywne, postawione jako priorytet.
1: Ale wtedy się zlikwidowano obronę cywilną, no dokładnie, znaczy zarządów PiS-u.
0: Przecież. Dokładnie mówię tak, dziękuję, że to pan redaktor powiedział, że to faktycznie zarządów PiS-u zlikwidowano de facto z coś, co pewnie było do reformy, bo obrona cywilna była wielką fikcją, to trzeba przyznać, natomiast nic na jej miejsce nie powstało i tą ochronę ludności w tej chwili trzeba zdecydowanie dalej rozwijać, co znowu pokazują doświadczenia ukraińskie. Tam przecież na ekranach chociażby telewizorów rzadko widzimy wojsko, widzimy najczęściej strażaków i sytuacje po nalotach dronów czy pocisków i to gigantyczna praca do odrobienia. W tej pracy dużo trzeba jeszcze postawić na ćwiczenia, w tym w oparciu o chociażby straże pożarne i ochotnicze straże pożarne, bo to jest ten trzon, który trzeba teraz pod kątem ochrony ludności mocno wzmocnić, bo on istnieje. Tu właśnie to jest ta sytuacja, w której wiele narzędzi w Polsce mamy. Wcale ich nie trzeba budować od nowa. Bo, nie wiem, dając nowe mundury, inne dystynkcje, koncentrować się na budowaniu jakiejś instytucji. Naprawdę w wielu miejscach trzeba się oprzeć o to, co już istnieje, co trzeba wzmocnić. Nie chodzi tylko o wzmocnienie finansowe i wyposażeniowe, ale też w strukturze takiej, chociażby jak właśnie ze wspomnianymi strażakami ochotnikami, trzeba błyskawicznie zinwentaryzować, kto na godzinę W pójdzie do wojska, kto zostaje jako strażak, bo to są takie podstawowe rzeczy.
1: No tak, ale też mówią eksperci, z którymi na przykład rozmawiam od spraw bezpieczeństwa i mówią, że na przykład w oparciu w ogóle o te ochotnicze straże pożarne można też, że tak powiem, rozpoznanie, jeśli chodzi o teren, potencjalnych działań militarnych różnych mieć większe, bo wyposażyć ich w drony. I nie chodzi o to, żeby oni walczyli tymi dronami, tylko żeby można było dzięki tym dronom prowadzić rozpoznanie w terenie.
0: Tak, tylko powiem teraz coś jako strażak ochotnik, czy nie jeżdżący do akcji. Tak. Czasami warto

0: koncentrować się na tym, na czym dana formacja służy.
1: A co, drony by się nie przydały ochotniczo?
0: Oczywiście, żeby się przydały, no, bo to też bardzo ułatwia i część jednostek już sama w swoim zakresie się wydoposażyła w drony po to, żeby szybko sprawdzić, gdzie jest miejsce pożaru czy wypadku. I jak najbardziej jest to przy okazji możliwość doszczegółowiania przepływu informacji, szczególnie, że z dronami właśnie okazuje się, że w wielu sytuacjach tymi przelatującymi do nas kluczowe jest również nie tylko wyposażenie antydronowe, państwowe, militarne, ale również to, żeby wszyscy mieli otwarte oczy, jeżeli do tego mają narzędzie. Także właśnie o tym wspominam, że do ochrony ludności wzmocnienie istniejących już struktur i wpasowanie może być znacznie skuteczniejsze i potrzebne niż te, które ma miejsce obecnie. Ale dobrze, że to idzie w tym kierunku, żeby to zrobić. Ja bardzo głęboko wierzę tu pod kątem zarządzania kryzysowego w ministra Leśnikiewicza, który to nadzoruje, że doskonale rozumie właśnie ten obszar zastosowania.
1: Bardzo dziękuję. Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu Polska 2050 był naszym gościem. Dobrego dnia.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Panie marszałku, teraz informacje TOK FM, a zaraz po nich komentatorki.
2: Autopromocja. Wejdźcie do kuchni, a znajdziecie tam całe biochemiczne laboratorium. W serze pracują bakterie, w kiszonkach trwa fermentacja, w miodzie rosną kryształy, a w słoiku dżemu trwa walka o wodę. W audycji Z nauką po imieniu sprawdzimy, dlaczego naukowiec podczas gotowania widzi znacznie więcej niż tylko przepis. Zapraszam dzisiaj po 10:40. Adam Mirek.
3: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić
8: mam? Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo-wstanek zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 8.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Gdyby ode mnie to zależało, wolałbym połączyć stacjonowanie sił amerykańskich w Polsce z jakimś polskim bohaterem, który dobrze się kojarzy z historią Stanów Zjednoczonych, na przykład z Kościuszką. Fort Kościuszko brzmiałoby dumnie. W ten sposób Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu z Polski 2050 w poranku TOK FM odniósł się do zapowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego, który mówił, że jeśli w Polsce powstanie stała amerykańska baza, zostanie nazwana imieniem Donalda Trumpa. Nie ma już zagrożenia, zakończył się atak powietrzny Rosji na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało ostrzeżenia wysłane dziś do mieszkańców województwa lubelskiego. W związku z atakami poderwane zostały także wojskowe myśliwce, ale już wróciły do swoich baz. Rosja nie jest dziś w stanie zaatakować NATO, ale nasilają się ataki hybrydowe, a oceny wywiadowcze wskazują na dalsze nasilenie tych działań, twierdzi prezydent Łotwy. Edgars Rinkiewicz skomentował w ten sposób zwiększone obawy w Europie i ostrzeżenia, w tym te polskiego rządu, dotyczące Rosji. Był to jeden z tematów wczorajszej rozmowy prezydentów państw bałtyckich i Polski na marginesie 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Od dziś do piątku taniej kupimy bilety na część pociągów PKP Intercity. Spółka w ten sposób świętuje swoje 25. urodziny. W większości przypadków bilet będzie można kupić z miesięcznym wyprzedzeniem. Teraz w TOK FM czas na informacje sportowe.
4: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
17: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Plan wykonany perfekcyjnie. Polscy siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy pokonali Niemcy 3-0 i są już w najlepszej czwórce turnieju. O przebiegu tego spotkania opowiada środkowy Bartłomiej Lemański.
18: Pierwszego seta graliśmy do 23, było bardzo blisko. Drugi nam poszedł dużo łatwiej. W trzecim secie widać było, że oni zaczęli dużo mocniej ryzykować na zagrywce. W ataku byli agresywniejsi i mieliśmy w tym trzecim secie straty chyba z 4 punktów czy 5 nawet. Odrobiliśmy to i w tej końcówce poszedł na zagrywkę. Cieszę się, że mogę tam narozrabiać troszkę w tej końcówce.
17: Polacy przynoszą się teraz do Mediolanu, gdzie zostaną rozegrane decydujące mecze. W półfinale zagrają ze Słowenią lub Belgią, ten mecz dziś o 16. Po nim Włochy zmierzą się z Finlandią, a zwycięzcy o finał zagrają z Francją, która pokonała wczoraj Rumunię 3-0. 4 mecze w 2 tygodnie. Takiego zgrupowania kadry jeszcze nie było. Polacy rozpoczęli wczoraj w Warszawie przygotowania do Ligi Narodów. W piątek zagrają na Stadionie Narodowym z Bośnią i Hercegowiną, potem ze Szwecją na wyjeździe, z Rumunią u siebie i raz jeszcze z Bośnią, tyle że na wyjeździe. Po spadku do dywizji B będzie nam się grało łatwiej, uważa kapitan naszej kadry Robert Lewandowski.
19: Są drużyny na naszym poziomie. To, że wcześniej graliśmy w tej dywizji A, to był ponad stan, nie ma co się oszukiwać. Teraz jakby te drużyny są zbliżone do naszego poziomu, więc mam nadzieję, że będziemy grali nie tylko jakby stwarzali sytuację, strzelali bramki, ale też zdobędziemy punkty w tych meczach. Wiadomo, że to jest to ciężki terminarz.
17: Z zespołu wypadł kolejny bramkarz Bartłomiej Drągowski, który przyjechał w miejsce kontuzjowanego Kamila Grabary, też doznał urazu. Zastąpi go Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok. Michał Gurgul i Wojciech Mońka z Lecha Poznań oraz Oskar Pietuszewski z FC Porto są najbardziej perspektywicznymi polskimi piłkarzami poniżej 21 roku życia. Wynika z raportu Obserwatorium Piłkarskiego, będącego częścią Międzynarodowego Centrum Badań nad Sportem. Dokument uwzględnił piłkarską młodzież grającą w zespołach spoza 5 najważniejszych lig piłkarskich. W pierwszej dziesiątce znalazł się Gurgul na 9 miejscu, Mońka w tym zestawieniu jest 13, a Pietuszewski 20. Za najbardziej perspektywicznego uznano Argentyńczyka Gianluca Prestianiego z Benfiki Lizbona. I jeszcze tenis, bo Maja Chwalińska ekspresowo awansowała do ćwierćfinału turnieju w Singapurze. Polka pokonała Ukrainkę Aleksandrę Olinikową 6-0, 6-1. O półfinał zagra z Elizę Mertens lub Barborą Krejczykową. A za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
4: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
10: Na niebie dziś sporo chmur, choć na przyjaśnienia także możemy liczyć. Na zachodzie ma być najładniej, tam nie powinno padać. W pozostałej części kraju przelotny deszcz, a na termometrach od 11 stopni na Suwalszczyźnie, przez 16 w centrum do 19 na zachodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Godzina 8.25, to jest środowy poranek TOK FM. Tomasz Sekielski przy mikrofonie, a na łączach są nasze komentatorki. Profesor Karolina Wigura, Uniwersytet Warszawski, Kultura Liberalna. Dzień dobry pani profesor.
20: Dzień dobry, kłaniam się panie redaktorze i państwu się kłaniam.
1: Oraz doktor Agnieszka Zaręba, politolożka.
21: Dzień dobry, witam państwa.
1: Od czego by tu zacząć, szanowne panie? Tak się zastanawiałem i pomyślałem sobie, że moglibyśmy zacząć od tego takiego otwartego bardzo pytania i jestem ciekaw waszego zdania. Kto według was wszedł najlepiej w tę polityczną jesień, sezon jesienny polityczny, najlepiej jeśli chodzi o polską scenę polityczną? Karolina Figura.
20: O, panie redaktorze, ja myślałam, że zacznie pan od tego, czy się cieszymy z tego, że jest jesień.
1: A cieszy się pani, pani profesor?
20: No ja tutaj będę kontrabandą, opozycją. Ja bardzo lubię jesień ze wszystkimi jej odmianami, ale czytałam, że to jest statystycznie tak, że to wynika z tego, kiedy się urodziliśmy, ponieważ ja się urodziłam jesienią, więc też ta jesień może dlatego jest mi taka bliska. Nie wiem jak pan.
1: Ja się urodziłem zimą i nie lubię zimy, bo jest zimno.
20: No właśnie, czyli te badania widać były niewiarygodne. No, a wracając już na poważnie do pańskiego pytania, tak szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak, nie wiem, czy jest prosta, ładna odpowiedź na pańskie pytanie, bo tak naprawdę to pytanie zaprasza do podsumowania tego, w jakiej znaleźliśmy się sytuacji. A my się nie znajdujemy w ciekawej sytuacji. To jest geopolitycznie sytuacja bardzo skomplikowana. Rozmawiamy bardzo dużo na temat tego, że może będzie stała baza wojsk amerykańskich w Polsce, ale może za mało rozmawiamy o tym, że ogólny cel administracji Trumpa nie jest powiększać liczbę żołnierzy w Europie, tylko zmniejszać. Więc nawet jeżeli ją będziemy mieli, no to i tak tych żołnierzy amerykańskich w Europie będzie mniej, a to znaczy, że tacy bezpieczni nie będziemy. No i teraz jak na to zareagować, prawda? Tutaj wracam do pańskiego pytania, kto najlepiej wypadł. No myślę, że trudno zareagować inaczej niż mówiąc, oczywiście dobrze byłoby, żeby była baza, tutaj się zgadzamy i prezydent i premier grają oczywiście na tę sprawę i nic się nie dziwię. Ale to nie jest bezpieczna jesień. Wszystkie te państwa, które graniczą z Rosją, odczuwają to, co słyszymy. Nawet państwo cytują wypowiedzi choćby łotewskiego prezydenta. Tak samo się zachowują te inne państwa graniczące z Rosją, czy to Rumunia, czy to Estonia, prawda? Wszędzie się odczuwa ten lęk, czy to przed wojną hybrydową, czy przed jakąś inną i jej nasileniem. W związku z tym trudno odpowiedzieć. Uchylam się, panie redaktorze.
1: To może doktor Agnieszka Zaręba powie, kto najlepiej wszedł w ten polityczny jesienny sezon.
21: Ja się urodziłam, drodzy państwo, w środku lata, ale jesień bardzo lubię. W zasadzie to każdą porę roku lubię i w związku z tym, że
1: Ja wyrażam sprzeciw. Proszę wydawców o dokładny research, aby w dniu, pierwszym dniu jesieni nie zapraszać jednak osób, które jesień lubią. Przepraszam bardzo.
21: Tak, to prawda, zrobiłyśmy rewolucję, natomiast ja zazwyczaj patrzę optymistycznie na to, co się dzieje i pomimo, że zgadzam się tutaj, że faktycznie ta jesień jest dla nas trudna i nawet dzisiaj o poranku nad miejscem, gdzie mieszkam, nad moim województwem słychać było te nieszczęsne wybuchy, kiedy samoloty przekraczają barierę dźwięku i jakby odczuwamy to coraz częściej i faktycznie gdzieś w nas jest taki wewnętrzny lęk. Natomiast, no cóż, mamy bardzo mocne przygotowywanie się do kampanii wyborczej w Polsce i myślę, że tutaj akurat strona rządowa nieźle sobie poradziła z aferami, które też były wokół niej. Mówię tu chociażby o aferze w związku ze Szpitalem Południowym i tym, co się tam działo. Myślę, że gdzieś widzimy kryzys po stronie prawicy. Tutaj patrzę na rozpad jednak Prawa i Sprawiedliwości i takie trudności wewnętrzne, które tutaj są. Natomiast mam takie wrażenie, że właśnie pan premier znalazł pewien wytrych do tego, jak traktować prezydenta i ta sytuacja się w tej chwili rozpoczyna. A jeśli chodzi o geopolitykę, to w tym całym negatywnym i pesymistycznym oczywiście obrazie tego, co widzimy, to mam takie wrażenie, że na szczęście Europa, pomimo że gdzieś tam na horyzoncie widzimy partie, które są populistyczne i które wygrywają chociażby w Niemczech w kolejnych latach, no to jednak Europa jako Europa gdzieś powoli, chociaż mozolnie, ale zdaje ten egzamin z takiej wstępnej jedności, nazwijmy to w ten sposób. I nawet próbując narzekać, że to jest wszystko za późno i nie o tej porze, co potrzeba, to jednak Unia Europejska i chociażby to ostatnie przemówienie przewodniczącej komisji pokazuje, że gdzieś takie światełko w tunelu albo takim optymizmem, no próbujmy przynajmniej się pocieszać i w tej jesieni, i w tym, co dzieje się w geopolityce.
1: Dobrze, trzymajmy się tego. Ja tylko, żeby kończyć wątek jesieni, chcę powiedzieć, że po prostu jesień jest kobietą. I kończę ten temat na dzisiaj. Proszę nie nadinterpretowywać mojej wypowiedzi, tej ostatniej. To pani doktor wspomniała o rozłamie na prawicy i o tym, że no, mamy te sondaże, które pokazują, że PiS i Rozwój Plus to w sumie daje minus. Znaczy w tym sensie daje minus, że oni nie zbierają razem tego, co zbierał kiedyś Zjednoczone Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego wydaje się na stałe ląduje poniżej 20% poparcia, co oznacza, że jakiekolwiek sny o samodzielnych rządach Jarosława Kaczyńskiego pozostaną tylko i wyłącznie snami. Na ile następuje i jesteśmy świadkami przeformowania po prawej stronie czy przeformatowania prawej strony sceny politycznej. Myślę tutaj o trzymających wysokie poparcie konfederacjach i słabnącym PiSie i Rozwoju Plus, który tam troszkę wyskakuje powyżej progu wyborczego. To teraz może jako pierwsza doktor Agnieszka Zaremba.
21: Ja myślę, że oczywiście tutaj Prawo i Sprawiedliwość ma pewien problem i to dość poważny. Faktycznie tutaj wyborcy dają premię za jedność, a tej jedności nie ma. Wydaje mi się, że to jest taki czas burzy i naporu, dlatego że cały sierpień mam takie wrażenie, gdzieś formacja Rozwój Plus i Mateusz Morawiecki i politycy związani właśnie z tym ugrupowaniem no, szukali zwolenników gdzieś w samorządach. I muszę powiedzieć, że w wielu samorządach to się bardzo mocno udało i nawet jeżeli tutaj mamy to ostatnie przejście, czyli ten ogromny powrót z dużą radością przyjęty pan poseł Skwark, no to jednak mamy bardzo wielu samorządowców, którzy niezadowoleni z tego, co działo się w Prawie i Sprawiedliwości, szczególnie w regionach, zaczynają popierać Mateusza Morawieckiego. Pytanie oczywiście o dalszą część tego spektaklu, który obserwujemy już od jakiegoś czasu. Natomiast po pierwsze oczywiście wyborcy niezadowoleni są zazwyczaj z tego rodzaju serialu i mieliśmy taki serial dotyczący chociażby Polski 2050 i najwyraźniej to się bardzo źle skończyło dla tego ugrupowania. Tutaj może skończyć się podobnie, zwłaszcza, że mamy, czyli te sondaże będą jeszcze niższe, zwłaszcza, że mamy taką sytuację, panie redaktorze i pani profesor, że gdzieś myślę, że Prawo i Sprawiedliwość nie potrafi sobie do końca poradzić z tym, co się działo, dlatego że to działo się już od jakiegoś czasu i ten rozpad, no nie można powiedzieć, że przewidywaliśmy, ale biorąc pod uwagę, w jaki sposób Jarosław Kaczyński dzielił i rządził chociażby w regionach, gdzie ci najbardziej zasłużeni jednak pozostali na marginesie Prawa i Sprawiedliwości, mówię tutaj o tak zwanym zakonie PC, No i to spowodowało, że ci niezadowoleni znaleźli swoje miejsce u Mateusza Morawieckiego, który, przypomnę, kiedyś jeszcze mówiło się o nim bardzo dużo, że nie ma tego poparcia, nie ma tych swojego zaplecza w Prawie i Sprawiedliwości. Nagle się okazało, że te kolejne błędy, przede wszystkim Jarosława Kaczyńskiego, doprowadziły do tego, że Mateusz Morawiecki ma się coraz lepiej. No i wszystko zależy oczywiście od tego, czy uda mu się sformować listy wyborcze i czy uda mu się zgromadzić fundusze na to, żeby wystartować samodzielnie w wyborach, które no zbliżają się wielkimi krokami.
1: Złośliwie powiem, że wystarczy sprzedać tylko kilka działek. Profesor Karolina Wigura w tym temacie zaraz po informacjach TOK FM, na które właśnie teraz zapraszam.
3: Autopromocja. O przyrodzie i prawie. W sprawach polskich i międzynarodowych. Z bliska i z dystansu. Szczegółowo i w dwóch słowach. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
6: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
5: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 10:25. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
9: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
15: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
16: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
17: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z chłopów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
0: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 8.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Powstanie stałej bazy wojsk amerykańskich byłoby słuszne, ale taka decyzja jeszcze nie zapadła, powiedział w poranku TOK FM Janusz Zemke, były wiceminister obrony. A mówienie o bazie Fort Trump niczego jego zdaniem nie załatwia.
20: To nie wystarczy moim zdaniem, dlatego że widać wyraźnie, że Amerykanie mają problem, jeśli chodzi o dyslokację sił w Europie. Z jednej strony mówią, że ograniczyć chcą obecność swoją na Zachodzie, myślę tutaj głównie o Niemczech, Włoszech, Hiszpanii. Z drugiej strony przebąkują, że byłoby słuszne, i to byłoby oczywiście słuszne, powstanie takiej bazy w Polsce, ale decyzji jeszcze żadnych nie ma.
19: Do nazwy Fort Trump używanej przez byłego prezydenta Andrzeja Dudę wrócił prezydent Karol Nawrocki, mówiąc o tym, że liczy na sfinalizowanie planów utworzenia w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Nawrocki w wywiadzie dla Bloomberg Television oświadczył, że jest przekonany, iż decyzja w tej sprawie jest tylko kwestią czasu i że chciałby, aby budowa bazy została zakończona. zakończona przed upływem kadencji Trumpa w 2029 roku. To nie był odosobniony przypadek, tak szef resortu spraw wewnętrznych i administracji. Mówi o 17-latku zatrzymanym przez ABW, który miał planować zamach terrorystyczny na szkołę i meczet. W jego domu znaleziono broń i materiały wybuchowe. Nastolatek pochodzący z Siemianowiec Śląskich fascynował się nazistowską ideologią. Sąd aresztował go na 3 miesiące, grozi mu do 15 lat więzienia. Młody mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania zeznań. Ważna decyzja w sprawie dzików w Warszawie. Sejmik województwa mazowieckiego zgodził się na ograniczenie populacji dzików na terenie stolicy. Większość radnych poparła odstrzał zwierząt. Nasza akceptacja dla dzików zaczyna powoli blednąć, mówił w TOK FM doktor habilitowany Paweł Nasiadka, ekolog z Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW. Więcej na ten temat piszemy na naszym portalu tokfm.pl. A teraz jeszcze prognoza pogody. Na niebie dziś sporo chmur, choć na przejaśnienia także możemy liczyć. Na zachodzie ma być najładniej i tam nie powinno padać. W pozostałej części kraju przelotny deszcz. Na termometrach od 11 stopni na Suwalszczyźnie, przez 16 w centrum, do 19 na zachodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: Godzina 8.42, to jest środowy poranek TOK FM, przy mikrofonie Tomasz Sekielski. Wraz ze mną są na łączach komentatorki dr Agnieszka Zaręba oraz profesor Karolina Wigura. I właśnie profesor Karolinę Wigurę poproszę o odniesienie się do mojego pytania. Czy mamy do czynienia już ze stałą taką dezintegracją Prawa i Sprawiedliwości i z osuwaniem się tej partii w sondażach?
22: Może tak być. Wygląda w każdym razie w tej chwili na to, że jest taki trend, że Prawo i Sprawiedliwość inaczej w tej chwili reaguje na secesję. Kiedyś to było tak, że dokonać secesji z Prawa i Sprawiedliwości to właściwie była polityczna śmierć. A dzisiaj wydaje się inaczej. I teraz pytanie, dlaczego tak jest? Jest tak na pewno z wielu względów. Niektórzy wskazują zwykłe względy biologiczne, to znaczy po prostu, że Jarosław Kaczyński jest zmęczony. Ale może też są inne zupełnie względy, jak patrzeć na to, jakie partie prawicowe rosną w siłę na świecie, to zobaczymy, że kwestia może być technologiczna. To znaczy, że polityka w ścisły sposób z technologią zawsze jest związana i to, które przekazy polityczne, które idee są rozpowszechniane, jest związane z tym, jak są rozpowszechniane. Stąd właściwie nie upatruję przyczyny tego, co się dzieje z Prawem i Sprawiedliwością w samym tylko wyjściu Mateusza Morawieckiego. To jest raczej skutek niż przyczyna. Przyczyną jest wzrost Konfederacji, obu Konfederacji, który jest ściśle związany z tym, jak ta partia się komunikuje. To znaczy z opanowaniem bardzo dobrym przez tę partię nowych technologii.
21: Przepraszam, pani profesor, dokładnie... przepraszam, bo ja tutaj wrzucę tylko kamyczek do ogródka, bo jednak to przecież Paweł Szafernaker jest doradcą prezydenta i kreuje jego tą politykę w platformach komunikacyjnych i robią to świetnie i wszyscy chwalą Karola Nawrockiego, że ma znakomite sociale, jak to się mówi w takim żargonie. No przecież Szafernaker to człowiek PiSu, więc dlaczego PiS sobie nie radzi?
22: No bardzo możliwe, że i tutaj wracamy do tego samego, to znaczy bardzo możliwe, że Karol Nawrocki w istocie...
21: Przepraszam, bo ja tylko powiedziałem, że Paweł Szafernaker jest doradcą prezydenta, oczywiście jest szefem gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
22: Jasna sprawa. Panie redaktorze, wydaje mi się, że sprawa jest znowu taka sama, to znaczy prawdopodobnie jest tak, że Karol Nawrocki jest bardziej konfederackim politykiem z tego punktu widzenia niż pisowskim. Jego wrażliwość jego otoczenia na nowe technologie bardziej przypomina tę wrażliwość, którą znajdujemy u innego rodzaju prawicy niż pisowska. Mhm. I jak popatrzymy na Europę, to okaże się, że jest bardzo podobnie. To znaczy, pani doktor wskazała Niemcy, gdzie w tej chwili rzeczywiście ten tak zwany polityczny główny nurt łapie się za głowę w miarę jak AfD wygrywa wybory w kolejnych landach. Na razie to są landy wschodnie, zobaczymy co dalej. to tutaj w przypadku Niemiec także bardzo wyraźnie widać, że kwestia jest bardzo związana z technologiami. To znaczy to, że AfD właściwie ominęło media tradycyjne, ominęło telewizję, radio i prasę, które są niesłychanie istotnymi mediami dla tego niemieckiego głównego nurtu po 1945 roku, no to widać bardzo wyraźnie i widać też w odbiorze przez wyborców. Zobaczymy, jak zajrzymy, kto głosuje, to zobaczymy, że młodzi głosują. Młodzi głosują, ponieważ oni używają właśnie już nowych technologii. I tak samo właściwie, jak popatrzymy na Francję, na Wielką Brytanię, okaże się dokładnie tak samo. Więc z tego powodu mówię, że to prawdopodobnie jest trend, który się utrzyma. No chyba, że w PiS-ie się coś zmieni, ale biorąc pod uwagę, jak bardzo mocno PiS jest związany z osobą swojego lidera, to mam, myślę, powody, mamy powody, żeby wątpić, że to się zmieni.
21: Czy to oznacza, że będziemy mieli rosnące coraz bardziej i radykalizujące się obie konfederacje? Doktor Agnieszka Zaręba.
1: Myślę, że tak. Myślę, że niedoceniany tutaj jest wbrew pozorom Grzegorz Braun i korona Grzegorza Brauna. Myślę, że jest niedoszacowany w sondażach, biorąc pod uwagę to właśnie, że w mniejszych miejscowościach myślę, że przede wszystkim jest bardzo popularny. Natomiast do tego, co pani profesor powiedziała, że rzeczywiście ta zmiana technologiczna, dodałabym jeszcze, że w trudnych czasach wyborcy oczekują prostych odpowiedzi. I takich
21: populistycznych,
1: nad którymi nie... Tak, dokładnie tak. To jakby jest definicja populizmu. I tutaj myślę, że jeśli chodzi właśnie chociażby o AfD czy Konfederację w Polsce, to myślę, że tutaj nikt głęboko nie zastanawia się nad programem tych partii i nie przygląda się, co rzeczywiście tam tkwi w tych ustaleniach tych ugrupowań. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim właśnie wszyscy oczekują prostego przekazu i prostej odpowiedzi. I właśnie dlatego przede wszystkim korona Grzegorza Brauna będzie rosła w siłę. Ja mam wątpliwości co do Konfederacji, dlatego że tutaj też mamy jakby wewnętrzny spór pomiędzy panem Bosakiem i panem Mentzenem. Ten spór jest może póki co taki mało widoczny, natomiast może się okazać, że chociażby przy formowaniu list wyborczych czy już samej kampanii tutaj mogą pojawić się jakieś zgrzyty, które tak jak stwierdziliśmy w zasadzie powodują, że gdzieś to osłabia wizerunek partii i gdzieś powoduje odwrót od tego rodzaju ugrupowań, tam gdzie wewnętrznie politycy się sprzeczają. Natomiast niestety zdecydowanie tak i to, od czego zaczęliśmy, od tego właśnie, że jest niebezpiecznie, że czujemy się niebezpiecznie, że cały czas gdzieś taki rozedrgany świat dookoła nas jest, no to właśnie oczekujemy jasnej odpowiedzi na to, kto jest naszym wrogiem i takich też jasnych odpowiedzi na trudne pytania. I niewątpliwie AfD i inne partie populistyczne w Europie to jest właśnie odpowiedź na to, co się dzieje, oprócz jak najbardziej wzrostu technologicznego. No i niestety pewnie tak to też będzie wyglądało w Polsce, chociaż ja znowu optymizmem może spróbuję, że faktycznie jest tak, że przyglądając się dokładnie tym sondażom, to jednak w Polsce partie takie skrajnie populistyczne, czy te, których się najbardziej obawiamy jako osoby, które no jednak gdzieś te wartości demokratyczne bardzo szanują, to nie jest to aż tak duża przewaga właśnie tych populistów. No także, tak jak powiedziałam, no próbuję optymistycznie patrzeć na to, co również dzieje się w Polsce.
21: Ale czy zakłada pani, że są możliwe rządy Konfederacji Korony Polskiej?
1: Myślę, że to jest mało prawdopodobne z prostego powodu. No jednak antysemityzm, który jest bardzo mocno pokazywany przez Grzegorza Brauna, on jest obciążeniem dla kogokolwiek, kto chciałby być w koalicji z tego rodzaju partią. W związku z powyższym mam takie wrażenie, że jeżeli nawet po wyborach okazałoby się, że Koalicja Obywatelska razem ze swoimi koalicjantami nie mają tej przewagi, jeśli chodzi o liczbę mandatów w Sejmie, to obawiam się, że Korona Polska może być takim cichym wsparciem dla ewentualnych ugrupowań prawicowych. A biorąc pod uwagę to, co słusznie Państwo zauważyliście, że pan prezydent jednak jest bardziej konfederacki niż pisowski i gdzieś chciałby, myślę, jako stosunkowo młody człowiek w polityce stać się takim ojcem opatrznościowym prawicy i na pewno będzie wspierał tutaj prawicę bardzo mocno w wyborach, no to tutaj mam takie wrażenie, że może być tak, że po prostu Konfederacja z Prawem i Sprawiedliwością, ewentualnie Rozwojem Plus, utworzy koalicję, a Grzegorz Braun będzie takim cichym wsparciem. Aczkolwiek może być to o tyle trudne, że jednak silne emocje, już takie ludzkie, w ugrupowaniach, które są, znaczy mówię tu o Rozwoju Plus i o Prawie i Sprawiedliwości, to jest tak ogromna niechęć tych polityków do siebie i to jakby przedziera się już do opinii publicznej, że może być trudne w tym momencie dogadanie się. No, aczkolwiek w polityce naprawdę widzieliśmy już tak wiele dziwnych koalicji i tak trudnych nawet do uzyskania przewag, że władza jest jednak tym narkotykiem, który może przysłonić te bardzo negatywne emocje.
21: Absolutnie tak. Wydawało się, kiedy zaczynały się na przełomie wieków protesty samoobrony. Andrzej Leper, który na ulicach zatrzymywał ruch w całej Polsce i wydawało się, że nie jest możliwe, aby Andrzej Leper kiedykolwiek wszedł do rządu. Nie wyobrażano sobie w ogóle takiego wariantu, po czym przyszedł do władzy Jarosław Kaczyński w 2005 roku, a Andrzej Leper został wicepremierem, tak tylko przypomnę, więc może profesor Karolina Wigura widzi jednak szansę na tekę co najmniej wicepremiera dla Grzegorza Brauna.
22: To może w ten sposób. My widzimy na przestrzeni europejskiej taką tendencję do rozpadu partii, dużych partii, które kiedyś nazywano partiami typu catch all, czyli złap wszystkich. To są takie partie, które miały łapać bardzo różnych wyborców i oferować im najróżniejsze argumenty polityczne. We Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii właściwie obserwujemy implozję takich partii. Po tym, wspominałam o AfD, to po tym, co osiągnęło AfD ostatnio, właściwie wygląda na to, że CDU, czyli ta partia chrześcijańsko-demokratyczna niemiecka, na dobrą sprawę implodowała. Jeszcze nie było tak negatywnych opinii wśród wyborców na temat tej partii. Jak to jest w Polsce w porównaniu z tym? No tutaj bardzo możliwe, że odbywa się to już po rządach populistów, czyli z pewnymi wnioskami wyciągniętymi. Jednak jak popatrzymy na sondaże poparcia dla Koalicji Obywatelskiej, to te sondaże wyglądają dla nich bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To jest w ostatnim, najnowszym sondażu Idrisu. To jest prawie 31% poparcia. W związku z tym można, tak, nawet mimo tego, jak trudno jest w tych nowych technologiach udzielać odpowiedzi nieco bardziej zniuansowanych, jednak się da. I to bym chyba, jeżeli szukamy jakichś elementów optymizmu w ten smutny jesienny dzień.
21: Pierwszy dzień.
22: To ja bym powiedziała tak. Nie jest obiecane, że skrajna prawica nie będzie rosła w siłę. Nie jest obiecane, że partie głównego nurtu demokratycznego będą silne, ale z całą pewnością cały czas w polityce wszystko leży w rękach tych, którzy się tą polityką zajmują. To znaczy cały czas można. Cały czas można. Uważam, że to jest najbardziej optymistyczna wiadomość, jaką mamy. To znaczy, że to nie jest tak, że ponieważ nowe technologie są takie, jakie są, a strażnikami bram dzisiaj nie są już szefowie największych gazet lub telewizji, tylko ludzie tacy jak Elon Musk, ale cały czas jeszcze można uprawiać politykę, która jest oparta na jakimś zestawie demokratycznych wartości.
21: Ale też jak pokazały wybory...
22: Nie jest tak,
21: ale jak pokazały wybory na Węgrzech, no to bezpośredni kontakt z wyborcami znowu ma sens. Jednak Peter Madziar objechał całe Węgry. Znaczy to były tysiące spotkań, przemieszczał się z miejsca na miejsce, ściskał dłonie, rozmawiał z każdym, więc media, nie chcę tego nazywać mediami społecznościowymi, platformy komunikacyjne, oczywiście niszczą debatę publiczną, niszczą za tym idzie politykę, niszczą media i niszczą demokrację, ale wciąż jeszcze został nam kontakt bezpośredni i politycy też mogą po niego sięgnąć.
22: Absolutnie tak.
21: Bardzo panią dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Doktor Agnieszka Zaręba, profesor Karolina Wigura, były komentatorkami. Dobrego dnia paniom życzę.
22: Dziękujemy.
1: Również panie redaktorze.
22: Dobrego.
21: Przypomnę, że panie cieszą się z jesieni. Ja nie będę już tego komentował. Środowy poranek TOK FM. Wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Czy wy lubicie jesień? Nie. No. Realizowała Liwia Prądzyńska. Liwio? Liwia lubi jesień, tak? Dziękuję. O godzinie 9 informacje TOK FM, a po nich program Owczarek. Czy Czarek jest na łączach?
2: Jestem na łączach i uwielbiam jesień.
21: A co będzie u ciebie w programie?
2: O, u mnie w programie cała masa rzeczy, między innymi relacja z Festiwalu Filmowego w Gdyni, ale za chwileczkę zajmiemy się ratingami, bo ostatnio agencja Moody's obniżyła Polsce rating. I co to właśnie ten rating jest? Jak to na nas wpływa? No bo czy to nas w ogóle dotyczy? O co chodzi? Za chwileczkę o tym porozmawiamy, jak to działa. Kto obniża, kto nie obniża i co to znaczy?
21: Cezary Łasiczka, zaraz po informacjach TOK FM, na które właśnie zapraszam i życzę cudownego pierwszego dnia jesieni. Tomasz Sekielski, do usłyszenia.
5: Autopromocja.
6: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
23: To, co w każdej przygodzie, nieprzewidywalność. A ty?
6: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
23: Pogadajmy o tym.
6: Czas rodziców, sobota po 13.
23: Ula Malko,
6: Krzysztof Chorwat.
24: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
25: Reklama.
26: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
27: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
28: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
29: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
30: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
31: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
32: A gdzie tak jest?
31: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
33: O! To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
34: Skoda.
35: Pani Barbaro, a gdzie kupić
34: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
35: No dobrze, a taki fajny prezent...
34: Na mediaexpert.pl.
35: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
34: Na mediaexpert.pl.
36: Włączamy niskie ceny.
37: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
25: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: cała baza wojsk amerykańskich w Polsce i jej nazwa Fort Trump, czy może lepiej Fort Kościuszko? To był temat numer jeden dzisiejszego poranka TOK FM. W międzyczasie Rosja przeprowadziła atak powietrzny na Ukrainę. Alarmy na Lubelszczyźnie zostały już odwołane. W związku z eskalacją rosyjskich działań sabotażowych nasze przejścia graniczne z Ukrainą są w stanie podwyższonej gotowości. Jest 9. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Stała baza wojsk amerykańskich o charakterze lotniczym byłaby dla Polski dużo korzystniejsza niż ta przeznaczona dla wojsk lądowych, ocenił w poranku TOK FM Janusz Zamka, były wiceminister obrony. Przypomniał, że we Włoszech i w Niemczech mamy do czynienia właśnie z bazami lotniczymi.
3: Ponieważ my jeszcze dzisiaj mamy lotnictwo dosyć słabe, tak to sobie powiedzmy wprost, bo dopiero ta technika dociera. Potrzeba nam jeszcze kilku ładnych lat, żeby lotnictwo polskie było znacznie mocniejsze niż dzisiaj, więc gdyby przykładowo w Polsce pojawiła się jakaś taka ważna jednostka o lotniczym charakterze, to byłoby to z punktu Polski i NATO na pewno bardzo potrzebne i korzystne.
19: Janusz Zamka przypomniał, że decyzja o powstaniu stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce jeszcze nie zapadła. O tym, że sprawa jest już przesądzona, mówił natomiast w wywiadzie dla Bloomberga prezydent Karol Nawrocki. W rozmowie wskazał, że realizacja projektu to tylko kwestia czasu. Zdradził też, że baza nosiłaby nazwę Fort Trump. Zdaniem kolejnego gościa dzisiejszego poranka TOK FM, wicemarszałka Senatu z Polski 2050 Macieja Żywno, Fort Kościuszko byłby lepszą nazwą niż Fort Trump.
4: Fort Kościuszko bardzo pięknie by wtedy połączyło nasze aspiracje polskie i szacunek Stanów Zjednoczonych, którzy do Kościuszko mają ogromny respekt i to by było coś, co by na ziemi polskiej łączyło. Natomiast jeżeli nastąpi zmiana prezydenta Trumpa, będziemy zmieniać nazwę.
19: Prezydent Andrzej Duda był pierwszą osobą, która publicznie i oficjalnie użyła nazwy Fort Trump w 2018 roku podczas wspólnej konferencji prasowej z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Nie ma już zagrożenia, zakończył się atak powietrzny Rosji na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało ostrzeżenia wysłane dziś do mieszkańców województwa lubelskiego. W związku z atakiem poderwane zostały także wojskowe myśliwce, ale już wróciły do swoich baz. W związku z eskalacją działań sabotażowych ze strony Rosji nasze przejścia graniczne z Ukrainą są w stanie podwyższonej gotowości. Na granicy pojawiło się wojsko i wprowadzane są nowe zasady związane z odprawą podróżnych. Jakie dokładnie, o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: W tej chwili przyjęto procedury ograniczające liczbę osób i pojazdów przebywających jednocześnie na przejściach granicznych, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
7: Tak, aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione, aby ludzie na nim obecni nie byli zagrożeni.
5: Jak dodaje minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, współdziałanie Straży Granicznej z wojskiem jest dzisiaj kluczowe.
7: Może dochodzić do prowokacji związanych z naruszaniem polskiej przestrzeni powietrznej, dlatego zostały kolejne stanowiska rozwinięte obrony przeciwlotniczej na przejściach granicznych, jak również baterie Patriot zostały rozmieszczone w województwie lubelskim, w województwie mazowieckim, od dawna stacjonują w województwie podkarpackim.
5: Przejścia graniczne z Ukrainą stanowią niezwykle ważne punkty logistyczne i transportowe, zarówno dla Polski, jak i całej Europy. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
19: Donald Trump groził Iranowi unicestwieniem w swoim przemówieniu podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Równocześnie Amerykanie w Nowym Jorku prowadzili z Irańczykami rozmowy. Tomasz Rochowski.
8: Muszę podjąć decyzję, zawrzeć z Iranem umowę, czy posłać ich do piekła, mówił Trump podczas swojego przemówienia w ONZ-cie. Później przekazał, że przedstawiciele jego kraju rozmawiali z Irańczykami. Poszło świetnie, spotkanie trwało 3 godziny. Ale Amerykanie nie rozmawiali z Irańczykami bezpośrednio, tylko przez mediatora, którym był Katar. W ten sposób negocjowali szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi oraz specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff. Prezydent USA przyznał, że porozumienie uda się pewnie zawrzeć zaraz po listopadowych wyborach do kongresu. Dogadując się przed nim, Irańczycy pomogliby Trumpowi, a tego raczej nie chcą. Tomasz Rzchowski, TOK FM.
19: Dzisiejszą sesję debaty generalnej otworzy przemówienie przywódcy Syrii Ahmad al-Shary. Podczas sesji popołudniowej wystąpi prezydent Karol Nawrocki. Stopni maksymalnie pokażą dziś termometry w Krakowie i Katowicach, 15 w Łodzi i Lublinie, 16 w Warszawie, 17 w Poznaniu i Gdańsku, 19 w Szczecinie. Najwięcej chmur na krańcach północno-wschodnich, na krańcach zachodnich bez opadów, a w pozostałej części kraju przelotny deszcz.
24: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek, a gościem jest pan dr Patryk Kaczmarek, adiunkt w Katedrze Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego i licencjonowany doradca inwestycyjny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Niedawno agencja Moody's obniżyła Polsce rating. Niektórzy mówią, żółta lampka już się świeci. No oczywiście złoty, kurs złotego zareagował i ekonomiści, i politycy, niektórzy się martwią, inni może się cieszą, a my siedzimy i się zastanawiamy, co to właściwie jest ten rating, kto go oblicza i na podstawie czego, kto go podwyższa i bez naszej wiedzy i zgody decyduje, czy on idzie w górę, czy on idzie w dół, czy się nie zmienia i w jaki sposób to wpływa na nasze życie.
1: Tych żółtych lampek jest trochę więcej niż jedna, tak jak trochę czasem można widzieć przy wyścigach Formuły 1, tam ileś tych żółtych lampek najpierw mruga, dopiero jest wtedy to zielone i to myślę, że ta analogia jest w tym przypadku zasadna, bo tutaj też to jest jedna z pierwszych takich żółtych lampek. Natomiast ten kurs właśnie wbrew pozorom tak wcale mocno nie zareagował. Co prawda nie w poniedziałek, tylko jeszcze przed tą decyzją dolar się umocnił i euro do złotego się umocnił, ale to tak, że z tego powodu, że Komitet Otwartego Rynku Stanów Zjednoczonych oraz Europejski Bank Centralny podniosły stopy procentowe, a Narodowy Bank Polski nie podniósł, więc to także z tego powodu te waluty się umocniły. Natomiast na czym polega cały ten rating? Otóż tak.
0: Kto to zamawia i kto to opłaca?
1: Otóż zamawia emitent, czyli ten, który chciałby sprzedać takie papiery. Te papiery, czyli obligacje, czyli tak naprawdę takie kawałeczki kredytów, które chce pozyskać dane państwo albo dana firma, w tym przypadku Skarb Państwa, po to, żeby inni uczestnicy rynku, także ci mniej zaznajomieni z rynkiem, także ci mniej profesjonalni, także inwestorzy detaliczni, którzy kupują obligacje skarbowe, mieli wiedzę na temat tego, jaka jest kondycja tego, który będzie spłacał te papiery, te pożyczki, czyli te obligacje, czyli w tym przypadku Skarb Państwa, żeby ci inwestorzy mieli wiedzę, jaka jest jego kondycja bez wielkiej znajomości właśnie finansów, ekonomii, żeby ten papier miał szersze grono odbiorców.
0: Czyli rozumiem, że tutaj takie porównanie byłoby, że jeżeli ktoś z nas chce sobie wziąć kredyt gotówkowy, to też możemy, taka osoba może mieć jakąś ocenę kredytową, tak? Że jest, nie wiem, godny zaufania, bo wszystko spłaca w terminie, wystarczająco zarabia i nie aż tak dużo ma wydatków, więc bez względu na to, czy pójdziemy do banku A, B czy C, na podstawie naszej oceny kredytowej ten bank będzie wiedział, że no, trzeba uważać albo można spokojnie iść w ciemno i to rozumiem, że państwo jest wtedy takim zbiorem.
1: Tak, trochę można tak porównać, jeżeli my idziemy do banku i chcemy kredyt, bank zbiera od nas informacje o naszej sytuacji, o naszych dochodach, wtedy daje nam nie rating, ale scoring. Kredyt scoring, czyli taką ocenę punktową tego, jak jesteśmy wiarygodni i potem w zależności od tego, czy jesteśmy inwestowalni, czy jesteśmy czy jest duże prawdopodobieństwo, że spłacimy ten kredyt, czy nie, czy nie jesteśmy inwestowalni, wtedy nam ten kredyt przyznaje albo nie i co ważne, jeżeli nawet nam przyznaje, to w której grupie tej scoringowej jesteśmy, czyli nam dać drożej kredyt czy taniej. I tutaj to porównanie także jest zasadne, bo te agencje ratingowe dają ocenę wiarygodności kredytowej na przykład państwa polskiego i daje w takiej grupie inwestowalnych ratingów, ale ona także ma swoją gradację. Czyli idziemy w zależności od tego, czy to Fitch, Moody's czy S&P, ale mówimy o literkach najczęściej. A, B, AA czy BAA, tak? Różne mamy tutaj nomenklatury. Natomiast powyżej, akurat jeżeli mówimy o agencji Moody's, która ostatnio dokonała rewizji, powyżej BAA3, a jesteśmy obecnie na A3, czyli jeszcze 3 schodki jesteśmy ponad takim progiem, który jest spekulacyjny, można powiedzieć, dla dużych instytucji finansowych, raczej nieinwestowalnych, to jeszcze jesteśmy kilka schodków powyżej, zatem mamy pewien bufor bezpieczeństwa i także dlatego rynki finansowe absolutnie żadną paniką nie zareagowały, a w poniedziałek kurs złotego praktycznie stał w miejscu w stosunku do głównych walut.
0: A skąd się wzięły agencje ratingowe? Ile ich jest i właściwie dlaczego liczą się tylko 3, o których pan wspomniał, czyli Moody's, S&P i Fitch?
1: Agencje ratingowe wzięły się stąd, żeby w pewien sposób ustandaryzować te ekspozycje kredytowe wobec największych podmiotów, też po to, żeby łatwiej handlować było takimi papierami przede wszystkim dłużnymi właśnie.

0: naszych spłat. Ale na przykład, jeżeli zaciągniemy zbyt wiele kredytów naraz, albo nawet zapytań kredytowych naraz, czyli staramy się pozyskać jakiś kredyt, albo bierzemy kilka kredytów w ciągu ostatniego miesiąca, to nawet jeżeli spłacaliśmy te kredyty w terminie, to już ten scoring nam idzie w dół, bo jest pewne ryzyko, że coś tam się chyba z tym kredytobiorcą dzieje. I trochę też mamy...
1: Skoro potrzebuje nagle tyle kasy.
0: Tak, tak. I trochę właśnie ten Moody's też poszedł w tym kierunku, czyli spłacamy dobrze, bez problemu. Nie ma tutaj żadnego obecnie ryzyka, że Polska nie będzie spłacała swoich kredytów terminowo, ale można powiedzieć, zaciąga tych kredytów dużo w ostatnim czasie.
1: No dobrze, ale przez dwie dekady chyba Polska w Moody's była na poziomie A2.
0: Tak, jeden poziom wyżej.
1: Tak. I nagle A3. Co się wydarzyło? A były przecież trudniejsze momenty.
0: Moody's podchodzi dosyć tak długoterminowo, także nawet do tych krótkoterminowych ratingów, czyli patrzy na pewną perspektywę i tutaj ta perspektywa bardziej zaważyła na tym, że ten rating został obniżony, wynikająca przede wszystkim z wysokiego poziomu deficytu publicznego przy takiej wysokiej hossie i w zasadzie boomie na rynku. To też niepokoi wielu inwestorów, nawet tak nastawionych pozytywnie do inwestycji publicznych, tak jak ja, ale jeżeli w takim momencie, kiedy mamy bardzo duże ożywienie gospodarcze, a nie jesteśmy w stanie zrównoważyć budżetu, mamy bardzo duży deficyt, około 7% PKB, to co będzie, jeśli będą gorsze czasy, to wtedy powinniśmy mieć jeszcze trudniejszą sytuację. I na to też zwraca uwagę Moody's. Ale jeszcze, jak jesteśmy przy tym A2 i A3, to chciałbym powiedzieć, że jesteś tak silny, jak twój najsłabszy rating. Czyli jeżeli najsłabszy rating dotychczas był na poziomie właśnie analogicznym do A3 w Moody'sie, ale on był już przez Fitch i przez S&P nadany, to jeżeli już na jednej nodze staliśmy na schodku niżej, to jak druga noga dochodzi do tego schodka niżej, to twoje położenie się nie zmienia. Dopiero wtedy, kiedy na następny schodek niżej zejdziesz, dopiero rynki bardziej będą mocno reagowały.
1: No tak mówił minister Domański, zdaje się, że Moody's po prostu zrównała się z Fitch i S&P, ale czy to trochę łagodzenie, że powiem, trochę miodziku do gorzkiej pigułki?
0: Myślę, że ma rację, bo dlatego, że banki muszą brać ten najgorszy rating. I teraz tutaj się nic nie zmieniło, bo nawet jeżeli Moody's obniżył, to nadal jest ten sam poziom tego najgorszego. Gorzej jakby na przykład o jeden schodek, ale zszedł S&P albo właśnie Fitch, bo wtedy ten najgorszy będzie jeden niżej niż dotychczas i tutaj rynki już by bardziej zareagowały na pewno, a co dopiero gdybyśmy obniżyli te schodki jeszcze dwa, czasami też można tak skokowo skoczyć sobie o dwa schodki w dół, wtedy już byśmy byli na granicy tego ratingu inwestowalnego, inwestycyjnego, a tego spekulacyjnego. A to już jest naprawdę duża lawina i mógłbym o tym sporo powiedzieć, jakie wtedy to by miało konsekwencje.
1: To zaraz pan o tym opowie, o konsekwencjach, gdy przeskoczymy nie ten schodek, co trzeba, ale możemy się zastanawiać, czy A3, czy A2 jest okej, czy lepiej A1, czy AA, ale jak wypadamy na tle innych państw regionu, na przykład Czechy, Węgry, Niemcy.
0: Mm-hmm. Niemcy mają jeden z najwyższych ratingów na świecie. One zawsze charakteryzowały się jednym z największych dyscyplin finansów publicznych, aż za bardzo. Niemcy są aż zbyt konserwatywne fiskalnie i to też spowodowało, że w pewnym sensie zatrzymały się w swoim wysokim poziomie, ale jednak zatrzymały się na swoim poziomie rozwoju. Natomiast jest kilka krajów, które mają gorszy rating nadal inwestycyjny od Polski, chociażby Rumunia, która jest na granicy właśnie tego inwestycyjnego, boryka się ostatnio z sporymi problemami. Węgry, które są jeden poziom niżej od Polski, czy Grecja, która akurat Grecja się wykaraskała ze swoich tarapatów i coraz lepiej sobie radzi, ale jeszcze pokutuje za te swoje nadmierne fiskalne pomysły z ostatnich kilkudziesięciu lat, ale nadal jeszcze ten rating ma gorszy. Polska jest w takiej średnio niskiej półce obecnie.
1: Nasz słuchacz zadał pytanie, bo nie wiem, czy pan pamięta, jakie ratingi miał
0: Lehman Brothers
1: w 2008 roku. W marcu, 17 marca, A1.
0: Czyli najwyższy.
1: Tak, stabilny. Czerwiec 2008, także A1. I później, niewiele później, spadł do B3. Czyli śmieciówka, można by rzec. No i teraz w kontekście tego...

0: co wiemy są post factum,
1: tak. W jaki sposób o tych ratingach myśleć?
0: Pewien problem polega na sposobie finansowania tych ratingów, który do tej pory polega na tym, że płaci emitent. Czyli ten, kto chce sprzedać obligacje, płaci za to, żeby mu ocenić te obligacje, tę wiarygodność. Ta patologia, szczególnie w przypadku komercyjnych firm i banków, no, miała dużo większą skalę, gdy ona nie była tak kontrolowana jak później po reformach z pakietu La Rossiera, też właśnie w ramach zaciskania fiskalnego po tym kryzysie i także w Europie te agencje ratingowe zostały dużo bardziej uregulowane, ich sposób także działalności, przy czym nadal finansuje ten emitent, no ale to powodowało, że wtedy rzeczywiście płacę, wymagam i te agencje rzeczywiście zawyżały te ratingi, chociaż trzeba też przyznać, można próbować oszukiwać te agencje, szczególnie w prywatnych firmach. I tam taka kreatywna księgowość, chociażby związana z operacjami otwartego rynku, była w tym banku i można tego było na pierwszy rzut oka nie widzieć, ale myślę, że na drugi już taka agencja powinna. W państwach nie jest to takie... Tutaj ten rating ma dużo większą wiarygodność, jeżeli chodzi o państwa, bo mimo wszystko państwa charakteryzują się dużo większą przejrzystością i transparentnością tych finansów niż w prywatnych firmach. Więc ten dostęp do informacji agencje mają na dużo wyższym poziomie, więc ta ocena może być bardziej wiarygodna.
1: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach. Informacje o 9.20. Gościem jest pan dr Patryk Kaczmarek, adiunkt w Katedrze Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego.
2: Autopromocja.
3: Kochamy sport.
4: Tak mocno, że chcemy więcej.
3: Żyjemy sportem.
4: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
3: Rozmawiamy o sporcie.
4: Tak, że i wy go pokochacie.
3: Jeszcze więcej sportu.
4: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Ann Applebaum, Iwan Krastev, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Antoni Dudek, Edgar Keret, Maciej Hen, Michał Rusinek, Agnieszka Holland, Katarzyna Kasia, Jakub Wiech, Adam Mirek i inni. Igrzyska Wolności. 23-25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na www.igrzyskawolności.pl.
9: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.
2: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu TOK FM.
10: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 9.21. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Kolejne osoby zostały zatrzymane w związku z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej. To Piotr M. i Anna P. Polska Fundacja Narodowa została założona w 2016 roku przez 17 spółek Skarbu Państwa. Jej zadaniem miało być promowanie wizerunku Polski za granicą. W lipcu agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji, Macieja Eś i Cezarego J. Usłyszeli oni zarzuty sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy, a także nielegalnego finansowania partii politycznych Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski. Do tej sprawy wrócimy w informacjach o 10. Sekretarz stanu USA Marco Rubio dziś spotka się w Nowym Jorku ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Spotkanie odbędzie się na marginesie trwającej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wczoraj w Nowym Jorku spotkali się Donald Trump i Wołodymyr Zełański. Rozmowa dotyczyła jak najszybszego zakończenia wojny.
15: Mam nadzieję, że uda nam się zakończyć tę wojnę, a pomoże nam w tym prezydent Trump. I uważam, że należy zrobić to jak najszybciej, zanim nadejdzie zima.
14: Prezydent Ukrainy zapewnił, że jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem w dowolnym momencie. Zasugerował także, że do trójstronnego spotkania USA-Ukraina-Rosja mogłoby dojść w czasie grudniowego szczytu G20 w Miami. Ale Donald Trump odparł, że to nie jest dobre miejsce.
15: On jest skłonny się spotkać. Mieliśmy spotkanie na Alasce i myślę, że będziemy mieć następne, ale nie w Miami. Jest chętny, by się spotkać, bo chciałby zakończyć tę wojnę.
14: Zełański zapewnił także, że Ukraina jest gotowa na każdy format rozejmu dotyczącego ochrony systemu energetycznego, a Stany Zjednoczone przekażą odpowiednie sygnały stronie rosyjskiej. Sąd na Sri Lance skazał 15 mężczyzn na dożywocie za zorganizowanie w Wielkanoc 2019 roku zamachów na kościoły i hotele. Zginęło w nich 267 osób. Każdego z 15 mężczyzn skazano na co najmniej 200 lat więzienia. Środa upłynie nam pod znakiem chmur, przede wszystkim na krańcach północno-wschodnich, na krańcach zachodnich bez opadów, a w pozostałej części kraju przelotny deszcz, wysoko w Tatrach śnieg. Na termometrach dziś od 13 do 16 stopni na wschodzie, w centrum i nad morzem i od 17 do 19 na zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam około 13 stopni. Na zielono świeci mapa smogowa Polski. Wszędzie jakość powietrza, jeśli chodzi o normy pyłów zawieszonych, jest bardzo dobra.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: To jest program Owczarek, a gościem jest pan dr Patryk Kaczmarek, adiunkt w Katedrze Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego, licencjonowany doradca inwestycyjny. Rozmawiamy o ratingach, o agencjach ratingowych. No i ktoś mógłby zadać pytanie, czym właściwie jest taki rating? Jakiego rodzaju informacją? Czy jest faktem? Czy jest opinią? No bo jeżeli jest opinią, no to trudno z nią polemizować. No, ktoś ma taką opinię i już. No, ale z tej opinii wynikają też pewne konsekwencje. No a może jest faktem? Amerykanie się nad tym zastanawiali. Okazało się, albo inaczej, przez długi czas sądy to interpretowały, zresztą tak agencje ratingowe mówiły, że no to jest po prostu opinia o przyszłej zdolności do spłaty długu, a nie twierdzenie o faktach. Czyli opinia nie może być ani prawdziwa, ani fałszywa, więc nie da się pozwać kogoś o wprowadzenie w błąd, no bo to jest przecież tylko opinia. Raczej agencje ratingowe mówiły, że są trochę jak dziennikarze, że można to na przykład porównać z Wall Street Journal, czy też jako komentarz rynkowy i potencjalnie, jeżeli się udowodni, to się nazywa actual malice, czyli świadomy fałsz albo lekkomyślne lekceważenie prawdy, no to wtedy to działa. Zdaje się, że 2008 rok trochę zmienił. Tam była taka sprawa banku komercyjnego i sędzia uznał, że ponieważ te ratingi instrumentów strukturyzowanych, sprzedawanych w ofercie prywatnej, trafiają do wąskiej grupy inwestorów, no to nie są wypowiedzią w sprawie publicznej, więc nie mają ochrony takiej, jaka należy się prasie. W każdym razie sprawa chyba wciąż nie jest jednoznaczna. Pytam właśnie w kontekście tego, jak myśleć o ratingach, skoro tak jak zauważył nasz słuchacz, czasami te ratingi przed wielkim krachem, jak w przypadku Lehman Brothers, są fantastyczne.
0: Trudno, to jest trochę filozoficzne pytanie, ale w pewnym sensie, że ratingi mają pewne walory takiego faktu, ze względu na to, że ich ratingi są uwzględniane w standardowej metodzie klasyfikacji ekspozycji kredytowych przez banki i wymogów kapitałowych na pokrycie strat związanych z tymi ekspozycjami. Wiem, że teraz tutaj troszeczkę zamieszałem, ale chodzi mi o to, że jeżeli dany rating jest w tej klasie najwyższej inwestycyjnej kraju, to banki nie muszą mieć, uwaga, żadnych rezerw na to, na pokrycie potencjalnych strat z tytułu takich ekspozycji kredytowych. Czyli jeżeli Polska emituje nawet po tym obniżonym ratingu obligacje, to banki może kupić, ale one mają, uwaga, wagę ryzyka 0%. W związku z tym bank nie musi mieć żadnych rezerw na straty z tytułu takich ekspozycji, czyli traktuje je jako wolne od ryzyka. Gdyby jednak, do czego nawiązywaliśmy także w poprzednim wejściu, taki bank zszedł o tych kilka schodków w dół, taki rating polski zszedł kilka schodków w dół i wpadł do tej klasy tych spekulacyjnych obligacji, wówczas ta waga ryzyka już nie jest zero, a potrafi być na przykład 20 albo 50% w zależności od tego jeszcze, która strefa krajów. I wtedy z tych na przykład kilkuset miliardów złotych obligacji, które banki posiadają polskich skarbowych, musiałoby mieć 50% aktywów ważonych ryzykiem od tych kilkuset miliardów i od tych z kolei 50% z tych kilkuset miliardów musiałoby mieć kilkanaście procent, tak efektywnie, rezerw kapitałowych, wymogów kapitałowych, czyli de facto nagle banki musiałyby znaleźć, nie wiadomo, tak od tak, kilkanaście, może kilkadziesiąt nawet miliardów złotych, żeby sobie je zabezpieczyć na przyszłe potencjalne straty. I to by miało potężne konsekwencje, gdyby miało do tego dojść, gdyby Polska właśnie o tych kilka schodków spadła. Na razie na szczęście się na to nie zapowiada i zarówno agencje Fitch, jak i S&P, jak i Moody's nie zmieniają perspektywy, czyli nie planują rewizji w dół tych naszych ratingów, więc takich...
1: Ale czy planują rewizję w górę? Krótko mówiąc, co musiałaby Polska zrobić, gdyby powiedziała: dobra, chcemy mieć A2 albo A1?
0: Myślę, że co najmniej musiałaby zrównoważyć budżet i próbować w pewien sposób rozmasować te napięcia fiskalne, które są teraz samym wzrostem gospodarczym, czyli poczekać parę lat w zrównoważonym budżecie na to, żeby ten efekt poprzedniego długu i tych poprzednich deficytów no jakby znikł w samym efekcie bazy wynikającym ze wzrostu gospodarczego. Myślę, że wtedy taka perspektywa bardziej zrównoważonego budżetu, zmniejszenia udziału długu do PKB, który notabene nie jest wysoki w porównaniu do wielu innych krajów, tutaj absolutnie nie jestem alarmistyczny. Co prawda w takim boomie gospodarczym, w którym jesteśmy, deficyt publiczny w wysokości 7% PKB no jest niepokojący, bo w takiego boomu wiecznie mieć nie będziemy. Jeśli teraz nie zrównoważamy budżetu, to co dopiero jak będzie gorzej, ale to jest pewna tendencja, można powiedzieć niepokojąca, ale naprawdę bardzo daleko nam do jakichś takich scenariuszy greckich.
1: Czy Europa powinna mieć agencję ratingową?
0: Myślę, że to jest ciekawe pytanie. Szczerze mówiąc, się nad tym nie zastanawiałem, bo te agencje dotychczas no, są pewnym standardem bankowości. Nie taką swoją, żeby tylko Europa z niej korzystała.
1: Nie, ale taką właśnie, żeby była w wielkiej, w tym razem czwórce. Mhm.
0: Myślę, że to jest ciekawe, tak. Myślę, że to mogłoby iść w kierunku tego, no nazwijmy to trendu local contentu, czy też tego powracania do tworzenia własnych różnych zasobów, także takich finansowo-analitycznych, żeby Europa też miała więcej do powiedzenia na rynku światowym i ten głos Europy w stosunku do ceny wiarygodności też był bardziej słyszalny. To jest ciekawy postulat.
1: Kto mógłby na przykład taką agencję ratingową stworzyć? Jak się taką agencję robi?
0: No to generalnie są agencje, które się wywodzą po prostu z prywatnego biznesu.
1: Czyli na przykład pani i ja po programie mówimy: dobra, pan nie ma nic, ja nie mam nic, razem mamy dokładnie tyle, ile trzeba, żeby założyć agencję ratingową.
0: Tak, i takie agencje mniejsze są. Tylko to nie znaczy, że ktoś je traktuje jako standard bankowości, albo że ktoś ich słucha. Nawet tych właśnie standardowych niekoniecznie się słucha po tym, co właśnie, jak nasz słuchacz przypomniał, zrobiły w tym 2008-2007 roku.
1: Ale wydaje się, że jednak traktujemy je z jakiegoś powodu poważnie wciąż.
0: Myślę, że sporo zrobiło też te reformy w zakresie działalności i oceny audytowania także działalności tych agencji ratingowych, więc one trochę zyskały na wiarygodności. One są ważne przede wszystkim...
1: Czyli zero na...
0: Zero na...
1: Wiarygodność zero
0: tak,
1: na...
0: Tak, zero na powiedzmy pół, tak, na przykład 50%. No mniej więcej tak te oceny rynki finansowe traktują, że na dwoje babka wróżyła po tych właśnie rewizjach. Może być tak, że odwrotnie wręcz rynki zareagują, bo już się tego spodziewały. Jak widzimy tutaj nie zareagowały, bo się tego spodziewały. Ale gdyby to było jakieś zaskoczenie, to albo że gdybyśmy mieli zejść parę stopni w dół, to rzeczywiście byłoby duża reakcja. Szczególnie, że one mają siłę taką automatycznego oddziaływania, jeżeli chodzi o te klasyfikacje na ekspozycji. Banki nie mają wyboru. Mogą słuchać, mogą, bo pan pytał o opinię czy fakt, mogą tej opinii nie słuchać i nadal kupować te obligacje, jeśli chcą. Ale pod względem faktu, że mają słabszy rating ten spekulacyjny, muszą mieć większe rezerwy i nie ma tutaj wyboru, bo takie są wymogi kapitałowe, chociażby rozporządzenia CRR europejskiego i pod tym kątem należy to traktować jako fakt.
1: No dobrze, czy przeciętnego Polaka powinny te ratingi interesować. Czyli jeżeli teraz agencja Moody's obniżyła rating z A2 na A3, to co mnie to obchodzi? Czy ja to gdzieś odczuję?
0: Myślę, że nie powinno to przeciętnego Polaka obchodzić, szczerze mówiąc. Ewentualnie, jeżeli miałbym się doszukiwać, to żeby trochę jednak Polacy spojrzeli na to, że jak już mam inwestować, a Polacy są bardzo konserwatywni i bardzo słabo nastawieni do inwestowania, jeżeli już inwestowali to w nieruchomości, ostatnio właśnie w obligacje, to że może te obligacje nie są takim super najlepszym pomysłem, może warto szukać innych źródeł, na przykład takich, które dają wyższe stopy zwrotu, może inwestycje giełdowe byłyby lepszym pomysłem.
1: Były ostatnio takie instrumenty, ale zdaje się, że teraz prokuratura zatrzymuje co jej rusz te osoby, które właśnie w takie instrumenty inwestowały.
0: Och, ja tutaj muszę załamać ręce, dlatego że inwestowanie, no właśnie, sam się tutaj muszę ugryźć w język. Nie uważam kupowania kryptowalut za inwestowanie, dlatego że to nie są instrumenty finansowe w takim sensie, że ani nie dają żadnego prawa do majątku, ani nie mają żadnego pokrycia kapitałowego pod spodem, ani nie mają żadnych praw odsetkowych, ani żadnych innych praw korporacyjnych. To są czyste, puste instrumenty, nazwijmy to quasi-płatnicze, które nie mają w niczym pokrycia, więc ja nawet bym tego nie nazwał inwestowaniem. To jest czysta spekulacja, albo nawet konsumpcja. Można powiedzieć, jak ktoś lubi sobie kupować takie kolorowe naklejki, na przykład z wizerunkiem Trumpa w postaci takich tokenów Trump Coin, no to niech sobie kupuje konsumpcyjnie, bo lubi, tak? Czyli może się pochwalić znajomym, że ma, ale w ogóle bym tego nie traktował jako inwestycje. A niestety więcej Polaków miało kryptowaluty niż miało kiedykolwiek rachunki giełdowe. I to mnie bardzo, bardzo niepokoi. Około 3 milionów Polaków miało dostępy do kryptowalut albo kiedykolwiek miało, czyli takie puste
1: życie
0: naklejki.
1: Na krawędzi, panie doktorze, życie na krawędzi.
0: Niestety moda, może też brak takiego tej świadomości finansowej, tego jak to wszystko działa, czym to jest, że to nie ma pokrycia, w jaki sposób budować ten nasz wzrost gospodarczy poprzez bardziej tradycyjne, poprzez właśnie instrumenty, które
1: czy
0: tworzą rozwój. Nie, absolutnie nie skarpeta.
1: To są chyba najbardziej tradycyjne polskie.
0: A, no to pod tym względem te tradycyjne polskie. No tak. Właśnie, z jednej strony mieli skarpetę, a z drugiej mieli kryptowaluty. Może znajdźmy ten złoty środek, który spowoduje
1: może wzrost. Może kryptoskarpeta, e-skarpeta.
0: Nie, zdecydowanie. Myślę, że lepiej byłoby, gdybyśmy stawiali elektrownie, gdybyśmy stawiali wiatraki, gdybyśmy budowali centra
1: rozbieramy
0: danych.
1: Rozbieramy teraz elektrownię.
0: Słucham?
1: Jedną rozbieramy chyba, jakąś elektrownię.
0: No właśnie, dlatego budujmy. Budujmy elektrownię, a nie palmy elektrowni, stawiajmy swoje. Tak, nawiązując do opowiedzenia.
1: Dobrze, dziękuję bardzo za te wyjaśnienia. Czyli krótko mówiąc, nie martwimy się na razie. Dopóki jest z A2 na A3, to spoko. Dopiero jak będzie na A-?
0: Nie, teraz by było BAA1.
1: A potem?
0: BAA2, BAA3 i dopiero wtedy...
1: Co nas powinno zacząć
0: i dopiero
1: płacić?
0: Wtedy odchłoń. Ale już... już
1: BAA, BB?
0: Później jest B, po prostu.
1: Po prostu B. Czyli jak będzie B, to
0: panika. Nie, no B to już by była trochę ta katastrofa. Także no, jeszcze jesteśmy 3 schodki wyżej, ale czyli, no już bym nie chciał, żebyśmy spadali.
1: Czyli
0: no.
1: Jak zaobserwujemy, że powraca szwedzki zespół ABBA...
0: Lepiej nie.
1: Pan dr Patryk Kaczmarek, adiunkt w Katedrze Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego, licencjonowany doradca inwestycyjny, był gościem. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję, miłego dnia.
1: Informacje TOK FM o 9.40. Po informacjach program EKG i Maciej Głogowski.
16: U nas, dzień dobry. L jak lekarki i lekarze, może być?
1: No cudownie, fantastycznie, fantastycznie i cudownie.
16: I będzie L jak lekarki i lekarze i W jak wynagrodzenia.
1: Rząd... L4.
16: Jak L4, dokładnie. Rząd przyjął wczoraj pakiety ustaw, tych już obiecywanych kilka miesięcy temu. No to my za chwilę sprawdzimy, jak bardzo lekarzom, lekarkom rozwiązania przyjęte przez rząd się nie podobają, te ograniczające płace. Jak bardzo?
17: Przyglądamy się ze spokojem.
16: Mówi przedstawicielka naczelnej...
1: Ostrożnie, zimna krew.
16: Naczelnej Izby Lekarskiej, z którą pani Iwona Kania, z którą się słyszymy już po informacjach w magazynie EKG.
1: EKG po informacjach, a informacje o 9.40.
2: Autopromocja.
18: Kiedy nadciąga burza, jesteśmy w swoim żywiole. Nie obawiamy się skandalu. Afera to nasz chleb powszedni. Wszystkie te polityczne sprawy, czasem sprawki, bierzemy na tapet. Rozkładamy na czynniki pierwsze. Drążymy bez tchu do dna. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Karolina Lewicka.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
19: Reklama.
20: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
21: Ty, ale akcja!
20: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
21: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
20: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
22: W nowej polityce. To takie polskie, mówi Marek Kondrat po latach wracający na ekran rolą w Lalce. A ponadto dystrybutory grozy. PiS kontra PiS bis. Hołownia wraca do siebie. Jak się zarabia na bredniach? Kulisy remontu kongresowej. Czy AI nas zabije? Nowa polityka już w sprzedaży i na polityka.pl.
23: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
24: Dobrze.
23: 15 zł.
24: Lepiej.
23: 20 zł.
24: Najlepiej. Na Orlenie?
23: Ciepło.
24: Z kuponami?
23: Cieplej.
24: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabatach.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Chiński przywódca Xi Jinping rozpoczyna wizytę w Stanach Zjednoczonych, gdzie spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Będzie to ich trzecie spotkanie w ciągu roku. Rozmowy obu polityków zdominują kwestie handlu, sztucznej inteligencji oraz Tajwanu. Karol Nawrocki ma nadzieję, że dojdzie do sfinalizowania planów utworzenia w Polsce stałej bazy wojskowej USA, a jeśli tak, to zostanie ona nazwana Fortem Trumpa. W wywiadzie dla Bloomberg Television prezydent oświadczył, że jest przekonany, iż decyzja w tej sprawie jest tylko kwestią czasu i że chciałby, aby budowa bazy została zakończona przed upływem kadencji Trumpa w 2029 roku. Dziś Nawrocki wygłosi przemówienie na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. To powinien być sygnał alarmowy dla rządzących, mówią ekonomiści po tym, jak agencja ratingowa Moody's w poniedziałek obniżyła nam ocenę wiarygodności kredytowej. Niższy rating analitycy tłumaczą fatalnym stanem finansów publicznych, lawinowo rosnącym długiem, coraz większą dziurą budżetową i, co jeszcze ważniejsze, brakiem perspektyw na naprawę sytuacji, zwłaszcza w obecnej sytuacji politycznej. Więcej na ten temat piszemy na naszym portalu tok.fm.pl. Polscy siatkarze zagrają w Mediolanie o medale Mistrzostw Europy. Wczoraj pokonali w ćwierćfinale Niemców 3-0 i pewnie awansowali do najlepszej czwórki. To nie był łatwy mecz i nie wszystko nam wychodziło, więc brawa dla moich zawodników, mówi trener Nikola Grbić.
9: Jestem zadowolony. Oczywiście może być nie mieliśmy dużo asów, może być nie mieliśmy dużo bloków, ale do Knuliśmy bardzo dużo piłek, broniliśmy się dobrze i myślę, że mieliśmy dużo sytuacji, które zrobiliśmy sami na bloku i obronie i dlatego jestem zadowolony.
8: Polacy zagrają w półfinale ze Słowenią lub z Belgią. Dziś pierwszy dzień jesieni i pogodę też mamy już jesienną. Warto o tym pamiętać, siadając za kierownicą. Na mokrej jezdni auto łatwiej traci przyczepność, dlatego lepiej zdjąć nogę z gazu i zachować większy odstęp, mówi ekspertka bezpieczeństwa ruchu drogowego Marzanna Boratyńska.
10: W tych warunkach, jakie są w tej chwili, no nie jeździmy na zderzak. Musimy dać sobie szansę na to, żeby zahamować. Troszkę w nas drzemie taka, bym powiedziała, niefajna cecha, że nie będę utrzymywał większego dystansu od mojego poprzednika, bo może mi ktoś tam wjechać.
8: Coraz częściej o poranku i wieczorami jazdę utrudniają mgły. Warto wtedy pamiętać o właściwym używaniu samochodowych świateł i o tym, że tak zwane światła do jazdy dziennej nie zawsze wystarczają. Dziś na zachodzie ma być najładniej, tam nie powinno padać. W pozostałej części kraju przelotny deszcz, a na termometrach od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 16 w centrum i do 19 na zachodzie.
6: Reklama.
7: Dziś w cyklu Czas, Wygoda, Spokój gościmy Edytę Tararuj, dyrektorkę Biura Rozwoju Produktów PKO Banku Polskiego. Podczas wyjazdów to bezpieczeństwo tworzy prawdziwy luksus. Pani Edyto, co gwarantuje nam pełną niezależność w podróży?
11: W podróży poczucie bezpieczeństwa daje przede wszystkim spokój i świadomość, że w razie nieprzewidzianej sytuacji możemy liczyć na wsparcie. Z kartą kredytową PKO Visa Infinite zyskujemy kompleksowy ekosystem ochrony dla siebie i najbliższych. Mówimy tu o ubezpieczeniu kosztów leczenia i asystans za granicą do kwoty aż 35 milionów złotych. Do tego bardzo wysokie sumy ubezpieczenia NNW i OC. Co kluczowe, ta ochrona automatycznie obejmuje również rodzinę podróżującą z posiadaczem, karty małżonka, partnera, dzieci.
7: Dziękuję za odpowiedź. Do wysłuchania cyklu zaprosił PKO Bank Polski oferujący kartę kredytową PKO Visa Infinite. Więcej informacji na www.pkobp.pl.
6: Reklama.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
0: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
2: I jest 9.44, to jest pierwsze dziś wydanie magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu pani Iwona Kania, zastępczyni rzecznika prasowego Naczelnej Izby Lekarskiej. Dzień dobry.
14: Dobry, panie redaktorze, i dzień dobry słuchaczom.
2: To już był najwyższy czas na przyjęcie przez rząd szeregu ustaw, które między innymi będą regulowały wynagrodzenia lekarzy?
14: Myślę, że Polska zasługuje na wielką ochronę systemu wielką reformę systemu ochrony zdrowia.
2: I ochronę zdrowia również.
14: I ochrona ochrony zdrowia również. To tutaj ten lapsus językowy, proszę mi wybaczyć. W każdym razie, czy to jest najwyższy czas? Najwyższy czas zacząć coś robić, ale czy tymi metodami, czy w ten sposób punktowo? Mielibyśmy tutaj wątpliwości, natomiast dajmy szansę tym zmianom, aby się one osadziły i zobaczmy, co przyniosą.
2: Ojej, czyli to nie środowisko lekarskie nie powie teraz, nie, to jest tylko złe, to nic nie da, bo przyznam, że gdy rozpoczynaliśmy tę dyskusję kilka miesięcy temu, ona pojawiła się, ta rozmowa o wynagrodzeniu lekarzy na fali ówczesnych publikacji medialnych o zasadniczych nadużyciach w niektórych miejscach.
14: Oczywiście.
2: To miałem wrażenie, że środowisko No nie było zachwycone tymi propozycjami, które teraz ostatecznie są zapisane już jako gotowe projekty ustaw.
14: Tak, ale powiem też z drugiej strony, te maksymalne stawki są one niedostępne dla większości lekarzy i część lekarzy była w ogóle zszokowana, że takie zarobki są możliwe, więc tutaj musimy też patrzeć na dwie strony w tym wszystkim, co się pojawia czy to w dialogu politycznym, czy w przestrzeni medialnej. Mam wrażenie, że ta eskalacja emocji, bo ona była i tu też nie należy mówić, że tego nie było, była powiązana również z tym zabarwieniem emocjonalnym, jakie przyniosła historia Szpitala Południowego, pana doktora Dawida Kacprzyka, falą hejtu, która też pojawia się, czy to ze strony pacjentów, czy szeroko pojętej opinii publicznej, więc lekarze też byli tym poruszeni. Pierwsza reakcja normalna każdego człowieka na zmianę to jest nie.
2: Czyli to była pierwsza reakcja, nie, bo nie. A teraz?
14: Myślę, że nie to, że nie, bo nie, ale nie dlaczego się tutaj próbuje coś ruszać, próbuje coś uporządkować. O uporządkowaniu my w Nilu mówimy od bardzo dawna. No ja pracuję 2,5 roku, więc może powiem o tej perspektywie, żeby być też transparentnym i uczciwym. Mówimy o tym, że trzeba odpolitycznić ochronę zdrowia, że kierownicze stanowiska w szpitalach powinny być sprawowane przez osoby niepowiązane z partiami. Mówiliśmy również wiosną tego roku...
2: Zbliża się pani także do takiego pytania, czy nie trzeba odpolitycznić samej Naczelnej Izby, bo wasze władze też potrafią wykazywać swoje sympatie polityczne.
14: Tutaj też to nie jest żadną tajemnicą, tak? Nie rozmawiamy o żadnych jakichś takich tajemniczych zagadnieniach. Są osoby, które są czy czynnymi działaczami politycznymi. Czy trzeba odpolitycznić Izbę? Myślę, że jeśli też...
2: Nie, to już zostawmy Izbę, ale pani powiedziała o tych stanowiskach dyrektorów. Uważa pani, że jeśli nie będzie nominacji politycznych na różnych poziomach w szpitalach, na dyrektorskich stanowiskach, ale w różnych placówkach, to będzie tylko lepiej, że to jest podstawowe?
14: Będzie lepiej przy założeniu, że będą powoływane w szerszym aspekcie osoby przygotowane merytorycznie, a nie osoby, które od dziecka udzielały się politycznie, tak? I wtedy jest większa szansa na dobre zarządzanie szpitalami, czyli naszymi pieniędzmi podatników, które do tych szpitali strumieniami płyną, czyli na to, co dla pacjentów jest chyba ważne, bo może polepszy się wreszcie dostępność.
2: My jeszcze nie przeszliśmy do konkretów i zapisów tej ustawy, ale... To wydaje mi się, że to jest ciekawy wątek, który tutaj pani zaprezentowała, podniosła o tym odpolitycznieniu szpitali, bo mam wrażenie, że to jest taka strategia środowiska, aby trochę podzielić się tą odpowiedzialnością, bo nie oszukujmy się, są miejsca i są także w środowisku tacy lekarze, którzy może nie mieli związków politycznych, ale wykorzystali system do zwielokrotnienia swojego wynagrodzenia w taki sposób, który mnie jest trudno ocenić, czy on jest nieprzyzwoity, czy nie, bo każdy ma różnie zawieszoną tę poprzeczkę etyczną, moralną, ale Sama pani wskazała, że dla niektórych lekarzy informacja o tym, ile można zarobić w systemie, była, wzbudzała zdziwienie.
14: Dla większości lekarzy to były szokujące informacje o tym, jak bardzo wiele można zarobić, czy to w młodym wieku, potem się pojawiły inne jakieś spółki medyczne, które tutaj działały bodajże na Pomorzu i w sposób nieuczciwy były kodowane świadczenia, czyli jeden zabieg był wykonany, a był zakodowany jako taki zabieg dużo bardziej wyceniony przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tutaj mówimy o zwykłej nieuczciwości i mówimy o oszukiwaniu i naciąganiu. I myślę, że to też jest ważne, aby powiedzieć, że lekarze nie chcą ukrywać tych czarnych owiec i też zależy nam na oczyszczeniu środowiska z tego, co złe i na wyjaśnieniu tych wszystkich spraw, bo to nie służy wszystkim.
2: Podstawowy limit tego wynagrodzenia to jest ośmiokrotność płacy minimalnej w propozycji, tak? To jest dużo czy mało?
14: Bardzo dużo. Bardzo dużo jest to kwota nieosiągalna dla większości osób po studiach, dla bardzo wielu lekarzy, 70 bodajże 6 tysięcy złotych brutto, o ile dobrze przeliczam. I mówię, to też są kwestie dotyczące lekarzy bardzo wąskich specjalizacji zabiegowych, których jest niewiele.
2: Przy okazji niektórych wąskich specjalizacji będą też wyjątki, bo ta dwunastokrotność, bo może ta krotność może być zwiększona do dwunastokrotności.
14: Tak, i tutaj właśnie dziękuję za to, że pan wraca do tego wątku tych wyjątków, bo przyglądając się zmianom czy tym propozycjom resortu zdrowia, zauważyliśmy, ile jest takich gwiazdek, ile jest takich wyjątków, które dyrekcja szpitala, kiedy uzna to za stosowne, będzie mogła zastosować. Czyli tak naprawdę, panie redaktorze, czy to jest zmiana, czy to jest fasadowa zmiana?
2: To proszę mi odpowiedzieć, czy to jest zmiana, czy to jest fasadowa zmiana?
14: Mam wrażenie, że jest jakiś kierunek, chęć wprowadzenia czegoś, ale nie wiem, czy jest to wygodne przed wyborami i tutaj...
2: Teraz pani skręca w politykę.
14: No skręcam, ale w medycynie też jest trudno, w takiej rozmowie o ochronie zdrowia ekonomicznej, trudno jest nie skręcić w politykę, bo to nie lekarze ustanawiają prawo, tak? No politycy w Polsce. Więc trudno jest tutaj nie uciec od takiego zdania, że przed wyborami wszystkim siłom politycznym nie będzie bardzo w smak proponowanie wielkiej reformy, która wywróci stolik.
2: Czyli ten pakiet ustaw, który został przez rząd przyjęty i który, o którym przedstawiciele Rady Ministrów wczoraj opowiadali, to nie jest wielka zmiana, tak? Jeśli już szukamy tego typu słów, określeń.
14: Nie jest to wielka zmiana, jest to pewna korekta, pewne przepisy tutaj na przykład dotyczące transparentności umów i konkursów przez wielkie szpitale polskie już były wcześniej nawet ogłaszane takie konkursy i ta transparentność była, więc no właśnie.
2: No właśnie co? Proszę dokończyć.
14: Więc czy my nie budujemy jakiejś rzeczywistości, która ładnie wygląda dla oka, bo ja wczoraj też się przyjrzałam okiem takim PR-owo-marketingowym, rzeczywiście ładne grafiki, to wszystko wygląda dość porządnie pod kątem komunikacji, takiej komunikacji politycznej. Ale zobaczmy, co się będzie działo za kilka miesięcy w szpitalach i tutaj najbardziej martwią mnie losy szpitali powiatowych w aspekcie tych zmian, bo dyrektorzy szpitali powiatowych też postulują, iż różne kwestie dotyczące wynagrodzeń lekarzy mogą ich pozbawić personelu po prostu, chętnego pracować, dojechać.
2: To jest właśnie moje pytanie, bo... gdy pytałem o tę ośmiokrotność, podstawowy limit ma wynosić ośmiokrotność płacy minimalnej, to wcale nie uznała pani, że to jest za mało, tylko wręcz dla niektórych może być wciąż jeszcze
14: bardzo dużo,
2: nieosiągalny poziom. Czy mam rozumieć, że to jest też odpowiedź na pytanie, którego jeszcze nie zadałem, ale bym je zadał? Czy zmiany proponowane przez rząd rodzą jakieś ryzyko, że część lekarzy będzie chciała, nie wiem, opuścić zawód, wyjechać? Rozumiem, że nie, no bo skoro pieniędzy może
14: nie
2: być...
14: Nie mówiłabym teraz o wyjeździe z Polski, natomiast mogę się oprzeć na jednej historii polskiego szpitala. Nie podam miejscowości, bo to nie chodzi o to, że dyrektor szpitala ze mną rozmawiał, żeby nie miał tam jakichś kłopotów, ale jego personel pracujący na SOR-ze powiedział mu: słuchaj, ja nie będę ci dojeżdżał 200 kilometrów w tym momencie, jeżeli obniżysz moją kwotę 400 zł na godzinę na 240, bo nie skalkuluje mi się to.
2: Rozumiem. Czy to wydaje mi się, że to, co interesuje wszystkich, tak pozwolę sobie uogólnić, czyli pacjentów, pacjentki lub potencjalnych pacjentów, pacjentki lub osoby, które są zainteresowane, bo w rodzinie mają tu i teraz pacjenta lub pacjentki, to jest to, czy lekarze będą lub czy znikną kolejki. Dałoby się odpowiedzieć na te dwa pytania na podstawie tych projektów, które zostały przedstawione?
14: Na pierwsze będzie mi trudno odpowiedzieć, czy lekarze będą w systemie, w jakim zakresie i na ile osoby będą wybierały na przykład prywatną ochronę zdrowia, jeżeli będą miały lepszą ofertę pracy. Tu musimy się przyjrzeć sytuacji i wydaje mi się trudnym odpowiedzenia na to pytanie. Jeśli chodzi o poszerzenie dostępności, te zmiany na pewno nie dążą w kierunku poszerzenia dostępności świadczeń dla pacjenta.
2: Dlaczego?
14: Dlatego, że jeżeli istnieje ryzyko odpływu jednak części lekarzy, to już nawet nie chodzi o prywatną ochronę zdrowia. Część lekarzy stwierdzi, że nie będzie w stanie już pracować w szpitalu powiatowym w takim czy innym zakresie, więc te oddziały będą miały mniejsze siły przerobowe, być może w częściowo
2: ale
14: się pozamykają.
2: Ale będzie mógł pojechać do innego szpitala?
14: Będzie mógł, być może dojedzie tam inny lekarz, dlatego to mówię, to są takie na razie troszkę wróżenie z fusów, ale przy takich ruchach zamykających gospodarczo, już tak sobie myślę, jeżeli coś zamykamy, tniemy, robimy limity, no to trudno jest mówić o jakimś takim rozwoju, to tak jakby pan, jakbyśmy chcieli rozszerzyć sprzedaż, nie wiem, jakichś koszulek na cały świat, ale pozamykamy w całej Azji sklepy, no to tak... To się nie da. No, jeżeli lekarzy popchnięto gospodarczo w tę ścieżkę B2B, kontrakty, jednoosobowe działalności gospodarcze, a teraz jest taki proponowany, i to są słowa mojego kolegi chirurga, wiesz Iwona, to taki powrót do komuny. Znowu te etaty, z których nas wypchnięto, oni już też mentalnościowo są trochę inni.
2: Z pełnym szacunkiem do tego lekarza, no, etat nie jest komuną, tylko możemy się zastanawiać, która forma zatrudnienia jest najbardziej racjonalna i najbardziej taka oddająca sens pracy lekarzy, bo z drugiej strony no, to jest taka naprawdę prawdziwa działalność gospodarcza, leczenie ludzi. Ja wiem, że system zmusił do tego.
14: System zmusił.
2: Byliśmy zainteresowani, żeby lekarze byli na kontraktach, byli na tej działalności, bo po prostu było ich za mało i dzięki temu mogli więcej pracować. Na etatach są inne ograniczenia, więc domyślam się, że my tu mówimy o jakimś wycinku tylko. No dobrze, ale raczej nie przewiduje pani wielkiego odpływu z zawodu, ale wcale też niekoniecznie skrócenia kolejek.
14: Niekoniecznie skrócenia kolejek i tutaj też odwoływałabym się do różnych innych kwestii, które się właśnie dzieją.
2: I mam nadzieję, że będzie jeszcze czas, żeby o nich porozmawiać, bo dziś musimy kończyć. Ja wiem, że to tylko początek tej dyskusji, no ale skoro teraz będą prace parlamentarne jeszcze w październiku, to będzie czas, by rozmawiać na temat ustaw proponowanych przez rząd. Pani Iwona Kania, zastępczyni rzecznika prasowego Naczelnej Izby Lekarskiej. Dziękuję za rozmowę.
14: Bardzo dziękuję.
2: Informacje w TOK FM o 10, ale wcześniej jeszcze słów kilka od Cezarego Łasiczki. Halo, halo, Czarku.
15: Halo, halo, Maćku. Za chwileczkę porozmawiamy o antycznej magii. No bo kiedyś jak coś się nie udawało, to ludzie wierzyli, że magiczne amulety, zaklęcia, różne rysunki mogły to zmienić. A też przypomnę, że po informacjach pierwsza relacja z Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Porozmawiam z panem Michałem Toczkiem, reżyserem i scenarzystą krótkometrażowego filmu Spiritus Sanctus.
2: To już po 11, więc
15: tak,
2: zachęcamy, by z TOK FM i z Cezarem Łosiczką, z audycją Wczorek pozostać, by też być na bieżąco z tym, co w Gdyni. Czarku, zostawiam cię
15: tak
2: z państwem.
15: Dziękuję serdecznie, zapraszam po informacjach.
2: Po informacjach Cezary Łosiczka, ja bardzo dziękuję. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
16: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
17: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
18: Reklama.
19: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
18: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
19: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
18: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
20: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
21: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
22: No ja. Właśnie otwieram firmę.
21: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
22: To tak się da?
21: No ba.
23: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
24: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
25: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
26: Desnoran?
25: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
26: Prawda?
25: Już mam chrapkę na Desnoran.
23: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
26: Jak?
25: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
27: Po Desnoranie znika chrapanie.
23: Aflofarm.
28: W nowej polityce. To takie polskie, mówi Marek Kondrat po latach wracający na ekran rolą w Lalce. A ponadto dystrybutory grozy. PiS kontra PiS bis. Hołownia wraca do siebie. Jak się zarabia na mredniach? Kulisy remontu kongresowej. Czy AI nas zabije? Nowa polityka już w sprzedaży i na polityka.pl.
29: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Kolejne zatrzymania w związku ze sprawą nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. O tym na początek. Sztuczna inteligencja i zagrożenia z nią związane mają być jednym z tematów rozmów Rady Bezpieczeństwa ONZ. W Krakowie ostatnie dni kampanii przed wyborami prezydenckimi. W informacjach sprawdzimy, o co oprócz stanowiska walczą kandydaci. Na zegarach prawie 2 minuty po godzinie 10:00. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Agenci CBA zatrzymali rano w Warszawie kolejne osoby w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej w czasach rządów PiS-u. To Piotr M. i Anna P. Do zatrzymań doszło na zlecenie rzeszowskiej prokuratury, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Zatrzymane osoby obecnie przewożone są do prokuratury regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.
3: Śledztwo dotyczy finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy w czasach rządów PiS-u. Akcja obejmowała spoty telewizyjne, artykuły w internecie i billboardy. Miała informować o reformie sądownictwa, ale według polityków obecnej koalicji rządzącej skupiała się na dyskredytowaniu środowiska sędziowskiego. W lipcu zarzuty w tej sprawie usłyszeli były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Eś oraz jej były prezes Cezary J. O Ukrainie i zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją będzie rozmawiać dzisiaj ONZ-owska Rada Bezpieczeństwa. W Nowym Jorku trwa też debata generalna Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Podczas sesji popołudniowej wystąpi prezydent Wołodymyr Zełenski. Ze szczegółami Tomasz Orchowski.
5: O wojnie w Ukrainie na obrzeżach sesji mają dzisiaj rozmawiać szefowie dyplomacji USA i Rosji Marco Rubio i Siergiej Ławrow. Wczoraj w Nowym Jorku prezydent Zełenski spotkał się z Donaldem Trumpem, który chce wstrzymania ataków na rosyjskie rafinerie. Bo według przywódcy USA prowadzi to do wzrostu cen diesla. Rozmawialiśmy o zakończeniu wojny. To jest priorytet. Jesteśmy gotowi, nie jesteśmy pewni, czy Rosja jest na to gotowa. Rozmawialiśmy o rozejmie energetycznym. Jesteśmy na niego gotowi. W posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa poświęconemu Ukrainie weźmie udział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. W Nowym Jorku spotkał się on między innymi z ministrem spraw zagranicznych Białorusi. Rozmowy dotyczyły na przykład sytuacji na granicy. Tomasz Rychowski, TOK FM.
3: Polskę podczas debaty generalnej reprezentować będzie dzisiaj prezydent Karol Nawrocki. Jego przemówienie otworzy sesję popołudniową. Prezydent w rozmowie z polskimi dziennikarzami tak zapowiadał swoje wystąpienie.
6: Ono, drodzy Państwo, w sposób oczywisty będzie odnosić się do kwestii najważniejszych dla Polski, tych z naszego regionu, a więc do bezpieczeństwa w Rzeczpospolitej.
3: Prezydent Karol Nawrocki zabierze głos w ONZ-cie w nocy polskiego czasu. Atak wymierzony w port w Odessie i infrastrukturę cywilną w obwodzie odeskim na południu Ukrainy przeprowadziła rano rosyjska armia. Jak napisał na telegramie szef administracji obwodu odeskiego Oleh Kiper, celem ataku był cywilny statek. W jego wyniku wybuchł pożar, zginął kapitan jednostki, obywatel Ukrainy. Reszta załogi została ewakuowana. Jak dodał Kiper, atakowane były także pomieszczenia magazynowe, w tym służące do przechowywania leków i produktów spożywczych. Minionej nocy Rosja zaatakowała Ukrainę 161 dronami, w tym 82 dronami odrzutowymi oraz rakietami. Siły powietrzne Ukrainy poinformowały w porannym komunikacie o zestrzeleniu 119 dronów i 3 pocisków typu banderol. Wygrać Kraków na chwilę, ale politycznie ugrać znacznie więcej. Zwycięzca wrześniowych wyborów dostanie krótką prezydenturę, która może stać się początkiem kolejnej kampanii, jego własnej albo partii, która za nim stoi. Tyle, że przy takiej małej ilości czasu równie łatwo zbudować pozycję, jak dać przeciwnikom argumenty do ataku. Czy ta kadencja może być polityczną trampoliną, czy raczej pułapką? O tym reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk rozmawiała z politologiem Łukaszem Stachem.
7: To jest kandydatura krótka. Czy to się komuś z tych kandydatów w ogóle opłaca?
8: Ależ oczywiście, że się opłaca. Gdyby się nie opłacało, no to by nie kandydowali. Dla kandydatów, którzy okupują nieco dalsze miejsca w sondażach, no to jest doskonała okazja do autopromocji. Jeżeli chodzi o głównych liderów, no oni nie mogą odpuścić. Nie można zekceważyć tych wyborów, bo one są zbyt ważne i przyciągają dużą uwagę na poziomie ogólnopolskim.
7: Czy one mogą też zaszkodzić tym kandydatom?
8: Ależ owszem, pamiętajmy o tym, że potencjał autokompromitacji wśród polskich polityków jest bardzo duży. W stosunkowo krótkim okresie czasu można dużo stracić, no nawet stanowisko można stracić i po prostu jest to nauczka na przyszłość dla prezydentów miasta Krakowa, że muszą po prostu uważać.
3: Wybory nowego prezydenta Krakowa w niedzielę. A na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 10:20. Teraz jeszcze pogoda. Dzień z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, a na krańcach północno-wschodnich całkowitym. Tylko na krańcach zachodnich dzisiaj bez opadów. Na pozostałym obszarze prognozowane są przelotne deszcze, a wysoko w Tatrach także opady śniegu. Temperatura maksymalna od 13 do 16 stopni na wschodzie, w centrum i nad morzem, od 16 do 18 na zachodzie, a nieco chłodniej od 10 do 12 stopni w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: To jest program Owczarek, a gościem jest pan profesor Andrzej Wypustek, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
9: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Dzisiaj wracamy do magii antycznej, do zaklęć, które pomagają w budowaniu relacji na przykład. Bo oto wyobraźmy sobie, że mamy takie zaklęcie o treści: Anubisie, Boże ziemi i podziemia i nieba, psie, psie, psie, zbierz całą swą siłę i całą moc przeciw Tigerus, córce Sofii, skończ z jej butą, z jej rozsądkiem i wstydliwością, sprowadź ją ku mnie, do moich stóp rozpaloną z pożądania, o każdej godzinie dnia i nocy, zawsze, czy je, czy pije, pracuje, rozmawia, odpoczywa, leży we śnie, niech myśli o mnie, dopóki nie przyjdzie, smagana przez ciebie, żądna mnie, o pełnych dłoniach, obfitonośna istota, byś siebie i wszystko, co jej, ofiarować mi w darze i spełni, co należy do kobiet względem mężczyzn i służyć będzie naszemu, mojemu i jej pożądaniu bez wahania i wstydu, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Że ludzie wierzyli, że to działa, panie profesorze.
9: No, absolutnie, najwyraźniej. No i ja myślę, że to działało. No, w sensie nie dosłownie, ale myślę, że to działało. Jestem o tym przekonany. Choćby no, wystawca takiego zaklęcia, no, mógł się czuć pewniej po prostu w tej takiej dziedzinie, no, tak niepewnej jak relacje miłosne.
1: Ponoć, gdyby z tych zachowanych papirusów magicznych usunąć te, które były poświęcone czarom miłosnym, to niewiele by zostało, że jak gdyby gro to wróżbiarstwo i czary miłosne właśnie, czary erotyczne.
9: Tak, tak. Starożytnicy nie bardzo umieją to nawet te proporcje policzyć, ale tak zwykle się zakłada, że mniej więcej no, jedna trzecia, jedna, może nawet jedna druga zaklęć i w ogóle amuletów i tak dalej, całej tej domeny magii starożytności, no to jest właśnie magia jakoś tam wiążąca się ze sprawami miłosnymi. No w sumie nic w tym zaskakującego, bo jak ja pisząc książkę czy książki właściwie na ten temat, no oczywiście sprawdzałem, jak to wygląda współcześnie i ku mojemu zaskoczeniu dzisiaj to nie wygląda zbyt inaczej. Jeśli chodzi o astrologię i magię, wystarczy sprawdzić na internecie, są usługi oferowane, astrologia i to jest astrologia miłosna, horoskopy i tak dalej, to wszystko dotyczy spraw miłosnych, więc to się nic, niewiele się tu zmieniło.
1: A jak, panie profesorze, wyglądała technologia takich czarów? Czyli czy te zaklęcia, magiczne słowa należało powtarzać sobie w głowie, w myślach, czy szeptać, wypowiadać bezgłośnie, czy też szeptać i wypowiadać w jakichś określonych okolicznościach, mieć ze sobą jakieś gadżety, ewentualnie jakie były kolejne kroki, jeżeli ktoś chciał wpłynąć na relacje, czyli albo, nie wiem, zmienić obojętność drugiej osoby wobec siebie, albo wręcz przeciwnie, wywołać obojętność wobec siebie, wzmocnić, osłabić, przyciągnąć, zainteresować. Jak to technologicznie wyglądały?
9: Znaczy, tak, technologia była przebogata. To, no, ponieważ no, trzeba pamiętać, że to była ogromna, ogromna dziedzina, ta magia, magia miłosna zwłaszcza. To była dziedzina, no, w której operowali tacy trochę zawodowcy magii. I oni po prostu dla swoich klientów no, oferowali no, repertuar procedur no, nieprawdopodobny. I zdarzały się, no na przykład takie procedury, które rzeczywiście przewidywały powtarzanie sobie zaklęcia odpowiedniego. Według jednej z receptów, to pamiętam, to mnie rozśmieszyło, należało pocałować kobietę i szeptać do siebie jakąś tam formułę magiczną. No to sobie wyobraź.

0: pasowały te formuły do indywidualnego przypadku, problemu, tę tabliczkę wtedy umieszczano, no, na przykład na cmentarzu, albo wrzucano do źródła, do fontanny i tak dalej, i tak dalej. Więc to była dosyć dziwaczna, dosyć taka, no, dla nas naprawdę są to egzotyczne procedury magii miłosnej.
1: A skąd wiadomo było, po czym poznać, że takie zaklęcie działa?
0: No właśnie, co, ja tak jak powiedziałem, ja mam wrażenie, że to te zaklęcia działały. No nie w sposób dosłowny, ale one wydaje mi się takim ludziom, zazwyczaj pewnie tak to wyglądało, po tym zaklęciu, zresztą można to się przekonać, które pan redaktor zechciał zacytować. Tam widać wyraźnie w tym zaklęciu człowieka, który nie jest pewny siebie. On kieruje te swoje awanse do kobiety, która jest, no właśnie, pełna buty i tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie majętna, bo w zaklęciu jest mowa o tym, że ona ma nie tylko oddać mu siebie, ale też oddać swój majątek, więc on ma do czynienia z zamożną, pewną siebie kobietą, więc myślę, że taka pielgrzymka do maga i zapewnienie sobie tych zaklęć po prostu tych mężczyzn, no jakby ośmielały, no i tym samym to mogło jakoś tam odwracać kolej rzeczy, więc myślę, że one działały, te zaklęcia.
1: Czasami należało też dopomóc takiej tabliczce ołowianej czy takiemu zaklęciu, stosując może jakieś wywary czarodziejskie, magiczne, jak na przykład wywar ze skarabeusza gotowanego z pewnymi przyprawami.
0: Tak, tak. W recepturach tej magii miłosnej takie rzeczy się powtarzają. Bardzo egzotyczne składniki, trudne do otrzymania, sprowadzenia sobie, no bo skąd, mój Boże, nie wiem, jeśli tak, to będzie klient maga, powiedzmy, na terenie dzisiejszej Brytanii, skąd on ma sobie załatwić jakiegoś tam skarabeusza?
1: Atycki miód.
0: Ja myślę, tak. Więc to chyba była taka trochę poetyka, która ja bym powiedział, że ona miała wzmacniać ten efekt takiej egzotyki, tajemniczości. Myślę, że to był taki trochę teatrzyk dla klienta, no i dla ofiary takiej magii miłosnej, bo to wszyscy wiedzieli, jak te zaklęcia wyglądają. One po prostu miały robić wrażenie. To były takie trochę, ja bym powiedział, no, mówiąc dzisiejszym językiem, mikroeventy, no, tak bym to nazwał.
1: No, oprócz mikroeventów, takich jak właśnie wywar ze skarabeusza, były także inne mikstury, ale były też mikstury na podstawie różnych roślin. Ale nie wystarczyło od tak po prostu roślinę zebrać i potem ją zamienić na wywar, tylko zbieranie roślin też było związane z różnego rodzaju rytuałami, no bo należało, zanim ruszymy po taką roślinę, poddać się puryfikacji, oczyszczeniu, pościć, pozostawać w samotności częściowej lub całkowitej przez jakiś czas. W czasie, rozumiem, tej samotności nagość była wskazana. Nie można było mieć w ubraniu żadnych węzłów, ani w obuwiu, ani we fryzurze. Potem teraz, zbierając te rośliny, należało też odpowiednio się zachować, chodzić tyłem, odwracać głowę, obracać się w odpowiednim kierunku. Niełatwa sprawa, panie profesorze.
0: No tak, no właśnie tak jak mówiliśmy, to jest cała wielka dziedzina i różne specjalizacje. To jest odrębna specjalizacja, no jeszcze o niej nie wspomnieliśmy, sporządzanie mikstur miłosnych. One były bardzo rozpowszechnione i one były no, autentycznym problemem. Mamy mnóstwo historii z antyku ludzi, którzy tak naprawdę padli ofiarą takich mikstur, tracąc życie albo po prostu mocno cierpiąc na zdrowiu. Więc użytek czyniony z takich mikstur, bo to była część magii, formalnie był bardzo, bardzo rozpowszechniony. No i receptury magii właśnie nam opisują właśnie te procedury sporządzania, o których pan wspomniał.
1: Dzisiaj o magii antycznej rozmawiam z panem profesorem Andrzejem Wypustkiem z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Informacje TOK FM o 10.20, a po informacjach wracamy do programu OFF.

0: Autopromocja. O sporcie i nauce, rodzicielstwie i kulturze. Z bliska i z dystansu. Za i przeciw. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
1: Reklama.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W Media Expert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%. RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert dalej masz.
3: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
6: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
7: Zobacz, Stasiu, Sokół.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 10.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. W najbliższym czasie nie jest planowane zwołanie przez prezydenta Rady Bezpieczeństwa Narodowego, poinformował w programie Tweet Wirtualnej Polski rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak argumentował, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na bieżąco otrzymuje informacje dotyczące bezpieczeństwa także od członków rządu i ocenił, że w związku z tym spotkanie z premierem nie jest potrzebne. Teraz w TOK FM najświeższe dane od Głównego Urzędu Statystycznego. Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 5,8% i utrzymała się na tym samym poziomie co miesiąc wcześniej. W urzędach pracy w sierpniu zarejestrowanych było w sumie 909,5 tysiąca bezrobotnych. Maja Chwalińska pokonała ukraińską tenisistkę Aleksandrę Olejnikową 6-0, 6-1 i awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 500 na kortach twardych w Singapurze. Mecz trwał równo godzinę. Kolejną rywalką Polki będzie Belgijka Elis Mertens. W TOK FM czas teraz na kulturę.
13: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Książki Douglasa Stewarta, Elizabeth Strout i Marlona Jamesa znalazły się na finałowej liście tytułów nominowanych do tegorocznej Nagrody Bookera, najważniejszego brytyjskiego wyróżnienia literackiego. Tak zwana krótka lista ogłoszona przez jury zawiera 6 pozycji. Autorzy pochodzą z Anglii, Szkocji, Jamajki i Stanów Zjednoczonych. Tworzą dystopię, współczesny realizm, powieść historyczną i satyryczną powieść kampusową. Zwycięzcę poznamy 9 listopada. Muzyka Czasu Królów, czyli czwarty festiwal Tempore Regnum, to wydarzenie otwierające jubileuszowy sezon Polskiej Opery Królewskiej. 7 festiwalowych wieczorów od jutra do 18 października wypełni muzyka, która w czasach panowania polskich monarchów bywała źródłem religijnych wzruszeń, dworskiej rozrywki, a także stanowiła ważną część prestiżu władców. Muzyka wybrzmi w kilku warszawskich świątyniach. Dom to początek, to tytuł wystawy, którą od soboty będzie można oglądać w OFF Piotrkowska w Łodzi. Ekspozycja porusza temat kryzysu bezdomności i ma też pomóc zwalczyć stereotypy wokół tego problemu. Składa się z fotografii, wywiadów, projekcji filmowych i instalacji artystycznych. Autor projektu, Damian Wagner, przez lata dokumentował życie osób w kryzysie bezdomności, poznając ich codzienność z bliska. Polski design zawitał do Bunkra Sztuki. Od dzisiaj krakowska galeria opowiada o dziełach, twórcach i tym, co ich inspiruje.
14: Zobaczymy parę przedmiotów projektantów i projektantek zaproszonych do wystawy. Przedmiot wybrany z bogatego portfolio twórczego oraz przedmiot osobisty, który pełni ważną rolę w codziennym funkcjonowaniu bądź stanowi taki sentymentalny talizman.
13: Mówi Agata Kiedrowicz, kuratorka wystawy. Tym samym na ekspozycji zobaczymy m.in. ratanowe meble i zabawkę Pucci, czyli interaktywnego pieska robota, symbol zabawek lat 90. A w Fotoplastikonie w Warszawie od dziś wspomnienie o Mieczysławie Fogu, wystawa stereoskopowych zdjęć mistrza sentymentalnej piosenki, jednego z najpopularniejszych polskich pieśniarzy XX wieku, pokazuje go również jako człowieka filmu i podróży.
12: Na termometrach dziś maksymalnie od 13 do 16 stopni na wschodzie, w centrum i nad morzem, a od 16 do 18 na zachodzie kraju. Nieco chłodniej, 10 do 12 stopni w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie. Tylko na krańcach zachodnich dzisiaj bez opadów, na pozostałym obszarze prognozowane są przelotne deszcze, a wysoko w Tatrach opady śniegu.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Ogłoszenie płatne.
10: W cyklu Temat na wagę złota z Bartoszem Rączyńskim, dyrektorem zarządzającym Mennicy Apart, porozmawiam o tym, co wpływa na cenę złota i czym jest słynna złota strategia działania.
15: Na cenę złota wpływa kilka kluczowych czynników. Są to przede wszystkim stopy procentowe, inflacja, kurs dolara, sytuacja gospodarcza i geopolityczna, a także popyt ze strony banków centralnych i inwestorów. W praktyce oznacza to, że cena może się dynamicznie zmieniać i trudno jest przewidzieć jej każdy ruch. Moim zdaniem najlepszą złotą strategią jest przede wszystkim konsekwencja. Zamiast próbować przewidzieć idealny moment zakupu, warto kupować regularnie i myśleć długoterminowo. Taka strategia pozwala ograniczyć ryzyko związane z wejściem na rynek w jednym przypadkowym momencie. I przede wszystkim pomaga podejmować decyzje bez emocji.
10: Dziękuję, a słuchaczy zapraszam już na kolejne spotkanie. Więcej informacji na mennicaapart.pl. Inwestowanie w złoto wiąże się z ryzykiem.
11: To było ogłoszenie płatne. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Magia antyczna i magia miłosna. Dzisiaj w programie Owczarek gościem jest pan profesor Andrzej Wypustek z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozumiem, panie profesorze, że oprócz mikstur, zaklęć, tabliczek pewnie były jeszcze różnego rodzaju figurki palone, przebijane, wyszarpywane.
17: Tak, figurki wykonywane z mnóstwa różnych materiałów, one pewnie w większości nie przetrwały. Przetrwały do naszych czasów, tak jak było z tabliczkami magicznymi, przetrwały nienaruszone takie figurki wykonywane z ołowiem. No bo ołów po prostu jest bardzo trwałym rodzajem metalu, on nie koroduje, więc na przykład kiedy oni używali w czasie tych procedur swoich dziwacznych, powiedzmy, takich figurek, wrzucając je do grobów zmarłych, to one miały jak największe szanse przetrwać. I rzeczywiście, takich figurek mamy naprawdę mnóstwo, nawet samych Aten z centralnego cmentarzyska w Atenach, tak zwanego Karamejkosu, mamy sporo takich figurek, więc to jest niezwykłe, nie? Ateny Platona, Ateny Sokratesa, a no, zaraz obok tego rodzaju zabobony. To jest zawsze zadziwiające.
16: Zabobony zabobonami, ale ciekawi mnie jedna rzecz, panie profesorze, no bo rozmawiamy, ja to tak ładnie nazywam magia miłosna, można powiedzieć magia erotyczna, no ale rozumiemy, że chodzi o to, żeby pojawiła się na przykład wzajemność, tak? Albo aby relacja była silniejsza. No i używam oczywiście słów, które wydaje nam się, że rozumiemy. Natomiast jeżeli wczytamy się w te zaklęcia, ja fragment takiego zaklęcia przeczytałem, to tam trudno pewnie mówić o takiej relacji, jak dzisiaj to rozumiemy, że mamy równowagę, równouprawnienie, równy udział obojga partnerów, także, że jak gdyby oni są równi. Raczej ja bym miał tutaj skojarzenia z jakąś formą niewolnictwa seksualnego, takiego systemu pana, władcy i własności tego pana, kobiety. No, rozumiem, że to było nazywane miłością, ale czytając to trochę miałem wrażenie, że to raczej chodzi o taką osobę niewolną, która będzie spełniała wszelkie zachcianki autora takich zaklęć.
17: Tak, tak, nawet więcej. Niektórzy starożytnicy porównują to, co ma się stać z ofiarami tych zaklęć, że one mają się zmienić dosłownie w takie lalki miłosne, prawda? Po prostu dowolnie manipulowane, prawda? Dla zaspokojenia pożądania tych wystawców tych zaklęć. Ale nawet jeszcze mocniej można powiedzieć, to jest w ogóle jedna z rzeczy, które mnie w tych zaklęciach najbardziej zainteresowała. Te zaklęcia formalnie miłosne, one szły w parze z taką też niezwykłą agresją tych wystawców, bo te ofiary, one miały po prostu nawet nie tyle, nawet nie było mowy, znaczy była mowa o, powiedzmy, wzajemności, ale one miały cierpieć, prawda? I to jest niezwykle taki sadystyczny wymiar, czyli standardowe zaklęcie, ono sprowadzało nawet nie tyle uczucia miłosne na ofiarę, ale ona miała po prostu cierpieć męki, katusze, i to jest opisywane ze wszelkimi detalami, te cierpienia ofiar, dopóki nie przyjdą i nie będą po prostu całkowicie właśnie zniewolone, posłuszne temu pożądaniu wystawców. Więc to jest niezwykły wymiar tych zaklęć. Tak, zadziwiający, taki sadystyczny.
16: No jak to tłumaczyć? Skąd to się bierze? Rozumiem, że pewnie brak terapeutów w tamtych czasach był dojmujący, ale jednak ten model trochę wydaje się, no nie wiem.
17: Znaczy, ja tak zawsze mam przed oczami jednak te współczesne odpowiedniki. Ja myślę, że tacy magowie, co lepsi magowie, eksperci od tej magii miłosnej, trochę odgrywali rolę takich terapeutów, no bo ten klient po prostu takiego maga, no mógł się naprawdę wypowiedzieć wszystkie swoje życzenia i powiedzmy, no nie wiem, jeśli miał żal do tej ofiary zaklęć o to, że nie wiem, nie odwzajemnia jego uczuć, to on po prostu to wszystko wypowiedział, zapisał mag cierpliwie te jego tam właśnie skargi, bo to chodziło pewnie o to, prawda? O taką jakby niesprawiedliwość, że ta ofiara nie odwzajemnia tych intensywnych uczuć, tego pożądania. Oni to uważali trochę za taką krzywdę. Ale też trzeba pamiętać, na to się to jest prawdopodobnie wielowarstwowa rzecz. Na to się też nakłada takie specyficzne pojmowanie, co to jest miłość. Miłość to jest zestaw takich symptomów psychofizycznych, które my myślimy o miłości tylko w taki pozytywny sposób. Nam się kojarzy tak pozytywnie miłość. W starożytności miłość to było takie uczucie często kojarzące się z cierpieniem, z namiętnością, ze zniewoleniem, więc to chodziło o odsyłanie takiej właśnie miłości, trochę jako takiego cierpienia miłosnego.
16: No właśnie, no bo czego, jak gdyby, co oznaczało zakochanie w wymiarze kobiety? Żebym był w niej miodem, manną na jej języku, żeby pragnęła mnie jak słońca, żeby kochała mnie jak księżyc, żeby lgnęła do mnie jak kropla lgnie do dzbana, żeby była jak pszczoła szukająca miodu, jak grasująca suka, jak wędrująca od domu do domu kocica, jak chlacz wchodząca pod oszalałe z podniecenia ogiery. Właśnie teraz na wszystkie moce podziemi. Niewolnictwo seksualne, jakaś taka wybujała erotyka, ale w kontekście po prostu zaspokajania pana i władcy. Żadnego partnerstwa.
17: I to zsyłanie na te kobiety z czegoś w rodzaju takiej manii seksualnej, prawda? I mi się wydaje, że to przed laty zauważył jeden ze starożytników. Myślę, że to jest świetna intuicja, bo on po prostu zadał proste pytanie. Czytając te teksty właśnie o tych cierpieniach tych kobiet, o tej ich manii seksualnej i tak dalej, o tych objawach takich psychofizycznych tej miłości, on zadał proste pytanie, kogo my naprawdę w tych zaklęciach widzimy? Czy widzimy ofiary, czy my tak naprawdę widzimy tych mężczyzn, którzy wystawiają te zaklęcia? I ja myślę, że to jest świetna obserwacja. Dokładnie, oni po prostu projektowali na ofiary swoje własne uczucia, prawda? Swoje własne przeżycia, czyli taki udręczony tym pożądaniem i miłością młody chłopak po prostu szedł do maga i jakby przelewał na tą tabliczkę ten stan swojej psychy i to mu jakoś, myślę, to była jakaś ulga, więc tak działały, tak myślę, te zaklęcia. To jest klucz do części z nich.
16: No bo mało tu jest takich zaklęć, w których ktoś mówi, obyśmy mogli mieć długie, fascynujące konwersacje wieczorami, obyśmy mogli wspólnie spacerować po lesie albo po plaży, obyśmy mieli wspólne zainteresowania, no wiadomo, i tak dalej, tylko seks, seks, seks.
17: Tak. Tak, taka magia, no właśnie nie tyle miłosna magia, to jest magia seksualna, tak powinno się to nazwać formalnie, tak, te teksty, tak, dokładnie.
16: No dobrze, czyli mamy magię, mamy mikstury, mamy zaklęcia. Ciekawi mnie, czy też, panie profesorze, mamy właśnie jakieś relacje, no bo rozumiem, że tutaj głównie mężczyźni o mężczyznach, w sensie piszą, komentują i mężczyźni do kobiet kierują swoje prośby, żądania, zaklęcia. A o co proszą kobiety? Czy mamy jakieś relacje, ślady
17: no właśnie,
16: zaklęć kobiecych?
17: Tak. Mamy ten korpus tych zaklęć, prawda? No i przystępując do pracy nad takim korpusem, no zadaje sobie człowiek pytanie, gdzie tu jest jakaś logika, prawda? I mamy tak, mamy logikę, wiele zaklęć jest wystawianych przez mężczyzn i to są zaklęcia, które, tak jak powiedzieliśmy, no takie seksualne właściwie, mające zaspokoić tych pożądanie. A kiedy mamy zaklęcia, o których wiem, bo podpisują się jakby, te wystawcy często tych zaklęć są jakby z imienia, znamy. Ich płeć, znamy imiona. Więc kiedy mamy kobiety, które wystawiają zaklęcia, i to jest niezwykłe, to te zaklęcia, to nie są takie same zaklęcia, to są inne zaklęcia. Te zaklęcia mają na celu rozbijanie związków albo zapobieganie związkom mężczyzn z kobietami. I to jest niesamowite. I znowu pytanie jest, dlaczego? Jaka to jest logika? I znowu myślę, to nie jest moja obserwacja, to zauważyli inni starożytnicy. To pokazuje, że ludzie, mężczyźni i kobiety, używali magii erotycznej, miłosnej w innych sytuacjach, prawda? Czyli mężczyźni próbowali zdobywać kobiety, a kobiety prawdopodobnie walczyły o utrzymanie mężczyzn, prawda? Bo one po prostu używały zaklęć, żeby ewentualne rywalki odsunąć.
16: Tak, czyli wyeliminować konkurencję.
17: Tak, dokładnie. I to jest, no to jest niesamowite, bo to nam pokazuje jednak, że za tymi no, zaklęciami, które brzmią no, tak, w taki egzotyczny, niezrozumiały sposób, no jest jakaś głębsza logika, taka, bym powiedział, społeczna, logika płci, prawda? I różnych jakby strategii męskich i damskich no, zachowania się w tej domenie relacji między, prawda? Między płciami. Więc myślę, że to jest interesujące w tych zaklęciach.
16: Pan mówi, że to działało, ja mówię, że nie wiem, czy to działało, ale w każdym razie, skoro był popyt, no to pojawiła się podaż, czyli te wszystkie instytucje, osoby, usługi, tak, które zapewniały właśnie usługi no, tego, żeby ta magia, te czary zadziałały. No ale ponoć już samo to, że na przykład kobieta, o którą się staramy za pośrednictwem magii, nie wiem, uśmiechnęła się w naszym kierunku, już miało symbolizować, że to zaklęcie, że ta formuła ciut działa.
17: Tak. Myślę, że z punktu widzenia psychologii, takie miałem cały czas wrażenie, czytając te zaklęcia, że z punktu widzenia jakby takiego psychologicznego one musiały działać i dopomagać i mężczyznom, i kobietom, prawda? Na różne sposoby, bo to mogła być taka, powiedzmy, właśnie przebieg taki trochę terapeutyczny, wizyty u maga, powiedzmy, i opowiedzenie o wszystkim. To już jest takie zrzucenie tego ciężaru, rozmawiając z innym człowiekiem, no to jest odpowiednik naszych metod terapeutycznych. Boże, to jest wchodzenie w relacje ze swoim terapeutą, byśmy to dzisiaj nazwali, więc myślę, że można to spokojnie na starożytność przenosić. No i prawda, i kolejny krok, no to ktoś, kto był absolutnie przekonany o tym, że taka procedura działa, no to mu to po prostu jego samopoczucie, musiało to wpływać na jego samopoczucie i w konsekwencji na kolejne kroki, więc jestem przekonany, że to działało.
16: Bardzo dziękuję. Pan profesor Andrzej Wypustek z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego był gościem dzisiejszego programu. Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 10:40. Po informacjach Adam Mirek i z nauką po imieniu. A dzisiaj co w programie?
18: Dzień dobry, cześć. Dziś zastanowimy się, jak dzikie drapieżniki stały się naszymi kanapowymi kompanami popołudniowych drzemek. Dowiemy się też, jak to możliwe, że jeden gatunek może przyjmować zarówno formę puchatej kulki mieszczącej się w naszych dłoniach, jak i giganta o wadze dorosłego mężczyzny. Przy okazji zajrzymy do psiego nosa, uszu i mózgu. Prześledźmy tysiące lat wspólnej historii człowieka i psa. Zapraszam zaraz po informacjach TOK FM.
19: Autopromocja.
20: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
21: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
20: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
19: Autopromocja.
22: Reklama.
23: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, finance. Pora na ubezpieczenie na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, finance.
24: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 10.40, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Do 9 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych tajfunu Duyuan, który uderzył we wschodnią Japonię, podały lokalne media. 4 osoby wciąż uznaje się za zaginione. Żywioł wywołał rozległe zniszczenia i pozbawił prądu dziesiątki tysięcy mieszkańców. Rząd nie ma planu B, jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Tak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Jeśli będzie weto, nie będzie za co obniżyć cen na stacjach.
9: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
8: Prezydent przedstawił własny pomysł, jak obniżyć ceny paliw. Pieniądze mają pochodzić z podatku VAT od firm paliwowych. Ataki na statki i porty na Morzu Czarnym sparaliżowały transport morski, a tym samym radykalnie ograniczyły eksport pszenicy z Ukrainy i Rosji. W rezultacie ceny zboża gwałtownie wzrosły, a dostawy m.in. do Indonezji czy Egiptu znacznie spadły, przekazała agencja Reutera. Ukraina i Rosja odpowiadają za około 1/3 światowego eksportu pszenicy, dlatego zakłócenia w jej funkcjonowaniu bardzo szybko odbijają się na cenach. Jak powiedział Reutersowi Ole Hansen, dyrektor do spraw strategii rynków surowcowych w Saxo Banku, region Morza Czarnego jest kluczowy dla transportu zbóż. Nabywcy muszą szukać dostaw gdzie indziej, co dodatkowo jeszcze podbije ceny. A jak oceniają eksperci, w krótkiej perspektywie niedobory pszenicy najbardziej dotkną Azję. Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew ułaskawił Francuza skazanego za szpiegostwo. Jak podała agencja Reutera, to po zdjęciu przez Unię Europejską sankcji z rosyjskiego oligarchy Alishera Usmanowa, na co według dyplomatów naciskało Baku. Francuz w marcu został skazany na 10 lat więzienia. Wyrok odbywał w stolicy Azerbejdżanu. Trudne warunki panują na beskidzkich szlakach turystycznych, oceniają goprowcy. W górach było chłodno, miejscami termometry wskazywało rano 2-3 stopnie. Na kopule Pilska i Babiej Górze mogą występować oblodzenia. Goprowcy przypomnieli, że turyści, którzy wybiorą się na wędrówkę, muszą zadbać o odpowiedni ubiór, buty, cieplejszą odzież i nieprzemakalną kurtkę. Powinni też pamiętać, że zmrok zapada już coraz szybciej. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 11. Najcieplej będzie dziś na zachodzie kraju do 18 stopni, od 13 do 16 pokażą termometry na wschodzie, w centrum i nad morzem. Najchłodniej od 10 do 12 stopni dzisiaj w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie. Dzień ze sporą ilością chmur, tylko na krańcach zachodnich dzisiaj bez opadów. Na pozostałym obszarze prognozowane są przelotne deszcze, a wysoko w Tatrach śnieg.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Od tysięcy lat to najwierniejsi towarzysze człowieka. Zarówno mali i duzi pełnią rolę strażników naszych domów, ratowników, tropicieli, przewodników, terapeutów. Wiecie już, co to za superbohaterowie. No oczywiście, że to psy, nasze kochane pieski. To jest audycja Z nauką po imieniu. Ja jestem Adam Mirek i dziś nie będę psem ogrodnika i podzielę się z wami pełną biologicznych ciekawostek historią o tych udomowionych czworonogach. Wiemy już, że psy potrafią zawładnąć nie tylko naszą kanapą, ale też sercem. Ale skąd skąd się właściwie tam wzięły. Trudno znaleźć w przyrodzie większy kontrast niż wilk i Yorkshire Terrier. Jeden poluje w stadzie i budzi respekt. Drugi waży mniej więcej tyle, co rodzinny obiad i chyba tylko jemu wydaje się, że jest groźny. A jednak z punktu widzenia biologii to wciąż bardzo bliscy krewni. Pies domowy, czyli Canis lupus familiaris, wywodzi się od populacji wilków. Jedna z hipotez mówi, że wilki zaczęły zbliżać się do osad ludzkich między 15 a 30 tysięcy lat temu, bo korzystały z resztek jedzenia pozostawionych przez ludzi. A człowiek zapewne dość szybko zauważył, że obecność tych zwierząt może być całkiem korzystna. Z czasem między obiema stronami zaczęła tworzyć się relacja, w której wilk przestawał być tylko dzikim drapieżnikiem, a stawał się współtowarzyszem. Przez kolejne stulecia człowiek wybierał psy o określonych cechach. Szybsze, silniejsze, bardziej posłuszne, lepiej tropiące, albo po prostu o konkretnym wyglądzie. W ten sposób powstały wyspecjalizowane grupy psów, a później rasy. A wszystko to osiągnięto w stosunkowo krótkim czasie dzięki selekcji prowadzonej przez człowieka. Taka sztucznie ukierunkowana, przyspieszona ewolucja. I tak oto zwierzę, które kiedyś podążało za człowiekiem w poszukiwaniu resztek, z czasem stało się jego nieodłącznym towarzyszem. Przyjrzyjmy się niezwykłej psiej fizjologii. Zaczniemy od narządu najbardziej u psa wyspecjalizowanego, czyli nosa. Człowiek ma około 5 milionów receptorów węchowych. U psa jest ich około 125 do nawet 300 milionów. Do tego psia jama nosowa jest pełna skomplikowanych struktur, które zwiększają powierzchnię odpowiedzialną za wychwytywanie cząsteczek zapachowych. Dlatego pies potrafi wykorzystywać zapach do zdobywania informacji o otoczeniu, które są dla nas kompletnie niewidoczne. Dla człowieka obsikany trawnik to po prostu obsikany trawnik, a dla psa może być skomplikowaną wiadomością chemiczną. Kto tędy przechodził, czy był to samiec, czy samica i w jakim kierunku poszedł. Właśnie dlatego spacer, podczas którego pies przez 5 minut stoi i wącha jeden krzak, może z naszej perspektywy wyglądać jak strata czasu. Tymczasem pies prawdopodobnie właśnie aktualizuje swój stan wiedzy poprzez psi zapachowy portal społecznościowy. Ale nos to nie jest jedyny super zmysł tych czworonogów. Psy słyszą dźwięki o częstotliwościach niedostępnych dla ludzkiego ucha. Dlatego gwizdek treningowy dla psa może być dla nas praktycznie niesłyszalny, a dla niego stanowić całkiem wyraźny sygnał. To również tłumaczy, dlaczego pies potrafi nagle zerwać się z kanapy i pobiec pod drzwi, zanim my w ogóle zorientujemy się, że ktoś się do nich zbliża. A co ze wzrokiem? No, psy mają inną konstrukcję układu wzrokowego niż ludzie i widzą przede wszystkim w zakresie barw odpowiadającym mniej więcej widzeniu dichromatycznemu. Znacznie lepiej rozróżniają niebieskie i żółte odcienie niż czerwienie i zielenie. Za to ich oczy są świetnie przystosowane do widzenia przy słabszym oświetleniu. Warto też wspomnieć, że powstanie różnych ras spowodowało nie tylko zmianę wyglądu psów, ale też zmianę ich fizjologii. Widać to szczególnie dobrze u ras brachycefalicznych, czyli tych z mocno skróconą twarzoczaszką, jak mopsy czy buldogi francuskie. Ich charakterystyczny wygląd jest efektem selekcji hodowlanej, ale zmiana kształtu czaszki może prowadzić do zwężenia i nieprawidłowej pracy i budowy dróg oddechowych. Dlatego u części tych psów pojawia się tak zwany zespół brachycefaliczny, zwężone nozdrza, wydłużone podniebienie miękkie i utrudnione oddychanie. I tu pojawia się dość spory problem. pies, który z powodu swojej budowy ma problem z efektywnym oddychaniem, jest też psem, który szczególnie łatwo się przegrzewa, bo psy nie pocą się tak jak ludzie. Chłodzą organizm przede wszystkim przez ziajanie. Jest to dość wysoka cena, którą czworonogom przyszło zapłacić za swój wyjątkowy wygląd. Psy, oprócz szczególnej fizjologii, mogą się również pochwalić nietuzinkową psychologią, o czym na pewno niejednokrotnie przekonał się każdy właściciel. Zdaje się często, że pies doskonale wie, co się dzieje. Że rozumie, kiedy jesteśmy źli, kiedy jesteśmy smutni i oczywiście dokładnie wie, kiedy zaraz wychodzimy na spacer. Psy są wyjątkowo dobre w odczytywaniu ludzkich gestów. Potrafią podążać za naszym spojrzeniem, rozumieją wskazywanie palcem, wykorzystują kierunek naszego ciała, żeby dowiedzieć się, na co powinny zwrócić uwagę. No, to jest dość niezwykłe, bo takie zachowania są znacznie mniej typowe nawet u naszych najbliższych krewnych, szympansów. Wygląda więc na to, że podczas tysięcy lat życia z człowiekiem psy wyjątkowo dobrze nauczyły się czytać człowieka. Ale czy pies rozumie nasze słowa? Okazuje się, że częściowo tak. Niektóre psy mogą nauczyć się rozpoznawać dziesiątki, a niektóre nawet setki nazw przedmiotów. Nie oznacza to jednak, że rozumieją język dokładnie tak jak człowiek. Dla psa znaczenie słowa może być bardzo mocno związane z kontekstem. Spacer nie jest przecież tylko dźwiękiem. To cała seria wydarzeń. Smycz, drzwi, buty, człowiek wstający z kanapy i potencjalnie bardzo interesująca przygoda. Co więcej, pies potrafi zwracać uwagę nie tylko na to, co mówimy, ale również jak to mówimy. Inaczej może zareagować na neutralne słowo wypowiedziane spokojnym głosem, a inaczej na dokładnie to samo słowo wypowiedziane podniesionym tonem. Czyli kiedy mówimy, kto zjadł tę kanapkę? Pies może nie rozumieć całego zdania i poszczególnych słów, ale doskonale wie, że atmosfera właśnie zrobiła się niebezpiecznie napięta, więc czas się zmyć. To, jak pies reaguje na człowieka, inne zwierzęta czy nowe sytuacje, zależy również od jego genetycznych predyspozycji. Przez setki albo i tysiące lat hodowaliśmy psy do wykonywania konkretnych zadań, polowania, pilnowania, zaganiania stad czy aportowania. Border Collie może mieć silną potrzebę kontrolowania ruchu wszystkiego, co się porusza, podczas gdy Beagle został wyhodowany przede wszystkim do podążania za zapachem. Retriever ma naturalną skłonność do przynoszenia przedmiotów, a psy pasterskie są wyjątkowo wrażliwe na ruch. Oczywiście nie oznacza to, że rasa determinuje charakter konkretnego psa. Na zachowanie wpływają również wychowanie, doświadczenie, środowisko i indywidualny temperament. Ale pewne zachowania mogą być u poszczególnych ras wyraźnie bardziej prawdopodobne. Niektóre psie czynności dla człowieka często wyglądają jak kompletnie pozbawione sensu dziwactwa. Choćby to słynne kręcenie się przed położeniem. Pies potrafi kilka razy obrócić się wokół własnej osi, zanim wreszcie uzna, że jego legowisko jest już wystarczająco wydeptane. I chociaż dzisiaj trudno znaleźć w tym jakąkolwiek praktyczną funkcję, zachowanie to ma prawdopodobnie bardzo stare korzenie. Jedna z hipotez zakłada, że dzicy przodkowie naszych psów mogli w ten sposób ugniatać trawę, liście czy śnieg, przygotowując sobie miejsce do odpoczynku. Obracanie się mogło też pozwalać sprawdzić otoczenie i upewnić się, że w przygotowanym legowisku nie czeka żadna niespodzianka. A co z nagłym bieganiem po domu bez żadnego widocznego powodu? Tak zwane zoomies, czyli krótkie, gwałtowne wybuchy aktywności, są u psów całkiem normalne. Mogą pojawiać się po ekscytacji, ale też stresie, kąpieli, zabawie albo po prostu wtedy, kiedy pies ma nadmiar energii. Człowiek widzi trasę kuchnia, kanapa, a pies prawdopodobnie po prostu rozładowuje pobudzenie. Jeszcze ciekawsze jest lizanie. Psy liżą siebie, liżą inne psy, liżą przedmioty, a czasem również liżą człowieka. To sposób pielęgnacji, komunikacji, eksplorowania otoczenia albo zachowanie społeczne. Może więc w ten sposób powiedzieć: lubię cię, człowiek. Albo po prostu wylizać resztki obiadu, które zostały na naszej twarzy. A dlaczego psy turlają się w kupie? No nie żeby zrobić nam na złość, to najzwyczajniej konflikt interesów. Człowiek widzi coś śmierdzącego, a pies widzi potencjalnie bardzo interesujący zapach. Hipotezy dotyczące tego zachowania obejmują maskowanie własnego zapachu albo pozostawianie sygnału innym zwierzętom. Niezależnie od tego, jak dokładnie wyglądał początek tej historii, wszystko zaczęło się od wilków, a skończyło na stworzeniu, które potrafi rozpoznać nasz głos, odczytywać nasze gesty, wyczuwać nasze emocje i najwyraźniej doskonale wiedzieć, kiedy mamy w ręku coś do jedzenia. Przez tysiące lat zmienialiśmy psy, a psy zmieniły nas. Nauczyły nas innego rodzaju relacji z drugim gatunkiem. Takiej, w której nie tylko dzielimy przestrzeń, ale też codzienność, emocje i życie. I może właśnie dlatego trudno dziś wyobrazić sobie człowieka bez psa. A już szczególnie człowieka z kanapą bez psa. Dziękuję za naszą wspólną audycję z nauką po imieniu i do usłyszenia w środę po 10:40. Adam Michalak.
6: Adam Mirek i z nauką po imieniu, a tymczasem zbliżają się informacje TOK FM, ale zanim informacje, to Filip Kekusz powie, jakie tematy pojawią się w TOK 360 samo południe.
11: Tak jest. Dzień dobry, Czarku. Dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiać o informacji z Centralnego Biura Antykorupcyjnego od rzecznika ministra, koordynatora służb specjalnych także, który powiedział, że zatrzymani zostali Piotr M. i Anna P. Anna P. to jest w tym momencie urzędniczka Kancelarii Prezydenta. Piotr M. to jest pracownik Telewizji Republika. Oboje mieli być zaangażowani w sprawę nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej jeszcze w 2016 roku. To nie są pierwsze zatrzymania w tej sprawie. Niemniej jednak to są zatrzymania osób, które no w jakimś sensie są na świeczniku. Wobec tego, jak z punktu widzenia politycznego wygląda ta sytuacja, o tym będziemy mówić w TOK 360. Będziemy wspominać również o tym, co dzieje się na sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, bo kilka ważnych przemówień już zostało opowiedzianych i te przemówienia mogą wpłynąć na to, w jaki sposób na przykład będzie przebiegać wojna na Bliskim Wschodzie w ciągu kolejnych godzin i dni.
6: To niesłychanie ciekawe. Filip Kekusz i TOK 360 w samo południe. A teraz informacje TOK FM o godzinie 11:00, a po informacjach dowiemy się, co słychać na festiwalu w Gdyni, na festiwalu filmowym oczywiście.
12: Reklama. Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Słuchaj, Marian.
16: No?
15: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
16: Ta.
15: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
16: No i co, Barbara, i co?
15: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
16: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
17: W nowej polityce. To takie polskie, mówi Marek Kondrat po latach wracający na ekran rolą w Lalce. A ponadto dystrybutory grozy. PiS kontra PiS bis. Hołownia wraca do siebie. Jak się zarabia na bredniach? Kulisy remontu kongresowej. Czy AI nas zabije? Nowa polityka już w sprzedaży i na polityka.pl.
18: Zobacz, Stasiu, sokół.
19: Gdzie? Nie widzę.
18: No tam, patrz.
19: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
18: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
20: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
19: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
20: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
21: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Ann Applebaum, Iwan Krastev, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Antoni Dudek, Edgar Keret, Maciej Hen, Michał Rusinek, Agnieszka Holland, Katarzyna Kasia, Jakub Wiech, Adam Mirek i inni. Igrzyska Wolności. 23-25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na www.igrzyskawolności.pl.
22: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
23: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
22: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
23: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
24: Reklama.
25: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: Zmasowany rosyjski atak doprowadził do ewakuacji na dwóch polsko-ukraińskich przejściach granicznych. Taka decyzja jeszcze nie zapadła, mówi o powstaniu stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce były wiceszef MON. W kalendarzu, astronomicznie i w pogodzie mamy jesień. To także początek sezonu infekcyjnego i rzeczywiście rośnie liczba pacjentów w przychodniach. Na zegarach minuta po 11:00. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. A na początek o niebezpiecznym zdarzeniu na torach. Policja poinformowała właśnie o próbie wykolejenia pociągów towarowych. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Jedlanka w powiecie łukowskim. Jak przekazują służby, dwa jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloczki. Do tego tematu w informacjach TOK FM będziemy jeszcze wracać. Dwa przejścia graniczne z Ukrainą zostały dziś ewakuowane podczas porannego zmasowanego rosyjskiego ataku na ten kraj. W Dorohusku i w Zosinie były w tym czasie m.in. autobusy z pasażerami. Ze szczegółami reporterka TOK FM Anna Gmiterek-Zabłocka.
27: Alarm Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trwał około pół godziny. Zarządzono ewakuację, by wyeliminować zagrożenie dla funkcjonariuszy i podróżnych. W Dorohusku jest wyznaczonych 650 miejsc ukrycia i tam można było się schować. Na przejściach z Ukrainą wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa. Do odprawy może podjechać tylko ograniczona liczba pojazdów. Do tego baterie Patriot i monitorowanie nieba. Mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
28: Zarówno Czesi są obecni na wschodniej flance NATO, na terytorium Polski ze swoimi śmigłowcami. W najbliższych dniach Słowacja dostarczy systemy radarowe, które niedawno zakupiła. Ta operacja wymaga wzmocnienia, o tym też rozmawiali szefowie sztabów.
27: A jak zapowiada szef MON-u, prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
26: Powstanie stałej bazy wojsk amerykańskich byłoby słuszne, ale taka decyzja jeszcze nie zapadła, powiedział w poranku TOK FM Janusz Zemke, były wiceminister obrony narodowej. Dodał, że mówienie o bazie Fort Trump niczego nie załatwia.
29: To nie wystarczy moim zdaniem, dlatego że widać wyraźnie, że Amerykanie mają problem, jeśli chodzi o dyslokację sił w Europie. Z jednej strony mówią, że ograniczyć chcą obecność swoją na Zachodzie, myślę tutaj głównie o Niemczech, Włoszech, Hiszpanii. Z drugiej strony przebąkują, że byłoby słuszne, i to byłoby oczywiście słuszne, powstanie takiej bazy w Polsce, ale decyzji jeszcze żadnych nie ma.
26: Do nazwy Fort Trump, używanej przez byłego prezydenta Andrzeja Dudę, wrócił ostatnio prezydent Karol Nawrocki, mówiąc o tym, że liczy na sfinalizowanie planów utworzenia w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Zdaniem Janusza Zemke nazwa jest ryzykowna.
29: Bezpieczniej moim zdaniem, jeżeli już trzeba by to nazwać prezydentem, to myślę, że bezpieczniej byłoby to zawsze nazywać nazwą aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo baza powinna funkcjonować przez wiele lat i prezydentów w tym czasie będzie także wielu.
26: Nawrocki w opublikowanym wczoraj wywiadzie dla Bloomberg Television oświadczył, że jest przekonany, iż decyzja w tej sprawie jest tylko kwestią czasu i że chciałby, aby budowa bazy została zakończona przed upływem kadencji Trumpa w 2029 roku. Mamy pierwszy dzień jesieni. W tym roku ta kalendarzowa zbiegła się z astronomiczną. Za nami równonoc jesienna, co oznacza, że od teraz dni będą coraz krótsze.
0: No nie, no każde pory roku muszą być, nie? Tak jak i lato, wiosna, zima. Dla mnie nie bardzo. Ja nie lubię szarugi, nie lubię deszczu, po prostu takiego zimna.
1: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień, czyli taką, żeby jeszcze było trochę tego lata.
26: Według prognoz IMGW przez najbliższe dni utrzyma się w kraju chłodna i deszczowa pogoda. Ciepło może zrobić się w niedzielę, a w pełni słonecznie w przyszłym tygodniu. Jesień to czas wzmożenia infekcji. O czym zatem warto pamiętać? Że z lekkiego przeziębienia możemy leczyć się sami w domu, ale po kilku dniach niepokojących objawów powinniśmy zgłosić się do lekarza. Radził w TOK FM dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
2: To jest na przykład bardzo wysoka gorączka. Nasilający się kaszel, który jest kaszel z obstruszaniem dużej ilości jakiejś tam brzydkiej wydzieliny, nazwijmy to, i pacjenci wiedzą, o co chodzi. To jest oczywiście duszność, to są jakieś objawy neurologiczne, to jest na przykład omdlenie w trakcie takiej infekcji.
26: Nie należy lekceważyć zwłaszcza uciążliwego kaszlu występującego i w dzień, i w nocy.
2: To jest powód, dla którego należy pójść i to jest najczęstszy powód problemów, że tego typu objawy lekceważymy, a tam już nie jest infekcja, tylko na przykład zapalenie płuc.
26: W gabinetach na razie dominują pacjenci z łagodnymi chorobami infekcyjnymi, których przyczyną jest grupa około 200 wirusów przeziębieniowych. Ale pojawia się coraz więcej przypadków anginy oraz COVID-19, który nie jest już tak niebezpieczny jak w czasie pandemii. Robert Lewandowski nie chce rezygnować z gry w reprezentacji Polski. Przeprowadzka do Chicago niczego nie zmieniła, choć sam kapitan naszej kadry mówił latem, że wiele będzie zależało od tego, gdzie ostatecznie podpisze kontrakt. Teraz mówi jednak jasno, że wciąż nie brakuje mu motywacji. Więcej na ten temat Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM.
3: Wydawało się, że kapitan naszej kadry da sobie spokój po tym, jak Polska nie awansowała na mundial. Mówił jednak, że decyzji nie podjął, a wiele będzie zależało od tego, do jakiego klubu ostatecznie trafi. Wybrał Chicago i znów można było przypuszczać, że z USA na kadrę będzie jednak za daleko. Ale Robert Lewandowski na zgrupowanie przyleciał i na razie nie chce mówić, co będzie dalej.
4: Często chcecie tą presję na mnie wywrzeć, żebym się określił, ale ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł wam powiedzieć tu i teraz.
3: Na pytanie o motywację odpowiada za to wprost.
4: Sam sobie zadaję pytania czasami, choć nie chcę ich zadawać za często, bo też nie ma sensu. Też jeszcze ciągle czuję się na tyle zmotywowany, żeby i tą ambicję mam, że ciągle mi się chce.
3: Polacy zagrają teraz 4 mecze w Lidze Narodów. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną pojutrze w Warszawie. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
26: Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 11.20. Teraz pogoda na najbliższe godziny. Najchłodniej od 10 do 12 stopni dzisiaj w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie. Od 13 do 16 na wschodzie, w centrum i nad morzem, a najcieplej do 18 stopni na krańcach zachodnich. Dzień z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, tylko na krańcach zachodnich dzisiaj bez opadów. Na pozostałym obszarze prognozowane są przelotne deszcze, a wysoko w Tatrach opady śniegu.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: To jest program Owczarek. Dzisiaj wydanie specjalne z Gdyni, albowiem w Gdyni trwa Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. A tam, w konkursie filmów krótkometrażowych, między innymi film Spiritus Sanctus. I gościem programu jest reżyser filmu pan Michał Toczek. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Spiritus Sanctus, czyli można by rzec papież, prohibicja i metafizyka z motorynki. Tak w skrócie, bo oczywiście ci z Państwa, którzy zerkną na opis filmu, to dowiedzą się, że akcja filmu dzieje się w czerwcu 1999 roku. Do Polski przyjeżdża papież, no i oczywiście na czas wizyty papieża następuje prohibicja. A główny bohater naszego filmu, Bogdan, ma jedno zadanie, zdobyć alkohol na 50. urodziny żony. Kiedy no właściwie jakiś czas temu usłyszałem o tym filmie, to mówię, muszę ten film zobaczyć. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, że jest to krótki metraż, bo sama idea wydała mi się fantastyczna na pełnowymiarowy film. Dodam jeszcze, że film, o którym rozmawiamy, jako jedyny polski tytuł, trafił do konkursu w Cannes. Pokonał kilka tysięcy innych filmów, został wybrany, także ci z Państwa, którzy uczęszczają na ten właśnie festiwal w Cannes, mogli ten film oglądać, także przede wszystkim gratulacje, ale jak wspomniałem, kiedy słyszałem o tym filmie, to mówię, to jest fantastyczna historia na coś większego, a kiedy się robi krótki metraż, zgaduję, to trzeba się, nie wiem, autocenzurować, ciąć, zastanawiać, co wyrzucić. Jak to jest? No bo podejrzewam, że wątków, idei była cała masa i teraz trzeba to wszystko skondensować i zawrzeć w takiej opowieści, która się sama obroni.
5: Tak, tak jest. To znaczy, no, kino krótkometrażowe to jest jakby też w ogóle osobna dziedzina. Powstaje masa tych tak zwanych shortów na świecie. No, państwo może nie mają do nich takiego dostępu, no bo one nie mają takiej regularnej dystrybucji, ale to jest coś zupełnie innego. Mamy we Francji na przykład reżyserów czy reżyserki, które tylko krótkie filmy robią. U nas krótkie filmy to zazwyczaj są takie filmy, kiedy reżyser czy reżyserka jest jeszcze młody i w szkole robią tak zwane etiudy, potem po szkole jeszcze jakiś krótki film i od razu chcą do tego długiego filmu wskoczyć. Natomiast no faktycznie to jest po prostu krótki film, scenariusz miał kilka stron, 4-5. My od razu wiedzieliśmy, że to będzie tak zwany short. Wiedzieliśmy, że mamy taki ograniczony budżet, że liczba dni zdjęciowych jest ograniczona, więc od razu, że tak powiem, taki krótki film szyje się na taki metraż, tak? Bo to nasz film trwa 15 minut. Więc oczywiście chciałoby się zrobić dłuższy, ale od razu jest oczywiście myślenie, będziemy robić krótki film, a pomysłów jest dużo, bo kiedy dokumentuje się taki temat jak papieska pielgrzymka roku 99, no to człowiek natrafia na wspaniałe fotografie, zapisy wideo i czasami pojawia się masa pomysłów, ale trzeba być bardzo zdyscyplinowanym i trzymać się tego krótkiego formatu.
6: Ci z Państwa, którym wydaje się, że to jest najtrudniejsze zadanie, czyli trzymać się krótkiego tematu, kiedy się ma historię, być może nawet na wieloodcinkowy serial, są w błędzie, bo myślę, że kolejne wyzwanie wynika trochę ze specyfiki naszego państwa, nacji, narodu, kultury, religii. No bo w jaki sposób zrobić dzieło artystyczne, które gdzieś tam spaceruje po krawędzi czegoś, co jest święte, czegoś, co jest nieświęte, sakrum, profanum. Pewnie od razu jakieś dyżurne głosy odzywają się, mówiąc, nie pozwolimy obrażać. No i tutaj lista dowolnych wartości czy osób, których obrażać nie należy. No i tytuł Spiritus Sanctus. Oczywiście rozumiemy.

0: zabawne, no bo przecież nasz film ma elementy komedii, więc no to już jest kwestia intuicji, kwestia tego, jak to jest zrobione, żeby ludzie powiedzieli tak, to jest fajne, to nie wyklucza, to nie obraża, to nie krytykuje, tylko to po prostu przedstawia świat w jakimś, z jakiejś zabawnej perspektywy, więc to jest istotne, natomiast ja tak zawsze mówię, mimo że oczywiście to jest krótki film, no ale gdzieś tam pojawiły się jakieś wzmianki w mediach przy okazji właśnie festiwalu w Cannes i tak naprawdę nawet w internecie czy gdzieś nie było jakiegoś takiego głosu, że to kogoś uraziło, no bo my przede wszystkim nikogo tam nie obrażamy też, nie wyrażamy się źle o papieżu, tak, to nie o to chodzi. Natomiast ja też jestem zaskoczony, że tak naprawdę no, mało jest filmów, które opowiadają czy o pielgrzymce papieża, czy o papieżu w taki sposób komediowy, ale tak naprawdę, szczerze mówiąc, ani jednego takiego głosu nie słyszałem, żeby ktoś poczuł się urażony, czy żeby ktoś powiedział nie, to nie powinniśmy czegoś takiego robić, nie powinniśmy w taki sposób opowiadać, więc naprawdę tutaj myślę, że też jako społeczeństwo przeszliśmy taką drogę, że możemy opowiadać w sposób zabawny, oczywiście nie prześmiewczy, ale z dystansem o takich rzeczach.
1: Tak. Tym bardziej, że ja jako widz czułem, że pan zostawia całą masę takich nitek do uchwycenia widzowi. Jeżeli widz jest bardziej religijny, być może złapie inną nić i popędzi inną ścieżką. Jeżeli jest mniej, to jeszcze inną. Może widz, filozof będzie się zastanawiał i zadawał sobie całą masę pytań. Pan niczego nie przesądza. Można to potraktować bardziej duchowo, można potraktować to mniej duchowo, ale no, trochę wszystko jest w rękach widza. Takie miałem wrażenie i odczucie.
0: Tak, no to jest temat, no, który tam dotykamy, pomimo oczywiście tej zabawnej otoczki, no to jest bardzo, bardzo ciężki, szczególnie w tak krótkim filmie, więc no nie naszym tutaj funkcją jest rozsądzać jakieś prawdy na temat świata, bo tak naprawdę no, nie wiemy, jak ten świat wygląda.
1: Rozumiem, że też w tych 15 minutach zawarł pan... No, jak to się ładnie nazywa, hołd chyba dla różnych postaci twórców polskiego kina, no bo pewnie Andrzej Wajda, tutaj konotowany przez Białego Konia, być może Skolimowski w postaci odwróconego portretu, może tyle na razie, więcej nie będę mówił. Przypadek, rozrachunek z ojcami polskiego kina czy hołd?
0: Mi się wydaje, że to są takie inspiracje po prostu, to znaczy nie jest to robione, nie jest powodem zrobienia tego filmu właśnie stworzenie tych cytatów, aczkolwiek no są pewne nawiązania, które w jakiś sposób mogą dobrze działać. Natomiast no myślę, że to jest taki dodatek, a właśnie ludzie, którzy są bardziej obeznani z kinem polskim, mogą sobie połączyć jakieś tam kropki. No ale no faktycznie no nie żyjemy w próżni jakby takiej kulturowej i te elementy się już gdzieś wcześniej pojawiały, a czasami pomysły, które się pojawiły u mistrzów, no to czemu by ich nie wykorzystać? Szczególnie, że są to filmy sprzed 50 lat, czy 60.
1: Do naszej rozmowy wrócimy po informacjach Radia Tok FM. Te już za kilka minut, o godzinie 11:20. Gościem jest pan Michał Toczek, reżyser filmu Spiritus Sanctus. Ten film mogą państwo zobaczyć na festiwalu w Gdyni w konkursie filmów krótkometrażowych. Informacje Tok FM o 11:20. Po informacjach wracamy.

0: Autopromocja.
1: Czy w Polsce pielęgniarka może samodzielnie zaordynować niektóre leki? Może, ale w jakiej sytuacji? Które? Czy każda pielęgniarka? O tym porozmawiamy w kolejnym odcinku Prawa bez recepty w czwartek po 10:40.

0: Zapraszam, Ewa Podolska.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach. Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo. Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej. Schab wieprzowy bez kości. 15,99 za kilogram. Biedronka.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 złotych premii, a do tego 0 złotych za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 złotych premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
2: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 11.20, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Policja i prokuratura zajmują się próbą wykolejenia pociągu w Wiedlance w powiecie łukowskim na Lubelszczyźnie. Wczoraj wieczorem dwa jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na betonowe bloczki ułożone na torach. W pobliżu znaleziono kabel z konektorem inicjującym system nieelektryczny oraz plastikowe rurki. Obie lokomotywy zostały uszkodzone, ale żaden ze składów się nie wykoleił, a maszyniści nie odnieśli obrażeń. Śledztwo prowadzone jest w kierunku sprowadzenia katastrofy w komunikacji. Gazociąg Gdańsk-Gustorzyn o długości 250 km przeszedł pozytywne obowiązkowe badania, poinformował Gaz-System. Spółka podkreśliła, że jest to ważny kamień milowy w realizacji lądowej części programu, który w przyszłości umożliwi transport gazu powstającego w Zatoce Gdańskiej pływającego terminala LNG do krajowego systemu przesyłowego oraz do odbiorców w Polsce i regionie. 9 państw Unii Europejskiej, w tym Polska, zaapelowało do Komisji Europejskiej o zmianę przepisów, które mogą utrudniać startupom i innym innowacyjnym firmom dostęp do pomocy publicznej. Jak alarmują, problem dotyczy przede wszystkim przedsiębiorstw działających w sektorze zaawansowanych technologii. Państwa argumentują, że takie firmy mogą zostać formalnie uznane za znajdujące się w trudnej sytuacji ze względu na ponoszone w pierwszych latach działalności straty, mimo że mają dobre perspektywy rozwoju i są w stanie pozyskiwać znaczne środki od inwestorów. Zakwalifikowanie ich jako przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji ogranicza im jednak dostęp do niektórych form pomocy publicznej. Sprawa na wniosek Holandii ma zostać omówiona na posiedzeniu unijnych ministrów do spraw konkurencyjności w Brukseli jutro. W Toruniu ruszają konsultacje społeczne dotyczące budowy trzeciego mostu drogowego przez Wisłę. Projekt ma połączyć toruński układ drogowy z gminą Wielka Nieszawka i znacząco odciążyć dotychczasowe przeprawy. Ze szczegółami reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska.
13: Do wyboru są dwa warianty przebiegu drogi oraz dwie koncepcje architektoniczne. Tak zwany most zachodni ma docelowo połączyć drogę krajową numer 15 z budowaną właśnie trasą ekspresową S10 i znacząco odciążyć zakorkowane centrum miasta. Właśnie ruszają konsultacje społeczne, mówi prezydent Paweł Gulewski.
2: Uspołecznienie i rozpoczęcie konsultacji tego dokumentu jest bardzo ważne z punktu widzenia nas, zamawiających i projektanta, w kontekście odbioru dwóch wariantów, które zostały zaprezentowane w szczegółach, jeśli chodzi o przebieg całej trasy zachodniej.
13: W środę konsultacje społeczne odbędą się w Małej Nieszewce w Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II. Kolejne spotkania także w przyszłym tygodniu. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
12: Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 11.40. Na termometrach dziś maksymalnie od 13 do 16 stopni na wschodzie, w centrum i nad morzem i od 16 do 18 na zachodzie. Nieco chłodniej, 10 do 12 stopni w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie. Tylko na krańcach zachodnich dzisiaj bez opadów, na pozostałym obszarze prognozowane są przelotne deszcze, a wysoko w górach śnieg.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Państwa i moim gościem jest pan Michał Toczek, reżyser filmu Spiritus Sanctus. Ten film mogą państwo oglądać w konkursie filmów krótkometrażowych na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który teraz trwa. Wspomniałem wcześniej, że pana film trafił do konkursu w Cannes. No, myślę, że dla wielu twórców to jest jakieś spełnienie marzeń. Nieważne, czy się wygra, czy się nie wygra, ale byłem w Cannes. Kiedy pan tę wiadomość dostał, to od początku pan wiedział, że wow, coś się wydarzyło, czy raczej na początku było to, nie wiem, pomyłka, żart znajomych?
14: Tak, no pierwsze wrażenie było takie, że to jest jakaś pomyłka, bo zazwyczaj myślałem, że i tak też było w przypadku innych filmów, czy innych lat, że organizatorzy telefonują do tych wyselekcjonowanych reżyserów i reżyserek, natomiast my dostaliśmy maila i to jeszcze ten mail nie wygląda do końca tak, jakbyśmy się spodziewali, więc od razu z producentem zaczęliśmy rozmawiać, no, czy to jest jakieś oszustwo, czy to jest prawdziwe, no sprawdziliśmy adres mailowy, no to jest domena festiwalu w Cannes. Więc mój producent zadzwonił po prostu tam na numer podany na dole i zapytał się, is it can? I powiedzieli mu, yes.
11: Yes, I can.
14: Dokładnie, taka anegdota po prostu jak kojarzyliśmy się z jakimś filmem, z Himmelsbachem i czy Machlakiewiczem. natomiast no, tak było faktycznie, bo było to nietypowe. To zdaje się jakaś praktykantka chyba była odpowiedzialna za wysyłanie tych maili, więc no, olbrzymia radość potem, jak już się dowiedzieliśmy, że jedziemy na festiwal, bo oczywiście te krótkie filmy, tam faktycznie konkurencja jest olbrzymia, bo tam było wysłanych ponad 3000 filmów, dostało się 10. Z Polski to był jedyny tytuł w tym roku, tam co kilka lat pojawia się film z Polski, natomiast no raczej nie jest to często, więc no, olbrzymia była radość. Samej tej selekcji no nie spodziewaliśmy się, nie było żadnych znaków na niebie. No i oczywiście potem zaczęły się przygotowania do festiwalu, żeby stworzyć jak najlepszą kopię filmu, bo Cannes wymaga zawsze premiery, więc te wszystkie filmy, które tam były pokazywane, to one są pokazywane premierowo, więc one jeszcze nie zawsze są tak dopięte na ostatni guzik, więc wszyscy twórcy jeszcze przed festiwalem pracują bardzo mocno, żeby na tę premierę ten film był no, perfekcyjnie skrojony też pod taką olbrzymią salę kinową.
11: No i skrojony też powinien być odpowiednio garnitur.
14: No, to już raczej jest ta przyjemniejsza część, najprzyjemniejsza. Natomiast tak, no, pojechaliśmy dużą częścią ekipy, też zostaliśmy tam świetnie przyjęci, bo faktycznie oni twórców bardzo dobrze traktują, więc pomimo tego maila pierwszego, który był taki lekko dla nas dziwny, to oczywiście przyjęcie przez organizatorów było wspaniałe i mogliśmy też oglądać filmy tych dużych reżyserów. Oni bardzo się opiekują też tymi młodymi reżyserami, żeby oni oglądali, żeby oni spotykali się, inspirowali, no bo już jakby przyjmują do rodziny tych reżyserów i mówią, no to wysyłajcie teraz kolejne filmy, tak? Wysyłajcie do nas dłuższe filmy. Więc naprawdę wspaniałe doświadczenie, a też ciekawie, jak tam ten film oni obejrzeli. Taki film bardzo mocno osadzony w polskim kontekście.
11: I stojąc na czerwonym dywanie w Cannes, myślał pan, okej, następny przystanek Oscary?
14: Raczej nie, raczej cieszyłem się, że tam jestem. Natomiast no, faktycznie ten czerwony dywan no, jest widoczny. Natomiast no, mimo, że ten film jest bardzo krótki, no to my robiliśmy go chyba, zdaje się, 3 lata, więc to jest tak naprawdę malutki promil tej całej pracy, pomimo, że to jest film krótkometrażowy. Natomiast no, cieszyliśmy się.
11: No dobrze, ale znowu, kiedy mówimy o wyzwaniach filmów krótkometrażowych, szczególnie tego, bo tu mamy głównego bohatera, który no, raz przeklina, raz się modli, ale to właściwie wszystko. I teraz trzeba było znaleźć takiego aktora, który, ponieważ na poziomie dialogu nie bardzo się komunikuje, to jednak jego twarz, czy też sposób zachowania się na ekranie mówi więcej albo mówi wszystko.
14: Tak jest. No, Sebastian Stankiewicz moim zdaniem to jest idealny aktor do takich ról. My zrobiliśmy już razem 3 wspólny film, więc no, po pierwsze to jest świetny aktor, natomiast no, w filmie, w którym faktycznie on mówi jedno zdanie, to ta twarz, my musimy na coś patrzeć, prawda? A ja myślę, że Sebastian, no, oprócz tego, że jest świetnym aktorem, inteligentnym i oczywiście wspaniale odnajduje się w dialogu i w tekście, no to ma jeszcze taki wygląd, no, który coś nam mówi i też ludzie to lubią, to znaczy no, on wygląda po prostu jak człowiek. Nie jest taki wygłaskany, wygląda jak po prostu człowiek z historią.
11: Także proszę bardzo, mamy reżysera, który już był w Cannes, no i oczywiście cała masa nagród, ale oczywiście zawsze też ważne jest to, co mówią ludzie w kuluarach. Ja wczoraj byłem na pokazie pewnego filmu i spotkałem pewną bardzo ważną osobę w branży i podpytywałem, dobrze, jakie filmy jeszcze chcesz zobaczyć? Ona mówi, no koniecznie muszę zobaczyć Spiritus Sanctus, no bo to przecież jest Michał Toczek, a jego filmy są fantastyczne. Martwe małżeństwo, Być kimś. No, jestem fanką. Więc to na pewno nie był przypadek, że się Kan zainteresował. To nie jest przypadek, że ten film jest w konkursie w Gdyni. Czuję, że jak gdyby widzowie i widzki, teraz musimy tak mówić, pana kupują.
14: No, bardzo bym chciał, natomiast faktycznie też z racji tego, że też już na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 2 moje filmy były, dostaliśmy wyróżnienie 3 lata temu, więc faktycznie też są, ludzie mają pewne oczekiwania, a faktycznie no, każdy film to jest debiut i trzeba gdzieś tam te oczekiwania spełniać, mimo że to są krótkie filmy. Faktycznie ja zrobiłem dwa poprzednie filmy też z Sebastianem Stankiewiczem, które gdzieś tam już były pokazywane czy nagradzane, no ale to każdy film to jest walka i to, że był w Cannes, fajnie, ale tak naprawdę to jest ważne, że przychodzi widz i ogląda to i albo mu się to podoba, albo nie i tyle, więc no każdy tutaj będzie oceniał osobno.
11: Kiedy się ma kilka stron scenariusza i budżet taki, jaki się ma, to raczej się myśli, to musimy się zmieścić w tym budżecie i musimy się zamknąć w tym czasie, czy jest jednak takie myślenie, a może gdybyśmy jeszcze zdobyli 500 tysięcy, milion, 5 milionów, to moglibyśmy szerzej, czy raczej dyscyplina jest tutaj kluczowa?
14: To znaczy, ja miałem taki cel z racji tego, że też już skończyłem szkołę jakiś czas temu. Raczej to był cel, zróbmy taką krótką anegdotę. Też to jest istotne, żeby zrobić to w miarę szybko, bo faktycznie pół roku od zdjęć mieliśmy, no powiedzmy, zmontowaliśmy ten film i on dosyć szybko się ukazał, bo na festiwal w Cannes filmy trzeba kończyć do 15 lutego, który odbywa się w maju. I chcieliśmy wysłać tam film, no bo zawsze ta droga jest taka, że wysyła się na te jak najlepsze festiwale, one zazwyczaj nas odrzucają i potem jedziemy na inne. Natomiast tutaj myślę, że byliśmy tacy zdyscyplinowani. Mamy taki budżet, te pieniądze, są wakacje, a film musi być nakręcony w lato. więc po prostu idźmy na plan, róbmy. I faktycznie nasz film robiliśmy, zdjęcia trwały 3 dni, więc nawet jak na film krótkometrażowy myślę, że jest to bardzo mało, no ale no mówię, no taki był pomysł na taką miniaturę, krótką anegdotę.
11: Ponoć w Cannes trzeba mieć przygotowaną odpowiedź na pytanie, nad czym teraz pracujesz, i trochę nawiążę do poprzednich filmów, czyli Być kimś, Lech Wałęsa, Spiritus Sanctus, papież Jan Paweł II, czyli nad czym teraz pracujesz i kto jest na liście polskich świętości do odbrązowienia?
14: Tak, no właśnie, no też dostałem ostatnio to pytanie, natomiast no szczerze mówiąc, nie mam teraz na myśli żadnej świętości. No myślę, że też faktycznie ludzie oglądając te nasze krótkie filmy mają też pewne oczekiwania, a myślę, że my jako artyści czy artystki to powinniśmy po prostu robić to, co nam w duszy gra, a wszyscy się zmieniamy, codziennie budzimy się inni i faktycznie no nie jest tak, że jak ktoś dzisiaj zrobił komedię, to jutro też musi, jutro może zrobi film bardziej poważny, więc póki co w planach jakieś projekty, ale nie chcę zapeszać, bo po prostu to zawsze źle brzmi, no natomiast starsi koledzy czy koleżanki mówią mi, że jako młody reżyser muszę mieć 5 lub 10 projektów, bo może jeden się uda, więc mam nadzieję, że jeden kiedyś dowiozę do celu i też pokażę go w Gdyni państwu.
11: Ja trzymam za to kciuki i oczekuję z niecierpliwością. Film Spiritus Sanctus mogą państwo oglądać na festiwalu w Gdyni w sekcji w konkursie filmów krótkometrażowych. No tutaj poziomów wiele jest. W filmie ja nie za bardzo chcę zdradzać, dlatego że 15 minut, więc tutaj każda minuta omówiona może być potencjalnie utratą radości z oglądania tego filmu. Także odsyłam państwa już do filmu. Powiem tylko, że to też jest pewnego rodzaju taka podróż sentymentalna. Też próba albo zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób się ten nasz polski świat zmienił. Tam, no właśnie, mamy te kończące się lata 90., meliny, motorynki, jakąś metafizykę. No i teraz jest 2026 rok. Tak niedawno, a jednocześnie taka gigantyczna zmiana, także to też jest fantastyczny punkt odniesienia do tego, gdzie byliśmy i gdzie jesteśmy, jak szybko zapominamy. Bardzo, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pan Michał Toczek, reżyser filmu Spiritus Sanctus, ten film w konkursie filmów krótkometrażowych na festiwalu w Gdyni. Serdecznie dziękuję i trzymam kciuki. Za nagrodę i trzymam kciuki za kolejne projekty. Jestem fanem, a państwa zapraszam na informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 11:40. Po informacjach program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto, dzień dobry. Co u ciebie w programie?
15: Dzisiaj w Kulturze Osobistej moją i państwa gościnią będzie Paulina Wilk. Pisarka, publicystka, dziennikarka. Kiedy Paulina Wilk pojawia się w radiu, to wiadomo, że będzie jakaś piękna opowieść. I tym razem będzie to opowieść o Big Book Festiwalu. Paulina jest przede mną i zrobiła taką dziwną minę. Musisz się wytłumaczyć.
16: No bo my będziemy zawracać czas i Wisłę kijem w najbliższy weekend, to znaczy będziemy podróżować do przeszłości i sprawdzać, czy kiedyś było lepiej. Kilkadziesiąt wydarzeń festiwalowych, wszystkie otwarte i stacjonarnie, i zdalnie. Zapraszam, będziemy gadać i przeżywać naszą przeszłość, która żyje w nas.
15: To od czwartku do niedzieli w Warszawie na Big Book Festiwalu, a już niebawem po 11:40 moje i Pauliny rozmowa na ten temat.
11: Fantastycznie, zamieniam się w słuch. Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska po informacjach o 11:40.
17: Autopromocja.
18: Kiedy nadciąga burza, jesteśmy w swoim żywiole. Nie obawiamy się skandalu. Afera to nasz chleb powszedni. Wszystkie te polityczne sprawy, czasem sprawki, bierzemy na tapet. Rozkładamy na czynniki pierwsze. Drążymy bez tchu do dna. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7:00. Karolina Lewicka.
17: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
19: Reklama.
20: Kategoria trawienie.
21: Po jednej nutce.
20: Ciężko na żołądku. A teraz?
21: Uczucie pełności.
20: Dobrze. I ostatni.
21: Gazy.
20: Świetnie. A co można na to zaradzić?
21: Najlepiej zastosować Trawisto.
22: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
23: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
24: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
23: O, wielka sprawa.
24: Największa.
25: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy pierwszy i trzeci oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy drugi i trzeci. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
26: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
27: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
26: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
27: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
28: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
29: O, ale że to tak dla mnie?
28: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
30: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
31: Mamy niskie ceny.
32: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
33: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
32: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
33: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
34: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
35: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
36: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
35: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
37: Co za dzień.
38: Co się stało?
37: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
38: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
37: Meliski?
38: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
37: Czyli to takie pastylki antystresowe?
38: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
37: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
38: Na mnie i na Meliski.
39: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
40: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 11.40, Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje Tok FM. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie incydentu na torach kolejowych koło Łukowa w województwie lubelskim, gdzie wieczorem dwa jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na betonowe bloki. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, uszkodzone zostały lokomotywy, ale nie doszło do wykolejenia składów. Na miejscu nie znaleziono materiałów wybuchowych. Rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, Marcin Kozak, powiedział polskiej agencji prasowej, że najprawdopodobniej był to wybryk chuligański, a w tym miejscu w przeszłości odnotowano już podobne zdarzenia. Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum odwoławczego, poinformował, że zrezygnował ze startu w wyborach na prezydenta Krakowa i przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Ten zadeklarował realizację postulatów przedstawionych przez Hoffmana. Podczas briefingu Hoffman zapowiedział, że jeszcze dzisiaj złoży odpowiednie dokumenty do Miejskiej Komisji Wyborczej. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała rosyjskiego agenta, który przygotowywał zamach terrorystyczny. SBU poinformowała w komunikatorze Telegram, że podejrzany umieścił bombę domowej roboty w koszu na śmieci w pobliżu budynku administracyjnego w centrum Równem i poinformował o tym swojego przełożonego. Rosjanie planowali zdalnie zdetonować ładunki wybuchowe w godzinach szczytu, aby spowodować jak największą liczbę ofiar wśród ludności cywilnej. Funkcjonariusze SBU wykryli rosyjski plan i zatrzymali agenta, gdy próbował uciec z miejsca planowanego zamachu. Równocześnie zabezpieczono i unieszkodliwiono bombę domowej roboty. Mężczyzna przebywa w areszcie, grozi mu do 12 lat więzienia. Sytuacja Ukrainy będzie dziś jednym z tematów rozmów Rady Bezpieczeństwa ONZ. O wojnie w Ukrainie na obrzeżach debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ mają też dzisiaj rozmawiać szefowie dyplomacji USA i Rosji, Marco Rubio i Siergiej Ławrow. Wczoraj w Nowym Jorku prezydent Zełenski spotkał się z Donaldem Trumpem, który chce wstrzymania ataków na rosyjskie rafinerie, bo według przywódcy USA prowadzi to do wzrostu cen diesla.
0: Rozmawialiśmy o zakończeniu wojny. To jest priorytet. Jesteśmy gotowi, nie jesteśmy pewni, czy Rosja jest na to gotowa. Rozmawialiśmy o rozejmie energetycznym. Jesteśmy na niego gotowi.
12: W posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa poświęconemu Ukrainie weźmie udział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Mariusz Fürstenberg zakończył pracę w roli kapitana reprezentacji Polski w Pucharze Davisa. Olimpijczyk, wielokrotny reprezentant kraju, jeden z najwybitniejszych polskich deblistów, pełnił tę funkcję przez blisko 7 lat, poinformował Polski Związek Tenisowy. Fürstenberg został kapitanem reprezentacji na początku 2020 roku i prowadził ją w 12 meczach Pucharu Davisa. Nazwisko jego następcy w roli kapitana reprezentacji ma zostać ogłoszone wkrótce. Tylko na krańcach zachodnich dzisiaj bez opadów. Na pozostałym obszarze prognozowane są przelotne deszcze, a wysoko w Tatrach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 10 do 12 stopni w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie, od 13 do 16 na wschodzie, w centrum i nad morzem, od 16 do 18. Najcieplej na zachodzie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Sponsorem programu jest Centrum Kultury w Lublinie, organizator 31. edycji festiwalu Konfrontacje Teatralne. Konfrontacje.pl.
4: Sponsorem programu jest organizator wystawy Praskie Wnętrza w Muzeum Warszawskiej Pragi, oddziale Muzeum Warszawy, muzeumpragi.pl.
5: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, Paulina Wilk, pisarka, publicystka, dziennikarka występująca pod szyldem Kultura Nie Boli, Big Book Cafe, pomysłodawczyni wraz z Anną Król Big Book Festiwalu jest dzisiaj moją i Państwa gościnią. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, bardzo się cieszę, że mogę z Wami być.
5: Ale kiedyś rzeczywiście było lepiej?
6: No trochę to zależy, kiedy masz swoje kiedyś i trochę to zależy, jak się przyjrzeć. Moje kiedyś się pojawiło chyba w ogóle jakoś po 40 dopiero. Wcześniej nie miałam czasu się odwracać, a raczej myślę, że tak dobrze pamiętałam swoją przeszłość, że ona jeszcze była ze mną tu i teraz, w związku z czym nie było to odwracanie się do swoich doznań życiowych, tylko bycie w nich. Natomiast od paru lat ja już mam do czego się odwracać i co tam sobie wspominać albo co zapominać, i mam pewne wyzwanie z odnalezieniem w pamięci detali swojego życia, czyli ja już mam jakieś swoje kiedyś. I są w nim rzeczy, za którymi bardzo, i sprawy, za którymi bardzo tęsknię, których mi naprawdę brakuje. Natomiast są też sprawy, do których nie chciałabym wracać. I myślę, że hasło tegorocznej edycji Big Book Festival Kiedyś było lepiej zaprasza właściwie do rozmyśleń, a niekoniecznie do znalezienia twardej odpowiedzi. Trochę jak co roku, trochę filozoficznie. Ważniejsze, żebyśmy szukali, niż koniecznie na pewno się dowiadywali, jak to było. Ale mam takie wrażenie, że my w Polsce dosyć mocno żyjemy przeszłością. To widać w książkach na przykład, w ogromnej popularności takich książek, które nam dzisiaj pozwalają na nowo odkrywać swoją przeszłość. W związku z czym postanowiliśmy zaprosić czytających do właściwie takiego triduum, bo te 3 lata najbliższe Big Bookowe takie właśnie będą. Będziemy się zastanawiać nad naszymi czasami. W tym roku zaczynamy od tego, co było. W przyszłym roku zajmiemy się tym, co jest, chwilą ciągle trwającą.
5: Trzymajmy kciuki.
6: Za tę chwilę, choć tej teraźniejszości też może być trochę za dużo, co pewnie wszyscy czujemy, a za 2 lata zajmiemy się tym, co będzie, jeśli będzie. No i tak to wymyśliliśmy i ja myślę, że to jest taki, mam nadzieję, że ta myśl, że kiedyś było lepiej, jakieś, nawet jeśli różne, emocje budzi w każdym.
5: Kiedy zaczynamy? W czwartek najbliższy?
6: Zaczynamy wyjątkowo w czwartek. W ogóle ten festiwal jest troszeczkę inny niż przez te ostatnie kilkanaście lat. On się odbywa w obu centrach Big Book Cafe oraz online, więc zapraszamy tych, którzy są też daleko, żeby się z nami przytulili troszeczkę dzięki technologiom. Zaczynamy w czwartek od wykładu otwarcia profesora Przemysława Czaplińskiego. Cieszę się bardzo, że on przyjął to zaproszenie, bo wydaje mi się jednym z najciekawszych, najbardziej, takich najciekawszych, najbardziej nieoczekiwanych oczywiście myślących o naszej kulturze i literaturze ludzi. I on nam powie, dlaczego jest coraz trudniej tęsknić.
7: Za czym?
6: No właśnie, za czym w ogóle możemy tęsknić wspólnie? Jeśli ta nasza teraźniejszość jest taka poszarpana, polaryzowana, ciągle się ze sobą nie zgadzamy, mamy jakieś takie kolce w sobie i ci inni ludzie nas swoją obecnością jakoś obciążają, to może chociaż ta przeszłość jest czymś, w czym możemy się zgodzić i spotkać. Takie są nadzieje, ale Przemysław Czapliński je bardzo skomplikuje.
7: No tak, bo my o przeszłości rozmawiamy i piszemy w takich dwóch nurtach. Ta nasza przeszłość, co robiliśmy jako dzieci, co zapamiętaliśmy z dzieciństwa. A druga przeszłość to jest ta polska przeszłość albo nasza chłopska przeszłość. I te wszystkie nurty będą, że tak powiem, reprezentowane w książkach i autorach na Big Booku.
6: Tak, będzie tych wątków naprawdę bardzo dużo i bardzo różnorodnie. Jest ta przeszłość prywatna, intymna, osobista, o której powiedziałaś. Ta, która na szczęście nie ulega upolitycznieniu, nie ulega zawłaszczeniu poprzez te wielkie narracje, bo oczywiście tą historię wielką, przez wielkie wydarzenia, wielkie nurty, czy historię społeczną, wspólną, piszą za nas inni. I z tego wynika bardzo wiele napięć. To, co się w tej chwili fenomenalnego w polskiej literaturze wydarza, to jest ogrom tych opowieści non-fiction, ale także opowieści już coraz częściej fabularnych, które nam tę historię dawniej wspólną i przez duże H pisaną trochę prywatyzuje, tak to nazwę. I widać wielką fascynację Polaków tymi tematami. I nie jest to oczywiste, dlatego że ani Niemcy, ani Czesi, na przykład z najbliższych nam sąsiadów, nie przeżywają takiej fascynacji swoim kiedyś. To jest nasze. I rzeczywiście my na Big Booku zrobimy to jak to zwykle i z pomysłem, i z Biglem, i na wiele różnych sposobów. I z jednej strony wyskoczą na scenę pisarze i pisarki, którzy w takim literackim open micu szybciutko w 15 minut muszą się jakoś ustosunkować do tego, co kiedyś było lepiej. I taka na przykład Sylwia Chutnik będzie mówić o tym, czy analogowo było lepiej, a Jacek Paśnik będzie mówił o tym, czy można mieć nostalgię za czymś, co było przed chwilą, a Łukasz Modelski o tym, czy kiedyś to się lepiej jadło na przykład. W związku z czym to będzie takie bardzo spontaniczne, po części improwizowane, performatywne. Z drugiej strony ja będę miała przyjemność prowadzić także z Państwem, ze słuchaczami, z czytelnikami dużą, dużą debatę o tym, co żeśmy zyskali, a co żeśmy stracili po 89 roku. Zatrzymajmy się, obróćmy, zobaczmy, czy tam przypadkiem w tym słusznie minionym czasie nie ma spraw, za którymi naprawdę głęboko tęsknimy i które dzisiaj w tych obłędnych, szalonych czasach naprawdę by nam się nie przydały, bo mamy je w pamięci, mamy je w swojej praktyce prywatnej i społecznej, czyli one są wciąż do wykorzystania. To są wzorce, które być może warto przywracać. To będzie debata podzielona na części, bardzo silnie włączająca właśnie głosy słuchaczy i publiczności, ale będzie też cała masa książek, które myślę, że jakoś wyznaczą puls tej jesieni, takich na przykład jak Polki w polu, czyli listy polskich robotnic rolnych, ale też na przykład nowa książka Prawy Zachód Michała Przeperskiego o latach 90., które on nazywa wytrawnymi i nazywa je bezkrwawą rewolucją, która ja mam poczucie jest ciągle prześlepiana. Jakoś sobie nie dajemy rady opowiedzieć tych niesamowitych czasów.
7: Będzie także chyba premiera u Was na festiwalu Niedomu, czyli książki Magdaleny Katarzyny Bajor. To jest książka, po którą chciałabym ja sięgnąć w najbliższym czasie. Także spotkanie z autorką
6: tak jest,
7: na
6: to
7: festiwalu.
6: Jest, to jest właśnie ta opowieść już fabularna o Dolnym Śląsku, o części tak zwanych ziem odzyskanych, ziem zachodnich. To jest wielka opowieść, która nam się przytacza teraz przez polską literaturę. Było sporo książek non-fiction, a teraz już jesteśmy w tym momencie, kiedy ta historia... No właśnie, rodzinna, przefiltrowana przez własne doświadczenia, przez to zamilczanie, które jest tak charakterystyczne w pierwszym, drugim pokoleniu, teraz się objawia i autorka mogła tę historię opowiedzieć dopiero, kiedy się jakoś z tego milczenia rodzinnego wydobyła. To jest bardzo charakterystyczne, myślę, że bliskie bardzo wielu z nas i to jest właśnie takie pisanie, które dzisiaj ogromnie dużo budzi w nas myślenia o tym, jak bardzo to kiedyś, nawet jeśli nieopowiedziane, jeśli przemilczone, jak bardzo ono określa nasze życie.
7: A co będą robić na scenie ojciec z synem?
6: Ach, będą się, mam nadzieję, spierać troszeczkę, bo ja mam poczucie, że za mało jest w Polsce dobrych sporów, to znaczy...
7: I dobrych spieraczy.
6: Tak jest. Jest ta paskudna radykalizacja i polaryzacja, która w ogóle nie jest żadną rozmową. Tymczasem my potrzebujemy sokratejskich rozmów, po prostu rozmów, które powodują, że ta druga strona w dialogu z nami coś sobie przemyśli i być może trochę zrewiduje własną pozycję. Kasper Bajon i Filip Bajon spotkają się razem na scenie w dialogu pokoleń. Ten ich sparring, powiedzmy, poprowadzi Paulina Reiter i mam nadzieję, że także słuchacze i widzowie tego wydarzenia będą stawiać pytania. No mamy zestawienie dwóch artystów, ojca i syna, artystów, którzy poruszają się pomiędzy literaturą i filmem, w związku z czym będzie to trochę rozmowa o tym, jak się było artystą kiedyś, jak się nim jest teraz, od czego była ta sztuka, od czego jest, czy trudy tworzenia i wolności artystycznej w reżimowym państwie były trudne, na pewno inaczej stawiały wyzwania niż tworzenie dzisiaj w nadmiarze wolności, w którym wręcz toniemy i się gubimy. Czy bycie twórcą w warunkach rywalizacji, właśnie tego nadmiaru, jakiejś nowomedialności, zagrożeń związanych z AI, naprawdę powoduje, że to są takie wspaniałe czasy dla twórców, czy są trudne inaczej? Myślę, że bardzo dużo takich wątków się nam pojawi. Natomiast na pewno to będzie też okazja, żeby pogadać o tym, jak pamięć i przeszłość pracuje w rodzinach pomiędzy pokoleniami. I cieszę się, że wyjątkowo będzie nam o tym opowiadać dwóch mężczyzn. Dlatego, że takich narracji kobiecych o przekazywaniu traum, pamięci, wspomnień, tradycji mamy dużo. A w ogóle panów jest ostatnio w dyskursie mniej, więc zapraszam, bo to są zupełnie niezwykłe osobowości i na pewno to będzie wspaniałe spotkanie.
7: Zagranicznych gości, pisarzy, będziecie także pytać o to, czy kiedyś było lepiej, bo im było lepiej inaczej.
6: Tak, każdego z osobna i wszystkich razem. Będziemy pytać. To znaczy to pytanie o to, czy kiedyś było lepiej, co to znaczy dla naszych gości festiwalowych, naprawdę będzie to pytanie wracało, bo jest nam jakoś potrzebne, żeby ono pojawiło się w rozmaitych swoich odmianach. Zapytamy o to Jane Campbell, a Campbell ma co wspominać. Ma ponad 80 lat, jest kobietą, która, przepraszam za słowo, ale z kopniaka literackiego wyważyła pewne drzwi i swoimi opowiadaniami Czesanie kota pokazała, że wszystko, co myślimy o starych kobietach, jest nieprawdą. To, co one myślą, czego pragną, co czują, jak się śmieją, na co jeszcze czekają, jest jeszcze wciąż przed nimi, a my sobie fantazjujemy, więc zapraszam, to będzie dość radykalne i uważam takie rock'n'rollowe spotkanie. No ale na przykład będzie z nami też Louis de Bernier, który między innymi w swojej bestsellerowej mandolinie Kapitana Corollego, ale też innych powieściach, no on się właśnie boksuje z tym, o czym powiedziałaś wcześniej, o tym, jak ta wielka historia i jej wielkie młyny mielą nasze prywatne życia i co z nas zostaje pod skórą po tym, jak się na przykład wielkie wojny lub wielkie konflikty przez nas przetoczą, a to jest niestety znowu pytanie na czasie i niestety nie jest ono ani odległe, ani abstrakcyjne. Będą też z nami Raluca Nać i Vigdis Hjorth. Bardzo polecam tę autorkę. Niezwykle ważna dla Norwegów, nie dość doceniana i nie dość znana w Polsce, autorka już ponad 70-letniej, ona się spotka z Mirą Martinów. I teraz hit. Obie są filozofkami i obie napisały książki, które są wielką rozprawą z cieniem matki. No to będzie coś niesamowitego.
7: Czekamy na to wszystko, na spotkania, na autorów, na pisarki i pisarzy, na debaty, ale z tego co wiem, będą także inne przyjemności.
6: A takie malutkie, jak
7: modne,
6: to
7: modne, ładne, pożyteczne.
6: Modne, no ładne i pożyteczne. Chcemy też stworzyć trochę takiego klimatu zanurzania się w przeszłości, więc znajdziecie po pierwsze nową przestrzeń w Big Book Cafe MDM. To jest fajne. Odsłaniamy podziemia, te właśnie podziemia symbolizujące przeszłość, to co nieuświadomione i co na nas wpływa. I tam będzie można się zanurzyć i znaleźć tam książki z drugiej ręki, różne piękne rzeczy z drugiej ręki, różne piękne, zupełnie nowe rzeczy, które zaprojektowaliśmy dla radości życia tu i teraz. A z kolei na Dąbrowskiego zaprosimy was do takiego spokojnego nie gadania, tylko cichego czytania. Przynieście swoje księgi pocieszenia, które będą wam towarzyszyć przez rozpoczynającą się właśnie jesień. Nakryjemy kocykiem, utulimy, damy ciasteczko, coś ciepłego do picia i po prostu sobie poczytajmy i niech ten cały zgiełk na chwilę ucichnie.
7: Czyli w tym roku dwa adresy, dwa ważne adresy podczas Big Book Festiwalu, czyli oczywiście Big Book Cafe przy ulicy Koszykowej i Dąbrowskiego. Jak zwykle na Mokotowie również.
6: Miejsca się nie zmieniły i bardzo zapraszamy też na naszego Facebooka, na YouTube, dlatego że tam wszystko będzie się wydarzało na żywo również dla tych, którzy są daleko. Jest okazja, żeby pobyć ze sobą. Zapraszamy do stawiania pytań. Wstęp jest wolny na wszystkie wydarzenia i cały ten program jest na stronie bigbookfestival.pl, a my po prostu czekamy z radością.
7: Od czwartku do niedzieli. Warto być w Warszawie, warto być na Big Book Festiwalu i zastanawiać się, czy rzeczywiście kiedyś było lepiej. Paulina Wilk, bardzo ci dziękuję. Paulina Wilk, pisarka, publicystka, dziennikarka. Kultura nie boli, Big Book Cafe, Big Book Festival. Takie szyldy ci nadałam.
6: Dziękuję bardzo, chodzę z tymi szyldami bardzo
7: cieszysz.
6: Radośnie i dumnie, bo to nie ma nic fajniejszego w życiu niż się spotykać i gadać o czytaniu. Zapraszam, będzie dużo wzruszeń.
7: I pozdrawiam oczywiście całą waszą Big Bookową ekipę, na czele z Anią Król. Bardzo ci dziękuję.
6: Dziękujemy, czekamy.
7: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, i Pawłowi Ziętarze, który pomógł mi przygotować program. Marta Perchuć-Burzyńska, do usłyszenia.
36: Sponsorem programu było Centrum Kultury w Lublinie, organizator 31. edycji festiwalu Konfrontacje Teatralne. Konfrontacje.pl.
4: Sponsorem programu był organizator wystawy Praskie Wnętrza w Muzeum Warszawskiej Pragi, oddziale Muzeum Warszawy, muzeumpragi.pl.
8: Reklama.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Środa, 23 września. Minęło południe. Policja bada okoliczności incydentu na torach niedaleko Łukowa. Dwa pociągi najechały na betonowe przeszkody celowo położone na torach. Dwie kolejne osoby zostały zatrzymane do sprawy kampanii Sprawiedliwe Sądy prowadzonej przed laty przez Polską Fundację Narodową. Jedna z nich pracuje w kancelarii prezydenta. Trwa polityczna przepychanka w sprawie cen paliw i rząd i prezydent forsują swoje sposoby działania. Okopały się na pozycjach, ale bez współpracy tańszego tankowania nie będzie. To jest TOK 360 w południe. Filip Kekusz, zapraszamy. Policjanci z Lubelszczyzny pod nadzorem prokuratury sprawdzają, kto podłożył betonowe bloczki na torach niedaleko Łukowa. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Jadąc w dwóch przeciwnych kierunkach, pociągi najechały na betonową przeszkodę. Jest z nami Anna Gmiterek-Zabłocka. Aniu, czy ktoś ucierpiał?
4: Nie, na szczęście nikt nie ucierpiał. Oba pociągi były towarowe, nie było w nich pasażerów, byli tylko maszyniści i nic im się nie stało. Oba pociągi zostały natomiast uszkodzone. Jak przekazał mi rzecznik łukowskiej policji, aspirant sztabowy Marcin Józwik, na torach leżały niewielkie betonowe bloczki w kształcie litery L. Takie same były położone również obok torów, bo aktualnie trwa w tym miejscu remont. Zdarzenie w związku z akcjami sabotażu ze strony Rosji zostało potraktowane bardzo poważnie.
5: Wskutek tego zdarzenia ruch kolejowy na miejscu był wstrzymany. W związku z podejrzeniem naruszenia bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej czynności wykonywali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie pod nadzorem prokuratora przy udziale policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji, a także policyjnych kontrterrorystów. Została powiadomiona Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Wszystkie wstępnie wykonane czynności nie ujawniły obecności na miejscu materiałów wybuchowych.
4: Śledztwo jest prowadzone w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Aktualnie ruch kolejowy odbywa się w tym miejscu już normalnie. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwie osoby w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Agenci zatrzymali Piotra M. i Annę P., która zajmuje dyrektorskie stanowisko w Kancelarii Prezydenta Nawrockiego. Co wiemy o zatrzymaniach i czego dotyczy śledztwo? To pytanie do Marcina Starca, który jest przed prokuraturą w Rzeszowie.
6: Piotr M. i Anna P. trafili w ręce agentów dziś nad ranem w Warszawie. Zatrzymania nastąpiły na zlecenie prokuratury w Rzeszowie, do której oboje są teraz transportowani, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
7: Zatrzymane osoby obecnie przewożone są do prokuratury regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.
6: Dzisiejsi zatrzymani to założyciele firmy Solvere. To ona za pieniądze fundacji prowadziła kampanię Sprawiedliwe Sądy i odpowiada dała za głośne w całej Polsce billboardy. Oficjalnie miały one informować o reformie sądownictwa, ale między innymi według obecnych władz czy licznych przedstawicieli grup społecznych służyły dyskredytacji środowiska sędziowskiego. Przekaz mówił o kaście, o niesprawiedliwości sędziów i o konieczności zmian, które wtedy wprowadzała właśnie Zjednoczona Prawica. To już kolejne osoby z tej sprawy. W lipcu zarzuty usłyszeli były prezes Fundacji Cezary J. i były członek jej zarządu Maciej Eś. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
3: A więcej o sprawie Piotra M. i Anny P. powiemy po 12.20 w TOK 360. Nowy Jork jest dzisiaj dyplomatyczną stolicą świata. W siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych trwa debata generalna. Oprócz tego o Ukrainie i sztucznej inteligencji ma rozmawiać Rada Bezpieczeństwa. Tomasz Orchowski.
8: Ukraina będzie jednym z głównych tematów dnia w ONZ-cie. Najpierw liderzy będą o niej rozmawiać podczas Rady Bezpieczeństwa. W tym posiedzeniu weźmie też udział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Potem przed zgromadzeniem ogólnym głos zabierze prezydent Wołodymyr Zełenski, który wczoraj spotkał się z przywódcą USA Donaldem Trumpem, domagającym się wstrzymania ataków na rosyjskie rafinerie. Jeśli nie atakujemy obiektów energetycznych, to niech to będą wszystkie takie obiekty. To jest nasza pozycja. Jesteśmy bardzo wdzięczni Amerykanom. Oni przekażą nasze stanowisko Rosjanom. Na dzisiaj na obrzeżach sesji w Nowym Jorku zapowiadano rozmowy szefów dyplomacji USA i Rosji, Marco Rubio i Siergieja Ławrowa. O Ukrainie Trump mówił podczas swojego wczorajszego przemówienia. Ściśle współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i doprowadzimy tę sprawę do końca. Myślę, że stanie się to szybciej niż ludzie przypuszczają. Mają już tego dość. Tyle, że tak Trump mówi już od dawna. Podobnie jak w przypadku konfliktu na Bliskim Wschodzie, który prezydent USA rozpoczął wraz z Izraelczykami ponad pół roku temu i nie potrafi go zakończyć. W Nowym Jorku Trump groził, że może unicestwić Iran. Równocześnie Amerykanie przeprowadzili tam pierwsze rozmowy z Irańczykami od czerwca. Nie były bezpośrednie, mediowali Katarczycy. Dzisiaj głos podczas debaty generalnej zabierze prezydent Iranu Masud Pezeszkian. Tematem obrad w Nowym Jorku są nie tylko konflikty, ale też inne zagrożenia. Rada Bezpieczeństwa będzie rozmawiać o sztucznej inteligencji. W posiedzeniu wezmą udział szefowie OpenAI i Anthropica. Tomasz Orchowski, TOK FM.
3: Popołudniową sesję debaty generalnej otworzy z kolei swoim przemówieniem prezydent Polski Karol Nawrocki. Powstanie stałej bazy wojsk amerykańskich poprawi bezpieczeństwo naszego kraju, natomiast taka decyzja w administracji amerykańskiej jeszcze nie zapadła, stwierdził w poranku TOK FM Janusz Zemke, były wiceminister obrony narodowej. Ocenił też, że nazwanie bazy Fort Trump niczego nie załatwia.
1: To nie wystarczy moim zdaniem, dlatego że widać wyraźnie, że Amerykanie mają problem, jeśli chodzi o dyslokację sił w Europie. Z jednej strony mówią, że ograniczyć chcą obecność swoją na Zachodzie. Myślę tutaj głównie o Niemczech, Włoszech, Hiszpanii. Z drugiej strony przebąkują, że byłoby słuszne, i to byłoby oczywiście słuszne, powstanie takiej bazy w Polsce, ale decyzji jeszcze żadnych nie ma. Ja chcę to podkreślić z całą mocą. Poza tym, ja wam tak się zastanawiam, co to znaczy baza i co to znaczy fort. Trzeba by więcej wiedzieć, jakie on miałby funkcje pełnić, bo...
9: No dobrze, a co jest nam potrzebne? Co potrzebowalibyśmy dostać od Amerykanów, żeby móc powiedzieć tak, rzeczywiście jesteśmy bardziej bezpieczni?
1: No, to jest właśnie pytanie, czy to byłby fort, czy to byłaby baza przeznaczona dla lądowych wojsk przykładowo, dla jakiejś brygady pancernej, zmechanizowanej i tak dalej, czy też przykładowo miałaby charakter lotniczy. To wtedy z punktu Polski byłoby to oczywiście korzystniejsze znacznie.
3: O tym, że sprawa bazy jest już przesądzona, mówił w wywiadzie dla Bloomberga prezydent Karol Nawrocki. Stwierdził też, że realizacja projektu to tylko kwestia czasu. Zdradził, że baza nosiłaby nazwę Fort Trump. Lekarze nie mówią nie rządowej propozycji zmian w ochronie zdrowia. Tak mówiła w TOK FM Iwona Kania, zastępczyni rzecznika prasowego Naczelnej Izby Lekarskiej. Nowe regulacje wprowadzają m.in. limity wynagrodzeń dla medyków. Te przepisy to odpowiedź na wysokie zarobki lekarzy i pracę w kilku miejscach naraz. To jest wyjście do dyskusji, choć w kluczowej dla pacjentów kwestii, czyli w kwestii kolejek, niewiele te propozycje zmienią, mówiła w porannym EKG nasza gościni, z którą rozmawiał Maciej Głogowski.
10: Te zmiany na pewno nie dążą w kierunku poszerzenia dostępności świadczeń dla pacjenta.
11: Dlaczego?
10: Dlatego, że jeżeli istnieje ryzyko odpływu jednak części lekarzy, na przykład, to już nawet nie chodzi o prywatną ochronę zdrowia. Część lekarzy stwierdzi, że nie będzie w stanie już pracować w szpitalu powiatowym w takim czy innym zakresie, więc te oddziały będą miały mniejsze siły przerobowe, być może w części się pozamykają.
11: Ale będzie mógł pojechać do innego szpitala.
10: Będzie mógł, być może dojedzie tam inny lekarz, dlatego to mówię. To są takie na razie troszkę wróżenie z fusów, ale przy takich ruchach zamykających gospodarczo, już tak sobie myślę, jeżeli coś zamykamy, tniemy, robimy limity, no to trudno jest mówić o jakimś takim rozwoju. To tak jakby jakbyśmy chcieli rozszerzyć sprzedaż, nie wiem, jakichś koszulek na cały świat, ale pozamykamy w całej Azji sklepy. No to tak... To się nie da.
3: Projekt zakazuje też ustalania wysokości wynagrodzenia medyków jako procentu od kontraktu z NFZ i zawierania umów za pośrednictwem spółek i spółdzielni lekarskich. Prezydent sugeruje, że po raz kolejny nie podpisze ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Karol Nawrocki powtarza, że przepisy, które niebawem po raz drugi mają trafić na jego biurko, są niekonstytucyjne. Rządzący odrzucają ten zarzut i przekonują, że dzięki wpływom z podatku będzie można sfinansować kolejną odsłonę programu CPN, czyli obniżek cen paliw na stacjach benzynowych. Wawrzyniec Zakrzewski.
12: Prezydent już raz nie podpisał ustawy o nadzwyczajnych zyskach. Zamiast tego skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, bo uważa, że przepisy proponowane przez rząd łamią zasadę niedziałania prawa wstecz. Podatek od nadzwyczajnych zysków miałby bowiem obowiązywać od marca, kiedy wybuchła wojna z Iranem, a ceny ropy wystrzeliły.
13: Kierowcy są wzięci za zakładnika i płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę. Ona sprawia, że łamiemy pewną fundamentalną zasadę prawa. Ona ma obowiązywać od marca tego roku, drodzy państwo. No, ta ustawa jest niekonstytucyjna.
12: Rządzący odpowiadają, że tak jak każdy z nas rozlicza PIT za rok poprzedni, tak firmy płaciłyby podatek od nadzwyczajnych zysków, które osiągnęły w przeszłości. A senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski dodaje, że Senat dokończy trwające właśnie prace nad ustawą o nadzwyczajnych zyskach i wyśle ją Karolowi Nawrockiemu do podpisu.
14: To, że pan prezydent jest lobbystą, ambasadorem, ochroniarzem magnatów paliwowych, nas nie zwalnia z wysiłków legislacyjnych związanych ze zrobieniem wszystkiego, żeby obniżyć ceny paliw. Jeżeli prezydent zawetuje tą ustawę, przygotujemy kolejną i będziemy zbijać fałszywe, kłamliwe argumenty prezydenta, na przykład, że prawo nie działa wstecz, prawie wszystkie państwa Unii Europejskiej to wdrożyły.
12: Z wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że z podatku od nadzwyczajnych zysków mogłoby wpłynąć do budżetu nawet 4 miliardy złotych, podczas gdy miesiąc funkcjonowania programu CPN kosztuje nas wszystkich ponad 1,5 miliarda. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
3: 4 dni do wyborów na prezydenta Krakowa, a nazwiska wszystkich kandydatów wciąż dla wielu mieszkańców są zagadką. Zostały tylko 2 dni kampanii, kandydaci walczą o uwagę wyborców, ale pytanie brzmi, ile z tej kampanii naprawdę do nich dotarło. Katarzyna Młynarczyk wyszła więc na ulicę Krakowa z prostym sprawdzianem. Kto potrafi wymienić kandydatów na prezydenta miasta? Czy krakowianie wiedzą, między kim będą wybierać i czy w ogóle zamierzają w niedzielę głosować?
15: Chciałam pana zapytać, czy pan będzie głosować w niedzielę?
16: Nie wiem.
15: Nie wie pan, a zna pan kandydatów w ogóle?
16: Nie znam.
15: Pan będzie brał udział w wyborach w niedzielę?
16: Tak.
15: A wie pan, kto kandyduje?
16: Gibała, Hoffman i trzecią dostałem ulotkę przed chwilą.
15: Będzie pan brał udział w wyborach w niedzielę?
16: Jeszcze nie wiem.
15: A zna pan kandydatów?
16: Znam.
15: Wszystkich, czy tylko niektórych?
16: Nie wszystkich. Pan Gibała i pani... O, uciekło mi nazwisko.
15: Państwo w niedzielę bierzecie udział w wyborach?
16: Tak, tak.
15: Znacie kandydatów?
16: Oczywiście.
15: Jest pan w stanie wymienić?
16: Nie, ale mam jednego kandydata, którego będę głosował.
17: Piątkowska, Gibała, nie pamiętam wszystkich.
15: I idzie pani w niedzielę zagłosować?
17: Tak, idę.
3: Do głosowania zostały 4 dni. Oficjalna lista kandydatów jest znana od zeszłego tygodnia, tyle że zmniejszyła się o jednego. Dzisiaj Jan Hoffman poinformował, że rezygnuje z kandydowania, a swoich wyborców zachęca do głosowania na Łukasza Gibałę. Kampania kończy się w piątek o północy. Od jutra TOK 360 podsumowanie dnia o 16 i 18 ze studia w Krakowie. Adam Ozga będzie rozmawiał ze swoimi gośćmi, m.in. o najbardziej palących problemach miasta.

0: Dlatego, że bezpieczeństwo, i chyba co do tego wszyscy się zgadzamy, jest najważniejsze. I to, że nie ma limitu, to nie znaczy, że my będziemy podejmować decyzje znacznie bardziej drastyczne. To znaczy, że po prostu dzisiaj trudno jest wyznaczyć tę liczbę. To wszystko zależy od zmiany sytuacji.
1: Uchwała ma być stosowana przez 2 lata i zacznie obowiązywać w najbliższych dniach. Radni Sejmiku domagali się jednak zmian w prawie łowieckim, tak by na przykład, jak mówił Jakub Kowalski z PiS, można było strzelać do dzików z łuku.
2: Bo to jest metoda stosowana w wielu państwach europejskich. Madryt ma 55 takich łuczników, Budapeszt również dziesiątki. W Berlinie strzela się z broni myśliwskiej z tłumikiem. No a u nas aktywiści i część rządu proponuje zastawianie pułapek, lepsze zamykanie koszy na śmieci.
1: W stolicy działa zespół do spraw dzikich zwierząt, ale jak do tej pory nie wypracowano na nim żadnych standardów. Miasto czeka na wyniki badań liczebności dzików. Rok temu populacja wyniosła 3000 osobników, teraz może być kilka razy większa. Ponad 5,5 tysiąca osób działa już w aplikacji Pierwszy Ratownik. To system stworzony przez Ochotniczą Straż Pożarną, który umożliwia szybkie powiadamianie przeszkolonych osób przebywających w pobliżu miejsca zdarzenia, tak aby mogły udzielić pierwszej pomocy przed przyjazdem służb ratunkowych. Aplikacja działa niecały rok, a już zbudowała rzesze wolontariuszy, którzy wspierają pogotowie i straż. Szymon Kępka.
3: Na razie aplikacja i zrzeszeni w niej ratownicy, czyli osoby minimum z kursem pierwszej pomocy, lekarze, pielęgniarki czy strażacy, to oddolny filar obrony cywilnej, ale popularność aplikacji rośnie, mówi koordynator aplikacji druh Marcin Fleischer.
4: Na dzień dzisiejszy w aplikacji Pierwszy Ratownik mamy ponad 5,5 tysiąca pierwszych ratowników. Są to strażacy ochotnicy, ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jednym z takich zdarzeń jest nagłe zatrzymanie krążenia w województwie wielkopolskim, gdzie pierwsi ratownicy na miejscu zdarzenia byli już po 2 minutach od wciśnięcia przycisku pomoc.
3: Aplikacja szczególnie dobrze działa w mniejszych miejscowościach, gdzie na dotarcie pomocy potrzebne są czasami dziesiątki minut.
4: Od marca tego roku, czyli od momentu funkcjonowania aplikacji Pierwszy Ratownik, mam już kilkanaście zdarzeń. Te zdarzenia pokazują, że ci wolontariusze, pierwsi ratownicy są na miejscu zdarzenia w ciągu maksymalnie 4 minut od wciśnięcia przycisku pomoc przez świadka zdarzenia.
3: Aplikacja Pierwszy Ratownik współpracuje ze służbami ratunkowymi, bo po zgłoszeniu zdarzenia do numeru 112 informacja o potrzebie pomocy może jednocześnie trafić do najbliższych przeszkolonych ratowników w ramach aplikacji. Na razie jednak nie funkcjonuje ona w ramach MSWiA, odpowiedzialnego za system ratownictwa, dlatego jest bardziej startupem niż filarem obrony cywilnej. Szymon Kępka, TOK FM.
1: Nasza rewolucja, nowy film Piotra Domalewskiego, zostanie dziś pokazany na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Opowiada o miłości Grażyny i Jacka Kuroniów i ich walce o wolność w czasach PRL-u i Solidarności. Data dzisiejszego pokazu została wybrana nieprzypadkowo, bo właśnie dziś mija 50. rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników, której Kuroń był jednym z liderów, a Gajka aktywną działaczką. Jacek Kuroń jest bohaterem mojego pokolenia. Uznałem, że jego historia zasługuje na to, żeby ją zachować i utrwalić poprzez film. Tak mówi producent Robert Kijak.
5: Wiemy, że film ma największą siłę rażenia i daje w pewnym stopniu nieśmiertelność.
1: Główne role grają Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik. Film Nasza Rewolucja wejdzie do kin 11 listopada. A wśród 16 produkcji walczących o Złote Lwy w Gdyni jest też Dziki, Dziki Wschód, najnowszy film Jana Cholubka.
6: To jest dla mnie film w ogóle o pewnym kole zamachowym historii, która jakby wrzuca kolejne narody czy narodowości w taką spiralę agresji i nienawiści jednych do drugich. I ja tym filmem chcę jakoś uderzyć w stół i powiedzieć, że znowu jesteśmy w momencie historii, który jest niebezpieczny.
1: Oprócz filmów Cholubka i Domalewskiego o główną nagrodę festiwalu walczy m.in. Dobry Chłopiec Jana Komasy, Hot Spot Agnieszki Smoczyńskiej i polski kandydat do Oscara, czyli Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Festiwal w Gdyni potrwa do soboty.
7: Autopromocja.
8: Kochamy sport.
9: Tak mocno, że chcemy więcej.
8: Żyjemy sportem.
9: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
8: Rozmawiamy o sporcie.
9: Tak, że i wy go pokochacie.
8: Jeszcze więcej sportu.
9: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama. Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: Co robić, żeby serce służyło na...

0: przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
1: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
2: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
3: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu Tok FM.
4: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 12.20, Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje Tok FM. Jedna osoba zginęła, a 8 zostało rannych w wyniku trwającego rosyjskiego ataku na stolicę Ukrainy, przekazał w komunikatorze Telegram mer Kijowa Witalij Kliczko i zaapelował do mieszkańców o to, żeby przebywali w bezpiecznych miejscach. Kijów od około 2 godzin znajduje się pod zmasowanym atakiem dronów rosyjskich. W mieście słychać wybuchy. Najprawdopodobniej 22 listopada odbędą się wybory uzupełniające do Senatu, poinformowała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Nowa osoba, która zasądzie w ławach senackich, zastąpi zmarłego w sierpniu generała Mirosława Różańskiego. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających konieczne jest w okręgu wyborczym obejmującym część województwa lubuskiego z Zieloną Górą. 207 projektów znalazło się na liście 13. edycji budżetu obywatelskiego w Lublinie. Mieszkańcy już mogą wybierać, a głosowanie potrwa do 8 października. W tegorocznej edycji programu do podziału jest blisko 20 milionów złotych.
15: 12.21, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami dr Andrzej Rankę, politolog, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Dzień dobry, panie doktorze.
16: Dzień dobry.
15: Anna P. i Piotr M. zatrzymani dziś rano przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przewożeni są do siedziby prokuratury w Rzeszowie. To kolejne osoby zatrzymane do sprawy finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy, organizowanej przez Polską Fundację Narodową lata temu. Postaci wpływowe, jeśli chodzi o polską prawicę. Anna P. w tym momencie pracowała, pracuje w Kancelarii Prezydenta. Czy te zatrzymania mogą mieć wpływ właśnie na sytuację wokół głowy państwa?
16: Znaczy one mogą mieć wpływ o tyle, że dotyczą właśnie takich, a nie innych osób, ale oczywiście wiąże się to z postępowaniami, o których wiemy, że są prowadzone, no, które są długotrwałe, ale być może wreszcie skuteczne.
15: No właśnie, powiedział pan o długotrwałych postępowaniach, to do rozliczeń to przejdziemy za chwilkę, ale jeszcze chciałbym się zatrzymać na tej konkretnie sprawie, to znaczy na sprawie Polskiej Fundacji Narodowej, bo ja pamiętam, że kiedy ona powstawała w 2016 roku, kiedy okazywało się, że pan Maciej Eś, który potem został szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i który też ma zarzuty w tej sprawie, bardzo niegospodarnie podchodził do pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa. Czy ta sprawa ma jeszcze 10 lat później jakieś znaczenie polityczne? Czy to jest ten moment, w którym potencjalne osłabienie pozycji prezydenta może przełożyć się na wzmocnienie koalicji rządzącej?
16: Znaczy, ja bym na to nie patrzył w tym kontekście. Ja bym patrzył na to jednak w kontekście realizacji konkretnego działania, które ma swój wymiar normatywny, no, który my czytamy także poprzez pewnego rodzaju fakty czy akty o tym politycznym charakterze.
15: To jakie to jest konkretne działanie?
16: No jest to działanie związane z chęcią wyjaśnienia kwestii, która od dawna, tak, ona nie jest sporna, ale wiąże się z istotnymi nadużyciami, tak, które obciążają, że tak powiem, starą władzę, która realizuje swoje działania polityczne przy wykorzystaniu zarówno swojej własnej siły, jak i teraz przy okazji takich, a nie innych aktywności obecnego prezydenta.
15: To panie doktorze, to ja rozumiem, że odzieramy tę sprawę z polityki i skupiamy się przede wszystkim na skuteczności prokuratury w wyjaśnianiu spraw sprzed lat.
16: No ja myślę, że wreszcie tak należałoby na to spojrzeć, bo my nie możemy na to patrzeć jedynie w perspektywie rywalizacji między jednym albo drugim obozem politycznym, tak? Bo to byłoby za mało i to by pokazywało, że my się jedynie zajmujemy właśnie rywalizacją polityczną, walką o wpływy, a nie praworządnością, która powinna być przywrócona, tak? I która powinna mieć swoją istotną rangę w perspektywie naszego państwa.
15: No to teraz dobrze, to jeśli rzeczywiście odzieramy to z tej perspektywy politycznej i umieszczamy to na liście problemów, które w tym momencie ma Polska w 2026 roku, to są chociażby ceny paliw, to jest sytuacja lekarzy, to jest masa innych kłopotów związanych na przykład z budżetem i mamy jeszcze prokuraturę, która działa w sprawie sprzed 10 lat. To czy jest to rzeczywiście dość istotny problem w tym momencie?
16: Znaczy, tutaj pan dyrektor wymienił kwestie, które mieszczą się na różnych poziomach w perspektywie tego, co istotnie wpływa na nasze bieżące funkcjonowanie, tak? Tylko myślę, że trzeba z jednej strony oddzielić to, co jest tą bieżącą polityką, tak? Związaną chociażby z wojną w Ukrainie, związaną z chęcią pozyskania stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, czy też z wysokimi cenami paliwa. To jest jeden temat, no, a drugi temat to są kwestie związane z prowadzeniem konkretnych działań, które są realizowane przez wymiar sprawiedliwości, tak? I one są spektakularne o tyle, że pojawiają tam się takie postaci, które są znane, przynajmniej w pewnych kręgach, albo które są znane z aktów, które spora grupa z nas może krytykować.
15: A czy po tym, co się wydarzyło i w 2015 roku, kiedy rozpoczęły się zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, a także duże zmiany prowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o polski wymiar sprawiedliwości, kiedy on się stał bardzo, bardzo upolityczniony, czy jesteśmy w 2026 roku faktycznie zdolni oddzielić ten wymiar polityczny od wymiaru operacyjnego polskiej prokuratury?
16: Znaczy należałoby to oddzielać i tego myślę, że wszyscy oczekujemy, ale z drugiej strony też trzeba prowadzić te działania, które dają jakąś szansę na to, żeby rozliczyć zarówno tą poprzednią władzę, jak i pokazywać, że ta bezkarność, tak, to nie jest stan oczekiwany.
15: A jak według pana, panie doktorze, jak pan widzi przekaz medialny przede wszystkim, wygląda to rozliczanie bezkarności poprzedniej władzy właśnie prawie 3 lata od wyborów?
16: Znaczy ja myślę, że na to można byłoby spojrzeć szerzej i powiedzieć, że aktualna władza, ona ma trochę problem z przekazem komunikacyjnym, w zakresie którego sprawna była władza poprzednia, być może właśnie dzięki takim postaciom jak Piotr M. i Anna P., tak? Mhm. No bo przecież oni jako założyciele tej firmy Sovere, tak? Która wspierała chociażby rząd Beaty Szydło, no, starali się kształtować takie kampanie, które były kompletne, tak, i które miały dowieść bardzo konkretne wizje polityczne do końca, tak? No i to tamtej władzy się udawało, tak? No, aktualna władza, tutaj bym podkreślił to, że ona funkcjonuje w perspektywie takiej komunikacji, która nie jest spójna i która nie jest sprawna i być może na tym polega ten stały problem, z którym ona się co rusz styka.
15: No to jest ten problem dotyczący komunikacji, ale ja wrócę do pytania, jak z pana perspektywy, już pomijając tę komunikację, która jest taka, a nie inna, według pana, panie doktorze, idzie to rozliczanie bezkarności poprzedniego systemu.
16: no ono idzie dosyć opornie i wydaje się faktycznie, że ono w pewnym momencie może wyglądać nieco akcyjnie, tak? I oczywiście tutaj można mieć pewnego rodzaju wątpliwości, tym niemniej oczywiście jeśli bierzemy pod uwagę długotrwałość pewnych postępowań, to patrzyłbym na to jako na konkretny etap, tak, w procesie, który doprowadzony do końca musi być.
15: A będzie?
16: Czas pokaże. Tak? Można by to w taki sposób podsumować, ale myślę, że jeśli bierzemy pod uwagę odniesienie się do konkretnych zarzutów stawianych tak prominentnym postaciom, to nie da się tego zostawić w taki sposób, jakby to miało się znaleźć na jakimś marginesie. Tak? No tutaj jednak wchodzimy w pewne jądro, tak? Związane z otoczeniem poprzedniej władzy. I to jest punkt, który jest niesłychanie wrażliwy. Tak? Ja myślę, że ktoś będzie się musiał wypowiedzieć, na ile te postaci były bliskie, zaangażowane, efektywne i czy my dalej jesteśmy w stanie się z nimi pokazywać, czy też to będą postaci, które będą jakoś tam rzucone na pożarcie.
15: Bardzo dziękuję. Doktor Andrzej Rankę, politolog, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, był z nami. Czekamy na konsekwencje polityczne dzisiejszego zatrzymania dwojga przedstawicieli Fundacji Solvere, Anny P. i Piotra M. Czekamy też na to, co powie prokuratura na temat tego zatrzymania, a tymczasem wracamy do sytuacji na stacjach benzynowych. Jest z nami Urszula Cieślak, Biuro Analityczne Refleks. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam.
15: I prezydent, i koalicja rządząca mają dwa osobne pomysły na to, jak obniżyć ceny paliw na stacjach benzynowych. Jednak okazuje się, że żaden z tych pomysłów prawdopodobnie nie wejdzie w życie, dlatego że pomysł koalicji rządowej przeszedł przez Sejm. Jednak nie zgadza się na niego prezydent, który już sugeruje, że będzie ten pomysł wetował. Natomiast koalicja większościowa twierdzi, że nie zamierza pracować nad pomysłem prezydenta. Czy możemy spojrzeć na te pomysły zarówno ośrodka prezydenckiego, jak i ośrodka rządowego, pomijając nazwiska, kto ma rację, jak w idealnym świecie mogłaby wyglądać pomoc dla kierowców, które rozwiązanie, czy rozwiązanie przedstawione przez kancelarię, czy rozwiązanie przedstawione przez rząd ma większe szanse, żeby pozytywnie oddziaływać na kieszenie kierowców?
13: Nie ma teraz idealnego rozwiązania, ponieważ biorąc pod uwagę, że są to działania w sytuacji kryzysowej, takiej, przed którą nie byliśmy w stanie się uchronić, ponieważ w dużym stopniu jest ona niezależna od nas, a to tym bardziej widać, ponieważ ona dotyczy tak naprawdę, ta trudna sytuacja i rosnące ceny paliw, niemal wszystkich gospodarek światowych, wszędzie bite są rekordy cenowe i to za naszą zachodnią granicą i w Stanach Zjednoczonych mówimy o tych rekordowych poziomach, więc jakby tu są próby poszczególnych państw, poszczególnych gospodarek ratowania konsumentów przed skutkami wysokich cen paliw. Wracając do tych projektów, oczywiście żaden z nich nie jest projektem idealnym, ale w mojej ocenie ta nowa inicjatywa prezydenta niesie za sobą pewne ryzyka. Te rozwiązania i te proponowane rozwiązania musimy nanieść na naszą sytuację popytowo-podażową. Wiemy, że my produktem krajowym nie jesteśmy w stanie pokryć zapotrzebowania na olej napędowy w 100% i potrzebujemy tutaj dużych ilości paliwa z importu. Drugą kwestią w tym aspekcie jest kalkulowanie cen paliw na rynku krajowym. One są oparte o notowania cen europejskich w portach ARA. I to oznacza, że ten import, który jest dokonywany przez podmioty operujące na naszym rynku, uzupełniający import, odbywa się właśnie w tych cenach notowanych w portach. Ten projekt prezydencki, ta inicjatywa, o ile co do zasady jest słuszna, bo z punktu widzenia konsumenta nie ma znaczenia, jakie rozwiązania przyjmie rząd, czy na co zgodzi się prezydent, bo kluczowe jest to, żeby po prostu płacić mniej za paliwo. Ale ryzyka są takie, że w sytuacji, gdyby ceny na rynku krajowym, ceny tego produktu krajowego były oparte o inny mechanizm ustalania cen niż ceny paliwa z importu, to nie trudno sobie wyobrazić sytuację taką, że import staje się nieopłacalny. A jeśli import staje się nieopłacalny,
15: to nie mamy paliwa.
13: Dokładnie tak. I to jest największy jakby mankament tych rozwiązań. I nie da się tutaj wszystkiego uregulować z góry określoną, narzuconą marżą. Dlatego też w mojej ocenie opodatkowanie nadmiarowymi zyskami, tu możemy znowu się nadmiarowych zysków dla producenta paliw na rynku naszym krajowym.
15: I to jest propozycja rządowa?
13: Tak, jest rozwiązaniem bardziej skutecznym, ponieważ jakby nie zaburzamy tej struktury, dotujemy te ceny paliw odrębnymi rozwiązaniami, ale nie zaburzamy tej struktury i tego mechanizmu ustalania cen, a więc nie dajemy takiego pola do nieopłacalności importu i w związku z tym do uszczuplenia podaży paliwa na rynku wewnętrznym. Więc jakby z tego punktu widzenia ta inicjatywa rządu jest bardziej korzystna. Można mieć oczywiście zastrzeżenia, że tutaj, że ta ustawa nie powinna działać może wstecz, bo wtedy polityka cenowa krajowych producentów uwzględniałaby być może jakby ten przyszły podatek od nadmiarowych zysków, więc jakby ten schemat ustalania ceny mógłby być inny, ale jakby co do zasady i do pozyskania źródeł finansowania, to opodatkowanie od nadmiarowych zysków w mojej ocenie wydaje się rozwiązaniem bardziej efektywnym. Oczywiście możemy się też zastanawiać, czy te ceny paliw w ogóle powinny być jakby dotowane przez rząd, przez państwo. Pamiętamy takie zalecenia z początku kryzysu Międzynarodowej Agencji Energii, która wręcz mówiła, że utrzymywanie wysokich cen paliw na rynkach tutaj wewnętrznych w poszczególnych krajach mogłoby finalnie doprowadzić do zmniejszenia popytu na paliwa i to byłby też ten element, który spowodowałby, że w czasie kryzysu mniejszy popyt na paliwa globalnie, to już nie chodzi nawet o nasz wewnętrzny rynek, ale globalnie spowodowałby, że nie byłoby takiego w przyszłości wzrostu cen. Więc tutaj możemy rozmawiać o różnych mechanizmach mniej lub bardziej popularnych. Natomiast w tym momencie te rozwiązania będzie jakby trudno spiąć, będzie trudno dojść do konsensusu i do porozumienia. Ale z drugiej strony też musimy wziąć pod uwagę, że od października spadną ceny u naszych zachodnich sąsiadów, spadną ceny paliw w Czechach, ponieważ tam wejdą w życie właśnie kolejne jakby odsłony programów obniżających cenę paliw i niewykluczone, że wówczas to też będzie taki przyczynek do tego, że nasz rząd jednak niezależnie od tego, czy znajdzie źródła finansowania w postaci podatku od nadmiarowych zysków, jednak zmieni swoje dotychczasowe stanowisko i mimo wszystko wprowadzi na jakiś znowu okres przejściowy korektę tutaj ten mechanizm maksymalnych i obniżkę podatku VAT.
15: Czekamy na sytuację, na to, jak zmieni się sytuacja polityczna w Polsce, czekamy na sytuację, jak zmieni się sytuacja u naszych sąsiadów i czekamy na to, jak zmieni się sytuacja na Bliskim Wschodzie. Bardzo dziękuję. Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex była z nami. Do sytuacji na Bliskim Wschodzie właśnie wrócimy w TOK 360 po godzinie 13, a za chwilę EKG, na które zaprasza Wojciech Kowalik.
17: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
19: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
20: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
19: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
20: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
21: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
22: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
23: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
24: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
23: Mhm, dokładkę rabatu.
22: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
25: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 41 minut po godzinie 12. Sylwia Hreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. 30 lat więzienia to prawomocny wyrok dla Tomasza J., który w lutym ubiegłego roku podczas napadu na plebanie zabił proboszcza parafii Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej w Kłobucku, księdza Grzegorza Dymka. Wyrok ogłosił sąd apelacyjny w Katowicach i jest on surowszy niż orzeczenie częstochowskiego sądu, który Tomaszowi J. wymierzył karę 20 lat więzienia. Do eksploatacji przywrócono połowę mocy South Pars, największego irańskiego złoża gazu ziemnego, uszkodzonego w izraelskim ataku w marcu, poinformowała agencja Fars. Większość wydobywanego tam gazu jest przeznaczona na rynek krajowy. W Stanach Zjednoczonych rozpoczęło się internetowe głosowanie w dorocznym konkursie Tydzień Tłustego Niedźwiedzia. Internauci wybierają niedźwiedzia brunatnego, który najskuteczniej przybrał na wadze przed zimową hibernacją w Parku Narodowym Katmai na Alasce. Głosowanie potrwa do 29 września, a życie tych zwierząt można obserwować za pośrednictwem transmisji na żywo z rzeki Brooks, gdzie niedźwiedzie łowią łososie.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
10: 12.42, Wojciech Kowalik, dzień dobry, to jest środowe południowe EKG, a z nami jest Joanna Łukrza, doradczyni podatkowa i firma.pl. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Porozmawiamy o nadchodzących od października zmianach w ordynacji podatkowej. Zmianach, no i za chwilę przejdziemy do ich szczegółów, ale tak ogólnie patrząc, korzystnych dla przedsiębiorców?
11: Przede wszystkim powiedzmy, że te zmiany są porządkujące i upraszczające formalizmy, więc globalnie mogę ocenić, jak najbardziej są to dobre zmiany dla przedsiębiorców.
10: Czyli co, będzie mniej formalności w kontaktach przedsiębiorców z fiskusem?
11: Na pewno w takiej częstej sytuacji, w której jest przedsiębiorca, czyli jakaś korekta deklaracji, co się naprawdę bardzo często zdarza, będzie łatwiej, bo nie będziemy musieli pisać dodatkowych pism, czyli skraca się droga, którą wcześniej trzeba było wykonać, i to jest pozytywna zmiana tak naprawdę nie tylko dla przedsiębiorcy, ale i dla urzędnika, który z tym przedsiębiorcą tutaj współpracuje w prawidłowym wyliczeniu czy podatku, czy w prawidłowym złożeniu deklaracji.
10: No, zapowiada się nieźle, więc przejdźmy do szczegółów. Chyba ta jedna z ważniejszych zmian, która szczególnie zainteresuje przedsiębiorców, to jest zmiana w sposobie odzyskiwania nadpłaty podatku. Jak to teraz od października ma wyglądać?
11: Tak, faktycznie też sądzę, że to jak najbardziej na plus dla przedsiębiorców. Zmiana polega na tym, że w dotychczasowym stanie tutaj prawnym przedsiębiorca, jeżeli wystąpiła nadpłata. Nadpłata to jest różnica między tym, co przedsiębiorca był zobligowany zapłacić, a między tym, co teraz wynika z korekty. Czyli kwota, która została nadpłacona, poza samym złożeniem korekty prawidłowej deklaracji, trzeba było pisać dodatkowe wnioski do urzędu z dodatkowym uzasadnieniem wyjaśniającym, co się właściwie stało, że ten pierwotny dokument był błędny. I w tym momencie droga jest znacznie krótsza, bo do kwoty 10 tysięcy złotych, jeżeli ta nadpłata tej wartości nie przekracza, to możemy zrobić tylko jedną czynność, po prostu wysłać korektę i też dużo łatwiej dla urzędu. Ten urząd może już po prostu tą korektę zaakceptować bez dodatkowych czynności. No urzędy teraz, szczególnie w przypadku deklaracji VAT-owskich, mają już nasze ewidencje sprzedaży zakupów, więc bardzo często sami widzą, co się zmieniło w tej korekcie i też tych dodatkowych wyjaśnień nie potrzebują, więc zdecydowanie krótsza droga.
10: Bo ten limit 10 tysięcy złotych, o którym pani mówiła, dotychczas też był taki limit, tylko dwa razy niższy.
11: Dokładnie tak, limit był dwa razy niższy, było to 5 tysięcy złotych, także zmiana jak najbardziej na plus, no bo jednak nie oszukujmy się, wszystko jest droższe i też kwestia taka, że no ten limit powinien bardziej właśnie przystawać do realiów, jakie dotyczą przedsiębiorców, więc dobrze, że ta kwota została tutaj podwyższona, bo więcej po prostu tych mniej czynności dla przedsiębiorców.
10: Ale jeżeli ta nadpłata to będzie powyżej tego nowego limitu, czyli 10 tysięcy złotych i przedsiębiorca będzie chciał wystąpić o jej zwrot, no to tutaj już pisemko, skąd taka nadpłata, takich wyjaśnień urząd może wciąż zażądać?
11: Tak, tak jak najbardziej. Tutaj zasadniczo najlepszą drogą jest od razu takie wyjaśnienia składać, tak? Jak najbardziej do deklaracji można te wyjaśnienia dołączać. Jest jeszcze taki stary druk, który wiele programów księgowych i wielu księgowych ma dostępnych, może uzupełnić i właśnie tam te wyjaśnienia należałoby napisać. To jest o tyle istotne, że w przypadku, kiedy urząd nie otrzyma od razu tych wyjaśnień, a otrzyma je po terminie, to dopiero od tego terminu, kiedy otrzyma wyjaśnienia, toczy się bieg na rozpatrzenie sprawy. I teraz zwyczajnie, im szybciej urząd ma pismo, tym szybciej odzyskamy środki, które są w tym momencie zamrożone w Urzędzie Skarbowym, a mogą być potrzebne na zwykłą działalność operacyjną przedsiębiorcy.
10: Tak to będzie od października i to zmieni się od października, jeżeli chodzi o nadpłaty podatku. No ale wspomnieliśmy już też o korektach różnego rodzaju deklaracji. Błędy w tych dokumentach się pojawiają. Czy po tych zmianach w ordynacji podatkowej urząd będzie mógł częściej sam poprawiać jakieś drobne błędy w deklaracjach? No i jakiego rodzaju to błędy?
11: Przede wszystkim urząd zawsze miał takie kompetencje, żeby te błędy poprawiać i one zawsze polegały tutaj właśnie na takich drobnych błędach, jakichś błędach rachunkowych, wynikających z oczywistych omyłek. Na przykładzie zeznania rocznego, które składa przedsiębiorca, była to na przykład kwota wpłat do Urzędu Skarbowego. Urząd widział, jaką kwotę podatnik rzeczywiście wpłacił, podatnik wpisywał kwotę różną, to powodowało, że zmienia się wartość realnej kwoty do zapłaty z tej deklaracji. I tutaj ta pozytywna zmiana polega na tym, że też zwiększono ten limit w zakresie, jakiego urząd sam może dokonać korekty. I ta sama analogia z 5 tysięcy do 10 tysięcy złotych, teraz taką zmianę może urzędnik dokonać. To też jest z korzyścią dla obu stron, tak? Bo często tutaj te zeznania, że tak powiem, stały w urzędach, czekały na jakąś reakcję, czekały na to, jakie obłożenie ma urząd, zanim to trafiło do przedsiębiorcy. Nie zawsze przedsiębiorca był od razu świadomy tego błędu, więc jak najbardziej też mniej formalizmów będzie tutaj w tym zakresie, tylko miejmy tutaj to na uwadze, że to są jakieś oczywiste omyłki, błędy rachunkowe albo czasami coś wykazanie w niewłaściwej pozycji deklaracji. To muszą być dane, do których urząd ma dostęp, tak? Urząd nie ma prawa merytorycznie nam całkowicie zmienić rozliczenia i też będzie nas o takiej korekcie tutaj informował, jeżeli taką wykona.
10: Czyli jeżeli taki drobny błąd urzędnik gdzieś zauważy i go poprawi, to co, później napisze do podatnika: drogi podatniku, tutaj za ciebie poprawiłem?
11: Tak, podatnik otrzyma tutaj pismo. Możemy się spodziewać, że teraz też od października wchodzi temat nam e-doręczeń, więc będzie to zapewne już coraz częściej właśnie wysyłane drogą elektroniczną i przedsiębiorca, podatnik, będzie miał 14 dni na ustosunkowanie się do tego, więc nie pomijajmy takiej informacji, bo często rzeczywiście są to oczywiste omyłki, z którym przedsiębiorca się zgodzi, ale może być to sytuacja, gdzie jednak się nie zgadzamy, chcielibyśmy to poprawić, to powinniśmy się w tych 14 dniach zgodzić i nie odkładać czytania na później, tylko po prostu przeczytać, zgadzamy się, okej, sprawa zamknięta, nie zgadzamy się, to mamy jeszcze ten ruch, żeby pokazać swoje wątpliwości i być może ta korekta powinna wyglądać inaczej, tak, niż urzędnik ją sporządził.
10: A czy w związku z tym po tych zmianach mogą jeszcze bardziej upowszechnić się i tak już przecież w ostatnich miesiącach i latach bardzo częste czynności sprawdzające, czyli to takie drobniejsze czynności, które urząd wobec podatnika podejmuje zamiast tej wielkiej kontroli skarbowej?
11: Tak, wydaje się to naturalne, że czynności będą tutaj coraz częściej wybieraną formą przez urzędy. Szczególnie, że no jak widać, no urząd ma teraz więcej kompetencji, więcej takiej samodzielności i tak naprawdę warto, żeby przerzucić te moce przerobowe na to, gdzie rzeczywiście są jakieś problemy do wykonania, niż tutaj wykonywać z przedsiębiorcami tutaj kontrolę, tak? Więc jak najbardziej to tutaj widać i też jest tak, że urzędnicy mają coraz większy dostęp do danych, tak? Poza tym, że już mamy JPK VAT od wielu lat, od 2018 roku wszedł KSeF w tym roku. Jeszcze dodatkowo niedługo będziemy mieli JPK ewidencję, więc aż szkoda by było, żeby nie zrobić części rzeczy za przedsiębiorcę, które tak naprawdę można wykonać i nie absorbować tymi drobnymi rzeczami przedsiębiorców, jak można to w ramach czynności wykonać bez dodatkowo bardzo sformalizowanej i tutaj często długotrwałej kontroli.
10: A tak swoją drogą, to dlaczego tych czynności sprawdzających w ostatnim czasie w urzędach skarbowych wobec przedsiębiorców tak wyraźnie przybywa?
11: Znaczy, wydaje mi się, że to jest ta kwestia właśnie tego dostępu do danych, tak? Że przez całą elektronizację tutaj procesu urzędnicy szybciej widzą, gdzie jest problem, tak? Większość danych już wchodzi tutaj do systemu, są lepsze algorytmy i to powoduje, że rzeczywiście wychwytywane są błędy szybciej i w naturalny sposób łatwiej jest to zrobić w takiej krótszej procedurze, zrobić czynności, zamknąć temat i iść po prostu do następnego przypadku, gdzie wystąpił błąd, tak? Czyli ta powszechność elektronizacja tutaj na pewno ma na to wpływ.
10: Rozmawialiśmy o tych korektach deklaracji i o tym, co tam urząd sam z siebie może poprawić, jeżeli zauważy jakieś nieprawidłowości. A jeżeli to podatnik sam zauważy, że w deklaracji zrobił błąd, czy tu od października w tej nowej ordynacji podatkowej też coś się zmienia?
11: To znaczy tak, na pewno przedsiębiorca, podatnik może i mógł zawsze poprawić ten błąd, tak? I to jest wręcz wskazane, nie ma co tutaj czekać na urząd, który ma ten błąd zauważyć. Zawsze jest to lepiej widziane, jak to przedsiębiorca poprawi to, co zauważył. Także na pewno w zakresie tutaj tych korekt, no to ta zmiana, która też dotyczyła nadpłaty ogólnie, no nie ma tutaj jakoś też konieczności pisania dodatkowych uzasadnień. Po prostu przedsiębiorca, który widzi błąd, wysyła korektę do urzędu.
10: Zmienią się też od października zasady dotyczące wniosków przedsiębiorców o umorzenie podatku. Co tutaj nowego?
11: Przede wszystkim w umorzeniu podatku można taki wniosek złożyć szybciej, czyli nie trzeba czekać już na termin płatności zobowiązania, czyli że było ono już wymagalne i teraz ja mogę prosić tutaj o umorzenie. Możemy to zrobić szybciej, czyli prognozujemy, że rzeczywiście nastąpiła jakaś trudna sytuacja w firmie, nie będę w stanie zapłacić i wystąpić można z tym wnioskiem już na etapie tym, kiedy jeszcze ten termin nie jest wymagalny dla płatności i zobowiązania.
10: A tak swoją drogą to przedsiębiorcy często proszą o takie umorzenie podatku. No i co chyba jeszcze ważniejsze, czy fiskus się na to zgadza?
11: Pytanie, czy często proszą, na pewno jest tutaj odsetek przedsiębiorców, którzy to robią. Kwestia bardziej zgody. Trzeba wziąć pod uwagę to, że to jest raczej marginalna sytuacja, że urząd przyznaje takie umorzenie. Bo tu muszą zaistnieć odpowiednie przesłanki. Jakaś ciężka sytuacja życiowa, jakieś zdarzenie losowe, bardzo często choroba i takie decyzje są wydawane bardzo uznaniowo, indywidualnie co do konkretnej sytuacji i częściej urząd zgodzi się na rozłożenie przedsiębiorcy podatku na raty niż rzeczywiście na sytuację umorzenia tutaj całkowicie zobowiązania, więc w stosunku do tego, ile zapewne jest wniosków, no to sam odsetek przyznanego umorzenia jest no niewielki tak naprawdę.
10: No to już tak zbierając te dane i to wszystko, o czym powiedzieliśmy, co z tego wynika dla przedsiębiorców? Będzie mniej papierologii i trochę łatwiej w kontaktach przedsiębiorcy z fiskusem?
11: Myślę, że tak. Pod takim samym kątem, że przedsiębiorca jest w stanie wysłać deklarację i czekał z niepewnością, o co mnie wezwie urząd, czy ja muszę jeszcze tutaj pisać jakieś wyjaśnienia, to też odchodzi tutaj to dodatkowe odciążenie, że wie, że gdzieś jest ta wartość, której nie przekroczył tych 10 000 i że to po prostu będzie zatwierdzone. Tak może iść gdzieś tam dalej w toku swojej działalności, zająć się swoim biznesem, ale niekoniecznie przejmować się tutaj formalizmami. Także myślę, że jak najbardziej tutaj zmiana powinna pozytywnie wpłynąć na przedsiębiorców.
10: No to jeden ukłon w kierunku przedsiębiorców, ale jest jeszcze drugi. Ministerstwo Finansów ostatnio informowało, że wydłuża o rok, do końca przyszłego roku, czas, w którym urzędnicy nie będą karali przedsiębiorców za błędy w stosowaniu krajowego systemu e-faktur, czyli na co, na jakie tutaj uchybienia, błędy urzędnicy jeszcze przez rok popatrzą przez palce?
11: Przede wszystkim te błędy tak naprawdę, one są wprost wpisane w ustawie o VAT. I te błędy zasadzają się na korzystaniu z systemu KSeF-u, czyli tak, jeżeli przedsiębiorca nie wystawi faktury ustrukturyzowanej, czyli tej, którą przesyła się do KSeF-u, to nie zostanie nałożona na niego kara. Jeżeli w wymaganym terminie nie wyśle tej faktury, najczęściej taki standardowy termin to jest online, 23 września mamy, wysyłamy fakturę, 23 września jest zachowane, termin na offline, możemy ją wysłać jeden dzień później, czyli 24 września, ale wysłana 25 już jest po terminie. Więc gdyby były kary, to za taką fakturę z dnia dzisiejszego wysłaną za dwa dni, no to już przedsiębiorca mógłby taką karę otrzymać. Jeżeli te kary zostaną tutaj wstrzymane, no to rzeczywiście takiego mandatu nie będzie nałożonego. Co może być jeszcze tutaj przedmiotem kary, jeżeli jest awaria? Czy to awaria globalna systemu KSeF-owego, czy to jakaś awaria, która wystąpi u przedsiębiorcy? I tutaj są określone ściśle procedury, w jakich terminach należy te faktury wysłać. Jeżeli przedsiębiorca nie wystawi fakturę, będąc już w KSeF-ie, ale nie zachowa tutaj odpowiedniej struktury tej faktury, to też za taką czynność mógłby zostać ukarany. Czyli z jednej strony Ministerstwo Finansów pisze to wprost na swojej stronie, żeby przedsiębiorcy wchodzili do systemu i że to, że nie będzie kar, nie powoduje braku obowiązku wejścia, ale z drugiej strony patrząc na kary, no to te kary mówią o tym, że po prostu nie będzie ich za to, że przedsiębiorca jeszcze nie wszedł tak do KSeF-u. I to też pokazuje taką tendencję wśród przedsiębiorców, którzy pomimo obowiązku jeszcze w 2026 nie zawsze korzystają z systemu KSeF.
10: No i te wszystkie podatkowe wyjaśnienia miała dla nas Joanna Łuksza, doradczyni podatkowa i firma.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę.
11: Dziękuję serdecznie.
10: A to było południowe EKG. Wojciech Kowalik. Dzięki i do usłyszenia.
9: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Autopromocja.
6: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
12: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
6: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
12: Pogadajmy o tym.
6: Czas rodziców, sobota po 13:00.
12: Ula Malko.
6: Krzysztof Chorwat.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
13: Reklama.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.

0: dziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Trwają czynności z kolejnymi zatrzymanymi w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych to jeden z tematów, jakim dzisiaj zajmie się Senat. A marszałek już apeluje do prezydenta o podpisanie przepisów. Polska starzeje się najszybciej w Europie, ale w placówkach opiekuńczych miejsc nie przybywa równie szybko co seniorów. Półtorej minuty po godzinie 13. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Jedna z dwóch osób zatrzymanych dziś przez CBA w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy jest już w prokuraturze w Rzeszowie, ustaliło TOK FM. Chodzi o zatrzymanych dziś nad ranem przez agentów Piotra M. i Annę P., pracownice Kancelarii Prezydenta. Z najnowszymi informacjami w tej sprawie Marcin Starzec. Co teraz dzieje się w prokuraturze?
14: Tuż po 12 do prokuratury dojechała pierwsza z zatrzymanych dzisiaj osób, ale jak udało mi się ustalić, samo przesłuchanie jeszcze się nie rozpoczęło, bo śledczy czekają na dotarcie pełnomocników zatrzymanych. Samo śledztwo dotyczy nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zatrzymana dzisiaj para to założyciele firmy Solvere. To ona, jak ustalili śledczy, za pieniądze fundacji prowadziła ogólnopolską kampanię Sprawiedliwe Sądy i odpowiadała m.in. za rozwieszone w całym kraju billboardy. Te oficjalnie miały informować o reformie sądowej, ale w rzeczywistości dyskredytowały środowisko sędziowskie, mówiąc na przykład o kaście sędziów i ich niesprawiedliwych wyrokach. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
13: To już kolejne zatrzymania w tej sprawie. W lipcu za zrzuty usłyszeli były prezes Fundacji Cezary J. i jej były członek zarządu Maciej Eś. Włodzimierz Czarzasty apeluje do Karola Nawrockiego o odwagę. Prezydent musi wziąć odpowiedzialność za to, ile będziemy płacili na stacjach benzynowych, mówi marszałek Sejmu. Senat na rozpoczętym właśnie posiedzeniu ma przyjąć ustawę, która wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Zaraz po tym trafi ona do Karola Nawrockiego, mówi marszałek Sejmu.
15: Panie prezydencie, ma pan szansę na to, żeby ludzie płacili mniejsze ceny za benzynę. Niech pan podpisze ustawę, która jest zaproponowana przez rząd, bo rząd rządzi, a prezydent reprezentuje Polskę. Jeżeli pan nie chce ludziom ulżyć, niech pan ludziom powie, nie podpisałem tego, dlatego płacicie 9-10 zł. Niech pan to weźmie na siebie.
13: Karol Nawrocki już raz nie podpisał ustawy o nadzwyczajnych zyskach i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, bo jego zdaniem jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Rząd przekonuje, że to zarzut nietrafiony, a wpływy z podatku miałyby sfinansować kolejną odsłonę programu CPN, czyli obniżek cen paliw na stacjach benzynowych. Xi Jinping rozpoczyna dzisiaj wizytę w Stanach Zjednoczonych, ale prezydent Chin nie weźmie udziału w debacie generalnej ONZ w Nowym Jorku. O przyszłości świata będzie rozmawiać jutro w Waszyngtonie z prezydentem USA. Ze szczegółami Tomasz Orchowski.
0: Przywódcy USA i Chin poruszą między innymi temat sztucznej inteligencji, której rozwoju zaczęli się obawiać nawet jej twórcy. Trump takich obaw co prawda nie ma oficjalnie. Chce, żeby zamiast o sztucznej mówić o superinteligencji, ale w niedzielę w Nowym Jorku sekretarz skarbu Scott Bessent po spotkaniu z chińskim wicepremierem He Lifengiem zaproponował stworzenie mechanizmu powiadamiania o kwestiach bezpieczeństwa związanych z AI. Rządy dysponujące największymi możliwościami w zakresie sztucznej inteligencji ponoszą największą odpowiedzialność wobec ludzkości. Muszą prowadzić dialog, działać przejrzyście, współpracować. Apelował wczoraj, otwierając debatę, ONZ-owski sekretarz generalny Antonio Guterres. Dzisiaj o sztucznej inteligencji ma rozmawiać Rada Bezpieczeństwa ONZ. Tomasz Urchowski, TOK FM.
13: Liczby są nieubłagane. Do 2050 roku co trzeci Polak będzie miał powyżej 65 lat. Polska starzeje się najszybciej w całej Unii Europejskiej. W ciągu ostatniej dekady odsetek seniorów wzrósł u nas o 6%. Stale przybywa też pacjentów, mówi Grażyna Śmiarowska z Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej.
2: Są to osoby, które wymagają świadczeń zdrowotnych, ale przede wszystkim wymagają tej takiej bezpośredniej opieki, tego dotyku.
13: Według raportu OECD na 1000 seniorów przypada u nas jedynie 11 łóżek w placówkach opiekuńczych. To niemal 4 razy mniej niż wynosi średnia dla państw rozwiniętych. I jeszcze ciekawy raport Obserwatorium Piłkarskiego. Według ekspertów z Międzynarodowego Centrum Badań nad Sportem to nie Oskar Pietuszewski jest najbardziej perspektywicznym polskim piłkarzem młodego pokolenia. Co jeszcze ciekawsze, selekcjoner kadry raczej się z tym raportem nie zgadza. Więcej na ten temat Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej TOK FM.
11: Eksperci przeanalizowali zawodników do 21 roku życia, ale w ligach spoza tej najlepszej piątki, więc do miejsc nie ma się co szczególnie przywiązywać, bo to przecież w Anglii, Hiszpanii, we Włoszech czy w Niemczech grają ci najlepsi. Ale wnioski są ciekawe, bo z Polaków to obrońca Michał Gurgul wypadł najlepiej. Jest w tym zestawieniu 9. 4 pozycje niżej jest jego kolega z Lecha Poznań Wojciech Mońka, a dopiero 20 Oskar Pietuszewski, uważany przecież za największy polski talent, wyceniany zresztą na dużo więcej od obrońców Lecha. Tu jednak wzięto pod uwagę konkretne liczby oraz szereg boiskowych zachowań, czyli w grę weszło szkiełko i oko. Co innego, czucie i wiara selekcjonera. Pietuszewskiego nie powołał, bo był kontuzjowany, Mońka jest, ale Gurgula na zgrupowanie nie wziął. I jak sam mówił, ekstraklasa to nie jest poziom kadry. Czyli zdaniem Jana Urbana największy według ekspertów polski talent jest po prostu za słaby. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
13: Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 13.20. Na termometrach dziś maksymalnie od 13 do 16 stopni na wschodzie, w centrum i nad morzem, do 16-18 na zachodzie kraju. Nieco chłodniej od 10 do 12 stopni w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie. Padać dziś nie powinno tylko na krańcach zachodnich, na pozostałym obszarze prognozowane są przelotne deszcze, a wysoko w Tatrach śnieg.
16: 13.07, TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami Marcin Krzyżanowski, były konsul Rzeczpospolitej w Afganistanie, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry.
17: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
16: Trwa sesja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jeden z najważniejszych wątków i przewijających się przez wystąpienia przywódców tematów to oczywiście wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem, no i kryzys na rynku paliw z tym związany. Na oczy i uszy świata skierowane były wczoraj na Donalda Trumpa. No i co, czy padły tam słowa, które mogą dać nadzieję, że sytuacja się poprawi?
17: Z jednej strony tak, z drugiej strony jak zwykle w jego wykonaniu również nie. Początkowo prezydent Trump podkreślał możliwość powrotu do walki. Stwierdził nawet, że rozważa całkowitą anihilację Iranu, a kilka godzin później już ogłosił, że spotkanie pomiędzy irańskimi a amerykańskimi dyplomatami w Nowym Jorku okazało się niezwykle owocny i przybliża nas do porozumienia. Tutaj jednak byłbym bardzo ostrożny, jeśli chodzi o jakikolwiek optymizm w tej sprawie, do jakiegokolwiek porozumienia amerykańsko-irańskiego. wciąż jest bardzo daleko.
16: Przeprowadziliśmy długie rozmowy z irańską delegacją za pośrednictwem mediatorów, którzy cały dzień kursowali między stronami, tak napisał Steve Witkow, który jest jednym z takich wysłanników Donalda Trumpa do spraw rozwiązywania rozmaitych konfliktów. Czego może dotyczyć to porozumienie na tym etapie? Bo mam wrażenie, że jeśli chodzi o cele i potencjalne rezultaty tej wojny, to myśmy zatrzymali się gdzieś w kwietniu i wciąż do końca nie wiadomo, jak to porozumienie mogłoby wyglądać, żeby Stany Zjednoczone mogły odtrąbić sukces.
17: I to jest podstawowy problem z nim związany. Obydwie strony nie wykazują woli kompromisu, a starają się licytować wysoko i nie przebierają również w słowach opisujących działania przeciwnika. Aczkolwiek agresywna retoryka nie stoi w tym wypadku w sprzeczności z dyplomacją. Jest w obu przypadkach częścią strategii negocjacyjnej i stanowią element szerszej walki o to, jak ewentualne porozumienie będzie postrzegane w kraju, jak również za granicą. Czyli w tych groźbach chodzi o to, żeby sprzedać ewentualne porozumienie jako właśnie swoje zwycięstwo. Podstawowym elementem, wokół którego teraz toczą się negocjacje, jest z jednej strony irańska blokada cieśniny Ormus, z drugiej strony amerykańska blokada irańskich portów.
16: Na miejscu w Nowym Jorku jest też prezydent Iranu Masud Pezeszkian, który przybył także, żeby wziąć udział w debacie generalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. To jest też prezydentowe wydarzenie. Czy ta obecność prezydenta Iranu może wpłynąć na to, w jaki sposób te negocjacje będą przebiegać bądź przebiegały? Czy jego obecność na marginesie tego szczytu może przełożyć się na poprawę sytuacji?
17: Jak najbardziej tak. Przede wszystkim sam fakt, że Stany Zjednoczone wydały wizę głowy państwa, z którym bądź co bądź pozostają w stanie faktycznej wojny, jest pewnym pozytywnym gestem. Z drugiej strony odmowa wiz dla delegacji irańskiej, i tak zresztą okrojonej i poddanej obostrzeniom, byłaby odczytana jako całkowity brak woli porozumienia. Stany Zjednoczone z jednej strony pogroziły, kolokwialnie mówiąc, palcem delegacji irańskiej, z drugiej jednak strony wizy wydały i dzięki temu do spotkania na marginesie, do tej mediacji na marginesie Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych mogło dojść. A to jest pewien bardzo mały, ale jednak krok w dobrą stronę.
16: Podczas przemówienia Donalda Trumpa padła też taka teza, że Iran może podpisać porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi po wyborach środka kadencji w USA. Jak, na ile jest to uprawniona teza? Czy możemy założyć, że Teheran w ten sposób działa, żeby wpływać na politykę wewnętrzną USA?
17: Jak najbardziej. Ta strategia Iranu w tym konflikcie jest obliczona na wykorzystanie słabości przeciwnika. Dlatego Teheran gra na wzrost cen paliw, tak żeby groźba światowego kryzysu gospodarczego wpływała mitygująco na Stany Zjednoczone. Kwestią bardzo istotną w irańskiej strategii jest też właśnie kwestia amerykańskich wyborów. Teheran liczy na to, że w obliczu negatywnych trendów w sondażach stanowisko administracji prezydenta Trumpa ulegnie znaczącemu zmiękczeniu i będzie on gotowy na dokonanie pewnych ustępstw w stronę Iranu, tak żeby poprawić wynik wyborczy republikanów.
16: Prezydent Donald Trump w swoim przemówieniu w Nowym Jorku mówił też o tym, że gospodarka Iranu jest zrujnowana, inflacja przekroczyła 300%. Mamy nieco doniesień na temat tego, jak ta gospodarka wygląda w ostatnich miesiącach, co związane jest z blokadą morską i zniszczeniami związanymi z tą wojną Stanów Zjednoczonych z Teheranem. Ale też powraca temat tego, jak długo jeszcze Iran może się utrzymać i ustać, zanim się załamie, ponieważ takie przewidywania dotyczące tego, ile on może wytrzymać w obecnych warunkach wojennych, były snute już od marca i do tej pory się nie sprawdziły. To znaczy, czy gospodarka Iranu pozwala mu funkcjonować w tych warunkach jeszcze kolejne tygodnie, kolejne miesiące? Czy my mamy pełną wiedzę na ten temat?
17: Mamy może nie pełną, ale bardzo dużą wiedzę na temat sytuacji gospodarczej Iranu. I fakt jest faktem, gospodarka Iranu w wyniku działań wojennych i morskiej blokady

0: za duża, daleko jej póki co do tych wspomnianych przez prezydenta Trumpa 300%, ale inflacja cen żywności wynosi około 150%, zaś ogólna 70%. No i tutaj kluczowym pytaniem będzie to postawione przez pana redaktora. Jak długo Iran jest w stanie w takich warunkach funkcjonować? No ja już od dłuższego czasu forsuję tezę, że mówiąc może Iran jest dużo bardziej odporny na tego typu perturbacje niż nam się wydaje. I tutaj w takim horyzontem czasowym, który można przyjąć, jest czas do końca bieżącego roku. No i co będzie dalej, już jest w tym momencie niezwykle trudne do przewidzenia, gdyż uzależnione od tego, jak bardzo szczelna pozostanie amerykańska blokada i jak dobrze Iran poradzi sobie z szukaniem alternatywnych dróg transportu towarów. Pewnym jest, że taka sytuacja nie może trwać w nieskończoność. Pomimo swojej bardzo dużej odporności, Iran jednak powoli gospodarczo stacza się po równi pochyłej.
1: Wspomnieliśmy, że prezydent Iranu Masoud Pezeszkian dostał wizę do Stanów Zjednoczonych. Nie dostał jej natomiast, i to drugi rok z rzędu, Mahmoud Abbas, czyli prezydent autonomii palestyńskiej. Wiadomo, że Palestyna ma skomplikowany status. Ona nie jest ma status członka obserwatora Organizacji Narodów Zjednoczonych, więc tutaj kwestia wydawania wiz jest trochę inna i bardziej zniuansowana. Niemniej jednak to prowadzi do pytania, na ile obecny jest w rozmowach na szczycie, na sesji Zgromadzenia Ogólnego kwestia Strefy Gazy i autonomii palestyńskiej.
0: To jest jeden z paradoksów tegorocznego szczytu. Z jednej strony Strefa Gazy, jak również zachodniego brzegu i po części południowego Libanu, jest jedną z najważniejszych kwestii poruszanych zarówno oficjalnie, jak i w kuluarach szczytu. Z drugiej jednak strony właśnie próżno szukać przedstawicieli w autonomii palestyńskiej, czyli przedstawicieli samych Palestyńczyków w tej dyskusji. ONZ co prawda nieobecność delegacji palestyńskiej stara się łagodzić wystąpieniami w wideo tychże przedstawicieli, no ale to zbyt mało. No i rodzi to pytania o rzeczywistą chęć Stanów Zjednoczonych i Izraela do rozwiązania kwestii palestyńskiej w sposób dyplomatyczny, w sposób pokojowy. Brak wizy dla Mahmouda Abbasa, tłumaczony wspieraniem terroryzmu przez tegoż, jest elementem polityki bardzo mocnego nacisku wywieranego przez Stany Zjednoczone na władze autonomii palestyńskiej.
1: A prezydent Turcji Recep Erdoğan powiedział tak: dziś Strefa Gazy jest nie tylko największym na świecie cmentarzyskiem dzieci, jest także miejscem, w którym odnotowuje się najwyższy na świecie odsetek amputacji u dzieci. Gaza stała się najbardziej nieludzkim i najbardziej hańbiącym obozem koncentracyjnym naszych czasów. Mamy 2026 rok, jesteśmy 3 lata po tym, jak ta faza wojny Izraela z Hamasem się rozpoczęła od ataku Hamasu na tereny przygraniczne Izraela. Czy ta diagnoza prezydenta Turcji jest diagnozą słuszną?
0: Niestety jest. Pomimo użycia przez niego bardzo barwnej retoryki, niestety jego opis sytuacji jest zgodny z prawdą. Gaza wciąż jest pewnym wyrzutem sumienia dla świata i kwestią przez Izrael, przynajmniej politycznie, nierozwiązaną. Pomimo panowania militarnego nad sytuacją, Izraelowi nie udało się rozwiązać kwestii Hamasu, nie udało się go Izraelowi ostatecznie zniszczyć, a cała sama strefa, jej mieszkańcy znajdują się permanentnie na granicy takiej pełnej humanitarnej katastrofy.
1: Bardzo dziękuję. Marcin Krzyżanowski, były konsul Rzeczpospolitej w Afganistanie, Uniwersytet Jagielloński, był z nami. O godzinie 13.20 informacja, a po nich porozmawiamy, co oznacza spotkanie szefa Polski z szefem białoruskiej dyplomacji. Pierwsze takie spotkanie od wielu, wielu lat.
2: Autopromocja.
3: Czy w Polsce pielęgniarka może samodzielnie zaordynować niektóre leki? Może, ale w jakiej sytuacji? Które? Czy każda pielęgniarka? O tym porozmawiamy w kolejnym odcinku Prawa bez recepty w czwartek po 10.40. Zapraszam. Ewa Podolska.

0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
1: Reklama. Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Dziś w Wyborczej specjalny magazyn. Długowieczni. Czy warto pracować dłużej przed emeryturą? Kto tak naprawdę opiekuje się polskimi seniorami? Jak sztuczna inteligencja zmienia życie seniorów? Czy może pomóc w opiece nad nimi? Magazyn dziś w Wyborczej.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 13.20. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Dobrze, iż osoby odpowiedzialne za kampanię Sprawiedliwe Sądy zapoznały się bliżej z wymiarem sprawiedliwości, skomentował premier Donald Tusk. Dwa kolejne zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Jak ocenił, sprawa z czasów rządu PiS, billboardów atakujących niezależne sądownictwo była szczególnie bulwersująca. Agenci CBA zatrzymali dziś w tej sprawie Piotra M. i Annę P. Wcześniej w lipcu dwaj byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej Maciej Eś i Cezary J. Usłyszeli zarzuty. Prezydent Karol Nawrocki odbył ważne spotkanie z prezydentem Turcji Recep'em Tayyip'em Erdoğanem, poinformował w programie Tweet Wirtualnej Polski rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz i przekazał, że Erdoğan przyjął zaproszenie Nawrockiego do złożenia wizyty w Polsce. Na razie nie jest jeszcze znany termin wizyty. Od poniedziałku Karol Nawrocki wraz z pierwszą damą Martą Nawrocką przebywają w Nowym Jorku. Na dziś zaplanowane jest wystąpienie polskiego prezydenta podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. A ministrowie spraw zagranicznych Brazylii, Niemiec, Indii i Japonii wezwali do reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ, oceniając we wspólnym oświadczeniu, że w obliczu coraz trudniejszej sytuacji geopolitycznej jest ona potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. W oświadczeniu opublikowanym na marginesie 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ ministrowie państw określanych jako G4 stwierdzili, że Rada Bezpieczeństwa ONZ nie jest obecnie w stanie skutecznie zajmować się swoją podstawową odpowiedzialnością utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Jako jedną z przyczyn szefowie dyplomacji wymienili anachroniczną, liczącą 8 dekad strukturę, która nie odzwierciedla współczesnych realiów geopolitycznych. Złożenie wniosków o odwołanie Moniki Hornej-Cieślak ze stanowiska Rzecznika Praw Dziecka zapowiedzieli posłowie Rozwoju Plus, PiS oraz Konfederacji. To w związku z domniemanymi nieproporcjonalnymi działaniami w sprawie odebrania dzieci rodzinie z Warszawy. Jak podał portal Zero.pl, Monika Horna-Cieślak została obrażona przez kobietę, która wcześniej szarpnęła dziecko i krzyczała na nie. Choć policja, kurator sądowy ani sąd nie widzieli podstaw do natychmiastowego odebrania dzieci i umieszczenia ich w pieczy zastępczej, trafiły one do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Sąd nakazał natychmiastowy powrót dzieci do rodziców, uzasadniając, że działania wobec rodziny były rażąco nieproporcjonalne do zaistniałego zdarzenia. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 13.40. Teraz jeszcze pogoda. Najchłodniej od 10 do 12 stopni dzisiaj w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie. Od 13 do 16 pokażą termometry na wschodzie, w centrum i nad morzem, a najcieplej do 18 stopni będzie na zachodzie kraju. Do wieczora padać nie powinno na zachodzie, na pozostałych obszarach przelotne deszcze. W nocy natomiast opady prognozowane są przede wszystkim w zachodniej połowie kraju.
10: 13.23, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami Rusłan Szoszyn z Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Nadal jesteśmy w Nowym Jorku, bo tam wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski spotkał się z Maksymem Ryżankowem, czyli szefem dyplomacji Białorusi. To jest pierwsze takie spotkanie, spotkanie na tak wysokim szczeblu wysłanników Warszawy i Mińska od 10 lat. Co to zmienia w relacji w Polsce i Białorusi?
11: No przede wszystkim takiego spotkania, takiego typu kontaktów nie było już od 2020 roku, po tych przełomowych protestach na Białorusi, od których Polska nie uznaje formalnie Łukaszenki za prezydenta i od tamtej pory mieliśmy wyłącznie komunikację i kontakt z przedstawicielami białoruskiej opozycji demokratycznej, więc w tym sensie jest to przełomowe, że w jakimś sensie po tylu latach wyciągamy rękę do Łukaszenki. Z drugiej zaś strony jest to oczywiście teren neutralny, bo ONZ pozwala uniknąć właśnie takich daleko idących konsekwencji z tych kontaktów, gdyby to miało miejsce w Mińsku czy w Warszawie. No bo wtedy inaczej byśmy to komentowali, inaczej oczywiście inne by były emocje, ale zdecydowanie jest to przełom, za którym tak naprawdę na razie nic nie idzie. Aczkolwiek jest to ważny, symboliczny krok i taka pewnie próba deeskalacji relacji ze strony Mińska, ale też próby rozeznania się w sytuacji po drugiej stronie granicy ze strony Warszawy, więc tutaj jest w tym obopólny interes jak na razie.
10: Mówi pan, że wyciągamy rękę do Białorusi, ale to jest inna Białoruś, inna Aleksander Łukaszenka niż przed tym 2020 rokiem. To jest Białoruś po najsilniejszych represjach wobec opozycji w historii swojego państwa. To jest Białoruś, która wpadła w objęcia Rosji, brała aktywny udział w walce z Ukrainą. W 2026 roku, pociągnę dalej pana za język, do czego nam się przydadzą te relacje z Białorusią?
11: Myślę, że dzisiaj warto to na to patrzeć w kontekście ostatnich wydarzeń, czyli tam powiedzmy wydarzeń sprzed kilku miesięcy, ta narastająca taka hybrydowa agresja ze strony Rosji, narastające napięcie, pogłoski o możliwych prowokacjach i jakichś działaniach wrogich Rosji wobec wschodniej flanki NATO. Ja bym na to patrzył w tym kontekście i tu bym szukał klucza do zrozumienia tej sytuacji, że myślę, że minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski próbuje zrozumieć, co się dzieje po drugiej stronie granicy. Też oczywiście w tle też jest kwestia i przyszłość Związku Polaków na Białorusi, mniejszości polskiej na Białorusi, ponieważ ostatnio padła właśnie deklaracja, że Związek Polaków, który działa w warunkach takich nieuznawalności, bo reżim spacyfikował niegdyś tę organizację w 2005 roku i od tamtej pory działał w warunkach nieuznawalności, był ciągle represjonowany, więc ostatnio padła deklaracja próby legalizacji tej działalności, wprowadzenia tego na jakieś pole prawne, więc zależy też od tego będzie zależała też przyszłość jakaś relacji polsko-białoruskich, bo jeżeli Mińsk faktycznie zaprzestanie tych represji, jeżeli Mińsk dalej będzie uwalniał więźniów politycznych, jak to obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach, no będzie to oczywiście szło, za tym szło jakieś ocieplenie pewnie polityczne między nie tylko Polską, ale też i myślę, że i Europą, gdyby te oczywiście kroki ze strony Łukaszenki były kontynuowane i przede wszystkim, tak jak białoruska opozycja podkreśla, no, żeby nie było nowych więźniów politycznych, bo uwalnia Łukaszenka, nie wiem, 20 więźniów politycznych, a w międzyczasie kolejnych 30 trafia za kratki, co jest no, hipokryzją. Więc jeżeli te rzeczy oczywiście, jeżeli Łukaszenka jest faktycznie zdeterminowany, żeby jakoś wyprostować swoje relacje z Zachodem, a w szczególności z Polską, przez którą tak naprawdę bez której to nie będzie możliwe, to musi pójść dalej, pójść na drogą reform. Ja oczywiście nie zakładam, że on przeprowadzi reformy jakieś demokratyczne czy coś, ale powrócić chociażby do stanu sprzed sześciu lat. Jak ktoś obserwuje Białoruś, to wie, co było wówczas, że były tam redakcje niezależnych mediów, mimo że nie były te zapraszane przez Łukaszenkę i ciągle musieli zmierzyć się z represjami, ale była możliwość działalności na Białorusi. Były też liderzy wszystkich partii opozycyjnych, ruchów, NGO, więc to wszystko było. No, dzisiaj nie ma nic. Pytanie, czy Łukaszenka odważy się na takie kroki, żeby ostatecznie nie wpaść w paszczę Rosji.
10: Bardzo dziękuję. Rusłan Szoszyn z Rzeczpospolitej był z nami. A teraz łączymy się z Krzysztofem Drozdowskim, meteorologiem, pracownikiem Politechniki Wrocławskiej, popularyzatorem nauki. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
10: El Niño, zjawisko, o którym za chwilę będziemy mówić, według prognoz ma być najsilniejsze w historii pomiarów. Już teraz to zjawisko, jak podaje m.in. Polska Agencja Prasowa, a także amerykańskie media, napędza dużą aktywność cyklonów na Pacyfiku i stwarza zagrożenie dla Hawajów. Powinniśmy się ponownie zapoznać chyba z tym hasłem El Niño i wyjaśnić, co to właściwie jest i czy, chociaż jest bardzo daleko, będzie miało wpływ również na sytuację w Polsce.
12: El Niño jest to zjawisko naturalne. Polega ono na tym, że przez środkowy Pacyfik płynie prąd oceaniczny. On płynie niemal równolegle do równika. Zaczyna się w okolicach wybrzeża Peru i Ekwadoru i jest napędzany przez pasaty, czyli takie stałe wiatry wiejące w strefie równikowej, one wieją ze wschodu na zachód. I ponieważ te pasaty mają pewne fluktuacje, jeszcze nie do końca wyjaśnione, raz wieją silniej, raz słabiej, okresowo następuje osłabienie tego prądu oceanicznego. A ponieważ on w normalnych warunkach powoduje wypływ dużej ilości chłodnej wody właśnie tam u wybrzeży Ameryki Południowej, kiedy występuje zjawisko El Niño, to środkowy Pacyfik staje się znacznie bardziej gorący. Po prostu woda powierzchniowa jest o kilka stopni cieplejsza niż zwykle. A ponieważ woda ma bardzo duże ciepło właściwe, energia cieplna zgromadzona w wodzie bardzo mocno wpływa na wszystkie zjawiska pogodowe. Wystąpienie zjawiska El Niño powoduje, że różne układy pogodowe, które nam kształtują pogodę w całej okolicy Oceanu Spokojnego, zostają zaburzone. W innych miejscach powstają niż zwykle wyże, niże. Są różne anomalia pogodowe, na przykład na zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej mocniej pada niż zwykle, a z kolei susze występują we wschodniej Azji, w Australii. I tak jak pan wspomniał, też to się wiąże z ożywieniem aktywności cyklonów tropikalnych na Pacyfiku. Słucham.
10: Chciałbym się dopytać, ponieważ mamy już zarysowane, jak to zjawisko mniej więcej wygląda, to chciałbym się dopytać, jak bardzo ono może być kłopotliwe, trudne, a czasami śmiertelne, biorąc pod uwagę na przykład doniesienia, które przynosi dzisiaj Guardian o tym, że El Niño jest tak silne i może spowodować 450 tysięcy nadmiarowych zgonów w ciągu 6 miesięcy i to dotyczy kilku różnych kontynentów.
12: Tak. To są całkiem możliwe, prawdopodobne scenariusze, bo El Niño powoduje bardzo wiele anomalii pogodowych, które są po prostu, niosą często tragiczne skutki, poczynając od cyklonów tropikalnych na ulewne deszcze, które powodują osuwiska, powodzie, na susze, które powodują pożary lasów, które powodują spadek plonów w krajach, gdzie występują. Powodują też ekstremalne upały, które jak wiadomo są bardzo szkodliwe dla zdrowia, zwłaszcza dla ludzi starszych czy takich, którzy cierpią na różne choroby. Także te szacunki dotyczące nadmiarowych zgonów wydają się dość prawdopodobne. Zwłaszcza, że to El Niño, którego się spodziewamy, rzeczywiście jest wyjątkowo mocne, także z tego powodu właśnie ochrzczono je już super El Niño, a nie mamy jeszcze tej maksymalnej fazy nasilenia, która będzie na przełomie tego i przyszłego roku.
10: No właśnie, ile takie zjawisko może potrwać?
12: To zjawisko trwa wiele miesięcy. Może potrwać pół roku, może potrwać rok. Także to nie jest jakieś takie krótkie zjawisko, tylko ono trwa całymi miesiącami. A jeszcze biorąc pod uwagę, że zjawiska w pogodzie mają pewną bezwładność, ponieważ jeżeli ocean się nagrzeje, to on jest jeszcze przez jakiś czas nawet po zaniku El Niño nadmiernie nagrzany. Także to jest zjawisko długotrwałe, które na pewno będzie trwało wiele miesięcy, być może rok.
10: Bardzo dziękuję. Krzysztof Drozdowski, meteorolog, pracownik Politechniki Wrocławskiej i popularyzator nauki, był z nami. Jak wynika z badań naukowców i z tych przewidywań, osoby, miejsca, które będą najbardziej narażone na nadmiarowe zgony związane właśnie z El Niño, to Nigeria, Indonezja i Sudan, ale pewne zjawiska mogą dotknąć również innych, wielu innych państw. Krzysztof Woźniak z nami. Dzień dobry, witaj.
13: Dzień dobry.
10: Skołowani po godzinie 13.40.
13: Tak, wszystko się zgadza. Dzisiaj w Skołowanych wracamy do tematu stref czystego transportu. Wyjątkowo gorący temat w Polsce, bo przecież i za sprawą właśnie takiej strefy w Krakowie prezydent został odwołany. Między innymi właśnie przez to wybory przed nami, a tutaj niespodzianka, kolejne badania naukowe pokazują skuteczność takich stref, więc o tym w Skołowanych już po informacjach.
10: Krzysztof Woźniak zostaje z państwem. Skołowani po 13.40.

0: Reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
4: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Dziś w Wyborczej specjalny magazyn. Długowieczni. Czy warto pracować dłużej przed emeryturą? Kto tak naprawdę opiekuje się polskimi seniorami? Jak sztuczna inteligencja zmienia życie seniorów? Czy może pomóc w opiece nad nimi? Magazyn dziś w Wyborczej.
16: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
17: Elektryk? Pewnie drogi.
16: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
17: Co? Z serwisem i gwarancją?
16: I tylko 10% opłaty wstępnej.
17: Tylko gdzie jest haczyk?
16: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
17: Czekaj, 30 tysięcy?
16: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
18: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neosine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
0: Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 13:40, Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje Tok FM. Krakowski Sąd Rejonowy uznał winę byłej małopolskiej kurator oświaty oskarżonej o pomówienie przez byłą dyrektorkę Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie. Chodzi o wypowiedzi, które sugerowały zaniedbania dyrektorki w opiece nad uczniami i wychowankami internatu, które padły w 2024 roku w reportażu telewizyjnym TVN24 oraz na portalu X. Sąd uznał, że wypowiedziami Barbara Nowak pomówiła Mroczek Gulę, co mogło ją poniżyć i narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywanego zawodu. Wymierzył Barbarze Nowak karę 6 tysięcy złotych. złotych i nakazał zapłacić 10 tysięcy złotych za zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonej. Przedstawiciele Unii Europejskiej poinformowali władze Ukrainy, że przed uruchomieniem kolejnych środków finansowych oczekują postępów w pracach nad przepisami mającymi ograniczyć szarą strefę, zwiększyć wpływy podatkowe i dostosować ukraińskie prawo do unijnego, podał Bloomberg. Według agencji po ponad 4 latach pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w relacjach między Kijowem a jego kluczowymi partnerami zaczynają narastać napięcia. Ukraina ma być sfrustrowana niechęcią części europejskich sojuszników do przekazywania pocisków przechwytujących do obrony przed rosyjskimi rakietami, podczas gdy państwa europejskie coraz bardziej odczuwają presję związaną z rosnącymi oczekiwaniami finansowymi Kijowa. Gdyńscy radni chcą, by turyści płacili więcej za parkowanie w mieście. Nad projektem stosownej uchwały pracują samorządowcy Koalicji Obywatelskiej, Ruchów Miejskich i Lewicy, którzy do niedawna współrządzili Gdynią. Teraz już jako opozycja proponują zmiany, które mają zasady płatnego parkowania zmienić, a samą strefę wprowadzić w XXI wiek. Nad tym, czy są na to szanse, zastanawiał się trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
0: Radnemu Norbertowi Anisowiczowi marzą się setki kamer i tysiące czujników, które poprzez aplikację poprowadzą kierowców do wolnych miejsc.
1: Chcielibyśmy, żeby gdyńska strefa płatnego parkowania była jedną z najnowocześniejszych w Polsce.
0: Pieniądze na to mogą pochodzić od przyjezdnych, wskazuje wprost radny Tadeusz Szemiot.
22: Gdynianki i gdynianie będą płacili takie same stawki, jak są obecnie, natomiast turyści stawki wyższe.
0: Pomysł, który przez koalicyjne sito się nie przebił.
22: My obserwowaliśmy proces, który trwał i trwał.
0: Z pozycji opozycji zgłosić łatwiej.
22: Po prostu wracamy do tych tematów już w innej formule.
0: Ale czy z lepszym skutkiem, okaże się na sesji. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
21: I jeszcze informacja sprzed chwili, jak podało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych o godzinie 11:08. Na północ od Braniewa doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski śmigłowiec Mi-8. Do tego tematu w informacjach TOK FM będziemy jeszcze wracać. Najcieplej dzisiaj na zachodzie kraju do 18 stopni, a najchłodniej od 10 do 12 w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie. Według prognoz tylko na krańcach zachodnich dzisiaj bez opadów, na pozostałym obszarze prognozowane są przelotne deszcze, a wysoko w Tatrach śnieg. W nocy padać może w zachodniej połowie kraju.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
23: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na Skołowanych. Dziś o strefach czystego transportu, które w Polsce co prawda są tylko dwie, ale już przyczyniły się do odwołania prezydenta Krakowa. Najnowsze dane jednak pokazują, zresztą kolejny raz, że strefy przyczyniają się w zmniejszaniu zanieczyszczeń pochodzących z transportu. Państwa i moim gościem Nina Bąk z Clean Cities Polska. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
23: Pozwoliłem sobie zaprosić panią do audycji, a to dlatego, że właśnie dwa ważne badania pokazały się ostatnio. Pierwsze, polskie, które pokazuje skutki wprowadzenia stref czystego transportu w Warszawie. Okazuje się, że po 2 latach działania takiej strefy zanieczyszczenia dwutlenku azotu w strefie czystego transportu spadło o 18%, a poza strefami o 5%. No więc ta różnica jest znacząca, ale czy jasno można stwierdzić, tak w 100%, że to zasługa właśnie tych stref?
24: Dziękuję za to pytanie. Powiem tak, oczywiście ten wynik cieszy, natomiast raczej mówimy o korelacji, to znaczy wiele rzeczy mogą wpłynąć na to i nie ma jeszcze danych jednoznacznych, które potwierdzają, że to jest dzięki strefie czystego transportu, ponieważ to było, te badania i na wpływ jakości powietrza ma też na tężenie ruchu, chociaż to się akurat wcale nie zmieniło w Śródmieściu czy w tym obszarze, gdzie jest strefa, ale na przykład też pogoda. Więc tutaj trzeba by dłuższe badania zrobić bardziej szczegółowe. Natomiast jeśli miałbym pokazać i mielibyśmy wykazać, co zadziałało od kiedy jest strefa, to z danych związanych z rejestracją nowych pojazdów, to rzeczywiście wiemy, że po tym jak strefa została ogłoszona, to tak zwana flota, to się mówi, że flota, czyli warszawiacy 2 razy szybciej niż wcześniej zaczęli wymieniać samochody, zaraz po ogłoszeniu. Czyli tu na pewno zadziałał ten efekt takiego katalizatora. Strefa została ogłoszona, mieszkańcy byli poinformowani i tu nastąpiła taka zmiana. Natomiast jeszcze nie ma wystarczających danych, które pokazały, że to poprawa jakości powietrza to jest ze względu na strefę. Natomiast można, jeśli wiemy, że wymiana aut na nowsze przyspieszyła, no to można tak wnioskować.
23: No tak, tutaj są dwa wnioski. Powiedziała pani również, że zanieczyszczenia powietrza zmniejszyły się w Warszawie, miała wpływ pogoda, ale ta pogoda też miała wpływ, jak rozumiem, na te rejony poza strefą czystego transportu. No a tutaj no tak, widzimy, że dwutlenki azotu jednak 18% w strefie, tak, a 5% tylko poza strefą, prawda?
24: Tak, więc można tak wnioskować. Natomiast no, nie ma jeszcze konkretnych danych. Trzeba by oczywiście robić te badania, pomiary jakości powietrza, ale też niedługo będą dane bardziej, też Warszawa będzie miała bardziej konkretne dane, kiedy będzie pokazywała, jak zmieniła się flota samochodów emisyjnych. To znaczy, że właśnie jest więcej, mniej zanieczyszczonych, tych nowszych, które mniej zanieczyszczają i tego można, no to można liczyć. Natomiast no, te pierwsze wymogi, pierwsze efekty strefy nie mogą być też no, bardzo duże, ponieważ te wymogi też nie są jakieś restrykcyjne. No, przypominam, że do 2028 roku wszyscy mieszkańcy Warszawy są wyłączeni z efektów strefy, czy działania strefy, a też samochody, które są, no mają ograniczenia wjazdu, to są samochody naprawdę tam 27-letnie benzynowe, 18-letnie diesla samochody, tak? To więc to jeszcze nie jest też taka duży wpływ.
23: Tak, i patrząc znów na tą flotę, o której pani mówiła, to wcale tak dużo tych samochodów najstarszych, które no właśnie są objęte już strefą czystego transportu, no nie było w tej flocie warszawskiej, szczerze mówiąc. Jeszcze jeden jest problem. Ta warszawska strefa czystego transportu jest dosyć dziurawa. Mało było przynajmniej w pierwszym roku obowiązywania miejsc, gdzie były sprawdzane pojazdy, jakie wjeżdżają i czy przypadkiem właśnie nie te, które są objęte zakazem wjazdu do strefy czystego transportu.
24: No tak, no to jest z jednej strony, ja mam taką perspektywę, że trochę za mało Warszawa mówi, po co jest ta strefa czystego transportu. I to za chwilę, jak przyjdziemy do drugiego badania, to będzie łatwo, możemy sobie powiedzieć po co, to wykazać. A dwa, no jeśli już wprowadzę narzędzie, no to bądźmy też poważni i je egzekwujmy. Więc rzeczywiście ta egzekucja przyspieszyła przez jakiś czas. Ja uważam, że ta egzekucja jest przede wszystkim ważna, żeby ludzie się dowiedzieli i zwłaszcza ci, którzy są takimi recydywistami. To znaczy nie chodzi o to, że jak ktoś tam musi wjechać i raz na jakiś czas, to powiedzmy, że nawet regulacje strefy pozwalają na to, także 4 dni w roku. No ale jeśli ktoś rzeczywiście regularnie łamie te przepisy, a inna osoba z kolei się dostosowała i wymieniła samochód, no to na nowszy, no to jest wtedy niesprawiedliwe zdecydowanie, więc tutaj uważam, że te przepisy należy pilnować, zresztą wiadomo, prawo powinniśmy egzekwować.
23: W ogóle w Polsce mamy problem z egzekwowaniem przepisów drogowych. Ja mam taką hipotezę, że większość przepisów drogowych to przepisy martwe, patrząc oczywiście, co na co dzień się dzieje na polskich drogach. Powiedziała pani, że zbyt mało mówi się w Warszawie o tym, po co są te strefy czystego transportu i faktycznie my to dzisiaj zrobimy na podstawie innych badań, nie z Polski, a z Anglii, z Londynu, ale jeszcze tylko chwilę odniosę się właśnie do tego, dlaczego moim zdaniem się tak mało mówi w Warszawie, bo chyba się władze przestraszyły tego, co się wydarzyło właśnie w Krakowie. Tam przecież jednym z głównych przyczyn odwołania prezydenta Miszalskiego była właśnie strefa czystego transportu w Krakowie. Nie uważa pani, że jednak to w pewien sposób przestraszyło też władze innych miast?
24: No, na pewno, natomiast komunikacja czy rozmawianie o tym, po co jest strefa w Warszawie, powinna się już dziać dużo wcześniej. Ona została wprowadzona w lipcu 2024 i od tamtego czasu no niewiele miasto wykorzystało szansy mówienia, po co ona jest. A teraz oczywiście po referendum w Krakowie jest kolejny pretekst, żeby o tym nie mówić, tak? Podczas gdy bardzo ważny termin, dobrze, że o tym rozmawiamy, bo naprawdę od 2028 roku też samochody warszawiaków będą objęte tą regulacją, tak, po to, żeby ona rzeczywiście miała swój efekt, bo będą wtedy wprowadzone, bo te regulacje definiują, jakie samochody mogą jechać na podstawie normy emisji spalin. I tam przede wszystkim brane jest pod uwagę emisja tlenków azotu. I teraz to będą takie normy, jakie obowiązują właśnie teraz w Londynie, czyli tam to jest tam Euro 6 dla samochodów diesla, czyli jeśli się nie mylę, to są 16-letnie samochody
23: tak,
24: diesla
23: mniej więcej, tak.
24: I Euro 4 tak dla benzyny, czy 25 lat dla samochodów benzynowych. To już są takie wymogi, które no, już są zawyższone. To znaczy rzeczywiście ta liczba tych pojazdów, które będą miały ograniczoną możliwość wjazdu do strefy, będzie większa. No ale też właśnie dlatego, że to już są takie wymogi, które sprawiają, że tych emisji w ruchu będzie mniej. I teraz dlaczego te emisji musi być mniej? Dlaczego, o co w ogóle, o co tu w tym wszystkim chodzi?
23: To płynnie przechodzimy do tego drugiego badania. Tak. Naukowcy z Queen Mary University of London przeprowadzili przez właściwie cały okres, odkąd te strefy czystego transportu, czy też w Londynie to się nazywa ultraniskiej emisji zanieczyszczeń z transportu, z badania nad dziećmi, to dziwnie brzmi, ale jednak przebadano, jak płuca dzieci rozwijają się w Londynie przed wprowadzeniem strefy czy tych ultraniskich emisji i w czasie obowiązywania. Okazało się, że płuca dzieci lepiej się rozwijają. Kliniczne upośledzenia czynności płuc spadły tam z 14 odsetek, spadł z 14% do 9%. No i to w oczywisty sposób przekłada się na zdrowie dzieci. Mniej astmy, mniej kaszlu przewlekłego, mniej problemów z niedotlenieniem i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to badanie jest wyjątkowo ważne, bo właśnie pokazuje, dlaczego trzeba zmniejszać zanieczyszczenia powietrza.
24: I ono jest też bardzo pozytywne, bo to badanie polegało na porównaniu dzieci w wieku 6 do 9 lat z Luton, sąsiedniego miasta, znamy je, bo tam jest lotnisko, na podobnej powierzchni jak właśnie centrum Londynu, umowne centrum, i pokazało, że po wprowadzeniu, bo to badanie zaczęto robić w 2018, pojemność płuc dzieci londyńskich była mniejsza, a gdy je kończono, to 2022 i właśnie strefa tam ultraniskiej emisji już działała, dzieci londyńskie nadgoniły, czyli ich płuca nadgoniły, tak, w stosunku do dzieci z Luton. To jest bardzo pozytywna informacja, znaczy, że naprawdę czystszym powietrzem no wpływamy, możemy naprawdę już poprawić rozwój dzieci. I to jest kluczowe, dlatego że płuca dzieci to jest taki fundament ich, tak, w momencie rozwoju. Naprawdę ma znaczenie, co one oddychają. I jednak też dzieci to nie są tylko mali dorośli, one też oddychają inaczej, częściej, więc ich negatywny wpływ emisji spalin jest dużo większy niż na dorosłych.
23: Tak, tutaj
24: to jest takie ważne.
23: To inne badania pokazują, że szczególnie narażone na złej jakości powietrza są właśnie dzieci i osoby starsze. Jasna sprawa, ale czy to też oznacza, te badania, które przeprowadzono w Londynie, że negatywne skutki smogu, ogólnie zanieczyszczeń powietrza u najmłodszych można cofnąć, jeśli oczywiście szybko zaczniemy działać w tym zakresie, żeby powietrze było lepszej jakości?
24: No wie pani, ja oczywiście nie jestem lekarzem, ale te badania tak na to wskazują, tak. Oczywiście. Ja bym życzyła sobie, żebyśmy mieli takie badania u nas, i rzeczywiście w Krakowie były badania na 75 tysiącach dzieci już parę lat temu, które też pokazały, że właśnie dużo częściej na astmę czy alergiczne nierzep nosa nam chorują dzieci, które są przy głównych trasach komunikacyjnych, i w ogóle jak dużo gorzej też rozwijały się płuca właśnie dzieci w krakowskich, w momencie, w którym też miasto wprowadziło polityki, przede wszystkim tam ograniczenia niskiej emisji, też sytuacja się poprawiła. To, co jest też ciekawe, to jest to, że jak mówimy o tych, to mówimy często o kosztach, czy mówimy o niesprawiedliwości związanych z taką regulacją GSCT, bo ktoś będzie musiał wymienić auto, ale tak mało się mówi o tej drugiej stronie, patrzy na tą niesprawiedliwość związaną z tym, kto ponosi te konsekwencje największe. I to są oczywiście te konsekwencje zdrowotne, ale też konsekwencje finansowe. Jak to Londyńczycy, czy tam Anglicy, tak jak i Amerykanie, lubią mieć rzeczy policzone. I oni też policzyli, że od kiedy wprowadzono tą strefę niskiej emisji, to o 20% spadła ilość zwolnień chorobowych spowodowanych właśnie chorobami układu oddechowego. Więc to jest też ciekawy wymiar pokazywania kosztów niedziałania, kosztów zaniechania. Myślę, że tutaj trochę za mało o tym mówimy.
23: No, my mówimy dzisiaj właśnie.
24: No, my mówimy, tak.
23: Biorąc pod uwagę zarówno wyniki tych badań w Warszawie, które w pewien sposób wskazują, tak, jakie różnice były pomiędzy właśnie zanieczyszczeniami w strefie czystego transportu i tak, poza, oraz tymi badaniami angielskimi. Czego pani oczekuje od władz lokalnych, samorządowych, ale również centralnych?
24: O, dobre pytanie, dziękuję bardzo. Po pierwsze, od władz lokalnych w Warszawie oczekuję kampanii informacyjnej, zarówno o tym, która pokazuje, że polityki transportowe, że SCT to jest narzędzie również zdrowia publicznego, i też informacji o tym, że naprawdę transport emituje zanieczyszczenia. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to jest smog z kominów. Gdzieś tam smog ludzi, którzy mają piece gdzieś spoza Warszawy, tak? Nie myślimy o tym, że samochody wielu z nas mają kominy w postaci rur wydechowych i to jeszcze na poziomie płuc dzieci, tak? Że jakby trochę o tym za mało to kojarzymy. Więc mi się wydaje, że to jest odpowiedzialność miasta, żeby taką kampanię stworzyło i też, żeby po prostu przypominało i nie zaskakiwało mieszkańców tą zmianą za rok, no już za mniej niż półtora roku. Od władz centralnych, no ja bym oczekiwała też takich zmian, i to akurat w Ministerstwie Energii ta zmiana musiałaby prawdopodobnie zajrzeć, lub w Ministerstwie Infrastruktury, aby była możliwa automatyczna kontrola strefy czystego transportu, tak jak na przykład przez fotoradary, czy po prostu, żeby to był wystawiany automatycznie opłata, mandat, a nie bardzo długie dochodzenie, ale też bym oczekiwała zmniejszenia kwoty za mandat, za wjazd za strefę, bo ona teraz, ten mandat jest dość wysoki, to jest w kwocie 500 zł, wydaje mi się, że mogłoby być niższy, ale nieuchronny.
23: To by było najlepiej. Tak, gdyby nieuchronność kary była na zdecydowanie większym poziomie w ogóle za wykroczenia drogowe, to myślę, że za wiele wykroczeń drogowych można by było trochę zmniejszyć te mandaty, ale żeby były częściej nakładane. To prawda, ale niestety doskonale wiemy, jak w Polsce właśnie działa ten system nadzoru. To jest kiepskie działanie.
24: Tak. No i ciekawe dlaczego, tak? Ja już naprawdę nie wiem, bo przecież wydaje mi się, że większość nie chcę używać argumentu zdroworozsądkowo, ale wydaje się, że wszyscy czujemy, że tak, że nieuchronność kary jest istotna i że nie chodzi o to, żeby karać wielkimi kwotami. No i że jeśli uwierzymy, że te narzędzia naprawdę poprawiają nasze zdrowie, naszych bliskich, no to dlaczego by ich nie ulepszać, tak?
23: Tak, tak. No jest cała masa narzędzi, którymi możemy sprawić, że właśnie te strefy czystego transportu będą mniej dotkliwe, jak chociażby też rozwój transportu publicznego, walka z wykluczeniem komunikacyjnym i tak dalej, ale to już oczywiście rozmowa na kolejne nasze spotkania. Dzisiaj tylko przytoczyliśmy właśnie wpływ wprowadzania stref czystego transportu na podstawie tych rzeczy, które są najświeższe, bym powiedział, skutków wprowadzenia zarówno w Warszawie, jak i w Londynie, ale na pewno jeszcze do tematu stref czystego transportu będziemy wracać. Nina Bąk z Clean Cities Polska, dzięki wielkie za rozmowę.
24: Dziękuję bardzo.
23: I na koniec, dziś rozpoczyna się Kongres Nowej Mobilności w Katowicach. Tam też dużo rozmów o wpływie transportu, mobilności na życie w miastach. Jestem pewien, że również temat stref czystego transportu pojawi się na kongresie. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej kongresnowejmobilności.pl. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
2: Tok 360 w południe dobiega więc końca. Program przygotowaliśmy razem z Miłoszem Nałęczem Staniszewskim i Martą Latecką. Realizował Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kekusz. Bardzo Państwu dziękujemy. A po godzinie 14 po informacjach w popołudniu Radio Tok FM przywita się z Państwem Przemysław Iwańczyk.
3: Autopromocja.
4: Kiedy nadciąga burza, jesteśmy w swoim żywiole. Nie obawiamy się skandalu. Afera to nasz chleb powszedni. Wszystkie te polityczne sprawy, czasem sprawki, bierzemy na tapet. Rozkładamy na czynniki pierwsze. Drążymy bez tchu do dna. Poranek Tok FM. Do usłyszenia od 7:00. Karolina Lewicka.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
25: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
26: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Rosyjski śmigłowiec naruszył dziś polską przestrzeń powietrzną. Od tego zaczynamy. Służby mówią o chuligańskim wybryku, ale próba wykolejenia pociągów na Lubelszczyźnie zostanie dokładnie zbadana przez śledczych. W informacjach Tok FM powiemy też o aplikacji, która ma pomóc w ratowaniu zdrowia i życia. Minęła 14. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje Tok FM. Do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło dziś po 11 na północ od miejscowości Braniewo, poinformowało w komunikacie na X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W polską przestrzeń powietrzną na około 40 sekund wszedł rosyjski śmigłowiec Mi-8. Lot maszyny był obserwowany przez system radiolokacyjny Sił Zbrojnych. Poderwane zostały samoloty myśliwskie, a w stanie gotowości pozostawały siły i środki naziemne. Dowództwo Operacyjne oceniło we wpisie, że charakter incydentu wskazuje, że Rosja po raz kolejny testuje gotowość polskiej obrony powietrznej. Byli PR-owcy PiS-u są w rzeszowskiej prokuraturze. Zostali zatrzymani i są przesłuchiwani w związku ze śledztwem dotyczącym opłacanej ze środków Polskiej Fundacji Narodowej kampanii Sprawiedliwe Sądy. Anna P., która obecnie pracuje w kancelarii prezydenta, i Piotr M., związany z Telewizją Republika, byli autorami tej kampanii. Kampanii, która uderzała w sędziów sprzeciwiających się reformom wprowadzanym w wymiarze sprawiedliwości przez rząd PiS-u. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał Wawrzyniec Zakrzewski.
13: To działania o charakterze politycznym, mówi poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk, i przywołuje relacje Piotra M., który był już w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy przesłuchiwany jako świadek.
27: Wyjaśnienia trwały parę godzin. Przedstawił wszystkie dokumenty, które miał, prowadząc wtedy działalność gospodarczą. W związku z tym po roku ostentacyjne zatrzymywanie go i dowożenie do prokuratury jest ewidentnie działaniem politycznym.
13: Najwidoczniej prokuratura w Rzeszowie oczekuje dodatkowych wyjaśnień. Odpowiada były minister sprawiedliwości, prokurator generalny, senator KO Adam Bodnar.
28: Jeżeli były angażowane środki publiczne, a wiemy doskonale, że były, po to, żeby prowadzić kampanię nienawiści pod adresem sądów, to absolutnie taka sprawa musi być wyjaśniona. Osoby, które były temu winne, powinny ponieść za to odpowiedzialność.
13: Na razie zarzuty w tej sprawie usłyszeli były prezes Fundacji Cezary J. i były członek zarządu Maciej Eś. Wawrzyniec Zakrzewski, Tok FM.
12: Prawdopodobnie nie była to próba sabotażu, ale wszystko trzeba było dokładnie sprawdzić. Policjanci z Lubelszczyzny pod nadzorem prokuratury ustalają, kto podłożył betonowe bloczki na torach pod Łukowem. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na betonową przeszkodę. Nie doszło do wykolejenia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
29: Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, zwłaszcza że miejscowa policja umieszczanie jakichś przedmiotów na torach w przeszłości odnotowywała.
12: Policja zawiadomiła o sprawie m.in. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Toruń planuje konsolidację 3 placówek medycznych zadłużonego na 210 milionów złotych szpitala miejskiego, zakładu leczniczo-opiekuńczego oraz miejskiej przychodni specjalistycznej. Na połączenie placówek miasto chce pozyskać od 50 do 70 milionów złotych z Ministerstwa Zdrowia, które ma specjalną pulę na ten cel. Prezydent Torunia Paweł Gulewski zapewnia w rozmowie z Tok FM, że konsolidacja nie oznacza zwolnień, czego obawiają się pracownicy.
30: Ja uważam, że tu nie ma zagrożenia w kontekście myślenia o zwolnieniach grupowych. Nie myślimy w tych kategoriach. Oszczędności z ewentualnej konsolidacji i optymalizacji będziemy osiągać chociażby na poziomie inwestycyjnym, ale również w kontekście rozmów z NFZ-em, pozyskiwanie dodatkowych środków na nowe usługi i nowe świadczenia.
12: Decyzja o połączeniu placówek zapadnie do 10 października. Ponieważ są to placówki miejskie, uchwałę konsolidacyjną będą musieli przegłosować radni. Ponad 5,5 tysiąca osób korzysta z aplikacji Pierwszy Ratownik. System stworzony przez Ochotniczą Straż Pożarną powiadamia przeszkolonych ratowników i wolontariuszy w pobliżu zdarzenia, którzy mogą udzielić pierwszej pomocy jeszcze przed przyjazdem służb. Aplikacja działa od marca i już zdążyła uratować wiele razy zdrowie i życie. Ze szczegółami Szymon Kępka.
31: Obecnie aplikacja skupia przede wszystkim osoby z przeszkoleniem z pierwszej pomocy. To oddolna inicjatywa wspierana przez ochotnicze straże pożarne w całym kraju, mówi jej koordynator druh Marcin Fleischer.
32: W aplikacji Pierwszy Ratownik mamy ponad 5,5 tysiąca pierwszych ratowników. Są to strażacy ochotnicy, ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy.
31: Rozwiązanie może być szczególnie
0: pomocne w mniejszych miejscowościach, gdzie czas oczekiwania na przyjazd profesjonalnych służb może wynosić nawet kilkadziesiąt minut, a w ramach aplikacji pomóc mogą na przykład sąsiedzi.
32: Wolontariusze, pierwsi ratownicy są na miejscu zdarzenia w ciągu maksymalnie 4 minut od wciśnięcia przycisku pomoc przez świadka zdarzenia.
0: Aplikacja nie jest jednak obecnie częścią systemu MSWiA odpowiedzialnego za organizację ratownictwa. Na razie problemem, jak słyszymy nieoficjalnie, jest biurokracja. Szymon Kępka, TOK FM.
12: Policjanci z archiwum X rozwikłali sprawę zaginięcia podpoznańskiego przedsiębiorcy sprzed 25 lat. Jak się okazało, za zaginięcie Andrzeja Dziamskiego odpowiada niegdyś słynna w Poznaniu grupa przestępcza, grupa Borusia. Zatrzymano 3 osoby, w tym lidera grupy. Ukrywał się w Hiszpanii, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
1: Został on przetransportowany do Polski, a wkrótce w Poznaniu usłyszał zarzuty.
12: Andrzej Dziamski zaginął wiosną 2001 roku. Z jego rodziną raz skontaktowali się porywacze z żądaniami okupu, po czym umilkli. Ciała Andrzeja Dziamskiego do dziś nie odnaleziono. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 14.20. Najchłodniej od 10 do 12 stopni maksymalnie dzisiaj w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie, od 13 do 16 na wschodzie, w centrum i nad morzem, a najcieplej do 18 stopni na zachodzie kraju. Do wieczora padać nie powinno na zachodzie, na pozostałych obszarach przelotne deszcze. W nocy natomiast opady prognozowane są przede wszystkim w zachodniej połowie kraju.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Jest 14.06, czas na popołudniowy program Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie. Wydawczynią tego programu jest Katarzyna Murawska, a Szymon Baluta jest realizatorem dźwięku. Wprawdzie dopiero za kilkanaście dni przypada tydzień świadomości dotyczących zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, dawniej zwanych nerwicą natręctw, ale to dziś ma miejsce premiera książki Nie mogę się powstrzymać, jak wyjście z labiryntu natręctw, życie z OCD, autorstwa Pauliny Wójtowicz, dziennikarki serwisu medonet.pl, która jest z nami. Dzień dobry, kłaniam się pani.
14: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
11: Pani redaktor, kilkukrotnie w naszej niedzielnej audycji Życie w zdrowiu poruszaliśmy temat związany z OCD. To jest termin, który jest stosunkowo nowy, pewnie jeszcze nierozpoznany przez ludzi spoza świata medycyny. Natomiast powinniśmy mieć jego świadomość i też powinniśmy uważać na ten przekaz retoryczny, że nerwica natręctw to nie to samo. A czym tak naprawdę jest OCD i jak wielu ludzi dotyka? Skoro popełniła pani na ten temat książkę, a wielu specjalistów uważa, że należy o tym mówić i właściwie nie ma dobrego momentu, by zaprzestać.
14: Tak, zdecydowanie jest o czym mówić, bo problem dotyczy już prawie miliona Polaków i myślę, że jest to liczba mocno niedoszacowana, ponieważ jak z wieloma chorobami i zaburzeniami, a szczególnie dotyczący zdrowia psychicznego, wiele diagnoz jeszcze nie padło, wiele osób żyje z objawami, nie wiedząc, że ta jednostka ma swoją nazwę i przede wszystkim może być leczona. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, rzeczywiście kiedyś nazywane nerwicą natręstw, to takie zaburzenie, w którym pojawiają się niechciane, natrętne myśli o bardzo, bardzo różnej tematyce i myśli te generują tak duży dyskomfort, tak duży lęk, napięcie, że osoba, która się z nimi zmaga, potrzebuje usilnie w jakiś sposób ten lęk zredukować i w ten sposób pojawiają się kompulsje, czyli ten drugi człon nazwy, pewne zachowania, rytuały, wyliczanki, rymowanki, przeróżne formy czynności, które mają służyć właśnie rozładowaniu tego lęku.
11: Czy wiemy już i czy współczesna nauka dostarcza nam odpowiednio wiele informacji na temat źródeł tego mechanizmu obsesyjno-kompulsyjnego?
14: Różne są teorie na ten temat. Wielu ekspertów mówi o pewnej podatności, można powiedzieć, na zaburzenia lękowe w ogóle. Kiedyś zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne zaliczane były do zaburzeń lękowych. Mówi się często, że dzieci mówię tutaj o dzieciach, dlatego że bardzo często problem zaczyna się już w dzieciństwie lub wczesnej młodości, są uważane za właśnie bardziej lękliwe, bardziej wrażliwe, często bojące się zmian, nowych sytuacji, miejsc, osób. I ten lęk wkracza w ich życie niejako na podatny grunt. Bardzo często też zaburzenia tego typu łączą się z innymi zaburzeniami psychicznymi, ale także z neuroatypowością. I też dlatego coraz częściej ta diagnoza w gabinetach pada, ponieważ jak wiemy, coraz powszechniejszym tematem jest ADHD i wiele, szczególnie młodych ludzi, diagnozuje się w tym kierunku i wtedy w gabinecie również wychodzą na jaw inne problemy, między innymi właśnie OCD.
11: Pomówmy o wątkach, które zawarła pani w swojej książce, właściwie na których oparła pani tę książkę. Jeden z tych najbardziej dotkliwych dla tych, którzy z OCD się zmagają, ale też dla odbiorców mocno poruszający, dotyczy tego stygmatu, a właściwie obawy przed tym stygmatem, jaką mają zmagający się z tym schorzeniem. Dlaczego tak trudno mówi się o OCD?
14: Myślę, że to wynika właśnie z charakteru, z tematyki myśli, które się pojawiają, bo o ile mamy myśli dotyczące czystości, czyli właśnie lęk przed zabrudzeniami, lęk przed zarazkami, wydaje się, że one są może bardziej zrozumiałe przez społeczeństwo, łatwiejsze do wyobrażenia, nie do końca może czasem akceptowane czy uważane za coś normalnego i powszechnego, ale łatwe do wyobrażenia sobie. Natomiast jeżeli pojawiają się myśli dotyczące tematów tabu, czyli skrzywdzenia często bliskiej osoby, myśli o charakterze religijnym, dotyczące bluźnierstw skierowanych w stronę osób świętych, Trójcy Świętej, bardzo często pojawiające się u osób bardzo religijnych, praktykujących, chodzących do kościoła, lub myśli o charakterze seksualnym, pedofilnym, bo nawet takie się pojawiają, no to nie trudno sobie wyobrazić, że takiej osobie może być trudno mówić o tym. Ona sama boi się tych swoich myśli, sama je wypiera, więc powiedzenie o nich nawet bliskiej osobie wydaje się zbyt trudne. Boi się niezrozumienia, boi się odrzucenia, boi się też oceny, posądzenia o to, że być może ma jakieś skłonności, o których nie chciałaby nawet myśleć, więc ta trudność wydaje się całkiem zrozumiała. Zresztą podobnie jest z kompulsjami, które również są często na pozór pozbawione logiki. Oczywiście ta logika dla osób z zaburzeniem jest bardzo konkretna, natomiast wyjaśnienie jej osobie postronnej jest wyjątkowo trudne. Tutaj mogę podać jako przykład właśnie historię jednego z bohaterów książki, który miał bardzo duży lęk przed tym, że jego mama odejdzie i żeby tego uniknąć, wystawiał po kilkadziesiąt razy dziennie nogę za drzwi klatki. I w ten sposób on chciał wyprowadzić śmierć, której się bał, ze swojego życia, ze swojego mieszkania, a wprowadzić życie, wrócić do domu z życiem dla swojej mamy. Brzmi to dla osób postronnych kuriozalnie, natomiast dla tej osoby jest to jedyna forma uniknięcia tego zdarzenia i znalezienia pewnej ulgi w tym lęku, który ją otacza.
11: Z OCD jest też, a może przede wszystkim, taki problem, że nie ma sztywnych ram, które definiowałyby ten problem. Tak, ze strony tych, których OCD dotyka, jak i tych, którzy OCD diagnozują. Zgodzi się pani, że tutaj tkwi największy kłopot?
14: Tak, myślę, że

0: to, co robi, bo to, co robiła każdego dnia po kilka godzin dziennie, stało się nagle pożądane, stało się wzorcowe. I to jest duża pułapka oczywiście, ponieważ można przyjąć, że nasze zachowania są powszechne i zupełnie zwyczajne, no ale znów trzeba oddzielić tutaj dwie rzeczy. To, z jakiego powodu to robimy i co chcemy uzyskać, czy my tutaj próbujemy zburzyć, zredukować lęk, który nam towarzyszy z powodu tutaj wirusa, czy lęk, który towarzyszył nam już wcześniej, który można powiedzieć opisuje więcej różnych tematów w naszym życiu, więcej obszarów, no i rozciąga się na zupełnie też inne aspekty naszego codziennego funkcjonowania.
1: Wrócimy do naszej rozmowy już niebawem. Po informacjach TOK FM Paulina Wójtowicz, dziennikarka serwisu medonet.pl, jest z nami. Autorka książki Nie mogę się powstrzymać, jak wyjść z labiryntu natręctw, życie z OCD. Dziś premiera tej pozycji, a my rozmawiamy kilkanaście dni przed czasem, kiedy OCD będzie mówić się dużo i głośno, a to w związku z Międzynarodowym Tygodniem Świadomości OCD. Informacje.
2: Autopromocja.
3: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
4: Śmierć Wilki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
3: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
2: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Zapytaliśmy Panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
0: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 14.20, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydencki projekt mający na celu obniżenie cen paliw zakłada, iż tę obniżkę sfinansują obywatele, ocenił propozycję marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jednocześnie zaapelował do Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy zaproponowanej przez rząd, przekonując, że jest to szansa na niższe ceny benzyny. Na trwającym posiedzeniu rządową ustawę, która wprowadza podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, ma przyjąć Senat. Decyzję o wyznaczeniu na nowe stanowiska służbowe wręczył dziś 8 oficerom Wojska Polskiego wicepremier, szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Zastępcą polskiego przedstawiciela wojskowego przy NATO i Unii Europejskiej został generał brygady Mirosław Bodnar. Wojskami dronowymi pokieruje generał brygady Witold Bartoszek. Szef MON podziękował oficerom za dotychczasową służbę i pogratulował im objęcia nowych stanowisk. MSWiA wraz z Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi organizuje w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikacyjne. Te ostrzegawcze. W ramach działań będzie można przećwiczyć właściwe postępowanie w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza. Treningi w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w najbliższą sobotę od 11 do 14. Informacje o punktach treningowych są na stronach Komend Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku i w Olsztynie. W TOK FM czas teraz na kulturę.

0: Sponsorem programu jest Centrum Kultury w Lublinie, organizator 31. edycji festiwalu Konfrontacje Teatralne. Konfrontacje.pl.
1: Sponsorem programu jest organizator wystawy Praskie Wnętrza w Muzeum Warszawskiej Pragi, oddziale Muzeum Warszawy, muzeumpragi.pl.
2: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku pod hasłem Różnica pomiędzy prozą a poezją to iluzja. Odbędzie się druga edycja festiwalu Lublin Miasto Literatury, który potrwa od piątku do niedzieli. W programie m.in. spotkania autorskie, dyskusje i warsztaty, a wśród gości Magdalena Kicińska czy Jakub Kornhauser. Wręczona zostanie także nagroda literacka. Bunkier Sztuki rozpoczyna nowy sezon tej jesieni. Czekają nas spotkania z polskim designem, ale także z tropikami i KKM. Wystawę Romans au Chocolat można oglądać od dziś do 3 stycznia.
3: To wystawa powstała we współpracy z Muzeum Fabryka Czekolady Ewedel. Mamy 5 dioram, które należą do tego samego uniwersum i wspólnym mianownikiem, bohaterkami tych dioram jest właśnie czekolada.
2: Mówi artystka Mirella von Chrupek, autorka wystawy. Walka ze stereotypami dotyczącymi bezdomności to główny cel autorskiej ekspozycji Damiana Wagnera Dom to początek, która od soboty będzie pokazywana w przestrzeni OFF Piotrkowskiej Center w Łodzi. Towarzyszyć jej będą warsztaty z ekspertami i spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Na projekt Dom to początek składają się nie tylko fotografie, ale także wywiady, projekcje filmowe i instalacje artystyczne. A przed nami kolejna edycja Siły Fotografii. Wydarzenie startuje 1 października w przestrzeniach Nowochódzkiego Centrum Kultury, mówi dyrektor NCK-u Zbigniew Grzyb.
4: Aż 7 wystaw, bo wliczając WordPress Photo będzie można także zobaczyć w Szarej Galerii Łódź. Kaliska pokaże Macbetha. Będzie niezwykła wystawa Ewy Bilan-Stoch. Warstwy kamuflażu to takie portrety żołnierzy zrobione w Ukrainie.
2: Odwiedzając NCK warto mieć ze sobą słuchawki i telefon, bo po zeskanowaniu kodu QR przy fotografii można usłyszeć historię zdjęcia.
1: Sponsorem programu było Centrum Kultury w Lublinie, organizator 31. edycji festiwalu Konfrontacje Teatralne. Konfrontacje.pl.
5: Sponsorem programu był organizator wystawy Praskie Wnętrza w Muzeum Warszawskiej Pragi, oddziale Muzeum Warszawy, muzeumpragi.pl.
6: Najcieplej dziś na zachodzie kraju do 18 stopni, a najchłodniej od 10 do 12 w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie. Według prognoz w ciągu dnia na krańcach zachodnich bez opadów, na pozostałym obszarze prognozowane są przelotne deszcze, a w Tatrach śnieg. W nocy padać może w zachodniej połowie kraju.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: O zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych, zwanych kiedyś nerwicą natręctw, mówi się niewiele bądź wcale, a jak przekonuje autorka książki Nie mogę się powstrzymać, jak wyjść z labiryntu natręctw, życie z OCD Paulina Wójtowicz. No właśnie, to zaburzenie, schorzenie czy też choroba, bo to będzie moje pierwsze pytanie po informacjach, dotyczy już miliona Polaków. Zechce pani odpowiedzieć na moje pytanie, jak nie popełniać błędu retorycznego, mówiąc o OCD?
9: Myślę, że błąd nie jest niczym złym, jeżeli w ogóle mówimy o tym zaburzeniu. Zdecydowanie zaburzeniu. Nie jest to choroba, ale zaburzenie według oficjalnej klasyfikacji. Nerwica natręctw, myślę, że jest to sformułowanie, które o wiele więcej mówi. Tak jak pan redaktor wspomniał na początku, termin OCD, skrót z angielskiego Obsessive Compulsive Disease, jest dość świeżym, młodym terminem i przez wielu z nas jeszcze niekojarzonym, ale nawet nerwica natręctw, jeżeli z samej nazwy nikomu nic nie mówi, to opowiedzenie, na czym polega to zaburzenie, wiele rozjaśnia i myślę, że wielu, jeśli nie większość z nas ma wokół siebie osobę, u której może rozpoznać objawy OCD.
8: No dobrze, ale w związku z tym, że OCD nie jest chorobą, a jest zaburzeniem, zmienia to sposób leczenia, formę prawną też, no właśnie, pacjenta już, czy jeszcze nie pacjenta, czy kogoś, kto zasięga tylko i wyłącznie porady?
9: Zdecydowanie pacjenta. Pierwszą taką ścieżką zawsze jest specjalista zdrowia psychicznego i tutaj nie ma za bardzo konkretnej rekomendacji, że musi to być zawsze na początku lekarz psychiatra, bądź zawsze to musi być psycholog lub psychoterapeuta. Każdy specjalista będzie tutaj dobrym wyborem. Jeżeli psycholog uzna, że konieczna jest farmakoterapia, na pewno odeślę pacjenta do lekarza i odwrotnie lekarz również zarekomenduje terapię, bo te dwie ścieżki, o których tutaj mówimy, w połączeniu działają przy zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych najlepiej. Nie jest to oczywiście powiedziane, że każdy pacjent będzie musiał zażywać leki, ale każdy powinien mimo wszystko skorzystać z terapii. Tak naprawdę leki mogą łagodzić objawy, mogą w ogóle umożliwić zmierzenie się z tym lękiem podczas terapii, skonfrontować się z nim. Natomiast terapia daje narzędzia, które będą pomocne w dłuższej perspektywie. Kiedy na przykład farmakoterapia zakończy się, a pojawią się jakieś bodźce, stresowe bodźce, które te objawy wyciszone ukażą na nowo, pojawią się one na nowo i wtedy te narzędzia, z których korzystaliśmy podczas terapii, których nauczyliśmy się, mogą się okazać bardzo, bardzo przydatne.
8: Tak, a tutaj też chciałbym dojaśnić, bo z jednej strony to też bardzo istotny element treści książki, za którą pani stoi, mamy do czynienia z farmakoterapią, a z drugiej strony nie mamy do czynienia z chorobą. I być może stąd też wynika problem ludzi z zaburzeniem OCD, że oni błądzą, nie wpisują się w żaden konkretny algorytm leczenia, tylko właściwie poszukują specjalistów i często trwa to bardzo długo, nim trafią na właściwego.
9: Może tak być, ponieważ też szczególnie tutaj myślę o psychologach i psychoterapeutach, że też nie każdy specjalista profiluje się pod konkretne zaburzenie. Tak, są osoby, które są specjaliści, którzy pracują głównie na przykład z osobami z depresją albo innymi chorobami czy zaburzeniami, ale myślę, że nawet jeżeli nie trafimy na konkretnie tę jedną terapię, metodę właściwie terapeutyczną, która najlepiej może nam pomóc, to jednak zawsze wykonanie tego pierwszego kroku jest o tyle istotne, że specjalista pomoże nam, pokaże ten kierunek, wskaże nam jakąś drogę, podsunie jakąś myśl, wskazówkę, która może nam w jakikolwiek sposób pomóc. Natomiast odnosząc się do tych trudności diagnostycznych, myślę, że głównym problemem jest tutaj nie tyle błądzenie i szukanie tej diagnozy, co trudność w ogóle z poproszeniem o tę pomoc, bo OCD ma to do siebie, że lubi nas, bardzo kolokwialnie mówiąc, mamić, udowadniać, że my mamy wszystko pod kontrolą, że to, co robimy, jest do opanowania. Jedna z bohaterek mojej książki, która odwleka decyzję o terapii, bardzo często sobie powtarza, że ona ma nad tym kontrolę, ona jutro będzie sobie na pewno lepiej z tym radzić. I myślę, że wiele osób też wpada w tę pułapkę, myśląc, że są w stanie sami po prostu to opanować. To potrafi trwać naprawdę latami.
8: No dobrze, ale to w takim razie odwołując się do rozmów eksperckich, które pani przeprowadziła, jaki powinien być ten pierwszy, najistotniejszy krok u kogoś, kto podejrzewa u siebie OCD, w mniejszym stopniu dowiaduje się być może od obserwatorów z zewnątrz, że ma zaburzenia, które warto zdiagnozować?
9: Myślę, że dużo zależy od możliwości czasowych i finansowych, tak, na co możemy sobie pozwolić, no bo nie jest tajemnicą, że zarówno dostępność, jak i koszty pomocy specjalistycznej mogą być pewną barierą, ale myślę, że konsultacja psychologiczna czy konsultacja psychoterapeutyczna, nawet jedna na początek, to już jest ten dobry krok, który rozjaśni nam temat. Może potwierdzi diagnozę, może ją wykluczy, ale na pewno da jakąś wskazówkę, co robić dalej. Oczywiście, jeżeli możemy dostać się do lekarza wcześniej, to też jest dobra ścieżka. Tych możliwości naprawdę jest sporo, ale wykonanie tego kroku jest kluczowe.
8: Jak najczęściej przebiegają terapie? No bo o farmakoterapii nie będziemy mówić, to jest mocno zindywidualizowane, ale czy ludzie dotknięci zaburzeniami OCD najczęściej kierowani są na terapie grupowe, czy są to terapie indywidualne? Bo ten pierwszy model zakłada jakieś uzewnętrznianie się. Już ustaliliśmy na początku, że zaburzenie to jest pewnym stygmatem, który społecznie być może przez niektórych nie jest akceptowany.
9: Tak, myślę, że dla większości osób konsultacje indywidualne, sesje indywidualne będą tym pierwszym wyborem, chociaż psychoterapia grupowa również jest bardzo pomocna. Są, i to warto też zaznaczyć, że są terapie organizowane, refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Takie grupy są w większych ośrodkach formowane dla osób z bardzo konkretnym typem zaburzeń, zazwyczaj o charakterze nerwicowym. Czasami nawet są to zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne stricte, więc wtedy cała grupa tych kilkunastu osób zmaga się właściwie z tym samym. I wbrew pozorom jest to duże ułatwienie, bo spotykamy się wtedy z osobami, które dokładnie rozumieją, co przechodzimy, przeżywają podobne wątpliwości, podobne problemy. I tutaj może się okazać, że wręcz jest to bardziej wskazana forma terapii dla nas. Natomiast większość osób także przez dostępność łatwiejszą trafi na sesje indywidualne. I tutaj takim złotym standardem jest terapia poznawczo-behawioralna z powstrzymaniem reakcji. To jest taka długa nazwa. I ona może wydawać się z pozoru dużym wyzwaniem dla osób z tym zaburzeniem, ponieważ polega ona na dosłownym konfrontowaniu się z lękiem. Czyli podczas takiej sesji terapeutycznej, oczywiście dostosowując czas i charakter do możliwości i gotowości przede wszystkim pacjenta, terapeuta pomaga pacjentowi wystawić się na ten bodziec, który powoduje u niego dyskomfort i lęk. Czyli na przykład możemy wziąć tutaj pierwszy z brzegu problem z niechęcią, czy wręcz lękiem przed dotknięciem klamki, która jest pełna zarazków i była dotykana przez wiele osób przed nami. Jeżeli ktoś ma problem z dotknięciem tej klamki i nie umyciem później rąk, no to terapeuta proponuje wytrzymać na przykład najpierw minutę bez umycia rąk i później ta osoba te ręce myje. Później stopniowo ten czas się wydłuża i próbujemy powstrzymać te reakcje, tak jak mówi nazwa tej metody terapeutycznej. I takie wystawianie się na ten lęk dla wielu pacjentów, dla wielu osób z OCD wydaje się straszne i wręcz nie do przejścia. Natomiast udowodniono naukowo i doświadczenia terapeutów też wskazują na to, że jest to najbardziej skuteczna metoda i dająca najdłużej efekty.
8: Została nam minuta, jeszcze mam do pani jedno pytanie. Ten tydzień świadomości związanej z OCD, to raz. Dwa, czy te coming outy ludzi znanych, dotkniętych tym zaburzeniem, są pomocne w terapii, w takiej większej świadomości, która też pomaga w autodiagnozie? Czy w ogóle pani widzi chęć tych, którzy są dotknięci tym zaburzeniem, a są rozpoznawalni, by z tym wychodzić do ludzi?
9: Bardzo różnie z tym jest. Rzeczywiście pojawiają się takie coming outy, jak pan to nazwał. Wspaniale, że się pojawiają. Mówmy o tym jak najwięcej. Wiem, że jest to trudne i ujawnienie się może być sporym wyzwaniem, ale zdecydowanie to pomaga i moi bohaterowie też wielokrotnie powtarzali o tym, że takie publiczne świadectwa bardzo ich wspierają i dają ulgę i pocieszenie w tym wyzwaniu, jakim jest OCD.
8: Bardzo pani dziękuję. Paulina Wójtowicz, dziennikarka serwisu Medonet, autorka książki Nie mogę się powstrzymać, jak wyjść z labiryntu natręctw, życie z OCD, była naszą rozmówczynią. Kłaniam się i do usłyszenia.
9: Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję. A w naszym studiu jest już Wojciech Kowalik, który zaprosi państwa...
10: I myłem ręce przed chwilą, zanim wszedłem do studia.
8: Dobrze, nie.
10: Bo ręce trzeba myć, tak jest.
8: Ale też nie wiem, jak często to robiłeś. Myślę, że warto o tym mówić, bo wsłuchiwałeś się też w moją rozmowę z panią Pauliną. Nie, ale wiesz co, pomówmy o tym, na co zapraszam, w sensie tematu.
10: Liczby, tak jest.
8: Od kolejnej odsłony magazynu EKG.
10: Liczby dzisiaj w magazynie EKG, bo znamy już wszystkie dane z gospodarki za sierpień, no i są takie, które Niestety, ale ekonomistów rozczarowały też pewnie pracowników, bo na przykład okazało się, że pensje w polskich firmach, tych trochę większych, bo to ich dotyczą, dane o średniej pensji wciąż rosną, no ale już wolniej niż to widzieliśmy jeszcze chociażby kilka miesięcy czy rok temu. No z tego powodu i sprzedaż detaliczna pokazująca naszą kondycję jako konsumentów też rośnie trochę wolniej, więc zbierzemy te wszystkie liczby, no i zastanowimy się, jaki obraz gospodarki z nich nam się za sierpień, no i tym samym już za ten powoli kończący się drugi kwartał rysuje.
4: Będziemy słuchać uważnie. 14.36, informacje TOK FM.
11: Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce?
12: Majonez dekoracyjny Winiary za 7,39 oraz parówki Kraina Wędlin 1+1 gratis czekają na ciebie.
13: Tylko w środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie parówki Kraina Wędlin 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do soboty z kartą Moja Biedronka majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
12: Spotkajmy się w Biedrze.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
20: Sztabka Monet. A może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 10.25. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
21: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu Tok FM.
2: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Mamy XXI wiek, technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Minęła 14.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Dyrektorka Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego usłyszała zarzuty dotyczące m.in. nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków. Potwierdził za prokuraturą rzecznik rządu Adam Szłapka. Sprawa ma związek ze śledztwem związanym z niedopuszczeniem do orzekania czworga wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy jednak złożyli ślubowanie w Sejmie wobec prezydenta, ale nie w jego obecności. W ramach dochodzenia jako świadek przesłuchany został m.in. szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Prokuratura chce też przesłuchać w charakterze świadka prezydenta Karola Nawrockiego. Trybunał Konstytucyjny określił ogłoszone zarzuty jako absurdalne i przekonuje, że dopuszczenie przez prezesa do objęcia urzędu sędziego tych osób byłoby przekroczeniem uprawnień. Prezydent sugeruje, że po raz kolejny nie podpisze ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Karol Nawrocki powtarza, że przepisy, które niebawem po raz drugi mają trafić na jego biurko, są niekonstytucyjne. Zamiast tego skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, bo uważa, że przepisy proponowane przez rząd łamią zasadę niedziałania prawa wstecz. Podatek od nadzwyczajnych zysków miałby bowiem obowiązywać od marca tego roku, kiedy wybuchła wojna USA z Iranem, a ceny ropy wystrzeliły.
10: Kierowcy są wzięci za zakładnika i płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę. Ona sprawia, że łamiemy pewną fundamentalną zasadę prawa. Ona ma obowiązywać od marca tego roku, drodzy państwo. No, ta ustawa jest niekonstytucyjna.
9: Rządzący odpowiadają, że tak jak każdy z nas rozlicza PIT za rok poprzedni, tak firmy płaciłyby podatek od nadzwyczajnych zysków, które osiągnęły w przeszłości. Z wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że z podatku od nadzwyczajnych zysków mogłyby wpłynąć do budżetu nawet 4 miliardy złotych. Miesiąc funkcjonowania programu CPN kosztuje nas za to wszystkich ponad 1,5 miliarda złotych. A marszałek Włodzimierz Czarzasty uważa, że skierowany przez prezydenta do Sejmu projekt ustawy, również mający doprowadzić do niższych cen paliw, zakłada, że tę obniżkę sfinansują obywatele. Wskazywał m.in., że zmiana wszystkich marsz, obniżki i tego typu rzeczy, co jest zapisane w ustawie, oznaczają mniejsze wpływy do budżetu, mówił marszałek Sejmu. Krakowski Sąd Rejonowy uznał winę byłej małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak. Była ona oskarżona o pomówienie przez byłą dyrektorkę Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie. Sąd orzekł wobec niej karę 6 tysięcy złotych i nakazał zapłacić pokrzywdzonej 10 tysięcy zadośćuczynienia. Była kurator oświaty została oskarżona przez Urszulę Mroczek-Gulę, która domagała się 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w związku z wypowiedziami byłej kurator oświaty. Sugerowała ona jej zaniedbania w opiece nad uczniami i wychowankami internatu. Unia Europejska wiąże dalsze finansowanie Ukrainy z postępami w reformach. Przedstawiciele Unii poinformowali władze tego kraju, że przed uruchomieniem kolejnych środków finansowych oczekują postępów w pracach nad przepisami mającymi ograniczyć szarą strefę, zwiększyć wpływy podatkowe i dostosować ukraińskie prawo do unijnego, podała agencja Bloomberg. Według agencji po ponad 4 latach pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w relacjach między Kijowem a jego kluczowymi partnerami zaczynają narastać napięcia. Ukraina jest sfrustrowana niechęcią zachęcią części europejskich sojuszników do przekazania pocisków przechwytujących do obrony przed rosyjskimi rakietami, podczas gdy państwa europejskie coraz bardziej odczuwają presję związaną z rosnącymi oczekiwaniami finansowymi Kijowa. Dziś tylko zachodnia Polska bez opadów. Na pozostałym obszarze przelotny deszcz będzie się pojawiał, a wysoko w Tatrach także śnieg, maksymalnie od 13 do 16 stopni. Na wschodzie, w centrum oraz nad morzem do 16-18. Chłodniej w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie od 10 do 12 stopni Celsjusza.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
11: 14.44, Wojciech Kowalik, kłaniam się w środowym popołudniowym EKG, w którym za chwilę podsumujemy dane z gospodarki za sierpień, ale zanim te liczby, no to jeszcze liczby z rynków. Zerknijmy, co dziś na rynku walutowym. Tutaj złoty troszkę słabszy. Euro kosztuje 4,37 zł groszy. Frank szwajcarski po 4,66. Dolar po 3,83. Funt po 5,09. No i spadki na warszawskiej giełdzie, na WIGU i WIGU 20 w dół, w tej chwili o 1,2%. A skoro jesteśmy na rynkach, to jeszcze na rynek surowcowy, jeden, a dokładniej rynek ropy, zerknijmy. Baryłka ropy Brent kosztuje w tej chwili nieco ponad $100. A my łączymy się teraz z naszą gościnią, Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Czyli jak obiecałem, zastanowimy się, jaki obraz gospodarki rysuje się z danych, jakie poznaliśmy za sierpień. Bezrobocie, to są te najnowsze, dzisiejsze dane, jednak utrzymało się na poziomie 5,8%. W urzędach pracy zarejestrowanych jest niespełna 910 tysięcy osób. Coś w tych danych powinno zwrócić naszą uwagę?
12: Nie, nic specjalnego, raczej takie generalne uspokojenie, bo ten rynek pracy obserwujemy w ostatnich miesiącach z taką większą intensywnością, biorąc pod uwagę te wcześniejsze sygnały z firm ograniczenia popytu na pracę, ale tu nie widać żadnych negatywnych sytuacji. Mówimy o stabilizacji, co jest generalnie dobrą informacją w tym otoczeniu.
11: I tak chyba na razie koniec tej stabilizacji, przynajmniej w najbliższych miesiącach, no bo jesień, zima, koniec prac sezonowych, więc troszkę to bezrobocie może nam drgnąć w górę już wkrótce.
12: Tak, ale to będzie tylko efekt jakby sezonowy, więc z punktu widzenia takiej oceny kondycji gospodarki, no nie ma to aż takiego znaczenia. Najważniejsza jest ta stabilizacja tego wskaźnika oczyszczonego z sezonowości i na to mamy szansę, bo wtedy po prostu możemy latem oczekiwać kolejnego spadku bezrobocia.
11: Na rynku pracy chodzi o to, czy mamy pracę, ale i też o to, ile w niej zarabiamy. No i podwyżki pensji hamują, bo ich wzrost w średnich i większych firmach sięgnął nieco ponad 5,5% w skali roku. Średnia krajowa w sierpniu wzrosła do ponad 9250 zł brutto. No tych ponad 5,5% wydaje się nieźle, ale no realizuje się ten scenariusz hamowania podwyżek.
12: Tak, znaczy on był nieuchronny, bo jednak no, jesteśmy właśnie w tym okresie stabilizacji, może powiedzmy stagnacji zatrudnienia, czyli nie ma wzmożonego popytu na pracę. Płaca minimalna wzrosła w tym roku dużo mniej, więc no, ten wzrost wynagrodzeń na pewno będzie słabszy. Choć też no, tu większym sama nominalna dynamika wynagrodzeń jest jak najbardziej jakby dobrym wynikiem. To, co nas jako konsumentów będzie bardziej bolało, no to fakt, że szybciej rośnie inflacja i po prostu ta siła nabywcza naszych dochodów jest trochę słabsza, więc tu bardziej jest ten efekt niż jakoś niepokojąco słabszy wzrost wynagrodzeń. No nie był do utrzymania ten wzrost wynagrodzeń jeszcze sprzed roku, dwóch.
11: No właśnie, bo te nominalne podwyżki coraz mniejsze, inflacja coraz większa, więc te realne wynagrodzenia hamują jeszcze szybciej?
12: Tak, no wchodzimy w okres takiego zdecydowanie wolniejszego wzrostu realnych wynagrodzeń poniżej takich, nazwijmy to, przeciętnych dynamik i to na pewno w tym najbliższym czasie przy tych wyzwaniach inflacyjnych z powodu cen paliw to będzie nam jeszcze dokuczać. I to z punktu widzenia jakby, tak jak my analizujemy te dane z punktu widzenia takiej stabilności ekonomicznej, no to ma dwie strony, bo z jednej strony właśnie ten negatywny efekt konsumpcyjny, negatywny efekt dochodowy i konsumpcyjny, z drugiej strony no my też czasami musimy patrzeć, żeby, bo jeżeli będziemy mieli do czynienia z tym silniejszym wzrostem wynagrodzeń w reakcji na rosnącą inflację, no to też będzie negatywna informacja o efektach drugiej rundy, ryzyko podwyżek stóp procentowych, więc no dwojako na te dane patrzymy. Najlepiej, gdyby się to w miarę stabilnie utrzymywało bez silniejszych spadków, bez jakiegoś właśnie tego efektu reakcji na inflację, no i żeby w średnim okresie ta inflacja się po prostu obniżała.
11: No bo z punktu widzenia pracowników, no to nigdy nie jest dobra wiadomość, że podwyżki hamują, ale czy z punktu widzenia nas wszystkich, którzy doświadczają inflacji, no to czy to może być ta wiadomość troszkę lepsza?
12: Tak, w krótkim okresie jest to dla nas negatywna wiadomość, ale ten umiarkowany wzrost wynagrodzeń, jeżeli on się utrzyma pomimo tego okresowego wzrostu inflacji, jest dla nas też lepszą, jest dla nas też, no, łagodzi ten negatywny efekt krótkookresowy, bo poprawia te perspektywy średniookresowe, bo no też doskonale wiemy, po tych minionych latach, jak negatywny wpływ ma utrzymująca się w dłuższym okresie wysoka inflacja i dużo i tym pozytywnym scenariuszem byłoby ograniczenie tego okresu skali wzrostu inflacji i właśnie okresu utrzymywania się podwyższonej inflacji z powodu szoku podażowego.
11: I to, co dzieje się z pensjami, powoduje, że pokazująca naszą skłonność do zakupów sprzedaż detaliczna też już wytraca swój pęd?
12: Tutaj dane nie były aż tak złe, one były trochę słabsze od oczekiwań, ale praktycznie, na przykład tak jak porównujemy to z naszą prognozą, to tutaj mocno zawiodły wyniki sprzedaży paliw. Bardzo ostatnio zmienna kategoria, może to być też związane z tymi takimi gwałtownymi ruchami, zmianami cen paliw. Natomiast w takich kategoriach my wykluczamy sobie żeby lepiej to przeanalizować, te takie najbardziej zmienne kategorie, jak żywność, paliwa. No żywność to też nie mówi za wiele o naszej sytuacji z kryzysem, bo to są jednak wydatki, które w ostatnim momencie redukujemy. No to ten właśnie wskaźnik oczyszczony z tych kategorii, on się stabilizuje na no, nieco niższym poziomie niż na przykład jeszcze w czerwcu, ale nie mamy tutaj do czynienia z jakimś spadkiem w stosunku na przykład do drugiego kwartału. Tu raczej jest stabilnie. To, co konsumpcji będzie pomagać, szczególnie jeśli wciąż nie będzie takiego wzrostu ryzyka utraty pracy, bo jedna rzecz to dochody, ale druga rzecz to też ten nasz komfort właśnie tej stabilizacji zatrudnienia, no to jednak te rosnące oszczędności gospodarstw domowych w ostatnich kwartałach, one będą pomagać i będą stabilizować.
11: No to jeszcze przemysł. Jego produkcja w sierpniu też rozczarowała, bo rosła wolniej od oczekiwań. Jakie powody byśmy tu widzieli? Czy ta taka zmienność, że raz w jednym miesiącu ten przemysł lepiej, w jednym gorzej?
12: Tak właśnie wygląda ta sytuacja praktycznie od początku roku. I znowu, jak troszkę głębiej pogrzebiemy w konkretnych działach, to widzimy, że najbardziej w sierpniu spowolniły wyniki w tych działach o wysokim udziale sprzedaży eksportowej, a one właśnie w lipcu bardzo mocno zaskoczyły pozytywnie. I to jest właśnie ta kategoria, która wykazuje największą zmienność, więc też ostrożnie, jak uśrednimy dane z kilku miesięcy, to tutaj oczywiście nie mamy do czynienia z jakimś dynamicznym ożywieniem, ale raczej z takim stabilnym, solidnym wzrostem.
11: No i co dalej ten przemysł? On dalej będzie taki kapryśny w tych danych?
12: Pewnie zmienność z miesiąca na miesiąc może się jakby utrzymać, natomiast jeśli mówimy już o takich bardziej trwalszych, uśrednionych tendencjach, no to ja powiem tak, no oczywiście kluczowe jest sytuacja na rynku surowców i geopolityka, bo jeżeli tutaj sytuacja będzie się stabilizować, to naprawdę przy tej gospodarce globalnej, przy lepszym wzroście w strefie euro, to powinno nam ten przemysł stabilizować, popyt zagraniczny powinien sprzyjać, no ale ten czynnik ryzyka jest jednak, no przedłuża się ten okres wysokich cen surowców, już nie tylko ropa, ale też bardzo drogi gaz. No, trzymamy kciuki, żeby to po prostu silnie nie uderzyło w nastroje konsumentów, na ich skłonność do inwestycji, zarówno w kraju, jak i za granicą.
11: No właśnie, wspomniała pani to słowo inwestycje i to one miały być tym kołem napędowym gospodarki w tym trwającym drugim półroczu. Widać to już w danych chociażby z budowlanki, no bo to tam przede wszystkim się odznacza?
12: Widzimy to tak, zarówno w danych odnośnie PKB już za pierwszą połowę roku, jak i widzimy też to odbicie produkcji budowlano-montażowej w sierpniu po takim zaskakującym, słabym lipcu, ale dane sierpniowe potwierdziły, że to był tylko okresowy spadek. Tu też mamy do czynienia z dużą zmiennością, bo jednak w budownictwie też teraz mamy takie duże projekty, ich fakturowanie może być etapowe i to też wpływa na to, że z miesiąca na miesiąc te dane mogą się trochę różnić. No, w tym roku inwestycje są raczej jakby spokojne, bo tą prognozę wysokich inwestycji my opieramy o te projekty finansowane, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. No i one są bardzo odporne na cykliczność, czyli te pozytywne prognozy inwestycyjne, one mniej zależą właśnie od nastrojów, od sytuacji cyklicznej. To bardziej będzie wpływało na to, żeby sytuacja się stabilnie utrzymywała w przyszłym roku.
11: No to weźmy to wszystko razem, co powiedzieliśmy po tych danych w sierpniu. Jaki obraz gospodarki nam się po tym sierpniu rysuje?
12: Podsumowując, materializuje się ten scenariusz w sumie taki rysowany na 2026 rok, czyli właśnie wysokie inwestycje stymulowane finansowaniem unijnym, stabilizujący, poprawiający się lekko, ale w takim umiarkowanym tempie popyt zagraniczny, stabilna sytuacja na rynku pracy, troszkę słabsza konsumpcja w tym momencie głównie ze względu na właśnie ten efekt inflacyjny drenujący dochody, ale to wciąż jest wzrost właśnie blisko tych 4%. No oczywiście, jeszcze raz zastrzegając, pod warunkiem, że ta sytuacja na rynku surowców nie pogorszy się silniej.
11: No właśnie, to zastrzeżenie zawsze czynimy. To jeszcze na koniec naszej rozmowy szybkie pytanie. Czy mają już państwo swoje prognozy, jak szybko w tym kończącym się za tydzień wrześniu rośnie inflacja?
12: No niestety, we wrześniu to będziemy mieli do czynienia z kolejnym skokowym wzrostem inflacji w kierunku bardzo duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy czwórkę z przodu. Jednak przy tym wzroście cen paliw, to co widzimy, sygnały wzrostu cen węgla, żywność może już trochę przestać pomagać, bo dotąd bardzo nam tę inflację obniżała, więc wejdziemy w ten okres taki przynajmniej do marca, kiedy efekty bazy będą pomagać podwyższonej inflacji.
11: No i tutaj niestety dobrych informacji nie ma. Ten szybki szacunek inflacji za wrzesień poznamy ostatniego dnia września, czyli za tydzień. Bardzo dziękuję. Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska. Dzięki za rozmowę.
12: Dziękuję bardzo.
11: A w studiu już Adam Ozga.
13: A bać się takiej inflacji jak w czasach pandemicznych i popandemicznych?
11: Nie, takiej się nie, okay. Takiej się nie musimy bać, ale 4 to też niedobrze.
13: No ja wiem.
11: Co u ciebie? O 16 TOK 360?
13: Między innymi ekonomia 360, więc tam wszelkie wątki ekonomiczne to oczywiście poruszysz. W TOK 360 zajrzymy do Krakowa. Tam jeden z inicjatorów referendum odwoławczego zrezygnował właśnie ze startu w wyborach, a swoje poparcie Jan Hoffmann przekazał Łukaszowi Gibale. Będzie też o kolejnych incydentach, które okazują się wcale nie dywersją, co mogliśmy z początku podejrzewać. To dotyczy dzisiejszego porannego incydentu na torach, ale to także dotyczy takich wielkich eksplozji zbiorników z gazem, które mogliśmy widzieć w telewizjach w ostatnich dniach. Okazuje się, że tutaj raczej Rosjanie w tym palców nie maczali, ale pomyśleliśmy, że mogło tak być, więc ten ich plan też trochę działa w tym wymiarze i spróbujemy te emocje związane z wojną hybrydową nieco zgłębić. No i przywódca Chin, Xi Jinping, przylatuje dzisiaj do Waszyngtonu. No właśnie, do Waszyngtonu. Wcale nie do Nowego Jorku, gdzie są przywódcy wszystkich innych krajów. Oni z Donaldem Trumpem będą załatwiać rzeczy na boku. A co będą załatwiać, to bardzo zwarcie, świetnie łącząc kropki, wyjaśni Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM w TOK 360.
11: Początek o 16. Zgadza się. Za chwilę w TOK FM informacje. A ja już dziękuję za uwagę. To było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik. Do usłyszenia.
14: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
15: Reklama. Zobacz, Stasiu, soku.
16: Gdzie? Nie widzę.
15: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
15: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
17: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
17: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
21: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
22: Dziś w Wyborczej specjalny magazyn. Długowieczni. Czy warto pracować dłużej przed emeryturą? Kto tak naprawdę opiekuje się polskimi seniorami? Jak sztuczna inteligencja zmienia życie seniorów? Czy może pomóc w opiece nad nimi? Magazyn Dziś w Wyborczej.
23: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
24: O, ale że to tak dla mnie?
23: Dla każdego. Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
26: Reklama.
27: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Białorusi już po spotkaniu. To początek odwilży, tak? Spotkanie ocenia tamtejszy resort. Medycy z Torunia alarmują. Miasto chce połączyć 3 placówki medyczne, a pracownicy boją się, że stracą pracę. KOR obchodzi dziś 50-lecie istnienia. Minęła 15. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje Tok FM. To pierwsze oznaki odwilży, tak białoruskie MSZ podsumowało spotkanie swojego szefa z Radosławem Sikorskim. Ministrowie spraw zagranicznych obu krajów spotkali się na obrzeżach trwającej w Nowym Jorku sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
29: Zależy nam na zbiorach, zasadźmy sad, trzeba o niego dbać co roku, a nie raz na dekadę. Tak poetycko białoruski resort dyplomacji podsumował rozmowę Maksyma Ryżenkowa z Sikorskim. Polski minister potwierdził, że spotkał się ze swoim odpowiednikiem z Białorusi. Rozmowy miały dotyczyć między innymi sytuacji na granicy, ale też kwestii bezpieczeństwa regionalnego. Sikorski zwrócił uwagę, że białoruski reżim uwalnia ostatnio więźniów politycznych, w tym Andrzeja Poczobuta. Sąsiadom wolno więcej, mają większe powody, żeby próbować stabilizować stosunki, stwierdził. To nie pierwszy raz, jak polskie władze próbują poprawiać relacje z Łukaszenką. Eksperci zwracali wcześniej uwagę, że białoruski dyktator zwodzi Zachód i tak naprawdę nie jest gotowy na żadne ustępstwa. Tomasz Rzkowski, TOK FM.
28: Toruń planuje połączenie 3 placówek medycznych, zadłużonego na 210 milionów złotych szpitala miejskiego, zakładu leczniczo-opiekuńczego oraz miejskiej przychodni specjalistycznej. Miasto chce pozyskać na ten cel nawet 70 milionów złotych z Ministerstwa Zdrowia. Do TOG FM napisali zaniepokojeni tymi planami pracownicy miejskiej przychodni specjalistycznej, którzy nie chcą zapowiadanych zmian. Sprawą zajęła się reporterka TOG FM Agnieszka Wynarska.
30: Pracownicy nie chcą konsolidacji, bo boją się zwolnień. Podkreślają, że nikt z nimi nie rozmawia. Zmian obawiają się też pacjenci.
31: Najlepiej jak jest wszystko osobno. Razem to mają większą pulę pieniędzy i są pieniądze nierówno rozłożone.
32: Znam lekarzy i raczej opinie są negatywne, że ta konsolidacja doprowadzi do tego, że przychodnia po prostu, tak jak i ten ośrodek, będą w gorszej sytuacji.
30: Prezydent Torunia Paweł Gulewski zapewnia, że zwolnień grupowych nie będzie.
33: Myślimy o pełnej, komplementarnej ścieżce dla pacjenta, który jest zaopiekowywany od A do Z. Pacjentowi w kontekście ewentualnej konsolidacji i podniesienia poziomu usług będzie tylko lepiej.
30: Decyzja o połączeniu placówek zapadnie do 10 października. Uchwałę konsolidacyjną jeszcze tej jesieni będą musieli przegłosować radni. Z Torunia Agnieszka Wynarska, TOK FM.
28: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nie jest zdziwiony zatrzymaniem byłych piarowców PiSu. Anna P. i Piotr M. zostali zatrzymani rano. Chodzi o sprawę opłacanej ze środków Polskiej Fundacji Narodowej i przygotowanej właśnie przez nich kampanii Sprawiedliwe Sądy, która szkalowała sędziów krytykujących zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzane za rządów PiSu. Anna P. pracuje w Kancelarii Prezydenta, a Piotr M. w Telewizji Republika. To towarzystwo, które ma określoną mentalność i podejmuje określone działania, tak uważa marszałek Czarzasty.
0: To są domniemane pieniądze za dostęp od prezydenta. To jest domniemany handel ułaskawieniami. To jest domniemane pisanie ustawy na Ibizie. Podejrzane poprawki pana ministra Boguckiego w sprawie zonda krypto. Łapówki i finansowanie ludzi, partii, imprez, na których bywa pan prezydent. To są dziwne i podejrzane weta. I myślę, że to jest początek zatrzymań również w kancelarii prezydenta.
28: Sprawę kampanii Sprawiedliwe Sądy prowadzi rzeszowska prokuratura. Dwie osoby już usłyszały zarzuty. To były szef Polskiej Fundacji Narodowej i były członek jej zarządu. Dziękuję wam za wolność i solidarność, mówił premier Donald Tusk do działaczy Komitetu Obrony Robotników. KOR powstał dokładnie 50 lat temu. Utworzyła go grupa 14 opozycyjnych intelektualistów po to, by nieść pomoc prawną i finansową represjonowanym po protestach czerwca 76 roku.
1: Chciałbym, żebyście wiedzieli, że jesteście nadal skarbem dla tego narodu, nawet jeśli nie wszyscy to rozumieją i że nigdy się wam nie wypłacimy. Ani ordery, ani akademie, nic. Tu nic nie wystarczy.
28: Wśród najważniejszych i najbardziej znanych działaczy Komitetu Obrony Robotników byli Jacek Kuroń, Adam Michnik, Antoni Macierewicz, Zbigniew i Zofia Romaszewscy, Piotr Naimski, Jan Józef Lipski oraz Henryk Wujec. I właśnie dziś pierwsi widzowie wkrótce będą mogli zobaczyć film Nasza Rewolucja, opowiadający o Grażynie i Jacku Kuroniach. Premiera dzieła Piotra Domalewskiego odbędzie się za godzinę podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Jacek Kuroń jest jednym z najważniejszych bohaterów walki o wolną Polskę, ale film Nasza Rewolucja nie jest o tym, przekonuje odtwórca głównej roli Arkadiusz Jakubik.
2: To jest opowieść o 4 latach życia Grażyny i Jacka. 4 lata tej dramatycznej miłości, a historia Polski jest absolutnie na drugim, trzecim planie.
3: Kochać takiego mężczyznę, charyzmatycznego, ale z całym tym pakietem różnych trudności, można powiedzieć, że była bardzo odważna i niezłomna w tej miłości, pomimo różnych rzeczy, które z nim miała.
28: Dodała wcielająca się w Gajkę Magdalena Popławska. Nasza Rewolucja Piotra Domalewskiego. Można ją zobaczyć tylko na gdyńskim festiwalu. Dla szerszej publiczności film będzie dostępny od 11 listopada. Dziś maksymalnie od 13 do 16 stopni na wschodzie, w centrum oraz nad morzem, do 16, a nawet 18 na zachodzie. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie od 10 do 12, tylko zachodnia Polska dzisiaj bez opadów. Na pozostałym obszarze będą przelotne opady deszczu, a wysoko w górach także śniegu.
27: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Kontynuujemy popołudniowy program TOK FM. Kolejnym naszym gościem jest dr Karol Wilczyński, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych. Dzień dobry, kłaniam się panu.
5: Dzień dobry.
4: Nietypowo, bo dziś w środę Marokańczycy wybierają deputowanych do Izby Reprezentantów. I też nie można o tych wyborach mówić w oderwaniu od ubiegłorocznych protestów młodych ludzi. Dlaczego właśnie oni, gdyby pan zechciał to wyjaśnić słuchaczom niebędącym zorientowanym w niuansach, dlaczego właśnie młodzi ludzie będą języczkiem uwagi w wyniku tych wyborów?
5: No właściwie to nie będą, bo nie będą głosować. W Maroku system przewiduje wcześniejszą rejestrację, czyli jeśli ktoś chce wziąć udział w wyborach, to musi się wcześniej zarejestrować i dopiero wtedy jest wydrukowana odpowiednia liczba tych kart wyborczych. I co ciekawe, wśród tych wyborców młodzi, między 18 a 24 rokiem życia, będą stanowić zaledwie 4% wyborców. Natomiast dla porównania seniorzy powyżej 60 będą stanowić prawie 1/3 tych wyborców.
4: Także czyli, przepraszam, grupa najbardziej sfrustrowanych Marokańczyków, wśród których w 2025 roku bezrobocie wynosiło blisko 40%, nie mają w sobie dość determinacji, żeby chcieć zmieniać władzę?
5: Oni mają ogromną determinację. Protesty i zeszłoroczne, i tegoroczne, myślę, że mogą wstrząsnąć Marokiem i wstrząsnąć władzą. Pamiętajmy, że pomimo reform konstytucyjnych w 2011 Król Maroka jest, no, można powiedzieć, no nie jest władcą absolutnym, ale ma ogromną władzę w kraju. I te wybory, które się będą odbywać, nie będą miały wpływu na tak ważne sprawy jak wdrażanie ustaw, jak, nie wiem, polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, wojsko. Raczej temu parlamentowi zostanie tam temat właśnie administracji lokalnej, jakieś prowadzenie polityki gospodarczej, ale też w ograniczonym zakresie, i wszystkie ważne rzeczy będą musiały być pobłogosławione przez króla, który, przypomnijmy, jest potomkiem proroka Muhammada i ma też taką formę władzy religijnej, więc ten konserwatyzm w Maroku, gdzie zresztą dwa główne bloki opozycyjne, czyli ten opozycyjny i ten aktualnie rządzący, to są de facto prawica i centroprawica. To jest jakby niewielka różnica między tymi grupami, które walczą o władzę. No więc ja się nie dziwię młodym, że oni do wyborów, które dla nich są szopką, nie chcą w tym brać udziału. Wolą wyjść na ulicę i protestować. Zresztą te protesty cały czas się odbywają.
4: Czyli tak, mogę zaprotestować, natomiast udział w wyborach niewiele zmieni. Jeszcze raz powtórzmy, bo to dość szokujące. Zaledwie 4% zarejestrowanych wyborców stanowią ci w przedziale wiekowym 18-24.
5: Tak jest.
4: To jeszcze wróćmy do tych protestów. Przeciwko czemu ci młodzi Gen Z plus 212, tak dobrze pamiętam, w związku z numerem, z prefiksem do Maroka, pod takim hasłem też szli w tych protestach, no właśnie wyrażali swój sprzeciw.
5: Tak. No, pierwsze te protesty wybuchły po śmierci 8 kobiet w szpitalu w Agadirze. To był wrzesień, październik 2025. No i tam oczywiście żądali godnej ochrony zdrowia. Aktualny premier, on obiecał, że ta ochrona zdrowia bezpłatna, ona obejmie większość społeczeństwa. W tym momencie to ubezpieczeniem państwowym jest objęte zaledwie 42% ludności. On obiecał, że ten wskaźnik podniesie do poziomu 80%, co oczywiście się nie dzieje, pomimo wzrostu PKB, bo PKB Maroka rośnie około 4% rocznie, czyli ta sytuacja gospodarcza nie powinna być zła, no jest fatalna. Jeśli mamy 40% ludzi na bezrobociu młodych, nie ma pracy, no to ludzie są zdesperowani. Ja też, jak pisałem, nawet zresztą na antenie Radia Tok FM, też mówiłem o Ceucie, tak? Mieliśmy 60-70 tysięcy młodych Marokańczyków, którzy przekroczyli granicę do Hiszpanii. Część z nich utonęła, tam były dramatyczne historie. No i to był akt desperacji. Ci ludzie są bardzo zdesperowani, bo ich państwo o nich nie dba. Oni żądają godnej ochrony zdrowia, żądają edukacji i przede wszystkim walki z korupcją, która jest na ogromnym poziomie w Maroku. Natomiast te wykluczenie na różnych poziomach, przede wszystkim wykluczenie ekonomiczne, ono natychmiast zmienia się w taką walkę desperacką, w te protesty i choćby w to, co widzieliśmy w Ceucie, ten masowy zryw ludzi, którzy próbowali w taki sposób przekroczyć granicę.
4: Czyli nie można tutaj, przepraszam panie doktorze, postawić wyraźnej, no właśnie, granicy i rozdzielenia powodów, dla których doszło do tych scen w Ceucie, bo tutaj powody ekonomiczne mieszały się z tymi powodami też osobistymi. Ten akt desperacji młodego pokolenia tutaj wybrzmiewał, tak?
5: Tak, no oczywiście rząd Maroka sterował wszystkim, ale rząd Maroka nie spowodowałby, że tych ludzi było aż tyle. To było 70 tysięcy ludzi. Rząd Maroka mógłby zorganizować taki, tak jak zresztą w poprzednich latach, że tam kilka tysięcy ludzi, może 10 tysięcy by im się udało zebrać, tym, którym zapłacili, żeby taką szopkę właśnie zrealizowali. Już drugi raz używam tego słowa. No ale tak, no rząd Maroka, król Maroka, no to są ludzie, którzy tworzą pozory, natomiast tak naprawdę traktują, tak jak wielu dyktatorów arabskich, król Maroka również traktuje państwo i to społeczeństwo jako prywatną własność do jego własnego, do realizacji swoich własnych interesów. I on jest skupiony na czym? Jest skupiony na, tam jest takie hasło invest in brains, not games. Inwestujcie w umysły, a nie gry. Król jest krytykowany za to przez młodych, że on wydaje ogromne sumy, około 40 miliardów dolarów na organizację mundialu FIFA, tak, w 2030 roku, piłki nożnej mężczyzn. On się skupia na tym, żeby wybory i kampania wyborcza była bardzo mocno realizowana na terenach okupowanych w Saharze Zachodniej. On się skupia na tym teraz, żeby dosłownie tydzień temu król zdecydował o podniesieniu poziomu stosunków dyplomatycznych z Izraelem, który, no, jak wiemy, nie jest krajem, który wielu mieszkańców Maroka jakoś ceni i uważa za główny cel, żeby jednocześnie prowadząc wojny z właściwie wszystkimi sąsiadami lądowymi, tak? Więc te interesy króla Maroka wyraźnie są sprzeczne z tym, co by chciało społeczeństwo.
4: Ale panie doktorze, tych sprzeczności, które które powodują, że trudno nam zrozumieć specyfikę tego kraju, jest więcej, bo tak jak pan mówi, w 2030 roku odbędzie się piłkarski mundial organizowany zresztą razem z Hiszpanią i Portugalią. Jeden z bliskich moich znajomych był w Salé, w kompleksie piłkarskim, bizantyjskim wręcz. On nosi imię Mohameda VI. Mamy też kwitnącą turystykę, a z drugiej strony, no to rozwarstwienie jest widoczne w tym

0: no to właśnie ukrócić na przykład tanie linie, bo europejscy turyści bardzo często tam Ryanairem czy Wizzerem sobie do Maroka latają. Natomiast pamiętajmy, że rozwój turystyki, podobnie jak w moim rodzinnym Krakowie, podbija ceny mieszkań, kosztów życia dla lokalnych mieszkańców. Okej, jeśli ktoś mieszka w Casablance, która nie jest turystycznym miastem, to jeszcze tego nie odczuwa. Już Marrakesz, Agadir i tak dalej, też duże miasta, one przeżywają po prostu gentryfikację i ogromny wzrost cen. No i pamiętajmy podział zysków. Podział zysków, to znaczy zyski, dochody z turystyki trafiają przede wszystkim co? Do międzynarodowych sieci hotelowych, do różnych inwestorów, no i do króla, do państwa, które to kontroluje. A młodzi ludzie w mniejszych miejscowościach wciąż zmagają się z ogromnie wysokim bezrobociem, bo oni nie mają szansy na to, żeby podjąć pracę, wynająć mieszkanie i korzystać z tego, że to ich państwo jest bogate, bo nie ma dystrybucji tych dochodów, czy redystrybucji. Maroko ma ogromny problem strukturalny, to znaczy mamy właśnie takiego właściciela, dyktatora, króla Maroka, który no właściwie decyduje o tym, do kogo mają trafić środki i nie ma ochoty na to, żeby budować państwo demokratyczne, no bo wiadomo, że to państwo demokratyczne zabierze mu ostatecznie władzę.
1: Ale z pańskiej opowieści wybrzmiewa właściwie ostrzeżenie także dla nas, Europejczyków, no bo przecież im gorsza będzie sytuacja młodych ludzi w Maroku, tym ta presja migracyjna będzie większa.
0: Tak. No, dokładnie tak. I jakby Maroko jest badane, jest jednym z najlepiej zbadanych tematów migracyjnych ze wszystkich państw Afryki Północnej, bym powiedział. Najwięcej na ten temat publikujemy, mamy dobrze zbadane społeczności marokańskie w Belgii, we Francji, w Holandii. Jesteśmy w stanie bardzo dużo przewidzieć na podstawie tego, co się dzieje. No i co przewidujemy? No, przewidujemy, że jeśli Europa pierwsze nie uruchomi możliwości takich szybkich, krótkotrwałych wiz, że na przykład, nie wiem, ja jak miałem 18 lat, jeździłem na 3 miesiące do Londynu, byliśmy już w Unii Europejskiej i zarabiałem sobie na szkołę, na studia, nie? No to dajmy tym chłopakom z Maroka przyjechać na 3 miesiące, niech pozbierają tam truskawki czy cokolwiek w Hiszpanii czy we Francji, mają wizę na 3 miesiące, zarobią sobie i wrócą do domu. Okej, nie będą mieli super sytuacji, no bo to jest wszystko takie tymczasowe i ta praca też może nie jest super, no ale przeżyją, tak? Nie będą się buntować. Ja myślę, że Maroko, pomimo tego ogromnego wzrostu gospodarczego, nie jest to państwo, które stać na to, jak w przypadku na przykład nie wiem, Arabii Saudyjskiej czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie władze właściwie wykupują zadowolenie swoich poddanych, płacąc im pensje i po prostu zabycie obywatelami tego państwa, więc obywatele się nie buntują. Maroka tego nie stać. Ja obawiam się, że jakby sytuacja w Maroku, jeśli dojdzie do kolejnego kryzysu gospodarczego, jak wokół COVID-u ostatnio, gdzie oczywiście był upadek branży turystycznej, to się bardzo źle skończy dla rządu Maroka, ale też dla społeczeństwa, które dalej będzie próbować szturmować granice Europy, dokładnie tak jak w Ceucie.
1: Bardzo,
0: a Unia Europejska zbliża się bardzo mocno do Maroka i nie przewidujemy tego, co się wydarzy za 3-4 lata i jakie konsekwencje poniesiemy właśnie tego zbliżania się naszych państw europejskich z reżimem marokańskim.
1: Dlatego tym bardziej warto obserwować to, jak przebiegają te wybory. Doktor Karol Wilczyński był z nami, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz Jagiellońskiego Centrum Studiów Migracyjnych. Bardzo panu dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Informacje TOK FM.
2: Autopromocja. Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10.40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
3: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek,

0: na mediaexpert.pl.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 15.21. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Węgierskie Narodowe Biuro Śledcze przeszukało siedzibę spółki będącej zapleczem pro-orbanowskiego think tanku Centrum Praw Podstawowych. Według informacji TOK FM chodzi o instytut, którego szefem za czasów rządów Fideszu został Marcin Romanowski. Eks-wiceminister sprawiedliwości i poseł PiSu jest w Polsce oskarżony m.in. o sprzeniewierzenie państwowych środków w kraju rządzonym przez Orbana. Dostał azyl. Węgierska policja przekazała, że spółka, i tu cytat, zatrudniała byłego zagranicznego urzędnika, obecnie poszukiwanego listem gończym. Miał on dostawać miesięcznie wynagrodzenie w wysokości ponad 40 tysięcy złotych, a praktycznie nie wykonywał dla firmy żadnej pracy. W Nowym Jorku trwa ONZ-owska debata generalna, oprócz tego o Ukrainie, jest o Ukrainie i sztucznej inteligencji i ma o niej rozmawiać Rada Bezpieczeństwa. Jednym z głównych tematów jest właśnie wojna rosyjsko-ukraińska. Najpierw liderzy będą o niej rozmawiać podczas Rady Bezpieczeństwa, w tym posiedzeniu weźmie też udział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Potem przed zgromadzeniem ogólnym głos zabierze prezydent Wołodymyr Zełenski, który wczoraj spotkał się z przywódcą USA Donaldem Trumpem, domagającym się wstrzymania ataków na rosyjskie rafinerie.
9: Jeśli nie atakujemy obiektów energetycznych, to niech to będą wszystkie takie obiekty. To jest nasza pozycja. Jesteśmy bardzo wdzięczni Amerykanom. Oni przekażą nasze stanowisko Rosjanom.
8: Na marginesie sesji w Nowym Jorku zapowiadano rozmowy szefów dyplomacji USA i Rosji Marco Rubio i Siergieja Ławrowa. Popołudniową sesję debaty generalnej otworzy swoim przemówieniem prezydent Polski Karol Nawrocki. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył 8 oficerom Wojska Polskiego decyzję o wyznaczeniu ich na nowe stanowiska służbowe. Zastępcą polskiego przedstawiciela wojskowego przy NATO i Unii Europejskiej został generał brygady Mirosław Bodnar. Wojskami dronowymi pokieruje generał brygady Witold Bartoszek. Jan Hoffman zrezygnował ze startu w wyborach prezydenta Krakowa. To jeden z inicjatorów referendum w sprawie odwołania poprzedniego prezydenta. Kandydat przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale, a ten zadeklarował realizację postulatów przedstawionych przez Hoffmana. Inicjator referendum wyjaśnił, że rezygnuje i przekazuje poparcie przed pierwszą turą wyborów, bo z wewnętrznych badań jego sztabu wynika, że Gibała może wygrać już w pierwszej turze. Dzięki temu, jak wskazał Hoffman, nowy prezydent mógłby mieć wpływ na konstruowanie przyszłorocznego budżetu miasta. Najcieplej dziś będzie na zachodzie kraju do 18 stopni, najchłodniej od 10 do 12 w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie. Według prognoz w ciągu dnia na krańcach zachodnich będzie bez opadów, na pozostałym obszarze prognozowane są przelotne deszcze, a w Tatrach śnieg. W nocy padać może w zachodniej połowie kraju.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Z wielką przyjemnością łączymy się teraz z kolejną naszą rozmówczynią. Profesor Małgorzata Zachara-Szymańska jest z nami z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, pani profesor.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
10: Pani uwielbia mówić o Donaldzie Trumpie, prawda?
11: No, niekoniecznie. Natomiast Donald Trump jest taką postacią, która daje nam powody do tego, żeby o nim mówić. No, jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, czyli ma moc zmieniania rzeczywistości. I Mogłabym odpowiedzieć na to pytanie tak. Uwielbiałabym mówić o Donaldzie Trumpie, gdyby ta rzeczywistość zmieniała się na lepsze. No, ale no, ku temu są wątpliwości.
10: Ja miałem na myśli to, z jaką swadą pani zawsze podejmuje tematykę związaną z prezydentem amerykańskiego mocarstwa. No dobrze, ale żebyśmy też przeszli do precyzyjniejszych szczegółów niż taka zwykła pogawędka, to tak, próbujmy skupić się nad poszczególnymi wydarzeniami podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, chociaż ja chciałbym rozpocząć od tej umowy amerykańsko-duńskiej w sprawie Grenlandii. Kto pani zdaniem jest zwycięski w tej batalii?
11: Nikt. Nikt. Wizerunkowo jest zwycięski Donald Trump, dlatego że on potrzebuje takiego elementu, który pozwoliłby mu ogłosić sukces. I wiele z tych inicjatyw, jak niektórzy twierdzą, eskapad na scenie światowej politycznej, wynika z tego, że no, Donald Trump demonstruje swoją sprawczość. Dlaczego on potrzebuje sukcesu? Dlatego, że jego notowania gwałtownie się obniżają, no a już w listopadzie wybory połówkowe. I może się okazać, że jednak no, wyborcy ogłoszą światu, jak to w bajkach bywało również, że król jest nagi. Dlaczego nikt nie wygrał? Dlatego, że ogłoszono, że wzmocniona zostanie wyspa militarnie, natomiast tam już były bazy amerykańskie. Nie było właściwie żadnych przeszkód, żeby tę współpracę służącą stabilizowaniu regionu i też zabezpieczaniu interesów czy Zachodu, czy społeczności transatlantyckiej, czy Stanów Zjednoczonych rozszerzać. Ta cała awantura była zwyczajnie niepotrzebna, bo można byłoby do takiego rozstrzygnięcia dojść standardowymi kanałami dyplomatycznymi.
10: No, ale od tej awantury, której świadkami byliśmy jeszcze kilka miesięcy temu do porozumienia, to mało kto sądził, że dojdzie. Dlaczego zadałem pani tak prowokujące pytania? No dlatego, że wielu uważa, że to właśnie premier Danii wyszła zwycięsko, że to właściwie nie zmienia się nic, jeśli chodzi o Grenlandię. Dania nie traci na tym, by postawić na swoim, a Donald Trump jest ukontentowany i on też przedstawia to jako swój własny sukces.
11: Tak, w tym sensie owszem, to znaczy możemy to traktować jako takie zagranie po prostu, które no, było wynikiem potrzeby chwili, to znaczy należało coś zaproponować prezydentowi amerykańskiemu, żeby on mógł realizować swoje cele polityczne, czyli stanąć na podium i powiedzieć zwyciężyłem, no a de facto sytuacja się nie zmienia. Albo znacząco się nie zmienia.
10: To zostawmy już Grenlandię, przynajmniej na razie. Wsłuchując się w kolejne zapowiedzi Donalda Trumpa o tym, jak szybciutko zakończy wojnę w Ukrainie, jeszcze ktokolwiek jest w stanie mu uwierzyć, on już też wielokrotnie kończył rozpętany przez siebie samego konflikt z Iranem i na razie bezskutecznie.
11: No ja czekam. Czekam, panie redaktorze. Czy pan czeka?
10: Tak, wszyscy czekamy.
11: Tak, słuchacze zakładam, że również czekają. No szczególnie to oczekiwanie jest bolesne dla Ukraińców. Ja tego nie wiem. W kontekście tego spotkania, które wczoraj odbyło się z prezydentem Zełenskim Donalda Trumpa, tam też była mowa o tym, że prezydent występował jako rzecznik właściwie Rosji, no i jako osoba, która chciała zatrzymać ataki na elektrownie rosyjskie, ukraińskie ataki na elektrownie rosyjskie, więc no, ta sytuacja, która jest niezwykle niepokojąca i od początku trwania tej administracji, jakby ona przeobraża nasze myślenie o Stanach Zjednoczonych i o roli Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do porządku międzynarodowego, ona się nie zmieniła, to znaczy w odniesieniu do tego konfliktu prezydent amerykański występuje jako rzecznik raczej, jako negocjator, ale raczej skłaniający się do tego, aby być rzecznikiem strony atakującej.
10: No tak, ale czy to wszystko nie jest obliczone na jego i też amerykański interes przede wszystkim, że wskutek wojny na Bliskim Wschodzie, ale także ataków Ukrainy na rafinerie rosyjskie, no ceny ropy są w tej chwili już horrendalne. I właściwie to jest jego największą troską, a nie życie ludzi, którzy giną w tej wojnie na wschodzie Europy.
11: No, to ta konstatacja jest z ponurą konstatacją, to znaczy jak w tej hierarchii interesów prezydenta amerykańskiego układa się porządek. Tak, oczywiście, że tak jest, bo największym bólem głowy w tej chwili Donalda Trumpa jest kwestia Iranu. I to rzeczywiście jest problem, który on sam sprowokował, spowodował, i wojna, która jest niepotrzebna. I on może stać na mównicy i zapowiadać światu i samemu Iranowi, że on dokona ostatecznego zniszczenia, co już niejednokrotnie przecież czynił i powtórzył jeszcze raz tę groźbę. Natomiast nie wydaje się, żeby Irańczycy tą perspektywą byli przerażeni jakoś bardziej dzisiaj, 8 miesięcy później od momentu rozpoczęcia tej wojny, niż byli tą perspektywą przerażeni w momencie jej rozpoczęcia.
10: Nie wiem, czy pani profesor też tak ma, ale od dłuższego czasu podejrzewam, że wielu z nas, mówię o Polakach, słuchaczach, czyta słowa Donalda Trumpa trochę na opak. Jeśli on mówi, że USA mają więcej amunicji niż potrzebują, to znaczy, że jest z tym pewien kłopot i tak naprawdę jej nie mają. Kiedy mówi, że armia amerykańska jest najsilniejsza ever, to też należy w to w jakiś sposób powątpiewać i tak dalej, i tak dalej. Każdy podnoszony przez Trumpa problem rodzi podejrzenia, że coś tam nie gra.
11: To byłoby nieco dla nas kłopotliwe, przyznacie państwo, bo zdarza się prezydentowi Trumpowi powiedzieć, że Polska jest wspaniałym narodem. Wspaniałym państwem, a Polacy to wspaniałym prawda. Narodem. Więc tak daleko nie szłabym, ale coś w tym jest. To znaczy na pewno wiemy, że to jest prezydent, który posługuje się słowami jako orężem w swojej własnej walce. I te słowa nie są wiarygodnymi informacjami. One nie muszą odzwierciedlać rzeczywistości, bo on wie i nie waha się użyć tego narzędzia, że fikcja przynosi korzyści w polityce, po prostu.
10: To gdyby ktoś poprosił panią o taki esencjonalny przekaz, co wynosimy z wszystkich spotkań i wypowiedzi Donalda Trumpa na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, to jakby pani to przekazała i na co zwróciłaby pani szczególną uwagę?
11: Na to, że to był taki akt pochwalny dla samego siebie, co zresztą też jest cechą charakterystyczną wypowiedzi prezydenta amerykańskiego. I skoro jesteśmy przy takich typowo polskich tematach, to przyszło mi do głowy, ci z państwa, którzy słuchali tego wystąpienia ważnego w końcu, pewnie zanotowali się taki fragment, kiedy prezydent amerykański przywoływał cytaty prezydentów i premierów różnych państw, którzy wychwalali go jako tego obrońcę pokoju, herosa, człowieka, który uratował miliony istnień. I mnie przyszło do głowy, taki fragment, słynna scena z filmu Miś, opatrzona takim kultowym hasłem Ubu Dubu. Niech nam żyje prezes samego klubu, tylko sam ten prezes tą piosenkę na swoją cześć wczoraj śpiewał.
10: Mhm. I to nieprawda, że tak przeciekało, bo przecież w ogóle nie padało. Bardzo pani dziękuję. Profesor Małgorzata Zachara-Szymańska była z nami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, stała komentatorka środowych audycji. Kłaniam się i do usłyszenia.
11: Dziękuję bardzo. Spokojnego popołudnia.
10: Z wzajemnością. Jest 15.34, a w naszym studiu już Przemysław Pozowski. Co oznacza, że będzie zapowiadał sport?
0: Tak, dzień dobry. W tym sporcie dzisiaj, a właściwie w magazynie Jeszcze Więcej Sportu, będziemy rozmawiać o padlu. Dokąd zmierzasz, polski padlu, gdzie właściwie jesteś i co się dzieje, co z naszymi reprezentantami i reprezentantkami na przykład, bo oni grają w dość ważnym turnieju. Troszkę tam też wspomnimy o tym, że reprezentacja TOK FM będzie grać w turnieju dla dziennikarzy. Tomasz Smokowski, znany propagator padla, będzie za chwilę gościem.
10: A mamy już swoją padlową Igę Świątek i Huberta Hurkacza?
0: To nie, ale myślę, że...
10: Ale aspirujesz.
0: Tak, no to myślę, że lepiej, żebym nie aspirował, ale trzymaj kciuki w sobotę, jak będziemy grać rzeczywiście.
10: Dobrze, postaram się. Audycję wydawała Katarzyna Murawska. Realizowali Adam Szuraj oraz Szymon Baluta. Już za chwilę informacje TOK FM, a po nich jeszcze więcej sportu. Audycja, na którą Przemek teraz zaprasza. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się i do usłyszenia.

0: mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
1: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
0: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Tato, patrz jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
9: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
8: O, wielka sprawa.
9: Największa.
7: Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy pierwszy i trzeci oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy drugi i trzeci. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Mamy niskie ceny.
3: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 15.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Dwie osoby zginęły, a 24 zostały ranne w wyniku dzisiejszych rosyjskich ataków na Kijów. Według prezydenta Zełenskiego Rosjanie wystrzelili na miasto dużo dronów odrzutowych. Od rana trwają prace związane z usuwaniem skutków tych działań. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej pomagał rebeliantom Huti w Jemenie. Chodzi o walki o przejęcie kontroli nad wybrzeżem Morza Czerwonego we wrześniu. Informację podała Associated Press. Było to najbardziej bezpośrednie zaangażowanie Iranu po stronie Huti od wybuchu wojny domowej w Jemenie w 2014 roku. Między 8 a 11 września Huti przejęli z rąk sił prorządowych 115 kilometrów jemeńskiego wybrzeża. Postępy bojowników i zajęcie strategicznej wyspy Perim w cieśninie Bab al-Mandab wzmocniły ich pozycję w pobliżu jednego z najważniejszych szlaków żeglugowych świata, łączącego Morze Czerwone z Oceanem Indyjskim. Niemiecki Deutsche Welle zrezygnował z materiałów Białego Domu w proteście przeciw wykluczaniu dziennikarzy. Wykluczanie to niepokojący sygnał z punktu widzenia wolności prasy, przekazał dziennik w oświadczeniu. To gest solidarności z amerykańskimi mediami. W piątek Trump zakazał wstępu do Białego Domu dziennikarzom CNN, MS Now i Politico, zarzucając im rozpowszechnianie fikcji i kłamstw na temat jego samego i administracji. Redakcje skierowały sprawę do sądu, powołując się na wolność prasy gwarantowaną przez pierwszą poprawkę do Konstytucji USA. Na znak solidarności główne amerykańskie stacje telewizyjne ABC, CBS, CNN, Fox i NBC zawiesiły w poniedziałek udział we wspólnym systemie telewizyjnej obsługi wydarzeń w Białym Domu. Xi Jinping rozpoczyna dzisiaj wizytę w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Chin nie weźmie jednak udziału w debacie generalnej ONZ w Nowym Jorku. O przyszłości świata będzie rozmawiał za to jutro w Waszyngtonie z prezydentem USA. Przywódcy USA i Chin poruszą między innymi temat sztucznej inteligencji, której rozwoju zaczęli się obawiać nawet jej twórcy. Ale w niedzielę w Nowym Jorku sekretarz skarbu Scott Bessent po spotkaniu z chińskim wicepremierem He Lefengiem zaproponował stworzenie mechanizmu powiadamiania o kwestiach bezpieczeństwa związanych z AI.
13: Rządy dysponujące największymi możliwościami w zakresie sztucznej inteligencji ponoszą największą odpowiedzialność wobec ludzkości. Muszą prowadzić dialog, działać przejrzyście, współpracować.
12: Apelował wczoraj, otwierając debatę generalną, ONZ-owski sekretarz generalny Antonio Guterres. Dzisiaj o sztucznej inteligencji ma rozmawiać też ONZ-owska Rada Bezpieczeństwa. Jutro znów w wielu miejscach kraju może popadać przelotny deszcz. Na północnym wschodzie możliwe też burze i tam popada najmocniej, a w Tatrach znów przybędzie pokrywy śnieżnej. Jutro będzie też jeszcze chłodniej niż dziś, maksymalnie od 14 do 17 stopni, miejscami na północy 13, w rejonach podgórskich około 12 stopni.
11: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
15: Przemysław Pozowski, dzień dobry, to jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu, jest godzina 15.43, a w studiu jest znany i lubiany propagator padla, dziennikarz sportowy, komentator Tomasz Smokowski. Tak może być?
16: Może być, chociaż ryzykowne z tym znane i lubiane, to może być ryzykowne, bo wiesz,
15: znane,
16: nie wiadomo.
15: Na pewno, lubiane.
16: No, to są szkoła Otwocka, szkoła Falenicka, to już, ale dzień dobry. Ale
15: dzień dobry, dzień dobry. Nie jest to program, na który ja cię zaprosiłem, bo bardzo chcę powiedzieć wszystkim naszym słuchaczom, że drużyna Tok FM będzie grać w sobotę w mistrzostwach
16: tak
15: dziennikarskich.
16: Jest. W Cupra Padel News Cup. Jesteście, ale nie zostaliście przeze mnie rozstawieni.
15: No, nie dziwię się akurat.
16: Znając wasze umiejętności,
15: początkującą.
16: Dlatego wyobrażając sobie bardziej niż wiedząc, jakie macie umiejętności, umieściłem was wśród drużyn tak zwanych nierozstawionych, pozwól.
15: Ale mamy szansę wygrać Ligę Konferencji.
16: Macie szansę w ogóle wygrać cały turniej, bo przecież nawet chociażby, nie wiem, przypadek Emmy Raducanu w tenisowym Wielkim Szlemie pokazuje, że będąc nawet w eliminacjach, nie będąc rozstawionym, można na koniec wygrać całą imprezę.
15: Grubo
16: tak. Także bądźcie Emmą Raducanu, mistrzostw Polski w padlu.
15: Albo mają Chwalińską razy pięć.
16: Albo mają Chwalińską, dojdźcie do finału, bardzo proszę.
15: Dobrze, zostawmy ten wątek. W sobotę są te mistrzostwa, ale ja bym chciał wykorzystać to, że jest głośno o padlu w tym tygodniu, między innymi w związku z tą inicjatywą, żeby w ogóle powiedzieć słuchaczom o tej dyscyplinie sportowej. Nie chcę teraz przechodzić znowu jakby przez wyjaśnianie, że padel to Meksyk i że sport rakietowy, bo to myślę, że już chyba w miarę wszyscy wiedzą, ale co z tym polskim padlem, bo czytam, że tutaj nasza reprezentacja gra, walczy o awans. Jakie turnieje teraz są rozgrywane, jaka reprezentacja Polski, jak mamy silnych tych padlistów? Mamy właśnie tą, nie wiem, Igę Świątek na horyzoncie, czy Huberta Hurkacza, przykładając znowu do tenisa, skoro zacząłeś z Raducanu?
16: To powolutku. W tej chwili, dzisiaj, jutro, wczoraj trwają eliminacje do Mistrzostw Świata w strefie europejskiej, gdzie grają zarówno nasi panowie, jak i nasze dziewczyny. Po 8 chłopaków i po 8 dziewczyn, czyli stanowiących po 4 pary. Zaczęli bardzo dobrze. Chłopaki po wczorajszej wygranej dzisiaj dołożyli drugie zwycięstwo z Irlandią. Wczoraj wygrali ze Słowenią, dzisiaj wygrali z Irlandią. Jutro czeka ich ostatni mecz o wyjście z grupy z Węgrami i trafią do ćwierćfinału. W ćwierćfinale zagrają prawdopodobnie, o ile wyjdą, ale sądzę, że wyjdą, zagrają z Holendrami, którzy są najniebezpieczniejszym, najlepszym zespołem tego turnieju. To będzie ćwierćfinał, uważaj, czyli tam zostanie ósemka. Tylko dwa najlepsze zespoły tych eliminacji zakwalifikują się do Mistrzostw Świata, co byłoby wielkim sukcesem reprezentacji Polski.
15: Trudna ścieżka.
16: Bardzo trudna ścieżka, ale wiesz, jeżeli brać się za łby z faworytem, to dobrze może go wyeliminować już w tym ćwierćfinale i Holendrów mieć z głowy, potem tylko półfinał i jedziesz na mistrzostwa.
15: Ale czekaj, to Holendrzy w padlu to jak Holendrzy na torze i łyżwiarstwo szybkie? Chyba nie.
16: Nie, ponieważ najsilniejsze reprezentacje, kilka najsilniejszych drużyn narodowych, Hiszpania, Włochy, Francja, Portugalia są zwolnione z tych eliminacji. One mają przepustki przeprowadzkę do Mistrzostw Świata z górki.
15: Czyli jak zawsze, lepsi mają lepiej.
16: Lepsi mają lepiej, nie muszą się potykać z tymi, powiedzmy, z tym drugim sortem drużyn, gdzie gra cała reszta. No ale wiesz, dla takiej w tak jeszcze mimo wszystko raczkującym sporcie, jakim jest padel na tym najwyższym poziomie, gdzie Hiszpania i Argentyna to dwie absolutnie czołowe nacje świata, za każdym razem między sobą rozstrzygają to, kto zostanie drużynowym mistrzem świata, no to to dla Polski samo zakwalifikowanie się na tę imprezę byłoby rzeczą wielką. Podobnie nasze dziewczyny, bo one też grają ósemką. Wśród chłopaków gra Jerzy Janowicz na przykład. To jest taka najbardziej znane nazwisko.
15: Czyli nie uciekniemy od tenisa.
16: Przecież. Nie uciekniemy od tenisa.
15: Wszyscy pamiętamy Wimbledon 2013.
16: No właśnie. No to już teraz paręnaście lat minęło. Jurek też jest starszy o kilka kilo, ale to nieważne. Nadal jest czołową rakietą polskiego padla. U dziewczyn gra też nazwisko tenisowe ci znane i państwo na pewno znane, Rosolska, ale nie mówimy o Alicji.
15: Tylko o siostrze.
16: Tylko Alicja zagra w Cupra Padel News Cup, między innymi będzie grała w jednej z drużyn, wydaje mi się, że w Eurosporcie.
15: Fajnie i teraz może słuchacze zrozumieją, dlaczego drużyna, która gra w padla od roku, nie do końca ma podejście do takich drużyn, w których
16: ale muszę ci powiedzieć, że Ala dopiero zakończyła karierę tenisową, ona jeszcze nie do końca tego padla rozumie, chociaż wiadomo, jej doświadczenie tenisowe pozwala mi mieć dobrą rękę. Jest. Natomiast gra Ola Rosolska.
15: Ja grałem raz przeciwko Klaudii Jansignaci, która była finalistką Roland Garrosa w mixcie i po naszej stronie nie było zbyt...
16: Ale grałeś w padla, nie w tenisie.
15: Tak, w padla. No, i to...
16: no wiesz, tenisistom i tenisistkom w padlu jest łatwiej, bo jednak zdecydowanie lepiej od każdego z nas ogarniają przede wszystkim kwestie wolejowe. No to tutaj nie ma co gadać.
15: No dobrze, ale ta reprezentacja nasza pani.
16: A nasza reprezentacja pani zaczęła od dzisiejszej. Dzisiaj rano Polki wygrały ze Szwajcarkami 3-0. Tam między innymi Ola Rosolska, wielokrotna mistrzyni Polski w padlu w parze z Zosią Piórkowską też wygrały swój mecz. Przepraszam, wygrały 2-1 ze Szwajcarkami, bo to też trzy pary, tak jak w naszym turnieju medialnym. Trzy pary grają takie spotkanie między rakietami, więc możesz wygrać mecz 3-0 albo 2-1. Albo przegrać 1-2, albo 0-3. Polki wygrały ze Szwajcarkami 2-1, a jutro grają z Litwą, z Litwinkami o wyjście z grupy i też są w ćwierćfinale, czyli tu jest podobna zasada jak u pana.
15: Okej, ale czy wśród kobiet też rządzą Hiszpanki i Argentynki? Ja tak. Powiem, że włączyłem, tak. Bo padel jest transmitowany w telewizjach, co prawda, za które sobie trzeba zapłacić, ale można gdzieś tam pooglądać. I ja ostatnio trafiłem na, bo nawet dostawałem takie maile, że możesz się akredytować, bo wiadomo, jak wpadłem w szufladkę Roland Garros, to jak jest turniej padla na Roland Garros, to też...
16: A był niedawno, na centralnym porcie.
15: Ja właśnie widziałem i grały Argentynki właśnie.
16: Tak jest.
15: I sobie pomyślałem, czy to Argentynki w takim razie są czołowe na świecie?
16: Tak, Hiszpanki i Argentynki, tutaj również nie ma żadnych odstępstw, to są dwie czołowe nacje, czasem zdarzy się silna Włoszka, o nazwisku Jensen zresztą, czyli takim trochę powiedziałbym szwedzko-duńskim, ale to jest Włoszka. Niemniej, tak, zarówno Hiszpani i Argentyńczycy, Hiszpanki i Argentynki, ale już zobacz, sam fakt, że we Francji odbywa się turniej rangi Premier Padel, to bym nazwał tenisowy turniej...
15: Liga Mistrzów?
16: Wielki szlem tenisowy. I więc turniej rangi Premier Padel jest organizowany na korcie centralnym Roland Garrosa, czyli jest zdejmowana ta mączka.
15: Którego w ogóle nie można poznać, bo jak to w transmisji telewizyjnej idzie, to jest ciemno.
16: Tak jest. I słuchaj, i przychodzą tłumy. I mimo tego, że to jest Francja, czyli kraj, który do niedawna jeszcze nie żył padlem, to mimo to na trybunach są tłumy, bo przyjeżdża czołówka światowa. Ja skądinąd wiem, jako że żyję w środowisku padlowym dość mocno, wiem, że jest tutaj klub w Polsce, w Warszawie, klub, w którym zresztą zagrasz w sobotę, który stara się organizację turnieju.
15: Niewielkiego
16: szlema jeszcze, czyli nie tego Premier Padel, tylko turnieju rangi Gold. To jest taki tysięcznik tenisowy. I wtedy do Polski przyjechałoby czołówka światowa, może nie najsilniejsze rakiety świata, ale myślę, że z takiego top 20 przyjechałoby cirka 10 zawodniczek.
15: No dobra, za turniej, bo wiadomo, że te tysięczniki, pięćsetki i tak dalej, to wszystko tak naprawdę od pieniędzy się do nazewnictwo bierze, a w tym padlu to jest ile razy mniej?
16: No dużo mniej.
15: Ale
16: musisz...
15: razy 10?
16: Tak. No nawet, myślę, że nawet więcej. Nie ma co porównywać. Słuchaj, najlepsi padliści na świecie, jak Agustin Tapia, który jest zresztą moim zawodnikiem w drużynie, wiesz, Hexagonu, ponieważ jestem jeszcze dyrektorem sportowym takiego zespołu, gdzie liderem jest Robert Lewandowski. On nie gra, ale jest twarzą tego teamu. Ja wybierając zawodników, wybrałem sobie najlepszego padlistę świata, Argentyńczyka Agustina Tapię. Agustin Tapia być może nie jest gwiazdą globalną, może w Polsce jego nazwisko niewiele mówi, ale to jest Messi padle. Mozart na niego mówią, bo on takie rzeczy robi, takie rzeczy potrafi zagrać. No to kiedy
15: ile wyciąga za turniej, jak wygra tego wielkiego szlema?
16: Powiem ci tak. Z padla nie wyciąga aż tak bardzo wiele.
15: Ale
16: z reklam. Na przykład podpisał ostatnio, bo chwalił mi się. Bo ja mówię, Agustin, musisz zacząć uczyć się języka angielskiego, bo on ani me, ani be. Bo jeżeli chcesz być gwiazdą globalną, a nie tylko na rynki latynoamerykańskie, czyli Argentyna, właśnie Hiszpania, Meksyk, no to ty, musisz znać język angielski, a nie tylko hiszpański. I on...
15: Rafa też tak zaczynał, że...
16: I słuchaj, tydzień później przesyła mi na WhatsAppie, chwali się z podpisania umowy sponsorskiej z wielkimi zegarkami, tymi na R, tymi bardzo drogimi, tam gdzie Iga Świątek też...
15: Nie tymi, które nosił P.
16: Tak, dobrze. Tak, dobrze mówisz, tak, nie te... Ale wiesz, które? Ta na koniec jest X i on mi się, i Agustin Tapia mi mówi, zobacz, na $1 000 000 kontrakt. Może być? Po co mi ten język angielski? Nie powiedział, że zostanę z nim jak Himilsbach, bo nie wie, kim był Himilsbach, ale po co mu to, jak skoro jest wystarczająco popularny i znany?
15: Godziny byśmy mogli gadać, mamy jakieś 5 minut. Wracając do tej naszej reprezentacji, naszych reprezentantów, bo trochę mnie odpowiedziałeś, znaczy trochę odpowiedziałeś, a trochę nie na pytanie, jak ci nasi padliści stoją, w sensie nawet nie pytam o ranking, chociaż możesz powiedzieć, czy ktoś jest, nie wiem, w top 50, top 20, top 100.
16: Chyba najlepsi z polscy zawodnicy w tym momencie druga setka światowego
15: rankingu. Okej, ale czy to są zawodnicy na fali wznoszącej, czyli młodzi, czyli oni tam jak pojechali grać te mecze reprezentacji, to mają tam 21, 22 lata, 19, czy to są raczej 35-latkowie?
16: No, skoro daję ci nazwisko Jerzego Janowicza, no, to masz
15: odpowiedź. To już częściowo wiem.
16: Niemniej w tej ósemce jest, wydaje mi się, dwóch chłopaków poniżej 20 roku życia i to jest nasza przyszłość. To są najlepiej rokujący, powiedziałbym, no już nie juniorzy, ale młodzi seniorzy, którzy naprawdę mają szansę zrobić karierę w padlu, tylko musisz pamiętać.
15: Ale właśnie jaka jest skala tego talentu? Wiem, że to jest pytanie totalnie trudne.
16: To jest bardzo trudno odpowiedzieć mi. Młodzi Hiszpanie, jak rozmawiasz z Hiszpanami grającymi w padla zawodowo, to są najczęściej ludzie, którzy nigdy nie dotknęli rakiety tenisowej, bo oni od małego byli szkoleni w padlu. A u nas są zazwyczaj byli tenisiści, którzy zaczynają sobie grać w padla, bo odkrywają tę dyscyplinę sportu. Jest jeszcze coś innego.
15: Jest też, jest też odwrotność. Chyba Merida jest takim tenisistą, który zaczynał od padla, a teraz gra w turze.
16: To nawet nie wiedziałem. Natomiast jest jeszcze coś innego. No, w Polsce jednak nie masz szans trenować z zawodnikami na tak bardzo wysokim poziomie jak w Hiszpanii. W Hiszpanii w każdym klubie, a jest ich dużo w każdym mieście, masz ten poziom tak wysoki, no, że grając z równymi sobie albo lepszymi od siebie, po prostu robisz postępy. U nas cały czas pracujemy nad tym mocno, bardzo chcemy, żeby ten padel się rozwijał, także zawodowy, bo jeszcze nie na igrzyskach w Los Angeles, ale na igrzyskach w Brisbane, tych kolejnych, jestem przekonany,
15: że
16: to będzie dyscyplina olimpijska, tak.
15: A kortów było w 2024 150, w zeszłym roku 350, teraz 540, prawda?
16: Logarytmiczny przyrost, ich jest coraz więcej i będzie więcej w Polsce.
15: To jest trochę bez sensu, ale ja to zrobię, bo mamy półtorej, dwie minuty. Ale powiedz mi, bo czytałem o polskim padlu następujące artykuły. Padel się rozwija, padel popularny, po czym trafiłem na rozłam w polskim padlu. Widziałem, jak nagrywałeś różne tam filmy. I był moment, czy właściwie ciągle jest moment, że mamy dwie federacje, ale jest jakieś pojednanie, idzie to w jednym kierunku.
16: Tak, jest pojednanie. Pojednanie zostało wynegocjowane. Wiesz, jak każdy kompromis, nie ma w 100% wygranych, nie ma w 100% przegranych. Chodzi o to, żeby się dogadać. Bardzo nam na tym zależało, bo świat na zewnątrz nie interesuje go, kto jest dobry, kto jest zły w takim sporze. Oni widzą tylko jedno. Oho, jest dyscyplina sportu, a już się kłócą.
15: Mają dwie federacje.
16: Już mają dwie federacje, więc myślę, że w ogóle w interesie tej pięknej dyscypliny sportu jest jedna organizacja, żebyśmy mówili jednym głosem.
15: Ale będzie tak?
16: Tak, będzie tak. Myślę, że ja mogę ci to powiedzieć, sądzę, że w ciągu najbliższego tygodnia, dwóch tygodni to zostanie już ogłoszone światu, o ile świat to interesuje, że jest jedna organizacja, gdzie cały polski padel jest zrzeszony i mówi jednym głosem.
15: I wtedy oni odpowiadają, czy ta federacja odpowiada i za rozgrywki krajowe, i za rozgrywki międzynarodowe, i za to, żeby polski padel trafił też na te igrzyska.
16: Mam nadzieję za rozwój juniorów. Mam nadzieję, że prezes Polskiej Federacji Padla, Marcin Nowak, postara się, tak jak zapowiadał, znaleźć sponsorów i znaleźć pieniądze przede wszystkim na to, żeby młodzi chłopcy i młode dziewczyny mogły się szkolić, żeby właśnie na te igrzyska w Brisbane można było pojechać i kto wie, może powalczyć o medal.
15: A Tomasz Smokowski teraz padla.
16: Ja już medalu nie zdobędę na igrzyskach.
15: Cholera. I działaczowsko na razie?
16: Nie, działaczowsko też się wycofuję, ale to dlatego, że mam tyle zobowiązań. No właśnie, między innymi w sobotę muszę zadbać o takich ananasów jak ty i twoja drużyna. Ja nie mam już czasu na bycie działaczem. Po prostu pomagałem przez pierwsze pół roku na starcie. Pomagałem też w tym scaleniu, ale teraz oddalam się i będę obserwował i recenzował ich, bo będę ich bardzo mocno recenzował, bo mi zależy na przyszłości polskiego padla. Będę ich recenzował z zewnątrz.
15: Brzmi jak zapowiedź. Tomasz Smokowski był gościem magazynu Jeszcze Więcej Sportu, dziennikarz sportowy, komentator i propagator padla. Serdeczne dzięki.
16: Dziękuję bardzo.
15: Ja się nazywam Przemysław Pozowski. To był, jak mówiłem, magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Wydawał go Miłosz Nałęcz-Staniszewski. Realizował Adam Szuraj, a już za chwilę Tok 360, na który zapraszam w imieniu Adama Szuraja. My się natomiast usłyszymy w Sport 360 i to będzie po godzinie 18.30.
14: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Środa, 23 września, jest 16. Zarzuty dla szefowej Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego za niedopuszczanie sędziów do orzekania. Spin doktorzy PiSu. Dziś pracownicy Kancelarii Prezydenta i Telewizji Republika zatrzymani w sprawie kampanii szczującej sędziów. Rosyjski śmigłowiec w polskiej przestrzeni powietrznej wleciał od strony Królewca. To jest TOK 360. Adam Ozga, dzień dobry. Szefowa Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego usłyszała dziś zarzuty w związku z niedopuszczaniem do pracy nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Działanie to stanowi kolejną próbę wywarcia wpływu przede wszystkim na pracowników oraz prezesa i sędziów Trybunału. Czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie tejże instytucji. A w Sejmie jest reporter TOK FM Maciej Kluczka. Witaj.
15: Dzień dobry.
14: Powiedz, jak ta sprawa komentowana jest przy Wiejskiej?
15: Politycy PiSu oczywiście z oświadczeniem się zgadzają, twierdząc, że to właśnie prezes Trybunału i jego urzędnicy decydują o dopuszczeniu do pracy nowych pracowników, w tym wypadku sędziów. Nic podobnego, odpowiadają rządzący i przypominają, sędziowie Trybunału stali się sędziami Trybunału w momencie wyboru przez Sejm, a zadaniem prezesa i jego urzędników jest ten wybór uszanować, mówi Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
16: No bardzo dobrze, że polskie służby działają. Nie może być takiej sytuacji, że urzędnicy próbują blokować decyzje, które zapadły, bo polski Sejm wybrał sędziów Trybunału Konstytucyjnego i powinni być dopuszczeni do orzekania. Widzieliśmy, jak próbował ten wybór bojkotować pan prezydent. Wtedy, kiedy to ślubowanie zostało złożone, to urzędnicy Trybunału Konstytucyjnego próbują to blokować, zarówno pan prezes Święczkowski, jak i okazuje się szefowa Kancelarii tego Trybunału.
15: Szefowa Kancelarii Trybunału to Zofia H. Bogdan Święczkowski to prezes Trybunału i on zapewne podobne, a wręcz może i takie same zarzuty usłyszałby, mówię w trybie przypuszczającym, bo jego akurat chroni cały czas immunitet. Ja tylko dodam, że do sprawy odniósł się też Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, stwierdził, że niedopuszczanie sędziów do pracy to deptanie postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tej sprawie.
14: Gęstnieje atmosfera wokół Trybunału Konstytucyjnego. Wygląda na to, że koalicja szykuje się do jakiegoś ruchu związanego z tą instytucją. Maciej Kluczka, dzięki wielkie. A w prokuraturze w Rzeszowie trwa przesłuchanie pierwszej z zatrzymanych dzisiaj osób w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy organizowanej przez Polską Fundację Narodową. Piotr M. i Anna P., obecna pracownica Kancelarii Prezydenta, zostali zatrzymani nad ranem przez CBA. Przed budynkiem prokuratury jest Marcin Starzec, witaj. Powiedz, jakie są najnowsze ustalenia śledczych w tej sprawie i czy wiemy, kto dokładnie z dwojga jest przesłuchiwany?
12: Niestety tego na razie nie wiadomo. Rzeczniczka prokuratury poinformowała, że przesłuchiwanie pierwszej osoby rozpoczęło się około 13 i nadal trwa. Dopiero po jego zakończeniu śledczy zajmą się drugą zatrzymaną osobą, która jeszcze nie została doprowadzona do prokuratury. Ewentualne zarzuty poznamy dopiero więc pod koniec dnia. Przed prokuraturą pojawili się natomiast przedstawiciele klubu Gazety Polskiej, którzy przyjechali tu wesprzeć zatrzymanych. Wśród nich jest pan Antoni Bała.
17: Osoby 9 lat temu wykonywały jakieś protesty i teraz za 9 lat są przewożone, to powinno być dawno już umorzone. Nie mamy co z pieniądzami w tym kraju robić.
12: Sprawa dotyczy nieprawidłowości, do których miało dochodzić w fundacji w latach 2017 a 2024. W lipcu zarzuty usłyszeli były prezes Cezary J. i członek zarządu Maciej Eś. Dziś zatrzymano założycieli firmy Solvere, która za pieniądze fundacji prowadziła kampanię Sprawiedliwe Sądy. Między innymi to ona stała za billboardami, które w całym kraju dyskredytowały środowiska sędziowskie. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
14: Szanse na podpis prezydenta są nikłe. Mimo to rządzący wciąż liczą na to, że Karol Nawrocki nie zablokuje po raz kolejny ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Obecnie przepisami zajmuje się Senat, który zapewne jutro te przepisy przyjmie i wyśle do podpisania prezydentowi, który powtarza, że zaproponowane przez rząd rozwiązania są niekonstytucyjne. Wawrzyniec Zakrzewski.
18: Karol Nawrocki to samo mówił, gdy kilka miesięcy temu ustawa o nadzwyczajnych zyskach po raz pierwszy pojawiła się na jego biurku. Wtedy też jej nie podpisał i odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego zapowiedź wysłania mu drugiej, tożsamej ustawy jest dla prezydenta braniem przez Donalda Tuska kierowców za zakładników.
19: Jestem bardzo zawiedziony postawą premiera Donalda Tuska w tej kwestii, bowiem pan premier i opinia publiczna, mam nadzieję także, doskonale wie, że ta ustawa jest niekonstytucyjna. Ona sprawia, że łamiemy pewną fundamentalną zasadę prawa. Ona ma obowiązywać od marca tego roku, drodzy państwo. No, ta ustawa jest niekonstytucyjna.
18: Podatek od nadzwyczajnych zysków to narzędzie powszechnie stosowane, także swego czasu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Odpowiada były wiceminister aktywów państwowych, poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki, który zauważa także, że koncerny paliwowe w związku z rosnącymi cenami ropy na światowych rynkach mają obecnie złote żniwa.
20: I z tego powodu trzeba te zyski no po prostu w pewien sposób wyrównać i to jest ta propozycja zresztą znana na świecie windfall tax, czyli tych o podatku od zysków ponadnadmiarowych, którą zresztą PiS też stosował, Jacek Sasin ją wprowadzał i OTSW Jastrzębska spółka węglowa ją zapłaciła około 2 miliardów, jak dobrze pamiętam, chyba w 2022 albo 2023 roku, więc to nie jest nic jakoś nadzwyczajnego. Jest to znana procedura, na którą firmy zresztą się godzą.
18: Dlatego pomimo wątpliwości i sugestii ze strony prezydenta co do przepisów rządowych, poseł Kropiwnicki, jak i cała koalicja, ma nadzieję, że Karol Nawrocki tym razem ustawę podpisze, a rząd przeznaczy wpływy z podatku od nadzwyczajnych zysków na kolejną odsłonę programu CPN, czyli obniżenia cen paliw na stacjach benzynowych. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
14: Mniej więcej 5 godzin temu, około 11:00, rosyjski śmigłowiec na 42 sekundy naruszył polską przestrzeń powietrzną w regionie Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Śmigłowiec wleciał w polską przestrzeń na około 300 metrów, był obserwowany przez polskie wojsko. Według dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych charakter incydentu wskazuje na to, że Rosja kolejny już raz testuje gotowość naszej obrony powietrznej. Natomiast prawdopodobnie nie była próbą sabotażu sytuacja z Lubelszczyzny, ale wszystko trzeba dokładnie sprawdzić. Policjanci z Lubelszczyzny pod nadzorem prokuratury ustalają, kto podłożył betonowe bloczki na torach pod Łukowem. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Jadące w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na betonową przeszkodę. Nie doszło do wykolejenia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
21: Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim. Zwłaszcza, że miejscowa policja umieszczanie jakichś przedmiotów na torach w przeszłości odnotowywała.
14: Policja zawiadomiła o sprawie m.in. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Ten temat wróci w TOK 360. Dwie osoby nie żyją, 24 są ranne w wyniku rosyjskich ataków w Kijowie. Rano w czasie zmasowanego ataku Rosji w Ukrainie przy granicy z Polską ewakuowano dwa przejścia graniczne w Dorohusku i w Zosinie. Na przejściu były w tym czasie m.in. autobusy z pasażerami. Alarm Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trwał mniej więcej pół godziny. W Dorohusku jest wyznaczonych 650 miejsc ukrycia i tam można było się schować. Na przejściach z Ukrainą wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa. Na przejściu jest tylko ograniczona liczba pojazdów właśnie ze względu na ewentualną ewakuację. Do tego baterie Patriot i monitorowanie nieba, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Do tego dochodzą pary dyżurne, które jak widzicie po komunikatach są uruchamiane codziennie lub kilka razy dziennie. Nasi sojusznicy też angażują się, zarówno Czesi są obecni na wschodniej flance NATO, na terytorium Polski ze swoimi śmigłowcami. W najbliższych dniach Słowacja dostarczy systemy radarowe, które niedawno zakupiła. Ta operacja wymaga wzmocnienia, o tym też rozmawiali szefowie sztabów.
14: A jeszcze w tym tygodniu najprawdopodobniej odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa zwołane przez szefa MON-u. Mamy doświadczenie, mamy sprzęt, będziemy gotowi pomóc. Tak podlaskie organizacje pozarządowe zajmujące się uchodźcami komentują słowa litewskiego premiera, który dopuścił ewakuację Litwinów w kierunku Polski. Jakub Medek.
2: Fundacja Dialog Uchodźcom pomaga od dwóch dekad, ostatnio głównie Ukraińcom. Pomaga im znaleźć pracę, uczy języka, zapewnia dach nad głową. Mamy swoje procedury, mamy też wypracowane sposoby współpracy z państwem, podkreśla prezes Dialogu Michał Gaweł.
22: Kryzysy trochę zmieniają zasady, to znaczy wtedy nikt się za bardzo nie zastanawia nad tym, czy w danej placówce można tyle osób przyjąć, czy jakie są standardy.
2: Gaweł dodaje, że zarówno trzeci sektor, jak i państwo i samorządy podczas pomocy setkom tysięcy Ukraińców zebrały nie tylko doświadczenie.
22: Na przykład mamy dużą ilość łóżek polowych, które możemy rozłożyć, śpiworów, takiego sprzętu, który magazynujemy po to, że gdyby taka sytuacja się zdarzyła w przyszłości, żebyśmy mogli te zasoby wykorzystać.
2: O tym, że państwo polskie jest w gotowości, mówił pytany o wypowiedzi Litwinów szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jakub Medek, TOK FM.
14: Słowo ode mnie w sprawie informacji o planowanych ewakuacjach Litwinów w kierunku Polski. Jest oczywiste, że plany ewakuacji Wilna muszą istnieć w NATO. Wszak miasto znajduje się około 30 kilometrów od białoruskiej granicy. Z drugiej strony trudno znaleźć w tej chwili przesłanki, żeby do takiej ewakuacji miało dojść. Karol Nawrocki zabierze dzisiaj głos w debacie generalnej ONZ-owskiego Zgromadzenia Ogólnego. Prezydent otworzy sesję popołudniową, a jego wystąpienie planowane jest na wieczorną 21 godzinę czasu polskiego. Tomasz Orchowski.
23: Karol Nawrocki zapowiedział, że jego przemówienie w Nowym Jorku będzie odnosić się między innymi do kwestii bezpieczeństwa Polski.
24: Też do kryzysów, które dotykają całą Europę i także inne regiony świata, więc do kryzysu demograficznego, ale też do tych wartości, które są bliskie, a więc do prześladowań chrześcijan.
23: Przed Nawrockim w czasie sesji porannej zaplanowano wystąpienia między innymi prezydentów Ukrainy oraz Iranu. Na obrzeżach sesji Wołodymyr Zełenski rozmawiał wczoraj z Trumpem. Prezydent Ukrainy między innymi zaapelował do przywódcy USA, by zorganizował trójstronne spotkanie z Putinem. W Nowym Jorku Amerykanie negocjowali też z Irańczykami za pośrednictwem Katarczyków, ale mieszkańcy Teheranu nie mają złudzeń, że te rozmowy przyniosą szybkie zakończenie trwającego od ponad pół roku konfliktu. Nie sądzę, by negocjacje przyniosły jakiekolwiek rezultaty. Po prostu powtórzy się ten sam cykl konfliktu. USA atakują, a Iran odpowiada odwetem. Nie, nie ma nadziei na powodzenie tych negocjacji. Trump przyznał, że porozumienie uda się pewnie zawrzeć po listopadowych wyborach do Kongresu. Gdyby doszło do niego wcześniej, Teheran pomógłby Trumpowi, a tego robić nie chce. Temat wojen w Ukrainie i Iranie pojawi się też zapewne podczas rozmów Trumpa z Xi Jinpingiem. Prezydent Chin spotka się z przywódcą USA jutro w Waszyngtonie. Tomasz Rzkowski, TOK FM.
14: I więcej na ten temat Tomasz opowie dziś w TOK 360. Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum odwoławczego, zrezygnował właśnie ze startu w wyborach prezydenta Krakowa i przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. A Gibała, pytany, czy Hoffman za swoje poparcie ma obiecane stanowisko wiceprezydenta, odparł, że o obsadzie wiceprezydentów będzie rozmawiać, jeśli wygra wybory. To oznacza, że teraz w wyborach na prezydenta Krakowa pozostaje 7 kandydatów. Wybory w niedzielę, 27 września, pierwsza tura, a TOK 360 jutro i pojutrze z Krakowa, natomiast w niedzielę od 21 wieczór wyborczy w TOK FM, także na YouTubie. Zapraszam. Była małopolska kurator oświaty Barbara Nowak usłyszała nieprawomocny wyrok za pomówienie byłej dyrektorki krakowskiej szkoły. Sąd wymierzył Barbarze Nowak 6 tysięcy grzywny i nakazał zapłatę 10 tysięcy zadośćuczynienia. Sprawa dotyczy publicznych wypowiedzi Barbary Nowak po śmierci ukraińskiego ucznia w internacie zespołu szkół zawodowych numer 2 w Krakowie. To było w 2018 roku. Katarzyna Młynarczyk.
1: Była kurator mówiła o zaniedbaniach ze strony szkoły i jej dyrekcji. Jak mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka, sąd uznał, że doszło do pomówienia.
3: Sąd stwierdził, że to pomówienie, którego się dopuściła oskarżona, mogło poniżyć panią oskarżycielkę prywatną, a także narazić ją na utratę zaufania niezbędnego dla wykonywania zawodu nauczyciela, czy też prowadzenia działalności społecznej.
1: Była dyrektorka szkoły Urszula Mroczek-Gula od początku przekonywała, że zarzuty wobec niej były bezpodstawne. Wcześniejsze postępowania nie potwierdziły, by zaniedbania dyrekcji doprowadziły do śmierci ucznia.
4: Warto było się trudzić, aby pokazać, że nie ma prawa urzędnik czy jakikolwiek człowiek niszczyć drugiego człowieka kłamliwie wypowiedzianą opinią.
1: Wyrok nie jest prawomocny. Barbara Nowak może się od niego odwołać.
14: Katarzyna Młynarczyk, dzięki wielkie. 50 lat temu powstał Komitet Obrony Robotników, pierwsza jawna organizacja opozycji antykomunistycznej. To była odpowiedź na wydarzenia czerwca 76 roku, na represje, które dotknęły robotników w Radomiu, którzy byli bici, skazywani w procesach i zwalniani z pracy. Premier Donald Tusk mówi, że wartości, które stały za działaniami KOR-u, aktualne są też dziś.
5: Pomagaliście słabszym, pomagaliście bitym, płaciliście za to bardzo wysoką cenę. Okazaliście się nie tylko romantykami, ale politykami. Politycznymi geniuszami, bo to dzięki wam Polska jest niepodległa. Ten wasz, wydawało się, naiwny romantyzm okazał się genialną strategią. Dziękuję wam bardzo za wolność i za solidarność i za to, że ta nadzieja nigdy w Polakach nie umarła.
14: 23 września 1976 roku 14 intelektualistów, m.in. Jacek Kuroń, Antoni Macierewicz i Piotr Naimski, a także Jan Józef Lipski, podpisało apel do społeczeństwa i władz PRL-u. Później do Komitetu Obrony Robotników przystąpili m.in.

0: Politycznej miłości, a historia Polski jest absolutnie na drugim, trzecim planie.
1: Na pierwszym jest miłość, odwaga i niezłomność, dodaje wcielająca się w Gajkę Magdalena Popławska.
2: Kochać takiego mężczyznę, charyzmatycznego, ale z całym pakietem różnych trudności, była bardzo odważna i niezłomna w tej miłości, pomimo różnych rzeczy, które z nim miała.
1: Naszą rewolucję na razie można zobaczyć tylko na gdyńskim festiwalu. Dla szerszej publiczności film będzie dostępny od 11 listopada. Paweł Radzewicz, TOK FM.
3: To nie brzmi, jakby było prawdopodobne, ale jest. Około 450 tysięcy osób zginie w ciągu najbliższych 6 miesięcy wskutek upałów spowodowanych El Niño. Tak przewidują naukowcy, a mowa o anomalii klimatycznej związanej z ociepleniem położonej w rejonie równika części Pacyfiku. O tym, jak wpływa ona na zjawiska pogodowe na świecie, mówił w TOK 360 w południe gość Filipa Kekusza, meteorolog Krzysztof Drozdowski.
4: Kiedy występuje zjawisko El Niño, to środkowy Pacyfik staje się znacznie bardziej gorący. Po prostu woda powierzchniowa jest o kilka stopni cieplejsza niż zwykle. A ponieważ woda ma bardzo duże ciepło właściwe, energia cieplna zgromadzona w wodzie bardzo mocno wpływa na wszystkie zjawiska pogodowe. Wystąpienie zjawiska El Niño powoduje, że różne układy pogodowe, które nam kształtują pogodę w całej okolicy Oceanu Spokojnego, zostają zaburzone. W innych miejscach powstają niż zwykle wyże, niże. Są różne anomalia pogodowe, na przykład na zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej mocniej pada niż zwykle, a z kolei susze występują we wschodniej Azji, w Australii i też to się wiąże z ożywieniem aktywności cyklonów tropikalnych na Pacyfiku.
3: Jak podkreślają badacze, El Niño wywiera obecnie gorszy wpływ na światową pogodę niż wcześniej, a to ze względu na globalne ocieplenie. Najbardziej narażone na przedwczesne zgony z powodu tej anomalii są Nigeria, są mieszkańcy Nigerii, Indonezji, Sudanu, Indii i Brazylia. Skoro o katastrofie klimatycznej mowa, to skutkiem katastrofy klimatycznej było oderwanie się ogromnej części lodowca w Norwegii. I na ten temat już niedługo w TOK 360. Jest 16.18, o 16.20 informacje TOK FM. Po nich najważniejsze informacje ekonomiczne i Wojciech Kowalik.
5: Autopromocja.
6: Kiedy nadciąga burza, jesteśmy w swoim żywiole. Nie obawiamy się skandalu. Afera to nasz chleb powszedni. Wszystkie te polityczne sprawy, czasem sprawki, bierzemy na tapet. Rozkładamy na czynniki pierwsze. Drążymy bez tchu do dna. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Karolina Lewicka.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.

0: kupować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Minęła 16.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Dyrektorce Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego Zofii H. oraz komendantowi Straży Trybunalskiej Piotrowi P. postawiono zarzuty nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, poinformowała prokuratura. Chodzi o sprawę niedopuszczenia do orzekania czworga osób wybranych.

0: wybranych zgodnie z prawem na sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm. We Władysławowie ruszyła budowa bazy serwisowej dla farmy BC Wind. Obiekt będzie zapleczem logistycznym dla morskiej farmy wiatrowej przez około 30 lat. Dziś wmurowano kamień węgielny. Morska farma to pierwsza inwestycja Ocean Winds na Morzu Bałtyckim. Zgodnie z założeniami będzie dostarczać energię elektryczną do blisko 500 tysięcy gospodarstw domowych rocznie. Będę organizować uroczystości dla par jednopłciowych, powiedziała Daria Gosek-Popiołek, kandydatka Lewicy w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Zadeklarowała, że jeśli zostanie wybrana, będzie zapraszać pary jednopłciowe, które dokonały transkrypcji swoich aktów małżeństwa, na uroczystości z jej udziałem.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: No, wygląda na to, że ceny na mojej ulubionej stacji benzynowej właśnie stały się tożsame ze średnimi cenami paliw w Polsce, bo u mnie od dawna 99 na samym końcu. Jest 16:21. Adam Ozga przed Państwem jak zwykle o tej porze. Wojciech Kowalik.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
4: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Grosza brakuje do 8 zł za benzynę i grosza brakuje do 9 zł za olej napędowy. Takie są teraz średnie ceny paliw w Polsce. Ta przeciętna cena benzyny stoi więc w miejscu, ale diesel w tydzień znowu zdrożał o kolejnych 10 groszy. Do 3 zł 13 groszy zdrożał też autogaz. Rządzący mogą jednak doprowadzić do interwencji na rynku paliw, jeżeli ceny dalej będą tak wysokie, mówią analitycy. Już wiadomo, że prezydent najprawdopodobniej nie podpisze kolejnej rządowej ustawy, która miałaby dać dodatkowy podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych na nową odsłonę programu CPN. Z kolei rząd nie chce słyszeć o prezydenckiej propozycji dotyczącej paliw. Ale rządzący do takiej interwencji mogą być zmuszeni, mówiła w TOK FM Urszula Cieślak z biura analitycznego Reflex.
5: Będzie trudno dojść do konsensusu i do porozumienia, ale z drugiej strony też musimy wziąć pod uwagę, że od października spadną ceny u naszych zachodnich sąsiadów, spadną ceny paliw w Czechach, ponieważ tam wejdą w życie kolejne jakby odsłony programów obniżających ceny paliw i niewykluczone, że wówczas to też będzie taki przyczynek do tego, że nasz rząd jednak niezależnie od tego, czy znajdzie źródła finansowania w postaci podatku od nadmiarowych zysków, jednak zmieni swoje dotychczasowe stanowisko i mimo wszystko wprowadzi ten mechanizm maksymalnych i obniżkę podatku VAT.
4: A jak wynika z opracowania Fundacji Instrat, polscy kierowcy w pół roku wojny w Iranie stracili już na drogich paliwach 23 miliardy złotych. Bezrobocie jest na stabilnym poziomie 5,8%. Takie dane za sierpień podaje Główny Urząd Statystyczny. W urzędach pracy zarejestrowanych jest niespełna 910 tysięcy osób. W polskiej gospodarce wciąż realizuje się całkiem niezły scenariusz, mówią ekonomiści po wszystkich danych za sierpień, jakie poznaliśmy. Choć były w nich rozczarowania, zwłaszcza z przemysłu, widać też zwalniające podwyżki pensji, ale ogólny obraz gospodarki wciąż rysuje się nieźle, mówiła w popołudniowym EKG Aleksandra Świątkowska, ekonomistka Banku Ochrony Środowiska.
6: Materializuje się ten scenariusz, w sumie taki rysowany na 2026 rok, czyli właśnie wysokie inwestycje stymulowane finansowaniem unijnym, stabilizujący, poprawiający się lekko, ale w takim umiarkowanym tempie popyt zagraniczny, stabilna sytuacja na rynku pracy, no troszkę słabsza konsumpcja w tym momencie głównie ze względu na właśnie ten efekt inflacyjny drenujący dochody, ale to wciąż jest wzrost właśnie blisko tych 4%. No oczywiście jeszcze raz zastrzegając, pod warunkiem, że ta sytuacja na rynku surowców nie pogorszy się silniej.
4: A te wspomniane prawie 4% to byłby bardzo dobry wynik dla polskiej gospodarki. Lekarze nie mówią nie rządowej propozycji zmian w ochronie zdrowia, mówi w TOK FM Iwona Kania, zastępczyni rzecznika prasowego Naczelnej Izby Lekarskiej. Proponowane regulacje wprowadzają m.in. górne limity wynagrodzeń dla medyków i te przepisy to odpowiedź na wysokie zarobki lekarzy i pracę w kilku miejscach naraz. To jest wyjście do dyskusji, choć w tym, co jest najważniejsze dla pacjentów, czyli w zmniejszeniu kolejek, niewiele te propozycje zmienią, mówiła w porannym EKG nasza gościni, z którą rozmawiał Maciej Głogowski.
7: Te zmiany na pewno nie dążą w kierunku poszerzenia dostępności świadczeń dla pacjenta.
8: Dlaczego?
7: Część lekarzy stwierdzi, że nie będzie w stanie już pracować w szpitalu powiatowym w takim czy innym zakresie, więc te oddziały będą miały mniejsze siły przerobowe, być może w częściowo
8: ale
7: się pozamykają.
8: Ale będzie mógł pojechać do innego szpitala.
7: Będzie mógł, będzie, być może dojedzie tam inny lekarz, dlatego to mówię, to są takie na razie troszkę wróżenie z fusów, ale przy takich ruchach zamykających gospodarczo, już tak sobie myślę, jeżeli coś zamykamy, tniemy, robimy limity, no to trudno jest mówić o jakimś takim rozwoju.
4: Projekt zakazuje też ustalania wysokości wynagrodzenia medyków jako procentu od kontraktu z NFZ-em i zawierania umów za pośrednictwem spółek i spółdzielni lekarskich. Nadchodzą korzystne dla przedsiębiorców zmiany w ordynacji podatkowej. Przede wszystkim łatwiej będzie odzyskać od fiskusa nadpłatę podatku. Jeżeli nie przekracza ona 10 tysięcy złotych, to wystarczy sama korekta zeznania bez dodatkowych wyjaśnień. Przy korektach deklaracji do tego limitu nie trzeba będzie szczegółowo tłumaczyć się fiskusowi z błędów. To ułatwi życie przedsiębiorcom, mówiła w TOK FM Joanna Łuksza, doradczyni podatkowa i firma.pl.
9: Na pewno w takiej częstej sytuacji, w której jest przedsiębiorca, czyli jakaś korekta deklaracji, co się naprawdę bardzo często zdarza, będzie łatwiej, bo nie będziemy musieli pisać dodatkowych pism.
4: Będzie mniej papierologii i trochę łatwiej w kontaktach przedsiębiorcy z fiskusem?
9: Myślę, że tak. Pod takim samym kątem, że przedsiębiorca jest w stanie wysłać deklarację i czekał z niepewnością, o co mnie wezwie urząd, czy ja muszę jeszcze tutaj pisać jakieś wyjaśnienia, to też odchodzi tutaj to dodatkowe odciążenie, że wie, że gdzieś jest ta wartość, której nie przekroczył tych 10 tysięcy i że to po prostu będzie zatwierdzone. Tak może iść gdzieś tam dalej w toku swojej działalności, zająć się swoim biznesem.
4: I te nowe przepisy wchodzą w życie od października. Złoty dziś wyraźnie słabszy. Euro kosztuje 4,37 zł, frank szwajcarski po 4,65, dolar 3,83, a brytyjski funt po 5,09.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
2: 16.28, Adam Ozga, prezydent Iranu, Masud Pezeszkian, przemawia na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Mówi między innymi, że jego kraj jest ofiarą terroryzmu. Ma tu zapewne na myśli atak ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela. Więcej na ten temat w informacjach TOK FM, a już teraz gościem TOK 360 jest doktor habilitowany Maciej Zakrzewski, politolog z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Dzień dobry.
10: Witam serdecznie.
2: Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum odwoławczego, zrezygnował ze startu w wyborach prezydenta Krakowa i przekazał swoje poparcie Łukaszowi Gibale. Ten zadeklarował realizację postulatów przedstawionych przez Hoffmana, a pytany przez dziennikarzy, czy Hoffman za swoje poparcie ma obiecane stanowisko wiceprezydenta, odparł, że o obsadzie wiceprezydentów będzie rozmawiał, jeśli wygra wybory. No to są chyba umówieni.
10: No, wiele na to wskazuje, dlatego że no, nie mamy przekazania poparcia po pierwszej turze wyborów. No i wielu wskazuje również na to w Krakowie, że mamy powtórzenie takiego manewru, który był dwa lata temu, związanego ze Stanisławem Mazurem. To znaczy Stanisław Mazur również był kandydatem niezależnym, niezwiązany z jakąkolwiek partią. Miał spore poparcie, ale tuż przed pierwszą turą zrezygnował i w dużej mierze wskazuje się na to, że właśnie to ta rezygnacja i przekazanie głosów Stanisława Mazura na Aleksandra Miszalskiego spowodowało bardzo dobre zwycięstwo Aleksandra Miszalskiego w pierwszej turze wyborów, a w dalszej konsekwencji zwycięstwo w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. No i Stanisław Mazur został wiceprezydentem, więc taki z tego scenariusza nie można wykluczyć.
2: Tutaj Jan Hoffman może porządnie pchnąć Łukasza Gibałę, bo no, Łukasz Gibała generalnie przed tą pierwszą turą, jeżeli spojrzeć na sondaże, na poparcie, chyba nie narzeka.
10: No prawdopodobnie jest na pewno faworytem. Prawdopodobnie będzie to wynik bardzo dobry. No ale chodzi prawdopodobnie również o podkręcenie tego wyniku, żeby to zwycięstwo było przytłaczające i no takie jakby trochę można powiedzieć gol do bramki, tak, tuż przed przerwą. Więc ten efekt właśnie, żeby to zwycięstwo było dużo większe, prawdopodobnie zadziałał. No trudno oczywiście domniemywać, jakie są motywy, tak, działań pana Hoffmana. Tego nie wiemy, natomiast no, jakiś scenariusz klarowny nam się i w miarę racjonalny rysuje.
2: Ktoś tu jeszcze może myśleć o przekazaniu poparcia nawet przed pierwszą turą w zamian za to, że Łukasz Gibała będzie myślał o stanowiskach wiceprezydentów po wyborach?
10: No w tym wypadku raczej nie należy tutaj się takich większych ruchów albo bardziej zaskakujących ruchów, jeśli chodzi o tych kandydatów z pierwszej, z drugiej ligi spodziewać, dlatego że oni są związani z partiami politycznymi i dla nich wyścig również jest związany z chęcią utrzymania również pozycji w ramach partii politycznych. To nie jest tak, że reprezentują samych siebie albo jakiś określony ruch społeczny, bo trzeba pamiętać, że Jan Hoffman no jednak był tą główną twarzą referendum odwoławczego, ale no tutaj tego typu działania ze strony, no nie wiem, kandydatki partii Razem czy Lewicy, no to już byłoby duże postawienie na szali ich jakby przyszłości pozycji politycznych w ramach tych struktur.
2: Aczkolwiek był taki moment, że pojawiły się pogłoski dotyczące wycofania się Darii Gosek-Popiołek i to za sprawą właśnie kandydatów lewicowych, bo ja przypomnę, że tych lewicowych kandydatów jest troje. Daria Gosek-Popiołek właśnie z Nowej Lewicy, Aleksandra Owca z Razem i Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej. No i zwolennicy tego ostatniego zwołali konferencję prasową dotyczącą wycofania się Darii Gosek-Popiołek, choć, no, co zrozumiałe, ona sama mówi, że to bzdura. A mi to wygląda na jakieś elementy brudnej kampanii po stronie lewicy.
10: No to jest element wewnętrznych rozgrywek w ramach lewicy, tak? Bo to już mamy rzeczywiście trzech kandydatów lewicowych, a historia i polityka uczy nas, że ten przeciwnik, który jest najbliższy nam, jest najbardziej niebezpieczny i w związku z tym te wojny polityczne pomiędzy różnymi politykami tej samej rodziny, one rzeczywiście bywają najbardziej brutalne. No tutaj pojawił się ten głos taki, że no jednak sondażowy wynik Darii Gosek-Popiołek nie jest zadowalający. Również pojawiły się takie głosy w ramach jakby samej partii, no więc jest duże rozczarowanie, no i oczywiście wkrada się kampanię, czyli te argumenty formułowane przez kontrkandydatów.
2: No Daria Gosek-Popiołek nazywa autorów tych doniesień, pogłosek, apeli niepoważnymi ludźmi. Nie zamierza oczywiście rezygnować z kandydowania, zaprzecza też, by były na nią naciski ze strony partii. No to skoro padło słowo lewica, to jeszcze rzucę słowo prawica, no bo to chyba trochę jest tak, że ludzie o poglądach prawicowych walnie przyczynili się do odwołania Aleksandra Miszalskiego. Czy oni mogą teraz zdecydować o tym, co wydarzy się w najbliższą niedzielę i może w niedzielę za 2 tygodnie?
10: Znaczy na pewno ich głos będzie się liczył, tak, dlatego że elektorat Prawa i Sprawiedliwości, mimo że nie dominuje w Krakowie, tak, on jest dość istotny i trzeba również pamiętać o tym, co się wydarzyło 2 lata temu, jaki to znaczy, że no na ostatniej prostej Małgorzata Wasserman dokonała takiego oświadczenia, że na pewno nie będzie głosować na Łukasza Gibałę. Wtedy również w czasie kampanii były wyciągane takie stare argumenty w czasach, kiedy on był no, politykiem ruchu Palikota, jego również różnego stanowiska w czasach światopoglądowych, ale to już było. Więc tutaj prawdopodobnie mamy wyraźnego kandydata Koalicji Obywatelskiej, który mocno się afiluje, więc w dużej mierze ten elektorat prawdopodobnie przejdzie. Część z niego zostanie w domu, ale na pewno nie w takiej proporcji, jak to było 2 lata temu.
2: Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Maciej Zakrzewski, politolog z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, był gościem TOK 360. Po rezygnacji Jana Hoffmana mamy 7 kandydatów na prezydenta Krakowa. Michał Drewnicki z PiS-u, Łukasz Gibała, Komitet Kraków dla Mieszkańców, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Michał Klimek, Konfederacja Korony Polskiej, Aleksandra Owca z Razem, Monika Piątkowska z poparciem Koalicji Obywatelskiej i PSL-u oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej. Wybory w niedzielę, 27 września o 21 w TOK FM Wieczór Wyborczy, transmitowany też na YouTubie, pierwsza godzina, a TOK 360 jutro, pojutrze. Prosto z Krakowa. 16.35, o 16.40 informacje TOK FM, a po informacjach wrócimy jeszcze do tego incydentu na torach kolejowych w Jedlance, mimo że prokuratura mówi, że najpewniej było to po prostu chuligaństwo.
11: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
12: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców, wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
13: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
14: Widać tam różnicę na korytarzach? Na przykład w czasie przerwy?
11: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
15: Czy w Polsce pielęgniarka może samodzielnie zaordynować niektóre leki? Może. Ale w jakiej sytuacji? Które? Czy każda pielęgniarka? O tym porozmawiamy w kolejnym odcinku Prawa bez recepty w czwartek po 10.40. Zapraszam, Ewa Podolska.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
16: Reklama.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: Że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
20: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
21: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
22: Dobrze.
21: 15 zł.
22: Lepiej.
21: 20 zł.
22: Najlepiej. Na Orlenie?
21: Ciepło.
22: Z kuponami?
21: Cieplej.
22: W Orlen witaj.
23: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
24: A co tam pani Celina? Linka znalazła w nowej gazetce Kauflandu.
25: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
24: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
26: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 16.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Myślę, że to jest początek zatrzymań również w kancelarii prezydenta RP, powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, komentując zatrzymanie przez CBA dwóch osób w sprawie dotyczącej Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o śledztwo w sprawie sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy, a także nielegalnego finansowania partii politycznych, takich jak PiS i Solidarna Polska. Ponad 6-tonowa rzeźba kobiety z dzieckiem została zdjęta z pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej w Rzeszowie. W ten sposób rozpoczęła się rozbiórka ostatniego na Podkarpaciu sowieckiego pomnika propagandowego. Część jego elementów zamiast na gruzowisko trafi do muzeum oraz na cmentarz. Pomnik utrwalał propagandową wizję Armii Czerwonej jako wyzwolicielki, pomijając represje, których po wkroczeniu wojsk sowieckich doświadczyli żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego oraz ludność cywilna. Niemal 14 tysięcy osób zapisało się na 48. Maraton Warszawski. W niedzielę odbędzie się też towarzyszący bieg na 10 kilometrów. Na obu dystansach łącznie może wystartować ponad 20 tysięcy osób. Maraton Warszawski stał się imprezą, w której uczestniczą biegacze z całego świata. Obcokrajowcem jest co czwarty uczestnik.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Adam Ozga, a gościnią TOK 360 jest dr Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: Dowództwo operacyjne poinformowało, że około 11 rosyjski śmigłowiec na 42 sekundy naruszył polską przestrzeń powietrzną w regionie Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Na 300 metrów wleciał w polską przestrzeń powietrzną i był obserwowany przez polskie wojsko. Mam wrażenie, że to akurat jest taki już dość rutynowy element tej wojny hybrydowej. Czy lekceważę?
7: Boję się, że pan redaktor nie lekceważy, ale boję się, że to, że my mamy już takie nastawienie, w którym o czymkolwiek, co jest atakiem w ramach wojny hybrydowej, myślimy jako o rutynie, jest dowodem na pewien syndrom gotującej się powoli żaby. I dowodem na to, że te rosyjskie działania, które mają na celu testowanie naszych granic i właśnie przyzwyczajanie nas do tego, że niezależnie od tego, co zrobią, to nie ma politycznej zgody i determinacji do tego, żeby zareagować. W pewnym sensie działają, niestety.
6: No to spróbujmy w takim razie troszeczkę się wybić z tej rutyny, bo dzisiaj rano dowiedzieliśmy się o incydencie na torach kolejowych koło Łukowa w województwie lubelskim. Dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloki. Nikt nie ucierpiał, maszyniści nie ucierpieli, nie znaleziono materiałów wybuchowych na miejscu. Uszkodzone są tylko przednie zgarniacze lokomotyw. No i prokuratura, która prowadzi to śledztwo, wstępnie wykluczyła jakikolwiek element działań terrorystycznych. Najprawdopodobniej to po prostu chuligaństwo. Zresztą zdarzało się to wcześniej w tym miejscu. I drugi incydent, który mogliśmy zaobserwować zwłaszcza na ekranach telewizorów, bo był bardzo widowiskowy. Mam na myśli wielki pożar i wybuch zbiorników z gazem w suszarni zbóż w gminie Osięcin w województwie kujawsko-pomorskim. I też sygnały z prokuratury są takie, że to dywersja nie była. A ja za jednym i za drugim razem pomyślałem, możliwe, że to Rosja. Więc coś się stało w naszych głowach.
7: Tak, zdecydowanie się stało. Zdecydowanie jest tak, że odczuwamy ten niezwykle wysoki poziom zagrożenia i jesteśmy przekonani, że jesteśmy w trybie ciągłym, w pewnym sensie obiektem i celem rosyjskich wrogich działań. I to jest jednocześnie dobra i niedobra wiadomość. Dobra w tym sensie, że oznacza to, że mamy świadomość zagrożenia i będziemy zachowywać jako całe społeczeństwo, a nie tylko służby, pożądany poziom czujności, no ale z drugiej strony jest to zła wiadomość, ponieważ ktoś zmienia nasz stan świadomości i ktoś nas zastrasza w naszym własnym domu.
6: I ktoś dokładnie to chciał osiągnąć.
7: Zdecydowanie dokładnie to chciał osiągnąć i zdecydowanie dokładnie rozgrywa taką bardzo długą partię szachów, która łączy działania o charakterze kinetycznym, nawet drobne, takie jak na przykład naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej, z określonym kształtowaniem naszej percepcji zagrożeń i nastawienia do tego, co powinniśmy zrobić i dlaczego celem takich działań jesteśmy.
6: No to jakie powinniśmy wyciągnąć wnioski z tej sytuacji? Jak sobie radzić z tym, co ten rosyjski ktoś już zrobił w naszych głowach? Bo mam wrażenie, że może te dwa incydenty, które nie okazały się wcale rosyjską dywersją, są takim momentem na wzięcie oddechu i posłuchanie na przykład służb, które mówią, wyjaśniamy, kiedy będziemy mieli coś więcej do przekazania, to przekażemy.
7: Ja myślę, że tak. Myślę, że tak naprawdę jedną z najważniejszych rzeczy, które możemy zrobić dla siebie, ale także o dziwo dla naszego państwa jako indywidualni obywatele, to jest właśnie zachowanie takiej chłodnej głowy i chłodnego podejścia do tego, co się w naszym otoczeniu dzieje i pamiętanie o tym, że to nasze umysły bardzo często są celem rosyjskich operacji, niezależnie od tego, czy one mają charakter materialny, te operacje, czy też tylko i wyłącznie informacyjny albo cybernetyczny. I myślę, że to jest bardzo cenne, co pan redaktor powiedział, to znaczy to, żebyśmy byli częścią w pewnym sensie dialogu ze służbami i dialogu z państwem, żebyśmy zamiast słuchać tych, którzy chcą nas straszyć, słuchali tych, którzy stoją na straży naszego bezpieczeństwa.
6: No ale może to też jest kamyczek do mojego medialnego ogródka.
7: Ja bym bardzo chciała, żeby tak było. Chciałabym, żebyśmy wszyscy w pewnym sensie, niezależnie od tego, jaką rolę pełnimy w tym wielkim mechanizmie, którym jest polskie państwo, mieli poczucie tego, że to jest nasz wspólny dom i że wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i że niezależnie od tego, jak małym trybikiem w tej maszynie możemy się wydawać, no to możemy albo działać na rzecz jej bezpieczeństwa i większej stabilności, albo stawać się częścią problemu.
6: Myślę jeszcze o tym dzisiejszym incydencie. Mam na myśli te uszkodzone lokomotywy. Nikomu nic się nie stało, no ale jednak te dwa pociągi towarowe w okolicach Łukowa na Lubelszczyźnie najechały na betonowe bloki. I patrzę na to oświadczenie prokuratury, że to nie jest pierwszy raz, kiedy to się wydarzyło w tym miejscu, więc może to jest tak, że też nie powinniśmy tego incydentu lekceważyć.
7: Myślę, że tak całkowicie to żadnego incydentu związanego z bezpieczeństwem, zwłaszcza transportu publicznego, lekceważyć nie powinniśmy. Ale ja tu mam takie poczucie, że pan redaktor ma bardzo słuszny instynkt ze względu na to, że już od jakiegoś czasu europejskie służby, w tym zwłaszcza litewskie i belgijskie, ostrzegają przed takim trendem, który rozprzestrzenia się zwłaszcza wśród ludzi młodych i mówimy tu o naprawdę młodych ludziach, 12-14 lat, a czasami nawet dzieci młodszych w wieku lat 10-12, które stają się celem takiego siania chaosu w głowach, który szeroko określany jest mianem nihilizmu ekstremizmu nihilistycznego, takiego rozprzestrzeniania skłonności do przemocy w imię samej przemocy. Tam nie ma pod spodem żadnej ideologii, jest tylko przekonanie, że ponieważ nic nie ma sensu, a system źle działa, to tak naprawdę dobrym jest przyczynianie się do rozkładu tego systemu. A tego rodzaju postawa skłonna do przemocy, nieuznająca żadnych wartości, nie to jak nie trudno się domyślić, jest niezwykle cenna dla potencjalnych osób rekrutujących do tego, żeby realizować takie działania, które tylko z zewnątrz wyglądają na chuligańskie.
6: Czyli znów głęboki oddech i czekamy na ustalenia służb. Bardzo dziękuję. Doktor Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas, była gościnią TOK 360.
7: Dziękuję bardzo.
6: 16.48, Adam Ozga, gościem TOK 360, kolejnym jest już dr Jakub Małecki, glaciolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: To wydarzyło się już jakiś czas temu, 9 września, ale dzisiaj się o tym szerzej dowiadujemy. W masywie Jotunheimen w Norwegii doszło do gigantycznego obrywu lodowca Jervasbreen. Masa lodu przemieściła się prawie kilometr w dół zbocza, a osuwisko miało niemal 400 metrów szerokości. Nikt nie został ranny. Co tam się wydarzyło dokładnie?
3: No cóż, ponieważ klimat się ociepla, lodowce robią się coraz chudsze, coraz bardziej mokre i wilgotne, także od spodu, dochodzi coraz częściej właśnie do przeróżnych obrywów, takich jak ten, który miał miejsce niedawno właśnie w Norwegii, niedawno jeszcze w Nepalu, a także w innych łańcuchach górskich na całym świecie. Obawiam się, że do tego będziemy musieli się zacząć przyzwyczajać, a topniejące góry, a szczególnie góry zlodowacone, no stają się coraz mniej fajne.
6: Czyli dolna część lodowca coraz słabiej podpiera górną część, bo tam na dole topnieje i w związku z tym wszystko zaczyna lecieć? Tak to wygląda mniej więcej? Czy ja trochę uprościłem?
3: Może to tak wyglądać rzeczywiście w każdej sytuacji, w zależności od lokalnych warunków. To się będzie różniło od siebie. Norwescy komentatorzy mniej więcej w ten sposób właśnie to opisywali, że ponieważ lodowiec jest coraz cieńszy na samym swoim dole, na samym swoim czole, tym ma on mniej mocy, że tak powiem, żeby podtrzymywać tę wciąż jeszcze grubą część górną, która w pewnym momencie może się zsunąć, tak jak właśnie miało to miejsce w Norwegii. Ale do tego też dochodzi coraz większa ilość wody roztopowej na przykład, która wypełniając szczeliny może je przegłębiać. Całość staje się coraz mniej stabilna. Może też dochodzić do gromadzenia się wody roztopowej pod spodem lodowca, a także wzrostu ciśnienia tej wody, które z kolei prowadzi do ograniczenia tarcia. Efekt w każdym z tych przypadków jest dosyć podobny. Wszystko może gwałtownie przyspieszyć, a wraz z tym oderwać się od wciąż stabilnej jeszcze całości i runąć w dół doliny. Tym razem na szczęście obyło się bez żadnych ofiar, mimo że ten opisywany przez nas lodowiec w Norwegii znajduje się wśród bardzo popularnych tras wędrówkowych, trekkingowych.
6: No, w Nepalu, gdzie był podobny mechanizm tej katastrofy, zginęło ponad 1400 osób. Jeżeli dobrze rozumiem, musimy powoli przyzwyczajać się do tego, że takie wydarzenia będą mieć miejsce. Może powinniśmy się też próbować do tego jakoś przygotować, o ile to możliwe.
3: Jako glaciolog zacząłem się już do tego przyzwyczajać ładnych kilka lat temu, ponieważ podobne procesy obserwuję już od dobrych kilku lat. Natomiast bardzo trudno jest przewidywać, prognozować tego typu katastrofy naturalne. Obrywający się lodowiec to nie jest lawina. Lawiny oczywiście mogą być śmiertelnie niebezpieczne. Wiemy o tym doskonale, ilu wybitnych alpinistów zginęło w Himalajach, a także w Tatrach. Natomiast obrywający się lodowiec to jest zagrożenie zupełnie innej skali. Proszę sobie wyobrazić lodowiec jako warstwę lodu, która nie jest gruba, tak jak śnieg, na kilka metrów, ale na kilkadziesiąt czy kilkaset metrów, który obrywając się w dół i wędrując, raczej taranując wszystko na swojej drodze, gdy to przemieszcza się w dół doliny, naprawdę mogą siać kolosalne zniszczenia. Kilka lat temu podobny obryw lodowca zabił we włoskich popularnych Dolomitach kilkanaście osób. W zeszłym roku, jeżeli dobrze pamiętam, obryw lodowca pogrzebał pod warstwą błota i skał całą wieś. Także w Europie dochodzi, już także w Norwegii, w Alpach i tak dalej, dochodzi do tego typu procesów, więc mówić, że należy bić na alarm, bo klimat się ociepla, to jedno, ale trzeba sobie zdawać sprawę z praktycznych konsekwencji, między innymi takich jak zagrożenia w górach, ponieważ rozmarzające góry, topniejące lodowce, rozmarzająca wieloletnia zmarzlina, która dawniej te góry spajała, sprawia, że to wszystko staje się coraz bardziej niestabilne. Wielu znajomych z mojego kręgu, którzy wspinają się tu i ówdzie w Polsce czy w Tatrach, widzi to również na własnym własne oczy, że kamienie zaczynają lecieć na głowę i bywa, że robi się naprawdę niebezpiecznie, szczególnie w ciepłe, słoneczne dni.
6: Lodowce są też piękne, to może jest taki moment, żeby powiedzieć, nacieszmy się nimi, póki są.
3: Panie redaktorze, trafił pan w moją czułą strunę. Faktycznie dla mnie lodowce to jest najpiękniejszy z pomników przyrody i bardzo serdecznie zachęcam wszystkich słuchaczy do tego, żeby kiedyś udać się latem na przykład w Alpy, póki te lodowce jeszcze mamy, ponieważ one są trochę jak taki śpiew syreny, który hipnotyzuje wręcz i ta biel czystego lodowca, wciąż jeszcze pokrytego śniegiem, błękit widoczny w tym lodzie gdzieś tam w szczelinach, naprawdę robią kolosalne wrażenie i strata lodowców to jest straszna strata również dla krajobrazu, a dla narodów związanych z górami, jak chociażby Szwajcaria czy Norwegia, to jest też strata części ich tożsamości. Ponieważ lodowce były tam od zawsze, natomiast kolejne pokolenia tych lodowców mieć już nie będą. W Alpach przykładowo, no, jeżeli ocieplenie klimatu będzie dalej galopować w takim tempie, w jakim galopuje, no to zostanie nam zaledwie kilka procent lodu do końca tego wieku, który mamy dziś. A więc spieszmy się je kochać.
6: No, to straszna była ta puenta. Doktor Jakub Małecki, glacjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, był gościem TOK 360. 16.55. Karolina Lewicka już naprzeciwko mnie, bo o 17.00 informacje. Po 17.00 wywiad polityczny. Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu, będzie twoim gościem za chwilę.
8: Tak jest. Już zresztą pan minister czeka w naszej poczekalni. A najnowsza bitwa na linii Duży Pałac Kancelaria Sejmu idzie o osobę Macieja Berka. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, porządnie, legalnie wybrany przez posłów, ale raczej bez szans na złożenie ślubowania przed obliczem prezydenta, bo prezydent ma wątpliwości. Domagają się jego współpracownicy wyjaśnień, dokumentów, kwitnie sztuka epistolograficzna i są to rzecz jasna ruchy pozorowane. Uważam, że Karol Nawrocki nie przyjmie ślubowania Berka, tak jak nie przyjął go od czworga innych sędziów, bo nie chce dopuścić do tego, żeby sędziowie wybrani przez obecną większość sejmową uzyskali większość w Trybunale Konstytucyjnym. A z wyborem Berka to się właśnie miało wydarzyć. No i chodzi też o to, by taki sparaliżowany Trybunał pod kierownictwem Bogdana Święczkowskiego doczołgał się do wyborów. Prawica ma nadzieję, że odbije władzę tak z rąk obecnej koalicji. I wtedy się tych sędziów bez ślubowania pogoni i na ich miejsce wybierze swoje. I będzie jak ze starych dobrych czasów, zapisu Trybunał będzie nasz. Czyli
6: tylko dublerów więcej.
8: Oczywiście, że tak. Taki jest plan. Tutaj naprawdę nie trzeba być profetą. Wciąż jednak pozostaje pytanie o reakcję obecnej władzy.
6: I o tej reakcji po wywiadzie, po informacjach w wywiadzie politycznym, na który zaprasza Karolina Lewicka. Adam Ozga, TOK 360 wraca punktualnie o godzinie 18:00. Będzie między innymi o Fort Trump. Wróciło to określenie ze sprawą Karola Nawrockiego.
8: Chyba po raz pierwszy w 18 roku, nie? 2018, tak.
6: No, to wtedy, tak, to wtedy Andrzej Duda. To słyszymy się po 18:00 i w wywiadzie politycznym już za chwilę i w informacjach, które punktualnie o 17:00.

0: Autopromocja.
1: Kochamy sport.
2: Tak mocno, że chcemy więcej.
1: Żyjemy sportem.
2: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
1: Rozmawiamy o sporcie.
2: Tak, że i wy go pokochacie.
1: Jeszcze więcej sportu.
2: Od poniedziałku do piątku o 15:40.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka, 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: To patrz, jaki kolos! Ciekawe, czy zmieści się w porcie.
9: Tak, synu. Dzięki zakończonej inwestycji największe statki na Bałtyku mogą zawijać do Gdyni.
8: O, wielka sprawa.
9: Największa. Informujemy o zakończeniu realizacji projektu pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych portu Gdynia etapy 1 i 3 oraz przebudowa nabrzeży w porcie Gdynia etapy 2 i 3. Pogłębienie akwenów portowych oraz przebudowa nabrzeży to inwestycje o strukturalnym znaczeniu dla Polski i europejskich sieci transportowych. Projekt ze wsparciem Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 273 miliony złotych.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Minęła 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Węgierska policja przeszukała mieszkanie, w którym przed wyjazdem z Węgier przebywał były zagraniczny urzędnik, powiązany z think tankiem wspieranym przez rząd byłego premiera Viktora Orbana. Według węgierskich mediów chodzi o byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Śledczy prowadzą dziś także przeszukania w budynkach spółki Centrum Praw Podstawowych w Budapeszcie, w firmie księgowej obsługującej to przedsiębiorstwo, a także pod ostatnim znanym adresem pobytu na Węgrzech byłego zagranicznego urzędnika, powiązanego ze spółką, przekazała policja w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej. Jak dodano, think tank zatrudniał byłego zagranicznego urzędnika, obecnie poszukiwanego międzynarodowo, płacąc mu ponad 3,5 miliona forintów miesięcznie, to jest około 42 tysięcy złotych, mimo że pracował dla firmy jedynie w minimalnym zakresie. Mimo nałożenia przez USA sankcji wtórnych na firmy świadczące usługi przewoźnikom lotniczym Iranu, irańskie linie nadal realizują połączenia, przekazała agencja Bloomberga. Powołując się na dane serwisu monitorującego ruch samolotów, serwis Flightradar24 pokazał, że po wejściu w życie obostrzeń odnotowano co najmniej 6 lotów z Iranu do takich miejsc jak Bangkok, Phuket w Tajlandii, Szanghaj w Chinach i Kabul w Afganistanie. Loty irańskich linii wcześniej zawiesiła Gruzja, Azerbejdżan, Irak i Turcja. Szkolny żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Dar Młodzieży, powrócił do portu macierzystego po blisko 6-miesięcznym rejsie. Głównym celem wyprawy był udział w obchodach 250-lecia niepodległości USA oraz realizacja praktyk morskich przez studentów. Najbliższe dni w pogodzie przyniosą chmury i przelotny deszcz, a na termometrach będzie od 13 do 18 stopni. W trakcie najbliższych nocy natomiast lokalnie mogą występować silne zamglenia. Zdaniem synoptyków w przyszłym tygodniu wrócą cieplejsze dni, będzie około 20 stopni.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego gościa, Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu. Dzień dobry, panie ministrze.
12: Dzień dobry.
11: No, mamy takie interesujące doniesienia z Prokuratury Krajowej, która postawiła zarzuty dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o artykuł 231, niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, i artykuł 218, uporczywe albo złośliwe naruszanie praw pracownika. I chodzi o śledztwo w sprawie niedopuszczania sędziów do orzekania, które zostało wszczęte 21 kwietnia, rzecz jasna, tego roku. W tej sprawie był m.in. minister Bogucki przesłuchany. Jest też zapowiedź, że będzie przesłuchanie pana prezydenta, na co pan prezydent już wyraził zgodę jako obywatel naszego kraju. Ma zresztą taki obowiązek. To szybko poszło.
12: No jak na polskie standardy, zwyczaje, czy też nasze oczekiwania, poszło szybko i mogę powiedzieć, małe, a cieszy, bo to jest coś bardzo oczywista oczywistość, jak mawiał klasyk, ludzie wybrani, ludzie, którzy mają odpowiedni status, mówię o sędziach, uniemożliwiona jest im praca. To jest wymiar pracowniczy, bardzo bolesny, dlatego że w większości wybrani sędziowie zakończyli swoje kariery, musieli zakończyć kariery w poprzednim życiu zawodowym. Zostali bez pieniędzy, bez miejsca pracy, już nie mówię o biurku, ale bez również należytego traktowania. Ja nie znam szczegółowych treści tych zarzutów, ale one mi pasują do sytuacji, do obrazków, które oglądaliśmy, że uniemożliwiano im wejście na teren budynków i traktowano ich gorzej jak przypadkowych przechodniów.
11: Także zarzuty usłyszał Piotr P., komendant Straży Trybunalskiej. Prokuratura zarzuca mu poddawanie sędziów Trybunału naruszające ich godność kontroli.
12: Tylko warto mówić o tym wątku w kontekście szerszego dramatu. Dramatu demokracji, dramatu instytucji demokratycznej.
11: O tym za chwilę porozmawiamy. To może jakimś elementem tego dramatu jest tytuł komunikatu, jaki został wydany przez Trybunał Konstytucyjny. Uwaga. Komunikat w sprawie kolejnego zamachu na konstytucyjny organ państwa. No, i co pan na takie postawienie sprawy na głowie?
12: No, jeżeli to jest komunikat, który opisuje dramat instytucji, to powinien to być 116 fragment serialu, którego głównym reżyserem jest prezes Trybunału, pan Święczkowski, który rozpoczął szykanowanie wybranych prawidłowo ludzi i zachowuje się tak, jakby był, nie wiem, nie chcę obrażać
11: gminnej
12: spółdzielni, ale zachowuje się, jakby był prezesem jakiejś spółdzielni na prowincji polskiej, a nie prezesem najważniejszej instytucji państwowej. Powinien być osobą, która stoi po stronie tych, którzy zostali wybrani i którzy nie mogą pracować, a on tak się nie zachowuje.
11: Panie ministrze, chcę o dramacie naszej demokracji. No, stan faktyczny jest taki, że mamy trwający od ponad 10 lat kryzys konstytucyjny, że nie mamy instytucji, która została wpisana do konstytucji, no
12: tak, ale
11: jako
12: nie
11: ta,
12: mówię,
11: która ma
12: ale nie, ale
11: kontrolować
12: ale
11: zgodność,
12: nie, proszę,
11: tak, prawa.
12: Nie, przepraszam, ktoś to uczynił, ktoś to rozpoczął demontować. Każdy powinien proporcjonalnie do swoich zasług uderzyć się w piersi, dlatego że to Prawo i Sprawiedliwość wcześniej...
11: Zaczęło się od Platformy Obywatelskiej, na którą wybrała dwóch sędziów.
12: Ale
11: tak?
12: Umówmy się, że z punktu widzenia tego, co się działo później, to było tylko takie drobne pieszczoty w tym fatalnym dziele niszczenia instytucji. A instytucja została dzisiaj sprowadzona do stanu takiego, w której się nie może zebrać, nie może funkcjonować jako zgromadzenie, jako miejsce autorytetu. To jest nieznośne, po prostu nieznośne.
11: No ale czy pan widzi szansę na odbudowanie Trybunału, a przede wszystkim na zlikwidowanie tych równoległych światów prawnych, które mamy? Tu są sędziowie, tu są neosędziowie, jedni uznają drugich, inni drugich nie uznają.
12: No ja widzę, że jest 6 wybranych sędziów, teraz już 7, którego status powinien się lada chwila rozstrzygnąć. Powiadanie o tym, że jeżeli dostarczy zaświadczenie, że 10 lat był radcą prawnym, bo tak mówią w tej chwili urzędnicy prezydenta, to jest...
11: Że faktycznie wykonywał ten zawód.
12: Tak, tylko że to był moment, w którym posłowie w Komisji Regulaminowej, w Komisji Sprawiedliwości powinni zadać i zadawali te pytania, głosowali, rozstrzygali. Każdy z kandydatów, a dwóch ich było, miał przedstawić odpowiednie referencje, przedstawili swoje życiorysy. Można to było sprawdzać wtedy. To był ten moment. Nie marszałek, tylko akurat ta komisja. I w momencie, gdy do marszałka Sejmu dotarły 2 kandydatury, marszałek stwierdził, że może je poddać pod głosowanie.
11: No a teraz Kancelaria Prezydenta domaga się, żeby Maciej Berek przedstawił umowy cywilnoprawne za te okresy, w których byłoby napisane, że jako prawnik był zatrudniony w instytucjach jako radca prawny.
12: Czy miał czyste pazury, jak higienistka sprawdzała w drugiej klasie czystość rąk, bo takie też bywały sytuacje, przynajmniej ja w czymś takim brałem udział, to było może trochę dawniej. Ja nie chcę ironizować, ale coś tu jest na rzeczy, po prostu... Ta kandydatura dotarła do prezydenta i gdy ja czytałem na temat tego właśnie, co może zrobić obywatel, któremu się to nie podoba? Na przykład obywatel, nie prezydent, bo prezydent instytucjonalnie nic nie może zrobić, a w tej sprawie akurat Okazałem to myślenie szefowi Kancelarii Prezydenta w odpowiedniej korespondencji. Ale zwykły obywatel, któremu się coś nie podoba, nawet w tej sprawie z mocy prawa nie może obywatel iść do sądu i nie może tego zaskarżyć, tej decyzji Sejmu. Może zaskarżyć procedurę i powiedzieć, że mu się nie podoba procedura. To wolno. Natomiast nie wolno rezultatu tej procedury zaskarżyć. Czyli krótko mówiąc, pan Maciej Berek jest wybranym sędzią i po złożeniu ślubowania będzie mógł przystąpić do pełnienia obowiązków.
11: A to złożenie ślubowania to w sali kolumnowej?
12: Nie, to tak, wie pani, sala kolumnowa jest też w Sejmie bardzo fajna, duża, służyła również do tych celów.
11: No
12: ja nie widzę przeszkód, żeby to się odbyło w Pałacu Prezydenckim. Może prezydent 10 godzin lotu z Nowego Jorku? Jest o czym myśleć.
11: No ale to są naprawdę małe szanse, żeby to ślubowanie zostało przez Pałac Prezydencki.
12: Ludzi, którzy, przynajmniej 7, mówię o tych wybranych ostatnio, którzy myślą podobnie, dla których ta sytuacja jest jeszcze bardziej nieznośna niż dla nas.
11: Znaczy...
12: Niech zaczną podmiotowo działać.
11: Ale kto ma podmiotowo działać?
12: Sędziowie,
11: którzy zostali wybrani.
12: Sędziami,
11: tak?
12: Trybunału i ci, którzy wcześniej byli wybrani. Oni też biorą udział w tym.
11: No ale wydaje mi się, że oni właśnie działają. To znaczy, no, składają różne pisma, noszą wnioski do prokuratury. Pan wspomniał o tym, że oni są w trudnej sytuacji zawodowej, bo zakończyli swoje kariery dotychczasowe, nie otrzymują wynagrodzeń. Ja rozmawiam z sędziami, tymi, którzy nie mieli szansy na ślubowanie. Oni mają pretensje do polskiego państwa, zarówno do marszałka Czarzastego, jak i do ministra Domańskiego, że obie strony nie poczuwają się do tego, żeby zapewnić im pensję.
12: Znaczy, oczywiście pretensje są słuszne, dlatego że są w sytuacji, która jest z punktu widzenia obowiązku.
11: Nieakceptowalna po prostu.
12: Ale jest nienormalna, dlatego że państwo polskie nie ma obowiązków rozłożonych jednakowo w tej sprawie. Otóż w tej sprawie jedyną instytucją, która mogłaby być adresatem roszczeń, to jest Trybunał Konstytucyjny. Oraz sądy powszechne, które w tej sprawie powinny się wypowiedzieć. Niestety, mogę to powiedzieć jako przedstawiciel Kancelarii Sejmu, my w tej sprawie nic nie możemy zrobić. Ale jest jeszcze jeden przypadek. Otóż było, będę mówił na okrągło, bo nie potrafię podać dokładnych dat. Otóż kilka lat wcześniej inny sędzia Trybunału Konstytucyjnego zaskarżył do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka tą właśnie sytuację i w zapowiedzi orzeczenia, bo to tam się tak odbywa, że najpierw jest taki rodzaj messengera, mówimy co myślimy, ale to nie jest jeszcze ostateczne orzeczenie, zostało powiedziane, że państwo polskie, a w szczególności rząd, jest zobowiązany do tego, aby działać w taki sposób, aby ludzie ci otrzymali...
11: Czyli przerzuca pan piłeczkę na stronę.
12: Nie, ja nie przerzucam, nie, ja cytuję.
11: Finansów.
12: Nie. Ja uważam, że w tej sprawie wiem na pewno, to mogę powiedzieć z absolutną pewnością, myśmy to badali na wszelkie sposoby z udziałem ekspertów zagranicznych. Sejm niestety niewiele może zrobić poza korespondencją.
11: Maciej Berek mówi, że jeszcze chwilę poczeka na ewentualną decyzję pana prezydenta, której to decyzji nie ma, ponieważ ministrowie pana prezydenta mówią, że cały czas jest to wszystko po stronie marszałka Czarzastego. Pan, jak rozumiem, twierdzi, że już niczego marszałek Czarzasty w tej sprawie nie może zrobić i robić nie będzie. Czyli dalszej korespondencji też nie będzie już z panem.
12: No nie będzie, dlatego że myśmy wszystko napisali, co w tej sprawie można napisać. Mało tego, fakty są dostępne. Ja poprosiłem, gdy szykowałem odpowiedź do pana ministra Boguckiego, o chronologię, o podstawy prawne tego wszystkiego, co się działo od momentu składania kandydatur. No tam nigdzie nie ma takiego punktu, w którym może prezydent zażądać dodatkowych wyjaśnień. Czy marszałek Sejmu, no jak to się ładnie mówi, druga osoba w państwie, sprawdza, którą Akademię Wojskową kończyli generałowie, którzy otrzymują jedną, drugą, trzecią albo czwartą gwiazdkę, jeszcze tak się co prawda nie zdarzyło. No nie żąda tego, tylko po prostu przyjmujemy do wiadomości te decyzje. Dziesiątki takich decyzji, więc trzymajmy się swojego, niech każdy robi to, do czego został powołany. Prezydent dokładnie wie, do czego został powołany.
11: Być może panu prezydentowi się zdaje, że do wyższych rzeczy został stworzony.
12: A jest coś wyższego niż prezydent?
11: Tak, można łączyć funkcje.
12: Tu się zaczyna dyktatura, myślę, że prezydent jest demokratą.
11: I ja słyszę, panie ministrze, że do przeprowadzenia tego planu sanacji w Trybunale Konstytucyjnym potrzebne są dwie rzeczy. Ślubowanie Macieja Berka, już obojętnie jak ono będzie wyglądać i gdzie się będzie odbywać.
12: Nie obojętne. może inaczej. Jest jeszcze jedna czynność.
11: No dobrze, mieliśmy tę czwórkę wybraną 12 marca kręczy... i 9 kwietnia ślubowali w Sejmie.
12: Tak, ale... marszałek, no, bo tak sobie wybrali, mogliby iść do urzędu notarialnego, mogli to zrobić wszędzie, gdzie by poprosili o lokum.
11: No, ale miało być godzin, chyba, rozumiem, tak?
12: Była dogodna okazja z punktu widzenia ludzi, którzy już wtedy byli strapieni za istniejącą sytuacją. Myślę, że pan minister Berek jest świadomy tego, jakiego typu gra toczy się wokół niego. W momencie, gdy zostanie zaproszony do Sejmu, aby odebrać zaświadczenie o wyborze, będziemy już wiedzieli, jakie są jego zamiary. Bo to on w tej chwili, on jest najbardziej poszkodowaną tą sytuacją, plus instytucja, której postanowił służyć.
11: Czyli ślubowanie Berka to jest pierwsza rzecz. Wniosek prokuratury o zdjęcie immunitetu prezesowi Trybunału Konstytucyjnego. To jest druga rzecz. Jak słuchałam Waldemara Żurka ostatnio, to mówił, że to jest kwestia tygodni w przypadku prokuratury.
12: To pani źle wybrała rozmówcę, bo ja tutaj nic nie potrafię powiedzieć.
11: Nie zna pan tego planu?
12: No, znaczy, ja nawet nie wiem, czy jest taki plan, bo jeżeli minister Żurek opowiada o pewnej koncepcji, ja myślę, że to nie chodzi o plan dotyczący Trybunału, tylko plan, jak przestrzegać prawa w Polsce. Jeżeli to jest plan ministra sprawiedliwości, to jest okej. I wtedy trzeba rozmawiać z ministrem sprawiedliwości. Natomiast jeszcze raz mówię, ja bardzo liczę na to, ale to jest moja intuicja jako człowieka, który szuka pozytywnych sygnałów. Aż 7 sędziów jest wybranych, stoi na ulicy, dwóch może jest tam wpuszczanych, prawda, wyjątkowo jest wpuszczanych.
11: Reszta stoi
12: na ulicy, czy tam w okolicach i zastanawia się, co dalej robić. To już jest masa krytyczna, która według mnie jest wystarczająca, żeby zacząć jakieś pozytywne rozwiązania proponować. A państwo polskie również, ci, którzy odpowiadają za przestrzeganie prawa, powinni wyjść naprzeciw tym postulatom.
11: A co zrobić z tym miasteczkiem przed Trybunałem Konstytucyjnym? Bo Maciej Berek mówi, że to, co
12: tradycje.
11: Się dzieje, to...
12: Mamy świetne tradycje w Polsce, miasteczek, było ich wiele. Ja myślę, że każdy ma swoją dynamikę, ekspresję. W pewnym momencie uczestnicy tego typu zgromadzenia stają się niewolnikami haseł, które

0: chyba w tym kraju ludzi, którzy tego chcą i widzą nieznośność tej sytuacji. Więc ja wrócę do tego, masa krytyczna to jest taka masa, która jest niezbędna, tu akurat mówię o uranie albo o plutonie, do tego, żeby reakcja jądrowa miała miejsce. Masa krytyczna, jeżeli uznamy, że ta masa krytyczna została osiągnięta w Trybunale poprzez wybory, decyzje parlamentu i obstrukcję, mimo obstrukcji prezydenta, to wtedy myślę, że ci ludzie powinni wygenerować z siebie jakieś żądania, jakieś działania.
1: Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A my tuż po informacjach porozmawiamy o tym, co dzieje się w Krakowie na ostatniej prostej kampanii, bo wybory już w tę niedzielę.
2: Autopromocja.
3: Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10:40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 10:25. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, finance.
4: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Minęła 17:20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Jak na nasze oczekiwania poszło szybko. Małe, a cieszy, powiedział szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec, który przed chwilą był gościem wywiadu politycznego TOK FM. W ten sposób komentował dzisiejsze zarzuty wobec pracowników Trybunału Konstytucyjnego. Legalnie wybranym sędziom, kontynuował gość Karoliny Lewickiej, uniemożliwia się pracę. Traktowano ich gorzej niż przypadkowych przechodniów, podsumował dyrektorka Kancelarii i komendant Straży Trybunalskiej. Usłyszeli dziś zarzuty dotyczące m.in. nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków. Sprawa ma związek ze śledztwem związanym z niedopuszczeniem do orzekania czworga wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie wobec prezydenta, ale nie w jego obecności i przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego nie zostali dopuszczeni do pracy. W ramach dochodzenia jako świadek przesłuchany został już m.in. szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Prokuratura chce też przesłuchać w charakterze świadka samego prezydenta Karola Nawrockiego. Chaosu nie będzie, zapewniają politycy i urzędnicy pytani o ewentualną eskalację Rosji w Litwie i ewakuację mieszkańców tego kraju do Polski. Jak mówi TOK FM, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Janusz Iwanicki, łóżka i inny sprzęt, który przydał się w 2022 roku, cały czas jest.
10: Zasoby, które były wykorzystywane w tej najgorętszej fali kryzysu uchodźczego związanego z wojną na Ukrainie, zostały w większości przekazane do powiatów i znajdują się w zasobie powiatowych centrów zarządzania kryzysowego.
9: Jak słyszymy, miejsca do spania dla ewentualnych uchodźców można rozwinąć w ciągu kilkudziesięciu godzin.
10: Mamy większe doświadczenie, lepszą organizację. Poza tym potężne środki zostały zaangażowane w obronę.

0: stronę cywilną. My jesteśmy już mentalnie przystosowani do tego, że coś się może wydarzyć, że kryzys może nastąpić w mniejszym lub większym wymiarze. I to jest ta różnica pomiędzy czasami obecnymi, jak czasem, kiedy ta wojna wybuchła na Ukrainie, która była dla nas wszystkich dużym zaskoczeniem.
1: W pierwszych tygodniach pełnoskalowej wojny w Ukrainie w Lublinie przebywało 80 tysięcy uchodźców. Były dla nich miejsca na salach gimnastycznych, w szkołach, w hotelach, bursach czy w domach u mieszkańców Lublina. Prawdopodobnie nie była to próba sabotażu, ale wszystko trzeba było dokładnie sprawdzić. Policjanci z Lubelszczyzny pod nadzorem prokuratury ustalają, kto podłożył betonowe bloczki na torach pod Łukowem. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Jadący w przeciwnych kierunkach pociągi towarowe najechały na betonową przeszkodę. Nie doszło do wykolejenia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
2: Najprawdopodobniej mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, zwłaszcza że miejscowa policja umieszczanie jakichś przedmiotów na torach w przeszłości odnotowywała.
1: Policja zawiadomiła o sprawie m.in. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych. Jutro w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W międzyczasie będą przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach śniegu. Maksymalnie od 14 do 17 stopni, na północy 13, w rejonach podgórskich około 12. Czas na raport smogowy. Zdrowe powietrze mamy we wszystkich regionach kraju. Sprzyja temu dość silny wiatr. Żadna ze stacji pomiarowych nie pokazuje przekroczenia zawartości szkodliwych PM2,5 i PM10.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: W wywiadzie politycznym kolejni goście: Joanna Sawicka, Polityka Insight. Dzień dobry pani redaktor.
5: Dzień dobry.
4: Oraz Magdalena Kursa, dziennikarka krakowskiej Gazety Wyborczej. Dzień dobry pani redaktor.
6: Dzień dobry.
4: A rozmawiać będziemy o ostatniej kampanijnej prostej, bo wybory w Krakowie już w tę niedzielę. Zaraz możemy porozmawiać, czy uda się w pierwszej turze załatwić rzecz, jak mówił Jan Hoffman, czy też jednak prawie na pewno będzie druga tura, ale zacznijmy właśnie od tej decyzji Jana Hoffmana, który zrezygnował ze startu w niedzielnych wyborach na prezydenta Krakowa. Była konferencja, wcześniej niezapowiadana przed magistratem zarówno Jana Hoffmana, jak i Łukasza Gibały. No i Jan Hoffman, który był inicjatorem referendum, w wyniku którego odwołano prezydenta Miszalskiego, przypomniał tę sytuację, że 27 stycznia wraz z grupą marzycieli stanęliśmy na tym placu, rozpoczęliśmy tę akcję referendum. Wszystkim podziękował, że pierwsza część zakończyła się sukcesem, no ale teraz trzeba patrzeć realnie, wycofuje swój start z wyborów i przekazuje swoje poparcie Łukaszowi Gibale. I jak to usłyszałam, to pokiwałam sobie głową i przypomniałam sobie, że właściwie całą akcję referendalną sfinansował Łukasz Gibała. Nie ma przypadków, są tylko znaki. Magdalena Kursa?
6: No to na pewno nie jest przypadek i to, że obaj panowie patrzą w podobnym kierunku, to nie było dla nikogo tajemnicą w Krakowie, choć mnie samej wydawało się akurat, że to przekazanie poparcia, czy po prostu wsparcie Łukasza Gibały przez Jana Hoffmana nastąpi jednak dopiero po pierwszej turze. To, że nastąpiło już dzisiaj, to wydaje mi się jest taki znak, że Łukasz Gibała zaczął mieć nadzieję, że może sprawę właśnie rzeczywiście rozstrzygnąć w pierwszej turze, co akurat nie wydaje mi się prawdopodobne, choć oczywiście nie jest to wykluczone. Natomiast jeśli chodzi o te przypadki, no to ciąg zdarzeń jest dość prosty. Mamy grupę mieszkańców, która chce referendum, która krytykuje prezydenta. Cały czas w Krakowie mówi się, że stoi za nimi Łukasz Gibała. Zresztą oni nawet nie zaprzeczają temu przez długi czas. Później się okazuje, gdy przedstawiają raport finansowy, że rzeczywiście prawie 2 miliony na promocję referendum wydał Łukasz Gibała. No i teraz Jan Hoffman przekazuje mu swoje poparcie. No jest to oczywiście ciąg zdarzeń, nad którym można dyskutować. No ale też przypomnę, że na konferencji podano taki argument, że no są to jedynie kandydaci bezpartyjni, no i ich połączenie sił ma właśnie uchronić Kraków przed kandydatami partyjnymi.
4: Jan Hoffman mówił na tej konferencji: jestem szczęśliwy, robię to z własnej, nieprzymuszonej woli. Mam przekonanie, że to najlepsza decyzja dla Krakowa. Sam chyba niewiele traci, bo w najnowszych sondażach zajmował przedostatnie miejsce, więc szans na drugą turę, nie mówiąc o zwycięstwie, oczywiście nie miał. Joanna Sawicka.
5: Tak, on rzeczywiście, no praktycznie w wszystkich sondażach, których już było w Krakowie kilka takich publicznie pokazywanych, to miał około 3% poparcia, więc zdecydowanie niewiele. Też myślę, że wszyscy, którzy się interesowali sytuacją w Krakowie, mogli się spodziewać takiego ruchu po Janie Hoffmanie. Czy to będzie właśnie przed pierwszą turą, ewentualnie po starcie w wyborach i już po pierwszej turze. Wiemy, że jego nazwisko zostało wydrukowane już na kartach do głosowania, więc jeśli wcześniej planował to zrobić przed pierwszą turą, to być może trochę się spóźnił z tą decyzją. On też kilka razy już występował w debatach, tak starał się o to, żeby zbudować jakąś popularność. Nie sądzę, żeby to się przyczyniło do tego, żeby Łukasz Gibała miał wygrać te wybory już w pierwszej turze. Faktycznie Łukasz Gibała jest liderem sondaży. Natomiast jednak brakuje mu więcej niż jest w stanie zaoferować Jan Hoffman ze swoim poparciem. Plus no, też trzeba pamiętać zawsze o tym, że no, wyborcy chyba nie lubią się czuć czyjąś własnością, być przekazywani jako taki zasób do innego kandydata.
4: W worku, prawda, z jednego kandydata sztabu do drugiego. Ale to też tak nie działa i kandydaci zdają sobie z tego sprawę.
5: Tak, więc można, to też ten ruch może być tak odczytywany jako taka nadzieja Jana Hoffmana na to, że być może zajmie jakieś ważne stanowisko w magistracie, jeśli Łukasz Gibała faktycznie wygra wybory na prezydenta Krakowa. Taki ruch już widzieliśmy w 2024 roku, gdy jeden z kandydatów, Stanisław Mazur, przekazał swoje poparcie również w podobny sposób Aleksandrowi Miszalskiemu, a następnie został wiceprezydentem Krakowa, gdy Miszalski już wygrał wybory.
4: No właśnie, pytanie, gdzie odnajdzie się Jan Hoffman, jeżeli Łukasz Gibała zostanie prezydentem Krakowa. Wspomniałaś o tym, że Jan Hoffman brał też udział w kilku debatach. W ogóle mamy na tej ostatniej prostej wysyp debat, bo były debaty dwie 20 września w programie Śniadanie Rymanowskiego i na stadionie Wisły Kraków. Dzisiaj będzie debata w TVN-ie. Wczoraj była w Radiu Kraków i Telewizji Kraków. I jeszcze w czwartek będzie w Telewizji w Polsce 24. I zastanawiam się, czy pewnie nie znamy wyników oglądalności, ale zastanawiam się, czy Kraków jest zelektryzowany tą kampanią, bo jednocześnie patrzę na sondaże i widzę, że jest bardzo wysoki odsetek niezdecydowanych. I jeżeli to jest na poziomie około 25%, no to jeszcze może się w tej pierwszej turze wszystko zdarzyć.
5: Tak, to prawda, że ta duży poziom niezdecydowanych sugeruje, że frekwencja może być niska, a to z kolei może oznaczać, że sondaże, na które patrzymy dzisiaj, no nie odzwierciedlą rzeczywistości, że ta rzeczywistość 27 września okaże się inna ze względu na to, że po prostu spory odsetek nie pójdzie do wyborów. Też jestem ciekawa, na ile krakowianie żyją tą kampanią, bo wydaje mi się ona bardzo mocno lokalna i bardzo mocno skupiona na sprawach Krakowa. Jak słucham debat, to faktycznie jest dużo problemów krakowskich roztrząsanych na tych debatach. Czasem są jakieś oczywiście polityczne przytyczki, są jakieś spory, jakieś emocje się pojawiają, ale sama kampania, same debaty są skupione na realnych problemach miasta, mam wrażenie, a z drugiej strony te sondaże wskazują, że krakowianie już są zmęczeni tą przeciągającą się kampanią, no bo właściwie od stycznia tego roku trwa w mieście kampania.
4: Najpierw referendalna, a potem wyborcza i była jeszcze taka pauza, kiedy nie było wiadomo, kiedy te wybory zostaną ogłoszone i kiedy się odbędą. Magdalena Kursa, która nam powie, czy krakowianie są już znużeni, zmęczeni, czy właśnie zelektryzowani.
6: Znaczy, krakowianie są na pewno zmęczeni i to nie tylko, że mnie się tak wydaje, ale wynika to z badań, które mają sztaby tych najważniejszych kandydatów. Krakowianie są zniesmaczeni falą hejtu, która wylała się przy okazji referendum. Wtedy mieliśmy bardzo taką agresywną, bardzo gorącą kampanię, przy której ja też czułam się zniesmaczona, bo obojętnie kto jest prezydentem miasta, z jakiej strony politycznej pochodzi, to fala hejtu, która go zalała, była naprawdę no w jakiś sposób traumatyczna, wydaje mi się, dla mieszkańców, że ktoś, kto jest prezydentem naszego miasta, jest tak bardzo w tym internecie poprzez te anonimowe konta poniewierane, więc z badań z sztabów wyszło, że krakowianie chcą teraz spokojnej kampanii i ona rzeczywiście taka jest. Pojawiają się oczywiście takie rzeczy, że ktoś kogoś zaatakuje. Znowu pojawiły się te anonimowe konta, natomiast jak je porównamy, stopień hejtu teraz, a tego, co działo się przed samym referendum, to można odnieść wrażenie, że praktycznie nie mamy żadnej kampanii.
4: A jeżeli chodzi o debaty i o to, kto jak wypada, to zdanie pani redaktor, kto się wybił na niepodległość, kto zapunktował?
6: O Łukaszu Gibale, który jest faworytem tych wyborów, można powiedzieć, że on najchętniej by w ogóle nie uczestniczył w tych debatach. On,
4: jak
6: on
4: każdy lider sondaży, w każdych wyborach.
6: Tak, on po prostu jest na prostej, krótkiej, prostej, żeby wygrać w Krakowie i on nie musi już zdobywać punktów, więc chodzi tylko tam, gdzie musi, wypada poprawnie, nie robi błędów, ale też nie uważam, żeby zyskiwał punkty. Monika Piątkowska chyba nie jest wymarzoną kandydatką do debat, choć też wypada poprawnie, choć jak już rozmawiamy teraz o tej kampanii i o debatach, to też powiem, że dziwię się Koalicji Obywatelskiej, w jaki sposób prowadzi tą kampanię. Rozmawiałam dzisiaj tak nieoficjalnie z jednym z polityków, który rozmawiając ze mną zwierzył się, że ma poczucie, że ta kampania jest tak trochę prowadzona w tylu lat 90. Wyjeżdżają nam tu do Krakowa politycy, członkowie rządu, właściwie chyba połowa rządu tu była, to z takiej nadziei, że może krakowianie poczują się jakoś zaszczyceni, bardzo dumni, że przyjeżdżają.
4: Będą zaszczyceni w czwartek osobą premiera Donalda Tuska, bo senator Piątkowska poinformowała, że w czwartek o 18 będzie spotkanie otwarte z premierem i z nią właśnie.
6: Właśnie, będzie jutro Donald Tusk. Sama jestem bardzo ciekawa, co powie, czy co obieca krakowianom. To trochę jest w kontrze do tego, jak premier zachowywał się w czasie referendum. Wtedy wydawało się, że Koalicja Obywatelska trochę bagatelizuje to referendum. No, Aleksander Miszalski nie mógł się doczekać wyciągniętej ręki z pomocą. Natomiast do Moniki Piątkowskiej przyjeżdżają tu co któryś dzień, właśnie jak mówię, członkowie rządu. Premier przyjeżdża już po raz drugi. Zastanawiam się, co powie, może coś o tej opłacie miejscowej.
4: No właśnie, bo tak stawić się w Krakowie z pustymi rękoma to trochę nie wypada, ale myślę sobie o tym braku pomocy dla Miszalskiego. To po prostu jest tak, że jak jesteś w kłopotach, to masz sobie radzić sam i nikt nie będzie do ciebie ręki pomocnej wyciągał. Nie poradził sobie, stracił wszystkie możliwe stanowiska, no i jako taki kozioł ofiarny został zrzucony z sań. Co nas jeszcze czeka na tej ostatniej prostej? To pytanie do redaktor Sawickiej, no bo będzie Tusk w Krakowie, pewnie każdy będzie chciał na tej ostatniej prostej jeszcze jakoś się pokazać.
5: Tak, no jeśli chodzi o samego premiera, to ja się spodziewam też, że on coś zaproponuje, coś obieca krakowianom, szczególnie dlatego, że jak słyszę Monikę Piątkowską w tej kampanii, to ona bardzo dużo o tym mówi, że będzie jej zdaniem dobrą kandydatką, dlatego, że obiecuje bardzo dobrą współpracę z rządem i z Radą Miasta. Oczywiście Rada Miasta, w Radzie Miasta rządzi większość Koalicji Obywatelskiej i Lewicy i Gibała będzie miał, jeśli wygra wybory, trudności z tą współpracą, ale bardzo dużo jest mowy o jej dobrych, poprawnych relacjach z koalicją rządową i myślę, że ona będzie chciała jakoś na koniec pokazać, że rzeczywiście ta współpraca może mieć przełożenie na rzeczywistość. Myślę też, że będziemy widzieli generalnie ogólnopolskich polityków na ostatniej prostej tej kampanii. Szczególnie myślę o partiach takie jak Koalicja Obywatelska, PiS i Razem, które chcą pokazać swoim wyborcom, że ich kandydaci faktycznie są sklejeni z partią, że warto się zmobilizować. Widać taką niepełną mobilizację w tych elektoratach, jak patrzymy na poparcie kandydatów reprezentujących te partie i myślę, że to włączenie się polityków ogólnopolskich, Adrian Zandberg jest na przykład szalenie aktywny w tej kampanii, zwłaszcza na ostatniej prostej, ma za zadanie pokazanie właśnie elektoratom, że to są nasi kandydaci, głosujcie teraz w niedzielę na naszych kandydatów.
4: Joanna Sawicka i Magdalena Kursa z nami zostają. Wracamy tuż po informacjach do naszej rozmowy o Krakowie.

0: Reklama.
1: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Można podróżować drożej. Można też podróżować mądrzej. Bez prowizji banku za przewalutowanie. Z dostępem do saloników lotniskowych i wsparciem concierge. O tym, jak korzystać z możliwości karty PKO Visa Infinite, opowie Edyta Tararuj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów PKO Banku Polskiego. Już dziś w cyklu Czas, Wygoda, Spokój. Posłuchaj codziennie po 9.40 w TOK FM lub teraz na tokfm.pl. Zaprasza PKO Bank Polski.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca. Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Minęła 17.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Sędziów Trybunału Konstytucyjnego traktowano gorzej niż przypadkowych przechodniów, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec. Prokuratura postawiła dziś szefowej Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego Zofii H. oraz komendantowi Straży Trybunalskiej Piotrowi P. zarzuty m.in. nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Chodzi o sprawę niedopuszczenia do orzekania czworga sędziów wybranych przez Sejm.
15: W większości wybrani sędziowie musieli zakończyć karierę w poprzednim życiu zawodowym. Zostali bez pieniędzy, bez miejsca pracy, już nie mówię o biurku, ale bez również należytego traktowania.
14: W marcu posłowie w Sejmie wybrali 6 nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jednak tylko 2 z nich Karol Nawrocki zaprosił do Pałacu Prezydenckiego na ślubowanie. Pozostała 4 złożyła przysięgę w sali kolumnowej Sejmu, używając zwrotu wobec prezydenta. Jednak prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie chce dopuścić tych 4 sędziów do wykonywania obowiązków. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, czyli OBWE, nie dostała zaproszenia od USA do monitorowania listopadowych wyborów do Kongresu. Brak zaproszenia oznacza odejście od dobrze ugruntowanej demokratycznej praktyki i jest to sytuacja bez precedensu, piszą przedstawiciele organizacji. Dodano, że decyzja ta jest niezgodna ze zobowiązaniami podjętymi przez wszystkie państwa OBWE, w tym USA. Na 3 listopada wyznaczone są wybory do Kongresu Stanów Zjednoczonych, w których wyłoniony zostanie cały skład Izby Reprezentantów i około 1/3 Senatu. Sekretarz stanu USA Marco Rubio za to zaprosił przywódcę Rosji Władimira Putina na szczyt G20 w grudniu na Florydzie. Uważamy, że jest to dla niego okazja, by zaangażować się w rozmowy nie tylko z prezydentem, ale również z innymi światowymi przywódcami. Mam nadzieję, że przyjmie to zaproszenie, powiedział Rubio dziennikarzom. Nadal będziemy więc otwarci na dialog, komentował sekretarz stanu USA. Oczywiście idealnym rozwiązaniem byłoby spotkanie, gdyby przyniosło konkretny rezultat, konkretny efekt. Warszawska Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez posła PiS Antoniego Macierewicza. To w związku z jego interwencją przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości sprzed kilku dni. Zawiadomienie w tej sprawie złożył szef MSWiA. Poseł wdał się w skandaliczne, jak to określono, przepychanki słowne z jednym z funkcjonariuszy. Sprawa ma związek ze sporem wokół decyzji szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemara Żurka o odwołaniu rektora, komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doktora Michała Sopińskiego około 2 tygodni temu. Bezpośrednio po tej decyzji przed siedzibą uczelni organizowane były demonstracje. Uczestniczyli w nich również politycy Prawa i Sprawiedliwości, a w budynku przez pewien czas przebywała posłanka PiS Maria Kurowska, która odmawiała jego opuszczenia. Jutro będzie jeszcze chłodniej niż dziś. Na przeważającym obszarze od 14 do 17 stopni. Miejscami na północy 13, w rejonach podgórskich 12. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. W międzyczasie będą przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach śniegu.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: W wywiadzie politycznym nadal są z nami Joanna Sawicka, polityka Insight, oraz Magdalena Kursa, dziennikarka krakowskiej Gazety Wyborczej. Raz jeszcze dzień dobry, a rozmawiamy o tym, że już w niedzielę wybory prezydenta Krakowa. Po rezygnacji Jana Hoffmana mamy 7 kandydatów, choć jak mówiła redaktor Sawicka przed informacjami, karty zostały już wydrukowane. Dziwne by było, gdyby jeszcze nie były wydrukowane. Jest przecież środa, do niedzieli już niedaleko, i że jego nazwisko na tych kartach wyborczych po prostu zostanie. Teraz chciałabym z paniami porozmawiać o Łukaszu Gibale, czyli o liderze sondaży, o człowieku, który od kilkunastu lat chce zostać prezydentem Krakowa. Dzisiaj pojawiły się 2 artykuły dotyczące pieniędzy w Rzeczpospolitej oraz w Polityce, a także wpływów, pieniędzy i wpływów. Jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą, to gazeta pisze, że oświadczenia majątkowe Gibały budzą spore wątpliwości. No to może przytoczę pytanie, które pada w tym tekście. Dlaczego Łukasz Gibała wpisywał do oświadczeń majątkowych w latach 2020-2025 jedno, dwa, a potem znów jedno mieszkanie zamiast 2, 5, a w końcu 3? Jasne? No niejasne, ale generalnie chodzi o to, że te lokale były ze sobą łączone. I kandydat przekonuje, że w oświadczeniu majątkowym należy wpisać stan faktyczny. Jeżeli miał 2 mieszkania, potem je połączył w jedno, no to należy wykazać jedno. Natomiast eksperci, prawnicy twierdzą, że fizyczne połączenie ze sobą mieszkań nie oznacza jeszcze, że są one scalone prawnie. Na przykład Szymon Osowski, prezes sieci obywatelskiej Watchdog Polska, komentuje, że jest to jakiś sposób na ukrywanie swojego majątku i że można domyślać się, że duża liczba posiadanych mieszkań mogłaby nie pasować do wizerunku osoby zabiegającej o uporządkowanie rynku nieruchomości w Krakowie. Natomiast jeżeli chodzi o tekst poświęcony Gibala, właściwie całej jego rodzinie, to jest to przytoczenie analizy majątku Gibałów, i ta analiza została wykonana przez krakowską grupę monitorowania demokracji. Opracowanie oparte jest na jawnych źródłach, takich jak rejestr przedsiębiorców, księgi wieczyste, sprawozdania finansowe, oświadczenia majątkowe itd. i tym podobne. No i tutaj jest takie zagadnienie. Czy nie będzie tak, że zwycięstwo Gibały zrodzi pytanie o konflikt interesów między funkcją prezydenta a rodzinnym majątkiem ulokowanym za granicą Krakowa? No i pytanie, czy krakowianom to przeszkadza, czy nie przeszkadza? Magdalena Kursa.
16: Krakowianie się przede wszystkim od lat kilkunastu już przyzwyczaili do tego, że Łukasz Gibała jest człowiekiem bardzo majętnym. Ja pamiętam, że chyba już kilkanaście lat temu pisałam taki artykuł w Gazecie Wyborczej Poseł za milion, bo już wówczas Łukasz Gibała wydał ponad 1 000 000 złotych, żeby dostać się do Sejmu. Ja pamiętam, że on wtedy skupował takie limity, które mogli poszczególni kandydaci wydać na na swoją kampanię, żeby móc wydać więcej niż przysługuje limit. Więc my w Krakowie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Łukasz Gibała jest człowiekiem bogatym, że wydaje bardzo wiele pieniędzy. I teraz nawiązując do tych artykułów, które się dzisiaj pojawiły, jeśli chodzi o mieszkanie, to pewno rzeczywiście nie wyglądałoby dobrze, że Łukasz Gibała, który jest teraz takim kandydatem buntu, kandydatem, który przeciwstawia się tym wszystkim elitom, które rządziły Krakowem ponad 22 lata, nagle pokazuje, że jest właścicielem 5 mieszkań. To rzeczywiście nie wygląda dobrze, że w czasie, gdy wszyscy mówią o tym, pozostali kandydaci, że w Krakowie jest bardzo ciężko kupić mieszkanie, że jest to praktycznie niemożliwe dla młodego człowieka, bo ceny są tak wysokie, kandydat ma tych mieszkań bardzo dużo, więc tak, z punktu takiego wizerunkowo lepiej wygląda, jak się ma jedno duże mieszkanie niż 3 małe, prawda? Natomiast z drugiej strony trochę zastanawiam się, dlaczego on tak to potraktował, skoro on zawsze podkreślał, że jest człowiekiem majętnym, że on nie idzie do polityki po to, żeby zarobić, a idzie właśnie po to, żeby zmieniać miasto, że to jest takie jego trochę hobby. Pamiętam, że właśnie pisząc ponad dekadę temu o nim tekst pod tytułem Poseł za milion, on mi powiedział coś takiego, że jedni mają pasję właśnie, nie wiem, interesują się piłką, inni czymś innym, a on interesuje się aktywnością na tutaj tym lokalnym poletku i to jest jego pasja i na to wydaje swoje prywatne pieniądze.
0: Pierwszy start, przypominam, w 2018 roku, więc już sporo wody upłynęło w Wiśle od tego czasu i wciąż jest to pasja Łukasza Gibały. Joanna Sawicka?
17: Tak, ja też już mam wrażenie, że na krakowianach nie robi to wielkiego wrażenia ani sam majątek, ani pojawiające się przy kolejnych kampaniach pytania wokół tego majątku. Łukasz Gibała też nauczył się w jakiś taki gładki sposób w debatach i w wywiadach odpowiadać na pytania dotyczące jego majątku. On tłumaczy, że te inwestycje są ulokowane w, nie wiem, czy w większości, czy w całości poza miastem, dlatego jego zdaniem nie będzie tutaj żadnego konfliktu interesów. No i te sondaże, ale też wynik drugiej tury wyborów w 2024, w którym Gibała uzyskał 49% głosów, wskazują na to, że dla krakowian te kwestie, no już wcześniej podnoszone również, to nie jest najważniejsza sprawa. Przypuszczalnie krakowianie są też już zmęczeni polityką partyjną i fakt bezpartyjności Łukasza Gibały może działać tutaj na jego korzyść i ułatwiać mu przyciąganie wyborców właśnie zmęczonych ogólnopolską partyjną polityką.
0: Tutaj korektę wprowadza Tomasz Krzemiński, że ten pierwszy start to był w 2014, tak, a nie 2018. 14. Tak, w 2018 był trzeci, bo wtedy chyba Jacek Majchrowski i Małgorzata Wasserman weszli do drugiej tury, jeżeli dobrze teraz zapamiętałam. To teraz jeszcze kwestia lewicy, bo tutaj też dzisiaj wydarzyły się takie bardzo interesujące sprawy, bo mamy troje kandydatów z tej strony sceny politycznej. Chociaż my skupiamy swoją uwagę na tej rywalizacji Aleksandry Owcy z partii Razem i Darii Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy, ale mamy jeszcze Sławomira Pietrzyka, byłego krakowskiego radnego, który jest popierany przez Socjaldemokrację Polską. I dzisiaj została zwołana konferencja prasowa, która miała być poświęcona wycofaniu się Darii Gosek-Popiołek z wyborów na prezydenta Krakowa. Taki mail trafił do dziennikarzy. Na tę konferencję zaprosili Joanna Senyszyn i Wojciech Filemonowicz. Joanna Senyszyn, liderka Nowej Fali, Wojciech Filemonowicz, lider Socjaldemokracji Polskiej. Oboje w tych wyborach popierają pana Pietrzyka. I oni powołują się na jakiś taki sondaż, który został przeprowadzony nie wiadomo przez kogo, nie wiadomo na czyje zlecenie i nie wiadomo na jakiej próbie, Natomiast wiemy na pewno, że wśród mieszkańców Nowej Huty, gdzie Pietrzyk aktywnie działa od lat, wydając m.in. gazetę Głos Seniora, że właśnie w tym sondażu pan Pietrzyk notuje fenomenalny wynik i w związku z tym pani Daria Gosek-Popiołek powinna ustąpić mu miejsca. No to jest bardzo, bardzo zabawna sytuacja. Joanna Sawicka.
17: No tak, widać tutaj pewną desperację pana Sławomira Pietrzyka, który notuje znikome poparcie w sondażach. Rozumiem, że chciałby uzyskiwać więcej i być może wśród mieszkańców Nowej Huty, skądinąd dużej dzielnicy Krakowa, ma to poparcie wyższe, ale faktycznie jeśli patrzymy na lewicę, to tutaj przede wszystkim skupiamy się na rywalizacji Darii Gosek-Popiołek i Aleksandry Owcy. Daria Gosek-Popiołek w tych pierwszych sondażach publikowanych na początku kampanii zajmowała zwykle pewne trzecie miejsce za Łukaszem Gibałą i Moniką Piątkowską, a Aleksandra Owca miała raczej poparcie słabe. Ostatnio widzieliśmy w dwóch badaniach pewien wzrost poparcia dla Aleksandry Owcy. Wydaje mi się, że jest to związane z dużą aktywnością zarówno Aleksandry Owcy, jak i Adriana Zandberga w tej kampanii. Tutaj jest taka intensywna kampania door-to-door prowadzona. Zresztą wielu kandydatów prowadzi te właśnie kampanie. No i ostatecznie będzie bardzo ciekawe, która z kandydatek lewicowych o podobnym profilu, o podobnym programie wyborczym. Obie kandydatki też wywodzą się z partii Razem, tylko Daria Gosek-Popiołek wystąpiła z partii Razem, przeszła do lewicy, więc tutaj będzie bardzo ciekawe, kto ostatecznie uzyska lepszy wynik, bo mam poczucie, że obie te kandydatki są bardzo zaangażowane, prowadzą sprawną kampanię. Myślę, że tak przestudiowały Kraków, wiedzą, czego potrzebują ich wyborcy w Krakowie. Starają się też nie atakować siebie wzajemnie zbyt ostro w debatach na przykład. No i ta rywalizacja jest przez to rzeczywiście ciekawa.
0: Magdalena Kursa?
16: Rzeczywiście to, co dzieje się na lewicy, można rozpatrywać trochę w kategorii żartu. To mówimy o tej akcji, którą środowisko Sławomira Pietrzyka czy środowisko Socjaldemokracji rozpętało na pół dnia, by rzeczywiście zaprosili na taką konferencję, co zresztą brzmiało trochę śmiesznie, że kandydat, który ma około 1% albo i mniej poparcia, chce wezwać kandydatkę, która ma poparcie od 5 do 9%, żeby się wycofała. Natomiast rzeczywiście, jeśli są w tej kampanii jakieś emocje w Krakowie, to najwięcej jest ich na lewicy. Bardzo ciekawe, która z pań na lewicy będzie mieć większe poparcie w pierwszej turze. Zresztą też nie mam pewności, że wielu Krakowian wie o tym, że Daria Gosek-Popiołek nie jest już w partii Razem. Może zobaczą to dopiero na listkach, jak będą głosować i zobaczą, że z partii Razem startuje Aleksandra Owca. To może być zaskoczenie dla wielu osób. One zawsze działały razem. Zresztą Owca prowadziła kampanię Darii Gosek-Popiołek w poprzednich wyborach.
0: No i te krakowskie wybory niektórzy też traktują jako taki pojedynek lewicy na poziomie ogólnokrajowym, choć obie kandydatki się od tego odżegnują. Rozmawiałam w poniedziałek z posłanką Gosek-Popiołek i ona twierdzi, że absolutnie nie traktuje tych wyborów jako takiego widowiskowego starcia nowej lewicy z Razem, bo interesuje ją tylko Kraków i potrzeby mieszkańców Krakowa. Także słyszałam Aleksandrę Owcę przekonującą, że nie chodzi o to, kto kogo prześcignie, kto co komu pokaże, tylko oczywiście o to, kto będzie rządził Krakowem. A jak radzi sobie kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki, Joanna Sawicka?
17: Michał Drewnicki prowadzi taką zaangażowaną, aktywną kampanię, w której stara się pokazać, że bardzo dobrze zna sprawy miasta, że jest z Krakowa, że od dawna działa jako radny, że zna problemy miasta. Natomiast miał bardzo duże problemy z mobilizacją wyborców PiSu i uzyskiwał, zwłaszcza w tych pierwszych badaniach, bardzo słabe notowania. Ostatnio widzieliśmy dwa sondaże, w których jego wyniki są lepsze. Chyba w dwóch badaniach miał trzecie miejsce. Wcześniej raczej zajmował czwarte albo nawet dalsze miejsce. Myślę, że On jest też wspierany przez różnych ważnych i bardzo silnie rozpoznawalnych polityków PiS-u w tej kampanii i ostatecznie spodziewam się pewnej mobilizacji wyborców PiS-u i niezłego wyniku Michała Drewnickiego, ale nie sądzę, żeby tutaj on miał wejść do drugiej tury. Też sam PiS nie ma w Krakowie, zwłaszcza po tym rozłamie i odejściu Mateusza Morawieckiego. Sam PiS nie ma w Krakowie bardzo wysokich notowań, więc nawet jeżeli uda mu się zmobilizować zdecydowaną większość wokół siebie wyborców PiS-u, to tutaj ten wynik kilkunastoprocentowy, no to będzie dobry wynik.
0: Łukasz Dbała mówił, że nie będzie zabiegał o wyborców kandydata Konfederacji, który nie zdołał uzbierać ważnej liczby podpisów. To jeszcze do Magdaleny Kursy. Krótkie pytanie, poproszę o krótką odpowiedź. Ci potencjalni wyborcy Bartosza Boheńczaka, to na kogo pójdą i zagłosują? Na antysystemowego Gibałę czy na kandydata PiSu?
16: W pierwszej turze pewno na Drewnickiego, czyli kandydata PiSu, w drugiej na pewno na Gibałę.
0: Magdalena Kursy.
16: Jeśli miało być bardzo krótko.
0: Tak, bo jeżeli będzie druga tura Łukasz Gibała kontra Monika Piątkowska, na co wskazują te sondaże, które widzimy teraz, no to wiadomo, że oczywiście tacy wyborcy nie pójdą, nie oddadzą głosu na panią senator z Koalicji Obywatelskiej. Magdalena Kursy.
16: Mamy czas, żeby dodać jeszcze jedno zdanie.
0: Tak, proszę.
16: Chciałam powiedzieć, że bardzo ciekawą sytuacją w Krakowie jest to, że prawica w Krakowie naprawdę pokochała Łukasza Gibałę, który wiadomo zaczyna swoją karierę polityczną na pozycjach liberalnych w Platformie i w Ruchu Palikota. Bardzo, bardzo ciekawy paradoks na inną rozmowę.
0: Magdalena Kursa, dziennikarka Krakowskiej Gazety Wyborczej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
16: Dziękuję.
0: Była z nami też Joanna Sawicka, Polityka Insight. Dziękuję.
17: Dziękuję.
0: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szuraj, a już o 18 wraca TOK 360 i Adam Ozga. Ja Państwu bardzo dziękuję. Życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
12: Reklama.
18: Gabinet masażu, słucham.
19: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
18: Cześć, a co się dzieje?
19: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
18: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
19: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
18: Kochana, sam go stosuję.
20: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
21: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
22: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
23: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Jest 18. Irańczycy są ofiarami terroryzmu ze strony USA, mówi na forum ONZ irański prezydent. Za 3 godziny wystąpienie Karola Nawrockiego. Dyrektorka w kancelarii prezydenta i pracownik telewizji Republika byli spin doktorzy PiSu doprowadzeni do prokuratury. Jesień pod znakiem remontów autostrad. To wszystko w TOK 360 jeszcze przed godziną 18.40. Adam Ozga, to znowu ja. O 21.00 czasu polskiego Karol Nawrocki wygłosi przemówienie w ramach debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. To doroczne spotkanie jest okazją do wygłoszenia przemówienia dla przywódców wielu krajów i prezydent już zapowiedział, że skupi się przede wszystkim na najważniejszych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa. Maciej Kluczka.
5: Politycy rządzący w Polsce liczą na to, że prezydent Nawrocki nie zapomni jasno wskazać, gdzie obecnie jest źródło zagrożenia dla Polski i Europy, czyli w Rosji. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty liczy na stanowcze przemówienie, które jednocześnie będzie wspierać najważniejsze cele polskiej polityki zagranicznej.
6: Wszystkie osoby, zarówno pan prezydent, jak i pan premier, powinny grać do jednej bramki. To jest polska racja stanu.
5: Europoseł PiSu Tobiasz Boheński podkreśla, że w polityce międzynarodowej jest obecnie wiele wyzwań.
7: Widzimy ewidentnie zmianę pewnej filozofii, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, z tak zwanej roli policjanta świata, który jest aktywny we wszystkich zakątkach, na zdecydowanie świat bardziej zdefragmentyzowany.
5: Debata generalna ONZ to też okazja do kuluarowych rozmów dwustronnych. Przy tej okazji spotkali się m.in. prezydenci Stanów Zjednoczonych i Ukrainy.
4: Maciej Kluczka, dzięki wielkie. Jeszcze słowa, które padły na forum ONZ. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian oświadczył, że Iran nie podda się w wojnie z USA, ale chce zakończenia konfliktu na drodze dyplomatycznej. Dwie osoby zatrzymane dziś przez CBA w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy zostały już doprowadzone do prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Wszystko w związku z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej, do których miało dojść w czasach rządów PiSu. Jakie są najnowsze ustalenia w tej sprawie? To już pytanie do Marcina Starca, który jest przed budynkiem prokuratury.
8: Wiadomo, że w prokuraturze trwają czynności z drugą z dwóch osób zatrzymanych dzisiaj w sprawie kampanii Sprawiedliwe Sądy. Wcześniej zakończyło się przesłuchanie pierwszej z nich, doprowadzonej do prokuratury około południa, ale śledczy na razie nie ujawniają, kto dokładnie jest przesłuchiwany. Szczegóły i ewentualne zarzuty mają być znane dopiero po zakończeniu wszelkich czynności. Wiadomo natomiast, że zatrzymani to Anna P. i Piotr M., byli PR-owcy Prawa i Sprawiedliwości. Anna P. pracuje dziś w kancelarii prezydenta RP, a Piotr M. jest komentatorem telewizji Republika. Oboje założyli firmę Solvere, która odpowiadała za billboardy kampanii Sprawiedliwe Sądy w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
4: To nie pierwsze działania prokuratury w tej sprawie, bo w lipcu zarzuty niegospodarności i finansowania kampanii politycznej PiSu oraz Solidarnej Polski z pieniędzy fundacji usłyszeli jej były prezes Cezary J. i członek zarządu Maciej Jaś. Obaj do winy się nie przyznali. To są bardziej korekty niż rewolucja, mówi środowisko lekarskie o rządowych propozycjach zmian w ochronie zdrowia. Wprowadzają one m.in. górne limity wynagrodzeń dla medyków zarówno na etatach, jak i na kontraktach. I taka ma być odpowiedź na wysokie zarobki lekarzy i pracę w kilku miejscach naraz. Rządowy projekt zakazuje też ustalania wysokości wynagrodzenia medyków jako procentu od kontraktu z NFZ-em i zawierania umów za pośrednictwem spółek oraz spółdzielni lekarskich. W zmiany w służbie zdrowia wkrada się kalendarz polityczny, mówiła w EKG w rozmowie z Maciejem Głogowskim Iwona Kania, zastępczyni rzecznika prasowego Naczelnej Izby Lekarskiej.
9: Przyglądając się zmianom czy tym propozycjom resortu zdrowia, zauważyliśmy, ile jest takich gwiazdek, ile jest takich wyjątków, które dyrekcja szpitala, kiedy uzna to za stosowne, będzie mogła zastosować. Czyli tak naprawdę, panie redaktorze, czy to jest zmiana, czy to jest fasadowa zmiana?
10: To proszę mi odpowiedzieć, czy to jest zmiana, czy to jest fasadowa zmiana?
9: Mam wrażenie, że jest jakiś kierunek, chęć wprowadzenia czegoś, ale nie wiem, czy jest to wygodne przed wyborami i tutaj To powiem
10: teraz
9: szczerze.
10: Pani skręca w politykę.
9: No skręcam, ale w medycynie też jest trudno, w takiej rozmowie o ochronie zdrowia ekonomicznej, trudno jest nie skręcić w politykę, bo to nie lekarze ustanawiają prawo, tak? No... politycy w Polsce, więc trudno jest tutaj nie uciec od takiego zdania, że przed wyborami wszystkim siłom politycznym nie będzie bardzo w smak proponowanie wielkiej reformy, która wywróci stoli.
4: Cała rozmowa w podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm, a rządowe propozycje miałyby wejść w życie od przyszłego wyborczego roku. A propos wyborów, kampania przed niedzielnymi wyborami prezydenta Krakowa jest już na ostatniej prostej. Kandydaci na przekonanie do siebie wyborców mają 2 dni i trochę. Krakowska reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk sprawdziła wśród przechodniów, kto potrafi wymienić nazwiska kandydatek i kandydatów.
2: Gibała, Hoffman i trzecią dostałem ulotkę przed chwilą.
11: Będzie pan brał udział w wyborach w niedzielę?
2: Jeszcze nie wiem.
12: Piątkowska, Gibała, nie pamiętam wszystkich.
4: No, oficjalna lista kandydatów znana jest od ubiegłego tygodnia, tyle że zmniejszyła się o jednego. Dzisiaj Jan Hoffman poinformował, że rezygnuje, a swoich wyborców zachęca do głosowania na Łukasza Gibałę.
13: Doszedłem do wniosku, że wspólnie możemy dokonać zmian w Krakowie, że wspólnie możemy zatrzymać tą partyjną falę i doprowadzić do sytuacji, kiedy samorząd znowu będzie samorządem.
4: Wspólnie, czyli domniemuję, że z Janem Hoffmanem na stanowisku wiceprezydenta Krakowa. Do głosowania zostały już tylko 4 dni. Jutro i pojutrze TOK 360 z Krakowa. Kampania kończy się w piątek o północy. W niedzielę lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21, a skoro tak, to o 21 wieczór wyborczy w TOK FM i na YouTubie. W Warszawie szykuje się sezon bez nart. Jedyna bowiem atrakcja dla fanów narciarstwa po prostu nie działa. Miasto rozwiązało umowę z odpowiedzialnym za remont Górki Szczęśliwickiej i to jest jedyny całoroczny w Warszawie stok, który miał być wyremontowany i to dawno, ale pojawiły się problemy. O swoje zaczęli upominać się podwykonawcy, umowę zerwano i teraz Warszawa zamierza szukać chętnego, który remont górki dokończy. Błażej Kulesza.
14: Zaskoczeni są wszyscy, na czele z włodarzem terenu, czyli aktywną Warszawą, która zleciła audyt. Do czasu jego zakończenia nikt o sprawie mówić nie chce. Chętniej mówią za to radni.
15: Ale wykonawca jest niewypłacalny.
14: Mówi szef Komisji Sportu z Rady Warszawy, Mariusz Budziszewski.
15: Doszło do takiej sytuacji, że ta niewypłacalność, nierealizacja w terminie tej inwestycji doprowadziła do rozwiązania umowy.
14: Na razie na górkę trzeba mieć górę złota. Ten remont miał kosztować 13 milionów. Dekadę temu górka też była remontowana za 24 miliony, co budzi wątpliwości opozycji, mówi Piotr Szyszko z PiS.
16: To jest skandal, tym bardziej, że inwestycja była przygotowana w ubiegłym roku, miała zostać zrealizowana przed sezonem zimowym.
14: A dziś nikt nie jest w stanie powiedzieć, kiedy remont się skończy i kiedy na stok powrócą narciarze. Błażej Kulesza, TOK FM.
4: Rozpoczynająca się jesień dla kierowców w Polsce przebiegać będzie pod znakiem remontów autostrad. A1, A2 i A4 w wielu miejscach są naprawiane i modernizowane, a w niektórych punktach remonty rozpoczną się już niebawem. Zwężenia, ograniczenia prędkości, zmiany w organizacji ruchu to będzie nowa, tymczasowa rzeczywistość jazdy polskimi autostradami. Szymon Kępka.
17: Na śląskim odcinku A1 trwa pierwszy etap większego programu naprawczego. Drogowcy remontują 3 km jezdni w kierunku Gliwic na wysokości lotniska w Pyrzowicach. Chodzi o usunięcie deformacji nawierzchni, które przez kierowców nazwane są falami Dunaju. To dopiero początek, bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowała naprawy w 13 miejscach między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Równolegle rozpoczął się remont 9-kilometrowego fragmentu A1 między Kopytkowem a Warlubiem, to Kujawsko-Pomorskie, a kierowcy poruszający się A2 między Łodzią a Warszawą, czyli jedną z najbardziej uczęszczanych dróg w kraju, muszą liczyć się już teraz z ograniczeniami. Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
18: Ta inwestycja oczywiście będzie realizowana pod ruchem. Co ważne, zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po 2 pasy w obu kierunkach. Oczywiście przy ograniczeniu prędkości, a co ważne jeszcze, zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości, tak aby kierowcy respektowali te ograniczenia. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo zarówno samych kierowców, jak i wszystkich tych, którzy będą pracowali przy rozbudowie bardzo blisko. Pracę do końca 2027 roku, jeżeli chodzi o odcinek najbliżej Łodzi, te prace zostaną zakończone już w 2028 roku.
17: Roboty drogowe także na A4 na Dolnym Śląsku. Rozpoczął się remont łącznic na 5 węzłach między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi. Utrudnienia mają zakończyć się w połowie listopada. Szymon Kępka, TOK FM.
4: O 18.09 to jest TOK 360. A gościem TOK 360 jest profesor, pułkownik rezerwy Dariusz Kozerawski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, były rektor Akademii Obrony Narodowej, weteran misji stabilizacyjnych w Iraku, Afganistanie i na Bałkanach. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, kłaniam się panie redaktorze, witam państwa.
4: Prezydent Karol Nawrocki będzie przemawiał około godziny 21 polskiego czasu na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, ale zdążył już udzielić wywiadu Bloomberg Television, w którym po pierwsze zapowiedział, że jeżeli powstanie baza wojskowa amerykańska w Polsce, no to powinna nosić nazwę Fort Trump, a że jest pewien, że powstanie, to świadczą o tym jego inne słowa, że decyzja w tej sprawie jest tylko kwestią czasu i że chciałby, aby budowa bazy została zakończona przed upływem kadencji Donalda Trumpa w 2029 roku. To jest realny termin na powstanie ewentualnej bazy amerykańskiej w Polsce? Stałej?
19: Ja myślę, panie redaktorze, szanowni państwo, iż zacznijmy od samego początku, czyli musimy jednak pamiętać, bogaci w blisko 2 lata doświadczeń współpracy i no de facto monitorowania tego, co robi obecna administracja Białego Domu, iż tak, baza będzie realna, jak powstanie, a ja chcę podkreślić, że wiarygodność deklaracji i samego Donalda Trumpa i jego administracji nie jest wysoka. Czyli życzyłbym sobie, aby słowa pana prezydenta stały się ciałem, ale na razie to jeszcze nie została podjęta decyzja, nie zostały podpisane dokumenty, nie została ustalona lokalizacja bazy. Czyli powiem tak, najpierw, panie redaktorze, polityczne decyzje, twarde decyzje, takie, z których byłoby się trudno wycofać, a dopiero później można mówić o tym, na ile realna byłaby baza, bo my przecież jeszcze nie wiemy, na ile tysięcy żołnierzy, jaka lokalizacja, na ile przygotowany jest teren, jakie zadania te wojska musiałyby tam wykonywać i co jest bardzo ważne, ile tysięcy osób, bo dzisiaj nie wiemy, czy 20, czy 15, czy 25 tysięcy osób to byłyby rodziny żołnierzy amerykańskich, którzy mieliby w Polsce przebywać w stałej bazie. Dlatego też ja byłbym tutaj ostrożny. Myślę, że nauczyliśmy się przez te lata, że trzeba i dużo cierpliwości, i dużo dystansu do deklaracji administracji amerykańskiej, a szczególnie do deklaracji Donalda Trumpa.
4: No dobrze, no to w takim razie robimy bardzo zdecydowany krok wstecz i spoglądamy na te rozmowy, które toczą się wokół amerykańskiej bazy. Sygnały są takie, że te rozmowy są dość zaawansowane. Jest pewien optymizm ze strony polskich urzędników, chociaż pewnie oni muszą brać pod uwagę, na pewno nawet muszą brać pod uwagę to, o czym pan mówi, czyli że administracja Donalda Trumpa niekoniecznie jest słowna. A jakie przeszkody mogą ewentualnie stanąć na drodze do powstania amerykańskiej stałej bazy w Polsce? Poza tym Donaldem Trumpem i jego ludźmi, którzy raz mówią tak, a raz mówią inaczej.
19: No, jedną z takich podstawowych przeszkód jest niska wiarygodność deklaracji amerykańskich. I bardzo konkretny przykład, drodzy państwo. Pamiętamy wszyscy ten lament i histerię polityczną w Polsce, jak to 4000 żołnierzy ze sprzętem zostało rotacyjnie wycofane z terytorium Polski i pamiętamy, jak później prześcigiwali się politycy i z prawej, i z lewej, i z każdej innej strony polskiej sceny politycznej, jak to już jest wszystko zorganizowane i ci żołnierze ze Stanów niebawem przypłyną. I
4: Donald Trump też to mówił.
19: Tak. I drodzy państwo, mamy dzisiaj taką oto sytuację, że przez te już ponad 3 miesiące ci żołnierze, my pewnie bardzo chcemy wierzyć, że płyną, ale nie dopłynęli. Ja dlaczego o tym mówię? Bo drodzy państwo, chciałbym, żebyśmy jednak spojrzeli w sposób taki dojrzały, pamiętali, że w naszym interesie jest powstanie takiej stałej bazy na terytorium Rzeczypospolitej jak najbardziej, szczególnie w interesie politycznym, ale póki co wiarygodność deklaracji amerykańskiej w kwestiach militarnych pozostawia wiele do życzenia. Na razie to czekamy na to, iż blisko, szanowni państwo, 40% żołnierzy amerykańskich, którzy rotacyjnie już dawno powinni przebywać na terytorium Rzeczypospolitej, ciągle nie dotarło. Ja przypomnę, że obecnie dzieją się czystki, szanowni państwo, w Pentagonie. Są problemy, Amerykanie chcą wycofać aż 1/3 sił, czyli 25 tysięcy żołnierzy z Europy, co jest bardzo poważnym problemem i dla wschodniej flanki, i dla Polski, i dla wszystkich państw europejskich. Czyli, szanowny panie redaktorze, drodzy państwo, ja znów wrócę do kwestii tego, iż naprawdę zaczekajmy, na tyle się znamy, na ile się sprawdziliśmy. Mówimy na razie o deklaracjach, które niestety nie znajdują potwierdzenia w działaniach, a proszę pamiętać, że wschodnia flanka, nasza lokalizacja, nasza odpowiedzialność jako największego państwa, ramowego państwa na wschodniej flance jest tu i teraz przy uwzględnieniu naszych zasobów militarnych. A oczywiście wsparcie amerykańskie w wymiarze politycznym i militarnym jest bardzo ważne, no ale póki co czekamy na tę brygadę.
4: Amerykanie lubią pragmatyzm, no to może podejdźmy do tej sprawy pragmatycznie. Może przy redukcji amerykańskich wojsk, obecności amerykańskich wojsk w Niemczech czy we Włoszech, bardzo duże, jak pan podkreśla, może Amerykanom opłaca się utworzyć stałą bazę w Polsce?
19: Znaczy, ja myślę, że gdyby się tak stało, to poza wymiarem typowo politycznym, bo ja przypomnę, to po raz pierwszy od zakończenia zimnej wojny na terytorium byłego państwa Układu Warszawskiego powstałaby stała baza wojskowa. To ma bardzo ważny wymiar i polityczny, i symboliczny. To też bardzo dobrze pozycjonuje Polskę, jeśli chodzi o tutaj sojuszników europejskich. To sukces dyplomatyczny byłby. Ale w wymiarze militarnym, szanowni państwo, to 10 czy 15 tysięcy żołnierzy amerykańskich, to jest stosunkowo niski sztabel taktyczny. Czyli w wymiarze militarnym ta liczba żołnierzy, ona nie stanowi przewagi strategicznej na teatrze działań. Ona nie decyduje

0: Obrony Narodowej był gościem TOK 360. Informacje TOK FM o 18.20. Po nich o wizycie prezydenta Chin, przywódcy Chin Xi Jinpinga w Stanach Zjednoczonych.
1: Reklama.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Minęła 18.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Rosja i Ukraina mogą być gotowe na ograniczone zawieszenie broni dotyczące handlu zbożem oraz energią. Taką informację przekazał Marco Rubio po rozmowach z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Rozmowa stoczyła się na marginesie szczytu ONZ w Nowym Jorku. Sekretarz stanu USA przyznał jednocześnie, że wojna może rozprzestrzenić się na inne obszary. Znów wypadek na torach, tym razem w Dolnośląskiem, po kolizji pociągu z autem osobowym na przejeździe kolejowym na ulicy Narciarskiej we Wrocławiu. Nieprzejezdna jest trasa do Jelcza-Laskowic. Za pociągi kolei dolnośląskich wprowadzono komunikację zastępczą. Osoba prowadząca wysiadła z auta o własnych siłach. Nie ma też osób poszkodowanych w pociągu. Wszystkie 61 gmin i powiatów tworzących obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot podjęły uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Metropolitalnego. Ustawa, którą podpisał w tej sprawie prezydent, przewiduje stabilne finansowanie metropolii, które docelowo mogłoby wynosić około 500 000 zł rocznie. Według samorządowców dodatkowe środki dla Pomorza pozwoliłyby m.in. na zakup autobusów, tramwajów, trolejbusów i pociągów, tworzenie nowych połączeń oraz koordynację inwestycji transportowych. W fabryce Michelin w Olsztynie otwarto linię produkcyjną opon m.in. do aut elektrycznych. Koncern poinformował, że nowe instalacje pozwolą na wyprodukowanie rocznie 2,5 miliona opon, a produkcja miałaby ruszyć w 2028 roku. Zakład w Olsztynie, który zatrudnia 5 tysięcy osób, pozostaje jednym z kluczowych ośrodków produkcyjnych grupy Michelin w Europie.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Adam Ozga, razem ze mną w TOK 360 już Tomasz Sorchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
12: Dzień dobry.
0: Xi Jinping, przywódca Chin, przylatuje dziś do Stanów Zjednoczonych na wizytę, która przynajmniej oficjalnie wiąże się też z odwołaniem wizyty za oceanem polskiego wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo podobno wszystkie ręce na pokład, łącznie z Pitem Hegsethem, sekretarzem wojny, który też ma być skoncentrowany na spotkaniu z Chińczykami. Co Chińczycy i Amerykanie będą załatwiać
12: Będą decydować o losach świata. Xi Jinping stwierdził, że nie ma co brać udziału, po raz kolejny stwierdził, że nie ma co brać udziału w debacie generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ostatnie przemówienie tam miał w 2021 roku. Zdalne osobiście pojawił się w 2015 roku. Co jest ciekawe, bo Chińczycy mówią o wielowektorowym świecie, w którym każdy powinien mieć prawo głosu, po czym nie przyjeżdżają, nie wysyłają swojego prezydenta na tak ważne forum w każdym razie i wysyłają sygnał, my z Amerykanami będziemy decydować o losach świata, bo tak jak wszyscy debatują teraz w Nowym Jorku, tak Xi Jinping spotka się z Trumpem, ale nie w Nowym Jorku, tylko w Waszyngtonie, w Białym Domu, czerwony dywan, Trump ma się udać osobiście do bazy, żeby go odebrać, żeby przywitać Xi Jinpinga, potem będzie jakieś wielkie powitanie w Białym

0: domu, 500 żołnierzy, przelot samolotów, więc z pompą.
1: Flagi po drodze z bazy do Białego Domu, tak podejrzewam?
0: Tego nie sprawdzałem, ale możliwe, bo to ma być z pompą naprawdę przywitanie, no bo Trump liczy, że się uda, mimo że Chiny są wielkim rywalem Stanów Zjednoczonych, że uda się dogadać między innymi w kwestiach handlowych. Przypomnijmy, w listopadzie mija ten rozejm celny pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi i Amerykanie, Trump liczą, że ten rozejm, no, że uda się przedłużyć porozumienie, to jest raz kwestie handlowe, ale w agendzie na top po prostu wyszedł temat sztucznej inteligencji. To nie był temat, który wydawało się nie będzie tak zajmował obu przywódców, a teraz trochę po części za sprawą osób, które stoją na czele koncernów technologicznych, tych, które odpowiadają za sztuczną inteligencję, wyszedł na pierwszy plan szef OpenAI, ma przemawiać przed Radą Bezpieczeństwa też dzisiaj na temat sztucznej inteligencji. On ma dużo do wytłumaczenia, no bo to jemu z OpenAI te moduły zaawansowane się wymknęły i wdarły do samoistnie, same z siebie miały się wedrzeć do zewnętrznych programów, z tego środowiska testowego uciekły i mają stanowić przez to zagrożenie dla świata. Mówił o tym sekretarz generalny Antonio Guterres, otwierając debatę generalną, żeby...
2: No generalnie klimat wokół sztucznej inteligencji jest... nawet w samych Stanach Zjednoczonych, trochę ostrożniejszy niż w samym Białym Domu.
0: Tak, Trump mówi nie kontrolujmy, a ci szefowie koncernów technologicznych się podzielili trochę i jedni mówią kontrolujmy, a drudzy mówią musimy dać wolną przestrzeń.
1: Dobra, jak plasuje się ta rywalizacja między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, jeżeli chodzi o temat sztucznej inteligencji, skoro Xi i Donald Trump mają o tym rozmawiać, czy też delegacje z Pekinu i Waszyngtonu mają o tym rozmawiać?
0: Chińczycy z dużą nieufnością podchodzą do jakichkolwiek regulacji w tej materii, bo widzą po prostu w nich próby nakładania kagańca przez Amerykanów na chińską sztuczną inteligencję. Trump mówił, że musimy wygrać po prostu i on nie używa stwierdzenia sztuczna inteligencja, tylko mówi super inteligencja.
1: Tak, to od kilku dni jest jego narracja.
2: Bo sztuczna inteligencja nie oddaje,
0: super inteligencja to jest prawdziwa inteligencja, super inteligencja. I według Trumpa on nie chce też ograniczać tych firm technologicznych, bo dla niego liczy się przede wszystkim wygranie z Chińczykami. Z drugiej strony w niedzielę mieliśmy rozmowę sekretarza skarbu Scotta Bessenta z wicepremierem Chin na temat właśnie sztucznej inteligencji i podobno Bessent przekazał, że wypracowano taki kanał komunikacji w sprawie właśnie zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją. I nie chodzi tylko właśnie o to, że ona się może wymknąć spod kontroli, tylko też o tą autonomiczną broń, prawda? Cała ta debata się zaczyna pojawiać, co robić ze sztuczną inteligencją, na przykład w czasie wojny, no bo przecież żyjemy w czasach, w których maszyny będą niedługo podejmować i już podejmują decyzję, czy strzelić, czy nie strzelić.
1: Bardzo koncyliacyjnie to brzmi, tak jak to opowiadasz.
0: W niedzielę. Teraz Trump ma bardziej, dąży raczej do sporu i chce wygrać z Chińczykami za wszelką cenę, więc tutaj mamy takie dwojakie płynące sygnały.
1: Ale jednocześnie mam wrażenie, daje im pewną marchewkę w postaci poluzowanej względem poprzednich administracji polityki wobec Tajwanu, tak jakby się trochę dystansował. Wsparcie nie jest zatwierdzone.
0: Reuters o tym mówi, właśnie na temat tego wsparcia i sprzedaży broni mają dyskutować między innymi przywódcy. Tajwan, który jest uznawany za Chińczyków, za ich terytorium, nie wykluczają użycia siły do jego przyjęcia. No Trump musi czymś handryczyć, tak, z Chińczykami.
1: Handlować. Ale handryczyć to też pasuje do Donalda Trumpa.
0: Musi czymś, ja bym użył tu handryczyć raczej słowa, bo ma też ograniczoną talię kart, prawda? I ten Tajwan się będzie pojawiał w dyskusjach między tymi supermocarstwami. Oprócz tego oczywiście Trump będzie próbował wychodzić nacisk na Irańczyków, żeby Irańczycy zgodzili się skończyć wojnę na Bliskim Wschodzie. Akurat tutaj ma Xi jakieś pole manewru, no bo kupują irańską ropę Chińczycy, więc to wszystko jest powiązanie.
1: A wsparcie dla Rosji w wojnie z Iranem będzie go interesować, czy niekoniecznie?
0: Dla Rosji w wojnie z Ukrainą masz na myśli?
1: Tak, oczywiście.
0: Można się pogubić w tym dzisiejszym świecie, bo dzieje się bardzo dużo na świecie. powiedziałbym, że raczej Iran go bardziej interesuje i to pole rozgrywki międzynarodowej, no bo
1: siłą
0: bardzo...
1: rzeczy wybory połówkowe już w listopadzie.
0: Właśnie, wybory połówkowe w listopadzie, a tylko w ten sposób tak naprawdę można doprowadzić do obniżenia cen diesla, do obniżenia cen w ogóle paliw w Stanach Zjednoczonych, bo ten temat, mimo tego, że Trump twierdzi, że to ukraińskie ataki na rafinerie rosyjskie prowadzą do wzrostu cen diesla, to jednak wojna na Bliskim Wschodzie według ekspertów bardziej się do tego przyczynia i zakończenie tego konfliktu pomogłoby Republikanom. No ale tutaj znowu, Irańczycy raczej nie będą chcieli podać pomocnej dłoni Trumpowi i kończyć tego konfliktu, więc sam Trump przyznał, że prawdopodobnie do porozumienia, to tak nie zostało wybite w międzynarodowych doniesieniach na ten temat, ale gdzieś tam między słowami, później w późniejszych doniesieniach można przeczytać, że sam Trump przyznaje, że to porozumienie będzie dopiero po wyborach listopadowych do Kongresu.
1: Tomasz Orchowski łączył kropki w TOK 360. Tomasa mogą Państwo słuchać też w podcaście Dzieje się na świecie, dostępnym m.in. w aplikacji TOK FM i na tok.fm.pl. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję.
1: 18.29, Przemysław Pozowski obok mnie, bo to już Sport 360.
3: Jestem, dzień dobry.
1: Tomasz łączył kropki, a my chyba o tym, jak łączy nas wszystkich i niektórych, szczególnie piłka.
3: Butelka i sprzęty do nagrań.
1: Tak, bo trwa zgrupowanie reprezentacji Polski przed jesiennymi meczami Ligi Narodów. Długie bardzo zgrupowanie, ale początek już mocny. Chociaż to, o czym mówimy, może nie dzieje się akurat na zgrupowaniu, ale w trakcie zgrupowania wypływa, że oto sekretarz generalny związku, weszło o tym, informuje Łukasz Wachowski, potajemnie nagrywał pijanego Cezarego Kulesza.
3: Czyli takie...
1: Czyli prezesa.
3: Nie Watergate, tylko wódka gate, rozumiem? Okej. Okay. No, wiesz, długie zgrupowanie to musi być afera. Przecież nie bylibyśmy w Polsce i nie byłby to PZPN. Natomiast oczywiście są dementi, bo Łukasz Wachowski to wszystko dementuje. Natomiast fakt jest rzeczywiście taki, że jak pisze Weszło piórem naszego gościa tutaj zresztą, częstego Wojtka Górskiego, no, było nagrywanie w trakcie jakiegoś takiego wieczoru po inauguracji Mistrzostw Świata do lat 20 kobiet. Swoją drogą te mistrzostwa trwają, dzisiaj są rozgrywane półfinały, już znamy pierwsze półfinalistki tegoż turnieju i to są Hiszpanki, które pokonały Włoszki 2-0. Natomiast no tak, gdzieś tam odprowadzany do pokoju Cezary Kulesza, jakoby nie do końca trzeźwy i sekretarz go nagrywający i taki jest jakby tekst, do którego mogę odesłać do portalu Weszło, natomiast są też dementi, więc tu możemy tylko postawić kropkę i uśmiechnąć się, że bez jakiejś aferki to zgrupowania nie ma.
1: No, afera też była całkiem niedawno związana z SMS-em, jaki trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, wysłał do sędziego Arkadiusza Wójcika.
3: Ale to akurat
1: Wójcika.
3: Poważne rzeczy, tak? Znaczy to też są poważne rzeczy, tylko okej, okay, inna ranga, o której mówimy teraz, prawda?
1: No, ale
3: obyczajowa,
1: też...
3: a jednak taka dotycząca meritum.
1: Tak, no w każdym razie wypłynęło też w środowisku sędziowskim, więc dobrze ma się Polski Związek Piłki Nożnej. No dobra, a tak może przejdźmy do dyscypliny, w której jakoś nie słychać o takich skandalach.
3: Może źle słuchamy, ale Słowenia. Słowenia będzie rywalem Polski w... O, tu widzę, jest błąd w depeszy, bo w półfinale oczywiście Słowenia, która pokonała przed chwilą w ćwierćfinale Belgię 3-1. Fragmenty tego meczu oglądałem, na więcej czas nie pozwolił, ale to było dość pewne zwycięstwo Słoweńców, co może nie tyle mnie zaskoczyło, co jednak były takie głosy, chociażby eksperta Polsatu, byłego siatkarza i trenera Jakuba Bendaruka, on stawiał na Belgię, bo też słuchałem jednego ze studyjnych programów. No jednak Słoweńcy, którzy po raz czwarty z rzędu zagrają w strefie medalowej Mistrzostw Europy i mecz wygrali z Belgami 3-1. Pierwsze dwa sety dość bliskie, bo 25-22, 25-22. Potem Belgowie tego jednego wygrali, no ale jak patrzyłem się na tą decydującą partię, to tam Słoweńcy wcisnęli gaz do dechy. Rzeczywiście dobrze na rozegraniu, dobrze w ataku, dobrze na przyjęciu. Wszystko dobrze właściwie, no i wynik na to wskazuje, bo 25-13. I ten mecz był dziś rozgrywany w Turynie, w tej hali, w której Polska świętowała Mistrzostwo Świata w roku 2018. Natomiast jeszcze dzisiaj zagrają tam o miejsce w półfinale. nie chcę powiedzieć, że pewne przed początkiem meczu, ale jednak myślę, że niemalże pewne Włosi z Finlandią. No i będziemy mieć komplet półfinalistów, którzy już te mecze najpierw o awans do finału rozegrają w Mediolanie w piątek, no a potem już będą mecze o medale, czyli o brąz i o złoto w sobotę i to wszystko się będzie dziać, mówię, w Mediolanie, chociaż to jest tak naprawdę na obrzeżach Mediolanu, to jest ta hala wybudowana w latach właściwie 80. budowana, otwarta w 90. roku, Asago Forum, taki budynek trochę brutalistyczny, gdzie koszykarze z Mediolanu grają, gdzie turnieje tenisowe były w przeszłości rozgrywane, gdzie uważaj, Nirvana na przykład kiedyś jeszcze występowała na początku lat 90. i wiele innych gwiazd muzyki. Natomiast przede wszystkim to był jeden z obiektów Igrzysk Olimpijskich, które tutaj relacjonowaliśmy z Mediolanu i z Cortina d'Ampezzo w Tok FM i tam były zawody w short tracku, były też zawody, no łyżwiarstwo figurowe również było i tam teraz o medale zagrają Polacy, no bo grają o medale tak czy inaczej, pewnie albo o złoty.
1: Nie no, o złoty, no.
3: No tak, no tak.
1: Innego nie bierzemy pod uwagę, w sensie no, siatkarzom wiem, poprzeczkę stawiamy tak, bardzo wysoko, no to jest reprezentacja pierwsza w światowym rankingu.
3: To jest ta dyscyplina, gdzie społeczeństwo mówi złoto albo nic, a ta druga dyscyplina, o której mówiliśmy na początku, to wyjście z grupy albo nic.
1: No, teraz jesteśmy chyba w tej drugiej dyscyplinie na etapie. Trudniej jest się dostać na euro niż na poprzednie turnieje.
3: Niż na poprzednie euro, tak. A i tak było już trudno, bo przecież przez baraże.
1: A ten padel, to fajnie się w to gra?
3: Zapraszam, gramy o godzinie 9 w sobotę, Tok FM i wiele innych redakcji w turnieju takich mistrzostw Polski dziennikarskich. To się gra bardzo fajnie, ale nie jest próg wejścia tak wysoki jak w tenisie, no ale jednak trzeba parę razy zagrać, żeby to sprawiało przyjemność.
1: Więcej na ten temat w magazynie Jeszcze Więcej Sportu. Tomasz Smokowski był twoim gościem.
3: Tak, zapraszam serdecznie.
1: Do odsłuchania w podcastach, a tymczasem jest 18.35, o 18.40 informacje TOK FM. Adam Ozga, wracam jeszcze za chwilę.

0: Reklama.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu Tok FM.
8: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę?
15: Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
0: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 18.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Iranu Masoud Pezeszkian oświadczył na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, że Iran nie podda się wojnie z USA, ale chce zakończenia konfliktu na drodze dyplomatycznej. Dodał, że Irańczycy są ofiarami terroryzmu ze strony Stanów Zjednoczonych. Podczas przemówienia pokazał zdjęcia zabitego w izraelskim ataku najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego oraz ponad 150 irańskich dzieci, które zginęły w pierwszych dniach wojny. Delegacja USA opuściła salę na początku wystąpienia irańskiego prezydenta. Rosja wciąż inwestuje w śmigłowce Mi-8, powiedział Maciej Szopa z Defense 24. To właśnie ta maszyna naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Pierwsze Mi-8 pojawiły się w służbie na przełomie lat 60. i 70., ale cały czas powstają ich nowe wersje. W ostatnich tygodniach nad Morzem Bałtyckim polskie lotnictwo regularnie przechwytywało operujące w tym regionie rosyjskie samoloty, w tym przede wszystkim rozpoznawcze Il-20. Operowały jednak nad otwartym morzem, nie przekraczając granicy polskiej przestrzeni powietrznej. Choć szczerze gratuluję wam tej rocznicy, to jest jeszcze za wcześnie, żebyście wy i my spoczęli na laurach, mówił podczas obchodów 50-lecia Komitetu Obrony Robotników Mirosław Marynowicz, ukraiński działacz na rzecz praw człowieka. Obecny czas znów wymaga naszego zaangażowania w walce o demokrację. Oficjalne uroczystości państwowe z okazji jubileuszu KOR zostały zorganizowane na Zamku Królewskim w Warszawie. Ich inicjatorem i patronem był premier Donald Tusk.
7: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: To 18.41, chwila minęła, Ada Mozga. Przed chwilą krzyknąłem, uwaga, Paweł Sulik, Maciej Głogowski naraz założyli słuchawki i przerwałem im dyskusję o podatku od nadmiarowych zysków.
20: Dzień dobry.
0: Dyskutowali naprawdę za żarcie. To może najpierw o tym podatku, bo to będzie temat mikrofonu Tok FM.
20: Dzisiaj po godzinie 20 będziemy pytali słuchaczy o to, jak oceniają ideę taką, że oto w sytuacji nadnaturalnej, takiej, która jest niezwykłą sytuacją, rząd decyduje się wprowadzić podatek dla tych, którzy najwięcej na tym zarobili. Dlatego tak mówię o tym w sposób ogólny, bo często w mediach funkcjonuje takie określenie podatek od nadmiarowych zysków. Czasami niektórzy używają angielskiej kalki windfall tax. Proszę państwa, podatek od nadmiarowych zysków pojawił się w Europie w średniowieczu.
0: Kiedy?
20: W średniowieczu. A to dlatego, że te nadmiarowe zyski to były zyski windfall tax, czyli od drzew, z których spadają gałęzie w wyniku tego, że wieje wiatr. Bo to można było sobie wynieść z lasu, uwaga, za darmo. Tylko, że były momenty, że huragany powodowały, że to za darmo powodowało, że niektórzy się bogacili na tym niesamowicie. I wtedy przyszła władza i powiedziała, ho, ho. To są nadmiarowe zyski, opodatkujmy to. Minęło kilkaset lat i oto w Polsce mamy analogiczną sytuację, o której będziemy mówili dziś po godzinie 20 w programie Mikrofon Tok FM.
0: Paweł Sulik zaprasza na Mikrofon Tok FM, a po godzinie 19 wydanie specjalne dłuższej rozmowy, na które zaprasza Maciej Głogowski.
21: Tak, zapraszam. Inspiracją do tej dzisiejszej dłuższej rozmowy jest serial Tok FM Kurierzy Śmierci. Biorę pod uwagę, że nie wszyscy państwo znacie tę produkcję. Nie zaskoczę ani ciebie, Pawle, ani państwa, gdy powiem, że warto ją poznać. To jest serial, który jest właściwie historią kryminalną. To jest opowieść o świecie przestępczym, o działaniach grup dealerów wyłudzających silne leki. O, to jest serial o powiązaniach, o lekarzach, o dziurach w systemie. Czemu ta historia jest ciekawa? No właśnie dlatego, że w Polsce funkcjonują takie zdarzenia i tak system pozwala na to, by silne leki były przepisywane w sposób, zaryzykuję twierdzenie, niekontrolowane. A co więcej, w historii, którą opowiada serial Kurierzy Śmierci, dochodzi do sytuacji, w której mamy 4 zgony w tym samym mieście, często w tym samym mieszkaniu, w otoczeniu tych samych ludzi, trwające na przestrzeni nie kilku dni, ale kilku lat. I to wszystko mogło się zadziać. I ten serial stawia wiele pytań, jak to się dzieje, że mogło się zadziać. I my dzisiaj w audycji po 19 też będziemy zastanawiać się, co takiego w Polsce się wydarzyło, że tego typu historie mogły mieć miejsce.
0: Po 19 Maciej Głogowski zaprasza na wydanie specjalne dłuższej rozmowy wokół serialu.
21: A serial Kurierzy Śmierci na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm.
0: A Tok 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Natalia Witkiewicz, Szczepan Maziarek, Adam Szuraj, Adam Ozga. Spokojnego wieczoru. Jutro Tok 360 z Krakowa przed terminowymi wyborami prezydenta tego miasta. Zapraszam punktualnie o godzinie 16. Tok 360 też w samo południe. No a teraz już codzienny magazyn motoryzacyjny. Sławek Paruszewski, Jacek Barkan.
22: Dzień dobry, codzienny magazyn motoryzacyjny. Oczywiście Jacek Balkan, Sławek Paruszewski.
23: Dzień dobry.
22: Dzisiaj o przyszłości motoryzacji. Ostatnio coraz częściej mówimy o samochodach autonomicznych, możliwościach jazdy autonomicznej. Dużo o taksówkach. Też dzisiaj trochę będzie o kolejnych pomysłach na taksówki autonomiczne w Europie. Jacku, zaczniesz, prawda? Masz sporo coś na ten temat. Ja jeszcze później będę miał o Volvo, które ogłosiło swoje plany do 2030 roku i to zdecydowanie jest przyszłość motoryzacji na najbliższe 4 lata w wydaniu Volvo. Cóż tam w tym świecie autonomicznych aut ciekawego i nowego?
23: Wiesz co, bardzo dużo się dzieje przez ostatnie
1: przez ostatni miesiąc, przez ostatnie dwa miesiące wydarzyło się więcej ciekawych rzeczy związanych z rozwojem autonomicznej motoryzacji niż przez ostatnie dwa czy trzy lata. Zacznę chyba od tego, że o tej autonomicznej motoryzacji, o samochodach, które będziemy do nich wsiadali, naciskali przycisk albo mówili, gdzie chcemy jechać, no to o tym to już powiedzmy, że część z nas marzy, część się tego boi, ale to trwa od lat. Wielu. Nieoczekiwanie rozdzieliła się ta autonomiczna motoryzacja, kiedyś wrzucana do jednego worka i opisywana po prostu tym jednym zdaniem, rozdzieliła się na dwa na takie dwa sektory. Pierwsze, nazywamy go jakby systemami wspomagającymi. Jest to coś, co nazywa się Blue Cruise, co testowałeś zresztą niedawno, albo Blue Cruise w Fordzie, albo FSD w Tesli. To są systemy, które na niektórych odcinkach dróg, to jest chyba sporo, 130 tysięcy w Europie kilometrów w przypadku Forda, w Tesli to jest Holandia, tam jest to homologowane i ta holenderska homologacja, jeżeli dobrze pamiętam, Litwa, Estonia bez Łotwy, Finlandia, Grecja się zastanawia i jeszcze parę krajów, łącznie 6-7 krajów w Europie. W Polsce nie ma legalnej możliwości, jest geoblokada, żeby zdjąć ręce z kierownicy i jedynie zachowywać czujność. To jest na razie ten etap, który wymaga od nas czujności, ale nie musimy trzymać rąk na kierownicy, ale musimy być gotowi, musimy obserwować drogę, nie możemy spać. Musimy być gotowi do tego, by w każdej chwili przejąć kierownicę. To jest jedna część tej autonomicznej motoryzacji, która jest rozwijana i mam wrażenie, że ostatnio się troszeczkę w Europie ruszyło, bo już od wielu lat po amerykańskich drogach jeżdżą te Tesle z tym systemem FSD. W Europie takiej możliwości nie było legalnie. Natomiast druga to są szeroko pojęte robotaksi, czyli to są samochody, które na razie i jeszcze przez jakiś czas będą operować tylko w określonych granicach największych miast i są to auta, które świadczą usługi przewozu osób. I one podjeżdżają same nas zawożą, bez kierowcy, ale najczęściej jest kierownica i są pedały w środku. Samochody te są nadzorowane z jakichś centrów logistycznych. Tutaj, jeżeli chodzi o Europę, to przepisów praktycznie jeszcze nie ma. One powolutku dopiero są tworzone w poszczególnych krajach. Też oczywiście tym firmom, które są w czołówce, jeżeli chodzi o rozwijanie tego typu technologii, zależałoby na tym, żeby w Europie zostały wprowadzone jedne przepisy i żeby one automatycznie zostały rozprzestrzenione żeby nie trzeba było lobbować w każdym kraju osobno. Zobaczymy, czy to będzie tak, jak sobie tego życzą, czy nie. Zobaczymy. Natomiast mamy kilku potężnych graczy, którzy przypomnieli sobie, że jest taki kontynent jak Europa. Pierwszym jest chińska firma Pony AI, która w Chinach ma całą flotę samochodów, które właśnie bez kierowcy rozwożą ludzi. No to oczywiście nie działa jeszcze we wszystkich miastach i to nie jest w setkach tysięcy, raczej w setkach i w tysiącach w poszczególnych miastach. Mamy oczywiście amerykańskie Waymo. Waymo pojawiło się w Londynie, który częścią Unii Europejskiej nie jest, ale Europą jeszcze trochę, tak. Po Londynie jeździ na razie w ramach testów pod specjalnym nadzorem 15 autonomicznych taksówek Waymo, to są te auta należące do Google'a. Natomiast tutaj apetyty są dużo większe. Pony AI połączyło siły z Uberem i będą kilka europejskich miast jeszcze niewskazanych atakować. Zaczynają od Zagrzebia. Ale dostaliśmy informację, że firma Lucid, czyli ten amerykański producent samochodów elektrycznych, połączył siły, oni w Stanach połączyli siły z Uberem, ale w Europie połączą siły z Boltem, czyli z tą inną firmą, która świadczy przewozy usług na aplikację.
22: Dożyczę tylko, że ten Lucid, miałem okazję jeździć raz w życiu tylko Lucidem R i powiem ci, to świetne wrażenia, to jest Tesla Plus zdecydowanie, jeśli chodzi o wykończenie wnętrza, o stylizację wnętrza, obsługę, zasięgi, osiągi. Świetny wybór, to wiesz co, ten Lucid to mi trochę przypomina na taksówce Tesla S sprzed lat, którą widywałem w niektórych europejskich krajach i w miastach jak Amsterdam czy Kopenhaga. Luksusowa byłaby to taksówka i bardzo dobrze. I to ma być ile? 25 tysięcy chyba, tak, Jacku?
1: 25 tysięcy samochodów ma trafić na europejskie drogi w najbliższej przyszłości. To wszystko to już nie jest taka pieśń przyszłości, jak jeszcze pół roku temu, czy nawet 3 miesiące temu. Dlatego, że bardzo, bardzo intensywne prace trwają nad legislacją, nad tymi wszystkimi przepisami, nie wiem jak to wygląda w Polsce, ale nad wszystkimi przepisami, które pozwolą tym autom legalnie poruszać się po naszych...
22: No właśnie, bo zobacz, i Bolt, i Lucid to przecież niewiele miały do tej pory wspólnego z autonomicznymi pojazdami, więc tutaj widziałem, bo czytałem tą informację parę dni temu, że to ma być oprogramowanie bardzo znanej firmy Nvidia, prawda, znamy ją z komputerów. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Bardzo ostatnio dużo informacji jest właśnie o szczególnie taksówkach, prawda, autonomicznych, czyli robotaksi. Tak. No i też, tak jak mówiłeś, Fordem miałem okazję jeździć, o Tesli też sporo mówiliśmy. Zobaczymy, może to rzeczywiście przyspiesza nie tylko w internecie, nie tylko w przestrzeni medialnej, może faktycznie za rok albo nawet 5, niech będzie. To już będzie też popularne w dużych miastach. Ciekawe, bardzo ciekawe. No, taką taksówką mógłbym jeździć, natomiast gdybym zakładał, że to mam jechać taksówką, to super. Natomiast gdybym chciał pojechać do kogoś, po prostu, że mam zamiar jechać i mój samochód byłby autonomiczny, to nadal bym chyba wolał nad nim sprawować kontrolę.
1: Ale wiesz co, Tesla Cyber Cab, to jest to coś, co nawet nie ma kierownicy, nie ma pedałów. To jest coś, co według Ilona Muska i ludzi z Tesli jest tą przyszłością motoryzacji. Czyli od razu, wiesz, nie bawmy się w etapy przejściowe. I to jest zresztą też, zobacz, cała filozofia Ilona Muska, który jak postawił na Teslę, to nie bawił się w Teslę z silnikami spalinowymi, nie? Tylko od razu poszedł na grubo, zróbmy to od razu tak jak trzeba, inni wzięli przykład.
22: I nic
1: nie... A dużo się przecież mówiło o tym, żeby właśnie, wiesz, hybrydy plug-in, żeby to był, wiesz, ten etap przejściowy. Nic... Nie, on poszedł od razu.
22: Tak, nic nie zmienił, zauważ, tej swojej filozofii, bo na przykład chińskie marki często zaczynały tylko od elektryków, a wprowadzają teraz modele z rozszerzaczem zasięgu. Chociażby po to, żeby zaistnieć na wielu rynkach, gdzie elektryfikacja jeszcze niespecjalnie jest modna, żebym tak się wyraził.
1: Tak.
22: No właśnie, a teraz do Volvo przejdźmy. Volvo ostatnio, jeśli chodzi o elektryczne auta, to od dość przeciętnego, bym powiedział, sprzed roku XC90. Wcześniej miało fajnego...
1: Oj, ono nie było przeciętne, Sławek. To był XC90 po ostatnim lifcie z samochodem ultrawybitnym.
22: Wcześniej była... Okej, dobra, niech będzie.
1: Jako hybryda plug-in był samochodem, wiesz, mocnym, teraz szybkim. To już... Tyle tylko, że zasięg był słaby.
22: Teraz to już 460 koni w tym pluginie. No dobrze, to w takim razie Volvo ma te swoje najbardziej popularnym zresztą modelem premium w Polsce, przypomnę po raz kolejny, od 15 lat jest Volvo XC60. To świetne auto. Hybrydowe napędy, prawda? On jest na 8 miejscu, jeśli chodzi o sprzedaż wszystkich modeli w Polsce. Wiesz, po 8 miesiącach. Niewiarygodne. No dobrze. Zaczęli od takich elektryków, powiedzmy średnich, ale nie najgorszych, jak to obecnie się nazywa, X40, EC40. Potem się pojawił lepszy, choć trudny w obsłudze, EX30. To taki mały samochód elektryczny z mocnymi silnikami, zaskakująco dobrze jeżdżący. Potem pojawił się, no, przeciętny albo nawet rozczarowujący dla mnie, jak on się nazywał, EX90. No i ostatnio pojawiły się całkiem fajny sedan ES90, którym będziemy jeździć już pewnie za 2 tygodnie. Mam nadzieję, że potwierdzisz moje wrażenia, że to jest ciekawe auto, bo na wiosnę nim jeździłem. Najmocniejszej wersji będziemy mieć. I bardzo dobrym EX60, no, którym też miałem okazję jeździć, elektrycznym odpowiednikiem XC60, z jedynym zastrzeżeniem skomplikowana obsługa wymagająca dłuższego jednak uczenia. Dobra, ale to wszystko jest, to jak takie krótkie podsumowanie, co się w Volvo dzieje, no ale Volvo coś się dzieje w tej chwili, ale będzie się działo jeszcze w najbliższych 4 latach, bo takie mamy tutaj plany w tej chwili. Znamy te plany. Producent ogłosił te plany. 13 nowych modeli do 2030 roku. Hybryda nowej generacji, to już jest 3. generacja, oraz auta elektryczne. No i będzie ściślejsza współpraca z Geely, czyli więcej rozwiązań też prawdopodobnie tych związanych z elektryfikacją będzie z Geely, które, przypomnę, jest od kilkunastu lat właścicielem Volvo. No i oczywiście wiadomo, że chodzi o to, żeby przyspieszyć tą elektryfikację, bo Volvo bardzo chciało, bardzo wierzyło w to, że ona będzie szybsza, prawda, niż jest w tej chwili. I jak wśród tych 13 modeli, 7 będzie wprowadzonych do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, w Europie, a 6 w Chinach. Zobacz. Prawie połowa w Chinach.
1: Sławek, to, co mnie najbardziej tym wszystkim interesuje, to, że te samochody nie będą wyłącznie SUV-ami. Pojawiła się taka, moim zdaniem, ultra ważna zapowiedź. To nie będą tylko SUV-y, to będą również inne segmenty. Więc oczywiście wszyscy mówią, kombi, wróci kombi. Ja bym się jeszcze nie zdziwił, gdyby Volvo, które przez lata miało łatkę aut rodzinnych,
22: Nie poszło w vana,
1: wiesz?
22: A ja wiesz, że ja się nie dziwię, nie zdziwiłbym się też, dlatego
1: tak
22: że...
1: Tak jak Lexus.
22: Chińczycy bardzo w tej chwili się zainteresowali minivanami, albo vanami nawet, tak, hybrydowymi, elektrycznymi. Mają
1: bo tego
22: siebie...
1: brakuje na rynku, wiesz?
22: Tak,
1: brakuje takich samochodów, które są, wiesz, takimi bardzo uniwersalnymi autami, ale nie w wymyślony sposób typu SUV, tylko realny sposób typu dużo miejsca.
22: Trochę mnie tylko martwi, że te SUV-y chińskie, które są wprowadzane do Europy czy poza Chinami, to są wielkie SUV-y. Wielkie minivany, przepraszam.
1: Tak.
22: Prawda? One z reguły mają ponad 5 metrów długości. Ja bym też się chętnie uśmiechnąłbym się do mniejszego minivana i paru modeli mniejszych. Jeszcze to, co prawda, nie potwierdza naszych przypuszczeń, że będą minivany wprowadzane do sprzedaży, bo tu o kolejnym SUV-ie wielkim mówimy w tej chwili, XC100. Ma się pojawić XC100, ma być wielkości coś między Mercedesem GLS, BMW X7, a Audi Q9, czy przedłużonym Range Roverem, czyli to segment F. Bardzo duże auto, no przecież ostatnio, tak jak mówiliśmy, była ta modernizacja XC90, gdzie jest mocniejszy napęd hybrydowy, ponad 150, słuchaj, kilometrów na samym prądzie przejeżdża, więc prawdopodobnie ten XC100 będzie z napędem hybrydowym i prawdopodobnie głównym rynkiem będą Stany Zjednoczone, więc to muszą być mocne napędy. Być może właśnie ta hybryda. No XC100 czeka za rogiem, czy on się tak będzie nazywał, to ja nie wiem, ale to nie będzie, jak sama nazwa wskazuje, samochód elektryczny, prawda?
1: Tak, i kończymy dzisiejszy program. Bardzo uprzejmie Państwu dziękujemy i serdecznie zapraszamy na kolejne już jutro.
2: Reklama.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Zobacz, Stasiu, soku.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Nie zamierzamy przerywać wojny w Ukrainie, mówi Siergiej Ławrow na forum ONZ. Stany Zjednoczone jednak są wciąż otwarte na dialog. Zaprosiły Władimira Putina na szczyt G20. Litwa wyznacza trasy ewakuacyjne na wypadek mało prawdopodobnych rosyjskich ataków. Minęła 19. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje Tok FM. Zarzuty niegospodarności i wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów usłyszeli dziś Anna P. i Piotr M. To byli członkowie zarządu spółki Solvere, odpowiedzialnej za kampanię medialną Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku, finansowaną przez Polską Fundację Narodową, która dyskredytowała środowiska sędziowskie w Polsce. Więcej na ten temat w informacjach TOK FM za godzinę, które przygotowuje już dla Państwa Krzysztof Chorwat. Rosja nie zamierza robić przerwy w swojej specjalnej operacji wojskowej, bo Europa chciałaby wykorzystać to na dozbrojenie Ukrainy. Tak powiedział rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow podczas debaty na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. W długim wystąpieniu rosyjski minister oskarżył europejskich przywódców o sprowokowanie wojny, twierdząc, że gdyby nie oni, Ukraina nadal miałaby dziś granicę z 1991 roku. Stany Zjednoczone zaprosiły prezydenta Rosji Władimira Putina na szczyt G20, który odbędzie się w grudniu na Florydzie. Poinformował dziś o tym na szczycie ONZ w Nowym Jorku sekretarz stanu USA Marco Rubio.
10: Aby rozwiązywać problemy, trzeba spotykać się z ludźmi, z którymi się nie zgadzamy. Dla prezydenta Putina jest to okazja do nawiązania dialogu nie tylko z naszym prezydentem, ale także z innymi światowymi przywódcami.
9: Marco Rubio dodał, że od czasu objęcia prezydentury w styczniu 2025 roku prezydent USA Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem co najmniej kilkanaście razy. Ostatni raz przywódcy spotkali się osobiście w sierpniu ubiegłego roku na Alasce. Amerykański prezydent nadal deklaruje chęć zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Skoro mowa o zaproszeniach, to USA z kolei nie wysłała go do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, czyli OBWE, do monitorowania listopadowych wyborów do Kongresu. Brak zaproszenia oznacza odejście od dobrze ugruntowanej demokratycznej praktyki i jest to sytuacja bez precedensu, mówią przedstawiciele organizacji. Dodano, że decyzja ta jest niezgodna z zobowiązaniami podjętymi przez wszystkie państwa OBWE, w tym USA. Litewskie trasy ewakuacyjne w razie obecnie mało prawdopodobnej pełnoskalowej rosyjskiej agresji prowadzą między innymi do Polski. Taki scenariusz jest brany pod uwagę przez polski rząd i jak mówił w rozmowie z reporterką TOK FM Anną Gmiterek-Zabłocką, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Janusz Iwanicki, są zaplanowane opcje pomocy.
11: Jesteśmy w stanie odtworzyć sieć ośrodków, którą mieliśmy kiedyś, bo w tym głównym, pierwszej fazie wojny na Ukrainie w naszym regionie funkcjonowało prawie 300 ośrodków dla uchodźców, w których przebywały tysiące osób. Ja nie będę w tej chwili mówił o szczegółach, bo informacja jest również elementem wojny informacyjnej, ale proszę wierzyć, jesteśmy w stanie tą sieć odtworzyć.
9: W jakim czasie?
11: To zależy od okoliczności. Obecnie jesteśmy w stanie przyjąć kilkaset osób z takich grup wrażliwych, ponieważ mamy taką rezerwę w ośrodkach, które obecnie funkcjonują. Natomiast w przypadku przekraczania granicy przez większe grupy uchodźców postąpimy podobnie jak przy największym nasileniu fali uchodźczej i w powiatach będą przyjmowane osoby.
9: I tutaj macie jaki czas wyznaczony?
11: 24-72 godziny, ale przecież oczywiście będziemy działali na bieżąco. Nikt nie będzie czekał 72 godzin, żeby uruchomić punkt.
9: W pierwszych tygodniach pełnoskalowej wojny w Ukrainie w samym Lublinie było około 80 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Mieszkali w przygotowanych przez powiaty ośrodkach i domach Lublinian. Za kilka minut prognoza pogody na jutro. A teraz czas na sport.
7: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska pokonała Aleksandrę Olejnikową 6-0-6-1 i awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego rangi WTA 500 w Singapurze. Mecz z Ukrainką trwał równo godzinę. Kolejną rywalką Polki będzie Belgijka Elise Mertens, którą Chwalińska pokonała w tegorocznym Roland Garros. Anastazja z Papa Petrou będzie sędzią głównym meczu Polska kontra Bośnia i Hercegowina w Lidze Narodów. Grek w przeszłości sędziował polskim klubom Legii Rakowowi w rozgrywkach europejskich. Mecz piątek o 20:45 na Stadionie Narodowym. Kamil Grabara przeszedł operację zerwanego więzadła w kolanie. Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski poinformował o tym w mediach społecznościowych. Według mediów czeka go nawet 7-miesięczna przerwa. Selekcjoner Jan Urban powołał Grabarę na najbliższe mecze Ligi Narodów, ale po jego kłopotach zdrowotnych musiał zmienić decyzję. Najpierw w bramce miał wystąpić Bartłomiej Drągowski z Widzewa, ale wskutek jego urazu powołanie ostatecznie otrzymał Sławomir Abramowicz. Co do meczu z Bośnią, jako kapitan drużyny na boisko znów powinien wyprowadzić Robert Lewandowski, który nie chce jeszcze rezygnować z gry w reprezentacji Polski. Przeprowadzka do Chicago niczego nie zmieniła i Lewy jasno deklaruje, że wciąż nie brakuje mu motywacji, by grać w reprezentacji. Michał Waszkiewicz.
13: Wydawało się, że kapitan naszej kadry da sobie spokój po tym, jak Polska nie awansowała na mundial. Mówił jednak, że decyzji nie podjął, a wiele będzie zależało od tego, do jakiego klubu ostatecznie trafi. Wybrał Chicago i znów można było przypuszczać, że z USA na kadrę będzie jednak za daleko. Ale Robert Lewandowski na zgrupowanie przyleciał i na razie nie chce mówić, co będzie dalej.
14: Często chcecie tą presję na mnie wywrzeć, żebym się określił, ale ja się nie określę, bo to nie jest taka łatwa sprawa i na tyle oczywista, żebym mógł wam powiedzieć tu i teraz.
13: Na pytanie o motywację odpowiada za to wprost.
14: Sam sobie zadaję pytania czasami, choć nie chcę ich zadawać za często, bo też nie ma sensu. Też jeszcze ciągle czuję się na tyle zmotywowany, żeby i tą ambicję mam, że ciągle mi się chce.
13: Polacy zagrają teraz 4 mecze w Lidze Narodów. Pierwszy z Bośnią i Hercegowiną pojutrze w Warszawie. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
12: W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
7: Sponsorem programu był producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
9: Jutro w wielu miejscach kraju może popadać przelotny deszcz. Na północnym wschodzie możliwe też burze i tam popada najmocniej. W Tatrach znów przybędzie pokrywy śnieżnej. Będzie jeszcze chłodniej niż dziś. Maksymalnie od 14 do 17 stopni. Miejscami na północy kraju 13, w rejonach podgórskich około 12.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: I jest 19.06, tu Radio TOK FM, Maciej Głogowski, dobry wieczór. W zastępstwie Kuby Janiszewskiego zapraszam dziś do wysłuchania audycji Dłuższa Rozmowa. Audycji, której dzisiaj poświęcimy opowieść o serialu Kurierzy Śmierci. To jest serial, który jest dostępny na TokFM.pl i w aplikacji TOK FM. Jutro publikacja ostatniego, 8. odcinka. Kto nie miał okazji jeszcze sięgnąć do tego serialu, to myślę, że warto. Poruszane są tam takie historie i takie wątki, najbardziej ogólnie to powiem, które wzbudzają po swojemu, powiem, dziennikarską ciekawość, ale mogą też i powinny wzbudzać ciekawość rodziców, lekarzy, przedstawicieli władz publicznych, służb, no i taką ludzką też ciekawość poprzez wagę i zakres tematów, których ten serial dotyka. By wprowadzić tych z Państwa, którzy nie mieli okazji usłyszeć żadnego odcinka Kurierów Śmierci, przeczytam opis, który jest publiczny, dostępny na stronie tokfm.pl. Każdy może tam sięgnąć, a dla tych, którzy w tej chwili nie będą mieli takiej możliwości, okazji, tych kilka zdań, które mam nadzieję będą takim kapitalnym wprowadzeniem, a tuż po tym wprowadzeniu naszym gościem pierwszym będzie Monika Góra, autorka serialu. Już teraz zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Za chwil kilka. Cytuję. We wrześniu 2021 roku do mieszkania na krakowskim prądniku wezwana zostaje karetka. Ratownicy wynoszą nieprzytomną Elę. Kobieta umiera w drodze do szpitala. Dokładnie tydzień później w tym samym mieszkaniu umiera niespełna 18-letnia Ola. Przyczyna śmierci w obu przypadkach była taka sama. Zatrucie mieszanką niezwykle silnych leków. W obu przypadkach w sprawie pojawia się ten sam mężczyzna i jego tajemniczy sejf. Okazuje się, że to wierzchołek Góry Lodowej. Policja i prokuratura potrzebowały lat, by zrozumieć, jak działa skomplikowany system powiązań, wykorzystywania luk w systemie, uzależnienia i manipulacji. Monika Góra idzie śladem tego śledztwa i kolejnych śmierci. Odkrywa przerażające szczegóły działania grupy dealerów wyłudzających bardzo silne leki, w tym opioidy. Śledzi luki w systemie i lekarzy, którzy przez lata na tym procederze zarabiali pieniądze. To jest wstęp, taki, który i opisuje odcinki, które już się ukazały i ten, który przed nami, streszcza, ale w żaden sposób nie wyczerpuje tematu, jest niewystarczający. Monika Góra, autorka serialu, jest teraz z nami. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór.
15: To myślę, że takie pytanie, które ani ciebie nie zaskoczy i pewnie podejrzewam jest najbardziej na miejscu, które powinno się tu pojawić i myślę też będzie dobrym wstępem. Pracując nad tym serialem, układając tę historię dla nas, słuchaczek i słuchaczy, co ciebie najbardziej zaskoczyło? Może zacznijmy od tego.
16: Najbardziej zaskoczyło mnie to, że tyle śmierci młodych dziewczyn wydarzyło się w jednym mieście w stosunkowo krótkim czasie, znaczy, bo to jest jakby czasookres kilku lat, co prawda, ale te wszystkie śmierci były śmierciami z przedawkowania i z przedawkowania leków. Zaskoczyło mnie to, że za tymi wszystkimi śmierciami stoi jakby ta sama grupa przestępcza, te same osoby dostarczały tym dziewczynom leki. Więc wydaje mi się, że jest to no, bez precedensu sprawa. Chyba drugiej takiej w naszym kraju nie było.
15: Lub my nie wiemy, że w innych miejscach pojawiły się podobne takie sprawy. Absolutnie nie szukam sensacji, tylko tak wsłuchując się w te odcinki, które już za nami, tak domyślam się, że no, nie mamy chyba takiej odwagi, przynajmniej ja jej w sobie nie znajduję, by powiedzieć, że to jest tylko Kraków i więcej takich historii nie ma.
16: Tak, no bardzo prawdopodobne, że jakby kilka, a może nawet kilkanaście, nie wiadomo ile zgonów młodych kobiet spowodowanych przedawkowaniem leków mogło zaistnieć, mieć miejsce w innych miejscach w naszym kraju. Natomiast problem pewnie polega na tym, że śledczy nie potrafili powiązać tych przypadków, powiązać poprzez osoby, na przykład, które dostarczały leki, czy poprzez lekarzy, którzy sprzedawali nielegalnie te leki, którymi te dziewczyny się zatruły i w wyniku tego zatrucia zmarły.
15: Rzeczywiście
16: nie można tego wykluczyć.
15: No tak, to skupmy się na tej historii, którą znamy z serialu Kurierzy Śmierci, Kraków. Kobiety w podobny schemat tego, co się wydarzyło, opisany w tym serialu. Skoro już dotknęłaś tego tematu, czy wspomniałaś o śledczych, którzy być może nie powiązaliby takich historii, jeśli one miały miejsce w różnych miejscach, w większych, mniejszych miastach, to skupmy się na tym, co ty już wiesz. Czy zdecydowałabyś się na taką krótką ocenę, jakieś podsumowanie, jak w tej historii, którą opisujesz w serialu, poradziła sobie policja i prokuratura? Bo już wspomniałaś, to są lata, to są schematycznie podobne historie, to są cztery młode kobiety, to samo mieszkanie i ten krąg ludzi pojawiający się, tych samych. No to jak to było z tą policją i prokuraturą? Poradzili sobie, nie poradzili, od którego momentu, nie za długo, raczej chyba nie przesadzę, jeśli powiem, bardzo długo to trwało.
16: To znaczy, pierwsze dwie śmierci Eli i Oli nastąpiły jakby w przeciągu tygodnia. Więc oczywiście i policja, i prokuratura te dwie sprawy od razu połączyła i połączyła w jedno śledztwo. One były rozpatrywane łącznie, więc no tutaj nie można im nic zarzucić. Absolutnie skupili się na mężczyznach, którzy towarzyszyli tym dziewczynom. Ci mężczyźni zostali zatrzymani, aresztowani i ich sprawy trafiły później przed oblicze sądu. Następna śmierć była po kilku latach, to była śmierć Julii. I tutaj przy okazji tej śmierci chyba rzeczywiście śledczy jeszcze nie powiązali tej sprawy z tymi poprzednimi, ze sprawą Eli i Oli. I dopiero następne wydarzenie, którym była próba samobójcza kolejnej dziewczyny, zwróciła uwagę śledczych na to, że we wszystkich tych jakby zabójstwach oraz tej próbie samobójczej występują te same osoby. Ci sami mężczyźni pojawiają się w tych mieszkaniach, gdzie te dziewczyny umierają. I śledczy zwrócili też uwagę na to, że jak zaczęli analizować bilingi i kontakty tych zatrzymywanych mężczyzn, że wszyscy oni kontaktowali się z pewnym jednym lekarzem, który dostarczał im recepty na bardzo silne leki. Więc no, powiedzmy, że zadziałali z lekkim opóźnieniem, ale w końcu połączyli te sprawy, połączyli te wątki i dzięki temu po prostu ci mężczyźni mogli kolejny raz stawać przed sądem.
15: Choć w niektórych momentach, jak wsłuchiwałem się w kolejne odcinki i w to, jak długo, może nie tyle policji, szło połączenie tych wątków, pokojarzenie sytuacji, ale jak ile czasu się schodzi z takim znalezieniem odpowiedzialnych czy odpowiedzialności wśród lekarzy, to miałem takie momenty zwątpienia, czy nasz system, najbardziej ogólnie to ujmę, jak tylko potrafię, działa. Nie wiem, czy ty, tworząc ten serial, też miałeś takie wrażenie?
16: Tak, no tutaj chyba rzeczywiście był największy problem. Jedna z bohaterek tego serialu opowiadała mi o tym, że przez 3 lata jeden lekarz zaopatrywał pół Krakowa w nielegalne leki, bardzo silne leki przeciwbólowe, uspokajające. I przez 3 lata ten cały system, który powinien był wykryć nielegalne działanie tego anestezjologa, po prostu nie zadziałał. Nikt go nie wykrył, nikt się nie zorientował, że on wypisuje nielegalnie recepty.
15: Choć teraz wypisał, już się zorientowaliśmy i zorientowano się.
16: No tak, w końcu się zorientowano, ale niestety dopóki no nastąpiło, on zdążył wypisać tysiące takich recept. No można powiedzieć, że no gdyby on tych recept nie wypisał i te leki nie zostałyby bez wskazań medycznych, nie byłyby wykupione, a następnie użyte, być może te dziewczyny by żyły. Także no niestety tutaj system nie zadziałał, nie wykrył tego lekarza. Dzięki temu ten proceder mógł przez tyle lat trwać.
15: Monika Góra, autorka serialu Kurierzy Śmierci. Dziękuję, że znalazłaś chwilę i na tę rozmowę. Bardzo dziękuję ci za czas i za rozmowę. To zwracam się do państwa, naszych słuchaczek i słuchaczy. To jeszcze tak w takim początkowej części naszej audycji potraktujmy to jako wprowadzenie dla tych, którzy serialu nie słyszeli. Tak jak mówiłem, on jest dostępny, można sięgnąć, do czego zachęcam, właśnie po to, by poznać tę historię, wszystkie te odcinki, które już zostały opublikowane, kolejne jutro. Ja już szukałem odpowiednich słów, zdaję sobie sprawę, że państwo być może nie czekają na moją opinię, ale szukałem bardzo długo odpowiednich słów, które tu się powinny pojawić. Czy ta historia jest ważna, czy może bardziej ciekawa? Ona jest i ważna, i ciekawa. Ciekawa przez samą tę

0: Jeszcze zanim oddam panom głos, ja już obiecuję, że nie będę nadużywał państwa i panów cierpliwości. Fragment jednego z odcinków, fragment serialu, który też wprowadzi nas na pewno nie w klimat tej opowieści, ale w wątki, które tam są poruszane i w te prawdziwe historie. Mam nadzieję, że już udało nam się nieco opowiedzieć, jak ten serial wygląda i jakich problemów, jakie problemy porusza. Posłuchajmy.
1: Systemowy problem pomocy dla młodzieży w trudnym okresie życia, narażonych na depresję, która jest obecnie plagą wśród młodzieży. Trudnością z dostępem, jeśli chodzi o dostęp do szybkiej pomocy psychoterapeutycznej i psychologicznej, która powinna być podstawą wsparcia, a nie farmakoterapia, tylko mówię tutaj o psychoterapii i doraźnej pomocy psychologicznej, ale szybkiej. A nie w której młody człowiek, który ma lat 14-15, musi czekać kilka miesięcy na to, żeby otrzymać wsparcie.
2: No, uważa pan, że u córki też tego rzeczywiście zabrakło?
1: Tak, jak najbardziej tak. Tak, zbyt długo oczekiwała na psychoterapię, zbyt mała fachowość i poziom empatii osób, z którymi miała kontakt w ramach pomocy psychologicznej.
3: Problem dostrzega wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej, a jednocześnie psychiatra Łukasz Kowalczyk.
4: Ja kiedyś sobie tak liczyłem, że jeżeli uwzględnimy zapotrzebowanie, jakie jest na pomoc psychiatryczną wśród dzieci i młodzieży do liczby wykonujących ten zawód w Polsce, to mi wyszło, że pod opieką jeden psychiatra dziecięcy powinien mieć od 700 do 800 dzieci i młodzieży. To, żeby pokryć zapotrzebowanie w naszym kraju. No to sobie każdy może odpowiedzieć na pytanie, czy to jest realne.
3: Doktor Kowalczyk przyznaje, że problemu z umówieniem się do psychiatry czy psychoterapeuty nie ma, gdy robi się to odpłatnie. Kłopoty zaczynają się, gdy ktoś pieniędzy na długotrwałą i kosztowną terapię nie ma. Ale mój rozmówca wskazuje też na to, o czym wspominał ojciec Julii. Zdarza się, że lekarze wypisują leki psychotropowe od ręki, na wejściu, nie zwracając uwagi na długotrwałe konsekwencje dla pacjenta.
4: Przychodzi pacjent z problemem natury lękowej. Lekarz doskonale ze studiów i z różnego rodzaju konferencji pamięta, że takie leki szybko działają. Daje ten lek. Pacjentka wraca za 3 dni, mówi: jejku, no najlepszy doktor świata. Od razu po jednej tabletce mi przeszło. No, cudotwórca. I od tego momentu do wejścia w uzależnienie, no i droga nam się skraca. Doktor jest fajny, bo wypisał lek. Pani jest zadowolona, bo objawy zniknęły. Co z tego, że one za chwilę wrócą z odbiciem i z podwójną mocą, ale chwilowo pomogły. No to następnym razem wezmę najwyżej 2 tabletki, to znowu na chwilę spacyfikuje. Później wezmę 3, to znowu spacyfikuje i tak sobie małymi krokami idziemy w złą stronę.
3: Oczywiście tu nie chodzi o prosty wniosek, że leki psychotropowe są złem i prostą drogą do uzależnienia dla pacjentów. W wielu przypadkach są koniecznością, bez której nie ma szans na poprawę zdrowia. Chodzi o to, że same leki mogą dawać złudne poczucie, że rozwiązują wszystkie problemy.
0: To był fragment jednego z odcinków serialu Kurierzy Śmierci. Narratorka, którą tutaj słyszeliśmy w tym fragmencie, to Monika Góra, z którą kilka minut temu rozmawialiśmy. A gdy w jej narracji, w tym fragmencie, gdy słyszymy, jak odwołuje się i używa sformułowania, przedstawiając gościa czy wspominając ojciec Julii, To mówi o pierwszym głosie, który usłyszeliśmy. Tam ojciec jednej z tych kobiet, o których słyszymy w tych historiach, wypowiada się. Przypominam, że w naszym studiu jest pan dr Andrzej Silczuk, a połączony z nami jest także również gościem tej audycji pan dr Eryk Matuszkiewicz. I teraz, panowie, spróbujmy się zmierzyć z tym, co już wiemy i co mamy. To, że w każdym środowisku, w każdym zawodzie pojawiają się ludzie, którzy dopuszczają się rzeczy niezgodnych z prawem, nieetycznych, niemoralnych, no nie jest ani odkryciem i pewnie jest bardzo banalnym stwierdzeniem. To, że są ludzie, którzy mają problemy i potrzebują profesjonalnego wsparcia i będą korzystać i korzystają z leków, jest oczywiste, po to one są. Ale takie pierwsze skojarzenie, gdy wysłuchaliście tak skumulowanej historii tego, o czym jest ten serial, no leki masowo wypisywane

0: po to, żeby świadomie przedilować te leki i uzależniać od tego młode osoby, bez względu na to, jakie mają te osoby swoją historię, to jest coś, co się nam nie powinno mieścić w głowie. I co teraz? Co możemy powiedzieć, panie doktorze?
1: Bardzo dobrze, że pan zadał to pytanie, bo pierwsze skojarzenie, jakie miałem, to wdzięczność do pani Moniki. Przede wszystkim dlatego, że w ogóle podjęła się omawiania tego zagadnienia. Ono dla nas,
0: dla klinicystów... To też cały sztab ludzi, który tutaj nad tym pracował.
1: Jest front woman tej historii, to znaczy wzięła na siebie zebranie tej orkiestry i podyrygowanie nią, żeby dostarczyć tak rzetelnego materiału. Myślę sobie, że my z perspektywy klinicznej, zarówno wierzę w to, że pan doktor Eryk również jako toksykolog, ja jako wieloletni pracownik i swego czasu też prowadzący jeden z oddziałów warszawskich w szpitalach leczenia zespołów abstynencyjnych od alkoholu i od leków, my mierzyliśmy się z tym z perspektywy klinicznej. To znaczy mieliśmy pacjentów, którzy przychodzili ze swoimi historiami na etapie skrajnego poszkodowania wtórnego do uzależnienia się od substancji, przy czym ta zwrotność zaimkowa tutaj nie ma większego znaczenia. To, że uzależnili się, nie było zawsze z ich bezpośredniej przyczyny, mogło wynikać z konsekwencji przede wszystkim przyjmowania czynników, molekuł, które mają tą tendencję, że uzależniają, czyli leków z grupy benzodiazepin, leków niebenzodiazepinowych nasennych typu Z oraz opioidów, leków przeciwbólowych z tej grupy. To są leki, które z definicji osoby, które biorą po raz pierwszy, nie przyjmują ich dlatego, że chcą się uzależnić, tylko uzależnienie wynika wtórnie od częstości i regularności używania. U niektórych osób ono postępuje bardzo szybko, u niektórych osób ta saturacja efektu do pojawienia się pełnej klinicznej zależności trwa nieco dłużej, to jest zmienne osobniczo, natomiast nie ma osób, które byłyby odporne na uzależnienie się od jednej lub drugiej grupy, czyli leków, które uzależniają w mechanizmie GABAergicznym i leków, które w mechanizmie opioidowym, dopaminowym. To są czynniki, to są faktory chemiczne, które mają ogromne tutaj żniwa.
0: I tego, jak rozumiem, jesteśmy z takiego naukowego, medycznego punktu widzenia świadomi i to jest i ta świadomość przeradza się później w odpowiedzialność tych, którzy decydują o tym, by pacjent przyjmował i pacjentów, by zgodnie z zaleceniami z tych leków korzystać, tak? To jak gdyby, i to jest niepodważalne, rozumiem.
1: Zawsze jest to odpowiedzialność trójstronna. To bardzo ciekawe. To znaczy, mamy producentów produktów leczniczych, którzy są firmami oferującymi, dostarczającymi produkty handlowe, które zawierają produkty farmaceutyczne, czyli leki. Te leki mają swoje charakterystyki i ulotki dla pacjenta, na które przeniesiona jest część odpowiedzialności za przeczytanie tej ulotki na pacjencie. Z drugiej strony mamy lekarzy, którzy po przeprowadzeniu procesu diagnostycznego orzekają o tym, czy jest zasadność wprowadzenia farmakoterapii i wraz z tą farmakoterapią jako lekarze jesteśmy zobowiązani do tego, żeby przekazać maksymalnie możliwie dużo informacji, tak dążąc do wszystkich, na temat potencjalnych ryzyk i korzyści i schematu bezpiecznego używania. No i oczywiście jest ta trzecia odpowiedzialność, która została wydelegowana w pacjentów zarówno z perspektywy ulotki dla pacjenta, jak i otrzymania informacji medycznej, która w dużej mierze też przenosi rzeczywistą sprawczość na konsumentów leków, czyli pacjentów.
0: No i tutaj i to rozmawiamy o jakiejś normie, o czymś, co jest, tak jak powiedziałem, oczywiste. Są różne leki, różne potrzeby i to jest, i nawet nie chciałbym powiedzieć, że taki jest świat idealny, tylko właśnie to jest ta norma. Mnie martwi to, że mamy tutaj historię, która robi wrażenie właśnie przez tą powtarzalność zdarzeń. Mhm. Jedno miasto, jedno mieszkanie, te same osoby, powtarzający się schemat, ofiary i leki, które jak się wsłucha w te konkretne odcinki, kiedy te historie są opowiadane, one po prostu płyną. Lekarz, który przepisuje te leki o silnym działaniu, z tymi wszystkimi zastrzeżeniami, o których pan powiedział, po kontakcie SMS-owym, gdzie przesyłasz. Tak, no jak gdyby nawet się sam zastanawiam, na ile szczegółowo to opisywać, no ale ważny jest mechanizm, że ktoś, mając całą tę medyczną wiedzę, dopuszcza do tego, by te leki w taki sposób masowo wysyłać do tych, którzy zgłaszają się i chcą, wiedząc, jakie mogą być tego konsekwencje. I choć wiem, że nie o tym będzie nasza rozmowa, podkreślam to, że tak trudno mi jest uwierzyć, że coś takiego może przejść niezauważone, że jakiś mityczny system tego nie wyłapuje. Ale też chciałbym panu usłyszeć taką pierwszą, jeśli tak mogę powiedzieć, opinię pana doktora Eryka Matuszkiewicza. Pan jak wsłuchał się w te fragmenty i trochę wie, w jaką stronę ja skręcam, mówiąc o tym, że dla mnie to jest trudne do zaakceptowania, zrozumienia i chyba takie najbardziej oburzające. To jakie są pana skojarzenia?
2: Czy ja pierwszy raz słyszę o tej historii i ją poznaję i muszę powiedzieć, że ja jestem, no nie mieści mi się po prostu w głowie, ja jestem po prostu wstrząśnięty tą historią, aczkolwiek wiem, że takie sytuacje się dzieją, bo na naszym lokalnym podwórku też kiedyś tak się działo. I to po prostu jest dla mnie niewiarygodne, że my jako lekarze, którzy składamy przysięgę Hipokratesa i mówimy, że nie podam pacjentowi nic, co zaszkodzi mu, działamy, uderzamy w swoje podstawy, w swoje korzenie, w coś, co jest absolutnie podstawą naszego działania. I co trzeba mieć w głowie, taki człowiek, co może mieć w głowie, że on po prostu wie świadomie, po co to robi, dlaczego tak robi, co się z tym dzieje potem i mimo wszystko to robi. No po prostu nie, no to jest dla mnie nie do pojęcia, szczerze powiem. Nie potrafię sobie tego wyobrazić, no ale niestety się dzieje i to jest bardzo straszne i bardzo smutne i przerażające. Także strasznie wstrząsający jest to materiał, muszę tutaj powiedzieć i no jestem po prostu zaskoczony. Ale tak jak mówię, no takie rzeczy niestety się dzieją. Ja tak też taką refleksję tutaj słuchając panów sobie dochodzę do wniosku tego, co też tutaj tato mówił. Wzięcie tabletki to jest proste rozwiązanie. Bo ogranicza się tylko do wzięcia, mniej lub bardziej regularnie. My też jesteśmy często zwolennikami takich prostych rozwiązań. Ja wiem, że to myślę, że pan doktor zdecydowanie lepiej, że psychoterapia jest olbrzymia, bardzo ważna. Jest niesamowicie ważna. Ta farmakoterapia na którymś momencie mnie wspomaga. Wtedy, kiedy ja zaczynam, mam obniżony nastrój, odstawiłem substancję, nie mam ochoty umyć się, ubrać, wstać, te leki powodują, że chce mi się. Ale no muszę sobie zmienić myślenie, sposób życia, reagowania, działania bez tych substancji. Ta psychoterapia jest niezwykle istotna i bardzo ważna, dosyć długo niedoceniana. Po trzecie, to jak sobie myślę, potrzeby rosną lawinowo z jakiegoś powodu. Żyjemy szybciej, stawiamy sobie wymagania, chcemy być, nie wiem, idealni, może inni nam co stawiają, no i z jakiegoś powodu to się dzieje. I teraz mówię, no dlaczego tak się dzieje? Bo też zawsze zastanawiam się, dlaczego ludzie wchodzą w to, co ich do tego skłania, czego oczekują, czego się spodziewają. No bo z jakiegoś powodu jakiś brak jest może czegoś. No i właśnie, żebyśmy tutaj może też działali, znaleźli takie przyczyny, może wtedy to zjawisko będzie po prostu mniejsze, no i reagowali. Dlaczego to przeszło przez system, trudno mi powiedzieć, dlaczego to się nie wydało przez długi okres czasu. To już moje domysły, moje indywidualne. Jeżeli leki są stuprocentowo pisane, to gdzieś to może gdzieś to bardziej umyka, ale jeżeli refundowany gdzieś bardziej, fundusz to monitoruje. Nie chcę, to już moje takie dywagacje.
0: Ale myślę, że każda z tych dywagacji jest tutaj w jakiś sposób też usprawiedliwiona. I bardzo dziękuję za ten fragment, gdy mówił pan o tych potrzebach, bo mam nadzieję, że tutaj nikt nie miałby takiego skojarzenia, ale to jest jeszcze warte podkreślenia. My w ogóle z tymi potrzebami w tej chwili nie będziemy dyskutować, nie będziemy w nie powątpiewać, nie chcemy ich eliminować. Jesteśmy świadomi, że one są i że w sposób, gdy, przepraszam za takie sformułowanie, są zarządzane w sposób taki, jak wy byście jako specjaliści i lekarze sobie tego zażyczyli, wręcz bym
1: powiedział. Byłoby cudownie, gdyby tak było.
0: Byłoby cudownie. A my dziś tutaj też czujemy się w obowiązku, żeby pokazać, że zdarzają się rzeczy zupełnie odmienne i niezgodne ani ze sztuką, ale też tak trzeba nazwać po imieniu, przestępcza. Tak? To jest też prawdziwa kryminalna historia, która nie powinna byłaby się wydarzyć, nie powinna się wydarzyć i każda z tych śmierci nie powinna mieć miejsca. Mam taką propozycję, chwila przerwy, też takiego złapania oddechu, bo wiem, że waga tych problemów jest niezwykle istotna. I tylko przed tą chwilą przerwy chciałbym dopowiedzieć dla wszystkich, którzy są w kryzysie lub wiedzą o tym, że w kryzysie znajduje się ktoś, kto może potrzebować pomocy, że trzeba i warto korzystać ze wsparcia specjalistów. Linia wsparcia dla dorosłych 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 870 22 22. Powtórzę ten numer, 870 22 22. I tutaj pan doktor chciał coś dopowiedzieć.
1: Tak, ja chciałbym dodać, że istnieje pewne zniekształcenie. Usłyszałem je z reportażu dotycząca tego, że młodzież może korzystać wyłącznie ze wsparcia psychiatrów dziecięco-młodzieżowych. To jest nieprawda. Udało mi się w wywiadzie, który prowadziłem mniej więcej półtora roku temu z Krajową Konsultant do Spraw Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, z dr Aleksandrą Lewandowską, potwierdzić, że jeśli psychiatra dorosłych, czyli osoba, która jest psychiatrą, to jest dziesięciokrotnie większa populacja w Polsce, czuje się na siłach, może prowadzić wsparcie dla takich osób. Nie rezygnujmy z poszukiwania pomocy. Jeśli długie są kolejki do psychiatrów dziecięco-młodzieżowych, prośmy o możliwość skonsultowania przez psychiatrę.
0: I to też było ważne do powiedzenia. A ja jeszcze dodam o linii wsparcia dla dzieci i młodzieży, również 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, numer 116-111. Pan doktor Andrzej Silczuk i pan doktor Eryk Matuszkiewicz są naszymi gośćmi. Słyszymy się w TOK FM tuż po krótkiej przerwie.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego. Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
3: Reklama.
0: 19.36, tu Radio TOK FM, Maciej Głogowski. Dobry wieczór. Dziś w ramach dłuższej rozmowy prowadzimy rozmowę właśnie, do której inspiracją jest serial Kurierzy Śmierci. Ten serial do odnalezienia na tok.fm.pl i w aplikacji. Dodam też, że finałowy odcinek 8 jutro od godziny 7 będzie dostępny. W naszym studiu pan doktor Andrzej Silczuk, jest z nami także pan doktor Eryk Matuszkiewicz. Nie będę powtarzał całego wprowadzenia, a temat jest bardzo istotny i takie powtarzające się pytanie, z którym ja tutaj przyszedłem i do odpowiedzi, której poszukuję w tej konkretnej rozmowie naszej, to jest, jak system mógł nie wyłapać. Ja nie mam przekonania, czy to dobrze wybrzmiało, więc ja to jeszcze raz powtórzę, że te kobiety, które nie żyją, ci dilerzy, którzy tak zostali zatrzymani, to ta właściwie mafia lekowa ma nie tyle, nie wiem, czy swój początek, ale jej jakąś częścią i nieodłącznym elementem jest lekarz, czy są lekarze. Tutaj pan doktor Matuszkiewicz zwracał na to uwagę jeszcze przed reklamami, że to trudno zrozumieć, że lekarz może się dopuścić, który masowo tak istotne leki, tak silnie działające, wypisuje. No, właściwie chyba po prostu, nie wiem, czy ja tutaj coś zaryzykuję, bo powiem po prostu po to, żeby dorobić, zarobić. No bo jaki może być inny model? A pytanie, z którym ja przybyłem do tej rozmowy, jest, jak system mógł tego nie wychwycić, jeśli komuś rośnie wypisywanie, procent wypisywania takich recept o 1000, tak? Bo to takie liczby są, jak się wsłuchamy w ten serial, to tam dokładnie takie procentowe wzrosty każdy może usłyszeć. No i spróbujmy się zmierzyć w tej części rozmowy. Pan doktor Silczuk, ma pan jakiś pomysł?
1: Przede wszystkim ważkość tego zagadnienia pokazuje, że tak, jeśli mieliśmy do czynienia z zorganizowaną grupą przestępczą działającą na terenie mojego ukochanego rodzinnego miasta Krakowa, to logika wskazuje na to, że takich grup jest więcej i to zjawisko jest bardziej powszechne niż marginalne. Z drugiej strony moje doświadczenia kliniczne z pracy z oddziału pokazywały, że mieliśmy już wcześniej tego typu sygnały od pacjentów dotyczące alarmujących zdarzeń. Co więcej, ja je wnosiłem nawet będąc przy dowolnej okazji na jakiejś podkomisji zdrowia, chociażby wokół ustawy antyhazardowej. W międzyczasie mówiąc, że to jest bardzo ciekawe, że skupiamy się na automatach, ale zwróćmy uwagę na to, że właśnie mam w oddziale pacjentkę, która nabywała recepty, nie recepty, tylko opakowania leków z bagażnika samochodu, które były z częściową naklejką apteczną zdartą z tego opakowania. To znaczy, że gdzieś ten proceder, akurat widać było, że to było opakowanie ze Śląska, ale nie było wiadomo z której apteki, że ten proceder na terenie Polski funkcjonował od lat. I teraz, dlaczego ja o tym mówię, bo odpowiadając na pańskie pytanie, jako taki młodszy wiekiem jeszcze lekarz, byłem romantycznie nastawiony na idealistyczne spoglądanie na zmiany ustawowe. W początku 2020 roku, dokładnie 8 stycznia 2020 roku, wszedł w życie ustawowy obowiązek wystawiania recept cyfrowych w Polsce. Ja wtedy wpadłem na pomysł, żeby zaalarmować środowisko w kontekście benzodiazepinozależności w Polsce, że wraz z wprowadzeniem tego systemowego, cyfrowego obowiązku wystawiania recept uzyskamy narzędzie, które będzie mogło weryfikować liczbę wystawionych opakowań leku dla danego pacjenta, co spowoduje, że prawdopodobnie lekarze się zorientują, że nie mogą przekraczać granicy, cudzysłów, dobrego smaku, bo będą mieli przed oczami pokazaną tabelę, na której zobaczą, ile dany pacjent leków otrzymał od którego lekarza. Szanowni Państwo, do tej pory to jest niemożliwe. Możemy dzięki silnym staraniom, za zgodą pacjenta, ale ona musi być wyrażona, pacjent musi nas upoważnić do tego, żebyśmy mogli w koncie pacjenta spoglądnąć w jego kartotekę wystawionych leków, ale to jest wyłącznie za zgodą pacjenta. Oznacza to, że musimy prosić pełną świadomość w stosunku do koleżanek i kolegów wystawiających recepty, żeby o taką zgodę u pacjentów otrzymujących leki.
0: Żeby mogli to zobaczyć.
1: Żeby mogli to zobaczyć, ale z drugiej strony ten system przez kilka lat funkcjonował w cieniu. To się nie wydarzyło, to o czym ja wtedy myślałem, bo wtedy wyobrażałem sobie, że po prostu w Polsce do oddziałów internistycznych na SORY trafią tabuny pacjentów uzależnionych od leków. To jest orientacyjna wartość 2-4% w Polsce osób uzależnionych od leków z grupy Z i benzodiazepin opioidowych i jeszcze więcej. Będzie łącznie, w związku z tym mielibyśmy naprawdę potop osób w ostrych zespołach abstynencyjnych. To się nie wydarzyło się do tej pory. Teraz dzieją się nowe rzeczy. NFZ zaczął weryfikować wystawianie leków z grupy benzodiazepin, tych, które umożliwiają wystawianie refundacji, ale badając zasadność wystawiania tej refundacji, co nie wpływa istotnie też na potencjalne wykrycie nadużyć. Nie zmienia to tego, że mamy do czynienia z bardzo specyficzną grupą leków. Leków, które w niewinny sposób używane mogą generować bardzo poważne problemy. Ja osobiście być może jestem trochę za bardzo konserwatywnie patrzący na farmakoterapię i wydaje mi się, że w grupach leków typu benzodiazepiny mamy do czynienia z produktami, które być może z mojej perspektywy jako klinicysty psychiatry, pracującego też na ostrym wówczas oddziale, takim z najostrzejszymi stanami psychiatrycznymi, powinny być zarezerwowane do leczenia szpitalnego. Nie muszą być stosowane ambulatoryjnie, bo poza pojedynczymi przypadkami, gdzie można je stosować w najkrótszym możliwym czasie, w najmniejszej możliwej dawce, mamy do czynienia z lekami, które są wydawane w opakowaniach po 20 drażetek, po 30 drażetek, czyli znacząco przewyższającymi i doraźną, krótkoterminową interwencję. Być może w ogóle nie są do leczenia ambulatoryjnego, powinny być zastosowane wyłącznie w warunkach szpitalnych, kontrolowalnych, weryfikowalnych i na pewno zminimalizowawszy ryzyko konsekwencji dla pacjenta.
0: To moje pytanie, nie spodziewałem się, że pan w tę stronę podąża, ale to bardzo ciekawy wątek. To moje pytanie do doktora Eryka Matuszkiewicza, czy pan tu ma jakąś kontrę, polemikę, czy przechodzimy dalej?
2: Znaczy, ja pamiętam tylko taką sprawę, taką do zaopiniowania kiedyś przez Izbę Lekarską, lekarza, który tam powiedzmy, nie wiem, kilkumiesięcznym okresie wystawiał receptę na jeden z opioidowych leków przeciwbólowych, o zasadność, o przeliczenie ilości dawek, na dni terapii itd., itd. No oczywiście było tego wszystkiego za dużo. A subtem do tego stało się po prostu to, że te leki były wystawiane jako refundowane i okazało się, że no za dużo zostało wystawionych, lekarz musiał zapłacić karę refundacyjną i tak dalej, i tak dalej. I tu dlatego takie mam swoje jakieś, powiedzmy, indywidualne, to moje, nie chcę oczywiście tutaj złego słowa i tam tutaj rzucać kamieniami na Narodowy Fundusz Zdrowia, ale być może gdzieś te recepty nierefundowane, być może takie one są wypisywane, gdzieś umykają po prostu, a skoncentrujemy się na tym, czy ta refundacja była, czy była zasadna, kto ją dostał. Ja kiedyś dostałem karę za nierefundowaną receptę po 2 latach, bo nie miał pacjent tam uprawnień. No może tutaj to jest jakiś, może rzeczywiście to, o czym pan doktor mówi, to gdybyśmy my lekarzowi się wyświetliło, że już te leki zostały wystawione, że pacjent jeszcze jest zabezpieczony, że nie musi ich dostać. To też jest jakiś taki element tutaj kontroli, takiego nadzoru, że nie mogę wystawić, bo na przykład pacjent jeszcze ma leki. No jakiś taki nadzór tutaj musi być. No, bo naprawdę nie potrafię sobie wytłumaczyć, jak inaczej. Ktoś musi receptę wystawić, ktoś inny musi pójść do apteki, musi te leki nabyć, dostać, no nie ukraść chyba. Także naprawdę jest mi to, opuszczam tu wodze fantazji już, bo naprawdę nie potrafię racjonalnie wytłumaczyć, jakby to mogło się wydarzyć, pomijając już no właśnie sam to, nie wiem, chciwość, zysk, jakieś zdemoralizowanie, pisząc, no wiem podświadomie, po co to robię, znaczy po co robię, jak to będzie potem używane, a nadal to robię. No nie do pomyślenia w ogóle.
0: No tak, tylko oczywiście ja jakoś tak mam wrażenie, że nie jest to nawet konieczne, bo podejrzewam, że nikt nie ma tego typu skojarzeń, ale może na wszelki wypadek, albo z jakiegoś takiego poczucia obowiązku też trzeba to dodać, że na pewno nie jest tu właściwe żadne uogólnienie. To są, jak w każdym, tak jak mówiłem, w każdym zawodowym środowisku prawdopodobnie no jakieś wyjątki, nie umiem sobie określić czy wyobrazić, czy to jest promil, procent, nie wiem. Natomiast no też... To też mam wrażenie, że nikt nie odnosi takiego wrażenia, że my tu przeciwko lekarzom teraz chcemy tak bardzo ogólnie, czy rozszerzyć tę odpowiedzialność na wszystkich, no bo to jest oczywiste, że tak nie jest. Tylko zastanawiam się i też nie chciałbym, żebyśmy w jakikolwiek sposób wywrócili teraz temat pomocy tym, którzy takiej pomocy potrzebują, zwłaszcza tym najmłodszym. Zależałoby mi też na tym, żeby nie wzbudzać jakiegoś takiego schematycznego myślenia, że prawda, młode osoby, którymi się nikt nie zajął w odpowiednim momencie, nie skontrolował, nie otoczył opieką, bo to prawdopodobnie są za każdym razem, nawet tu odwołując się do serialu, bardzo różne historie. I tu żadne uogólnienie nie będzie dobre. A jednocześnie, jak się tak i wsłuchuję w to, o czym panowie mówią, podając mi kolejną perspektywę, czy jak wsłuchiwałem się w ten serial, to wydaje mi się, że tu jest mnóstwo wątków, które się nam otwierają, które otwierają nam się. Już pytałem o to, nie wiem, czy panowie pamiętacie, autorka serialu, o to działanie policji, prokuratury, ale też o takie naturalnie budzące się skojarzenia was, o to środowisko medyczne. No, jest tych rzeczy, które tutaj należy podjąć i na które warto zwrócić uwagę bardzo dużo. Czyli tak, słusznym jest ten... Tak, panie doktorze?
2: Ja, jeśli może tak powiedzieć, ja bardzo dziękuję za tą refleksję, bo to, jest, to rzeczywiście musi wybrzmieć, że to nie jest tak, że my jesteśmy tutaj jako lekarze z panem doktorem, jakimiś tutaj zwyrodnialcami, że no, w każdym środowisku takie osoby się zdarzają. I to powinniśmy jakoś, my jako środowisko też powinniśmy tutaj jakoś do tego myślę, że się ustosunkować. To są, zawsze istnieje jakiś motyw, dla którego ja zażywam. Czym innym jest motyw terapeutyczny? Wiemy oczywiście, że onkologia, medycyna paliatywna byłaby bezradna, kiedy nie byłoby leków opioidowych i ci pacjenci byliby w bólach po prostu umierali, co byłoby też niegodne. Dla nich nie można byłoby pozwolić. Natomiast jeżeli jest moim motywem, jest zupełnie co innego, albo chcę po prostu mój ból egzystencjalny jakoś, bo nie potrafię, bo nie mogę, bo nikt mi inaczej nie potrafi złagodzić i wtedy wchodzę w te środki i znajduję kogoś takiego, kto rzeczywiście mi w tym pomaga, w cudzysłowie oczywiście pomaga, no bo on mi nie pomaga, on mi szkodzi tutaj, nie dochodzimy do źródła problemu, nie uzyskuję konstruktywnej pomocy, no to jest tragedia, to jest przestępstwo, to jest złe. I rzeczywiście, no niestety takie sytuacje się zdarzają, szkoda, duża szkoda.
0: Ale czy to jest tak, że tylko ten wycinek pomocy lekarskiej, czy tylko ten wycinek leczenia, ten rodzaj leków wymaga jakiejś nadnaturalnej opieki od systemu? Czy w dziedzinie, którą się zajmujecie, albo w ogóle w medycynie, właściwie każda rzecz powinna być pod takim szczególnym nadzorem, rozwagą, nie wiem jak to jeszcze nazwać?
1: No to na pewno zależy od rodzaju molekuły, bo są leki, które budują tolerancję i organizm nabywa tolerancji w czasie jego używania. To są leki, w których ten słupek sprzedażowy, czyli słupek wystawionych recept, będzie rósł. Są leki, w których tolerancja nie rośnie i zwiększanie dawek nie zbuduje tak wysokich wartości. Wracam do, trochę adresując to, co powiedział doktor Eryk przed chwilą, że to faktycznie jest tak, że dla przestępców my musimy być absolutnie przeciwni. My nie możemy akceptować tego, żeby w jakiejkolwiek grupie miały jakąkolwiek szansę działania takiej osoby. Jedną z propozycji możliwości rozwiązania tego problemu byłoby rzeczywiście skuteczne monitorowanie niektórych molekuł, o których my dzisiaj absolutnie wiemy, że po pierwsze są uzależniające i nie ma na to najmniejszych wątpliwości, dowody są jednoznaczne. Z drugiej strony dosyć łatwo jesteśmy w stanie wskazać, które to są dokładnie molekuły. Proszę naciskać, żeby to się wydarzyło, bo my jako klinicyści pracujący z tymi osobami uzależnionymi, my tego też potrzebujemy, żeby identyfikować tych heavy prescriberów, czyli te osoby, które wypisują tak dużo tych recept, żeby uzasadnili, dlaczego to robią, żeby można było identyfikować pacjentów, którzy są w grupie ryzyka jeszcze zanim dojdzie do eskalacji tych dawek. A tego dzisiaj nie ma. Dzisiaj nie ma takiej możliwości. My jesteśmy w stanie bezbłędnie wskazać, które leki są zarejestrowane jako benzodiazepiny, jako leki nasenne z grupy Z. Jesteśmy w stanie przypisać do nich wartość pozycjonującą ją w koncie pacjenta tak, żeby lekarz wystawiający kolejną receptę miał możliwość zasięgnięcia danych po to, żeby wiedzieć, czy nie ma do czynienia na przykład z czymś, co nazywamy z perspektywy naszych gabinetów turystyką lekową. Czyli pacjent dzisiaj był u mnie, ale przy okazji był wcześniej jeszcze u dwóch innych lekarzy, którzy nie wiedząc o sobie wystawili recepty i jutro pójdzie do następnego lekarza, dlatego że ten pacjent akurat ma tolerancję, w której przyjmuje 40 tabletek albo 80 tabletek leku, którego powinien nie przyjmować więcej niż jedną na dobę. To jest tragedia. I my dzisiaj nie jesteśmy w stanie inaczej pracować niż na ślepo. A ci, którzy zajmują się leczeniem z poziomu oddziałów toksykologicznych czy detoksykacyjnych, czyli tak jak pan doktor i ja, swego czasu mamy do czynienia z problemem, z którym de facto mamy do czynienia z wielką falą.
0: Czyli co? Czyli też proszę mnie poprawiać, panowie, jeśli ja źle odczytałem tę intencję, czy ten właściwie apel, to pana wezwanie. Bo rozumiem, że ta historia, którą my tutaj dzisiaj opowiedzieliśmy, czy do której się odwołujemy, przedstawiona w serialu, jest oczywiście jakimś, nie wiem, to jest dobre słowo, wynaturzeniem tych, którzy się do tego dopuścili. Ale może być historia, w której lekarz nie mający złej intencji, tak, też jak gdyby zostanie wykorzystany przez drugą stronę, czyli tych, którzy chcą dealować środkami, które uzależniają i zarabiać na nich pieniądze, właśnie przez to, że system nie pozwala mieć kontroli lekarzowi, tak, nad tym, co pacjent w którym miejscu uzyskał, tak? Dobrze to zrozumiałem?
1: Ja jako z perspektywy klinicznej częściej spotykałem się z tą drugą częścią, co wcale nie umniejsza tej pierwszej. To znaczy, są lekarze, którzy pozwalają sobie na niefrasobliwość w wystawianiu tych recept. I to wynika z historii. To znaczy, pierwotnie w latach 60. diazepam, czyli stara molekuła nazywana w Stanach Zjednoczonych Mother's Little Helper, czyli mały pomocnik mamy. Zresztą znamy to z utworu rockowego ze sceny, chyba Rolling Stonesów śpiewali o tym. To była molekuła, która wówczas była postrzegana jako absolutnie bezpieczna, mająca wspierać w radzeniu sobie z trudnościami i obowiązkami codziennymi. Te uzależnienia od benzodiazepin do lat 80., 90. to było coś koszmarnego. Benzodiazepiny wówczas zostały spozycjonowane jako bezpieczna alternatywa dla barbituranów.
0: My się tu bardzo świadomie, rozumiem, posługujemy, czy panowie się posługujecie tylko jakimiś grupami, tak?
1: Wyłącznie.
0: Nie będziemy mówić o nazwach.
1: Nie, bez nazw handlowych na pewno. Bo tutaj też usłyszałem od pana, że nie robimy żadnych elementów ryzykownych, instruktażowych, bo nie chcemy zagrażać zdrowiu populacyjnemu. My jesteśmy odpowiedzialni pod tym kątem. Potem pojawiły się leki nasenne z grupy Z, które miały być również odpowiedzią na częściowo nieskuteczność bezpieczeństwa leczenia benzodiazepinami. Ale tych pacjentów do tej pory, dzisiaj mamy pacjentów 70-80-letnich, którzy zostali uzależnieni w latach 80. To jest populacja. To jest ogromna grupa osób, do których warto wyjść naprzeciw i spróbować zaoferować im wsparcie. Również bezpieczną detoksykację, czyli odstawienie tych leków bez ryzyka konsekwencji nagłego odstawienia, ponieważ nagłe odstawienie tych leków w przypadku benzodiazepin lub leków nasennych jest ryzykowne dla życia. Potrafi być ryzykowne, może wywołać drgawkowe napady abstynencyjne. My musimy na to zareagować.
0: Tu myślę, że ostatnie zdanie dla
2: pana. Ja tylko jedno słowo, odwocem tego, co pan doktor mówi, bo taka refleksja mi się zrodziła. Mówimy tu o benzodiazepinach i ja przynajmniej też przyjmuję jako internista i bardzo często zdarza się problem bezsenności wśród pacjentów. A wiemy, pan doktor, lepiej zdecydowanie niż ja, że bezsenność to nie jest często sam problem sam w sobie, tak? Ale pacjenci przychodzi, mówi, jest, nie mogę spać, no to czasami dajemy leki, żeby zasnął. Pacjent rzeczywiście, to w tym materiale też tutaj wybrzmiało, dostał leki, lęki się zmniejszyły, to pacjent zasnął i tak dalej. A problem polega, wydaje mi się, na tym, że jeżeli mam problem bezsenności, mam jakiś problem, to nie pigułka, która rozwiąże w jakimś tam stopniu ten problem, ale dlaczego ja nie mogę spać? Czy to są problemy moje zawodowe, rodzinne, coś mnie przytłacza, przygniata, nie daje rady, mam dość wszystkiego, chciałbym wyjechać i zostać wszystko. No i tu trzeba, myślę, też zadziałać, żebyśmy doszli do tego clou tego problemu, a nie tylko sama pigułeczka, która oczywiście tutaj jakiś tam sposób pomoże. Bo potem jak będziemy bezrefleksyjnie przyjmować, to właśnie potem jest za benzodiazepina, o którym mówimy, już charakterystyka produktu leczniczego mówi, 30 dni już jestem uzależniony regularnego przyjmowania. Bardzo szybko to idzie.
0: Choć no oczywiście, potem, choć oczywiście panie doktorze, rozumiem, że jest mnóstwo takich przypadków u osób starszych, w średnim wieku, ale także i młodszych, gdzie te wsparcie takie, już tak to mówimy potocznie, to mówmy, w postaci tabletek czy leków jest po prostu konieczne, tak? Bo
2: to też, że... No tak, zdarzają się takie sytuacje oczywiście, gdzie nagle muszę, no po prostu muszę podać, ale w tej długiej perspektywie pamiętajmy, że problemy skądś się biorą. Ja tak obserwując pacjentów tutaj w oddziale i tak, no te problemy skądś się biorą. One mają jakiś początek, mają jakieś rozwinięcie. No i w którymś momencie nie przyszła, nie wiem, idealna czy dobra ilość tej pomocy, nikt nie pomógł, nikt nie zadziałał. Przyszła pigułka, ona pomogła, trochę wyrównała, trochę tam wprowadziła jakieś poprawy tutaj nastroju pacjenta i tak dalej, a problem pozostał ciągle tak sam, interpersonalny, w rodzinie, w pracy i tak dalej. No i tu jest, wydaje mi się, problem, żebyśmy tu gdzieś też szukali rozwiązania.
0: Ostatnie zdanie.
1: Ostatni apel z mojej strony, to już będzie trzeci. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, najczęstszym źródłem inicjacji do używania leków uzależniających wśród dzieci i młodzieży jest domowa apteczka. Bardzo Państwa proszę o zrewidowanie, czy przypadkiem w domowych apteczkach w łatwym dostępie dla dzieci lub młodzieży nie znajdują się środki, o których Państwo wiedzą, że mogą być uzależniające i niebezpieczne, a często stanowią źródło ukradnięcia jednej, dwóch tabletek po to, żeby zaeksperymentować. Czasami to wystarczy do tego, żeby młodzież zainteresować, żeby to poszło dalej, zanim zrobią to przestępcy.
0: Wiem, że tych wątków, które pojawiły się w trakcie tej rozmowy, jest wiele i tak jak powiedziałem najbardziej ogólnie, jak potrafiłem. W samej historii, która opisana jest w serialu, jest jeszcze mnóstwo rzeczy, do których można powrócić. Od tych prawnych, etycznych, po te, które tutaj poruszaliśmy, zdrowotne, samo środowisko lekarskie. To jest wiele rzeczy, które tu są dotknięte. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko Państwa zachęcić do tego, by sięgnąć. I ja miałem też takie skojarzenie, gdy szykowałem się do tej audycji, że może trzeba też użyć takiego najprostszego opisu. Ten serial Kurierzy Śmierci jest taką dobrą przestrogą. Okej, dla rodziców, opiekunów, ale i w ogóle dla ludzi, dla ludzi młodych, a wy właściwie w tej rozmowie, panowie doktorzy, rozszerzyliście to moje pole widzenia, że to właściwie dla każdego jest dobra przestroga, jak silnie mogą podziałać takie leki w niekontrolowany sposób. Jest to chyba też przestroga i dla jakiejś części, ale może po prostu dla środowiska medycznego, że też trzeba uważać i mieć tę taką samokontrolę. Na pewno dla państwa i jego instytucji, bo w końcu wskazaliśmy, że system też czegoś nie widzi, a to jest naprawdę oburzające.
1: A może?
0: A na pewno powinien. Mhm. Także może przestroga też jest takim dobrym poleceniem i opisem tego serialu. Mówiliśmy o serialu Kurierzy Śmierci, który dotyka tych problemów i tych spraw, które tu starałem się podsumować. Ostatni odcinek jutro na Tok FM pali w aplikację. Bardzo dziękuję panom, że przyjęliście zaproszenie, zgodziliście się porozmawiać. Pan doktor Eryk Matuszkiewicz, internista, toksykolog kliniczny. Dziękuję, panie doktorze.
2: Dziękuję bardzo.
0: Pan doktor Andrzej Silczuk, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ekspert w dziedzinie psychiatrii uzależnień. Również bardzo dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.
0: Raz jeszcze przypomnę, linia wsparcia dla dorosłych. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 870 22 22. Jeśli jesteś w kryzysie lub wiesz o tym, że ktoś jest w kryzysie i może potrzebować pomocy, warto i trzeba korzystać ze wsparcia specjalistów. 870 22 22 i linia wsparcia dla dzieci i młodzieży 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 116 111 116 111. Kończymy dzisiejszą audycję i tę rozmowę. Program przygotował Jakub Żebrowski, realizowali Adam Szuraj i Karolina Kubicka. O 20 w Tok FM informacje, po nich audycja Mikrofon Tok FM, na który zapraszam w imieniu Pawła Sulika. Ja bardzo dziękuję. Dobrego wieczoru. Maciej Głogowski. Do usłyszenia.
12: Autopromocja. Odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10.40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
13: Tylko w Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama. O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.
15: Dzień dobry, tu Beata Lubecka.
16: Karolina Lewicka.
17: Dominika Wielowiejska.
18: I Andrzej Bubiński.
15: Dzwonimy, żeby ci powiedzieć, że będziemy w Warszawie już 9 i 10 października.
16: Na największym festiwalu podcastów w Polsce.
18: Więc jeśli nas słuchasz, warto się spotkać.
19: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festiwal. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
21: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
20: No dobrze, a taki fajny prezent?
21: Na mediaexpert.pl.
20: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
21: Na mediaexpert.pl.
22: Włączamy niskie ceny.
3: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem o amerykańskich bazach w Polsce. Za godzinę prezydent wystąpi na forum ONZ. Są zarzuty dla byłych członków zarządu spółki odpowiedzialnej za kampanię Sprawiedliwe Sądy, szkalującej sędziów. Wiadomo już, z kim Polska zagrał finał siatkarskich mistrzostw Europy. Więcej w informacjach sportowych. Minęła 20, czas na informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem w sprawie stałej bazy USA w Polsce i współpracy inwestycyjnej, przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz. Wcześniej Karol Nawrocki w rozmowie z telewizją Bloomberg stwierdził, że powstanie stałej bazy amerykańskiej w Polsce jest już tylko kwestią czasu. Nie możemy być jednak tego tacy pewni, mówił w Tok FM były rektor Akademii Obrony Narodowej, profesor pułkownik rezerwy Dariusz Kozarowski.
24: Baza będzie realna, jak powstanie, a ja chcę podkreślić, że wiarygodność deklaracji i samego Donalda Trumpa i jego administracji nie jest wysoka.
23: Za godzinę prezydent Karol Nawrocki wygłosi przemówienie w ramach debaty Generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. To doroczne spotkanie jest okazją do wygłoszenia przemówienia dla przywódców wielu krajów. Prezydent zapowiedział już, że skupi się przede wszystkim na najważniejszych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa. Maciej Kluczka.
25: Politycy rządzący w Polsce liczą na to, że prezydent Nawrocki nie zapomni jasno wskazać, gdzie obecnie jest źródło zagrożenia dla Polski i Europy, czyli w Rosji. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty liczy na stan stanowcze przemówienie, które jednocześnie będzie wspierać najważniejsze cele polskiej polityki zagranicznej.
4: Wszystkie osoby, zarówno pan prezydent, jak i pan premier, powinny grać do jednej bramki. To jest polska racja stanu.
25: Europoseł PiSu Tobiasz Boheński podkreśla, że w polityce międzynarodowej jest obecnie wiele wyzwań.
7: Widzimy ewidentnie zmianę pewnej filozofii, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, z tak zwanej roli policjanta świata, który jest aktywny we wszystkich zakątkach, na zdecydowanie świat bardziej zdefragmentyzowany.
25: Debata generalna ONZ to też okazja do kuluarowych rozmów dwustronnych. Przy tej okazji spotkali się m.in. prezydenci Stanów Zjednoczonych i Ukrainy.
23: A na forum ONZ właśnie występuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zarzuty niegospodarności i wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów usłyszeli Anna P. i Piotr M. To byli członkowie zarządu spółki Solvere, odpowiedzialnej za kampanię medialną Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku, finansowaną przez Polską Fundację Narodową, która dyskredytowała środowiska sędziowskie. Według prokuratury projekt był sprzeczny ze statutem fundacji, za to zbieżny z celami politycznymi ówczesnego obozu rządzącego, mówiła prokurator Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
8: Jak ustalono, realizacja tego projektu była sprzeczna z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, natomiast była ona zbieżna z celami politycznymi dwóch partii politycznych, a mianowicie partii Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska.
23: Sprawa jest w toku, niewykluczone są kolejne zatrzymania. Zarówno Anna P., pracująca obecnie w Kancelarii Prezydenta, jak i Piotr M. nie przyznali się do zarzutów, grozi im 10 lat więzienia. Holandia wróci w przyszłym roku do konkursu piosenki Eurowizji. Po rocznej przerwie za udział kraju nie będzie już odpowiadać jednak publiczny nadawca, a Wrotros, który zbojkotował konkurs, wskazując na udział Izraela, sytuację humanitarną w Strefie Gazy i kontrowersje wokół wolności prasy. Udział Holandii przejmie więc NPO, organizacja koordynująca holenderskie media publiczne. W TOK FM czas na sport.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nasi siatkarze poznali swoich półfinałowych rywali w Mistrzostwach Europy. Będą nimi Słoweńcy, którzy pokonali w Turynie Belgów 3-1. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, mecze o medale w sobotę. Hiszpanki zostały pierwszymi finalistkami piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20, które rozgrywane są w Polsce. W półfinale pokonały 2-0 Włoszki. Reprezentacja z Półwyspu Iberyjskiego finałowego rywala pozna jeszcze dziś po zakończeniu meczu Korea Północna kontra Kolumbia. Tymczasem powstał ciekawy raport Obserwatorium Piłkarskiego. Według ekspertów z Międzynarodowego Centrum Badań nad Sportem to nie Oskar Pietuszewski jest najbardziej perspektywicznym polskim piłkarzem młodego pokolenia. Co jeszcze ciekawsze, selekcjoner kadry raczej się z tym raportem nie zgadza. Michał Waszkiewicz.
10: Eksperci przeanalizowali zawodników do 21 roku życia, ale w ligach spoza tej najlepszej piątki, więc do miejsc nie ma się co szczególnie przywiązywać, bo to przecież w Anglii, Hiszpanii, we Włoszech czy w Niemczech grają ci najlepsi. Ale wnioski są ciekawe, bo z Polaków to obrońca Michał Gurgul wypadł najlepiej. Jest w tym zestawieniu 9. 4 pozycje niżej jest jego kolega z Lecha Poznań Wojciech Mońka, a dopiero 20. Oskar Pietuszewski. Uważany przecież za największy polski talent, wyceniany zresztą na dużo więcej od obrońców Lecha. Tu jednak wzięto pod uwagę konkretne liczby oraz szereg boiskowych zachowań, czyli w grę weszło szkiełko i oko. Co innego, czucie i wiara selekcjonera. Pietuszewskiego nie powołał, bo był kontuzjowany. Mońka jest, ale Gurgula na zgrupowanie nie wziął. I jak sam mówił, ekstra klasa to nie jest poziom kadry. Czyli zdaniem Jana Urbana największy według ekspertów polski talent jest po prostu za słaby. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
9: I na koniec tenis. Mariusz Fürstenberg zakończył pracę w roli kapitana reprezentacji Polski w Pucharze Davisa. Jeden z najwybitniejszych polskich deblistów pełnił tę funkcję przez blisko 7 lat i prowadził kadrę w 12 meczach Pucharu Davisa. Bilans Fürstenberga w roli kapitana to 7 zwycięstw i 5 porażek. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
23: W nocy może przelotnie padać na krańcach wschodnich, nad morzem, a także na zachodzie. Miejscami silne zamglenia, głównie w pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze po południowo-wschodnie obszary kraju. Temperatura minimalna od 4 do 8 stopni. Jutro sporo chmur i przelotne opady, na północnym zachodzie możliwe burze i tam silniej powieje. Będzie przeważnie od 14 do 17 stopni.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Jest 6 minut po godzinie 20. Słuchamy Radia TOK FM. Przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która program przygotowywała i będzie go dzisiaj wydawać. A będzie nas słuchać dlatego, że jest z nami Karolina Kubicka, która program realizuje. Dzisiaj będziemy pytali słuchaczy, bo za godzinę mniej więcej. Czy państwo uważają, że potrzebujemy podatku od nadmiarowych zysków? Celowo tak z Karoliną Kłaczyńską sformułowaliśmy szeroko pytanie, bo chcemy, żeby państwo po rozmowie, która za chwilę się zacznie, wyrobili sobie zdanie, albo znaleźli argumenty na zdanie, które państwo mają, albo kontrargumenty, po to, żeby po godzinie 21 do nas zadzwonić i odpowiedzieć na tak szeroko postawione pytanie. Czy uważasz, że potrzebujemy podatku od nadmiarowych zysków? W sensie nie pytamy o zyski ze sprzedaży pelletu, sprzedaży paliwa albo sprzedaży, dajmy na to, zboża, jeśli jego zabraknie na naszym rynku i ktoś ma duże jego zapasy. Nie, chodzi nam po prostu o nadmiarowe zyski. W tym jest zaszyte takie podpytanie dla słuchaczy i słuchaczek. Czym są tak naprawdę nadmiarowe zyski? Doktor Maciej Grodzicki, ekonomista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Sieć Ekonomii, powinien być z nami. Dzień dobry.
0: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
17: Łączymy się. W studiu, tak, jest Kamil Sobolewski. Przepraszam, coś mi w gardle to od tych zysków nadmiarowych, tak, zaparło mi to. Po prostu sobie zwizualizowałem te zyski nadmiarowe i aż normalnie gardło mi się ścisnęło. Pan Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór państwu.
17: Zanim poproszę panów, oczywiście o temat, o odniesienie się do tematu, o którym media żyją, czyli dwa pomysły, dwa projekty tego, jak uczynić paliwa w naszym kraju tańszymi. Projekt rządowy i projekt prezydencki, więc zanim o tym porozmawiamy i będę państwa prosił o skomentowanie tego, to chciałem państwa zapytać o rzecz bardziej zasadniczą, a mianowicie, kiedy mówimy w Polsce o nadmiarowych zyskach, to pewnie słuchacze i słuchaczki mają różne skojarzenia. Ja zacząłem dzisiaj bardzo intensywnie pracować nad tym, żeby się dowiedzieć, skąd pochodzi ta fraza, która się nazywa windfall tax, czyli coś, co było używane w 2022 roku, kiedy to w Polsce zaczęto dyskutować o tym, czyli skąd się biorą nadmiarowe zyski i co to znaczy, że są nadmiarowe. I dowiedziałem się, że w średniowieczu w Wielkiej Brytanii nie wolno było sobie brać drzewa z lasu, ale jeśli zawiał dość silny wiatr i pospadało dużo gałęzi i różnych takich fragmentów drzewa, które nie były już na drzewie, tylko na ziemi, no to panowało takie zwyczajowe prawo, że to należy do wszystkich, może wejść do lasu i sobie wziąć tych gałęzi. I pojawiła się taka sytuacja, że pewnego dnia wiatr był tak silny, wręcz huraganowy, że tych gałęzi pospadało naprawdę dużo. Co oznaczało, że niektórzy dobrze się zorganizowali i sobie po prostu zaczęli zbierać tych gałęzi naprawdę tak dużo, że później, jak się pojawili na rynku, to okazuje się, że zbijali fortuny na tym. No więc wtedy rządzący stwierdzili, zaraz, zaraz, to chyba te zyski nie są przez was wypracowane ciężką pracą pod krew i łzy. Nie, to po prostu przyszedł duży wiatr. I stąd się wam wzięło dużo tych patyków z lasu. I stąd macie te olbrzymie pieniądze. Część nam oddajcie. I stąd jest określenie windfall tax. I chciałem państwa zapytać, panów zapytać, jak to jest? Czy my teraz w XXI wieku, w takim kraju jak Polska, mamy przede wszystkim zgodę, co oznacza określenie nadmiarowe zyski? Nasza opinia publiczna ma pamięć 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Wtedy okazało się, że ceny paliw idą w górę i wtedy koncerny zaczęły zarabiać monstrualne pieniądze. I wtedy właśnie, no to się mówiło podatek Sasina chyba, z tego co pamiętam, okazało się, że rząd ma pomysł, w jaki sposób część tych nadmiarowych zysków pobrać od tych koncernów. Inną rzeczą jest to, że część koncernów również zarobiła wtedy, na przykład, może nie koncernów, ale firm, na przykład Lasy Państwowe, gdzie okazało się, że ich sprzedaż drewna była bardzo, bardzo duża, zarobili miliardy, ale ich na przykład nie objęto. Więc opinia publiczna teraz może sobie myśleć tak, no nadmiarowe zyski to są te zyski, o których rząd powie, że są nadmiarowe. Albo nadmiarowe są te zyski, które, dajmy na to, odbiją się jakoś na kieszeni obywateli. Czyli innymi słowy, pytam panów dzisiaj, czy cała opowieść o nadmiarowych zyskach to jest chęć zabrania pieniędzy komuś, kto nie z własnych intencji się wzbogacił, czy też gdzie indziej jest ciężar? Nadmiarowe zyski to jest zła nazwa, bo chodzi o to, żeby pomóc tym, którzy tracą, na przykład kierowcom, którzy muszą tankować za duże pieniądze. Innymi słowy, gdzie jest podstawowa idea takiego pojęcia jak nadmiarowy zysk? Najpierw Kamil Sobolewski.
1: Ja myślę, że zacznijmy od kultury. W kulturze anglosaskiej, tej amerykańskiej anglosaskiej, Myślę, że powiedzenie o zysku, że on jest nadmiarowy, to jest tak, jakby powiedzieć, że zdrowia jest za dużo. Zyski w kulturze kapitalistycznej to jest coś dobrego, coś, co jest powodem do dumy, coś, czym powinniśmy się szczycić. Za duże zyski są wtedy, kiedy ktoś odnosi zbyt duży sukces, za bardzo obciął koszty, jego produkt był zbyt dobry. To byłby pewnego rodzaju paradoks w tej kulturze. U nas faktycznie percepcja jest taka, że firmy nie powinny zarabiać za dużo i to jest pewne zjawisko kulturowe. To jest też pewien efekt dążenia do, nazwijmy to, sprawiedliwości. No bo sprawiedliwość mówi, podpowiadałaby nam, że jeżeli ktoś nie wypracował swoich profitów, tych zysków, no to powinien może z nich nie czerpać, jeżeli to jest efekt, tak jak pan to ładnie określił w tej historycznej analogii, przypadku. Powiem w ten sposób, to znowu zależy, jak funkcjonuje państwo w pozostałym obszarze, no bo jeżeli to byłoby tak, że firmy, którym jest trudno, które wpadły w tarapaty, którym grozi bankructwo, dostają hurtowo pomoc od państwa, no to wtedy możemy powiedzieć, że firmy, którym jest nadzwyczajnie dobrze, w jakimś sensie od tego państwa dostają taki ciężar. Czyli jest to jakieś zjawisko symetryczne. Temat podatków od...
2: Ale przepraszam, muszę zapytać pana, ale tak jak pan czuje intuicyjnie, to w Polsce przeważa to myślenie raczej takie anglosaskie. No nie może być za dużo zdrowia, nie może być za dużo zysków. Czy raczej to myślenie, jest to jakiś rodzaj związku wszystkiego ze wszystkim, czyli jak ktoś gdzieś zarobił, to nie zabierzmy mu i dajmy temu, który gdzieś tam stracił z powodu jakiejś kryzysowej sytuacji.
1: Wie pan, ja myślę, że to jest element, który podlega polaryzacji. Czy są opinie skrajne i w jedną, i w drugą stronę. Ja przedstawię swój punkt widzenia. Nie chciałbym mówić o tym, jak myślą inni. Więc w moim odbiorze faktycznie jest tak, że kiedy przyszła pandemia, to firmom, a w zasadzie za pośrednictwem firm pracownikom, którzy dostawali płace, mimo że nie pracowali, państwo pomogło, więc taki model opiekuńczego państwa, takiej społecznej gospodarki rynkowej, w której pewne funkcje redystrybucyjne państwo przejmuje i łagodzi te ekstremalne cykle, myśmy chyba się społecznie przystosowali i stosować. Mi na temat podatku od nadmiarowych zysków bardzo ciekawe opracowanie przygotowano na zlecenie Parlamentu Europejskiego. To raczej nie jest środowisko bardzo liberalne. To badanie było przygotowane przez ekonomistów z Mannheim, dwoje profesorów i dwie inne badaczki. I oni podnieśli sprawę, która też z moją intuicją bardzo się zgadza. To znaczy pojawia się właśnie to pytanie, na ile firmy, które wiedzą, że w razie dużego sukcesu odebrane zostaną im owoce tego sukcesu, na ile one się będą decydować podejmować ryzyko. Bo Europa, mówi się, że Europa jest chorym człowiekiem zachodniego świata, że słabo się rozwija, że tempo wzrostu jest wolne. Ono faktycznie dla Unii Europejskiej wynosi 1,2% przez ostatnie 20 lat.
2: Ale mówimy o sytuacji kryzysowej, czy po prostu o tym, że firma osiąga jakieś duże dochody?
1: Mówimy o tym, że Europa wolno rośnie. Jako gospodarka europejska rośnie wyjątkowo wolno w porównaniu międzynarodowym. Gospodarka polska się tu wyróżnia in plus. I jedną w raporcie Dragiego na przykład, albo w raporcie Lety. Takie diagnozy były, że się mało inwestuje, że firmy mają niską skłonność do ryzyka. No więc ten paper naukowców, którzy przygotowali to na potrzeby Parlamentu Europejskiego, on podsumowywał sprawę w taki sposób, że no skoro od tego, co się uda, mi zabiorą, to pytanie jest, czy warto podejmować to ryzyko. I w drugą stronę, skoro na przykład, jeżeli będę miał trudną sytuację, to dostanę pomoc, to czy warto podejmować bolesne decyzje, które mają mnie uchronić przed tą trudną sytuacją? Czyli czy takie uspołecznianie zysków i strat w skrajnych scenariuszach, czy ono nie prowadzi do tego, że firmy podejmują błędne, mniej śmiałe decyzje biznesowe.
2: I to nie dotyczyło amerykańskiego rynku, to
1: nie,
2: badanie.
1: To było badanie Parlamentu Europejskiego.
2: Z pomocą amerykańskim bankom olbrzymie miliardy dolarów przeznaczone.
1: Nie, to było badanie Parlamentu Europejskiego, które dotyczyło rynku europejskiego.
2: Rozumiem. Ale to za czym musimy się tu zatrzymać? Bo jest z nami również dr Maciej Grodzicki i chciałem pana zapytać, jaka jest pana perspektywa? Najpierw zacznę od tej sprawy, jak pan czuje tak intuicyjnie, czy my w Polsce jesteśmy bliżej tego modelu, że oto nadmiarowe zyski, no siłą rzeczy powinny być redystrybuowane, czy też nadmiarowe zyski, no to są po prostu czyjeś zyski, tak samo jak ich zdrowie człowieka nie może być nadmiarowe, w związku z czym jesteśmy bardziej skłonni zostawiać te zyski u tego, kto je wypracował, dr Maciej Grodzicki.
0: Tak, ja jestem ekonomistą, więc o kulturze może mniej się będę wypowiadał. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na taką jeszcze jedną symetrię, o której mój przedmówca nie powiedział. To znaczy nadmiarowe zyski, czy w ogóle zyski, mają też tą drugą stronę. One się nie biorą z powietrza, tylko są kosztem dla innych uczestników rynku czy innych obywateli, tak? Na przykład w przypadku wysokich zysków banków, które były w ostatnich latach z tytułu bardzo wysokich marż odsetkowych, to te wysokie zyski rzędu no nawet 40 kilku miliardów złotych rocznie, dwa razy więcej niż w poprzednich latach, one były kosztem dla drobnych przedsiębiorców, rolników z kredytem obrotowym, rodzin z hipoteką. No dzisiaj chociażby nadzwyczajne zyski Orlenu za pierwsze dwa kwartały, zysk netto ponad dwukrotnie wyższy niż rok temu, no to jest koszt dla przeciętnego Kowalskiego, który płaci 3-4 zł na litrze więcej, no dojeżdżając do codziennie do pracy. I to jest jakby ważna symetria, o której musimy pamiętać. I teraz ja

0: uprzywilejowaną, wręcz monopolistyczną pozycją dużych koncernów, bo to nie jest sytuacja, gdzie my chcemy opodatkować nadzwyczajnym zyskiem sektor, dajmy na to, produkcji żywności, tak, gdzie mamy wielu drobnych producentów konkurujących między sobą. Mówimy o sektorze, gdzie mamy jednego, dwóch, trzech wielkich graczy. W sektorze bankowym mamy też kilka banków, które de facto dominują w akcji kredytowej, tak? I one tak naprawdę w małym stopniu podlegają tej konkurencji. To nie jest tak, że Orlen w poprzednim roku miał jakąś wybitną strategię innowacyjności, wydawał dużo na badania i rozwój i dzisiaj ma te duże zyski. No przecież to nikt, przeciętny Polak w polskiej kulturze wychowany w to nie uwierzy, prawda? On wie, że to się dzieje, ponieważ mamy załamania na rynkach europejskich, które się odbijają po prostu tak jak... I to jest niezasłużone w tym sensie, że no, de facto nie wynika z decyzji zarządów czy menedżerów tych spółek. To spada niczym manna z nieba. To jest trochę tak jak właśnie te gałęzie w Wielkiej Brytanii w średniowieczu.
1: Właśnie. I Kamil Sobolewski.
0: I dlatego jeszcze, jeśli mogę jedno zdanie skończyć. Ten podatek jest w zasadzie takim przywróceniem do budżetu państwa, do społeczeństwa, tej niezasłużonej uzyskanej wartości. Ja bym to tak to określał jako taki powrót. Powrót do społeczeństwa.
1: Rozumiem. Do jakiegoś rodzaju równowagi. Tylko plus oczywiście opowieść, o której pan Kamil Sobolewski mówił, czyli mamy do czynienia nie z wolnym rynkiem, tylko swego rodzaju, no może nie monopolem, ale uprzywilejowaną pozycją niektórych dużych firm czy dużych banków, ale powiedzmy sobie szczerze, my od początku rozmowy jesteśmy tutaj na bardzo cienkiej linii pomiędzy czymś, co jest nienaturalnym zyskiem, tak panu zrozumiałem, a czymś, co jest naturalnym zyskiem. Czy to rzeczywiście łatwo jest nam powiedzieć, co jest takim naturalnym zyskiem, a co wynika z czynników zewnętrznych? Takim moim ulubionym przykładem z ostatnich tygodni jest cena pelletu w Polsce, która poszła niesamowicie do góry i teraz z kim bym nie rozmawiał, to otrzymuję inną informację na ten temat. To znaczy dla jednych to jest właśnie długofalowa polityka związana z tym, w jaki sposób ten pelet się w Polsce produkuje i sprzedaje. Dla innych jest to ewidentnie kwestia tej chwili, tu i teraz, tak się sytuacja zewnętrzna, niezależna od nas, odwróciła, że ktoś na tym po prostu potężne pieniądze zarabia. No, człowiek mógł pomyśleć wcześniej, zamiast tego złota, to nakupić sobie peletu i w tym momencie. Tylko właśnie gdzie, co tu jest? Nie tyle chodzi o nadmiarowe zyski, tylko o tą sytuację krytyczną, czy też to słowo niezasłużone zyski. Może jak my to rozumiemy, Kamil Sobolewski.
2: Tak, ja bym przede wszystkim rozróżnił między cenami, rosnącymi cenami, a zyskami. To są jednak dwie różne rzeczy. Jedno nie musi iść w parze z drugim, chociaż bardzo często idzie. Po drugie, rozróżniłbym między sytuacją, kiedy zysk wynika ze zdarzeń nieprzewidywalnych, czy trudnych do przewidzenia dla innych w przeszłości, które zaistniały, bo jest pewnego rodzaju talentem przewidzieć wydarzenia i przygotować się do nich.
1: To gdzie pan postawi granicę między czymś, co jest nieprzewidywalne?
2: Granicę między czymś, co jest nieprzewidywalne, a między praktykami monopolistycznymi. Bo to się pojawiło w wypowiedzi przedmówcy. Ja się absolutnie zgadzam, że jeżeli ekstra zysk pochodziłby z uprawiania praktyk monopolistycznych, czy to przez pojedynczą firmę, która dominuje cały rynek, czy przez wąskie grono firm, które tworzą tak zwany oligopol niekonkurencyjny, czyli wąską grupkę firm, które ze sobą współpracują, żeby zżynać z konsumenta, to jest przedmiot, to się nie powinno wydarzyć. Znaczy, takie czerpanie zysków nie wymaga podatku od zysków nadzwyczajnych, ono wymaga działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który funkcjonuje w każdym państwie europejskim, również w Polsce. I choćby w ostatnim tygodniu na kilka firm nakładał kary sięgające setek milionów, czy nawet ponad miliarda złotych. Więc takie praktyki monopolistyczne to jest coś, co jest ze szkodą dla konsumenta i do czego mamy oddzielne prawo, żeby to gasić. Teraz powiedzmy sobie o tym, że zyski, niezależnie od tego, na to też wskazywało wspomniane badanie profesorów z Mannheim, niezależnie od tego, ile wynoszą, one są opodatkowane. Opodatkowanie zysków na poziomie 19% oznacza, że kiedy zysk wynosi 100, podatek jest 19, a kiedy zysk wynosi 200, podatek jest 38, więc podatek jest proporcjonalny do zysków. My zaczynamy rozmawiać o tym, że ten podatek powinien być ponadproporcjonalny w relacji do zysków.

0: I teraz cofnę się do pytania, które uważam, że pan redaktor zadał absolutnie kluczowe, czyli czy mamy umiejętność, aby określić, czym są nadmiarowe zyski. Ja bym to pytanie pociągnął dalej. Czy my mamy jako państwo, bo to kto miałby to określać, czym są nadmiarowe zyski? Społeczeństwo w głosowaniu, czy urzędnicy i politycy? No ja rozumiem, że intencja byłaby taka, żeby decydowali o tym politycy.
1: Ale zatrzymajmy się tutaj. To nie jest takie oczywiste. Ja pamiętam sytuację z Lasami Państwowymi i te kilka lat temu i duża część społeczeństwa nie była przekonana, czy to, że one zarobiły olbrzymie pieniądze na sprzedaży drewna, czy to jest kwestia właśnie sytuacji zewnętrznej, czy to jest ich normalne działanie, które no tak się złożyło po prostu, że i one nie powinny być objęte. Pamiętam kilka gorących dyskusji
0: tak,
1: na ten temat.
0: Nie jest oczywiste. Ja nie twierdzę, że społeczeństwo jest o czymkolwiek tutaj przekonane. Zawsze będzie podzielone, natomiast mówię o tym, że decyzje w tej sprawie będą podejmować politycy. I teraz jako człowiek obserwujący rzeczywistość patrzę na te części naszej rzeczywistości, które organizują politycy i patrzę na te części naszej rzeczywistości, które organizuje sektor prywatny. Na przykład patrzę na ochronę zdrowia, patrzę na sądownictwo i widzę, że tam, gdzie politycy biorą się za organizację, to mamy chyba większe deficyty jakości niż tam, gdzie za organizację bierze się sektor prywatny.
1: To jest bardzo twarda teza, powiem panu szczerze.
0: Rozumiem, że pan tak to ocenia, natomiast
1: chodzi o to, że moglibyśmy cały program poświęcić na próbę weryfikacji tezy, czy tam, gdzie politycy albo sektor prywatny się za coś bierze, to funkcjonuje tak czy inaczej. I nie chciałbym, żebyśmy w to poszli po prostu.
0: Znaczy, ja w ogóle próbuję powiedzieć, że to, co robią firmy i jakie osiągają zyski, wolałbym, aby zostało w gestii firm niż w gestii polityków. Jeżeli firmy przekraczałyby jakieś granice, na przykład stosowały praktyki monopolistyczne, to wtedy jest ingerencja państwa.
1: Rozumiem.
0: Natomiast jeżeli ktoś działa w granicach prawa, to ja takiej ingerencji jestem z natury przeciwny.
1: Rozumiem. I teraz poproszę, żeby dr Maciej Grodzicki się do tego odniósł.
2: Tak, ja tutaj mam też takie wrażenie, że to pytanie pana dotyczy takiej kwestii fundamentalnej, bo też to jest fundamentalne, jak my jako społeczeństwo w ogóle ustawiamy się wobec takiej ogólnej niestabilności, niepewności, która będzie, myślę, narastać w warunkach zmian klimatu, wyczerpujących się zasobów, zmagań jakichś autorytarnych rządów i tak dalej. I teraz faktycznie ja jakby znowu tutaj też w jakimś stopniu się zgodzę z moim przedmówcą, że oczywiście mamy praktyki rynkowe, gdzie działa konkurencja, praktyki monopolistyczne, które są w jakiś sposób kontrolowane przez odpowiednie urzędy. I tutaj zgadzam się również z tym, że tu te urzędy właściwie działają. Natomiast w pewnych obszarach...
1: Pan Kamil Sobolewski powiedział, że woli, żeby firmy prywatne działały i coś ustalały niż politycy.
2: Tak, tak. Natomiast ja chciałbym jednak właśnie się odnieść do tej kwestii, gdzie mamy sytuację dużych organizacji, takich jak PKN Orlen, jak duże banki, które zaspokajają kluczowe potrzeby społeczne. I one, to nie chodzi o to, że one działają w jakiś sposób niezgodny z prawem, że one mają jakąś zmowę, że one w jakiś sposób tutaj działają niewłaściwie. One po prostu korzystają z specyficznej pozycji. Nie każdy z nas, przykładowo jeśli mamy rynek naftowy, tak, rynek ropy, to nie jest tak, że jeżeli mamy marżę wysoką na rynku ropy, to przeciętny przedsiębiorca czy inwestor może założyć własną spółkę naftową i w ciągu kilku tygodni tutaj stworzyć konkurencję dla Orlenu, która zbije tę cenę. Nie, Orlen jest częścią infrastruktury krytycznej państwa, bardzo dużo korzysta na tym, że mamy rurociągi, mamy całe porty budowane dla Orlenu przez państwo, więc jakby to wszystko jest bardzo mocno powiązane z państwem, tak? To jest dochody koncernów. Podobnie banki. Banki mają przywilej na to, żeby udzielać kredytów, tworzyć nowy pieniądz, handlować obligacjami Skarbu Państwa i z tego tytułu też bardzo dużo zarabiają tak jakby na współpracy z państwem. Więc tutaj mówimy o bardzo specyficznych sytuacjach, które oczywiście można spytać, czy można znaleźć jakąś ogólną regułę. No wydaje mi się, że właśnie to są na tyle zaskakujące nas sytuacje i na tyle też duże, bo tu mówimy o kwotach rzędu kilkunastu miliardów złotych, tak? Więc to są potężne kwoty, jednocześnie uderzające w budżety domowe wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. Na nich naprawdę warto się indywidualnie pochylać. Nie wiem, czy moglibyśmy znaleźć taką bardzo ogólną regułę, która nam pozwoli identyfikować wszystkie na przyszłość sytuacje zysków nadzwyczajnych. Wydaje mi się, że te kilka takich kluczowych obszarów dla społecznego życia, bo mówimy tutaj właśnie o akcji kredytowej, o paliwach, o żywności, no to tutaj jakby faktycznie jest miejsce na interwencję.
1: Ale to przepraszam, to pan zmienia tu trochę perspektywę, no bo to nie przestaje pan mówić o nadzwyczajnych zyskach, zaczyna mówić o problemie obywatelek i obywateli, konsumentów i konsumentek, bo to jest trochę inna bajka. Jeśli rzeczywiście mamy problem, bo nie stać nas na zakup paliwa, to myślimy, tak jakby zaczynamy myślenie z innego punktu widzenia. A jeśli kwestią jest nadmiarowy, trochę sztuczny, wywołany przez sytuację zewnętrzną zysk, no to to też jest trochę inna bajka. No to świetnym przykładem są te ceny paliwa i rząd i opozycja nawzajem się, i jeszcze prezydent się nawzajem przerzucają tutaj kwestią tego, że ludziom trzeba pomóc, kropka. A inną rzeczą jest to chyba, o czym pan powiedział w przypadku Orlenu i paru innych firm dużych, które są tak wplecione w system państwowy, funkcjonowania państwa, że one siłą rzeczy tak jakby tą społeczną odpowiedzialność mają większą i
2: te dwie strony są ze sobą tak naprawdę są lustrzane, tak? Bo duże zyski Orlenu są jednocześnie dużym kosztem i obciążeniem gospodarstw, budżetów gospodarstw domowych. Orlen, tutaj pojawia się krytyka propozycji prezydenta, moim zdaniem słuszna. Orlen jest nie tylko powiązany z państwem, ale jest też częścią rynków europejskich i interweniowanie w marżę, czyli w politykę cenową Orlenu, myślę, że byłoby dosyć takim niebezpiecznym zagraniem.
1: To płynnie pan przychodzi rozumiem, tylko pan płynnie przechodzisz do opowieści o tym, o konkretnym projekcie regulacyjnym. To zróbmy w ten sposób, że teraz za chwilę po przerwie po prostu od tego zaczniemy, bo słuchacze nam nie wybaczą, jak się panowie tutaj zaproszeni do programu nie odniosą do tych dwóch projektów. Więc przypomnę tak, słuchaczom, że z nami jest dr Maciej Grodzicki, ekonomista Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Sieć Ekonomii, i Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP. I za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
1: 20.32, trwa program Mikrofon TOK FM. Z nami jest dr Maciej Grodzicki, ekonomista Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Sieć Ekonomii. Jeszcze raz dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP. Jeszcze raz dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: I poproszę teraz, żeby pan Kamil Sobolewski odniósł się do tego, co mówił dr Maciej Grodzicki, a propos takiego, no mimo wszystko metaforycznego ujęcia tematu, skoro jakieś banki, firmy handlujące paliwem, sprzedające paliwo, zyskiwały, to automatycznie oznacza, że ktoś, użytkownik tego banku, albo ten kupujący paliwo zapłacił więcej i stąd się wypracował ten zysk. To wydaje mi się, że to jest oczywiste. Jak rozumiem, dla pana to nie jest takie proste. Ten obrazek nie wyczerpuje, tak, rzeczywistości.
0: Ten obrazek absolutnie nie jest prawdziwy. Nie. I myślę, że warto o tym mówić, bo to jest taka działalność edukacyjna, żebyśmy to wszyscy dobrze rozumieli. Ale może jeszcze się króciutko odniosę do tej kwestii, jaka jest rola państwa. Ja jestem wielkim zwolennikiem, żeby państwo wyznaczało granice, w których wolno się poruszać. Aby karało zachowania czy stosowanie praktyk monopolistycznych. Ale aby ograniczało swój wkład w ręczne sterowanie gospodarki, na przykład sterowanie marżami, ponieważ wolny rynek lepiej reguluje w mojej ocenie gospodarkę niż cudowna ręka państwa.
1: Ale tu nie ma takiej propozycji. Prezydencka jest o marżach i rządowa jest o zyskach. Nie ma takiego, że wolny rynek sam to uporządkuje.
0: No właśnie, więc niestety takiej nie ma, chociaż właśnie do tego będę się chciał za chwilę odnieść, bo wydaje mi się, że jest też taka propozycja, która mi by się bardziej podobała. Teraz jeśli chodzi o to, co państwo może zrobić, zanim zacznie interweniować w sytuację przedsiębiorstw, no popatrzmy na to, jak wygląda konstrukcja podatków, które są nakładane na paliwa przez nasze państwo. Jest podatek, tak zwany przez Unię Europejską to jest określany podatek akcyzowy, ale on się składa z podatku akcyzowego, opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej. I on ma kwotową wartość, on się dodaje do cen paliw na rynkach hurtowych i następnie jest powiększany o VAT. VAT ma charakter procentowy, więc kiedy paliwa na rynkach światowych drożeją, to nasze państwo odcina większy kupon od paliwa niż kiedy one są tanie. Jeśli chcielibyśmy mieć państwo, które interweniuje obniżając ceny paliw wtedy, kiedy paliwa są drogie, to może niech najpierw, zanim państwo zacznie ingerować w politykę jednak przedsiębiorstw, to może warto byłoby, żeby państwo najpierw zaingerowało we własną politykę i nie pobierało więcej podatków wtedy, kiedy paliwa są drogie, a mniej podatków wtedy, kiedy paliwa są tanie, bo to jest bez sensu. Zacznijmy od siebie, potem reformujmy innych. I co ciekawe, taka propozycja na stole się pojawiła i to, co jeszcze ciekawsze...
1: Czyli panu chodzi w największym skrócie o to, żeby co? Żeby
0: podatki od paliw, kiedy paliwa są na rynkach światowych tanie, nie były niższe niż kiedy są paliwa na rynkach światowych drogie. Inaczej, żeby państwo nie nakładało wyższych podatków wtedy, kiedy paliwa są drogie na rynkach światowych, bo to amplifikuje, zwiększa ruchy cen. I taką propozycję położył na stole zarówno pan prezydent w swojej koncepcji ustawy, jak i rząd po poprawce jednego z posłów Koalicji Obywatelskiej na Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Mamy wspólne stanowisko w tej sprawie. To jest element, o którym bardzo mało media mówią, a który łączy obie propozycje rządowe. Moim zdaniem jest bardzo racjonalny. Pochylmy się zatem nad tym, co on prezentuje. Chodzi o to, żeby, no bo mamy tą sytuację, kiedy VAT rośnie proporcjonalnie do cen paliw, więc odpowiedź jest taka, to pozwólmy rządowi rozporządzeniem regulować wysokość akcyzy. Akcyzy, a konkretnie sumy tych trzech opłat, czyli akcyza, opłata paliwowa i opłata emisyjna, one mają w prawie europejskim pewien minimalny poziom określony, ale znajdujemy się dzisiaj wyraźnie ponad tym poziomem. Gdyby zredukować te opłaty do poziomu dyktowanego przez Unię Europejską, to zarówno benzyna, jak i diesel staniałyby o 35 groszy.
1: Chyba Czesi pana posłuchali, bo czeskie rozwiązanie teraz wdrażane polega na tym, że oni akcyzę będą chyba obniżać.
0: Wie pan, takie propozycje były też już wcześniej w Polsce. Ja nie znam konkretnie rozwiązania czeskiego. Natomiast myślę, że takie 35 groszy to jest zawsze coś, lepiej niż nic, a mielibyśmy do czynienia z sytuacją, to jest bardzo ciekawe, kiedy ten spadek wpływów z akcyzy byłby równiutko zrównoważony wyższymi wpływami z VAT. Czyli nasze państwo brałoby dokładnie tyle samo podatków, co w okresie, kiedy paliwa były po 6 zł, dzisiaj, kiedy paliwa są po 8-9 zł, korzyść odniósłby konsument. Tak? Skoro chcemy uzyskać taki rezultat, no to państwo nie będzie brało mniej, nie trzeba tego niczym rekompensować. Państwo będzie brało dokładnie tyle samo, co wcześniej, nie będzie korzystać nasze państwo na wzroście światowych cen paliw, a konsumenci zyskają korzyść. No jeżeli chcielibyśmy w tą logiką pójść, to myślę, że każdą reformę w każdej dziedzinie życia lepiej zaczynać od siebie.
1: Tylko tu czy jest takie założenie? Pan powiedział, że państwo nie będzie, bo ktoś może słuchając nas pomyśleć, a w sumie dlaczego państwo nie powinno też trochę na tym skorzystać, w sensie budżet państwa być może ma jakieś w sytuacji kryzysowej wydatki. No ale przepraszam, to wątek poboczny. Dobrze, to teraz dr Maciej Grodzicki, jak pan się odniesie do tego rozwiązania?
2: No tak, jakby nie było, w ostatnich miesiącach mieliśmy już obniżone podatki na paliwo, prawda? I pakiet CPN, jego kolejne edycje, one były wprowadzane, kosztowały 5 miliardów złotych. Teraz faktycznie Czesi, akcyza też była czasowo obniżona, więc tutaj też przez pewien czas była do tych minimów unijnych. Czesi teraz wprowadzają, co ciekawe, też Czesi wprowadzają maksymalne ceny paliw, więc jednak też interweniują jeszcze mocniej w ten rynek paliwowy niż Polacy.
1: I niższą akcyzę.
2: Tutaj, jak się okazuje, Tak, jak się okazuje, jednak jak patrzymy na sytuację budżetową, to nawet to już obecne te programy, one jednak się odbiły na budżecie państwa. Ministerstwo Finansów na przykład w reakcji na koszty właśnie związane z obniżką podatków pośrednich z paliw zawiesiło, czy planuje zawiesić rozbudowę funduszu kolejowego. Tak? Fundusz kolejowy, który miał rozbudowywać infrastrukturę kolejową w kolejnych latach w Polsce i uniezależniać polski transport od transportu samochodowego opartego na ropie czy na gazie. I teraz widzimy, że jednak w pewnym momencie te bardzo duże dochody Orlenu, tak? Tutaj przypomnę, że one 16 miliardów złotych zysk netto za pierwsze półrocze, rok temu 6 miliardów, więc to jest 10 miliardów przyrostu w rok. To jest kwota, która być może w jakimś czasie, jakimś stopniu wróci w dywidendach w przyszłym roku do budżetu państwa, ale w dużej mierze trafi do funduszy inwestycyjnych, do zagranicznych inwestorów, do najbogatszych Polaków, którzy mają swoje aktywa w akcjach Orlenu. I teraz gdyby to zebrać, to się okazuje, że tak naprawdę te interwencje samymi podatkami mogą nie wystarczyć, tak? Że przydałoby się jednak większą część tej nadwyżki, która, jak już tutaj myślę, że się zgadzamy, wynika z czynników zupełnie zewnętrznych, wynika z cen na rynkach europejskich czy wręcz światowych, żeby jednak ta część wróciła do budżetu państwa i zwiększyła to pole możliwości, tak? Chociażby jeśli chodzi o właśnie kolejny pakiet CPN, czy jeśli chodzi o rozbudowę transportu publicznego, jak dla mnie zbyt mało obecnego w tej całej debacie, jak sobie radzić z kryzysem paliwowym.
1: Czyli jeśli dobrze zrozumiałem doktora Macieja Grodzickiego, to nie jest sytuacja jednoznaczna. Znaczy w pewnym momencie zacząłem myśleć sobie, to w sumie skoro państwo dołożyło tyle miliardów z budżetu dotychczas, to, że teraz pobiera w podatku niezmniejszonym duże pieniądze, nie jest źle, no bo to jest ciągle jeden i ten sam budżet naszego kraju, a w dodatku państwo ma swoje wydatki. W związku z czym teraz w zasadzie...
2: W jakim stopniu te dodatkowe pakiety CPN, one podtrzymały konsumpcję paliw w Polsce? Prawdopodobnie bez nich Polacy by w większym stopniu oszczędzali benzynę, wyniki Orlenu byłyby gorsze, więc tak jak pan zauważył, jest to w pewnym sensie takie wzajemne nakręcanie. Natomiast w tym momencie sytuacja budżetowa już jest tak napięta, że powoduje, że dalsze ulżenie obniżką podatków czy pośrednich, czy akcyzy jest bardzo trudne.
1: Kamil Sobolewski.
0: Ja nie jestem wielkim zwolennikiem obniżek cen paliw takich, jakie były przez krótką chwilę. Wolałbym, żeby było mniej obniżona cena paliwa, ale żeby kolejki się nie ustawiały dzień przed tym, jak się ten program kończy i potem programu nie ma. Natomiast myślę, że w wypowiedzi poprzednika jest jedna nitka, którą warto pociągnąć, bo wzrost cen paliw nie bierze się z niczego. On się bierze z braku produkcji, który wynika po części z wojny w Iranie, ale po części wynika też z sytuacji na rynkach, na braku mocy rafineryjnych, na braku możliwości przetwarzania surowej ropy naftowej, szczególnie na diesla. Bo te moce produkcyjne diesla ulokowane były na Bliskim Wschodzie oraz w Rosji i w obu tych przypadkach z różnych powodów, tam są też te dronopady ukraińskie i w pewnym stopniu sankcje, zamknięcie granic, to wszystko prowadzi do tego, że na dieslu ten deficyt jest szczególnie widoczny. I kiedy jest mniej paliw, to świat nie ma wyjścia. Cena to jest tylko taki rynkowy sposób powiedzenia, ktoś musi zrezygnować z konsumpcji, I teraz jest pytanie, kto ma z tej konsumpcji zrezygnować? No jeżeli świat produkuje mniej paliw niż do tej pory potrzebował, to ktoś musi zostać wypchnięty z tego łańcucha. To być może będą kraje afrykańskie, być może to będą bilety lotnicze czy podróże lotnicze na weekend, ale ktoś z tego łańcucha musi wypaść, jeżeli tak jest taka sytuacja.
1: Pan mi patrzy prosto w oczy. Ja nie wiem, pan krytykuje konsumpcjonizm, ale pan to robi ironicznie, czy naprawdę pan krytykuje konsumpcjonizm? Pan teraz mówi, że ludzie, musimy mniej zużywać.
0: Nie, ja mówię o tym, że jeżeli świat produkował 100 milionów baryłek dziennie, a teraz będzie produkował 90 milionów baryłek dziennie, to ktoś musi znaleźć 10 milionów baryłek dziennie ograniczenia zużycia.
1: Ale ja rozumiem.
0: To są fizyczne ograniczenia.
1: Tak, tylko słuchacze i słuchaczki mogą pomyśleć, zaraz, no to rozszerza nam się perspektywa. Bo wydawało się, że na stole już mamy wszystko. Ceny, ilość paliwa, drogi dotarcia, transportu i tak dalej. A pan mówi, nie jest jeszcze...
0: A ja to zaraz spuentuję.
1: Ale ja rozumiem, ale...
0: Widzę, jaka się pojawiła wątpliwość.
1: Nie, ja pytam pana, czy pan ironicznie to mówi, bo pan mówi, jest jeszcze jeden tutaj czynnik, faktor tutaj, a mianowicie nie jest powiedziane, że my musimy zużywać tyle surowców, które są tak wrażliwe.
0: No właśnie, bo to jest moim zdaniem najważniejsza sprawa. Tak? Znaczy jedna rzecz to, jakie my mamy moce produkcyjne te rafineryjne. Nie wiem, czy nasi słuchacze to wiedzą. Ta ropa naftowa w litrze paliwa to jest 2,5 złotego. Wytworzenie z tej ropy naftowej diesla po dzisiejszych cenach rynkowych, których nie podyktował Orlen, tylko podyktowały rafinerie z całego świata. To jest ponad 3 złote. Więc samo surowe paliwo diesel to więcej w tym kosztuje przerobienie ropy na diesla niż samo wydobycie ropy. Tak?
1: To dodali, to jest już drugi argument na to, że to, co mówił przed chwilą dr Maciej Grodzicki, inwestujmy w kolej, to ma sens. To tak, ktoś może tak słuchać pana i tak to rozumie.
0: Ja uważam, że my powinniśmy teraz dokładnie w reakcji na ten kryzys powinniśmy inwestować. To jest moje główne przesłanie. I teraz
1: czy w kolej?
0: W co
1: to jest
0: inwestować?
1: Pytanie.
0: Po pierwsze być może w zwiększenie mocy rafineryjnych, których Polska nie pokrywa. Jeżeli ktoś miałby w takie moce rafineryjne inwestować, to pewnie firmy, które dzisiaj się tym zajmują i które musiałyby na to przeznaczyć pieniądze, które mogłyby pochodzić z zysków. Po drugie, moglibyśmy inwestować w redukcję zużycia. I tutaj koresponduje to w jakimś sensie z pomysłem transportu publicznego, może na przykład zakupu bardziej ekonomicznej floty pojazdów, tak żeby nie rezygnować z potrzeb konsumpcyjnych, bo ja nie jestem zwolennikiem jakiejś masowej rezygnacji z potrzeb konsumpcyjnych.
1: Ale ktoś pana słucha i myśli sobie i czyta to w ten sposób, że będziemy mniej wrażliwi na następny, jeśli odpukać się zdarzy następny tego typu kryzys.
0: Bo najlepszym sposobem ulżenia ludziom na szoki paliwowe, a ja przypomnę, że już w 1983 roku na listach przebojów była piosenka, coś dzieje się znów na Bliskim Wschodzie, więc to jest powrotny problem. My powinniśmy po prostu trwale uniezależniać się, to powinna być nasza strategiczna polityka, uniezależniać się na wahania cen paliw, dzięki temu, że ich mniej zużywamy, ale niekoniecznie. Ja nie jestem zwolennikiem, żeby to mniej zużywanie odbywało się kosztem rezygnacji z jakichś potrzeb, więc co możemy...
1: Przepraszam, minutę mi zajęło, zanim zrozumiałem to, co pan powiedział. To był Lady Punk, Fabryka Małp. Coś
0: tak
1: dzieje
0: jest.
1: Się znów na Bliskim Wschodzie.
0: Tak
1: ma pan
0: jest.
1: Rację, faktycznie. Więc to część słuchaczy pomyślałem.
0: W 1983 roku znów się coś działo i teraz dalej się dzieje.
1: Ale nie, musimy się to zacząć. Przepraszam
0: ale,
1: pana.
0: Ale niech mi pan pozwoli tylko skończyć jedno zdanie. Bo ja chcę powiedzieć tak. Moglibyśmy na przykład aerodynamiczne ciężarówki. Flota samochodów osobowych, która nie pali 10 litrów na 100 kilometrów, tylko 5 litrów na 100 kilometrów. Są teraz takie technologie. To są rzeczy, które moglibyśmy zrobić w gospodarce, żeby się trwale uniezależnić, żeby podróżować tak, jak dzisiaj podróżujemy, może nawet w większym komforcie, a trwale uniezależnić się. I jeszcze dodam, że są analogie historyczne. W połowie 2000 lat rząd Indonezji, Indonezja jest dużym importerem ropy, a wtedy była jeszcze większym, był skonfrontowany z sytuacją, w której był dosyć gwałtowny wzrost cen paliw. Dokładnie roku nie pamiętam, ale wtedy podjął Bank Centralny Indonezji bardzo nieortodoksyjną decyzję. Zamiast podnieść stopy procentowe, czego spodziewał się rynek, pamiętam to jako ówczesny inwestor na rynkach finansowych, podjął decyzję o uruchomieniu tanich kredytów dla firm komunikacyjnych w dużych miastach, które wymieniły flotę paliwożernych autobusów z lat 70., 80., które potrafiły palić 200-300 litrów na 100 kilometrów, na nowoczesne diesle, które paliły 1/4 tego, co kiedyś.
1: Super, ale teraz tak, jest przecież z nami dr Maciej Grodzicki. Proszę się do tego odnieść. Jak pan to widzi?
2: Znaczy, moje takie proklimatyczne serduszko się bardzo cieszy, jak słucham mojego przedmówcy. Natomiast tutaj bardzo wiele ciekawych pomysłów na to, jak tak naprawdę właśnie uniezależniać się od konsumpcji paliw kopalnych. Tylko ja bym tutaj jedną rzecz ważną dodał, że w taki sposób, który przede wszystkim zatroszczy się o te osoby, które mają najmniejsze budżety, dla których poruszanie się samochodami osobowymi to jest kwestia bardziej przymusu, dojazdu do pracy, do szpitala, do szkoły, niż kwestia rozrywki, turystyki, czy tutaj jakichś indywidualnych preferencji. Więc na pewno z punktu widzenia polityk publicznych, jeśli chcemy faktycznie się uniezależnić, a tych szoków, te szoki będą powracać, mhm. tak? Zasoby ropy się będą stopniowo wyczerpywać i raczej można się spodziewać, że będzie gorzej niż lepiej, więc faktycznie powinniśmy szukać takich sposobów, żeby te potrzeby transportowe ludzi, ale też towarów można zaspokajać bez ropy. Do tego potrzeba na pewno inwestycji. Tutaj się powołam na raport Fundacji Instrat. Eksperci z tego energetycznego think tanku dzisiaj bądź wczoraj zaproponowali, by dochody z podatku od nadzwyczajnych zysków były przekazane na rozbudowę sieci transportu elektrycznego. I mi się wydaje, że oczywiście Orlen sam w sobie może inwestować, ale ta ropa do Orlenu też skądś będzie musiała do rafinerii dopłynąć. Natomiast my możemy inwestować też w inne obszary. Właśnie w transport publiczny, w transport kolejowy towarów, w transport elektryczny. Więc tutaj bardzo dużo nas jest możliwości i na pewno dodatkowe środki też w budżecie państwa nie zaszkodzą, jak tutaj tak, przykład funduszu kolejowego tak, pokazuje.
1: Ja rozumiem, tylko jak panowie to widzą w takim sensie takiej codziennej retoryki politycznej? Rząd, ktoś stoi przed dystrybutorem paliwa, widzi, że paliwo drożeje, korzysta z samochodu i słyszy, że rząd mówi, słuchajcie, będzie podatek od nadmiarowych zysków i my z tych uzyskanych zasobów finansowych od nadmiarowych zysków rozwijać będziemy transport publiczny. I ta osoba dalej stoi przed tym dystrybutorem i dalej się zastanawia, jak ona ma zapłacić za to drogie paliwo. Czy to jest, czy z tego da się uszyć taką polityczną narrację, która przekona ludzi? Bo ja się zgadzam z doktorem Maciejem Grodzickim, że długofalowo pewnie to nas uniezależni, tego typu rodzaj transformacji. Transport publiczny, odnawialne źródła energii i tak dalej. Tylko w jaki sposób to ma w czasie się rozwijać, skoro tu i teraz ktoś nie może pociągiem dojechać do pracy albo autobusem i po prostu musi wziąć samochód i właśnie stoi na stacji benzynowej i widzi, że benzyna za moment będzie za 10 zł. No. W jaki sposób i jak opowiadać tą historię? Kamil Sobolewski.
0: Ja opowiadam tą historię w ten sposób, że nie jestem zwolennikiem redukcji potrzeb. Jestem zwolennikiem realizacji potrzeb, tylko w sposób bardziej sprytny, bardziej chytry, bardziej sposobem. Jeżeli wymienimy samochód, który pali 8 albo 10 litrów paliwa, jest stary, na nowe auto hybrydowe, które pali 4,5 litra paliwa, to zmniejszymy zużycie paliwa, będziemy podróżować w większym komforcie i ceny na stacjach będą nas mniej obchodzić. I nawet jeśli wzrosną o 30%, to my dalej zapłacimy za jazdę mniej niż płaciliśmy przed tym szokiem, bo wykażemy się sprytem. Dlatego uważam, że zainwestować potrzebuje kilka miejsc w gospodarce.
1: Ale tak? Jaki to jest spryt? Potrzebują... Ktoś, kto pana słucha, pomyśli sobie, no zaraz, czy to jest propozycja, żebym za olbrzymie pieniądze kupił jakieś nowoczesne auto zamiast zwykłego biletu miesięcznego, który kosztuje prawdopodobnie 10 tysięcy mniej od tego auta?
0: Pan przed chwilą mówił o kimś, kto stoi na stacji benzynowej, teraz raptem zmienił pan na bilet autobusowy. Natomiast ja mówię o tym...
1: Być może tam nie ma autobusu.
0: Ja mówię o tym, że być może trzeba pomyśleć o tym, żeby ludzie mogli taniej kupić bardzo ekonomiczne pojazdy, żeby firmy mogły zmienić flotę z takiej, która jest paliwożerna, na taką, która jest aerodynamiczna, ma niskie opory toczenia, niskie opory aerodynamiczne i może warto byłoby zainwestować w wymianę tej floty po to, żeby na przykład każda ciężarówka paliła o litr mniej diesla na 100 kilometrów, bo one jeżdżą w trybie ciągłym i to byłaby w skali gospodarki ogromna oszczędność. I mówię też o tym, że szok na paliwach w dużym stopniu wynika z kosztów crackingu, czyli rafinacji ropy naftowej, a nie z kosztów samej ropy naftowej, a my mamy w Polsce niewystarczające moce rafinacji, więc gdybyśmy mieli większe moce rafinacji, to ceny, szczególnie ceny diesla by spadły, co oznacza, że potrzebujemy też inwestować w moce rafineryjne. Akurat podatek od nadmiarowych zysków zresztą uderza, niszczy możliwość inwestycji w moce rafineryjne po stronie producentów, tak samo jak podatek od nadmiarowych zysków w czasach wysokich cen energii niszczył właściwą i tak naprawdę jedyną słuszną wtedy politykę, czyli jak najszybszą budowę możliwości generacji energii elektrycznej bez korzystania z węgla. I wydaje mi się, że to jest tak naprawdę najlepsza ucieczka przed problemami z dostępnością surowców i ich cenami, które się będą prawdopodobnie nasilać. Tu
1: rozumiem,
0: się zgadzam.
1: Ale mimo wszystko
0: produkcja w oparciu o źródła alternatywne, produkcja taniej, produkcja sprytniej, a tam, gdzie o produkcję, bo niestety faktycznie budowa mocy produkcyjnych jest długotrwała, tak? Chyba ta elektrownia atomowa, która jej budowa trwa 15 lat, jest najlepszym przykładem. Więc to, co możemy zrobić wszyscy szybko, to oszczędzać. Możemy zamontować żarówki energooszczędne, możemy wymienić lodówki na energooszczędne. Taka inwestycja nawet jak 500 zł czy 1000 zł droższa.
1: Mam takie wrażenie, że pan używa czasownika oszczędzać w takim wyjątkowo wąskim, semantycznym.
0: Nie, to jest...
1: Ktoś może powiedzieć sobie, to właśnie ten samochód, o którym pan mówił, że mam sobie kupić nowy, strasznie drogi, to tu jest coś z tym oszczędzaniem.
0: Ja nie jestem nie zwolennikiem
1: tak.
0: kupowania drogich samochodów i dopłat na przykład do samochodów elektrycznych po 200 tysięcy złotych. Potrafię sobie wyobrazić, że samochody takie mogłyby kosztować na przykład nowe 60 tysięcy złotych, spełniać potrzeby i rozwiązywać problem.
1: I to jest sprytne.
0: I to byłoby moim zdaniem sprytne.
1: A bilet miesięczny nie?
0: Bilet miesięczny jak najbardziej. Ja jestem zwolennikiem i w ogóle komunikacja...
1: Mówię pan, że to jest różnica potężna. To jest... To w zasadzie jest nie do powiedzenia.
0: Panie redaktorze, zadał pan pytanie o człowieka, który stoi przy dystrybutorze i pan go chce teraz na siłę wysłać z tym biletem.
1: Ja nie wiem, z jakiego powodu on stoi przy dystrybutorze. Może najbliższy pociąg albo autobus ma parę kilometrów stąd.
0: To gdyby tak było, to jestem zwolennikiem rozwoju. Zresztą wydaje mi się, że akurat ten rząd kilka tam połączeń wznowił. Sam niedawno się dowiedziałem, że podwarszawski Otwock ma darmową komunikację.
1: Ja rozumiem, tylko doktor Maciej Grodzicki przed chwilą mówił, że fundusz kolejowy być może się... Zresztą doktor Maciej Grodzicki jest z nami. Proszę zabrać głos, bo za moment musimy kończyć program.
2: Tak, no wydaje mi się, że tutaj w tych dwóch horyzontach trzeba działać równolegle, tak? Ulżyć zwłaszcza tym osobom najbardziej potrzebującym tu i teraz, na przykład dofinansowując transport publiczny w aglomeracjach, w miastach, gdzie no ja akurat pochodzę z Krakowa, w tym roku mieliśmy podwyżkę cen biletów, sporo ludzi się przesiadło na samochody.
0: A tu wejdę w słowo, chyba większą podwyżkę cen biletów niż cen parkowania, prawda?
2: Tak, tak, tak. Więc tutaj...
1: Ale takie nowoczesne naprawdę... samochody, takie nowoczesne, co mało palą, czy takie stare, 20-letnie graty z Niemiec ściągane? No, nie musi pan
2: powiedzieć. Tak, właśnie chodzi o to, żeby wesprzeć ludzi, dać im możliwości korzystania z autobusu, kolei aglomeracyjnej i tutaj być może dopłaty z budżetu centralnego do budżetów jednostek samorządu terytorialnego też mogłyby w tym pomóc. Natomiast na dłuższą metę równolegle finansować inwestycje pewnie też na różnych odcinkach, tak? I te rzeczy się nie muszą kłócić, one się kłócą w sytuacji takiej, gdzie na przykład bardzo duże zyski są wypłacane w formie dywidend, jak to się dzieje w ostatnich latach też w Orlenie i wtedy faktycznie tych części tych środków na te różne cele, bo jak widzimy potrzeby inwestycji...
1: Tak, przepraszam, zostały mi trzy minuty. Skoro Kamil Sobolewski powiedział, że firmy nie mogą inwestować w nowoczesne, energooszczędne rozwiązania, bo zabiera im podatek od zysków nadmiarowych. Przed chwilą dr Maciej Grodzicki mówi, że
0: ogranicza ich możliwości,
1: dywidendy mniejsze,
0: najwięcej w gospodarce, tylko te inwestycje są po prostu o kilka miliardów mniejsze niż by były, gdyby te zyski
1: zostały. Nie dywidendy.
0: Jeżeli chodzi o dywidendy, to nieprawda, że z dywidendów nie korzystają typowi Polacy. Akcjonariuszami Orlenu są fundusze emerytalne, w których swoje oszczędności emerytalne, te, na które rzadko patrzymy, ale w otwartych funduszach emerytalnych ciągle jest około 10 milionów klientów. To są osoby o wszystkich poziomach zamożności i one tam mają swoje środki.
1: Ale to pan ma świetny argument na to, żeby w ogóle nie dotykać zysków, bo można powiedzieć, taka firma powinna być emeryt. Przerażony jest ideą nadmiarowych zysków i podatku.
0: To jest mój postulat, żeby podatek był 19% od zysków, a nie żeby jakiś polityk wymyślał sobie, który zysk jest nadmiarowy, który nie. Niestety nie zdążyliśmy w dzisiejszym programie powiedzieć o tym, czemu służą te zyski w tych firmach. I ja powiem to może dosłownie w 30 sekund. Aha. Jeżeli ropa kiedyś kosztowała dosłownie pół roku temu $60 za baryłkę, a teraz kosztuje $90 za baryłkę, to znaczy, że jeżeli ja chcę kupić tą samą ilość baryłek ropy, to potrzebuje 1,5 razy więcej pieniędzy. Albo te pieniądze zarobię w formie zysków, albo muszę je od kogoś pożyczać, co by oznaczało, że nasz koncern narodowy staje się w coraz większym stopniu kredytobiorcą, żeby utrzymać bieżącą działalność. Podobna jest sytuacja z bankami. Jeżeli banki mają finansować gospodarkę w tej samej skali, gospodarka 5 lat temu była 2 biliony złotych, teraz jest 4 biliony złotych, to potrzebują 2 razy więcej pieniędzy, żeby je udzielać. Te pieniądze nie rosną na drzewach. Te pieniądze trzeba zarobić, żeby później móc się nimi podzielić.
1: Rozumiem. Ale to teraz na samym końcu dosłownie minuta doktor Maciej Grodzicki.
2: No tak, tylko że te zyski wypłacone w formie dywidend ostatecznie trafiają bardzo często do 1% najbogatszych Polaków, 66% dochodów z giełdy trafia do 1% najbogatszych Polaków, część wypływa za granicę do zagranicznych akcjonariuszy, więc ostatecznie taką formą bezpieczną, żeby to pracowało, żeby też to było widoczne szybko na stacjach benzynowych, czy w niezawieszonym funduszu kolejowym, faktycznie może być zagospodarowanie tego nadmiarowego zysku, który no już teraz po dwóch kwartałach przekroczył prawie dwukrotnie roczny zysk z poprzedniego roku. Więc to jest taka skala strumienia pieniężnego, która jest obecnie w bilansie tej jednej dużej spółki.
1: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Doktor Maciej Grodzicki, ekonomista Uniwersytet Jagielloński, Polska Sieć Ekonomii. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Do usłyszenia. Do widzenia. Dobranoc. A w studiu Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: Za dwie minuty godzina 21. Informacje Radia Tok FM. Po nich głosy słuchaczy. Dziś rozmawiamy z Państwem o tym, czy Państwo uważają, że potrzebujemy podatku od nadmiarowych zysków? Nasz numer to 22 44 044.
3: Autopromocja.
10: Kiedy nadciąga burza, jesteśmy w swoim żywiole. Nie obawiamy się skandalu. Afera to nasz chleb powszedni. Wszystkie te polityczne sprawy, czasem sprawki, bierzemy na tapet. Rozkładamy na czynniki pierwsze. Drążymy bez tchu do dna. Poranek Tok FM. Do usłyszenia od 7:00. Karolina Lewicka.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15:40 w Radiu Tok FM.
12: Sponsorem programu jest producent multisportowych smartwatchy Garmin z serii Fenix 9 i Fenix 9 Pro. www.garmin.com.
4: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Już wystarczy, nie możecie wygrać. Radosław Sikorski apeluje do Rosji na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Są zarzuty dla dwojga pracowników Trybunału Konstytucyjnego. Pierwszy ratownik działa i co najważniejsze, ratuje. Z aplikacji korzysta ponad 5,5 tysiąca osób. Minęła 21. To są informacje Tok FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Siergieju, powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy. W ten sposób wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski zwrócił się do rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa w debacie na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Próbujecie podbić Donbas od ponad 12 lat, a Kijów od ponad 4. Powstrzymała was bohaterska Ukraina. Możecie nadal zabić wielu ludzi, ale nie możecie wygrać, powiedział Sikorski. Wezwał Rosję, by przerwała swoją imperialną wojnę i nie narażała Europy i świata na niebezpieczeństwo. Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji, Siergieju. Wiem, że słuchasz, powiedział Sikorski do Ławrowa, który wcześniej wyszedł z sali. Ławrow również na forum ONZ stwierdził natomiast, że Rosja nie zamierza robić przerwy w swojej specjalnej operacji wojskowej, tak Moskwa nazywa wywołaną przez siebie wojnę, bo Europa chciałaby wykorzystać przerwę na dozbrojenie Ukrainy. Choć jak twierdzi sekretarz stanu USA Marco Rubio, Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni. Szef amerykańskiej dyplomacji rozmawiał w tej sprawie podczas szczytu ONZ, między innymi z Ławrowem. Marco Rubio zaznaczył, że obie strony konfliktu jako strategiczne cele swoich działań zidentyfikowały energetykę. Dlatego Rubio zaapelował do Moskwy i Kijowa, aby zaprzestały wzajemnych ataków na infrastrukturę krytyczną.
14: To przyniosłoby korzyści światu i obu krajom. Myślę, że sam prezydent Zełenski stwierdziłby, iż zdolność do ochrony sieci energetycznej leży w samym centrum interesów jego kraju. I właśnie w tym możemy pomóc poprzez zawarcie porozumienia.
13: W sprawie wojny za naszą wschodnią granicą w Nowym Jorku rozmawiali także prezydenci USA i Ukrainy, Donald Trump i Wołodymyr Zełenski. A już za chwilę przemówienie w Nowym Jorku podczas debaty Generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ rozpocznie prezydent Karol Nawrocki. Zamierza skupić się na kwestiach bezpieczeństwa. Wcześniej, jak informował prezydencki minister Marcin Przydacz, prezydent rozmawiał z Donaldem Trumpem o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Przekazał, że zielone światło ze strony amerykańskiego prezydenta co do powstania amerykańskiej bazy w naszym kraju się nie zmienia. To jeszcze jedna informacja zza oceanu. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut przybył do Stanów Zjednoczonych, poinformował Bogdan Klich, chargé d'affaires ambasady Polski w Waszyngtonie. Poczobut spotkał się z Johnem Colem, który doprowadził do uwolnienia więźniów reżimu Aleksandra Łukaszenki, oraz z amerykańskimi kongresmenami. Wieczorem będzie uczestniczyć w święcie Wojska Polskiego w rezydencji ambasadora. Prokuratura przedstawiła zarzuty dwojgu pracownikom Trybunału Konstytucyjnego, w tym dyrektorce kancelarii. Dotyczą one przekroczenia uprawnień wobec sędziów oraz naruszania ich praw pracowniczych. Chodzi o to, że nowi sędziowie Trybunału wybrani przez Sejm w marcu do tej pory nie są dopuszczani do pracy. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że jest to łamanie prawa przez jedną ze stron, a prawnik i senator Jacek Trela dodaje, że odpowiedzialność w tej sprawie powinien ponieść także prezes Trybunału Bogdan Święczkowski.
15: Szefowa kancelarii, myślę, że podejmuje te decyzje za wiedzą, zgodą, czy nawet na żądanie pana Święczkowskiego. Więc bardzo dobrze, że prokuratura się tym zajęła, bo to jest sytuacja obraźliwa dla państwa polskiego. Oni nie dopuszczają legalnie wybranych sędziów do orzekania i, co jest istotne, sędziów, którzy złożyli ślubowanie.
13: Zarzuty usłyszał też komendant Straży Trybunalskiej Piotr P. Ponad 5,5 tysiąca osób korzysta z aplikacji Pierwszy Ratownik. System stworzony przez Ochotniczą Straż Pożarną powiadamia przeszkolonych ratowników i wolontariuszy w pobliżu zdarzenia, którzy mogą udzielić pierwszej pomocy jeszcze przed przyjazdem służb. Aplikacja działa od marca i zdążyła już uratować wiele razy zdrowie i życie. Szymon Kępka.
16: Obecnie aplikacja skupia przede wszystkim osoby z przeszkoleniem z pierwszej pomocy. To od Oddolna inicjatywa wspierana przez ochotnicze straże pożarne w całym kraju, mówi jej koordynator druh Marcin Fleischer.
17: W aplikacji Pierwszy Ratownik mamy ponad 5,5 tysiąca pierwszych ratowników. Są to strażacy ochotnicy, ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy.
16: Rozwiązanie może być szczególnie pomocne w mniejszych miejscowościach, gdzie czas oczekiwania na przyjazd profesjonalnych służb może wynosić nawet kilkadziesiąt minut, a w ramach aplikacji pomóc mogą na przykład sąsiedzi.
17: Wolontariusze, pierwsi ratownicy są na miejscu zdarzenia w ciągu maksymalnie 4 minut od wciśnięcia przycisku pomoc przez świadka zdarzenia.
16: Aplikacja nie jest jednak obecnie częścią systemu MSWiA odpowiedzialnego za organizację ratownictwa. Na razie problemem, jak słyszymy nieoficjalnie, jest biurokracja. Szymon Kępka, TOK FM.
13: W nocy może przelotnie padać na krańcach wschodnich, nad morzem, a także na zachodzie kraju. Gęsta mgła może być w pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze po południowo-wschodnie obszary kraju. Temperatura minimalna w nocy od 4 do 8 stopni, miejscami nad morzem i zachodzie około 10. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam nawet 1 na plusie. Jutro sporo chmur, przelotne opady deszczu, na północnym zachodzie możliwe burze. Będzie przeważnie od 14 do 17 stopni, na zachodzie silnie powieje.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 6 minut po godzinie 21 trwa program Mikrofon TOK FM, czyli Państwa głosy na naszej antenie. Nasz numer to 22 44 044. Skoro w naszym kraju ścierają się dwie koncepcje, jedna w skrócie, tak ujmę to publicystycznie, prezydencka, która mówi, no jeśli uda nam się zaingerować w ceny, znaczy sztucznie narzućmy maksymalny limit marż, obniżmy podatki na stacjach, a drugi projekt rządowy, po prostu jak zarobi koncern, to z tego ściągniemy jakiś podatek i dyskusja jest między tymi dwoma projektami, no to siłą rzeczy warto zadać sobie pytanie, co my jako społeczeństwo uważamy, że jest nadmiarowym zyskiem. Bo wtedy być może duża część z nas, a może wszyscy, zgodzimy się, że nadmiarowy zysk powinien być nadmiarowo opodatkowany. I czy państwo sądzą, że to dotyczy tylko jednego rodzaju sytuacji, a mianowicie sytuacji, kiedy obywatele, obywatelki, konsumenci są w sytuacji niedoboru albo straty, tak? Że coś im bezpośrednio doskwiera, nie wiem, cena chleba, paliwa i tak dalej, to wtedy powinien rząd wkraczyć, czy nie? Czy w ogóle, jeśli jakaś firma zyskuje nadmiarowo, bez względu na to, czy konsumenci mają z tym jakikolwiek związek, to państwo uważają, że tak, to w tym momencie powinien pojawić się taki podatek od nadmiarowych zysków. W największym skrócie, nie owijając w bawełnę, pytamy o to, na ile sprawiedliwe są tego typu rozwiązania i które jest tak naprawdę sprawiedliwe. Pod numer 22 44 044 zadzwonił pan Łukasz z Gdańska. Dobry wieczór, panie Łukaszu.
18: Dobry wieczór panu, dobry wieczór wszystkim.
1: Słuchamy.
18: Szanowny panie redaktorze, wspaniały temat, bardzo dziękuję za też niesamowicie ciekawą dyskusję dwóch fachowców. I teraz jako ekolog, oceanograf i były nauczyciel powiem, że to co mówił pan doktor, no jest w zgodzie z moim sumieniem. A to co mówił pan główny ekonomista pracodawców, niestety mieści się troszkę jakby w dalekiej...
1: Panie Łukaszu, pan świadomie powiedział, że ta rozmowa o cenach paliw, o akcyzach i marżach jest zgodna z pana sumieniem?
18: Nie, to co powiedział pan doktor.
1: Ale który z pana jest sumieniem? W sensie...
18: Chodzi o to, że ja wierzę w to, że musimy się dostosować, nasze rząd, to co robi rząd czy prezydent, musi być dostosowany do zewnętrznych warunków geopolitycznych, nie tylko tego, czy nam w kuchni będzie woda trochę droższa, czy gaz będzie trochę tańszy. Musimy myśleć jako obywatele nie tylko o naszym państwie, ale w całej Europie i świecie, tak uważam.
1: Ale musi pan wytłumaczyć to sumienie, bo to jest pana etyczna postawa, pan uważa, że na początku...
18: Bo chodzi o to, ja kiedyś mówiłem w takiej książce, propozycje dla przyszłości, 76 rok, rząd kanadyjski zaproponował naukowcom kanadyjskim, żeby opracowali strategię rozwoju dla Kanady, bo problemy mogą być coraz większe dla Kanady, no i całego regionu, powiedzmy NATO i tak dalej. No i naukowcy wymyślili takie cztery propozycje. Jedna oczywiście bez zmian, czyli produkujemy więcej, zużywamy więcej, czyli żywca najważniejszy. To jest taki system rzymski. Drugi to jest system grecki, o którym mówił pan właśnie doradca pracodawców, czyli oszczędzajmy, ale produkujmy tyle więcej, ale musimy oszczędzać.
1: Ale nie, panie Łukaszu, ja to zrozumiałem inaczej, że oszczędzajmy w ten sposób, że kupujmy energooszczędne lodówki, elektrooszczędne żelazka i samochody.
18: Nie przestawajmy kupować i zużywać. A no to, co mówił pan doktor, ze strony jakby fachowców, powiedzmy teoretyków uniwersyteckich, to mówił, żeby no może produkować mniej. Może popatrzeć na swoje potrzeby i zastanowić się, czy potrzebujemy jeździć do pracy samochodem, czy może lepiej właśnie postawić na autobusy.
1: Ale jak był pan, panie Łukasz, nauczycielem i panu by dyrektor powiedział, no panie Łukaszu, mniej będzie pan zarabiał, bo będzie pan zamiast 5 dni w szkole, to tylko 3 pracował. No to jakby pan zareagował? Powiedział, no zaraz.
18: Ja bym się przede wszystkim zastanowił, dlaczego, jakie są tego przyczyny. I może ograniczył swoje potrzeby. Czyli to, co mówi pan doktor. Bo czwartym taką koncepcją, czwartą naukowców wymyślono jest system buddyjski, czyli produkujemy mniej i zużywamy mniej, czyli staramy się znaleźć wartości duchowe w życiu.
1: Panie Łukaszu, tylko tu niebezpieczna sytuacja się wytworzyła dzięki pana głosowi na antenie, bo ja podejrzewam, że tutaj bardzo wiele osób chciałoby się pewnie wypowiedzieć co do realności tutaj u nas w tej słowiańskiej kulturze europejskiej implementacji systemu buddyjskiego. Nie chciałbym, żebyśmy poszli w tym kierunku.
18: Jeszcze ten problem. Wie pan, że żołnierze Rzeczpospolitej, pierwszej Rzeczpospolitej byli nazywani czwartakami. Dlaczego? Bo na wojsko szło 25% podatków. I teraz niech pan spojrzy, co się dzieje na wschodniej granicy. I my, jeżeli będziemy się zastanawiać, czy stać nas na paliwo, czy na samochód nowy, wie pan, musimy spojrzeć na bezpieczeństwo geopolityczne przede wszystkim, jako obywatele, że jesteśmy Polakami, którzy powinni dbać o swoje państwo.
1: Ale etyczny postulat z tego, co pan mówi, wynika, że powinniśmy się samoograniczać, tak?
18: Albo dbać bardziej o państwo, czyli podatki powinny być takie, które służą państwu, nie tylko nam osobiście, naszej rodzinie. Bo rodzina to jest system mafijny, wie pan. A państwo to jest system rządowy, który służy całości, wspólnocie.
1: Panie Łukaszu, bardzo dziękuję za pana głos. Dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Pan Łukasz z Gdańska dołożył tu kilka bardzo konkretnych wątków do, zdać by się mogło na początku, dość prostej alternatywy. Potrzebujemy podatku od nadmiarowych zysków lub też nie potrzebujemy podatku od nadmiarowych zysków. W największym skrócie, wolny rynek zadziała w ten sposób, że prędzej czy później ceny wrócą do normy, albo nie. Jeśli nie wrócą, no to musimy opodatkować, tak? Koncerny, po to, które zarabiają nadmiarowo, po to, żeby a. pomóc obywatelom, b. bo taka idea się też pojawiła, przeznaczyć te nadmiarowe zyski na takie działania państwa, które są też pomocą pośrednią obywatelom, mianowicie zbudować im jakiś rodzaj alternatywy wobec tego, co właśnie stało się super drogie albo niedostępne. Pod numer 22-44-044 pan Andrzej z Podbeskidzie zadzwonił. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
19: Dobry wieczór panu, państwu. Panie redaktorze, ja mam takie właściwie na początek niesztubackie pytanie, bo ja właśnie sądziłem, że Orlen to jest spółka państwowa, polska, no więc dobrze, jak mają ponadmiarowe zyski, no to państwo to bierze, no a że uczestniczą w różnych układach międzynarodowych, to też dobrze. I jaki to jest w ogóle problem, to którzy gracze paliwowi na polskim rynku, BP, MOL, tam jeszcze inne, ich należy. Jak to tak strukturalnie wygląda? No tak ogólnie mówimy, no trzeba, prawda, ale
1: przez panie Andrzeju, wszystkich. Tak, jak opodatkowujemy, to opodatkowujemy wszystkich. Takim przykładem, panie Andrzeju, na pana pytanie odpowiedzi są Czechy. Tam na przykład Orlen ma swoje stacje. I teraz czeski system, który mówi, bo to jest rozwiązanie w Czechach, że jednocześnie limity cen będą obowiązywać i niższa akcyza na diesla, mało tego, marże też będą ograniczane, to Orlenu też to dotyczy, chociaż nie jest to czeska firma.
19: Nie, no ja rozumiem. Moja istota też takie pytanie było, jaką strukturę własnościową ma w ogóle Orlen, prawda? No ale to tak już pomijając, to jeszcze...
1: Ale pan uważa, że to jest sprawiedliwe, takie opodatkowanie firmy?
19: Ale oczywiście.
1: Ale każdej firmy, czy tylko tej, która produkuje dla obywateli ważne rzeczy i obywatelek?
19: Nie, no każdej firmy, jeśli zachowuje się ponadmiarowe zyski ma i tak dalej, to państwo powinno to określić, tylko że to powinna być polityka nie tylko taka...
1: Ale panie Andrzeju, ale zaraz zadzwoni, ja rozumiem, zaraz...
19: Spadają,
1: tak, ma pan rację.
19: To powinna być polityka państwa, prawda?
1: Absolutnie się zgadzam, tylko wie pan, że zaraz zadzwoni jakiś producent, który coś wytwarza, albo dostarczyciel usług zadzwoni do nas na antenę i powie, pan Andrzej spod Beskidzia proponuje, żeby jak dużo zarobię pieniędzy, to żeby mi państwo zabrało. I co pan na taki argument?
19: No, jeśli zarobi dużo pieniędzy zgodnie z prawem fiskalnym innym, no to tylko się cieszyć, prawda?
1: Ale tutaj zgodnie z prawem te firmy mają nadmiarowe zyski. To nikt nie łamie prawa.
19: No to właśnie, dlatego to prawo trzeba zmodyfikować, żeby te nadmiarowe zyski, po prostu była świadomość, że jeśli wystąpią, no to trzeba będzie zapłacić. Żeby
1: panie
19: to
1: Andrzeju, tym bardziej ten hipotetyczny producent, który ma zamiar zarobić duże pieniądze, tym bardziej po pana głosie się jest przerażony, bo myśli sobie, zaraz, to po co ja mam zarabiać pieniądze, jak okazuje się, że jeszcze pan Andrzej proponuje, żeby tu zmienić prawo, tak żeby mi zabrać te moje zyski duże.
19: No ponadmiarowe zyski w ujęciu bardzo sprawiedliwym należy zabierać, prawda? Oczywiście.
1: Ale kto będzie twierdził, które są ponadmiarowe? Jak pan milion zarobi więcej, czy 5 milionów więcej? Kto ma kto ma to ustalić, że coś było tu ponadmiarowe?
19: Mają nasze nadrzędne organy, prawda? No Sejm, Senat, prawda? Politycy powinni to ustalać. Rozumiem. Natomiast nie patrzeć na słupki, że dzisiaj trzeba tu tego, bo słupki spadają, prawda? No polityka długoterminowa, długofalowa, wielowektorowa powinna obowiązywać, a tego nie ma. Jeszcze tak na koniec powiem, bo rano to się widzi, tam jadą do Warszawy takie czołgi, SUWy potężne, prawda? I jeden siedzi tam, jeszcze później tam wraca z powrotem, wszystko to spala po 10, 20, 20, 15 litrów.
1: Halo, panie Andrzeju. No, pan Andrzej opisał obraz, ale jaki wniosek z tego obrazu wynika? Rozumiem, że powinniśmy się samoograniczać, to co proponował pan Łukasz z Gdańska, ale może się mylę. Pod numer 22 44 044 pan Waldemar z Krakowa zadzwonił. Dobry wieczór, panie Waldemarze. Halo, dobry wieczór, czy my się słyszymy?
20: Pana.
1: Dobry wieczór.
20: Ja pana słyszę.
1: Pan Waldemar z Krakowa, tak?
20: Tak, zgadza się.
1: Wspaniale, słuchamy pana.
20: Ja bym, że tak powiem, zaproponował, żeby nadmiarowe zyski z wszystkich tych rzeczy, które, że tak powiem, są powyżej średniej, płacił rząd.
1: Komu?
20: Rząd Stanów Zjednoczonych dla wszystkich krajów, które de facto nie uczestnicząc w wojnie, poniosły straty.
1: Ale ta idea, w jaki sposób ta idea by się przekładała, w sensie, a w jaki sposób te rządy by Roz pan z siebie, myśli pan, że chciałby tak płacić?
20: Znaczy normalne pozwy, jeżeli chodzi o kwestie odszkodowań, jeżeli chodzi o rząd Stanów Zjednoczonych, bo największy udział w wydobyciu ropy naftowej i w eksporcie ropy naftowej mają Stany Zjednoczone. Konflikt na Bliskim Wschodzie przede wszystkim działa na to, że przekierowuje się kwestia zapotrzebowania i kwestia dostawców, jeżeli chodzi o ropę naftową.
1: No tak, ale panie Waldemarze, ale pan uważa, że to jest realne?
20: Proszę pana, wszystko jest realne, tylko trzeba do tego normalnie podejść, bo zostały złamane prawo, zostało złamane myszki tyle. I niestety, ale no nic nie mówią, tak? Natomiast no trzeba...
1: Panie Waldemarze, dobrze, ale wracając do tematu dzisiejszego programu, czy pan uważa, że rozwiązanie

0: Panie Waldemarze, coś nie tak z naszym niestety połączeniem, przykro mi, ale w większej części tego, co pan mówi, nie słychać, chociaż przybiła się ta podstawowa idea, z którą pan do nas dzwonił, czyli że ten główny winowajca, czyli Stany Zjednoczone, które rozpoczęły operację zbrojną, której efektem jest de facto to, że teraz ceny paliwa poszły w górę, powinny ponosić za to finansową odpowiedzialność. Ale my nie o tym dzisiaj rozmawiamy, tylko rozmawiamy tutaj o polskim rozwiązaniu, a w zasadzie dwóch rozwiązaniach, dwóch konkurujących ze sobą propozycjach ustaw, o projekcie rządowym, to już drugi raz uchwalony przez Sejm projekt ustawy, i projekcie prezydenckim. Więc projekt rządowy ma mechanikę taką, która mówi: koncerny, które zyskały nadmiarowo, no to my z tych zysków, nadwyżkę tego zysku, część tej nadwyżki zabieramy. I z tych pieniędzy finansujemy jakiś rodzaj tarcz ochronnych dla konsumentów paliwa. Projekt prezydencki ingeruje w ceny, w cudzysłowie, z góry, w sensie limit marsz jest nałożony, no i obniżenie podatków. W związku z czym na samych stacjach benzynowych tak jakby nie można sprzedać tej benzyny drożej. I to jest trochę inna filozofia. No ale z drugiej strony ktoś może powiedzieć, ale efekt jest ten sam. Jak państwo oceniają te projekty i co państwo w ogóle sądzą o takiej idei podatku od nadmiarowych zysków? 22 4 4 0 44. Pan Jakub z Grodziska Wielkopolskiego jest z nami. Dobry wieczór, panie Jakubie.
1: Dobry wieczór, witam panie redaktorze, witam słuchamy wszystkich pana słuchaczy. Ja w przeciwieństwie do moich przedmówców jestem przeciwnikiem tego rozwiązania. Jestem wolnorynkowcem, tak można powiedzieć, ale jakieś elementy społeczne we mnie się tlą. Natomiast jest jedna jeszcze różnica między projektem prezydenckim a projektem rządowym, mianowicie taka, że projekt rządowy po prostu cofa prawo wstecz. Tak. No to jest zupełnie dla mnie niezrozumiałe i niepojęte, jak można naliczyć wstecz podatki i obciążyć firmy. To są firmy.
0: No panie Jakubie, bo to się wydarzy to, o czym gadamy, czyli wysokie ceny paliw, czytaj, wysokie zyski, to jest kwestia ostatnich miesięcy.
1: Tak, ja to rozumiem. Ja to rozumiem, tylko firmy działały w określonej sytuacji rynkowej. Określone zakupy dokonywały z określonym zamiarem, przy określonych kalkulacjach. Mieliśmy ekspertów przedtem, bo wysłuchałem bardzo wnikliwie tych wypowiedzi i tam było wyraźnie powiedziane, że ktoś, kto wykłada pieniądze, ryzykuje inwestycyjnie. No i ryzykuje, może stracić, ale w tym przypadku zyskuje. Tylko ja się zastanawiam, panie redaktorze, jeszcze nad jedną rzeczą.
0: A co to jest problemem? Bo akurat tutaj, jeśli chodzi o zyski koncernów paliwowych, to są dane, które są powszechnie dostępne. Jak to są wielokrotnie wyższe pieniądze, które firma zarobiła, to dlaczego problemem byłoby to, że to się stało w przeszłości?
1: No prawo nie może działać wstecz, a na pewno nie podatki. Ja jestem przedsiębiorcą, to nie wyobrażam sobie, że gdybym teraz zarobił, ale no właśnie, co to znaczy nadmiarowo? Jak używam tego słowa, jak rozmawiam ze znajomymi o nadmiarowych zyskach, to sam nie rozumiem tego słowa. Co to znaczy nadmiarowo?
0: Panie
1: to
0: Jakubie, będzie... jesteśmy w centrum dzisiejszego programu. Dokładnie to pytanie, które pan zadał. I jak pan rozmawia ze znajomymi, to w zasadzie, no to co, przykłady sobie państwo podają, co to mogłoby być to nadmiarowe, albo... To jak państwo o tym gadają? No?
1: Ja działam też w sektorze finansowym. Dla nas jest to zupełnie niezrozumiałe. No bo albo ktoś się godzi na marżę, która jest generowana, albo po prostu się nie godzi, albo ogranicza popyt, tak jak tutaj jeden ze specjalistów i swoje potrzeby ze specjalistów na
0: no to jakby pan definiował, i pana z nami, jakby definiowali nadmiarowy zysk, to jaki byłby? Może przykład jakiś?
1: Nie ma przykładu, bo to jest absurd, panie redaktorze, to jest absurd. Nadmiarowy zysk jest po prostu absurdem, jest jeden przykład, jest ustawa antylichwiarska w prawie bankowym. Nie pamiętam tego mnożnika, jaki tam może być, że powyżej tego poziomu nie wolno jak gdyby oferować produktów kredytowych.
0: Panie Jakubie, dobrze, to zostańmy przy tym. A co by pan powiedział na to, że nadmiarowy zysk oznaczałby sytuację taką, że z przyczyn zewnętrznych wszystkie banki przestają działać i tylko jeden bank został na rynku? I to jest pana bank. I pan siłą rzeczy monstrualne pieniądze zarabia. Czy to jest sytuacja zwykła, normalna, czy właśnie nienormalna i trzeba podatkować pana? Czy to było...
1: Panie redaktorze, wielkie biznes.

0: wielkie fortuny rodziły się z nadmiarowych zysków i ludzie zarabiali pieniądze. Kupowali tanio, sprzedawali drogo. Był okres transformacji w Polsce.
1: Nie, ja to rozumiem.
0: Miliony ludzi się w ten sposób wzbogaciło.
1: Ja rozumiem, tylko, no wiadomo, ale pytam pana właśnie o tą sytuację. No, 81 rok Wielka Brytania, kiedy banki monstrualne pieniądze zaczynają zarabiać i ta twarda konserwatystka pani Thatcher wprowadza podatek od nadmiarowych zysków i opodatkowuje banki. I tak. Wtedy oni na Wyspach stwierdzili, że większa część społeczeństwa, że to była słuszna decyzja, bo to były nadmiarowe zyski. Podaję taki przykład. A pan, jak, pan uważa, że ten przykład jest właśnie przykładem na co? Że to nie był nadmiarowy zysk?
0: Panie doktorze, ja uważam taką kwestię, że jeżeli ktoś inwestuje, to ponosi ryzyko inwestycyjne, w wielu przypadkach traci. Czasami ludzie tracą majątki swojego życia. No więc jeżeli sytuacja rynkowa tak się ułoży, że jednak zakłada, że jednak zysk jest większy niż w biznesplanie, to mówimy o tak zwanym szczęściu inwestycyjnym. Ale zaraz,
1: panie Jakubie, to jest dobra metafora. Bo nawet jeśli pan straci wszystkie pieniądze, to nie zniknie panu droga, chodnik, nie zniknie lekarz koło pana, nie poznikają różne rzeczy, które państwo robi. To państwo mówi, dobrze, ale jeśli ty za dużo zarobisz, to my ci musimy zabrać. To chyba, to akurat działa.
0: No w tym przypadku tak. W tym przypadku tak. Tylko panie doktorze, ja jeszcze jedną kwestię chciałem poruszyć. No ile dobrze się tutaj orientujemy, no to Orlen nie prowadzi własnego wydobycia baryłki. No więc jeżeli musi kupić tą drogą baryłkę, która chyba była, czy jest nadal już powyżej 100 dolarów, no to ponosi gigantyczne koszty zakupu tej baryłki. Ale to ta cena w takim razie wynika z czego? Z tego balansu, rozumiem, rynkowego. Że
1: pan pytał o zyski? Panie Jakubie, pan zapytał o zyski tej firmy? One wynikają z innej rzeczy. Po prostu bardzo drogie paliwo mamy teraz na stacjach. Stąd są te zyski, pomimo wysokich cen paliw, o których pan mówił.
0: No to jest jeszcze jedno rozwiązanie. Ktoś mianuje zarząd tej firmy. Jest wielki udziałowiec, który się nazywa Rzeczpospolita Polska w tym koncernie. No to niech zwoła walne zgromadzenie.
1: Ale to panie Jakubie, ale to pan dotknął właśnie tutaj całe klucz tej historii, bo to właśnie w pewnym sensie w cudzysłowie udziałowy, czyli państwo polskie mówi, skoro zarobiliście 15, czy prawie 16 miliardów w ciągu połowy tego roku, a w ubiegłym roku 5 miliardów czy 6 miliardów, no to my jako w cudzysłowie udziałowcy właśnie chcemy coś z tego mieć. Panie Jakubie, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom, bo wiele osób dzisiaj nazywa. Dziękuję za pana głos, dziękuję, pozdrawiamy. Pan Jakub z Grodziska Wielkopolskiego był z nami. Pan Włodek z Wrocławia, dobry wieczór panie Włodku.
2: Dobry wieczór, witam pana, teraz skończę. No właśnie, mój poprzednik, pan Jakub, powiedział czystą esencję na temat, co to są nadmiarowe zyski i nazwał to absurdem ekonomicznym.
1: A według pana, co to jest nadmiarowy zysk, panie Włodku? Co było zysk?
2: Panie redaktorze, ja też jako biznesmen powiem tak. Ja rozumiem, że... I to proszę mi dać, bo się skończyć. Ja rozumiem, że premier, szef rządu, ja powiem, pan Donald Tusk, ten po prostu mówi jako historyk po wykształcenia, mówi po prostu, dziwię się, że wiceminister Adwarski nie wytłumaczył, że po prostu użył skutecznego, że tutaj będziemy tam jak Janosik, wie pan, czy Robin Hood, wie pan, zabierać bogatym i dawać biednym. Także ja rozumiem populizm, bo to jest populizm, to nie jest symetryzm. Po symetryzm jeszcze zrozumiał, jestem wyrozumiały, ale to jest populizm. A powiem tak, panie doktorze, inaczej.
1: Ale panie Włodku, czyli pan chciałby premiera, który takich rzeczy nie mówi, ale patrzył, że poprzedni premier, pan Morawiecki, powiedział w 2022 roku, kiedy ceny paliw poszły w górę, dokładnie powiedział premier Morawiecki tak. Nie będziemy tolerowali sytuacji, w której nadzwyczajne zyski spółek Skarbu Państwa i spółek zagranicznych są realizowane kosztem obywateli lub wrażliwych podmiotów. Spółki Skarbu Państwa realizują wyższe zyski, dlatego wypracujemy mechanizm podzielenia się tymi zyskami z obywatelami i wprowadzimy podatek od zysków nadzwyczajnych. Lipiec 2022 roku.
2: Panie rektorze, akurat tak się składa, że pana Kalmarskiego i jego ojca świętej pamięci, ja znam osobiście, bo mam swoje lata po prostu, ja mieszkam w Wrocławiu.
1: Ale pan mówił, że premier jest populistą, znaczy w ogóle premierzy są populistami w takim razie.
2: I ten, i tamten jest populistą. Także to, żeby nie było, że ja jestem jakiś tam nastawiony do kogoś... No
1: rozumiem. Panie Wodku, wróćmy do naszego programu. Proszę podać przykład takiego dobrego nadmiarowego zysku, który dla pana jest takim ewidentnym obrazem tego, że coś jest, a coś nie jest nadmiarowym zyskiem.
2: Panie, że przykład, ja dam przykład zaraz, ale zanim dam przykład, to powiem tak. To, co powiedział mój poprzednik, to powiem tak. Moje pytanie będzie w formie zapytania, znaczy odpowiedź retoryczna. Na przykład tak, że jeżeli kto, jakikolwiek przedsiębiorca, inaczej, są ustalone, na przykład teraz dam, są ustalone w systemie podatkowym, prawdziwa firma, nie taka firma osobowa, wie pan, jak doktora Kasprzyka, czy co zrobił 1,6 milion, czy tam innego doktora zrobił 3,2 milion, bo tam kombinacja tam podatkowa i tak dalej, tam ZUS i tak dalej.
1: Ma pan taki przykład takiego dobrego obrazka, który w skrócie by pokazał, jak pan widzi, z pana perspektywy, co to jest nadmiarowy zysk?
2: Tak. To ja panu powiem, to znaczy, tylko niech pan nie programuje coś. Ja pytanie, właśnie to ekspert mówił, że może by kupić samochody, które by paliły 50 na 100 kilometrów. Więc proszę sobie zobaczyć, jakie limuzyny stoją. BMW z silnikami 4 litry V8, one palą po 20-25 na 100. To może oszczędność, nadmiarowy zysk, albo bardziej strata po prostu. To z tymi autami, co stoją pod ministerstwami po prostu i pod kancelarią.
1: Nie rozumiem, panie Wodku. Nie rozumiem tego obrazka. To znaczy, kto tu ma nadmiarowy zysk? Firma produkująca taki samochód, czy o co chodzi?
2: Nie, to jest rozrzutność po prostu. Nam się każe, pan ekspert mówił, żeby Polacy kupowali samochody, czy przesiadali się na samochody, które palą 5 na 100 nowych technologii hybrydy, a pan minister będzie się woził, nie, która pali 20-25, po prostu to jest sprawiedliwość społeczna, rozumiem.
1: Panie Wodku, bardzo dziękuję za pana głos, pan Włodek z Wrocławia, a pan Ryszard z Warszawy. Dobry wieczór, panie Ryszardzie.
3: Dobry wieczór.
1: Słuchamy panu.
3: Panie redaktorze, nie bardzo wiem, na które pytanie mam panu odpowiedzieć, bo ogólnie pytano o nadmiarowe zyski, a tu rozmowa jest zeszła na kompletnie na paliwa.
1: Niestety. Więc proszę mnie, że czy nakierować. Według pana potrzebujemy podatku od nadmiarowych zysków w kontekście teraz właśnie podatku od firm sprzedających paliwa?
3: W kontekście... Nie istnieje coś takiego, jak moim zdaniem, jak nadmiarowy zysk. Istnieje zysk jako taki. Natomiast o nadmiarowości to mogą mówić jedynie politycy, którzy uprawiają pospolitą demagogię. Proszę pana, zysk to jest różnica między sprzedażą a całkowitymi kosztami.
1: A proszę, czy to nie zależy też od tego, czy są inni na rynku, ile kosztuje?
3: Zależy, ale tutaj ekspert z tej Konfederacji Pracodawców bodajże mówił, że od tego, że jakaś firma, czy podmiot, czy kilka podmiotów ma dominującą pozycję na rynku, jest muszą tam antymonopolowe. Nie absolutnie żaden z polityków, który...
1: Czyli pan widziałby to w ten sposób, że nie wprowadzałby pan żadnego podatku od nadmiarowych zysków, tylko próbował w urzędzie antymonopolowym co?
3: Panie redaktorze, pan za dużo, że tak powiem, tematów rzuca. Może skończmy jakoś tak systematycznie.
1: Panie Ryszardzie, pan powiedział o urzędzie antymonopolowym. Proszę pociągnąć ten wątek. On jest bardzo ciekawy.
3: W Polsce, jeśli chodzi, no wie pan, jest parę gałęzi, w których są w Polsce monopoliści. Jeśli w kontekście paliw, tak. Monopolistą jest Orlen. Nie czarujmy się. Poza MOL-em, który ma tam jakiś udział w rafinerii gdańskiej, nie do końca się orientuje w strukturze właścicielskiej, ale producentów paliw jest w Polsce w zasadzie dwóch.
1: A gdyby było 20, panie Ryszardu, albo 30, to jak by wyglądała według pana sytuacja?
3: Gdyby było 20 albo 30, to przede wszystkim cenę by kształtował, tak powiem, wolny rynek, prawda? Natomiast no, ceny paliw nie biorą się z sufitu, biorą się przede wszystkim dlatego, że cena surowca idzie w górę, prawda? To nie czarujmy się, no, takie są realia. O pewnej nadmiarowości można by było mówić w sytuacji, kiedy ten jeden z dwóch, bo ta reszta tych podmiotów, które robią w paliwach, to są albo pośrednicy, albo importerzy. Importer się w tym nie liczy, ponieważ jeśli ma oczywiście jakieś długoterminowe kontrakty na dostawę ze stałą ceną, to można mówić rzeczywiście, że ekstra zaradę, prawda?
1: Tak, ale panie Ryszardzie, przepraszam, ale ja rozumiem pana w ten sposób, że pan mówi, że nie istnieje w naszym ludzkim świecie takie zjawisko jak spekulacja, tak?
3: Spekulacja istnieje, ale to jest, wie pan, spekulacja ma dwa końce. Na spekulacji można stracić, ale można i zarobić, prawda? Ja znam przypadki spekulacji, wcale nie tak odległych czasów, gdzie spekulanci, którzy próbowali się pod chwilową zwyżkę cen, no krótko mówiąc po ludzku, umoczyli to bardzo poważnie. No, mogę panu podać taki przykład sprzed 5 lat.
1: Dzisiaj rozmawiamy o tym, że nie umoczyli tacy spekulanci, tylko że zarobili dużo pieniędzy.
3: Ale są takie przypadki, no spekulacje ma to do siebie, no, że właśnie się i traci, i zarabia.
1: I pan uważa, że tam nie powinno być ingerencji państwa. Dobrze pana rozumiem, tak?
3: Oczywiście, że tak. Powiem panu z jakiego powodu. Zakładając, że mamy zdrowy system podatkowy w Polsce, że nie ma firm, które optymalizują tutaj podatki, to, co zarobią w tym kraju, odprowadzają na, powiedzmy, ogólnych zasadach, tak, to proszę zwrócić uwagę, że jeśli producent paliwa, no, mówimy o Orlenie, no bo ma udział, przeważający udział w rynku, prawda? Jeśli Orlen ma ekstra dochody, to przy strukturze właścicielskiej, czyli 49,9% skarbu państwa, Skarb Państwa ma również ekstra podatki oraz ekstra dochody, prawda? Nie będę gołosłowny, bo pokusiłem się o sprawdzenie. Dywidenda za ubiegły rok wynosiła w granicach 4,6 miliarda złotych samego podziału zysku. Tak. Reszta została podzielona przez dużego udziałowca, jakim jest ING, i pozostałych małych tam czułaczy, prawda? Fundusze inwestycyjne, inwestycyjne Kowalscy, Malinowscy i tak dalej, prawda? I to, co teraz się dzieje na paliwach i ta cała, że tak powiem, populistyczna pogadanka, którą się uprawia odnośnie nadmiarowych zysków, proszę pana, jest niczym innym, jak przesunięcie tej dywidendy, którą otrzymają 50,1% pozostałych udziałowców z ich kieszeni do budżetu. Tak. Tymczasem, prawda, to jest nic innego.
1: Części z tej dywidendy, tak.
3: Tak, części z tym, nie wiem, ta stawka tego ekstra podatku będzie wynosiła, ale gros zysków zostanie zabrane udziałowcom Orlenu, prawda? Nie po to oni inwestowali swoje pieniądze, żeby teraz tracić na to.
1: Rozumiem. Panie Ryszardzie, musimy kończyć. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił i pokazał swoją perspektywę. Bardzo różnych głosów państwa dzisiaj padło, czyli to nie jest sprawa oczywista, jednoznaczna dla nas wszystkich. Od pomysłów, aby zupełnie wolny rynek to regulował, po pomysły, żeby nadzwyczajne zyski faktycznie były bardziej opodatkowane, po pomysły również, jak te nadzwyczajne zyski wykorzystać. Tu łącznie z tym, że perspektywa jest taka, że budżet naszego państwa już dopłacał do cen paliw, żeby były niższe od jakiegoś czasu, więc my wszyscy w podatkach tak jakby docelowo i tak musimy jakoś na to się zrzucić, jak nie teraz, to za rok, jak nie za rok, to za dwa. Ale bardzo dziękuję wszystkim, którzy dziś podzielili się swoimi przemyśleniami w tej kwestii, a dziękuję w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która przygotowywała i wydawała dzisiejszy program, Karoliny Kubickiej, która go realizowała. A za 4 minuty o 21:40 książka na głos, książkę Katarzyny Surmiak Domańskiej, Świat przed nami nie istniał. Jak wojna została w naszych domach, czyta dla państwa Anna Maria Buczek. O 22:00 informacje, na które zaprasza Krzysztof Chorwat. A po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
4: Dobry wieczór. Komisja Europejska chce zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie. Niedawno przedstawione zostały założenia tzw. Kids Act, czyli zbioru przepisów dotyczących korzystania przez dzieci z internetu i obowiązków egzekwowania prawa w celu ochrony tychże dzieci w tej sieci. No, czy takie uregulowania są potrzebne, czy skuteczne? No, przede wszystkim porozmawiam dzisiaj najpierw z moimi gośćmi o zagrożeniach, jakie wynikają z tej dużej obecności, czy długiej obecności dzieci w sieci, no a potem właśnie o tych próbach unormowania tego wszystkiego. Zapraszam zaraz po informacjach o 22:00.
1: A zapraszam Maciej Zakrocki. Jutro rano, kiedy państwo wstaną, proszę włączyć Radio Tok FM. Zapraszam państwa na poranek, który prowadzić będzie Karolina Lewicka. Po 7:20 jej gościem będzie Marek Pleśniar, dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. O wynikach badań PISA, to międzynarodowe badanie 15-latków, poziom ich wiedzy sprawdza. I o tym, jak mogło dojść do sytuacji, że generalnie większa część badanych wypadła znacząco gorzej niż jeszcze parę lat temu. My akurat najmniej gorzej. My w sensie polscy 15-latkowie i 15-latki. Po 7:40 Michał Kobosko, europoseł Unii Centrum, o amerykańskiej stałej bazie wojsk w Polsce, o rosyjskich prowokacjach, sankcjach na Rosję, a po godzinie 8:00 profesor Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Pytanie zasadnicze, czy jesteśmy gotowi na ewentualną migrację osób z Ukrainy albo z Litwy, Łotwy lub Estonii, skoro co chwila pojawia się informacja o tym, że Federacja Rosyjska będzie eskalowała swoje działania militarne, czego skutkiem jest zazwyczaj właśnie taka migracja, trudno powiedzieć w jakiej skali, jak wielu osób. No ale o to będzie pytany jutro profesor Maciej Duszczyk po godzinie 8. A po 8.20 część publicystyczna poranka, Michał Sutowski z Krytyki Politycznej i Andrzej Bobiński z Polityki Insight będą gośćmi Karoliny Lewickiej, bo to ona jutro prowadzi poranek Tok FM. Za to państwo, słuchacze i słuchaczki mikrofonu programu, który zazwyczaj po 20 na antenie Radia Tok FM, są serdecznie zaproszeni na jutrzejsze wydanie. A to dlatego, że jutro znana państwu, pewnie stałym słuchaczom, wersja ekspercka mikrofonu. Co oznacza, że państwo dzwonią, a my tu w studiu gromadzimy ekspertów, którzy starają się odpowiedzieć na państwa pytania. Jutro będzie z nami dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bartłomiej Kot, dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute, ekspert do spraw międzynarodowych, i Mariusz Cielma, redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa. Nawet jeśli po wysłuchaniu poranka państwo nie będą przekonani co do tego, czy poważnie, czy nie traktować chociażby informacje o tym, że możliwa jest eskalacja Federacji Rosyjskiej. Jeśli państwo nie do końca wiedzą, co się dzieje w Ukrainie, jeśli chodzi o ostatnie doniesienia z frontu. Jeśli państwo się zastanawiają, w jaki sposób należy rozumieć informacje o uzbrojeniu, które jest dostarczane Ukrainie, i o tym uzbrojeniu, które nie jest dostarczane, albo jakie moce produkcyjne zaczyna mieć Ukraina, jeśli chodzi o uzbrojenie, to te wszystkie pytania i wiele, wiele innych, które państwu przyjdą do głowy, proszę jutro zadawać ekspertom, którzy będą w programie Mikrofon Tok FM. Jutro eksperckie wydanie programu Mikrofon Tok FM. Zaczynamy oczywiście o 20. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Reklama.

Wydawnictwo Agora zaprasza. Katarzyna Surmiak-Domańska. Świat przed nami nie istniał. Jak wojna została w naszych domach.

Trauma rodziców czy dziadków to pokusa, żeby się usprawiedliwić, żeby się zakokonić w przekonaniu, że to, co narozrabialiśmy w życiu, to nie nasza wina, tylko ich. Geny, transgeneracyjny przekaz, demony przyszłości i spokój, luz. Ale to jest ucieczka, mówi Michał, przedsiębiorca, rocznik 1976. Jest od roku w psychoterapii. Po dłuższym pobycie w szpitalu, w wywiadzie próba samobójcza. Ze względu na rodzinę chce pozostać anonimowy. Mężczyzna na zdjęciu obwieszony medalami to dziadek Michała ze strony mamy. Nazwijmy go Antoni. W czasach, gdy zrobiono te fotografie, jest już na emeryturze. Obkolędowuje szkoły w ramach organizowanej przez ZBOWiT, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, akcji wychowania patriotycznego i opowiada dzieciom o swoich wojennych losach. To okazja, żeby odkurzyć mundur, sprawdzić, czy jeszcze się dopina, wyjąć z szuflady medale, powzruszać się własną młodością, porobić za pomnik. Zanim Antoni wszedł w rolę pomnika, był urzędnikiem niższego szczebla. Równocześnie alkoholikiem zalegającym czasem w rowach w zasikanych spodniach, a także przemocowcem domowym, groźnym, takim zbiciem i lataniem z siekierą. Wcześniej był funkcjonariuszem Ludowego Wojska Polskiego, pogromcą ukraińskiej, łemkowskiej i bojkowskiej ludności przepędzanej na krańce Polski w ramach akcji Wisła. Wcześniej właścicielem piekarni na Warmii, którą dostał za zasługi. Piekarni, którą zaprzepaścił, przepił czy tam komuś oddał. Wcześniej bohaterskim zdobywcą Berlina w 1945 roku. Wcześniej kawałkiem mięsa armatniego podczas walk o wał pomorski. Żołnierzem stworzonej w ZSRR pierwszej dywizji piechoty imienia Tadeusza Kościuszki pod dowództwem Zygmunta Berlinga. Wcześniej zdrajcą. Jeszcze wcześniej nastoletnim żołnierzem Armii Krajowej na Kresach. Michał wpatruje się w twarz dziadka i myśli o tym, że tak będzie wyglądał za 30 lat. Uderzające fizyczne podobieństwo. Jego ojciec, zięć Antoniego, wychował Michała w kulcie bohaterszczyzny i patriotyzmu. Karmił bogoojczyźnianym przekazem, uczył podziwu dla polskiego ziemiaństwa i nienawiści do bolszewików. Na 10. urodziny podarował jedynakowi album Tadeusz Kościuszko w historii i tradycji. Michał ma go do dzisiaj. Widnieje w nim dedykacja. Niechże, Michale, ta książka pomoże ci zrozumieć, na czym polega poświęcenie dla ojczyzny. Nie pokazuje mi albumu, ale dedykację cytuję z pamięci. To, że kiedyś nadejdzie dzień, że i jemu przyjdzie złożyć życie na ołtarzu ojczyzny, było dla Michała jasne od dziecka. Pytanie brzmiało, kiedy? Ponoć gdybym weszła do ich mieszkania, w którym dziś jego ojciec mieszka samotnie, pomyślałabym, że trafiłam do domu jakiegoś hrabiego Potockiego. Ściany zapełnione obrazami przedstawiającymi sceny batalistyczne, meble antyki, stara porcelana. Ojciec Michała jest bibliofilem, ma pokaźny zbiór ksiąg z XIX wieku. Także wszystkie wydania dzieł pewnego przedwojennego pisarza, w których młodzi chłopcy poświęcają się dla ratowania ojczyzny. Żeby zrozumieć, jaką drogę przeszedł Michał od kultu patriotyzmu i heroizmu do odruchu wymiotnego, jaki dziś w nim te dwa pojęcia wywołują, muszę uważnie przyjrzeć się litografii Obrona dworu Artura Grodgera z 1863 roku z cyklu Polonia. Pochodzi z albumu Spółki Ojca. My analizujemy ją w internecie. Przedstawia pokój w szlacheckim dworze lub pałacu. Na pierwszym planie widzimy omdlewające damy, ale kluczową postacią jest stojący przy drzwiach mężczyzna w sarmackim kontuszu, dzierżący w ręku gotowy do strzału pistolet. Ktoś najwyraźniej napiera na drzwi z drugiej strony. Czy mężczyzna zdoła uratować szlachcianki? Ten mężczyzna to Michał, a raczej idea Michała, do której mały Michał miał dążyć. Ojciec tłumaczył synu, trwa powstanie styczniowe. Grodger rysuje sylwetkę Polaka walczącego o wolną ojczyznę. Najwyraźniej jest na straconej pozycji. Za chwilę ktoś wyważy te drzwi i wszyscy w środku zginą. Twoim zadaniem jest do ostatniego tchnienia bronić tych kobiet. Spójrzmy na te kobiety. Co one robią? Pyta retorycznie Michał. One lamentują. Nie są dla mężczyzny w kontuszu partnerkami, nie są kimś, z kim można ustalać plan działania. Uosabiają bezbronność i totalne zawierzenie mężczyźnie. Ich rolą jest eksponowanie swojego strachu i bezradności po to, żeby mężczyzna mógł na ich tle zabłysnąć zaradnością i zimną krwią. W turbopatriotyzmie nie chodzi o ojczyznę. Chodzi o kobiety.
chodzi o maczyzm. Nie oznacza to, że ojca Michała cechował szczególny respekt wobec kobiet. Swoją żonę traktował raczej protekcjonalnie, jak kogoś, kim trzeba się zaopiekować, ale niekoniecznie brać na poważnie jego zdanie. Kobieta w jego przekazie była figurą retoryczną, kontrapunktem dla figury prawdziwego mężczyzny, którym Michał miał się stać, zanim polegnie. Ojciec dawał mi do zrozumienia, że jeszcze mi wiele do tego mężczyzny brakuje. Miał zwyczaj zwracać się do mnie w rodzaju żeńskim. Nie wiem, o co mu chodziło. Czy to była jakaś prowokacja? Michałem byłem w dedykacjach. Na co dzień kastrował mnie, mówiąc o mnie nasza Michasia. Wychodziłem ze skóry, żeby awansować na Michała. Jako jedenastolatek potrafiłem wymienić jednym tchem wszystkie bitwy powstania listopadowego. Wszystkich dyktatorów, Chłopicki, Skrzynecki i tak dalej, już nie pamiętam. Wkuwałem na pamięć daty, przepisywałem całe fragmenty z książek historycznych, a potem chodziłem z zeszytem za tatą, pokazywałem, zobacz tatusiu, ile już przepisałem. Brał zeszyt do ręki, marszczył brew i był ze mnie zadowolony. Dumny nigdy nie był, ale bywał zadowolony. Można by pomyśleć, że ojciec Michała wywodzi się z jakiegoś magnackiego rodu o wojskowych tradycjach. Nic podobnego. Zwykła rodzina z Mazowsza. Można pomyśleć, że jest historykiem, profesorem, humanistą, bynajmniej inżynier budowy wodociągów. A może przynajmniej jego ojciec, czyli dziadek Michała po mieczu, miał jakąś piękną kartę wojenną? Też nie. O dziadku ze strony ojca mówiło się tylko, że zmarł na raka dawno temu. Jego okupacyjne losy owiewała tajemnica. Zdaje się, że nic ciekawego się za nią nie kryło. Może na tym właśnie polega wstydliwy sekret? Kiedy Michał w najlepszej wierze zapytał raz ojca, tato, a co twój tata robił w czasie wojny? Ojciec zmarkotniał. Na twarzy pojawił się niechętny grymas. A nic. Burknął.

Był rok 1988. Michał miał 12 lat. Wracał ze szkoły do domu. Przed klatką zaczepił go starszy mężczyzna. Dziuńka jest w domu? Zapytał. Kamienica liczyła 4 mieszkania. Nie mogło być mowy o pomyłce. Dziwne, że nieznajomy wymienił imię matki Michała, którego nie używał nikt poza jej własną matką. W ich mieście wszyscy mówili na nią Ewa. Chłopiec odruchowo odparł: mama jeszcze w pracy, będzie po 16:00. I poleciał na górę. No i zbliża się ta 16:00, wraca mama. Mówię jej: słuchaj, jakiś taki starszy pan pod domem pytał o Dziuńkę. Pewnie chodziło mu o ciebie. Na te słowa moja mama zaczyna się trząść. W sekundę zalewa się łzami. Wpada w spazmy. Przerażony chowam się do pokoju. Po 16:00 rozlega się dzwonek. Ja obserwuję wszystko przez uchylone drzwi swojego pokoju. I tutaj są dwie sprzeczne relacje. Ja zapamiętałem, że mój ojciec otwiera gwałtownie drzwi wejściowe i z miejsca krzyczy: won mi stąd, wypierdalać, wypierdalać. Ojciec zaprzecza, twierdzi, że wpuścił teścia do środka i że rozmawiali. Myślę, że mogło być i tak, i tak. Najpierw dziadek został wyrzucony, ale wrócił i ostatecznie został wpuszczony. Ojciec nigdy się nie przyzna, że stracił panowanie nad sobą i użył wulgarnego języka. To był jedyny raz, kiedy widziałem dziadka Antoniego na żywo. Gdybym wiedział, że to on, to bym mu się lepiej przyjrzał. On musiał wiedzieć, że ja to ja, bo od razu podszedł do mnie pod klatką. Może mnie obserwował wcześniej? Nie zapytał, czy znasz może panią Dziunię, tylko czy jest w domu. Czułem, że z rodzicami lepiej o tym zajściu nie rozmawiać. Zrozumiałem, że właśnie wypadł im z szafy szkielet. Muszą więc wpakować go z powrotem, posprzątać i nie należy im w tej czynności przeszkadzać. Najlepiej udawać, że nic się nie widziało. To nie jest tak, że wcześniej Michał nie wiedział o istnieniu dziadka. To, co wiedział, dało się jednak streścić jednym zdaniem. Dziadek wrócił z wojny, zaczął pić i bić. Babcia wyrzuciła go z domu, ślad po nim zaginął i chwalić Boga. Po co 12-latkowi więcej informacji? Kiedy z kolegami gadali o dziadkach, Michał wyciągał tego drugiego od taty, który zmarł godnie na raka i był jakimś dyrektorem. Minęło 35 lat. Michał z mamą pojechali do domu jej dzieciństwa na Warmii. Ewa przed śmiercią chciała zobaczyć rodzinne strony. Weszli do domu, gdzie kiedyś mieszkała z rodzicami i nagle stało się to samo, co w dniu wizyty dziadka Antoniego w 1988 roku. Matka zaczęła się trząść, trysnęły łzy. Wyszlochała: te drzwi twój dziadek rozwalił siekierą. Z tego okna wyrzucał sprzęty po pijaku. Tu leżał zaszczany pod tą ścianą, tu nas bił. Na tym podwórku zaczepiał mnie, gdy mama wyrzucała go z domu. Zachlany, śmierdzący, błagał: Dziuniu, dziecko, poproś mamę, żeby mnie przyjęła, ja tak tęsknię do was, jeszcze ten jeden raz. Miałam lat 8, 9, 10, 12, 15 i na kolanach z płaczem chodziłam do mamy: mamusiu, wybacz tatusiowi. Wracał, 2 miesiące nie pił, a potem od nowa. Aż któregoś dnia powiedziałam: koniec. Więcej wstawiać się za tobą nie będę. Wynoś się z naszego życia. Moja mama była wykwalifikowaną negocjatorką, mówi Michał. Dziadek wytresował ją do funkcji pojednawczych. Bezwiednie powtarzała ten schemat w naszym domu. Nieustannie próbowała godzić mnie z ojcem. Przykład. Dostaję 3 z fizyki. Ojciec w ramach kary przestaje się do mnie odzywać. Czy to nie jest przemoc gorsza czasem od fizycznej? Dla dzieciaka to jest koniec świata. Siedzę więc w fotelu przed telewizorem. Ojciec wchodzi do pokoju i mówi do matki: powiedz mu, żeby wstał, bo ja chcę usiąść. Matka gorliwie: Michasiu, wstań, bo tata chce usiąść. Ja wstaję, on siada. I dalej nie zwraca na mnie uwagi. Trwa to 3 tygodnie. Atmosfera gęstnieje. Jestem na skraju wyczerpania psychicznego. W końcu matka do mnie przychodzi i mówi: Michał, idź, przeproś tatę, bo ja już tego nie mogę dłużej wytrzymać. Mamo, ale za co ja mam przeprosić tatę? Nieważne, po prostu przeproś. I tak jak ona przepraszała kiedyś mamę za ojca, tak ja musiałem przepraszać ojca za siebie na polecenie matki. Jak miałem lat 8, 10, 12, 16. I ja to robiłem.

Dziadek Antoni nie siedział w szafie sam, siedział w niej ze swoim bratem Romanem. Roman jeszcze bardziej nie nadawał się do pokazywania światu. Od dziecka byli nierozłączni. W 1941 roku Antek miał 17 lat, Romek 19. Poszli do lasu walczyć. Złożyli ślubowanie Armii Krajowej. Wszystko zapowiadało się patriotycznie i wzniośle. 3 lata spędzili w lesie z bronią. To czas, gdy z chłopca wykluwa się mężczyzna, gdy buzują hormony, egzamin dojrzałości zdali z zabijania. A potem wrócił tak zwany Rusek. W styczniu 1945 roku komendant Leopold Okulicki rozwiązał Armię Krajową. I co robić? Albo zostajesz żołnierzem wyklętym i bunkrujesz się w lesie na resztę młodości. Albo ujawniasz się, licząc się z tym, że trafisz do ubeckiego więzienia. Jest też trzecie wyjście. Przechodzisz na stronę mniejszego wroga. Zapisujesz się do kościuszkowców, do stalinowskiego wojska. Wszystkie winy są ci darowane, tylko że w oczach swoich stajesz się zdrajcą. Coś za coś. Antoni wstępuje do kościuszkowców, składa kolejną przysięgę, tym razem na wierność Związkowi Radzieckiemu. Bije się o wał pomorski, dochodzi z Rosjanami do Berlina. Romak wybiera prostszą drogę. Zamiast dać się torturować ubekom, sam zostaje ubekiem i torturuje dawnych przyjaciół z AK. Przynajmniej w domu nie będzie przemocowcem. Wyżyje się w pracy. Antoni wróci zaś z Berlina z pokładami niewyżytej agresji. Co robił w tym Berlinie? Czy gwałcił Niemki? Michał nie ma przesłanek, żeby sądzić, że tak było, ale to pytanie go gnębi. Bo logicznie rzecz biorąc, dlaczego miałby nie robić tego, co robili jego kumple? Ale to nie koniec. Istnieje dokument, z którego wynika, że w roku 1947 Antoni zdobył medal za jakąś wyjątkową dzielność na terenie województwa podkarpackiego, czyli jeszcze to, akcja Wisła. Wrócił z Berlina, dostał w nagrodę piekarnię, to nie było na jego siły. Nie umiał żyć w warunkach pokoju. Pojechał więc na Podkarpacie, powalczył pewnie trochę z upowcami, powyganiał ludzi z domów i dopiero gdy nie było już z kim walczyć, złożył broń. Ożenił się, spłodził mamę i zaczął się staczać. Fachu żadnego nie miał, studiów nie zrobił. Może udało mu się zrobić maturę. Został panem steczką. W domu odreagowywał wojnę, aż usłyszał od żony i córki spieprzaj dziadu. Roman skończył gorzej. Kiedyś rodzice pojechali sami na Warmię odwiedzić stare kąty mamy i ktoś im opowiedział jego historię. W latach 40. czy 50. Roman szedł w jakimś kondukcie pogrzebowym we wsi. W pewnym momencie z lasu wyskoczyli tak zwani leśni z karabinami i na oczach wszystkich dokonali egzekucji Romana. Był ponoć wyjątkową kanalią, sadystycznym katem. Tak go zapamiętano. Niedawno poprosiłem ojca, żeby podzwonił po rodzinie mamy i spróbował potwierdzić te informacje. Ojciec dodzwonił się do jednej z córek Romana, ale ta od razu się zdenerwowała, powiedziała, że wszystko to są kłamstwa i się rozłączyła. Nie wiadomo, co niby było kłamstwem.

Anna Maria Buczek przeczytała kolejny fragment książki Katarzyny Surmiak-Domańskiej. Świat przed nami nie istniał. Jak wojna została w naszych domach. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Autopromocja. O przyrodzie i prawie. W sprawach polskich i międzynarodowych. Z bliska i z dystansu. Szczegółowo i w dwóch słowach. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Rosja wykazuje się imperialną pychą. Prezydent Karol Nawrocki na forum ONZ wezwał do stanowczej odpowiedzi na rosyjskie prowokacje. A prezydent Ukrainy zaapelował do przywódców o dalsze utrudnianie Rosji prowadzenia wojny. Ryszard Czarnecki jednak zostaje w PiSie. Za chwilę szczegóły. Jest 22. Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Polska aspiruje do stałego udziału w pracach grupy G20. Będzie głosem regionu Europy Środkowej w tym formacie, podkreślił prezydent Karol Nawrocki w Nowym Jorku w czasie przemówienia podczas debaty generalnej na forum ONZ. Prezydent mówił też o najważniejszych zagrożeniach dla globalnego bezpieczeństwa, mówiąc przy tym o Rosji.
6: Sytuacja, gdy stały członek Rosja usiłuje bezskutecznie, lecz z pełnym okrucieństwa uporem podbić sąsiednie państwo i zdestabilizować cały region, jest zaprzeczeniem zasad, które wszyscy wyznajemy jako sygnatariusze Karty Narodów Zjednoczonych. Rosja destabilizuje sytuację w Europie poprzez jawną napaść, prowadzenie operacji hybrydowych, aktów dywersyjnych i sabotażu, a także ignorując kolejne rezolucje tego zgromadzenia.
5: Dlatego Karol Nawrocki wezwał do odpowiedzi stanowczej na rosyjskie prowokacje. A prezydent Ukrainy wezwał do przywódców świata do dalszego ograniczania dochodów Rosji i utrudniania jej prowadzenia działań wojennych. W czasie debaty generalnej na forum ONZ Wołodymyr Zełański podkreślił, że w obliczu agresji Rosji najbliższa zima będzie trudna, ale jednocześnie mówił o coraz lepszych zdolnościach ukraińskiej armii. Wspominał przy tym o znaczeniu dronów nowej generacji.
7: Dzisiaj podpisałem umowę dronową z Finlandią oraz umowę o bezpieczeństwie z Australią, a drony są częścią tej umowy. Gdy Rosja rozpoczynała tę wojnę, nie wyobrażała sobie tego, że drony ukraińskie będą w stanie dotrzeć do jej zakładów obronnych gdzieś na dalekiej Syberii. Żaden rosyjski admirał nie oczekiwał, że my będziemy w stanie zatopić dumę Rosji. Te okręty, które miały dominować morze, nie są w stanie przetrwać naszych morskich dronów. Ukraina buduje swoje bezpieczeństwo właśnie w taki sposób.
5: Zełański zadeklarował, że Ukraina jest gotowa dzielić się rozwiązaniami, które pomagają chronić życie, a wspomniana umowa dronowa, czyli Drone Deal, to format współpracy między Ukrainą a państwami partnerskimi, m.in. USA, krajami Unii i państwami Bliskiego Wschodu, zakładający przekazywanie ukraińskich doświadczeń wojskowych, w tym technologii dotyczących bezzałogowców, w zamian za finansowanie, deficytowe surowce lub wsparcie w sektorach energetycznym i obrony przeciwlotniczej. Ryszard Czarnecki, mimo wniosku o jego wyrzucenie z Prawa i Sprawiedliwości, w partii jednak zostaje. Został jedynie ukarany naganą, a kara dotyczy jego wspólnej konferencji z europosłem Grzegorzem Braunem, która odbyła się w Parlamencie Europejskim. Więcej na ten temat Maciej Kluczka.
7: W sierpniu TOK FM jako pierwsze informowało o tym, że los Ryszarda Czarneckiego w Prawie i Sprawiedliwości wisi na włosku. Kontakty z Braunem były dla Jarosława Kaczyńskiego przekroczeniem granicy.
8: Ja wnioskowałem wcześniej o wykluczenie Ryszarda
7: przyznaje rzecznik partyjnej dyscypliny w PiS Karol Karski, ale jak dodaje, sąd dyscyplinarny okazał się bardziej łaskawy dla Czarneckiego.
1: Myślę, że wziął pod uwagę też to, że Ryszard Czarnecki uznał, że popełnił błąd.
7: Ryszard Czarnecki miał usłyszeć, że kolejne flirty z innymi partiami skończą się poważniej. Sam Czarnecki to były eurodeputowany PiS, obecnie poza głównym nurtem polityki, ale ciągle stara się mieć dostęp do Jarosława Kaczyńskiego. Maciej Kluczka, TOK FM.
5: Była małopolska kurator oświaty Barbara Nowak usłyszała dziś nieprawomocny wyrok za pomówienie byłej dyrektorki krakowskiej szkoły. Sąd wymierzył jej 6 tysięcy złotych grzywny i nakazał zapłatę 10 tysięcy złotych za zadośćuczynienia. Sprawa dotyczy publicznych wypowiedzi Nowak po śmierci ukraińskiego ucznia w internacie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie w 2018 roku. Była kurator mówiła o zaniedbaniach ze strony szkoły i jej dyrekcji. Była dyrektorka szkoły Urszula Mroczek-Gula od początku przekonywała, że zarzuty wobec niej były bezpodstawne. Wcześniejsze postępowania nie potwierdziłyby zaniedbania dyrekcji doprowadziły do śmierci ucznia.
8: Warto było się trudzić, aby pokazać, że nie ma prawa urzędnik czy jakikolwiek człowiek niszczyć drugiego człowieka kłamliwie wypowiedzianą opinią. Ona właściwie niszczy cały dorobek życia.
5: Wyrok nie jest prawomocny. Barbara Nowak może się od niego odwołać. Gdyby we wrześniu w Niemczech odbyły się wybory parlamentarne, to w najludniejszym kraju związkowym, Nadrenii i Północnej Westfalii, wygrałaby prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec, pokonując chadecką CDU. Tak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Forsa. W sondażu AfD uzyskała 24% głosów, a CDU 22%. Kolejne miejsca zajęliby Zieloni, socjaldemokratyczna SPD oraz postkomunistyczna Lewica. To pierwszy raz, gdy w badaniu dotyczącym wyborów do Bundestagu AfD wyprzedziła CDU w Nadrenii Północnej Westfalii. Chłodna noc przed nami, w większości kraju od 4 do 8 stopni. Może przelotnie padać na krańcach wschodnich, nad morzem, a także na zachodzie kraju. Gęsta mgła pojawi się w pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze po południowo-wschodnie obszary. Jutro przelotne opady deszczu, na północnym zachodzie możliwe burze. Będzie przeważnie od 14 do 17 stopni, na zachodzie silniej powieje.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Dobry wieczór, w środę 23 września. To jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w środy wraz z gośćmi malujemy portret Polaków. Dzisiaj to będą przede wszystkim dzieciaki wpatrzone w ekrany smartfonów, posiadające konta na różnych platformach, które mają dużo frajdy z buszowania w sieci, ale też które z tego powodu bardzo cierpią. Wiemy, że czasem prowadzi to do największej tragedii, czyli targnięcia się na życie. Obok dzieci na naszym portrecie pojawią się też dorośli, którzy próbują się nad tym zastanowić, zapanować, kontrolować, chronić. Ale też i tacy, którzy podsuwają pomysły ograniczeń o charakterze systemowym, prawnym. Taki pomysł między innymi przedstawiła w miniony czwartek Komisja Europejska, proponując tak zwany Kids Act, czyli akt prawny dotyczący tego właśnie obszaru. Prezentując go, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: dziś nasze dzieci wkraczają w świat najbardziej wyrafinowanych technologii, jakie kiedykolwiek stworzono. Technologii, których nigdy nie stworzono z myślą o ich dobru. Nasza Kids Act odwraca ciężar dowodu. To platformy będą musiały pokazać, że są bezpieczne z założenia. I umieszczamy rodziców z powrotem na fotelu kierowcy, dając im narzędzia, które pomogą ich dzieciom poruszać się w bezpieczniejszym cyfrowym świecie. No, w wielu krajach opracowywane są podobne przepisy, a temu procesowi towarzyszy ciekawa dyskusja, czy w ogóle da się to zrobić. Jak realnie odciąć bardzo młode dzieci od tych narzędzi? Czy nie znajdą się od razu jakieś obejścia, które uczynią zakaz fikcyjnym? No i chyba najtrudniejsze – czy zarządzający platformami łatwo zrezygnują z dużej części rynku i zgodzą się, jak mówi przewodnicząca komisji, na pełne wzięcie odpowiedzialności za dobro dzieci w sieci. Porozmawiam o tym dzisiaj z naszymi gośćmi, a na spotkanie z pierwszym już właśnie nadszedł czas. Zapraszam. Pierwszym gościem dzisiejszej audycji jest pani Magdalena Bigaj, prezeska i założycielka Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. Specjalizuje się pani w problematyce higieny cyfrowej i jest laureatką Nagrody Korczaka. W 2024 roku. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
9: Zacznę od danych, które znalazły się w raporcie Internet Dzieci 2026. Podkreśla się, że to pierwsza w Polsce analiza aktywności dzieci i młodzieży w internecie, przygotowany właśnie przez pani fundację. No to dodajmy we współpracy z firmą Gemius, polskimi badaniami internetu oraz Państwową Komisją do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnego Małoletnich do lat 15. Raport poznaliśmy 15 czerwca tego roku, więc dane są jak najbardziej aktualne. No i trochę od tych danych zaczniemy, jeśli pani pozwoli. 2,6 miliona dzieci w wieku 7-14 lat, co stanowi 81% tej grupy wiekowej, korzysta z internetu. No i teraz jest pytanie, czy to jest od razu samo w sobie przerażające, czy nie? No bo po to jest ten internet, żeby z niego korzystać.
10: No, samo w sobie nie jest przerażające, bo też dzisiaj pod hasłem korzystanie z internetu można rozumieć bardzo wiele rzeczy i sama podstawa programowa często to korzystanie z internetu uwzględnia, więc nie o to chodzi, że korzystają, tylko z czego w tym internecie korzystają, i to jest w zasadzie clue naszych raportów Internet Dzieci, czyli to, co rzeczywiście dzieci tam robią. To, co warto wiedzieć o tej analizie też, żeby rozumieć te dane, to nie jest badanie deklaratywne, czyli to nie jest badanie, w którym pewna grupa osób reprezentatywna dla populacji odpowiadała na pytania, tylko to są dane pochodzące z narzędzi analitycznych firmy Gemius, które od ponad 20 lat są używane na polskim rynku do pomiaru tak zwanej widowni internetowej. Dlatego to jest bardzo interesujące, bo to są po prostu dane z urządzeń, których użytkownicy zgodzili się na tak zwany skrypt śledzący anonimowo, czy w przypadku dzieci zgodzili się też na to rodzice, zgodnie ze wszystkimi etycznymi procedurami. Najczęściej jest tak, że użytkownicy potem po prostu zapominają, że ten skrypt śledzący jest, i po pewnym czasie zaczynają się już z powrotem normalnie zachowywać, a my badacze możemy sobie patrzeć rzeczywiście, gdzie chadzają w internecie.
9: Oczywiście sam fakt korzystania na pewno nie jest jeszcze niepokojący, ale dalej za tymi danymi już idą inne dane, które chyba już mogą być trochę niepokojące, bo dzieci spędzają w sieci średnio 4 godziny i 25 minut dziennie, i właśnie w tej grupie wiekowej 7-14 jest to wynik wyższy niż w jakiejkolwiek innej. Wliczając dorosłych. To jest niepokojące.
10: To jest też średnia. Trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj mieliśmy do dyspozycji taki dosyć szeroki zakres. 7-14 to jest w zasadzie cała podstawówka i wiadomo, że inaczej korzysta z tego uczeń pierwszej klasy, a inaczej ósmoklasista. Jasne. Natomiast z innego badania, które realizujemy, z badań naukowych nad higieną cyfrową, również opublikowanych w tym roku, widzimy dużo więcej szczegółów, i to jest zresztą też widoczne w badaniach na przykład NASK-u również. W badaniach higieny cyfrowej widzimy, że połowa nastolatków, czyli grupy z kolei 13-17, spędza w dni szkolne, blisko połowa, spędza 5 godzin i więcej. Czyli to średnie 4,5 to jeszcze mnie tak nie martwi, ale te 5 godzin więcej, a co 10 nastolatek w weekendy spędza 11 godzin więcej przed ekranem. To jest bardzo dużo. Ale sama średnia 4,5 godziny to też dużo i mówię to też jako nie tylko teoretyczka, badaczka, ale też jako mama po prostu trójki dzieci. Oczywiście są takie głosy w środowisku naukowym, żeby nie zwracać uwagi na, tylko na czas ekranowy, żeby się na nim nie fiksować. Oczywiście, to znaczy higiena cyfrowa to nie jest tylko kontrola czasu ekranowego, tylko też tak zwana kontrola jakościowa, ale sam czas też nie możemy, samego czasu też nie możemy lekceważyć i ja tak zupełnie po ludzku muszę powiedzieć, że jeśli moje najstarsze dziecko, które no już jest zaawansowanym nastolatkiem, jeśli osiąga 4 godziny dziennie, to mnie to martwi po prostu, bo obiektywnie rzecz biorąc to jest po prostu dużo w tej całej dobie, w której musi się też zmieścić sen, uczenie się, aktywność fizyczna, a znowu też właśnie w badaniach higieny cyfrowej nastolatków, gdzie badamy też ich aktywność fizyczną, widzimy, że występuje tutaj korelacja, to znaczy te dzieci, które rzeczywiście bardzo dużo czasu spędzają przed ekranem, 7, 8, 10 godzin więcej, to są dzieci, które mają bardzo niski poziom aktywności fizycznej. Czyli potwierdza to pewne takie intuicje, że mówi się, że dzisiaj siedzenie jest nowym paleniem papierosów, że jest tak samo szkodliwe jak palenie, bo po prostu coraz mniej się ruszamy, mimo że internet miał być mobilny, że telefony miały być mobilne, to w rzeczywistości my staliśmy się przez to mniej mobilni.
9: No, tym bardziej, że ten czas spędzony w sieci, co za chwilę właśnie się pojawi w dalszej części też naszej rozmowy, nawet jeśli jest 4,5 i uznamy, że to nie jest jakoś strasznie dużo, no to znowuż jest pytanie, co się w tym czasie dzieje, tak? To znaczy, do czego się zagląda, co się przegląda, no bo to tylko na razie zasygnalizuje. Do serwisów edukacyjnych zagląda 69% dzieci, ale poświęcają im one średnio 6 minut dziennie.
10: Tak, to jest 1% no to jeżeli całego powiemy, czasu spędzonego.
9: No bo jak powiemy 4,5 godziny, ale one tam cały czas, prawda,
10: uczą się
9: i czytają poważne rzeczy, no to okej, tak? Ale jeśli właśnie potem zaczynamy rozkładać te dane różne na inne kategorie, zaczyna to wyglądać nieco inaczej. Ale zanim przejdziemy do tych głównych obszarów aktywności wynikających z raportu, no to jeszcze o tej cyfrowej codzienności. 88% czasu online dzieci spędzają właśnie na telefonach, tak? Smartfonach. I tu mamy ten kłopot, że nawet jeśli one są przenośne, to i tak siedzą. Czy na przykład w drodze do szkoły, w metrze, w autobusie. No i dlatego o tej drodze do szkoły powiedziałem, bo się okazuje, że ponad połowa z tych dzieci sięga po telefon między 6 a 8 rano, czyli właśnie to jest jakby od pobudki do rozpoczęcia zajęć w szkole, prawda?
10: Tak, i w raporcie Internet Dzieci i w jego pierwszej edycji w zeszłym roku są takie charakterystyczne wykresy tego czasu ekranowego w ciągu dnia. Ja mówię na nie leżące wielbłądy, bo jak sobie tak wyobrazimy wykres, to ta linia na początku jest tak nisko, a potem są takie wielkie garby. Te garby, czyli ten wzrost ogromny używania, to jest czas po szkole, ale na samym początku jest ten malutki pik, ta głowa wielbłądzia przed szkołą. I tam idą takie dwie fale kolorowe. Fala YouTube i fala TikTok. To znaczy na tym wykresie widać wyraźnie, że to są dwie aplikacje, które towarzyszą tym smartfonowym dzieciom od pobudki do zaśnięcia. I to jest duży problem, bo to nie jest tak, że młodzież rano słucha sobie, czy dzieci rano słuchają sobie muzyki, albo używają Google Mapsa i to im nabija czas ekranowy, tylko to jest po prostu pochłanianie krótkich form wideo, niezwiązanych ze sobą kontekstowo, czyli 5 sekund o kocie, 10 sekund czegoś śmiesznego, 3 sekundy czegoś innego. Jest wiele badań, które pokazują, że tego typu treści bardzo źle wpływają na naszą pamięć i koncentrację, a Komisja Europejska czy Sąd federalny w Stanach Zjednoczonych orzekł jednoznacznie, że tego typu treści mają charakter uzależniający. I w Stanach zapadły w ostatnich tygodniach, ale w ogóle też w tym roku, wyroki w procesach przeciwko wlopom, czyli dużym platformom online, właśnie właścicielowi Facebooka, Instagrama, właścicielowi YouTube'a, czyli przeciwko Google'owi, toczą się postępowania w Europie też wobec TikToka czy X'a i wszędzie tam specjaliści i biegli sądowi stwierdzają, że te funkcje, które tam są wykorzystywane, mają charakter uzależnieniowy, prowadzą, nie muszą prowadzić od razu do choroby uzależnieniowej, ale na pewno stwarzają ryzyko utraty kontroli nad uwagą. I to jest ten problem, że to dziecko, które wchodzi do szkoły, takie naspeedowane, mówiąc prostym językiem, które się nawciągało po drodze rolek z TikToka, czy właśnie shortsów z YouTube'a, ono potem absolutnie nie jest w stanie przejść w tryb koncentracji na 45-minutowej lekcji. I to z kolei mówią nauczyciele, że to jest właśnie ogromny problem z tym, żeby nad tą koncentracją ucznia potem zapanować.
9: No a jak wynika z raportu, o którym ciągle mówimy, około 400 tysięcy dzieci z grupy 7-12 lat używa przez 2 godziny dziennie, czy ponad 2 godziny dziennie właśnie TikToka. No, YouTube jest zaraz za nim.
10: Tak,
9: no i teraz
10: prawda.
9: Jeszcze...
10: Przepraszam, chciałam tylko potwierdzić, że tak, to prawda i rzeczywiście widzimy w tych danych, że te dzieci, które intensywnie używają TikToka, to są dzieci, które wchodzą do serwisu po kilkadziesiąt razy dziennie nawet, więc proszę sobie wyobrazić taką codzienność dziecka czy nastolatka młodszego, bo mówimy tu o dzieciach 7-12, czyli dzieciach, które po pierwsze zgodnie z regulaminem nie powinny używać mediów społecznościowych. I teraz wyobraźmy sobie, że to ich codzienne czynności, droga do szkoły, odrabianie

0: I rzeczywiście, to są oczywiście skrajne przypadki, ale my musimy chronić wszystkie dzieci. I ja tutaj często cytuję profesora Stanisława Burdzieja z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który również bada wpływ technologii. Powiedział takie zdanie, które mnie poruszyło kiedyś w jednym ze swoich wykładów. Ile dzieci musi być bite, żebyśmy wprowadzili zakaz bicia dzieci? 100 dzieci to jest okej? Okay? Czy dopiero czekamy, aż będzie 101? To samo dotyczy kwestii regulowania mediów algorytmicznych, czy też w ogóle ochrony dzieci w internecie. Myślę, że nie ma dzisiaj sensu w 2026 roku mówić, że potrzebujemy badań, które teraz udowodnią, że absolutnie wszystkim dzieciom szkodzą platformy algorytmiczne, takie jak TikTok czy Instagram. Wystarczy, że jest jakaś grupa, której to może szkodzić, która jest szczególnie narażona i my jako dorośli mamy obowiązek po prostu i prywatnie i na poziomie państwa zareagować i te dzieci chronić.
1: W tych głównych obszarach aktywności rozumiem, że to jest no, coś w miarę nowego, nie zupełnie, ale w miarę nowego. Pojawia się jeszcze sztuczna inteligencja i korzystanie z czata GPT to robi 18% regularnie, ale w ogóle korzystało z niego 43% dzieci w wieku 7-14 lat, czyli jak piszą Państwo, te narzędzia AI weszły do codziennych praktyk. No tylko czy wiemy znowuż właśnie w jakiej sprawie weszły? Czy to jest odrabianie lekcji, żeby było łatwiej? Czy też jakieś inne obszary, które znowuż możemy kwalifikować jako zagrożenie?
0: Bardzo różnie, bo oczywiście w największym stopniu to jest tak zwane poszukiwanie informacji. No i teraz pod tym hasłem rozumiemy różne praktyki tak naprawdę medialne, bo to może być i odrabianie lekcji z czatem, czyli w zasadzie wyręczanie się sztuczną inteligencją w ćwiczeniach, które powinny naszą żywą, biologiczną inteligencję rozwijać, ale również sięganie po takie narzędzia w celu na przykład właśnie uczynienia z takiego narzędzia powiernika swoich trudnych spraw. I to rzeczywiście jest coś, co jest szczególnie ryzykowne. W internecie dzieci widzimy w raporcie, że w Polsce stosunkowo mało popularne są jeszcze te aplikacje AI Friends, czyli takie, które pozwalają wyhodować sobie takiego bota AI, który jest naszym przyjacielem. One są szczególnie zagrażające, dlatego że no my w takiej sytuacji jako ludzie, nie tylko dzieci i młodzież, również ludzie dorośli, ale oczywiście młodsze pokolenia ze względu na jeszcze okres dojrzewania są szczególnie narażone na coś, co nazywamy antropomorfizacją, tak? Czyli taką skłonnością człowieka od zarania dziejów do oswajania zwierząt, roślin czy właśnie rzeczy nieożywionych przedmiotów w taki sposób, że nadajemy im imiona, że zaczynamy im przypisywać odruchowo pewne cechy ludzkie. I teraz o ile nadajemy imię psu, ponieważ jest to nasz pies i go w ten sposób oswajamy, to jednak w przypadku sztucznej inteligencji jest to ryzyko, że nasz mózg po prostu ma ogromny dysonans poznawczy, bo dotychczas nic, absolutnie nic nie umiało odpowiadać człowiekowi w taki sposób poza drugim człowiekiem. No i to powoduje, że możemy mieć większą skłonność do zwierzania się technologii zamiast szukania pomocy u człowieka, a tymczasem te technologie nie są odpowiednio zabezpieczane. Czyli szerokim echem w mediach odbijały się przypadki, począwszy od takich, gdzie narzędzia typu czaty AI sugerowały osobom w kryzysie psychicznym właśnie jakieś zachowania zagrażające zdrowiu i życiu, po takie przypadki, gdzie dochodziło po prostu do odebrania sobie życia przy jakby zachęcie ze strony takiego narzędzia. Więc to są narzędzia bardzo wysokiego ryzyka. Jednocześnie one spopularyzowały się bardzo szybko. Jak popatrzymy na historię popularyzowania się technologii, począwszy od, no załóżmy od pary, czy od druku na przykład. Druk, para, elektryczność, samochody. One, każda technologia wchodzi rozchodziła coraz szybciej w mediach, też to przyspieszało. Telewizor, radio, czy w odwrotnej kolejności radio, telewizja, pierwsze komputery domowe, a wraz z pojawieniem się kolejnych produktów i usług cyfrowych, bo

0: o tym mówimy w internecie, każdy z nich dużo szybciej zdobywał ten pierwszy milion użytkowników, pierwszy miliard użytkowników. W przypadku AI mam wrażenie, że to się wydarzyło nie wiadomo kiedy. To znaczy, ja obserwuję ten rynek od 2006 roku. Jeszcze nigdy żadna technologia tak szybko nie została zaadaptowana przez społeczeństwo. Mam wrażenie, że ChatGPT w ogóle podzielił los marki Adidas. To znaczy, dzisiaj, kiedy ludzie mówią, że idę sobie kupić Adidasy, to nie wiadomo do końca, jaki but tak naprawdę chcą kupić. Po prostu myślą o sportowym obuwiu. I to samo jest często dzisiaj, że ludzie mówią, zapytaj czata, myśląc o tym, żeby zapytać jakiekolwiek narzędzie AI. I trochę trudno dzieci przed tym chronić, bo przecież jeśli dziecko w czwartej czy w piątej klasie dostaje za zadanie, żeby zrobić referat na jakiś temat, prezentację, bo bardzo często dzisiaj dzieci dostają jako zadanie prezentację multimedialną, no to teraz trudno się zrzymać na to, że dzieci nie pójdą do biblioteki i nie zaczną przepisywać z encyklopedii odpowiedzi, bo przecież nie o to chodzi. My musimy dzieci nauczyć tego, że ta wiedza dzisiaj jest dużo łatwiej dostępna niż dawniej. Właściwie nie wiedza, tylko informacje. Więc dziecko wchodzi do internetu, nawet pod kuratelą rodzica. No i teraz w jaki sposób ma szukać tych informacji? Wpiszę to w wyszukiwarkę. A wyszukiwarki dzisiaj, zwłaszcza najpopularniejsza z nich, z której korzysta 90% internautów, w pierwszej kolejności dzisiaj wyrzuca nam odpowiedź za pośrednictwem właśnie narzędzia AI. Czyli w zasadzie jest to bardzo trudne do ominięcia dzisiaj, dlatego niezwykle ważne jest, żeby na jak najwcześniejszym etapie z dziećmi rozmawiać, że to, co widzimy, to, co nam AI podrzuca, to nie zawsze są sprawdzone informacje, że to jest jakiś trop, który my musimy zawsze sprawdzić, zawsze dotrzeć do źródła. No i niestety tutaj kontrola rodzicielska w dzisiejszych czasach jest absolutną koniecznością. To znaczy nie wyobrażam sobie po prostu, że te młodsze dzieci korzystają sobie dzisiaj swobodnie z internetu czy z narzędzi AI i rodzic się tym nie interesuje, bo to jest po prostu w dzisiejszych czasach rodzaj zaniedbania rodzicielskiego. I my w Polsce toczymy ciągle dyskusje na ten temat. Od lat ja tyle energii tracę na to, żeby tłumaczyć, że to są narzędzia wysokiego ryzyka. A mimo to wielu ludzi żywi przekonanie, że ich dziecko będzie wykluczone. Więc ja chcę tylko powiedzieć, wszyscy wielcy menedżerowie z Doliny Krzemowej trzymają swoje dzieci z daleka od tego. Z jakiegoś powodu oni nie martwią się, że ich dzieci będą wykluczone z używania TikToka, z używania czatu GPT i tak dalej. Zastanówmy się, dlaczego tak jest, prawda? Więc no, czy tu nie obowiązuje brzydka zasada dealerów narkotyków? Przepraszam za brzydkie wyrażenie, bo złagodzę je, nie używaj własnego towaru.
1: Bardzo ważny apel. Mam 5,5 minuty do końca naszej rozmowy, więc jeszcze dwa słowa o zagrożeniach, które się w raporcie pojawiają. One się wydają takie intuicyjnie oczywiste, ale trudno by je pominąć. Przepisy chroniące nieletnich okazują się, bo to jest istotne, mało skuteczne. Prawie 40% dzieci z tej grupy wiekowej, czyli 1 200 000, miało kontakt z reklamami piwa właśnie na tych aplikacjach. 32% dzieci miało kontakt ze stronami i aplikacjami zawierającymi treści erotyczne. Czy to jest też jakaś luka prawna? No bo rzeczywiście normalnie, prawda, te reklamy alkoholu na przykład nie powinny być eksponowane w miejscach, do których dzieci mają dostęp. Tymczasem w internecie właśnie hulaj dusza, tak?
0: Tak, to jest kwestia mogąca mieć kilka źródeł. Po pierwsze, kwestia nieuregulowanego korzystania z mediów algorytmicznych dzisiaj. Mam tu na myśli tak zwane media społecznościowe. Teoretycznie regulaminy mówią o 13 roku życia. To samo dotyczy wielu gier, które są dostępne na przykład od 18 roku życia. W związku z czym dzieci i młodzież, często zresztą z pomocą nieświadomych zagrożeń rodziców, zakładają sobie konta, w których deklarują dorosły wiek. I w takiej sytuacji te dzieci są targetowane po prostu w reklamach dla dorosłych. I teraz narzędzie Genius weryfikuje wiek użytkownika i ono widzi, że to jest użytkownik na przykład 7-letni, ale na poziomie jego konta w danej grze on może mieć zadeklarowane 18 lat i wyświetlają mu się w związku z tym takie treści. To jeśli chodzi o reklamy, tak? Inną rzeczą jest to, że ja na studiach z higieny cyfrowej, które prowadzę, miałam studentkę pracującą w branży reklamy interaktywnej, która opowiadała o tym, że takie briefy właśnie reklamowe na to, żeby jednak te zakazane treści kierować do dzieci, bo może nikt się nie dowie, bo to nie jest sprawdzane i regulowane często w internecie, po prostu się zdarzają. Natomiast jeśli chodzi o kwestię dostępu do pornografii, to to jest już zupełnie inna rzecz, bo tutaj mamy do czynienia bardzo często ze świadomym jakby poszukiwaniem tych treści przez dzieci, które już wcześniej się z nimi gdzieś przypadkowo skontaktowały i po prostu z ciekawości chcą tam wejść, mają dostęp do tych stron, on nie jest zablokowany. To, co mnie właściwie zdumiało w tych badaniach, to, że pierwszy kontakt z pornografią oraz później najczęstszy jest za pośrednictwem telefonu, który relatywnie najłatwiej jest dziecku zablokować, bo ustawienie blokad na strony pornograficzne na komputerze wymaga trochę większych umiejętności skonfigurowania aplikacji do kontroli komputera, ale jeżeli chodzi o telefon, to bardzo wiele z nich ma po prostu wbudowane takie możliwości blokowania tego typu stron, więc no, to jest takie smutne, że część rodziców nie wykonuje nawet takiej podstawowej rzeczy jak skonfigurowanie telefonu dla dziecka przed wręczeniem mu urządzenia.
1: W drugiej części audycji będę rozmawiał o tym najnowszym pomyśle Komisji Europejskiej, Kids Act, gdzie no, pojawiają się jakieś propozycje bardziej może szczelnego ograniczenia dostępu do tych platform przez dzieci. Natomiast może na koniec w tych ostatnich dwóch minutach, bo już rzeczywiście więcej nie mamy, bym panią poprosił może o takie zdefiniowanie i podkreślenie, czy rozróżnienie pojęć, bo zauważyłem, że właśnie chyba dwu czy trzykrotnie użyła pani określenia zajęcia z higieny. Z higieny oczywiście tej
0: cyfrowej,
1: tak? Dlaczego właśnie warto używać tego terminu?
0: No, dzisiaj higiena cyfrowa to jest element zdrowia publicznego. Przez środowiska medyczne jest uważany za w ogóle niezbędny element zdrowego funkcjonowania dzisiaj we współczesnym środowisku. Środowisko to jest wszystko, co nas otacza. No, chyba każdy się zgodzi, że nowe technologie otaczają nas zewsząd, w urzędzie, w szkole, w domu, we wszystkich sytuacjach. Więc my musimy umieć chronić swoje zdrowie w taki sposób, żeby używać tego mądrze i trzeba dzieci tej higieny uczyć od samego początku, tak jak uczymy mycia rąk i mówić, to wolno, tego nie wolno, to jest dla starszych, to jest dla dzieci i tak dalej. Oczywiście nie zawrę tego w jednej minucie, ale o higienie cyfrowej mnóstwo można dzisiaj znaleźć, zresztą no gdzie właśnie, w przestrzeni cyfrowej w internecie, ale też w szkołach bardzo dużo realizowanych jest zajęć dotyczących właśnie mądrego, rozważnego korzystania z internetu i tutaj muszę powiedzieć, że polska edukacja i polska szkoła dużo rzeczywiście w tym zakresie robi, począwszy od podstawy programowej, a skończywszy na zakazie telefonów w szkołach, który wszedł teraz od 1 września, czym dołączyliśmy do ponad połowy krajów na świecie, która takie zakazy wprowadziła.
1: No, aby to wszystko zaczęło przynosić pożądane efekty. Pięknie pani dziękuję za rozmowę. Magdalena Migaj, prezeska i założycielka Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, specjalizująca się w problematyce właśnie higieny cyfrowej. Raz jeszcze bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Do usłyszenia.
1: A naszym kolejnym gościem jest pan Bolesław Michalski, specjalista od bezpieczeństwa w sieci, założyciel projektu OPSEC for Kids. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
1: To nam jest miło pana gościć. No i proszę może dwa słowa powiedzieć o projekcie, żebyśmy również to rozszyfrowali na początku.
2: Więc no, OPSEC for Kids jest już prawie tak stary jak dinozaury, bo sam projekt zaczął się 10 lat temu i w kluczu, a właściwie u podstaw tego projektu leżą takie dwa filary. Jest to slow tech nad no tech, czyli niewykluczanie technologii, tylko wolna w rozumieniu rozsądna technologia. I partner edukator, a nie nadzorca regulator, czyli miejsce, w którym moje doświadczenie podpowiada, gdzie powinien być rodzic, żeby budować bardzo silną i wartościową relację z dzieckiem dookoła, relację dookoła technologii, która jest, była i będzie najsilniejszym i najlepszym narzędziem ochronnym, jakie możemy sobie wyobrazić w tym technologicznym świecie.
1: Ale czy to oznacza, że państwo chcecie nauczyć nas funkcjonować w tej rzeczywistości, czy również chcecie pokazywać na narzędzia, no właśnie, jak dzieci chronić przed tym wszystkim, co jest złem? W praktyce jak to wygląda?
2: Jasne, misja OBSEC, ja przede wszystkim, jeżeli tylko mam czas, to zajmuję się szkoleniem dzieciaków, rodziców i nauczycieli i to jest taka moja misja, którą już wykonuję od 10 lat i staram się po prostu bezpośrednio z tymi dzieciakami spotykać się kilka razy w miesiącu, rozmawiać z nimi, być blisko, jakby przekazywać im wiedzę, która jest związana z zagrożeniami, które na nie czyhają, wyrównywać też trochę rozbrat, który czasami jest między rodzicami a dziećmi w kwestii zrozumienia technologii, ale też w kwestii tego, jak gdzie rodzice myślą, że dzieci są w internecie, a gdzie dzieci de facto w tym internecie są, bo to jest bardzo często takie miejsce, które nie tylko się zmienia, ale które też mamy jakby zupełnie dwa różne światy.
1: Ja może zaproponuję, żebyśmy teraz w naszej rozmowie porozmawiali o tej propozycji Komisji Europejskiej, którą później możemy odłożyć na bok i prosimy wtedy pana jeszcze o jakieś dodatkowe uzupełnienia. No zacznijmy od tego, że w tym Kids Act pojawia się taka propozycja, aby przynajmniej w państwach Unii Europejskiej dzieci mogły tworzyć autonomiczne konta w serwisach społecznościowych dopiero w wieku 15 lat. W przypadku dzieci w wieku od 13 do 15 tutaj zakłada się możliwość zakładania minikont przez opiekunów i dzieci będą mogły mieć dostęp do takiego konta za pośrednictwem opiekuna. No i tu się od razu zatrzymajmy. Jak można weryfikować, ile tak naprawdę lat ma ktoś, kto próbuje założyć konto, zalogować się i tak dalej? To jest możliwe?
2: To trochę jest tak, jak z tym, że w Polsce nie wolno dzieciom sprzedawać papierosów i energetyków, a jednak mimo wszystko jakoś dzieciaki zdobywają jedno i drugie. Tutaj plan Unii Europejskiej jest dość konkretny, bo w tym proponowanym rozwiązaniu przy tych mini kontach i później przy kontach, które są, że tak powiem, nadzorowane przez rodziców, tam to logowanie, czy tam właściwie weryfikacja wieku ma być o tyle przemyślana, że ta weryfikacja wieku nie będzie przekazywała informacji dalej do platform, poza tym ile weryfikowany ma lat. I to jest fajne. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że im dokładniejsza weryfikacja, tym bardziej musimy wejść w obszar naszej prywatności, żeby tą weryfikację przeprowadzić. I jeszcze jedna rzecz, o której tutaj warto pamiętać, to to, że nie tylko tworzymy miejsce, które potencjalnie może być atrakcyjnym celem ataku cybernetycznego, bo niestety tak się dzieje, że nawet jeżeli platforma nie otrzymuje tożsamości, to gdzieś jakiś mechanizm, inny mechanizm musi jakby tą tożsamość potwierdzić, więc gdzieś te dane się odkładają. I komisja przewiduje zaufanych dostawców i rozwiązania, które mają jakby maksymalnie to zabezpieczyć, ale to nadal jest system informacyjny i nadal niestety może być celem ataku. A kolejna rzecz, którą też warto właśnie wziąć pod uwagę przy tej skuteczności weryfikacji versus tak naprawdę naszej prywatności, bo to też w ten czy inny sposób będziemy musieli potwierdzić. Więc ta metoda, czy ten system, którego chcemy użyć w Kids Act, on z założenia ma sens, ale czy uda się w 100% zweryfikować i czy dzieciaki nie będą tego obchodziły? No pewnie będą próbowały, to mogę powiedzieć na pewno. I to możemy nawet widzieć na przykładzie innych krajów, w których takie ograniczenia były wprowadzone, gdzie dzieciaki kombinowały bardzo mocno, jak można podejść do tego tematu, żeby jednak się dostać w to miejsce, albo migrowały do innych platform, które pozwalały im nadal być online, ale nie były postrzegane jako tak silnie nadzorowane. Natomiast największym problemem, jaki ja tutaj widzę i to, czego się strasznie boję, to to, że platformy mogą powiedzieć, że skoro jakby ta weryfikacja przebiega i skoro dzieci tam nie ma, to platformy nie będą już miały na sobie takiego nacisku na eliminację treści, które są dla dzieci bardzo niebezpieczne. No bo przecież dzieci, szczególnie tych najmłodszych, tam po prostu nie powinno w takim razie być.
1: No, ale czy mamy, no rozumiem, że znając trochę proces tworzenia aktów prawnych w Komisji Europejskiej, to jest zwykle bardzo poważnie konsultowane z różnego rodzaju, jak to mówią w brukselskiej bańce, interesariuszami, ale też i ludźmi, którzy mają w tej sprawie wiedzę natury technicznej. Więc ja rozumiem, że jeżeli się tworzy tego typu przepis i zakłada się między innymi w przypadku tych mini kont, że muszą tam być specjalne zabezpieczenia, na przykład takie, jak ograniczony czas spędzany przed ekranem do 1 godziny dziennie, no to, że ktoś tego tak sobie nie napisał, bo mu tak przyszło do głowy, tylko że to jest możliwe. Ale rozumiem, że pan mówi, że no tak, jest możliwe, tylko że jak w każdym systemie, jeżeli się pojawi jakiś zamek, to się pojawi jakiś włamywacz, tak?
2: I pojawi się jakiś klucz i pojawi się jakiś włamywacz. I tutaj nawet australijski e-safety ostrzega, że są osoby oferujące dzieciom pomoc w obchodzeniu weryfikacji wieku. I mało tego, że te dzieci oferują pomoc w obchodzeniu weryfikacji wieku, to jeszcze mogą to być osoby, które później wykorzystają ten proces przeciwko dziecku, bo będą wiedzieli, czy będą takie osoby wiedziały, że to dziecko zrobiło coś, co jest niezgodne z regulacjami, co może być na przykład podstawą do rozpoczęcia szantażu. Więc każdy system będzie niestety w ten czy inny sposób, będzie jakaś próba obejścia i może nie wystarczą, że tak powiem, plastikowe okulary z plastikowym nosem i plastikowymi wąsami, ale obawiam się, że tutaj musimy też trochę zdecydować, co chcemy. Czy chcemy bardzo dokładną weryfikację wieku opartą na przykład wieloprocesowej weryfikacji albo wgrywaniu dokumentu, czy chcemy weryfikację, która zapewni nam bardzo dużo prywatności, bo te rzeczy, no jakby one momentami niestety trochę się wykluczają.
1: No a jak czytam dalej w tym, przepraszam, w tej propozycji, ten unijny akt nakłada szereg obowiązków na wszystkie usługi internetowe oferujące użytkownikom w wieku poniżej 18 lat usługi mediów społecznościowych. A tam jeszcze udostępnianie gier, wideo i tak dalej. I teraz obejmują one zakaz uzależniających funkcji i oparte na profilowaniu kanały rekomendacyjne wciągające małoletnich w dziury królicze szkodliwych treści. Te dziury królicze, może to jest jakieś tłumaczenie po prostu, ale gdyby pan spróbował nam to jakoś rozszyfrować?
2: Generalnie platformy i media społecznościowe mają do siebie to, że one się nigdy nie kończą. I to, że ten content na nich, to, że coś, co można na nich zobaczyć, tak naprawdę nigdy nie ma końca. I to jest jeden właśnie z tych dark patterns, z tych właśnie naciągaczy uwagi. Czy systemy, które nagradzają dzieci w różne sposoby za częstotliwość logowania, czy za częste bycie tam, czy za częste komentowanie, czy za częste powielanie, czy za częstsze dzielenie się kontentem, to są mechanizmy, które kradną dzieciom uwagę i to są mechanizmy, które wpływają na to, że dzieci chcą tam wracać, że dzieci czują potrzebę jakby powrotu tam. FOMO, czyli zjawisko, które rozwija się do Fear of Missing Out, czyli strach przed przeoczeniem czegoś, to jest kolejny element, który w ten czy inny sposób ma kraść nam uwagę. I my mamy, jako dorośli, mamy duży problem z tymi systemami, jesteśmy na nie bardzo podatni, a u dzieci jest to jeszcze trudniejsze. I te platformy są skonstruowane w taki sposób, żebyśmy my jako użytkownicy i dzieci jako użytkownicy chcieli na nie wracać. Więc to ograniczenie czasowe ma jakby sprawić, że nie będziemy mogli tam wracać tak często, jakbyśmy chcieli, że będziemy musieli tą uwagę, nawet jeżeli któryś z tych systemów, bo tych systemów jest wiele i nawet jeżeli któryś by w cudzysłowie przeszedł przez te konta dziecięce, to ograniczenie tego czasu ma pomóc w zapanowaniu też nad jakby ilością tej uwagi, którą możemy poświęcić danego dnia.
1: No ale cały czas rozumiem, że gdzieś z tyłu głowy mamy to, że można będzie no, wejść tam, gdzie teoretycznie ze względu na wiek nie wolno, bo to dalej mówimy właśnie o użytkownikach poniżej 18 lat albo jeszcze w tych bardziej zawężonych kategoriach, no bo przypomnę, w tym akcie między innymi się mówi, że dzieci w wieku od 3 do 13 lat w ogóle nie mają dostępu do mediów społecznościowych.
2: Ja bardzo mocno namawiam właśnie dlatego do tej roli partner-edukator, a nie nadzorca-regulator, bo partner-edukator to jest osoba, która jest przy dziecku i która prowadzi to dziecko w tym świecie technologicznym, też tłumacząc dlaczego, co, jak to powinno wyglądać, bo my bardzo mocno skupiamy się legislacyjnie na zakazach i proszę mnie nie zrozumieć źle, ja jestem bardzo zadowolony, że media społecznościowe są pod lupą i jak zostałem zaproszony do Brukseli z pytaniem, od którego roku życia dzieciaki powinny móc korzystać z mediów społecznościowych, to moja prezentacja zaczynała się od zdań, od słów tak naprawdę, że to nie jest kwestia wieku, to jest kwestia gotowości i to jest kwestia edukacji. O edukacji niestety nie mówimy i nie mówimy tak często, ale jesteśmy w miejscu, w którym blokady, zakazy i inne bardzo silne powiedzenie nie, bez dania alternatywy, bez dania edukacji, tak naprawdę staje się wyzwaniem, które dzieciaki będą próbowały w ten czy inny sposób obejść.
1: No tylko ktoś może powiedzieć, przepraszam, czy postawić taki zarzut, że można już w młodym wieku dziecku mówić o szkodliwości palenia papierosów czy innych używania innych używek. Można pokazywać na paczkach tychże używek różnego rodzaju drastyczne zdjęcia, a to też nie działa, no.
2: Ale nadal powinniśmy to wszystko robić, bo to, że media społecznościowe są pod lupą, to, że mówi się o wysokich karach, to, że mówi się o ich działaniu, to, że mamy teraz dostęp do badań, które pokazują, że ekspozycja dzieci na ekran przed drugim rokiem życia zmienia to, jak ich mózg się rozwija i to, że patrzymy na to tak szeroko i to, że próbujemy to regulować, to jest coś, co... Nawet jeżeli te wszystkie regulacje nie wyjdą, nawet jeżeli one nie będą bezbłędne, nawet jeżeli dzieci będą znajdowały sposób, nawet jeżeli będzie to powodowało jakieś inne zaburzenie, jak na przykład fałszywe poczucie bezpieczeństwa, że no, dzieci są tam bezpieczne albo że przecież jest tam tylko godzinę, więc co może się wydarzyć, to mimo wszystko mówimy o tym i w ten sposób zaczyna się proces szerszej edukacji całego społeczeństwa. Bo rodziców już nie trzeba edukować, przynajmniej nie wszystkich, czy dzieci powinny jeździć w fotelikach, czy nie, czy dzieciom powinno zapinać się pasy, czy nie, czy dzieci powinny jeździć w kaskach.
1: No ale jednak, znowuż przerwę, no, ale właśnie tutaj mamy prawo i sankcję karną, dlatego no, w jakimś sensie jest zakaz wożenia dzieci nie w fotelikach, prawda?
2: Absolutnie i myślę, że w którymś momencie tylko teraz warto by się było zastanowić, czy bez tej sankcji, bez tego zakazu, do którego my też musieliśmy dojrzeć, bo ja jestem urodzony w 1984 roku i do dziś pamiętam tylną kanapę Poloneza i te pasy to tak czasami nawet chyba w tym pierwszym to chyba ich w ogóle nie było z tyłu, ale nie dam sobie za to ręki uciąć. Tak czy inaczej sytuacja wyglądała tak, że to się zmienia i niestety tak jak mimo tego, że samochody są coraz szybsze, to nie są tak szybkie jak technologia. I prawo jest za niektórymi aspektami naszego życia w stanie nadążyć, a za technologią bardzo trudno jest nadążyć organom takim jak Komisja Europejska czy jakikolwiek inny organ, który musi wytworzyć prawo, które musi być szczelne, no bo później będzie egzekwowane. Więc to naprawdę to jest bardzo złożony temat i bardzo skomplikowany.
1: No to jeszcze spróbujmy wyjaśnić, bo to dobrze brzmi, natomiast w kontekście tego wszystkiego, co pan powiedział, no to może byłoby dobrze, aby właśnie od pana też mieć ten komentarz, bo komisja bardzo z taką dumą informuje, że oto doprowadziliśmy do sytuacji, w której odwrócony zostaje ciężar dowodu. To platformy muszą pokazać, że są bezpieczne z założenia. To znaczy, co to zmienia rzeczywiście, to odwrócenie ciężaru dowodu i czy spodziewa się pan, że rzeczywiście platformy, które mają świadomość, że wszystkie ograniczenia w ich uderzają, tak? Zarówno od strony wydatków związanych z tworzeniem odpowiednich narzędzi, które narzuca ustawodawca, no to jeszcze właśnie ma świadomość, że poniesie straty wynikające z tego, że jakaś część osób, które do tej pory bez ograniczenia korzystały z tychże platform, nie będzie korzystała, no czyli stracą, nie wiem, część rynku reklamowego na przykład.
2: No to nawet dośmierzalną część rynku reklamowego, bo to też jest tak, że tak jak w normalnych portalach, na których my możemy czytać wiadomości, tam wydawcy tych wiadomości, autorzy tych wiadomości mają określone cele, ile osób musi to przeczytać, żeby tam się stworzyła po prostu powierzchnia reklamowa. A jeżeli my zabieramy użytkowników z mediów społecznościowych, to tak naprawdę tą powierzchnię reklamową i też odbiorców tej reklamy w ten czy inny sposób zabieramy. Więc platformy to odczują. Ale to też jest tak, że w danych, które można wyczytać w Lobby Control, branża technologiczna wydaje około 150 milionów euro rocznie na lobbying w Unii Europejskiej. W Brukseli działa prawie 900 lobbystów i przyrost tych lobbystów w ostatnich latach też bardzo...
1: Znaczy tylko z tej branży, dodajmy.
2: No tak, więc proszę zobaczyć, oni nie czekają jakby z założonymi rękoma. To będzie i to jest przestrzeń, w której mówimy o gigantycznych pieniądzach, bo w USA w 2022 roku 11 miliardów dolarów zarobków z reklam dla tych dużych platform przypisywane było użytkownikom poniżej 18 roku życia, tylko w USA. Więc my tu mówimy o bardzo dużych pieniądzach, ale mówimy też i warto na to spojrzeć z tej perspektywy o Big Techu jako części europejskiej gospodarki i jako firmach, które zatrudniają ludzi, które pozwalają w ten czy inny sposób pozyskiwać klientów małym, średnim i dużym firmom, które się tam reklamują. Więc to wszystko jest, to jest bardzo złożony ekosystem. To nie jest czarno-białe. Ja nie mówię, że teraz Meta została zbyt wielka, by upaść, odnosząc się do banku sprzed paru lat, ale jest to miejsce, w którym nie możemy tak jednowymiarowo dowalić z platformą, mimo tego, że one robią złe rzeczy, mimo tego, że to jest udokumentowane, to jest to złożony temat, on nie jest jednowymiarowy.
1: No a jeszcze gdyby pan o tym odwróceniu ciężaru dowodu, dwa słowa?
2: W jakim obszarze pana interesuje?
1: No nie, no jeżeli Komisja Europejska mówi, że to jest w ogóle no, kluczowe w tej ustawie KIC, że właśnie to platformy muszą pokazać, że są bezpieczne z założenia, tak? No to, to na czym ta wyjątkowość właśnie tego założenia polega?
2: Znaczy, generalnie rzecz ujmując, sytuacja wygląda tak, że platformy będą musiały i będą musiały jakby zabezpieczyć czy sprawić, że miejsce będzie bezpieczniejsze i że miejsce, w którym te dzieci będą mogły przebywać, czy generalnie użytkownicy mediów społecznościowych będą mogli przebywać, będzie bezpieczniejsze. Tylko jakby spójrzmy na to z tej perspektywy, że teraz jeżeli chcemy, to na Instagramie możemy znaleźć jakby realną pornografię. Nie mówię tutaj o nie do końca pokazywanej pornografii, tylko mówię jakby o realnej pornografii. I ja nie do końca wierzę, że i jakby bardzo popieram i bardzo jestem za i bardzo mam wielką nadzieję, że to się uda, ale nie do końca wierzę, że jakby jesteśmy, czy jako Unia Europejska, czy jakikolwiek inny organ w stanie wymóc to tak zero-jedynkowo na Big Techach.
1: No a jak to zrobiła Australia? No bo właśnie wszyscy powołują się na ten przykład, pan zresztą też już o tym wspomniał i że są już właśnie dowody, że że tam właśnie się te klucze otwierające dostęp do tych platform znalazły, ale czy poza tym, że są tego typu wnioski, to można już ocenić, że to jednak przyniosło jakieś pozytywne skutki, że jest mniej tych wszystkich negatywnych zjawisk, właśnie chociażby kontaktu dzieci z pornografią, czy mniej jest jakiejś przemocy w tej sieci w związku z tymi ograniczeniami, że, nie wiem, psychologowie zauważyli poprawę dobrostanu dzieci, czy to za wcześnie jeszcze na takie wnioski?
2: No, znaczy z jednej strony, tak jak technologia pędzi i gna, to niestety dobre badania wymagają czasu, ale z drugiej strony jest parę niestety wniosków, które nam pokazują, że mimo tego, że Australia zrobiła ten krok, no to dzieciaki przeniosły się do innych platform, po prostu wyemigrowały tam, gdzie mogą hasać bez nadzoru. I też jest troszeczkę tak, że w Australii I to sama Australia o tym mówi, że zdarzają się przypadki, gdzie są osoby, które pomagają dzieciom się dostać do tych mediów społecznościowych, czy że dzieci zakładają fałszywe konta, czy że jeszcze część tych kont nie została po prostu zweryfikowana i czeka na tą weryfikację. Więc niestety, tak jak modernizacje i tak jak zmiany są i wchodzą, no to niestety to bez dania alternatywy, bez edukacji, to nie będzie to miało aż takiego silnego wpływu.
1: No to w takim razie na koniec wróćmy właśnie do tego wątku, czyli do edukacji, czyli już pomijamy kwestię rozwiązań proponowanych w tym unijnym dokumencie. Raczej bym się odwołał do pana doświadczenia. Jak pan powiedział, że historia projektu już jest jak historia dinozaurów, no to rozumiem, że są jakieś obserwacje, jakieś wnioski. Co działa w takim razie, jeżeli...
2: Rodzic.
1: No ale czy właśnie przecież... Od czego zaczyna się historia ludzkości? No od zerwania owocu z drzewa zakazanego, prawda? Czyli że no gdzieś zawsze jest ta chęć ominięcia właśnie jakiegoś zakazu albo założenia, że no trudno, złamię ten zakaz, może mi się upiecze.
2: Tylko to jest trochę tak, że jeżeli mamy się powoływać trochę na moje doświadczenie pracy z dzieciakami, rodzicami, to rodzic może zrobić coś konkretnego dzisiaj. Nawet jeżeli to będzie początek jednej z 10 rozmów. Nawet jeżeli to będzie kwestia rozpoczęcia procesu edukacyjnego siebie, żeby później próbować edukować dziecko. Bo my o Kids Act rozmawiamy teraz, ale zanim zakończy się proces legislacyjny, powstaną rozwiązania technologiczne, techniczne, zanim platformy je wdrożą, zanim regulatorzy zaczną je egzekwować, no to zobaczymy, gdzie się jakie dziury znajdą, jak będzie to można obchodzić. Minie czas i minie tego czasu dość dużo. Więc mam wrażenie, że w tej dyskusji trochę odbieramy rodzicom i własną sprawczość, bo to rodzice decydują, kiedy tak naprawdę dziecko dostaje swój pierwszy telefon. To rodzice też wiedzą, a właściwie powinni wiedzieć, jakie aplikacje dzieciaki na tym telefonie mają. I jakby samo ustawienie odpowiedniej kontroli rodzicielskiej w porozumieniu z dzieckiem może dać efekt czy opóźnienia, czy minimalizacji ekspozycji na media społecznościowe. To wszystko można zrobić dziś. Wszystko, co wymieniłem, można zrobić już dziś. Nie jest to najłatwiejsza rzecz i może być tak, że jeżeli my chcemy opóźniać ten proces albo minimalizować ten proces, to zrobienie tego teraz, na początku, będzie bardzo trudne, ale później może być łatwiej z konsekwencjami tego, że to zrobiliśmy i wypracowaliśmy to z własnym dzieckiem. Więc przepisy mogą nam w tym bardzo pomóc. Ja bym chciał, żeby przepisy nam pomagały w chronieniu dzieci, ale no, tak jak mówiłem, trochę z fotelikami czy kaskiem rowerowym. Prawo może wymagać określonych zabezpieczeń, ale to ja zapinam dziecko w tym foteliku i nie tylko dlatego, że grozi mi mandat, tylko dlatego, że chcę, żeby było bezpieczne. Przede wszystkim dlatego.
1: Trudny temat, rzeczywiście, no ale ważne, że się coś dzieje, a jak słyszeliśmy przed chwilą, możemy już spróbować zacząć działać dzisiaj na swoim poziomie. Bardzo panu dziękuję. Pan Bolesław Michalski, specjalista od bezpieczeństwa w sieci, założyciel projektu Obsec for Kids, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
2: Dziękuję, było mi bardzo miło.
1: Dziękujemy też państwu, że byliście z nami. Podziękowania dla wydawcy Macieja Stępurskiego. Dobrej nocy, do usłyszenia jutro o tej samej porze.
3: W Niemczech wreszcie coś musi się zmienić. Tak jak jest teraz, dłużej być nie może. AfD oferuje proste odpowiedzi. Wykorzystuje gniew ludzi, tak jak wiele demokratycznych partii nie może tego robić. Na tym polega populizm. Coraz więcej podatków. Obiecywano nam, że zostanie nam z pensji więcej. I co się stało? Mam większe wydatki niż kiedykolwiek wcześniej. To bardzo łatwe mówić ludziom, że da im się wszystko. Stąd popularność AfD w Saksonii-Anhalcie. Chcemy walczyć o demokrację w naszym domu. To ważne, że jest tu tyle ludzi. Nie chcemy stracić domu na rzecz faszystów, takich jak AfD.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
6: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
5: Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
4: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Odpowiedź na działania Rosji musi być stanowcza, powiedział prezydent Karol Nawrocki do przywódców zgromadzonych na debacie w ONZ. Radosław Sikorski krytykuje prezydenta Nawrockiego za pomysł nazwania amerykańskiej bazy w Polsce Fort Trump. Dar młodzieży po 5-miesięcznym rejsie wrócił do portu w Gdyni. Minęła 23. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Rosja prowadzi szeroko zakrojoną wojnę hybrydową, obejmującą sabotaż, cyberataki i operacje destabilizacyjne, w tym sztucznie wywoływany kryzys migracyjny, powiedział podczas debaty na forum ONZ prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że odpowiedź na te działania musi być stanowcza, konsekwentna i musi być także wspólna.
8: Rosja destabilizuje sytuację w Europie poprzez jawną napaść, prowadzenie operacji hybrydowych, aktów dywersyjnych i sabotażu, a także ignorując kolejne rezolucje tego zgromadzenia. Wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych.
7: Karol Nawrocki dodał, że Polska jako sąsiad Rosji nie szuka konfrontacji z nią. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec, powiedział prezydent. Wcześniej Karol Nawrocki podczas oficjalnej kolacji na otwarcie sesji ONZ w Nowym Jorku rozmawiał z Donaldem Trumpem o amerykańskiej bazie w Polsce. Jak poinformował prezydencki minister Marcin Przydacz, dotychczasowe decyzje amerykańskiego prezydenta co do powstania bazy nie zmieniają się. Teraz według Kancelarii Prezydenta wszystko w rękach rządu, by ustalić szczegóły tej obecności.
9: Poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego.
7: Prezydent Karol Nawrocki powiedział w wywiadzie dla agencji Bloomberga, że jeśli baza powstanie, będzie się nazywać Fort Trump. Pomysł skrytykował już wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. Byłoby to demonstrowaniem uniżoności i byłoby politycznie ryzykowne, powiedział Sikorski i zaproponowałby nazwać ewentualną bazę imieniem Ronalda Reagana. Zarzuty wyrządzania przestępstw związanych z wyrządzaniem szkody wielkich rozmiarów w Polskiej Fundacji Narodowej usłyszeli dziś w rzeszowskiej prokuraturze Anna P. i Piotr M. byli członkowie zarządu spółki Solvere, odpowiedzialnej za kampanię medialną Sprawiedliwe Sądy. Ze szczegółami Marcin Starzec.
10: Podejrzani, działając wspólnie z osobami finansującymi tę kampanię ze strony Polskiej Fundacji Narodowej, mieli wyrządzić duże szkody majątkowe. Dodatkowo sama kampania, skupiająca się na dyskredytacji środowisk sędziowskich, była niezgodna ze statutem fundacji, ale była ona zbieżna z celami politycznymi Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski, czyli ówczesnemu obozowi władzy, mówi prokurator Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
11: Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, złożyli wyjaśnienia.
10: Podejrzani mają zakaz opuszczania kraju i dozór policji. Grozi im 10 lat więzienia. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
7: Dar młodzieży wrócił do macierzystego portu. Polski żaglowiec szkoleniowy odbywał 5-miesięczny rejs do Stanów Zjednoczonych. W porcie w Gdyni witały go tłumy, wśród których z mikrofonem krążył reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
12: Komu państwo machacie?
13: Machamy w dowód uznania tym młodym ludziom, którzy przepłynęli ocean, którzy muszą zmagać się z tym żywiołem.
14: O Jezu, mój synek!
12: Stęskniona babcia?
14: Bardzo, bo to bardzo kochany wnuk i dobry chłopak.
15: No na synka czekamy. Tak, wraca z przygody życia. co pozwiedzał.
16: To jego, nie?
17: A teraz majestatycznie wpływa tuż obok nas. Tak. Kogo wypatrujecie?
16: A męża. 5 miesięcy się nie widzieliśmy, także bardzo długo.
17: To jest trudne przeżyć taki czas właśnie, kiedy ktoś bliski jest na morzu?
16: Trudne, ale to trzeba się nastawić. Sobie w głowie wszystko dobrze poukładać. Od momentu jakiegoś do momentu i wtedy do zrobienia.
7: Rejs był prawdopodobnie ostatnią tak długą wyprawą Daru Młodzieży. Wysłużony żaglowiec zbliża się do zakończenia swojej służby. Przetarg na wybudowanie jego następcy trwa. Która ze stoczni podejmie się tego zadania, dowiemy się w ciągu 2 miesięcy. Rzymskie Koloseum zostało zamknięte dla zwiedzających na znak żałoby po śmierci 22-letniego robotnika, który spadł z dużej wysokości podczas montażu systemu oświetlenia. Również jutro będzie nieczynne. Do wypadku doszło minionej nocy, już po godzinach zwiedzania antycznego amfiteatru. Według wstępnych ustaleń śledztwa robotnik specjalizujący się w pracach na wysokościach miał założone szelki, ale bez wpiętej liny bezpieczeństwa. Nie wyklucza się błędu ludzkiego. Dzisiaj przed Koloseum odbyła się manifestacja działaczy związkowych, którzy przypominali o pladze wypadków w miejscach pracy we Włoszech. Chłodna noc przed nami, w większości kraju od 4 do 8 stopni. Może przelotnie padać na krańcach wschodnich, nad morzem, a także na zachodzie kraju. Gęsta mgła pojawi się w pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze po południowo-wschodnie obszary kraju. Jutro przelotne opady deszczu, na północnym zachodzie możliwe burze. Będzie przeważnie od 14 do 17 stopni, a na zachodzie silniej powieje.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Dobry wieczór. W środę będziemy prezentować Państwu najnowsze odcinki podcastu technologicznego Techstorie, którego autorkami są Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Podcast Techstorie śledzi, obserwuje, diagnozuje i próbuje wytłumaczyć, jak nowe technologie zmieniają nasze życie. Zapraszam. Techstorie.
18: A dzisiaj się skupimy na jednym bardzo ciekawym aspekcie związanym z dezinformacją, który na pewno będzie nam się też przebijał podczas tych spotkań. I jest to temat tego, jak sztuczna inteligencja stała się jednym z aktorów informacyjnego bałaganu, jaki nas dzisiaj otacza.
19: A ten bałagan w dzisiejszym odcinku pomogą nam posprzątać
18: Maria Wierzbicka-Tarkowska, socjolożka i antropolożka, badaczka społeczna i rynkowa, współzałożycielka pracowni badawczej Empower Mind, współautorka badania Między faktem a fidem.
19: Oraz Mateusz Cholewa, zastępca redaktora naczelnego serwisu fact-checkingowego Demagog i autor książki Fake Off, wyłącz dezinformację ze swojego życia, którą zresztą kiedyś wam omawiałyśmy w bibliotece.
18: Dokładnie. No więc w jakim my tu świecie żyjemy? W świecie, w którym w połowie września Anthropic opublikował raport, w którym wyliczał, jak różne grupy próbują wykorzystać jego modele, czyli Claude'a, do przeróżnych, nie zawsze takich bardzo, powiedzmy, porządnych celów. I było tam wszystko. Próby tworzenia broni biologicznej, próby zarządzania dronami za pomocą AI oraz oczywiście tworzenie fałszywych informacji.
19: A z chatbotów korzystają według statystyk przede wszystkim ludzie młodzi, no, czyli generacja Z. I żeby to było od początku jasne, my nie chcemy w tym odcinku nikogo wytykać palcem ani mówić, bo ci młodzi, ani tym bardziej, a my w waszym wieku.
18: Bo trochę w waszym wieku to chciałybyśmy nawet mieć chatboty, nie? Taka jest prawda. Ale za to chciałybyśmy się przyjrzeć rzeczywiście kondycji takiej informacyjno-świat to poglądowej, można powiedzieć, tego pokolenia Z. I bardzo ciekawie tę kondycję bada raport Między faktem a fidem, podatność młodzieży na dezinformację i teorie spiskowe w środowisku mediów cyfrowych. Premiera tego raportu będzie dopiero za kilka dni, tak na początku października, ale w tym podcaście, w tym odcinku zdradzimy wam niektóre z wniosków, z jakimi przychodzą badacze, czyli zespół Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka w składzie Maria Wierzbicka-Tarkowska, czyli nasza dzisiejsza gościnni, Anna Buchner oraz Konrad Ciesiołkiewicz i jeszcze współpracownicy.
19: No więc taki chyba najmocniejszy wniosek, który się wyłania z tego raportu, to to, że Zetki w jednej chwili boją się deepfake'ów, są przekonane, że wszędzie otacza je manipulacja, szczególnie ta polityczna, że są zmęczone AI slopami i dość niechętnie reagują na wciskaną im z każdej strony wizję przyszłości, oczywiście opartą na AI. No w następnej chwili pytają ChatGPT, czy to, co właśnie przeczytali, jest prawdą. Czyli AI-em mają relację no co najmniej ambiwalentną.
18: Badanie, które leży u podstaw tego raportu, opiera się na no, dosyć dużej, bo reprezentatywnej grupie ponad 1000 młodych Polaków w wieku 16-25 lat. I właśnie w tych danych AI pojawia się nie jako technologiczna ciekawostka, lecz jako jeden z najważniejszych aktorów dramatu. dramatu, w którym żyjemy, próbując jakoś zorientować się w tym świecie dosyć mocno zabałaganionym informacyjnie. Raport opowiada o pokoleniu, które żyje w stanie permanentnego przeciążenia informacyjnego, głębokiego braku zaufania do instytucji i co najważniejsze, coraz częściej oddaje funkcję sędziego, takiego orzekającego o prawdzie, właśnie narzędziom generatywnym. Maria Wierzbicka-Tarkowska tak opowiada o tym, jak wygląda ten stan zagubienia medialnego wśród młodych.
15: Wiadomo, że nic nie wiadomo, że media kłamią, że my się nie dowiadujemy całej prawdy. I to jest rzeczywiście takie przekonanie, które u młodych jakoś tak bardzo wybrzmiewa, że oni mają przekonanie, że decyzje są podejmowane tak naprawdę w kuluarach, w wąskich grupach ludzi wpływowych. Najczęściej to są po prostu politycy i bogate osoby. I w związku z tym właściwie już nawet nie ma sensu tracić czasu na jakieś dogrzebywanie się do prawdy, bo właściwie i tak jej nie poznamy. I tutaj dlatego tak kuszące jest to rozwiązanie, jakie daje sztuczna inteligencja, która daje taką obietnicę młodym, że ona jest takim obiektywnym, właśnie bezstronnym arbitrem. Że to, co powie sztuczna inteligencja, jest wyzute z emocji, w związku z tym można temu ufać. I rzeczywiście młode osoby, zarówno w tym badaniu, którego premiera już wkrótce, w październiku, dotyczącego podatności młodych na teorie spiskowe oraz dezinformacje, to wybrzmiało rzeczywiście, że narzędzia AI są coraz częściej wskazywane jako to źródło weryfikacji informacji przez młodych, ale też w innych badaniach, które realizujemy. Na przykład teraz pracujemy nad raportem dla Fundacji BNP Paribas. Raport będzie dotyczył ważnych dorosłych w życiu młodych. I młodzi też wskazują czaty, chatboty, jako takie adresy do ważnych rozmów. To znaczy, że czasem jest łatwiej pogadać z czatem niż z kimś żywym.
19: Z tego nastawienia do AI jeszcze wrócimy, ale zacznijmy od kwestii lęku. Zatem z tego raportu wynika, że 55% młodych przyznaje wprost, że obawia się, że filmiki i zdjęcia, które widzą online, są wygenerowane przez AI. Zresztą ten odsetek jest dużo wyższy wśród dziewczyn, bo wtedy skacze do aż 62%.
18: I to nie jest jakaś abstrakcyjna obawa przed technologią, tylko realny strach przed tym, że własne oczy i własne uszy przestają być wiarygodne. Zwłaszcza, że 38% badanych deklaruje, że częściej wierzy informacji podanej w formie wideo niż tej tekstowej. A w świecie, w którym obraz staje się głównym nośnikiem prawdy, strach przed wygenerowanymi w AI materiałami przestaje być no taką po prostu fanaberią. To jest realne zjawisko.
19: Zatem powstaje taki paradoks, no bo ci sami młodzi dorośli, którzy boją się AI jako źródła dezinformacji, w 19% sięgają właśnie po ChatGPT albo inne narzędzia AI, kiedy mają jakieś wątpliwości do prawdziwości treści. I taki sam odsetek, czyli 19%, dopytuje znajomych. Wciąż oczywiście w tych próbach fakt-checkowania świata wygrywa stary dobry Google. Tam informacje sprawdza ponad 40% młodych. Wysoko są też oficjalne źródła, bo to jest 35%. A w końcu sprawdzanie tego, kto daną treść stworzył, wykonuje 31%. No ale AI jako mechanizm kontroli świata jest już na czwartym miejscu. No i jego pozycja oczywiście rośnie.
18: I co więcej, to także do chatbotów zwracają się młodzi w kwestiach prywatnych, bo przed nimi jest po prostu się łatwiej otworzyć i na to zjawisko także wskazuje Maria Wierzbicka-Tarkowska.
15: Z tej strony to jest po prostu bezstronny i taki zaufany rozmówca, że jeżeli chcemy porozmawiać o, nie wiem, kryzysie w relacji, o sprawach jakichś związanych z intymnością, seksualnością, to ten czat jest takim bezpiecznym adresem, bo nas nie wyśmieje, bo wszystko zawsze można skasować i nie będzie śladu po tym, o co pytaliśmy. Ale również, i tu w kontekście weryfikowania informacji, jest uznawany za takie źródło, że po prostu czat ma dostęp do wszystkiego w domyśle. Czat jest jakimś omnipotentnym, po prostu jest taką turbo wyszukiwarką, która wejdzie wszędzie, wszędzie się dostanie. I w związku z tym, jeżeli czat nam coś powie, to najprawdopodobniej wykonał researcherską robotę dużo lepszą niż my jesteśmy w stanie wykonać i w związku z tym możemy mu zawierzyć. Więc to jest trochę jeden i drugi aspekt. I jednak to się też pojawia właśnie nawet w tych kontekstach rozmów jakichś takich intymnych, że na przykład młode osoby mówią, no z czatem też jest fajnie pogadać, bo on przecież ma dostęp do opisanych online doświadczeń milionów ludzi z całego świata, więc z dużym prawdopodobieństwem moje doświadczenia nie są zupełnie jakieś wyjątkowe. Pewnie ktoś miał podobny problem gdzieś na świecie i za sprawą czata ja mam de facto dostęp do doświadczeń tych wszystkich innych ludzi, do ich przemyśleń, ich refleksji. I to sprawia, że to jest takie wiarygodne w oczach młodych.
19: Mimo, że i jest dużo lęków związanych z informacjami i technologiami, no ale zarazem właśnie ku technologiom najłatwiej jest się im skierować. I na ten sam paradoks wskazują także inne badania, jak choćby raport Cecily Cooley i Elizabeth Sperber z Uniwersytetu w Denver. W nim badaczki także opisują sytuację, w której pokolenie, które dorastało w cyfrowym środowisku i jest bardzo technologicznie biegłe, okazuje się bardziej podatne na AI-owe misinformacje i dezinformacje niż te starsze pokolenia.
18: To główna sprzeczność polega na tym, że wysoka ekspozycja i taka cyfrowa natywność nie przekładają się na odporność na infodemię. Gen Z osiąga najniższą dokładność w testach rozpoznawania fałszywych nagłówków i jednocześnie ma niską pewność siebie w ocenie wiarygodności informacji.
19: A według tego badania kluczowymi czynnikami tych podatności są?
18: Ogromna objętość treści AI, to znaczy platformy są wręcz zalane i treściami takimi powiedzmy porządniejszymi AI-owymi, ale także AI-slopami, a to przeciąża nasze zdolności do krytycznej oceny.
19: Ale także są to cechy rozwojowe i poznawcze, no bo przecież u nastolatków wciąż rozwijają się funkcje wykonawcze, kontrola impulsów, takie metapoznanie. Oni preferują przetwarzanie powierzchniowe, czyli nagłówek, autorytet, źródła zamiast głębokiej analizy, no a AI wzmacnia to poprzez przeciążenie kognitywne.
18: I wreszcie jest jeszcze problem z algorytmiczną personalizacją, to znaczy systemy premiują angażujące, sensacyjne, polaryzujące treści, co po prostu zwiększa widoczność treści dezinformacyjnych.
19: No i to ma realne konsekwencje, bo 66% młodych nie odróżnia newsów od treści sponsorowanych, a jak wskazuje UNICEF, nawet do 3/4 młodzieży w różnych krajach czuje się niezdolna, oni sami się tak określają, do oceny wiarygodności informacji online.
18: No to jest strasznie smutne, no, ale problem polega na tym, że spędzamy za dużo czasu systemami AI, które wykorzystują naszą uwagę i nasze zaufanie, a nie na braku dostępu do źródeł czy do wiedzy.
19: I zresztą to nie jest jakieś marginalne zjawisko, bo według polskiego badania Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka 28% młodych traktuje ChatGPT jako takiego znajomego, który zawsze dobrze doradzi, a 18% uważa, że AI zawsze podaje prawdziwe informacje, no co już naprawdę brzmi niepokojąco. I mężczyźni są tutaj wyraźnie bardziej ufni, bo oni stanowią 22%, a kobiety tylko 13%.
18: Potwierdzające, że no, ChatGPT nie kłamie, nie? Raport to nazywa wprost. Sztuczna inteligencja staje się nowym mediatorem prawdy, a Wierzbicka-Tarkowska mówi wręcz o tym, że staje się czymś w rodzaju takiego sędziego w świecie infodemii. A dzieje się tak dlatego, że naprawdę widać bardzo konkretne korzyści, jakie niesie korzystanie z rozwiązań opartych na AI.
15: Czat jest po prostu turbo wyszukiwarką. To jest chyba takie powszechne przekonanie również wśród dorosłych osób, które z czata korzystają. Pamiętam, że nawet miałam ostatnio taką dyskusję z moją koleżanką o wykorzystywaniu AI w szkole i że właśnie to jest teraz taka debata trochę na ten temat, choć w zasadzie nie ma jeszcze chyba strategii takich, które ja bym jakoś, nie wiem, widziała jasnych. W kontekście tego, jak w ogóle się odnosić do AI w kontekście edukacji. Natomiast jeżeli edukacja w Polsce w dużej mierze opiera się na przyswajaniu dużej ilości faktów i jakby takim agregowaniu informacji, no to rzeczywiście, jeżeli młodzi mają przekonanie, że czat robi to dużo lepiej, szybciej i syntezuje dane, no to właściwie dlaczego z niego nie korzystać? Mi się wydaje, że to jest ta kwestia też, wiesz, analizy i syntezy. Dla młodych to jest duża wartość korzystania z chatbotów.
19: Czyli rolę, którą kiedyś pełniły redakcje, eksperci, instytucje, dzisiaj przyjmuje narzędzie, które no, z założenia ma generować odpowiedzi na prompty i z którym wciąż mamy problem, no bo zjawisko halucynacji jest po prostu wpisane w te technologie i ono nie zniknie wraz z dalszymi treningami AI.
18: Choć trzeba przyznać, że z faktu istnienia halucynacji coraz częściej zdajemy sobie sprawę, co pokazuje nawet najnowszy raport Digital Poland, czyli raport dezinformacji oczami Polaków, edycja z 2026 roku. Wynika z niego, że co piąty badany, to już dorosły w ogóle w całej takiej populacji Polski, spotkał się z nieprawdziwymi wiadomościami podczas korzystania z AI, czyli umiał sam to zdiagnozować, że to były nieprawdziwe wiadomości.
19: Ja się spotykam w co trzeciej odpowiedzi, mniej więcej. Bardzo krzyczę wtedy na mojego jaja.
18: No ty to już wiesz, ja już tak nakrzyczałam, że zerwałam po prostu subskrypcję.
19: Ja się skłaniam ku temu, bo naprawdę już jest źle. W każdym razie sztuczna inteligencja jest też niestety coraz szerzej wykorzystywana przez podmioty, które szerzą dezinformacje i w oczach fact-checkerów, takich jak Mateusz Cholewa, jej wykorzystanie staje się wręcz nagminne.
20: Już trochę czasu minęło, ale no możemy się cofnąć do początku tej toczącej się wojny na Bliskim Wschodzie pomiędzy Izraelem, Stanami Zjednoczonymi i Iranem, gdzie tam przecież w przeciągu 2 tygodni no, sieć została zalana różnego rodzaju filmami i zdjęciami, które miały pokazywać, jak ten konflikt wygląda, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Do tego stopnia, że Platforma X zdecydowała się no, w pewien sposób zawiesić monetyzację kont, które będą udostępniać właśnie dezinformację, pewnie w dużej mierze właśnie generowaną za pomocą AI dotyczącą tego konfliktu. To jest w ogóle dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo jeżeli miałbym podejrzewać jakąś platformę o to, że wprowadzi ograniczenia dotyczące rozprzestrzeniania fake newsów, tych tworzonych przez AI, to X byłby gdzieś na ostatnim miejscu, tak mi się wydaje. A tutaj no, skala tam była porażająca. I to też jest ciekawe, bo dosłownie rok wcześniej, w 2025, mieliśmy też przecież konflikt pomiędzy Izraelem i Iranem i wtedy mówiło się o nim jako o pierwszej wojnie AI. To taki komentarz podał jeden z fact-checkerów z takiej irańskiej organizacji fact-checkingowej. No i rok później dostajemy konflikt z jeszcze większą skalą podobnie tworzonych treści. Czyli w krótkim czasie to eskalowało i to

0: ponieważ mogą się spodziewać, że wejdzie jakieś prawo, to mają kontraktować tylko do połowy roku według tych zasad, które dziś obowiązują, czyli dając no, te duże pieniądze niektórym lekarzom.
1: No, po pierwsze mamy jeszcze trochę czasu do końca roku. Ustawa wyszła z rządu, więc jeżeli bardzo szybko tą ustawę przeprocedujemy, a mam nadzieję, że tak się stanie, czyli Sejm i Senat, jeszcze w październiku ona wyjdzie do podpisu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
0: To musiałoby być bardzo szybko.
1: No ale mam takie wrażenie, graniczące z pewnością, panie redaktorze, szanowni państwo, że jeżeli chodzi o te ustawy, nie będzie sporu politycznego, jeżeli chodzi o Komisję Zdrowia czy Parlament, i Sejm, i Senat, dlatego że każdy z nas doświadczył tego, że coś w tym systemie nie działało, i to bez względu na partię polityczną. Chciałbym być bardzo delikatny w tej materii. Więc myślę, że tutaj nie będzie kłótni, po prostu będzie rzetelna praca. Komisja Zdrowia pokazała już wielokrotnie w tej kadencji, że i przewodnicząca tej komisji, że potrafimy sprawnie pracować, jeżeli są potrzebne szybko przepisy, więc myślę, że bardzo szybko wyjdą te przepisy. Będzie ten miesiąc przejściowy i szpitale już będą miały, na przykład, mówię teraz o szpitalach, będą miały ustawę i planując i podpisując umowy już na przyszły rok, będą mogły pod nowe prawo te umowy przygotowywać.
0: Obawiam się, że może to się nie udać, bo pytanie, na przykład, co zrobi prezydent według pana?
1: No ja tu jestem przekonany, że nie zawetuje tej ustawy. Znaczy, jakby zawetował, to znaczy, że naprawdę albo chce zrobić wielką krzywdę Polkom i Polakom, albo nie wiem już, co nim powoduje, jakaś niechęć, nienawiść do Narodu Polskiego. Przepraszam, że mówię tak górnolotnie, no bo dla mnie jego weta są już po prostu coraz bardziej zastanawiające, bo na początku myślałem, że to jest jakaś gra polityczna, że to jakaś próba budowania siebie samego, ale teraz to jest już tak naprawdę niszczenie bezpieczeństwa naszego, zdrowotnego, bezpieczeństwa pojętego ogólnie, czy no nie wiem, po prostu chyba, że działa na polecenie jakichś dziwnych sił.
0: Jakich dziwnych sił?
1: Nie wiem, po prostu nie.
0: No nie, coś pan miał z tyłu głowy, mówiąc, że prezydent działa na polecenie jakichś...
1: Nie, już przepraszam, wycofam się z tych słów, bo jest poranek. Natomiast znaczy, no nie rozumiałbym tego, gdyby zawetował tę ustawę, tak jak niektóre inne... Znaczy, ja nie wiem, jak on później spojrzy na takich wiecach starszej pani w oczy. No, na przykład nie podpisze ustawy o rejestracji, nie podpisze ustawy o jawnych zarobkach lekarzy.
0: No, kwestii starszej pani, to ja uważam, że starsza pani to i rejestracja to nie zawsze tam będzie.
1: No nieprawda. Znaczy nie. Ja doceniam bardzo możliwość seniorów. To... Moja mama ma skończone 83 lata i dzisiaj bardzo sprawnie posługuje się bankowością elektroniczną i tak naprawdę większość rzeczy robi w telefonie, nie chodzi już do oddziału banku. I naprawdę dzisiaj seniorzy mają dużą świadomość i potrafią z tego korzystać. I dla właśnie seniora taka e-rejestracja będzie czymś naprawdę bardzo dobrym, bo on z domu, nie dzwoniąc, nie czekając godzinami na słuchawce, tak, na linii telefonicznej, nie będzie, będzie mógł się zarejestrować do lekarza, bo na przykład boli go gardło albo coś się złego dzieje w jego życiu.
0: Ja chciałem jeszcze jedną rzecz, tylko w kwestii tego ograniczenia zarobków lekarzy, bo to miało skończyć z patologiami i mamy taką oto sytuację, gdzie w majestacie prawa państwo legalizuje taki tryb pracy, że można być na dwóch pełnych etatach w dwóch różnych miejscach i to w przypadku lekarzy. Czyli ten lekarz w ogóle nie ma życia, nie sypia już i nic nie robi innego.
1: Znaczy, to ta ustawa to bardzo mocno porządkuje. Można mieć...
0: No tak, no tylko zostawia jednak taką furtkę. Ja nie mówię, żeby...
1: No ale to też, panie rektorze, szanowni państwo, to też jest tak... Nie, dobrze, bo to warto też, bo to jest radio, żeby wyjaśnić takie rzeczy. No, ja myślę, że i pan, i ja, i wiele osób, i także lekarzy, którzy mają taki zawód, bym powiedział, no niestandardowy, czyli nie 8 godzin w urzędzie od 8 do 16, my często trochę pracujemy na dwóch etatach. No bo... Ja tak samo, kończąc obrady w Sejmie, wychodząc o 18 z ostatniej, na przykład, czy 19 komisji, czasami później, często są jeszcze wieczorne programy telewizyjne, w których występujemy, to też jest taki czas, że my tego...
0: Tak, ja wiem, że trochę inaczej jest pójść i powiedzieć nawet jakąś głupotę.
1: Jasne.
0: W programie.

0: No tu chodzi o bezpieczeństwo. Ja rozumiem, tu chodzi o bezpieczeństwo pacjenta, pacjentek. Zgadzam się, tak. Ale też te etaty są tak.
1: No nie, bo była dyskusja, że chory system polega właśnie między innymi na tym, że lekarz pracuje od świtu do świtu. I od świtu.
0: Ale
1: do
0: tego
1: świtu.
0: Już nie będzie. To już tego nie będzie.
1: No tak, bo zostanie mu całe 8 godzin poza pracą.
0: Tego już tak nie będzie. To będzie właśnie przede wszystkim bardzo dobrze uregulowane, ale z drugiej strony, co jest najważniejsze, my będziemy wszystko widzieli w systemie, co się tak naprawdę z takim lekarzem dzieje. I będziemy wiedzieli dokładnie, ile on jest pracy godzin w pracy jednej i drugiej.
1: No dobrze, zobaczymy, jak to będzie, tylko mam jeszcze na koniec pytanie.
0: Ja jestem optymistą, myślę, że
1: dobrze,
0: będzie.
1: Dobrze.
0: Mimo jesieni.
1: Pierwszego dnia jesieni proszę o dużo optymizmu. Proszę świecić tutaj słońcem.
0: Może świecić nie dam rady, ale optymizmem spróbuję zarazić.
1: Co się stało, że Władysław Kosiniak-Kamysz już spakowany, już na lotnisku z walizeczką miał lecieć do Stanów Zjednoczonych, a tutaj nagle informacja, że nie, dziękujemy.
0: Może coś się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, nie są gotowi na takie spotkanie albo coś ważniejszego. Odwoływane wizyty są częstym zjawiskiem w polityce.
1: No ale nie dzień przed wylotem.
0: Różnie się zdarza. No też chyba to nie był dzień, tylko było trochę więcej czasu. Takie sytuacje się zdarzają. Znam sytuację, gdzie polski premier zmieniał kalendarz i nie leciał do danego kraju. Znam sytuację, gdzie premier innego kraju nie doleciał do nas, bo coś się wydarzyło. To jest normalna sytuacja w polityce międzynarodowej. Ja nie widzę w tym nic nadzwyczajnego.
1: Nie doszukuje się pan knowań Pałacu Prezydenckiego?
0: Nie. Znaczy...
1: I tutaj... Jak
0: nie, znaczy, gdyby tak było... Znaczy, nie doszukuje się i uważam, że tak, że Amerykanie są mądrym narodem, a po drugie my jesteśmy bardzo nie tylko ważnym sojusznikiem, ale też świetnym klientem. Więc nawet, a wiemy, że Stany Zjednoczone to też kraj, który patrzy na relacje dosyć mocno w tym kontekście gospodarczym. Więc nie sądzę, żeby to było przyczyną. Natomiast gdyby prezydent zabiegał, czy pałac prezydenta zabiegał o takie rzeczy, no to jest już moim zdaniem Trybunał Stanu. No naprawdę, przepraszam za może tu mocne słowa, ale tak, Trybunał Stanu, bo to jest działanie na naszą niekorzyść.
1: Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem w kwestii mądrości Amerykanów, to ja powiem tylko, że to naród amerykański wybrał Donalda Trumpa. To jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio Janusz Zemke, były wiceminister obrony narodowej.
2: Dzień dobry, witam pana.
1: Dzień dobry,
2: witam państwa.
1: Panie ministrze, mamy informacje zza oceanu. Na gościnnych występach jest tam Karol Nawrocki. Prezydent Polski wyraził nadzieję, że dojdzie do sfinalizowania planów utworzenia w Polsce stałej bazy wojskowej USA, a jeśli tak, to zostanie ona nazwana... Jak zostanie nazwana, panie ministrze?
2: No, znając naszego prezydenta, to pewnie myślał o Forcie Trump, jak się domyślam.
1: Tak jest. Fort Trump. Czy to wystarczy, aby Donald Trump tam pocisnął wszystkich swoich współpracowników?
2: Dobrze. To zacznę od tego, że to ryzykowne bardzo, bo jeśli powstałby taki fort, czy też taka baza w Polsce, to już na pewno prezydentem będzie ktoś inny, więc bezpieczniej moim zdaniem, jeżeli już trzeba by to nazwać prezydentem, to myślę, że bezpieczniej byłoby to zawsze nazywać nazwą aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo baza powinna funkcjonować przez wiele lat i prezydentów w tym czasie będzie także wielu. Czy to wystarczy? To nie wystarczy moim zdaniem, dlatego że widać wyraźnie, że Amerykanie mają problem, jeśli chodzi o dyslokację sił w Europie. Z jednej strony mówią, że ograniczyć chcą obecność swoją na Zachodzie. Myślę tutaj głównie o Niemczech, Włoszech, Hiszpanii. Z drugiej strony przebąkują, że byłoby słuszne, i to byłoby oczywiście słuszne, powstanie takiej bazy w Polsce, ale decyzji jeszcze żadnych nie ma. Ja chcę to podkreślić z całą mocą. Poza tym, ja wam tak się zastanawiam, co to znaczy baza i co to znaczy fort. Trzeba by więcej wiedzieć, jakie on miałby funkcje pełnić, bo...
1: No dobrze, a co jest tam potrzebne? Co potrzebowalibyśmy dostać od Amerykanów, żeby móc powiedzieć, tak, rzeczywiście jesteśmy bardziej bezpieczni?
2: No, to jest właśnie pytanie, czy to byłby fort, czy to byłaby baza przeznaczona dla lądowych wojsk przykładowo, dla jakiejś brygady pancernej, zmechanizowanej i tak dalej, czy też przykładowo miałaby charakter no, lotniczy, to wtedy z punktu Polski byłoby to oczywiście korzystniejsze znacznie. Ja tylko przypomnę, że bazy przykładowo w Ramstein, w Niemczech czy w Aviano Nowe Włoszech są to lotnicze amerykańskie bazy, a ponieważ my jeszcze dzisiaj mamy lotnictwo dosyć słabe, tak to sobie powiedzmy wprost, bo dopiero ta technika no, dociera, potrzeba nam jeszcze kilku ładnych lat, żeby lotnictwo polskie było znacznie mocniejsze niż dzisiaj, więc gdyby przykładowo w Polsce pojawiła się jakaś taka ważna no, jednostka o lotniczym charakterze, to byłoby to z punktu Polski i NATO na pewno bardzo potrzebne i korzystne.
1: No ale z tego, co dochodzi za oceanu, mówię o tym, co między słowami można wyczytać w wypowiedziach amerykańskich polityków, to raczej to będą wojska lądowe.
2: No to też jeszcze to nie do końca wiadomo jakie, bo to mogą one mogą mieć charakter bardzo różny, więc powiedział tak, na razie mamy ogólną tezę, że taka baza może w Polsce powstać. Polski rząd podchodzi do tego pozytywnie i słusznie moim zdaniem. Prezydent także. I tutaj na szczęście mamy w tym obszarze współdziałanie między prezydentem a rządem. Jak wiemy, nie są to sytuacje zbyt częste, ale w tym obszarze akurat mamy. Natomiast ja rozumiem, że teraz toczą się rozmowy, jaka to jednostka, bo moim zdaniem zdefiniowanie tego, jaki charakter miałaby ta jednostka, będzie miało wpływ na lokalizację. Ja chcę to powiedzieć to wyraźnie. Dla przykładu, jak słyszę, pojawia się czasami Powic, no to Powic jest to głównie baza o lotniczym, transportowym no charakterze, prawda? Jak jakieś inne miejsce dla lądowych wojsk, bo tam są potrzebne poligony inne i tak dalej. Więc myślę, że najpierw jednak trzeba by więcej wiedzieć, jaka konkretnie no jednostka i do tego poszukać bazy, tak żeby to wojsko mogło się szkolić, no bo nie chodzi tylko o to, żeby ci żołnierze gdzieś tam byli w koszarach czy miasteczko, żeby na postawę dookoła, tylko chodzi o to, żeby oni podtrzymywali zdolność bojową swoją, więc muszą mieć określone tereny chociażby do ćwiczeń.
1: No, jest taka teoria, że tak naprawdę jeśli chodzi o tych żołnierzy, to oni nie zmienią bilansu sił i nie przechylą na naszą szalę ewentualnego zwycięstwa, bo 10 tysięcy żołnierzy to chyba nie jest aż tak wiele, natomiast bardziej są oni, jak to się mówi, zakładnikami.
2: Tak.
1: I dlatego Ameryka będzie nas wspierać w ewentualnym konflikcie.
2: Agresor potencjalny musi no wiedzieć, właśnie, że każdy atak na Polskę, Litwę czy na inne państwa tutaj z tej strony europejskiej oznacza równocześnie tego samego dnia atak na żołnierzy Stanów Zjednoczonych. I on tutaj musi mieć jasność.
1: To może nie wybrzydzajmy, jeśli o to idzie gra tak naprawdę, żeby mieć tych zakładników żywych, to nie wybrzydzajmy, czy oni czołgami, czy samolotami, tylko bierzmy, co ci Amerykanie dają.
2: No tak, ale jednak musimy mieć interes swój. No ja tak powiem, no to jest taka fajna teza, no nie wybrzydzajmy. Tak, odpowiem co zrób tak. Jeśli chodzi przykładowo o pancerne wojska, to Polska ma je relatywnie silne i będzie miała jeszcze silniejsze. Tutaj mamy spore no, zakupy i dostawy już następują w tym momencie. Natomiast przykładowo, jeśli chodzi o lotnictwo, no to jesteśmy słabi cały czas. No przepraszam, Polska dzisiaj państwem, które ma tak naprawdę kilkadziesiąt samolotów no, bojowych. No, trochę mało jak na takie państwo i na zadania, które codziennie dotykają i dotyczą.
1: Na ile dni wojny by to wystarczyło? Te samoloty?
2: Tego nie wiem, wie pan, bo to jest bardziej skomplikowana sytuacja. To znaczy, to jest tak, moim zdaniem nie da się dzisiaj na szczęście zaatakować to z zaskoczenia, dobrze? Nie da się, ponieważ
1: wywiad
2: jest
1: satelitarny.
2: Jest wywiad satelitarny. Ja dam taki przykład. Polska też już ma na orbicie do satelitów kilka, więc to nie jest tak, że korzystamy tylko z wsparcia satelitarnego Stanów Zjednoczonych i te satelity pokazują z dokładnością do 25 centymetrów, więc przepraszam, nie da się zgromadzić wojska, przygotować rakiety do startu bez rozpoznania satelitarnego, radioelektronicznego i tak dalej.
1: Ja ostrzegam w tym momencie słuchaczki i słuchaczy Radia Tok FM, zastanówcie się, co robicie w swoich ogródkach działkowych, kiedy myślicie, że nikt was nie widzi.
2: No ale powiedzmy sobie, że ogródki dosiałkowe to nie jest jeszcze
1: na boku.
2: Zainteresowania wojska.
1: Staram się być dowcipnym.
2: No okej, każdy ma takie prawo.
1: Tak jest, nie każdemu wychodzi, ale ja będę próbował dalej. Proszę bardzo, panie ministrze. Tak, więc nie wydarzy się to tak, że nagle to nas zaskoczy.
2: Nie ma takiej możliwości dzisiaj, to są bajki.
1: Okej, okay, ale co to zmienia?
2: No, to bardzo dużo zmienia, wie pan, bo ja dam taki przykład.
1: Nikt Ukrainy nie zaskoczył, Amerykanie ostrzegali,
2: dobrze, ale...
1: siły rosyjskie się zbierały, wszyscy widzieli...
2: Pan powiedział tak. O lotnictwie, dobrze?
1: No, no
2: jeżeli przykładowo wiemy, że może dojść do jakichś uderzeń w bazy, no to nie jest tak, że te samoloty tam czekają grzecznie na to, żeby ktoś się zniszczył. To wtedy jest to dyslokacja, przecież ona może dotyczyć terenu Polski, ale także może być poza Polską, więc także na odpowiedź, na ile to wystarczy, odpowiedzieć ja nie potrafię, bo zakładam, że, podkreślę jeszcze raz, dzisiaj przy obecnej technice nie ma ryzyka, że ktoś nas zaatakuje z zaskoczenia i że nagle się obudzimy jako państwo, którego dotknął atak.
1: Odwołana wizyta Władysława Kosiniaka-Kamysza w Stanach Zjednoczonych. Pan doszukuje się jakiegoś drugiego dna, no że tak nagle...
2: Nie. Więc ja się tutaj nie doszukuję drugiego ani trzeciego dna. Są tacy, którzy tam od dołu stukają już tak, te dno. Tak. Nie. Ja się tego nie doszukuję. Wie pan, to jest tak, no Amerykanie mają ileś wizyt. No jeżeli mieli na szali wizytę najważniejszych osób z Chin i wizytę bardzo ważnego polityka z Polski, no to powiedziałbym, że wybór mieli zero-jedynkowy, no więc przygotowują się do rozmów z przywódcami Chin.
1: No przecież wiedzieli, że ci z Chin przylatują i ci z Polski
2: wiedzieli,
1: też
2: ale wie pan, to byłby sygnał, bo to jest właśnie dosyć ciekawa sprawa. Oczywiście to wiedzieli, przygotowują się do tego, natomiast być może na agendzie pierwotnej tego spotkania z przywódcami Chin nie stawały sprawy dotyczące wojska, obronności, dobrze? I być może one się pojawiły, no jakby w ostatniej fazie, bo początkowo miały to być to gospodarcze negocjacje różne tam dotyczące ceł i tak dalej. Jeżeli one się pojawiły, no to dla mnie jest rzeczą naturalną, że w tym musi brać udział sekretarz wojny, on się tak teraz nazywa, Stanów Zjednoczonych.
1: Ma pan poczucie, że myślę tutaj o tym, co dzieje się w Ukrainie, ale też o tym takim napięciu na linii Rosja-NATO, że atmosfera gęstnieje?
2: Mam takie wrażenie, że gęstnieje ta atmosfera i mam wrażenie, że Rosjanie będą coraz aktywniej testowali spójność NATO, funkcjonowanie infrastruktury natowskiej i to, co już dzisiaj widać, będą skupiali się zwłaszcza na logistyce, bo Rosjanie dobrze wiedzą, że Ukraina walczy i może walczyć w dużym stopniu dzięki wsparciu materialnemu państw zachodnich. Na to wsparcie w większości biegnie przez teren Polski, więc będzie tutaj Rosja podejmowała bardzo różne próby, żeby te dostawy no, zakłócać. I tutaj się możemy spodziewać ze strony Rosji bardzo różnych działań.
1: Ataki na fabryki uzbrojenia pewnie i węzły komunikacyjne?
2: Nie zakładałbym jakichś ataków na fabryki uzbrojenia.
1: Dlaczego?
2: Dlatego, że to są cele, ponieważ my też o tym wiemy, to jednak jest tam pewna zdolność do obrony. Te fabryki główne w Polsce jednak wydaje mi się, że są chronione nie najgorzej. Natomiast łatwiejsze są ataki na przykładowo kolej, na mosty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj możemy się naprawdę spodziewać zagrożeń różnych.
1: Czy to będą takie ataki, które nie będą pozostawiały wątpliwości, że to Rosja, czy raczej Rosja będzie, jak się mówi, operację pod obcą flagą, czyli na przykład będzie wynajmować Białorusinów, nie wiem, Ukraińców?
2: Rosja to tradycyjnie robi. Rosja to robi tradycyjnie. Myślę, że będzie to kontynuowała. Z takich moich analiz, obserwacji wynika, że tutaj się trochę działanie zmienia Rosji jednak, dobrze? Bo do tej pory to były takie rekrutacje do jakby jednorazowych działań, tak? Czyli, że kogoś tam, że tak powiem, zwerbowano, obiecano mu, że jak coś tam no, podłoży czy podpali, to dostanie tam ileś tysięcy dolarów. Teraz są sygnały, że rosyjskie służby organizują jednak grupy. Także, czyli, że już nie tylko chcą korzystać i korzystają z takich właśnie skoczków o jednorazowym charakterze, tylko wszystko wskazuje na to, że zaczynają do takich działań sabotażowych organizować się poważniej, czyli do takich działań poważniejszych. Służby to wychwytują.
1: Co my możemy jako obywatele zrobić, żeby poczuć się bezpieczniej?
2: No, jako obywatele przede wszystkim musimy przyjąć, że kwestia bezpieczeństwa to nie jest tylko kwestia wojska, policji, straży granicznej czy straży pożarnej, tylko ja uprzejmie przypominam, że Konstytucja Polska zaczyna się od takiego pierwszego, bardzo ważnego artykułu, który mówi, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich, kładę na to nacisk, obywateli. Więc inaczej mówiąc, no musimy także w myśleniu swoim zmienić paradygmat pewien, który nie może polegać na tym, że ktoś to za nas zrobi, tylko że także my musimy, no jeżeli coś zauważymy, że jest to niepokojące, niebezpieczne, no to reagujmy, powiadamiajmy służby i nie liczmy na to, tak jak wie pan, do schrony, jak się chować. No to część osób myśli, że przyjdzie żołnierz albo policjant
1: i zaniesie
2: i zaprowadzi go. Tak, no nie, no jednak trzeba się samemu, no samemu zorientować, co mogę jakby w otoczeniu swoim zrobić sam. I tu jest strasznie ważna odporność państwa i społeczeństwa, a nie tylko samego wojska i samych służb, bo one nie dadzą rady.
1: I w tej kwestii jeszcze dużo do zrobienia. Janusz Zemke, były wiceminister obrony narodowej. Dziękuję, panie ministrze.
2: Dziękuję także
1: bardzo. Dobrego dnia.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Polska będzie głosem regionu Europy Środkowej w formacie G20, mówił prezydent Karol Nawrocki podczas przemówienia w czasie debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Alternatywa dla Niemiec chce złożyć w Bundestagu wniosek przeciw pomocy wojskowej i wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. W informacjach również o przewidywaniach dotyczących wciąż rosnących cen paliw. Minęła pierwsza, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Polska aspiruje do stałego udziału w pracach grupy G20, będzie głosem regionu Europy Środkowej. W tym formacie podkreślił prezydent Karol Nawrocki w Nowym Jorku w czasie przemówienia podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent mówił też o najważniejszych zagrożeniach dla globalnego bezpieczeństwa, mówiąc przy tym o Rosji.
2: Sytuacja, gdy stały członek, Rosja, usiłuje bezskutecznie, lecz z pełnym okrucieństwa uporem podbić sąsiednie państwo i zdestabilizować cały region, jest zaprzeczeniem zasad, które wszyscy wyznajemy jako sygnatariusze Karty Narodów Zjednoczonych. Rosja destabilizuje sytuację w Europie poprzez jawną napaść, prowadzenie operacji hybrydowych, aktów dywersyjnych i sabotażu, a także ignorując kolejne rezolucje tego zgromadzenia.
1: Karol Nawrocki mówił też, że w ramach G20 i ONZ należy wypracować rozwiązania na obecny powszechnie kryzys demograficzny czy nielegalną migrację. Prokuratura przedstawiła zarzuty dwóm pracownikom Trybunału Konstytucyjnego, w tym dyrektorce kancelarii tej instytucji. Dotyczą one przekroczenia uprawnień wobec sędziów oraz naruszania ich praw pracowniczych. Chodzi o to, że nowi sędziowie Trybunału wybrani przez Sejm w marcu do tej pory nie są dopuszczani do pracy. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że jest to łamanie prawa przez jedną ze stron, a prawnik i senator Jacek Trela dodaje, że odpowiedzialność w tej sprawie powinien ponieść także prezes Trybunału Bogdan Święczkowski.
3: Szefowa kancelarii myślę, że podejmuje te decyzje za wiedzą, zgodą, czy nawet na żądanie pana Święczkowskiego. Więc bardzo dobrze, że prokuratura się tym zajęła, bo to jest sytuacja obraźliwa dla państwa polskiego. Oni nie dopuszczają legalnie wybranych sędziów do orzekania i, co jest istotne, sędziów, którzy złożyli ślubowanie.
1: Zarzuty usłyszał też komendant Straży Trybunalskiej Piotr P. Wniosek o wstrzymanie pomocy wojskowej dla Ukrainy i odmówienia jej członkostwa w Unii Europejskiej chce w Bundestagu złożyć niemiecka prawicowo-populistyczna AfD. Domaga się równocześnie zniesienia sankcji na Rosję, podał dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung, który dotarł do treści dokumentu. Autorzy wniosku uzasadniają swoje stanowisko tym, że Ukrainą wstrząsają afery korupcyjne, przez co kraj ten podważa unijne standardy praworządności, a ponadto nie jest wystarczająco silny gospodarczo. AfD odniosła serię sukcesów w ostatnich wyborach do parlamentów niemieckich krajów związkowych i przoduje w niektórych sondażach w innych landach. Zdaniem ekspertów niewykluczone, że jeszcze w tym roku za benzynę zapłacimy na stacjach 9, a za olej 10 zł. Aktualne ceny są o złotówkę niższe, ale i tak są najwyższe w historii. Wszystko przez niekończący się konflikt USA z Iranem. Dobra wiadomość jest taka, że przynajmniej najbliższe dni nie powinny przynieść podwyżek. O szczegółach opowie Bartosz Kądziołka.
4: Jak mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak, niepokojące są sygnały z USA, że prezydent Donald Trump mógłby wstrzymać eksport paliwa do Europy.
5: To jest sytuacja o tyle negatywna dla nas, ponieważ po embargu na import paliw gotowych z Rosji, Europa zastąpiła częściowo te paliwa paliwami ze Stanów Zjednoczonych i z Bliskiego Wschodu.
4: Dlatego, jak mówi ekspert,
5: co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale to jest jednocześnie na tyle dużo czasu, że może się okazać, że będziemy płacić więcej i przebijemy te psychologiczne bariery.
4: Czyli 9 zł za benzynę i 10 zł za olej. Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,99, za olej 9, a za gaz 3,9 groszy. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
1: Toruń planuje konsolidację 3 placówek medycznych zadłużonego na 210 milionów złotych szpitala miejskiego, zakładu leczniczo-opiekuńczego oraz miejskiej przychodni specjalistycznej. Na połączenie placówek miasto chce pozyskać od 50 do 70 milionów złotych z Ministerstwa Zdrowia, które ma specjalną pulę na ten cel. Prezydent Torunia Paweł Gulewski zapewnia w rozmowie z TOK FM, że konsolidacja nie oznacza zwolnień, a tego obawiają się pracownicy.
6: Ja uważam, że tu nie ma zagrożenia w kontekście myślenia o zwolnieniach grupowych. Nie myślimy w tych kategoriach. Oszczędności z ewentualnej konsolidacji i optymalizacji będziemy osiągać chociażby na poziomie inwestycyjnym, ale również w kontekście rozmów z NFZ-em, pozyskiwaniu dodatkowych środków na nowe usługi i nowe świadczenia.
1: Decyzja o połączeniu placówek zapadnie do 10 października, ponieważ są to placówki miejskie, uchwałę konsolidacyjną będą musieli przegłosować radni. Kolejne informacje w TOK FM o 2. Dzień w całym kraju z przewagą chmur, ale będą też miejscowe przejaśnienia, głównie w zachodniej połowie kraju. Niemal wszędzie dziś przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie możliwe burze. Wysoko w Tatrach okresami opady śniegu. Termometry pokażą dziś od 14 do 17 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich, tam około 12 stopni.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: To jest środowy poranek Tok FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu Polska 2050. Dzień dobry, panie marszałku.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Dzisiaj leitmotiv poranka to jesień. Wie pan, że już mamy jesień?
8: Tak, a wczoraj był dzień bez samochodu, tak. Natomiast akurat mam pierwszą wirusówkę jesienną złapaną, więc jesień mi się kojarzy póki co dobrze, ale niech będzie piękna, złota i ciepła.
7: Można. A pan Dariusz napisał: witam, przypominam, że prowadzi pan program informacyjny, to do mnie.
8: Aha.
7: I niewskazane jest opowiadanie bajek o pogodzie. Dobrze, że są deszcze, bo bilans wody pitnej, a w zasadzie każdej, mamy katastrofalny. Pozdrawiam, Deka. Czy ja mówiłem coś o deszczach? Ja chciałem tylko, żeby w Polsce codziennie słońce świeciło. Ale może na przykład wieczorem padać deszcz. Przez całą noc może padać deszcz, żeby nawadniał polską ziemię, aby stawała się żyźniejsza.
8: Ale oczywiście, wróciłem z Londynu z uroczystości 50-lecia pomnika Katyńskiego. Tam przecież od wakacji deszcz nie padał i przywieźliśmy kawałek tego deszczu. I Brytyjczycy się bardzo cieszyli, że angielska pogoda na chwilę w końcu wróciła. Więc u nas akurat gdyby w ciągu dnia świeciło słońce, a wieczorem padało,
7: byłoby
8: nie
7: okay,
8: wiedziałbym
7: prawda?
8: Sprzeciwko temu.
7: Ja też nie. Więc prośba do rządu, odwołajmy jesień, przynajmniej o 2 miesiące, przesuńmy ją w czasie. Ponawiam ten apel.
8: I bez zmiany przepisów unijnych się nie da.
7: Nie da się? Bez zmiany przepisów unijnych? To może jakimś dekretem premiera. Premier wszystko przecież może w Polsce.
8: Ale to potrzebują chyba wsparcia Donalda Trumpa.
7: No będziemy mieli Ford Trump, to już tak na poważnie zupełnie. Prezydent ogłosił, który jest za oceanem, prezydent ogłosił, że właściwie już tuż, to już jest właściwie na wyciągnięcie ręki. No i oczywiście, jeśli będzie, to będzie to Ford Trumpa. Dobry pomysł z tą nazwą? Znowu tak wracamy do jakiejś symboliki.
8: A to myślę tak poważnie już wchodząc w temat, że bardzo istotne jest zabezpieczenie bezpieczeństwa Polski, a stacjonowanie stałe sił amerykańskich jest tego żywotnym dowodem. Nazwa jest wtórna. Wydaje się, że gdyby ode mnie to zależało, to wolałbym połączyć historycznie stacjonowanie sił amerykańskich z którymś z bohaterów polskich, który dobrze się kojarzy też z historią Stanów Zjednoczonych.
7: Na przykład,
8: dokładnie.
7: No,
8: Ford Kościuszko i by połączyło bardzo pięknie by wtedy połączyło nasze aspiracje polskie i szacunek Stanów Zjednoczonych, którzy do Kościuszko mają ogromny respekt i to by było coś, co by na ziemi polskiej łączyło. Natomiast jeżeli nastąpi zmiana prezydenta Trumpa, będziemy zmieniać nazwę, to trochę...
7: Jakoś by mnie nie zdziwiło. Nasz kraj uśmiechnięty, pogodny, wspaniały. Nie takie rzeczy były już u nas. Więc moglibyśmy zmieniać właściwie co 4 lata albo co 8 lat, w zależności od tego, jakby się tam utrzymywał prezydent Stanów Zjednoczonych.
8: No tak, tylko Amerykanie nie lubią zbytnio zmieniać nas. Poza ostatnią kadencją prezydenta Trumpa, który zmienia wszystko, co może nawet nazwę największych
7: jezior.
8: Natomiast wydaje się, że styl amerykańskich baz, które traktują jak swoistego rodzaju twierdze, które mają być wręcz historycznymi twierdzami, zdecydowanie, jeżeli już wracamy do tego wątku, Ford Kościuszko brzmiałoby dumnie.
7: Jak pan myśli, rzeczywiście to już jest tylko kwestia tam paru podpisów i przełożenia paru kartek z jednego biurka w Waszyngtonie na drugie, jeśli chodzi o tę bazę wojskową amerykańską stałą w Polsce?
8: Wszystko wskazuje na to, że jest to już kwestia szczegółów, jest to dograne. Pewnie diabeł tkwi w szczegółach związanych z określeniem terminu szczegółów finansowania. Pewnie wszyscy oczekujemy, i to jest chyba najważniejszy moment, kiedy fort w stanie fizycznie, bo póki nie ma go fizycznie, to cała reszta ma naprawdę już drugorzędne znaczenie, bo oczekujemy stacjonowania. Chociaż warto powiedzieć, że pewnie chcielibyśmy i marzylibyśmy o tym, żeby Polska była tak silna, żeby już żadne wojska nie musiały u nas stacjonować, ale ten aspekt, który nie powinien nam historycznie wracać do stacjonowania wojsk radzieckich, bo to raczej była wtedy okupacja niż pomoc, to wojska amerykańskie, czy też inne wojska, które u nas czasowo są z NATO, dają takie poczucie, że jesteśmy w jakiejś większej sile, a jednak tutaj sam udział Stanów Zjednoczonych jest ogromny, bo to jest mocarstwo, które również ma broń nuklearną, a zatem ktokolwiek by chciał podnieść na nas rękę, no to będzie musiał się 30 razy zastanowić.
7: Wierzy pan w rozmaite teorie spiskowe mówiące, że prezydent, jego otoczenie grają na opóźnienie decyzji amerykańskiej w sprawie fortu Trumpa, aby obecna koalicja rządząca nie mogła się tym pochwalić w trakcie przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Myśli pan, że to w ogóle możliwe?
8: Znaczy, gdyby tak było, to by to oznaczało naprawdę potężną zdradę stanu. To trzeba nazwać po imieniu, bo nie można dla żadnej idei, dla żadnego warunku politycznego szachować bezpieczeństwem Polski. Tutaj nie jesteśmy w sytuacji takiej, w której mamy informację, że wojna po sąsiedzku będzie za 10 lat, bo ta wojna już tam jest, a hybrydowo nas dotyka. To oznacza, że akurat jeżeli ktokolwiek z kancelarii prezydenta próbuje utrudnić te rozmowy, a nie wzmocnić, to byłoby to naprawdę niefortunne. Natomiast wypowiedzi samego prezydenta, który broni nawet odwołanego spotkania z udziałem ministra Kosiniaka, to wydaje się, że nie powinno mieć to miejsca.
7: A przejmuje się pan tym właśnie, że Władysław Kosiniak-Kamysz no w ostatniej chwili właściwie musiał odwołać?
8: Znaczy podchodzę do tego spokojnie. Naprawdę w dyplomacji, w tego rodzaju spotkaniach czasem zdarza się również tak, że nie musi być jakiś ogromny czynnik, który powoduje opóźnienie, ale czynnik technicznego charakteru spotkania, o czym mówił sam premier Kosiniak-Kamysz, a co też potwierdził prezydent Nawrocki, więc chciałoby się powiedzieć, że to wszystkie strony sceny politycznej polskiej akceptują to, że to miało charakter techniczny, a nie jakikolwiek utrudniający temat spotkania.
7: Jak słuchał pan, bo pewnie pan słuchał wystąpienia premiera w zeszłym tygodniu dotyczącego naszego bezpieczeństwa i zagrożeń z zewnątrz, to myślał pan sobie, a przesadza pan premier, albo myślał pan, o cholera, będziemy mieli wojnę.
8: Nie byłem przez 7 lat wojewodą podlaskim w rządzie premiera Donalda Tuska i wiem, że tutaj nigdy nie było szachowania tematem bezpieczeństwa. Co więcej, już wtedy jako wojewodowie, że gdzieś podgrzewaliśmy temat, a nie było wojny za granicą, to mieliśmy z tego tytułu określone konsekwencje. A zatem to jest ważny komunikat, że jasno rząd stawia, że mamy groźną sytuację, bo mamy przede wszystkim wojnę za granicą, mamy wojnę hybrydową, która już nas dotyka i to od wielu miesięcy i musimy wszyscy na to być gotowi, że swoistego rodzaju zagrożenia mogą nam utrudniać życie i zagrażać. Oczekuję oczywiście, że poza informowaniem o wojnie hybrydowej będzie jak najwięcej informacji o tym, co rząd, co samorządy lokalne, jak wspierane przez rząd robią do tego, żeby obywatele czuli się bezpieczniejsi, ale też wydaje się, że to jest ten moment, w którym musimy postawić mocno też na edukację nas wszystkich jako obywateli, że też mamy określone obowiązki, bo nie zawsze pełna ochrona czy pełne wsparcie może dotrzeć wszędzie natychmiast, więc warto, żebyśmy się też między sobą zaczęli organizować.
7: Ja mam takie wrażenie, że te 4 lata, już ponad 4 lata, jakie upłynęły od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, a od tej wojny de facto, czyli od 2014 roku, to ile już mamy? 12 lat? A my wciąż dyskutujemy o tym samym, że musi się coś stać, że trzeba odbudować schrony, stworzyć miejsca, gdzie właśnie ludność cywilna mogłaby przy jakimś potencjalnym ataku się schronić. Mówimy o edukacji. I to są takie podstawowe rzeczy, jeśli chodzi o tą strukturę odporności społecznej na takie wydarzenia. A my kupujemy, i dobrze, ja nie twierdzę, że nie trzeba kupować, no wielki sprzęt, super będziemy mieli uzbrojenie, a wciąż tej podstawowej pracy się nie wykonuje.
8: Znaczy, mam poczucie, że wiele rzeczy zostało zrobionych i jest robionych. Niemniej pierwszy sygnał, który powinien być dla nas wyjątkowo alarmujący, no to był już zajęcie zielonych ludzików i wejście do Donbasu. Kiedy cały świat wiedział, że to są Rosjanie. Dla Polski wtedy powinien być sygnał. Ja pamiętam ten czas, bo zaczęło się mocno wtedy wzmacnianie granicy, ale potem popadliśmy jako Polska w taki uspokajający charakter, że nic nam nie grozi. Pojawił się kryzys migracyjno-humanitarny na pograniczu polsko-białoruskim. To był taki drugi jasny sygnał, że zbliża się coś trudnego, co będzie Polskę atakowało. Nie zdaliśmy tego egzaminu na pograniczu, bo zarówno z punktu widzenia humanitarnego, jak i zabezpieczeń dopiero teraz uszczelnienie granicy powoduje, że ten ruch migracyjny przesunął się właściwie na Litwę, ale jednocześnie do czego zmierzam? To do tego, żeby powiedzieć, były sygnały wcześniej od Amerykanów, z naszego wywiadu i tak jak nie było przygotowania się na wsparcie granicy polsko-białoruskiej, na budowanie chociażby dla ośrodków, dla cudzoziemców, żeby ich przyjąć. Były informacje o tym wtedy już i to mamy co najmniej 8-10 lat wstecz, kiedy budowanie obrony cywilnej powinno być po prostu intensywne, postawione jako priorytet.
7: Ale wtedy się zlikwidowano obronę cywilną, no znaczy zarządów PiS-u.
8: Przecież. Dokładnie mówię tak, dziękuję, że to pan redaktor powiedział, że to faktycznie zarządów PiS-u zlikwidowano de facto z coś, co pewnie było do reformy, bo obrona cywilna była wielką fikcją, to trzeba przyznać. Natomiast nic na jej miejsce nie powstało i tą ochronę ludności w tej chwili trzeba zdecydowanie dalej rozwijać, co znowu pokazują doświadczenia ukraińskie. Tam przecież na ekranach chociażby telewizorów rzadko widzimy wojsko. Widzimy najczęściej strażaków i sytuacje po nalotach dronów czy pocisków i to gigantyczna praca do odrobienia. W tej pracy dużo trzeba jeszcze postawić na ćwiczenia, w tym w oparciu o chociażby straże pożarne i ochotnicze straże pożarne, bo to jest ten trzon, który trzeba teraz pod kątem ochrony ludności mocno wzmocnić, bo on istnieje. Tu właśnie to jest ta sytuacja, w której wiele narzędzi w Polsce mamy. Wcale ich nie trzeba budować od nowa. Nie wiem, dając nowe mundury, inne dystynkcje, koncentrować się na budowaniu jakichś instytucji. Naprawdę w wielu miejscach trzeba się oprzeć o to, co już istnieje, co trzeba wzmocnić. Nie chodzi tylko o wzmocnienie finansowe i wyposażeniowe, ale też w strukturze takiej, chociażby jak właśnie ze wspomnianymi strażakami ochotnikami, trzeba błyskawicznie zinwentaryzować, kto na godzinę W pójdzie do wojska, kto zostaje jako strażak. Bo to są takie podstawowe rzeczy.
7: No tak, ale też mówią eksperci, z którymi na przykład rozmawiam od spraw bezpieczeństwa i mówią, że na przykład w oparciu w ogóle o te ochotnicze straże pożarne można też, że tak powiem, rozpoznanie, jeśli chodzi o teren potencjalnych działań militarnych różnych mieć większe, bo wyposażyć ich w drony i nie chodzi o to, żeby oni walczyli tymi dronami, tylko żeby można było dzięki tym dronom prowadzić rozpoznanie w terenie.
8: Tak, tylko powiem teraz coś jako strażak ochotnik, czynnie jeżdżący do akcji. Tak. Czasami warto skoncentrować się na tym, na czym dana formacja służy.
7: Na co, drony by się nie przydały ochotniczym?
8: Oczywiście, żeby się przydały, bo to też bardzo ułatwia i część jednostek już sama w swoim zakresie się wydoposażyła w drony po to, żeby szybko sprawdzić, gdzie jest miejsce pożaru czy wypadku. I jak najbardziej jest to przy okazji możliwość doszczegółowiania przepływu informacji, szczególnie, że z dronami właśnie okazuje się, że w wielu sytuacjach tymi przelatującymi do nas kluczowe jest również nie tylko wyposażenie antydronowe, państwowe, militarne, ale również to, żeby wszyscy mieli otwarte oczy, jeżeli do tego mają narzędzie. Także właśnie o tym wspominam, że do ochrony ludności wzmocnienie istniejących już struktur i wpasowanie może być znacznie skuteczniejsze i potrzebne niż te, które ma miejsce obecnie. Ale dobrze, że to idzie w tym kierunku, żeby to zrobić. Ja bardzo bardzo głęboko wierzę tu pod kątem zarządzania kryzysowego w ministra Leśnikiewicza, który to nadzoruje, że doskonale rozumie właśnie ten obszar zastosowania.
7: Bardzo dziękuję. Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu Polska 2050 był naszym gościem. Dobrego
8: dziękuję
7: dnia.
8: Dziękuję serdecznie.
7: Panie marszałku, to jest środowy poranek TOK FM. Tomasz Sekielski przy mikrofonie, a na łączach są nasze komentatorki. Profesor Karolina Wigura, Uniwersytet Warszawski, Kultura Liberalna. Dzień dobry, pani profesor.
9: Dzień dobry, kłaniam się, panie redaktorze, państwu się kłaniam.
7: Oraz doktor Agnieszka Zaręba, politolożka.
10: Dzień dobry, witam państwa.
7: Od czego by tu zacząć, szanowne panie? Tak się zastanawiałem i pomyślałem sobie, że moglibyśmy zacząć od tego takiego otwartego bardzo pytania. Jestem ciekaw waszego zdania. Kto według was wszedł najlepiej w tę polityczną jesień, sezon jesienny polityczny, najlepiej jeśli chodzi o polską scenę polityczną? Karolina Wigura.
9: O, panie redaktorze, ja myślałam, że zacznie pan od tego, czy się cieszymy z tego, że jest jesień.
7: A cieszy się pani, pani profesor?
9: No ja tutaj będę kontrabandą, opozycją. Ja bardzo lubię jesień. Ze wszystkimi jej odmianami, ale czytałam, że to jest statystycznie tak, że to wynika z tego, kiedy się urodziliśmy, ponieważ ja się urodziłam jesienią, więc też ta jesień może dlatego jest mi taka bliska. Nie wiem jak pan.
7: Ja natomiast się urodziłem zimą i nie lubię zimy, bo jest zimno.
9: No właśnie, czyli te badania widać były niewiarygodne.

0: ogólny cel administracji Trumpa nie jest powiększać liczbę żołnierzy w Europie, tylko zmniejszać. Więc nawet jeżeli ją będziemy mieli, no to i tak tych żołnierzy amerykańskich w Europie będzie mniej, a to znaczy, że tacy bezpieczni nie będziemy. No i teraz jak na to zareagować, prawda? Tutaj wracam do pańskiego pytania, kto najlepiej wypadł. No myślę, że trudno zareagować inaczej niż mówiąc, oczywiście dobrze byłoby, żeby była baza, tutaj się zgadzamy i prezydent i premier grają oczywiście na tę sprawę i nic się nie dziwię. Ale to nie jest bezpieczna jesień. Wszystkie te państwa, które graniczą z Rosją, odczuwają to, co słyszymy. Nawet państwo cytują wypowiedzi choćby łotewskiego prezydenta. Tak samo się zachowują te inne państwa graniczące z Rosją, czy to Rumunia, czy to Estonia, prawda? Wszędzie się odczuwa ten lęk, czy to przed wojną hybrydową, czy przed jakąś inną i jej nasileniem. W związku z tym trudno odpowiedzieć. Uchylam się, panie redaktorze.
1: To może doktor Agnieszka Zaremba powie, kto najlepiej wszedł w ten polityczny jesienny sezon.
2: Ja się urodziłam, drodzy państwo, w środku lata, ale jesień bardzo lubię. W zasadzie to każdą porę roku lubię i w związku z tym, że
1: Ja wyrażam sprzeciw. Proszę wydawców o dokładny research, aby w pierwszym dniu jesieni nie zapraszać jednak osób, które jesień lubią. Przepraszam bardzo.
0: Komentatorki zrobiły rewolucję.
2: Tak, to prawda, zrobiłyśmy rewolucję, natomiast ja zazwyczaj patrzę optymistycznie na to, co się dzieje i pomimo, że zgadzam się tutaj, że faktycznie ta jesień jest dla nas trudna i nawet dzisiaj o poranku nad miejscem, gdzie mieszkam, nad moim województwem słychać było te nieszczęsne wybuchy, kiedy samoloty przekraczają barierę dźwięku i jakby odczuwamy to coraz częściej i faktycznie gdzieś w nas jest taki wewnętrzny lęk. Natomiast, no cóż, mamy bardzo mocne przygotowywanie się do kampanii wyborczej w Polsce i myślę, że tutaj akurat strona rządowa nieźle sobie poradziła z aferami, które też były wokół niej. Mówię tu chociażby o aferze w związku ze Szpitalem Południowym i tym, co się tam działo. Myślę, że gdzieś widzimy kryzys po stronie prawicy. Tutaj patrzę na rozpad jednak Prawa i Sprawiedliwości i takie trudności wewnętrzne, które tutaj są. Natomiast mam takie wrażenie, że właśnie pan premier znalazł pewien wytrych do tego, jak traktować prezydenta i ta sytuacja się w tej chwili rozpoczyna. A jeśli chodzi o geopolitykę, to w tym całym negatywnym i pesymistycznym oczywiście obrazie tego, co widzimy, to mam takie wrażenie, że na szczęście Europa, pomimo że gdzieś tam na horyzoncie widzimy partie, które są populistyczne i które wygrywają chociażby w Niemczech w kolejnych latach, no to jednak Europa jako Europa gdzieś powoli, chociaż mozolnie, ale zdaje ten egzamin z takiej wstępnej jedności, nazwijmy to w ten sposób. I nawet próbując narzekać, że to jest wszystko za późno i nie o tej porze, co potrzeba, to jednak Unia Europejska i chociażby to ostatnie przemówienie przewodniczącej komisji pokazuje, że gdzieś takie światełko w tunelu albo takim optymizmem, no próbujmy przynajmniej się pocieszać i w tej jesieni, i w tym, co dzieje się w geopolityce.
1: Dobrze, trzymajmy się tego. Ja tylko, żeby kończyć wątek jesieni, chcę powiedzieć, że po prostu jesień jest kobietą. I kończę ten temat na dzisiaj. Proszę nie nadinterpretowywać mojej wypowiedzi, tej ostatniej. To pani doktor wspomniała o rozłamie na prawicy i o tym, że no, mamy te sondaże, które pokazują, że PiS i Rozwój Plus to w sumie daje minus. Znaczy w tym sensie daje minus, że oni nie zbierają razem tego, co zbierał kiedyś Zjednoczone Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego wydaje się na stałe ląduje poniżej 20% poparcia, co oznacza, że jakiekolwiek sny o samodzielnych rządach Jarosława Kaczyńskiego pozostaną tylko i wyłącznie snami. Na ile następuje i jesteśmy świadkami przeformowania po prawej stronie czy przeformatowania prawej strony sceny

0: politycznej. Myślę tutaj o trzymających wysokie poparcie konfederacjach i słabnącym PiSie i rozwoju plus, który tam troszkę wyskakuje powyżej progu wyborczego. To teraz może jako pierwsza doktor Agnieszka Zaremba.
1: Ja myślę, że oczywiście tutaj Prawo i Sprawiedliwość ma pewien problem i to dość poważny. Faktycznie tutaj wyborcy dają premię za jedność, a tej jedności nie ma. Wydaje mi się, że to jest taki czas burzy i naporu, dlatego że cały sierpień mam takie wrażenie, gdzieś formacja Rozwój Plus i Mateusz Morawiecki i politycy związani właśnie z tym ugrupowaniem szukali zwolenników gdzieś w samorządach. I muszę powiedzieć, że w wielu samorządach to się bardzo mocno udało i nawet jeżeli tutaj mamy to ostatnie przejście, czyli ten ogromny powrót z dużą radością przyjęty pan poseł Skwark, no to jednak mamy bardzo wielu samorządowców, którzy niezadowoleni z tego, co działo się w Prawie i Sprawiedliwości, szczególnie w regionach, zaczynają popierać Mateusza Morawieckiego. Pytanie oczywiście o dalszą część tego spektaklu, który obserwujemy już od jakiegoś czasu. Natomiast po pierwsze oczywiście wyborcy niezadowoleni są zazwyczaj z tego rodzaju serialu i mieliśmy taki serial dotyczący chociażby Polski 2050 i najwyraźniej to się bardzo źle skończyło dla tego ugrupowania. Tutaj może skończyć się podobnie, zwłaszcza, że mamy, czyli te sondaże będą jeszcze niższe, zwłaszcza, że mamy taką sytuację, panie redaktorze i pani profesor, że gdzieś myślę, że Prawo i Sprawiedliwość nie potrafi sobie do końca poradzić z tym, co się działo, dlatego że to działo się już od jakiegoś czasu i ten rozpad, no nie można powiedzieć, że przewidywaliśmy, ale biorąc pod uwagę, w jaki sposób Jarosław Kaczyński dzielił i rządził chociażby w regionach, gdzie ci najbardziej zasłużeni jednak pozostali na marginesie Prawa i Sprawiedliwości, mówię tutaj o tak zwanym zakonie PC, no i to spowodowało, że ci niezadowoleni znaleźli swoje miejsce u Mateusza Morawieckiego, który przypomnę kiedyś jeszcze mówiło się o nim bardzo dużo, że nie ma tego poparcia, nie ma tych swojego zaplecza w Prawie i Sprawiedliwości. Nagle się okazało, że te kolejne błędy, przede wszystkim Jarosława Kaczyńskiego, doprowadziły do tego, że Mateusz Morawiecki ma się coraz lepiej. No i wszystko zależy oczywiście od tego, czy uda mu się sformować listy wyborcze i czy uda mu się zgromadzić fundusze na to, żeby wystartować samodzielnie w wyborach, które zbliżają się wielkimi krokami.
0: Złośliwie powiem, że wystarczy sprzedać tylko kilka działek. To jest środowy poranek TOK FM, przy mikrofonie Tomasz Sekielski. Wraz ze mną są na łączach komentatorki dr Agnieszka Zaremba oraz profesor Karolina Wigura. I właśnie profesor Karolinę Wigurę poproszę o odniesienie się do mojego pytania. Czy mamy do czynienia już ze stałą taką dezintegracją Prawa i Sprawiedliwości i z osuwaniem się tej partii w sondażach?
2: Może tak być. Wygląda w każdym razie w tej chwili na to, że jest taki trend, że Prawo i Sprawiedliwość inaczej w tej chwili reaguje na secesję. Kiedyś to było tak, że dokonać secesji z Prawa i Sprawiedliwości to właściwie była polityczna śmierć. A dzisiaj wydaje się inaczej. I teraz pytanie, dlaczego tak jest? Jest tak na pewno z wielu względów. Niektórzy wskazują zwykłe względy biologiczne, to znaczy po prostu, że Jarosław Kaczyński jest zmęczony. Ale może też są inne zupełnie względy. Jak patrzeć na to, jakie partie prawicowe rosną w siłę na świecie, to zobaczymy, że kwestia może być technologiczna. To znaczy, że polityka w ścisły sposób z technologią zawsze jest związana i to, które przekazy polityczne, które idee są rozpowszechniane, jest związane z tym, jak są rozpowszechniane. Stąd właściwie nie upatruję przyczyny tego, co się dzieje z Prawem i Sprawiedliwością w samym tylko wyjściu Mateusza Morawieckiego. To jest raczej skutek niż przyczyna. Przyczyną jest wzrost konfederacji, obu konfederacji, który jest ściśle związany z tym, jak ta partia się komunikuje, to znaczy z opanowaniem bardzo dobrym przez te partie nowych technologii.
0: Przepraszam, pani profesor, przepraszam, bo ja tutaj wrzucę tylko kamyczek do ogródka. bo jednak to przecież Paweł Szafernaker jest doradcą prezydenta i kreuje jego tą politykę w platformach komunikacyjnych i robią to świetnie i wszyscy chwalą Karola Nawrockiego, że ma znakomite sociale, jak to się mówi w takim żargonie. No przecież Szafernaker no to człowiek PiSu, więc dlaczego PiS sobie nie radzi?
2: No, bardzo możliwe, że i tutaj wracamy do tego samego, to znaczy bardzo możliwe, że Karol Nawrocki w istocie...
0: Przepraszam, bo ja tylko powiedziałem, że Paweł Szafernaker jest doradcą prezydenta, oczywiście jest szefem gabinetu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
2: Jasna sprawa. Panie redaktorze, wydaje mi się, że sprawa jest znowu taka sama, to znaczy prawdopodobnie jest tak, że Karol Nawrocki jest bardziej konfederackim politykiem z tego punktu widzenia niż pisowskim. Jego wrażliwość na, czy wrażliwość jego otoczenia na nowe technologie bardziej przypomina tę wrażliwość, którą znajdujemy u innego rodzaju prawicy niż pisowska. Mhm. I jak popatrzymy na Europę, to okaże się, że jest bardzo podobnie. To znaczy, pani doktor wskazała Niemcy, gdzie w tej chwili rzeczywiście ten tak zwany polityczny główny nurt łapie się za głowę, w miarę jak AfD wygrywa wybory w kolejnych landach. Na razie to są landy wschodnie, zobaczymy co dalej. To tutaj w przypadku Niemiec także bardzo wyraźnie widać, że kwestia jest bardzo związana z technologiami. To znaczy to, że AfD właściwie ominęło media tradycyjne, ominęło telewizję, radio i prasę, które są niesłychanie istotnymi mediami dla tego niemieckiego głównego nurtu po 1945 roku, no to widać bardzo wyraźnie i widać też w odbiorze przez wyborców. Zobaczymy, jak zajrzymy, kto głosuje, to zobaczymy, że młodzi głosują. Młodzi głosują, ponieważ oni używają właśnie już nowych technologii. I tak samo właściwie, jak popatrzymy na Francję, na Wielką Brytanię, okaże się dokładnie tak samo. Więc z tego powodu mówię, że to prawdopodobnie jest trend, który się utrzyma. No chyba, że w PiS-ie się coś zmieni, ale biorąc pod uwagę, jak bardzo mocno PiS jest związany z osobą swojego lidera, to mamy powody, żeby wątpić, że to się zmieni.
0: Czy to oznacza, że będziemy mieli rosnące coraz bardziej i radykalizujące się obie konfederacje? Doktor Agnieszka Zaręba.
1: Myślę, że tak. Myślę, że niedoceniany tutaj jest wbrew pozorom Grzegorz Braun i korona Grzegorza Brauna. Myślę, że jest niedoszacowany w sondażach, biorąc pod uwagę to właśnie, że w mniejszych miejscowościach myślę, że przede wszystkim jest bardzo popularny. Natomiast do tego, co pani profesor powiedziała, że rzeczywiście ta zmiana technologiczna, dodałabym jeszcze, że w trudnych czasach wyborcy oczekują prostych odpowiedzi. I takich
0: populistycznych,
1: nad którymi nie... Tak, dokładnie tak. To jakby jest definicja populizmu. I tutaj myślę, że jeśli chodzi właśnie chociażby o AfD czy Konfederację w Polsce, to myślę, że tutaj nikt głęboko nie zastanawia się nad programem tych partii i nie przygląda się, co rzeczywiście tam tkwi w tych ustaleniach tych ugrupowań. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim właśnie wszyscy oczekują prostego przekazu i prostej odpowiedzi. I właśnie dlatego przede wszystkim korona Grzegorza Brauna będzie rosła w siłę. Ja mam wątpliwości co do Konfederacji, dlatego że tutaj też mamy jakby wewnętrzny spór pomiędzy panem Bosakiem i panem Mentzenem. Ten spór jest może póki co taki mało widoczny, natomiast może się okazać, że chociażby przy formowaniu list wyborczych czy już samej kampanii tutaj mogą pojawić się jakieś zgrzyty, które tak jak stwierdziliśmy w zasadzie powodują, że gdzieś to osłabia wizerunek partii i gdzieś powoduje odwrót od tego rodzaju ugrupowań, tam gdzie wewnętrznie politycy się sprzeczają. Natomiast niestety zdecydowanie tak i to od czego zaczęliśmy, od tego właśnie, że jest niebezpiecznie, że czujemy się niebezpiecznie, że cały czas gdzieś taki rozedrgany świat dookoła nas jest. No to właśnie oczekujemy jasnej odpowiedzi na to, kto jest naszym wrogiem i takich też jasnych odpowiedzi na trudne pytania. I niewątpliwie AfD i inne partie populistyczne w Europie to jest właśnie odpowiedź na to, co się dzieje, oprócz jak najbardziej wzrostu technologicznego. No i niestety pewnie tak to też będzie wyglądało w Polsce, chociaż ja znowu optymizmem może spróbuję, że faktycznie jest tak, że przyglądając się dokładnie tym sondażom, to jednak w Polsce partie takie skrajnie populistyczne, czy te, których się najbardziej obawiamy jako osoby, które no jednak gdzieś te wartości demokratyczne bardzo szanują, to nie jest to aż tak duża przewaga właśnie tych populistów. No także, tak jak powiedziałam, no próbuję optymistycznie patrzeć na to, co również dzieje się w Polsce.
0: Ale czy zakłada pani, że są możliwe rządy Konfederacji Korony Polskiej?
1: Myślę, że to jest mało prawdopodobne z prostego powodu. No jednak antysemityzm, który jest bardzo mocno pokazywany przez Grzegorza Brauna, on jest obciążeniem dla kogokolwiek, kto chciałby być w koalicji z tego rodzaju partią. W związku z powyższym mam takie wrażenie, że jeżeli nawet po wyborach okazałoby się, że Koalicja Obywatelska razem ze swoimi koalicjantami nie mają tej przewagi, jeśli chodzi o liczbę mandatów w Sejmie, to obawiam się, że Korona Polska może być takim cichym wsparciem dla ewentualnych ugrupowań prawicowych. A biorąc pod uwagę to, co słusznie państwo zauważyliście, że pan prezydent jednak jest bardziej konfederacki niż pisowski i gdzieś chciałby, myślę, jako stosunkowo młody człowiek w polityce stać się takim ojcem opatrznościowym prawicy i na pewno będzie wspierał tutaj prawicę bardzo mocno w wyborach, no to tutaj mam takie wrażenie, że może być tak, że po prostu Konfederacja z Prawem i Sprawiedliwością, ewentualnie Rozwojem Plus, utworzy koalicję, a Grzegorz Braun będzie takim cichym wsparciem. Aczkolwiek może być to o tyle trudne, że jednak silne emocje, już takie ludzkie, w ugrupowaniach, które są, znaczy mówię tu o Rozwoju Plus i o Prawie i Sprawiedliwości, to jest tak ogromna niechęć tych polityków do siebie i to jakby przedziera się już do opinii publicznej, że może być trudne w tym momencie dogadanie się. No aczkolwiek w polityce naprawdę widzieliśmy już tak wiele dziwnych koalicji i tak trudnych nawet do uzyskania przewag, że władza jest jednak tym narkotykiem, który może przysłonić te bardzo negatywne emocje.
0: Absolutnie tak. Wydawało się, kiedy zaczynały się na przełomie wieków protesty samoobrony, Andrzej Leper, który na ulicy Cach zatrzymywał ruch w całej Polsce, i wydawało się, że nie jest możliwe, aby Andrzej Leper kiedykolwiek wszedł do rządu. Nie wyobrażano sobie w ogóle takiego wariantu, po czym przyszedł do władzy Jarosław Kaczyński w 2005 roku, a Andrzej Leper został wicepremierem, tak tylko przypomnę. Więc może profesor Karolina Wigura widzi jednak szansę na tekę co najmniej wicepremiera dla Grzegorza Brauna.
2: To może w ten sposób. My widzimy na przestrzeni europejskiej taką tendencję do rozpadu partii, dużych partii, które kiedyś nazywano partiami typu cash all, czyli złap wszystkich. To są takie partie, które miały łapać bardzo różnych wyborców i oferować im najróżniejsze argumenty polityczne. We Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii właściwie obserwujemy implozję takich partii. Po tym, wspominałam o AfD, to po tym, co osiągnęło AfD ostatnio, właściwie wygląda na to, że CDU, czyli ta partia chrześcijańsko-demokratyczna niemiecka, na dobrą sprawę implodowała. Jeszcze nie było tak negatywnych opinii wśród wyborców na temat tej partii. Jak to jest w Polsce w porównaniu z tym? No tutaj bardzo możliwe, że odbywa się to już po rządach populistów, czyli z pewnymi wnioskami wyciągniętymi. Jednak jak popatrzymy na sondaże poparcia dla Koalicji Obywatelskiej, to te sondaże wyglądają dla nich bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To jest w ostatnim, najnowszym sondażu IBRIS-u. To jest prawie 31% poparcia. W związku z tym można, tak, nawet mimo tego, jak trudno jest w tych nowych technologiach udzielać odpowiedzi nieco bardziej zniuansowanych, jednak się da. I to bym chyba, jeżeli szukamy jakichś elementów optymizmu w ten smutny jesienny dzień,
0: pierwszy dzień,
2: to ja bym powiedziała tak. Nie jest obiecane, że skrajna prawica nie będzie rosła w siłę. Nie jest obiecane, że partie głównego nurtu demokratycznego będą silne, ale z całą pewnością cały czas w polityce wszystko leży w rękach tych, którzy się tą polityką zajmują. To znaczy cały czas można. Cały czas można. Uważam, że to jest najbardziej optymistyczna wiadomość, jaką mamy. To znaczy, że to nie jest tak, że ponieważ nowe technologie są takie, jakie są, a strażnikami bram dzisiaj nie są już szefowie największych gazet lub telewizji, tylko ludzie tacy jak Elon Musk, ale cały czas jeszcze można uprawiać politykę, która jest oparta na jakimś zestawie demokratycznych wartości.
0: Ale też jak pokazały wybory...
2: nie jest skazana
0: tak, jak, ale jak pokazały wybory na Węgrzech, no, to bezpośredni kontakt z wyborcami znowu ma sens. Jednak Peter Madziar objechał całe Węgry. Znaczy to były tysiące spotkań, przemieszczał się z miejsca na miejsce, ściskał dłonie, rozmawiał z każdym, więc media, nie chcę tego nazywać mediami społecznościowymi, platformy komunikacyjne oczywiście niszczą debatę publiczną, niszczą za tym idzie politykę, niszczą media i niszczą demokrację, ale wciąż jeszcze został nam kontakt bezpośredni i politycy też mogą po niego sięgnąć.
2: Absolutnie tak.
0: Bardzo panią dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Doktor Agnieszka Zaręba, profesor Karolina Wigura, były komentatorkami. Dobrego dnia paniom życzę.
2: Dziękujemy.
3: Również panie redaktorze.
2: Dobrego.
0: Przypomnę, że panie cieszą się z jesieni. Ja nie będę już tego komentował. Środowy poranek TOK FM. Wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Czy wy lubicie jesień? Nie, no. Realizowała Liwia Prądzyńska. Liwio? Liwia lubi jesień, tak? Dziękuję.
4: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Jest kolejne aresztowanie w sprawie afery Zonta Krypto. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o areszt dla Artura K. Wołodymyr Zełenski wśród przemawiających podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Donald Trump na lotnisku pod Waszyngtonem powitał przywódcę Chin Xi Jinpinga, który przybył z wizytą państwową. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o areszt tymczasowy wobec Artura K., zatrzymanego w sprawie Zonda Krypto, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Były policjant został aresztowany na 3 miesiące. Uzasadnieniem była, jak przekazała prokuratura, obawa ucieczki lub ukrycia się podejrzanego, grożąca mu surowa kara, a także obawa matactwa procesowego lub bezprawnego utrudniania postępowania w inny sposób. Artur K. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i sabotażu procedur bezpieczeństwa na szkodę klientów giełdy kryptowalut. Nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów. W czasie debaty generalnej na forum ONZ swoje przemówienie wygłosił prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że w obliczu agresji Rosji najbliższa zima będzie trudna, ale jednocześnie mówił o coraz lepszych zdolnościach ukraińskiej armii. Wspomniał przy tym o znaczeniu dronów nowej generacji. Drony pomagają nam kontrolować granice i chronić Ukrainę przed agresorem, mówił prezydent Zełenski.
2: Dzisiaj podpisałem umowę dronową z Finlandią oraz umowę o bezpieczeństwie z Australią, a drony są częścią tej umowy. Gdy Rosja rozpoczynała tę wojnę, nie wyobrażała sobie tego, że drony ukraińskie będą w stanie dotrzeć do jej zakładów obronnych gdzieś na dalekiej Syberii. Żaden rosyjski admirał nie oczekiwał, że my będziemy w stanie zatopić dumę Rosji.